0: Jasne, a ja powiem tylko tak, zacytuję klasyka, czyli Jezusa, tak? I będą was zabijać, ponieważ Jezus nie mówił do pogan. On był posłany do żydowskiego narodu, tak? Jako Mesjasz, tak? Jako ktoś, przez kogo Bóg działa. I on stwierdził taką rzecz. I będą was, nadchodzi godzina, gdy będą was zabijać, sądząc, iż mniemają, że będą spełniać służbę Bożą. I to na początku można odnieść, tak, to będą chrześcijan zabijać. Guzik, prawda? To jest mówione do Żydów, nie do chrześcijan. Chrześcijan jeszcze nie było. I teraz zobacz. Tworzy się coś takiego jak tak zwane chrześcijaństwo, potem następuje odstępstwo, potem Rzym bierze to w opiekę i robi się z tego religia Sithów, nie? I teraz oni mordują Żydów na kopy, na potęgę i twierdzą, że spełniają służbę Bożą. To jest po prostu proroctwo. I to się spełnia. Z drugiej strony są jeszcze takie inne, wiesz, ja na tym myślałem, ale na pewno nie powiedziałbym takich rzeczy, że Hitler nastąpił tylko dlatego, bo oni się zajmowali kabałą. No ja myślałem, że Talmud jest bardziej
1: niebezpieczny niż kabała. Też kiedyś się spotkałem z taką opinią, ale to pokazuje, jak bardzo różnorodne są opinie wśród wierzących, nie? Na to różne pokazuje tematy, ale to wynika pewnie z tego, że sama Biblia, wiesz, ty pewnie się ze mną tu nie zgodzisz, bo ty należysz do tych osób, które starają się raczej wykazać, że interpretacja Biblii jest ścisła, konkretna i często właśnie mylna i starasz się właśnie pokazać ludziom, że tu pomyłka jakaś jest wynikająca ze złego przetłumaczenia pewnych rzeczy i tak dalej, ale ja i tak się będę się upierał przy tym, taką mam opinię, że Biblia jednak jest taką książką, z której można bardzo różne sobie rzeczy powiedzieć. To jest po prostu troszeczkę płynne, tak? Tak mi się wydaje, że można.
0: Zobacz, i zgadzam się z tym. Zobacz,
1: no to cud. To pierwszy cud dzisiaj.
0: Dlaczego? Nie, no ja uważam, jeśli ja byłem w stanie wykazać, że pewne rzeczy tam zostały przekręcone, dodane, ujęte, tylko po to, żeby ludzi wpędzić po prostu w niewolnictwo. Niewolnictwo na zasadzie po prostu, no słuchaj, wiesz jak to działa troszeczkę. Ja nie uważam, żeby Bóg był dobry dla ludzi złych na przykład, nie? Z ból dupy niektórych, nie? No ale to nieistotne. Ja tylko mówię, że właśnie taki Jezusek narodzony z Marii Dziewicy, taki ładny i te bydlęta, co klękają, i trzy królowie gwiazdka, wiesz, po prostu jeszcze tam, wiesz, elfów nie było. I że to tak sprawia, że ludzi, że jak ty powiesz coś złego w kierunku Jezusa, to wywołuje taką troszeczkę reakcję: no co ty, kurwa, od niego chcesz, nie? Po prostu, nie? Taki fajny ten Jezusek, nie? Nasz, nie? No, ale jak ja cytuję wtedy taki tekst, nie? Że Jezus mówi, a dzieci jej zabije, nie? Czyli Jezus nie jest tutaj pacyfistą. No i w takiego Jezusa szybciej uwierzę, niż takiego Jezusa właśnie takiego, co nadstawia policzki cały czas, mówi, wszystko jest okej, okay, tak, Bóg cię kocha. Guzik, prawda. Bóg gardzi niektórymi ludźmi, taka jest prawda. No, ale to jest moja po prostu, wiesz, moja interpretacja i proszę, pozwólcie mi w to wierzyć, nie? Nie róbcie obozów reedukacyjnych i tak jak w Korei się robi to na przykład z wieloma, nie tylko chrześcijanami, no, z buddystami się tak samo postępuje, nie? Myślę, że wiesz, tutaj jeśli chodzi o te kwestie izmów różnych, nie, komunizm i tak dalej, który wypływał z pewnych oczywiście politycznych rzeczy, nie? No i z jednej strony ja współczuję Niemcom tylko dlatego, bo tak ciągle do tego Hitlera zmierzam. Dlaczego to jest taka postać kontrowersyjna, bo jak zobaczyłem, w jaki sposób Niemcy byli traktowani przez Francuzów po I wojnie światowej i jak po to tam ludzie ci przybierali głodem, nie? Te wszystkie sankcje i tak dalej, to oni po prostu sami przez tą bezwzględność swoją, a widziałem jak to oni robili, po prostu szedł sobie Niemiec, nie, jak po prostu Francuz szedł, to musiał ściągnąć czapkę taki Niemiec i się kłaniać im jak panom, bo inaczej dostał pałą, nie, od Francuza, nie, i po prostu Francuzi tacy niby, wiesz, takie egalite, fratelite, or death, nie, tam, wiesz, to tak przy okazji, nie, miłość, braterstwo albo śmierć. Oni to tak rozumieli, nie? I oni do dzisiaj to stosują. I kiedy się tak zastanawiam, dlaczego po prostu Hitler Hitler powstał. No właśnie między innymi ten traktat wersalski ostro Niemcy skrzywdził, nie? Bez względu na to, że jeszcze w tamtych czasach były takie sytuacje, że podczas tych świąt mogli się spotkać na linii demarkacyjnej Francuzi z Niemcami, czyli Anglikami na środku i obchodzić święta razem, nie? Czego już na przykład podczas II wojny, pomimo że nie używano gazów bojowych i tak dalej, tego już nie było, nie? Bo już to była tak wielka wściekłość po tych całych konszachtach razem z tym. To są rzeczy niewyobrażalne, kiedy sobie myślałeś, dlaczego Żydzi byli tak znienawidzeni. Prosta sprawa. Inflacja była tak niesamowita, że taki Żyd, który był gdzieś tam, mieszkał, dajmy na to w Anglii, czy tam, dajmy na to w Hiszpanii, przyjeżdżał i za kieszonkowe mógł wykupić cały blok kamienic. Za kieszonkowe swoje własne. Czyli jak nisko stała wtedy marka niemiecka, że ludzie tam po prostu naprawdę staczkami jeździli, nie? Że te pieniądze to mogłeś no, palić nimi spokojnie, bo cię było stać nie na to, żeby mieć węgiel, tylko żeby stać cię było ogrzewać takimi no, bezwartościowymi no, papierami, nie?
1: No tak to się robi straszne. Podczas hiperinflacji.
0: To jest straszne, nie? I teraz mówią, że no, i teraz zobacz, że Hitler, no bo Hitler faktycznie wyprowadził Niemcy, nie? Ale pamiętajmy, że ile wziął na to kredytów, nie? To też się o tym nie mówi, nie? Zresztą tam trudno powiedzieć, co, kto i z kim pociągał, wiesz, niektórzy mówią, że Hitler był od początku brytyjskim agentem, więc to, że miał on swoje własne konto w brytyjskim banku przez całą wojnę, to świadczy o tym, że chyba banki były jeszcze wtedy, miały jakieś jeszcze zasady, nie? Bo normalnie obecnie to by ci zablokowali konto zwyczajnie w świecie, nie? Tak jak robi to na przykład Stany Zjednoczone, mówią, a to zablokujmy jemu konto i zablokowali jakiemuś tam Kaddafiemu, czy tam jakimś innym ludziom, którzy byli Stanów Zjednoczonych na rękę, zablokowali konto, tak jakby bank nie miał już nic do gadania, nie? W tym wypadku, nie? No to są takie aspekty, których no nie podoba mi się to. No nie podoba mi się to. No dlaczego miałoby mi się to podobać, nie? No, staram się być obiektywny i sprawiedliwy w ocenie i Niemców, i Czechów, czy tam Rosjan, nie? Na pewno ktoś dużo mieszał w tym, nie? Żeby ludzi ze sobą przede wszystkim napuścić na siebie i skłócić, nie? I to jest po prostu niesamowite, nie? No, a Żydzi to stali przy okazji, nie? I to dość ostro, nie?
1: Odpowiedział mi Bite Eater na Facebooku właśnie, że jest, że żyje. Co prawda nie jest w stanie zadzwonić, więc pewnie jest poobijany trochę, tak mniemam. Ale kazał was pozdrowić serdecznie, co też właśnie czynię. No dobra, ja mam ci to. To rozłączamy się, robimy przerwę na muzyczkę.
0: Dalej tego, jestem honorowym teraz tylko takim kapitanem tego radia.
1: Byłym kapitanem, teraz możesz się przedstawiać. Byłem przez jakiś czas kapitanem.
0: Teraz widzisz, to jest niesamowite, nie? Przez kilka minut, nie?
1: Ale
0: zrezygnowałem. O, wpiszę. O, ty, to jest dobre. Byłem kapitanem radia nocnego przez kilka minut, ale sam zrezygnowałem z uwagi na moje dobre serce i brak czasu.
1: Wiesz, to może pokazać twojemu potencjalnemu pracodawcy, że masz poczucie humoru i powie, no to mi się spodobało, 15 minut kapitanem był, dobre, bierzemy pana, chodź pan, wesoły człowiek nam się tu przyda.
0: No wiesz, słuchaj, ten, jak to się nazywa, kapitana Kirka ojciec też był ileś tam 15 minut kapitanem, nie? Ale uratował, wiesz, bardzo dużo osób, zanim poległ razem ze statkiem. Już nie pamiętam, jaki to był USS... no, nieistotne.
1: USS Trump. Tak sobie myślę, że no twoje 5 minut to było tak słabe, bo cię tu do psychuszki ktoś chciał wysyłać, widzisz od razu na czacie, jako tego, co wierzy w niewidzialnego
0: anony,
1: przyjaciela.
0: To są anony.
1: No właśnie, te
0: najgorsze są.
1: Najgorsze komentarze są od anonów. Każdy, kto się jakoś podpisuje, to jakoś sobie nie pozwala tak na wyzywanie drugiego tak lekką rączką. Ciekawe, czy byś był jeden z drugim taki odważnie, jakbyś stanął z Yamcitą twarzą w twarz i on by miał maskę predatora jeszcze i by cię oświetlił laserem, byś się zesrał, zesrałbyś się ze strachu. No dobra.
0: No. Poza tym, poza maskami predatora mamy jeszcze inne gadżety.
1: Noże, pistolety, kusze, tego typu sprawy.
0: No, jestem strasznym człowiekiem, wiem. Dobrze, słuchajcie, to fajnie się rozmawiało, jak zwykle, i będę kończył. Także, no, na pewno luz, nie? Pod wieloma względami i do tego, no...
1: No, to także tak.
0: Kontynuować.
1: Dobra. Cześć. To był Yamcito. W masce predatora. Krawiec, mam pewien kłopot odnośnie scenariusza, pisze Blacha. Mogę do ciebie zadzwonić i zapytać o jedną kwestię, bez ujawniania treści, nad którą pracuję. To będzie off-top, ale nie wiem, czy później cię dopadnę na afterparty. No właśnie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy teraz gadali o tym scenariuszu, wiesz, bo to albo trzeba będzie się kryć i tutaj, wiesz, bo tu nie mogę ci powiedzieć, ale coś takiego jest, tu nie mogę zdradzić, bo słuchają, to bez sensu trochę chyba, nie? To pogadajmy lepiej po prostu jak ten, albo wiesz co, ja mam propozycję, po prostu zrób do końca po swojemu, tak jak ci w duszy gra, taką jaką masz wizję i nie przejmuj się, że coś tam, wiesz, to jest normalny proces twórczy, Blacha, że coś tam, wiesz, potem wspólnie popoprawiamy, że coś zrobimy trochę lepiej, być może, jak stwierdzimy, że coś jest do poprawki, więc to się nie przejmuj, po prostu pisz tak, jak myślisz, że będzie fajnie, to już, aleluja i do przodu, nie? Potem może, wiesz, to może być pierwszy etap po prostu, nie? Tak to zwykle jest. Ja dzisiaj wysłałem do klienta, wyobraźcie sobie, 36 wersji Logosa. Logo. Różne wersje, tak? Było tam kilka takich wersji bardziej się różniących od siebie, a pozostałe to wariacje. Ja na to mówię wariacje, nie? Tak sobie to nazywam. Wariacje na temat. I to jest dobre właśnie zrobić dużo. Nawet Blacha, wiesz, możesz spróbować dwie wersje napisać. Na przykład jak piszesz w Wordzie, to sobie czcionką zieloną napisać opcję numer 1, a czerwoną opcję numer 2. Tak jak ci się wydaje, że można to zrobić trochę inaczej, nie? To nie musi być, wiesz, piękne, nie? Wiesz, ja tak tu się nie wymądrzam ani nic, nie chcę się wymądrzać, ani tu robić za kogoś, kto się jakoś super zna, ale trochę się znam, bo w życiu no, dużo napisałem różnych specyfikacji, scenariuszy, tam do reklamówek, do gierek prostych, do kampanii jakichś reklamowych, więc trochę tam mam doświadczenie w pisaniu, więc wiem, jak proces twórczy wygląda, nie? Że to nie od razu musi być super, to się mówi na początku draft, nie? Makieta. Różnie można powiedzieć. W każdym razie nie jest to jeszcze projekt. Jest to bardzo, może być coś bardzo wstępnego do dalszych prac. Więc tak właśnie dobrze jest pracować. Ja czasami wysyłam do klienta wersje nawet takie niedorobione jeszcze do poprawki, ale żeby pokazać jakąś koncepcję i żeby to na przykład klepnąć, że dobra, to bierzemy z tego logo, to bierzemy z tego logo, czcionkę daj taką jak na wersji 32A, a z kolei... Signet, o to się chyba nazywa ta wersja, ta część graficzna logo, bo zgubiłem słowo. Signet chyba, a reszta to logotyp, a razem się składa na logo. No nieważne, jak zwał, tak zwał, nigdy nie byłem dobry w tych terminach, ale... No, ciekawy jestem, co tam wyjdzie. Jakby ktoś nie wiedział, to właśnie tutaj Blacha w tej chwili działa ze scenariuszem takim do prostej gierki, takiej interaktywnej, bardziej przygody, żeby można było w coś sobie poklikać, coś poczytać, coś, jakaś interakcja i wybory może jeszcze jakieś. Zobaczymy. Do takiej właśnie gierko-prezentacyjki, aplikacyjki, która ma być dostępna na stronie www przez przeglądarkę, tak sobie założyliśmy wstępnie, no bo jednak głupio tam ściągać, instalować, czy ktoś sobie wchodzi na adres i niech ma w WebGL-u, w czymkolwiek, czy w HTML-u 5, w czymkolwiek. I co mogę jeszcze powiedzieć o tym projekcie? No i tam spotkamy się, nie? Spotkacie różne osoby związane z Nocnym Radiem. Może ci, którzy po prostu będą chcieli jakoś zaistnieć, którzy jakoś, no myślę, że no raczej ci, którzy jakoś przyłożyli się jakkolwiek do tutaj rozwoju radyjka, coś zrobili, coś nagrali, coś napisali, no to jest ekipa, nie? Tak naprawdę powinienem w tej chwili, no już myślę o tym, nie? Żeby dział ludzie troszeczkę przerobić, bo on jest trochę bez sensu, tam jest sporo osób, które już dawno nie nagrywają nic w Nocnym Radio, a nie ma tych, którzy tu działają na przykład, nie? Jak Jamcito, jak Zenon, to też jest tak naprawdę załoga tutaj, nie? No przede wszystkim Potrzeba i Byte Eater. No więc muszę to trochę jakoś przemodelować. Chyba zrobię na aktualną załogę i na tych, którzy zaginęli w akcji po prostu. Tak by było trochę lepiej to pokazane, nie? No bo tak to jest trochę bez sensu. No ale każdy, kto by chciał się tu do nas przyłączyć i coś wnieść, nagrać jakieś sample, czy muzykę może ktoś zrobi, to zapraszamy tutaj, tylko wiecie, to nie od razu jest tak, że jak tylko się ktoś zgłosi, to od razu, to że tak, to wszystko rób. No musimy pogadać, tak? No, czy pomysł jest dobry, czy faktycznie trzeba, czy warto, czy potrzeba, 19, no i tak dalej. A my dzisiaj sobie tutaj gadamy na luźne tematy, ale głównie były związane z wypadkami, z samochodami, bo tutaj nas zainspirowało wydarzenie, mnie zainspirowało wydarzenie przykre, które się przydarzyło naszemu tutaj redaktorowi, Bajtkowi, Krzyśkowi. Miał wypadek, no wiemy, że jest cały, ale chyba trochę poobijany i no może po prostu nie w sosie, tak? To nie jest nic przyjemnego przeżyć, no więc mu się nie chce dzwonić po prostu zwyczajnie. Pisze, że nie może, no ale ja tam wiem, mi by się już nie chciało nic po wypadku samochodowym, tylko bym leżał sobie i kwiczał. No tak więc, ale pozdrawiam was serdecznie. Można dzwonić na Nocne Radio, może jeszcze chwilę posiedzę z wami, parę minut i może ktoś zaproponuje jakiś temat. Przypominam też, że no kolejna przykra wiadomość, że niestety Kuba zakończył swoją przygodę z Nocnym Radiem. Z pewnych powodów, no nie pytajcie o co chodzi, to jest taka delikatna sprawa, więc No możecie się domyślać też pewnych rzeczy. Nie mówię, że to było powodem, ale tak sobie popatrzcie na komentarze, jakie dawaliście Kubie, nie? Tylko dlatego, że inna ideologia, że trochę inne sympatie jakieś ideologiczne czy polityczne, od razu tak zajebać odmieńca, obrzucać gównem cegła w łapę, rozwalić łeb, nie? Taka agresja, taka niechęć po prostu, bo inny po prostu, bo nie po bożemu, bo feministki, gender i siusiaki i masturbacja małych dzieci, kurwa, i takie gole, jakieś przykre rzeczy. A w sumie sympatyczny człowiek, który nigdy nikomu nie złorzeczył, zawsze do wszystkich otworem, tutaj, prawda, mniejszości różne, otworem. No, a tu taka przykra trochę reakcja i to jest kolejna osoba, którą jakby wyrzuciliście, można powiedzieć, z Nocnego Radia, po Kunradzie, który właściwie, no, wyleciał, bo był przez część słuchaczy tak po prostu dręczony, tak na zmęczenie, nie, żeby w końcu się załamał i poszedł sobie. No i trochę tak też z Kubą, nie, więc no, przykra sprawa. Mnie to bardzo jakoś rozpierdoliło trochę, nie? Po prostu ludzie się pojawiają i odchodzą. I często to są takie powody, że polskie piekiełko. Tak, polskie piekiełko. Żyjecie w polskim piekiełku. Karmicie się często agresją, jakąś niechęcią do innych. Niektórzy czują taką misję po prostu, że to jest walka, to jest wojna, że trzeba tamtego zniszczyć, bo on jest szkodnik, nie? Straszne. Po prostu takie rzeczy, jak ludzie mają w głowie, to nie jest z nimi dobrze. Ja na przykład nie chciałbym się przyjaźnić z takim nienawistnikiem, tak? Jak widzę osobę, która tak pała taką szczerą nienawiścią, niechęcią tylko dlatego, że ktoś myśli inaczej, to po prostu co najwyżej mogę przypierdolić w ryja takiemu komuś tak żeby no, coś sobie jakoś uprzyjemnić dzień, tak? Bo ja nie szanuję takiej osoby. Ta osoba u mnie zbiera po prostu to, na co sobie zapracowała. Złą karmę. To ja jestem tą złą karmą. Przychodzę i się wizualizuję jako zła karma. Po prostu gonię. Tutaj będę gonił z radia. Tych, którzy jedyne, co wnoszą, to agresja i obrażanie innych, będę wypierdalał. Od razu mówię, od tej pory po prostu nie ma tu miejsca dla wszelkiej maści po prostu takich nienawistników, nie? Którzy nic nie wnoszą, a tylko psują, jak PiS i Kaczyński. Potrafią tylko niszczyć i ludzi dzielić, wyzywać, prowokować, czerpią jakąś satysfakcję, jak sprowokują. Albo jak mi powiedzą, że się jąkam i że moja stara, tak? Po prostu wyjebie was przy pierwszej okazji na zbity ryj wasz zapyziały, a na antenie jest Jacek. Witam.
2: Witam.
1: I co powiesz?
2: A to jest troszeczkę kontrproduktywne, tak? Bo, znaczy, z jednej strony jest kontrproduktywne, a z drugiej strony jest zabawne, bo to w zasadzie mnie powinieneś wyjebać w pierwszej kolejności, bo jesteśmy w konflikcie, ale ty nie bierzesz jednej rzeczy pod uwagę. Mimo tego, że ja już, prawda, ten konflikt odsunąłem tam, prawda, na bok, koncentruję się na zupełnie innych rzeczach, gdzieś tam sobie uświadomiłem, że przecież nie tylko ty jesteś w tym radiu. Natomiast to jest kontrproduktywne, bo antypatie będą się wylewać poza radiem. Więc nie będziesz w stanie tego w ten sposób zahamować. Okej, ja rozumiem. Chronisz swoje gniazdo. Masz do tego pełne prawo, jak najbardziej. Z tym się zgadzam. Natomiast jeżeli tobie się wydaje, że pewne antypatie czy pewna nienawiść, że ona zniknie, nie. Zostanie zalana tylko pewnym fałszem, bo wiele osób będzie się bało, że nagle może dostać bana. I będzie pisanie pewnymi sugestiami, będzie pisanie pewnym półgębkiem. Być może to jest dobre.
1: Mam pozwalać na groźby na przykład? Że ktoś, wiesz, no grozi, że komuś, że kogoś tam zajebie, że ci wejdę ci na chatę, albo ci rodzinę zabiję, coś w tym stylu, to ja mam jakby to puszczać mimo uszu teraz, tak? Stary, nie, no też, wiesz, ja puszczałem momencie... i to był błąd, ja uważam, mówię... i zamierzam to naprawić.
2: Ja nie mówię w tym momencie o osobach, które są, jak to się mówi, natarczywe, tak? Czyli o osobach, które bez przerwy powtarzają ten sam manifest. Zresztą jak bez przerwy powtarzają ten sam manifest, to tak naprawdę świadczy o słabej jakości ich nienawiści, tak? Ale jeżeli ktoś jasno i krótko skomentuje, że tak powiem, no delikatnie, używając delikatnego języka, swoje odcięcie się od pewnej osoby, tak? Czy odcięcie się od pewnego środowiska, tylko bardziej brutalnymi sformułowaniami, no to co, to stałych słuchaczy będziesz za coś takiego banować, tak?
1: Będzie to bardzo przykre, ale... Nie. Zauważ, że dzisiaj nawet anonimowego słuchacza ostrzegłem. Po prostu powiedziałem, żeby się uspokoił trochę, więc nie jestem jakiś tu nadgorliwy, ale są i takie osoby, które przez dłuższy czas na przykład tutaj patrzą tylko, wiesz, na kim się powyżywać i kogo sprowokować. No to takich tu nie chcę już. Jeśli przynajmniej będą jeszcze coś dodatkowo wnosić, to jeszcze można przymknąć oko, ale są tacy, którzy są no takimi debilami zwykłymi, bo wiesz, no wydaje mi się, że mądrzy są, bo coś tam zacytują, powiedzą coś o komputerach, o jakiejś jeszcze grze czy coś i mi się wydaje nagle, że są mądrzy, a potem wiesz, bluzgi, obrażanie innych, to nic człowieku nie wniosłeś, no nauczyłeś się na pamięć czegoś, poczytałeś w internecie, a tak naprawdę jesteś debilem zwykłym, bo no, nie zdajesz sobie nawet sprawy, że z tego się... wyrasta, że jesteś taki stary, ale głupi, no, że masz te 20 parę lat, a zachowujesz się jak 15-latek, nie? I imponuje ci, że rzucisz se kurwą, że nazwiesz kogoś chujem i taki się czujesz wtedy ważny i jeszcze nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak żałosny jesteś, kryjąc się za internetem jeszcze, nie? Przecież by cię ktoś dopadł, to byś się zaczął, wiesz, nos w ziemię i by było, wie pan, ja tylko tak dla draki. I zaraz by było i wiesz, dostałbyś po prostu i byś się przewrócił, no. Stary, no kurde, nie chcę tu już takich szkodników ewidentnych, nie? Ja na ciebie patrzę inaczej, ty wiesz, dużo wnosisz, dzwonisz, biorę pod uwagę, że możesz mieć gorszy też dzień i wkurwiony być na przykład, tak? I coś powiedzieć, to jest zupełnie inna sytuacja. więc tu się jakby, wiesz, nie przejmuj.
2: No, w przypadku szczególnie jednej postaci to nie wpłynęło na to jakiś tam mój zły dzień, tak? Bo wychodziłoby na to, żeby musiał mieć tych złych dni kilkadziesiąt pod rząd.
1: Tak, bardzo niekulturalne bardzo, to było, co jak się wtedy zachowywałeś.
2: Tak, tak, czyli jednak podpisujesz się pod tym, że jak ktoś podkłada świnie z uśmiechem na ustach i z kulturą, to takie coś, przechodzi, tak?
1: No powiedziałem ci, jak ja to widzę, tak samo jak to Kunrad zresztą wytłumaczył, nie ma co wracać, bo już to tu, wiesz, już o tym gadaliśmy, ale nazywanie kogoś tak, jak ty nazywałeś, to naprawdę to już jest
2: ja
1: tak,
2: nie rozumiem, ja nie rozumiem dlaczego i z jakiej przyczyny ty przyjmujesz, że tak powiem, jego stronę, ale to nie jest jego
1: bo ja znam tą sprawę, stary, no przecież też byłem, też jestem na antenie i kojarzę, wiesz, to faktycznie tak było, że Kunrad powiedział, że jego zdaniem tracisz dużo, jak kończysz ciekawą wypowiedź jakimś tam jebać Janka czy coś, bo to jakby nie współgra z tym, co, wiesz, co wcześniej przedstawiałeś i zaniżasz sobie poziom po prostu troszeczkę sam.
2: Zaraz, ale czy on jest jakimś moim rzecznikiem prasowym albo kimś takim?
1: Ale miał prawo, wiesz, to było raczej wypowiedź sympatyczna w stosunku do ciebie.
2: Nieprawda.
1: Prawda.
2: To było czyste ustawienie się, bo on dokładnie wiedział, w jakim momencie ma z tym
1: ale
2: wjechać.
1: On cię nie obraził, on nic nie powiedział obraźliwego w stosunku do ciebie, a ty nazwałeś go ludzką szmatą. Jest to przegięcie nieadekwatne.
2: A wiesz, jacy to są ludzie interesowni, tak zwani manipulanci, ludzie, którzy zawsze umieją się dobrze ustawić, w zależności jak wiatr wieje. Ja nie chcę mieć z takimi ludźmi nic wspólnego.
1: Dobrze, Jasku,
2: myślę, że jak pomyślisz sobie o swoim byłym wspólniku, to dobrze wiesz, o czym mówię. Bo z tego, co opisywałeś, to właśnie też jest i był taki właśnie człowiek. Zupełnie który inny. Był, że tak powiem, uśmiechnięty, że tak powiem, od ucha do ucha i w ogóle taki hej ho do przodu, a finalnie się okazało coś zupełnie innego.
1: No nie, ja to widzę inaczej. Ale dobra, Jacek, zostawmy to. Mam tylko apel, żebyś... Słuchaj, jak do mnie dzwonisz, to myślę, że zachowujesz zawsze dosyć wysoką kulturę, więc ja nie mam tu zastrzeżeń. A co do innych tam audycji tak, i radyjek, to tak, sobie rób jak chcesz. To są inne radia, inni kapitanowie.
2: Tak, natomiast ja cię uprzedzam, że ja nie będę nikogo lubić na siłę.
1: No, i nie prawo.
2: I nie będę się wpasowywał, że tak powiem, w jakiś, TVN, tak? Czy prostowanie banana za pomocą kija. I myślę, że takich jak ja to tutaj się jeszcze trochę znajdzie.
1: Każdy tutaj w tym radio ma prawo wyrażać nawet ostro, jak przecież wie, słuchajcie, na dobrą sprawę to jest jedno z ostrzejszych takich radyjek, tak? Że mało jest takich, w których się mówi tak otwarcie, tak używa się tylu też i wulgaryzmów, i hardkorowe tematy. I też panuje tutaj bardzo duża wolność wypowiedzi. Często piszecie na czacie takie rzeczy, że gdzie indziej już by was pobanowali tam, tak? Często mówicie na antenie takie rzeczy, że już by was drugi raz nie odebrali. Jest naprawdę całkiem tutaj nieźle, jest duża wolność, ale nie można tak do przesady całkiem, że nagle się tu zrobi chlew, tak? Że ludzie zaczną się obrzucać totalnie gównem, grozić sobie, że ja cię zajebię, ty chuju, i twoją matkę. No bez przesady, no. Albo że będzie ktoś dzwonił i kończył sobie zawsze telefon i chuj, i słuchaweczką pyk, nie? No tak się nie rozmawia. Wiesz, nie jest to coś, co mnie jakoś razi specjalnie, nie jestem jakiś z dobrego domu czy coś, tylko po prostu to jest takie słabe, no.
2: No to też mi się wydaje było bardzo mocne przejaskrawienie, jeżeli chodzi o moją postać, że ja jakoś bardzo często kończyłem w ten sposób wypowiedź.
1: Nie mówiłem tego już o tobie teraz, to mówiłem to wcześniej, że był taki telefon, kilka takich telefonów, które kończyłeś właśnie jakimś takim zawołaniem, zaśpiewem wulgarnym lekko i mnie to, nie, że mnie to jakoś marszczy czy zniesmacza, tylko po prostu uważam, że jesteś na tyle inteligentnym facetem, że po prostu no tracisz trochę przez takie coś, nie? Tak wiesz, robisz, nagle z ciebie taki dresik trochę
2: ale
1: wychodzi.
2: Ale to ja wtedy tracę.
1: Niepotrzebnie.
2: Ale to ja wtedy tracę.
1: Ale jesteś kolegą moim, więc ci staram się coś podpowiedzieć, nie?
2: Ty jak sam stwierdziłeś przed chwilą, ciebie to, jak to się mówi, ani ziębi, ani parzy, więc to ja w tym momencie tracę. Ja nie potrzebuję rzeczników prasowych, tak?
1: No ale jak ci kumpel coś takiego mówi, że mógłbyś blacha coś tamtego, bo to wiesz, tego, no to co? To kumpel nie może ci powiedzieć i wyrazić swojej opinii na twój temat?
2: Jeżeli zrobiłby to w taki sposób, to następnego dnia już by nie był moim kumplem.
1: No to ja już nie jestem chyba twoim kumplem, tak?
2: No zresztą nie wiem dlaczego...
1: Dlaczego w ogóle myślałeś, że jesteś moim kumplem? No.
2: Nie wiem dlaczego to by miało być, że tak powiem, osią sporu, jeżeli chodzi o moją osobę, bo ja mimo takich akcji, których jak powtarzam, jestem przekonany, że nie było ich aż tak wiele, żeby one były aż tak, widoczne, ale ludzie interesowni zawsze umieją wykorzystać pewne rzeczy i pewne sytuacje, żeby, prawda, ustawić siebie ponad innymi. Poza tym przecież doskonale wiesz, że przez jakiś czas byłem poza nocnym radiem, tak? No to i nawet jak jestem poza pewnymi osobami, które mają jakąś tam swoją działalność w internecie, to mimo tego, że bardzo dobitnie mówię o tych postaciach, że wręcz nienawidzę niektóry z tych osób za tą działalność, którą prowadzą i uważam, że to jest nieodpowiedzialne, że jest zwyczajnie szkodliwe, tak? To ja nie robię jakichś, wiesz, rajdów na to, co oni robią, nie robię, nie wiem, nie staram się tych osób jakoś tam publiczny sposób oczerniać, czy coś w tym rodzaju, nie wprowadzam jakiegoś zamętu w komentarzach. Bo wiesz, bo ja do czegoś takiego zmierzam. Ja rozgraniczam dwie różne rzeczy. Indywidualną wypowiedź słuchacza, która jest jednokrotna, czy tam powiedzmy dwu, trzy, czterokrotna, do tego, co rzeczywiście ja też uważam jako szkodliwe, tak? Czyli do natarczywego działania, do takiego, jak to nazwałeś, debila, tak? Który przychodzi i bez przerwy powtarza w kółko to samo, tak? I za tym nie stoją żadne jego argumenty, są to tylko i wyłącznie bluzgi. Tutaj między nami jest pełna zgoda. Natomiast nie ma zgody co do tego, że wszyscy mamy się zachowywać jak muminki. Bo to
1: no,
2: mi się
1: albo
2: kojarzy.
1: Jednakowo, no ja wiem, jesteśmy różni, mamy różne temperamenty, ty jesteś osobą, która ma taki akurat i ja to rozumiem, nie? Tylko wiesz, może właśnie przez to, że to ci się wcale tak często w sumie nie zdarza, te takie wyskoki, to tym bardziej się czuje ten dysonans, tak? Bo skoro potrafisz jednak zachować tą kulturę, a nagle, wiesz, taki dres się pojawia na ułamek sekundy, na chwilę, to ludzie mówią, wiesz, taki czują dysonans, what the fuck, nie? Blacha zawsze
2: no
1: mówi
2: dobrze.
1: Tego, a tu nagle tak się dziwnie se zakrzyknął chuj w dupę. Zresztą, wiesz, no nie mówi się, nie krzyczy się chuj w dupę, jak się do radia dzwoni, tak? Mi się tak wydaje, może staroświecki jestem.
2: Czy ja wiem, skoro twój współkompan były zwymiotował na antenie radiowej i do dnia dzisiejszego jest to powtarzane jako swego rodzaju śmieszna, pozytywna anegdota, tak? To w porównaniu z tymi moimi paroma wyskokami, nawet jeżeli były nieprzystające, no to ja myślę, że to moje wyskoki to jest pikuś, nie? To w ogóle nie ma o czym mówić.
1: No ale to była audycja rockowa. więc żyganie tutaj pasuje.
2: Inną kategorię, no tak.
1: No żyganie pasuje do rocka, no powiedz, że nie, blacha.
2: No wiesz, to zależy jakiego kto rocka słucha, tak? I widzisz, i teraz znowu bym mógł w jakieś niuanse, prawda, tutaj wchodzić, tak? I tak sobie tańczyć na linię jak ty, że a komentarze to jest coś innego, a czat to jest coś innego. No może to akurat jest zły przykład, bo w tym sensie to ja cię rozumiem, tak? Że chronisz w pewnym sensie wizerunek radia, tak? Natomiast w przypadku jakichś tam wypowiedzi, które są jednostkowe, albo których jest zaledwie kilka i oddają jakiś stosunek słuchacza do czegoś, do kogoś i są jakoś tam, prawda, nie wiem, nacechowane wulgarnością czy nienawiścią, jeżeli tak jak mówię, jeżeli jest to jakiś tam, nie wiem, 0,5% spośród wszystkich wypowiedzi tego słuchacza, no to ja z tym nie widzę żadnego problemu.
1: I my w sumie też nie widzimy.
2: I też mógłbym się posłużyć tą pałką, którą ty bardzo często się posługujesz na mnie, że hej, stary, my nie jesteśmy ludźmi indygo, tak? Wszyscy nie jesteśmy święci, tak?
1: No jasne, no stary, ale masz rację w sumie, ja się z tobą zgadzam, blacha. To nie jest tak, że my z tego jakąś wielką sprawę też robiliśmy. Trochę się to rozdmuchuje teraz, no bo może poruszamy znowu ten temat. To, wiesz co, zostawmy to w ogóle, bo to już obgadaliśmy sprawę, wiemy, jak każdy z nas to postrzega, więc wiesz, dajmy sobie też ten luz i margines, że każdy ma, wiesz, swoje jakieś tam odchyły i wrażliwość i upodobania i gusta. Dobra, jesteśmy różni i tak dalej i każdy jest w miarę spoko, nie? Do czasu, aż nie wyjdzie z niego debil, na przykład nie zacznie, jak mówisz, rzucać te same bluzgi na czacie co chwila i się do kogoś dopieprzać bez powodu, nie? Już staram się trochę mniej kląć, bo dzisiaj się w ogóle taki się zrobiłem wulgarny. Nie wiem, chcę wam podświadomie pokazać, jak chujowe się to radio zrobi, jak zacznę też sobie tutaj rzucać mięchem, tak?
2: Mi to absolutnie nie przeszkadza to, że ty rzucasz mięchem. Znaczy to nie wiem w jak wielkim natężeniem byś musiał rzucać tym mięchem, żeby zaczęło mi to przeszkadzać. A to, co powiedziałeś tam gdzieś w międzyczasie, nie wiem, być może nie dosłyszałem, tak krótkie dwa słowa, że wszyscy są spoko, tak?
1: Ojej, bo chciałem już zamknąć temat trochę tak.
2: No ja też właśnie teraz chciałem zamknąć, zamknąć temat. Nie, Krawiec, nie wszyscy są spoko. Janek Fior to jest śmieć. Dziękuję bardzo.
1: No teraz przynajmniej było jakieś zaskoczenie, jakiś suspens. No właśnie, czy nazywanie kogoś śmieciem to jest tak po dżentelmeńsku? Czy chcemy być dżentelmenami, czy dresiarzami na przykład bardziej? No ja bardziej bym tutaj na dżentelmena stawiał, nie? Jednak jakaś klasa. Właśnie, no mówiłem, że są wśród nas takie osoby, które niby są też wulgarne na maksa, tak? Niby się nie obcyngalają, walą z grubej rury, ale mają w sobie jakieś wyczucie i tak jakąś taką klasę, nie? Że robią to w taki sposób, że drugiego człowieka to ani jakoś specjalnie się z tym nie czuje źle, to chyba głównie o to chodzi, tak, żeby się druga osoba jakoś nie poczuła źle od tego, co mówimy, a reszta jest już mniej istotna. No i byle jakiś też taki gust, tak, jak za dużo tej wulgarności się pojawia i takiego chamstwa jakiegoś, no to się robi nieestetycznie, a ja, prawda, jako tu esteta, główny esteta kraju, naczelny. W ogóle jest jakaś taka funkcja, naczelny esteta. Nie, to z architekturą. Naczelny architekt, tak, który wszystko musi przyjść i powiedzieć zgodne z kanonem sztuki rokokoko. I kciuk w górę. No, nie wiem. Ale kurczę, popatrzcie na takiego Bite Itera. Jaki kulturalny, kurde, gość, nie? I wszyscy mówią, no, to jest radiowiec, nie? Dobry. No bo może właśnie między innymi dlatego jest dobry, bo na przykład ja nie słyszałem, żeby on po kimś jechał, wyzywał kogoś, a potrafi być interesujący, nie? To jest sztuka, bo to tak dodaje kolorytu trochę, jak sobie na kogoś najadę, to ja na tym jadę właśnie, na bluzgach, na tym, że kogoś obrażę, wyśmieję. Taki właśnie pan przedrzeźniak, albo pan wkurwiak. No taki jestem trochę, ale no jakoś zrobiłem z tego przez lata trochę swój trademark i jak ludzie to słyszą, to nie czują, że coś tak nie gra, bo się może już przyzwyczaili trochę, tak? Może jak ktoś nowy przyjdzie, to myśli, co za debil. No tu coś mądrego przez chwilę powiedział, ale teraz to tak po prostu powiedział, że Ham Gaweł III gruchał małe śmieci na przykład. Już nie powiem dokładnie co, bo już nie chcę być tutaj zbyt chamski i urażać uczucia niektórych. No i to... Ja myślę, że takie nowe osoby, co przychodzą i posłuchają tutaj nie tylko mnie, ale ogólnie tutaj innych też nadających, mogą być często takie zaskoczone i nie do końca kumać, co tu się dzieje i tak patrzą jak na taką egzotykę trochę. Nie mówię, że kółko wzajemnej adoracji, ale na taką jakąś wręcz subkulturę, no społeczność jakoś bardziej, która się dorobiła własnych tematów, własnych ciekawostek, własnych jakichś cytacików, wspominek różnych tam, wiecie, to jest fajne, nie? Błazen, pisze tu Nazara, dziękuję. Krawiec jestem. Tu się przedstawił Nazara, błazen. Albo to o mnie. No. Nie, no wiem, że to o mnie. No. Co to za kłótnie tutaj? No, blacha znów się zdenerwował tutaj, pisze. No, paks między ateisty i między chrześcijany i między agnostyki. No, w ogóle jak jest pokój i jak ludzie ze sobą gadają normalnie, to jest jakoś tak przyjemniej mi się wydaje jednak. Taki może dziwak jestem trochę, ale jakoś tak przyjemniej.

tu zrobi taka, albo taka, no, nie wiem czemu słowa enklawa użyłem, ale wiecie, są takie, nieraz takie też grupy, gdzie ludzie ze sobą tak gadają, że to po prostu takie, taki słodki ptyś jeden wielki. I taka uprzejmość, nie? Zawsze się z tobą zgadzam, ale tym razem muszę niestety zaoponować. To było bardzo ciekawe, co mówiłeś, ale jednak pozwolę sobie tutaj z jedną malutką taką rzeczą się nie zgodzić z moim sympatycznym kolegą. No i tak se gadają właśnie. Dzień dobry, dziękuję, przepraszam, czy ja mogę? I to wtedy się robi taki klimat do pożygania, taki straszny wręcz w drugą stronę. No każde przegięcie chyba jest złe, wychodzi na to, nie? Jak tak się popatrzy w ogóle na życie, to każda przesada jest zła, jednak Paracelsus miał rację, wszystko jest kwestią dawki po prostu i każde przegięcie to jest jakaś taka, się robi właśnie słabo wtedy, jak jest przeginka w dowolną stronę, czy za słodko, czy za bardzo agresywnie na przykład. No są i tacy radiowcy, na przykład jak wspomniany wcześniej Martin Lechowicz, też znana dosyć postać i on ma też swój jakiś tam szczególny sposób zarządzania radiem i jakby no kierowania społecznością w jego przypadku, kierowania, tak? Bo on taki właśnie się czuje zawsze kierownik i przyrównuje nawet swoje serwisy radiowe, podcastowe do swojego domu, że to jest jego dom po prostu. I to no, się często spotykam. To jest tak trochę, że jak komuś jest wygodnie i mu to pasuje do tego, co chce zrobić, to przyrównuje. To jakbyś ktoś u ciebie w domu przyszedł i ci w domu nasrał. Ja właśnie zawsze się jednak staram nie traktować radia jako swojego domu i swojego folwarku i swojej knajpy czy swojego podwórka, bo to nie jest moje podwórko, mój dom, moja impreza, tylko nie jestem, to nie jest impreza, która polega na tym, że tu, kurczę, jestem gospodarzem i wywalam każdego, komu się nie podoba ta impreza, to bez sensu. W ogóle, no i wspomniana osoba właśnie, Martin, no to on banuje, sam byłem przez niego parę razy zbanowany, strofowany i tak dalej. No i on tam się nie certoli, nie? Ktoś mu nawet się z nim tak ostrzej nie zgadza. To wylatuje na przykład za to, że zadał, że jako, że zadajesz pytania z presupozycją, to nie, widzę, że dalsza dyskusja nie ma sensu. Gadaj se gdzie indziej, żegnam pana i banik, nie? Na przykład. No tak, tak, parę razy jakoś tam przymykałem oko, chociaż trochę się kiepsko poczułem jako osoba, która tam współuczestniczy, nagrywa coś, pomaga, to takie wywalanie, bo coś się źle odezwałem, tak? A bana dostałem od Martina pierwszy raz na przykład za podawanie niesprawdzonych informacji, które zdaniem Martina były po prostu jakąś teorią spiskową, niesprawdzoną. Jakieś tam zeitgeisty, coś, to takie tu bzdury, to do widzenia, nie? I banik ostrzegawczy tam na 5 dni, czy coś takiego. No i takie chujowe uczucie, tak zostać skarconym jak przez Belfra w szkole trochę, nie? Bo to jakoś tak mi się nie podoba. Nie lubię po prostu, jak ktoś się czuje przy mnie belfrem i wiecie, i wyciąga palec, tak? Wskazujący i mi tak przykłada do oka, nie? To wtedy mam ochotę go złapać za tego palca i mu tak zgiąć w drugą stronę tego paluszka, jak noga blachy po wypadku. No bo drażni mnie takie coś, ktoś mi macha palcem przed nosem i strofuje, nie? No nie jesteśmy w szkole, nie jesteś belfrem, człowieku. Więc można być co najwyżej jakimś, starać się pełnić bardziej funkcję jakiegoś ochroniarza, no, który po prostu wywala tych, którzy robią rozpierduchę. Co też staram się właśnie wcielić w życie i bardziej tak widzę to, a nie tutaj bycie belfrem, tylko po prostu wypraszanie z knajpy z wilczym biletem tych, którzy ewidentnie przychodzą się napierdolić, nie zapłacić, wysrać na środku sali i rozmazać kupą jeszcze na ścianie, krzycząc Legio, wasz

0: to najlepszy klub, czy coś takiego, nie? No to do widzenia, no. W obuwiu sportowym nie wpuszczamy, do widzenia. Panowie, tutaj nie kłóćcie się, adwokat, blacha się kłócą. Po co? Nie wiem. Ludzie, czemu jest taki cały czas klimat dookoła? Co? Ludzie tutaj umierają, bankrutują, źli, smutni, zniechęceni, obrażalscy, przewrażliwieni, zestresowani, wystraszeni, bojący się o jutro i agresywni też często i podejrzliwi. Strasznie dużo takich negatywnych cech się w ludziach zebrało. Ja to widzę tak. Jest po prostu kryzys, tak? Jest faktycznie zajebisty kryzys. Ludziom się żyje ciężko, nie mają kasy. Pewność dnia jutrzejszego to jest jedna z najbardziej elementarnych potrzeb człowieka. To jest coś, bez czego się czujemy trochę jak bez powietrza, tak? Niepewność jutra, to, że nie wiem, czy zapłacę za rachunki, czy zdobędę pieniądze na kredyt. I tak dalej, i tak dalej. No niestety kasa, tak? O kasę się głównie rozchodzi, ale kasa to bezpieczeństwo właśnie i gwarancja, że mamy gdzie tam spać, mamy co jeść i tak dalej. No, też do wszystkiego się można trochę przyzwyczaić. Człowiek nabiera grubej skóry. Ja akurat wiem, co to znaczy być bez siana tak totalnie na przykład, nie? Że nie masz na żarcie. No wiem też, co to znaczy mieć całkiem sporo pieniędzy. Lub pieniążków, jak kto woli, to takie zdrabnianie, nie? Częste u nas właśnie pieniążki, chlebuś, smalczyk, pierożki, piesek, kotek, samochodzik, telewizorek. Tak z czego to jest? Czy ludzie z dziecinnieli jakoś? Nie potrafią powiedzieć, czy masz dla mnie pieniądze? Bo to tak głupio brzmi, nie? Tak agresywnie trochę. W ogóle gadanie o pieniądzach też nie za bardzo, ale tak jak mówisz, słuchaj, gdzie moje pieniądze, to tak agresja, nie? Od razu do bitki można by stawać. A jak powiesz, czy masz dla mnie pieniążki, no to tak łatwiej, tak? Trochę. Ale walczmy z tym, bo ja też się czasami na tym przyłapuję, te pieniążki, ten chlebek, kurwa. Ale tak sobie potem myślę, co ja mam 12 lat, żeby tak zdrabniać wszystko? Dorosły człowiek, nie? Mężczyzna. Niech może zostawmy to kobietom na przykład bardziej, nie? Niech one zdrabniają. Jakoś może lepiej to będzie wyglądało. Także... Ja będę miał, jak mi zrobisz, krawiec, to, co chcę. Ha. Nic ci nie zrobię, jam ci to. Jam ci to chciał, żebym mu zrobił. Za pieniądze. Ja nie zgadzam się. Powiedziałem nie, a on mi pisze potem na Skype'ie, mnie straszy, że jak mu nie zrobię, to on powie wszystkim. Pokaże zdjęcia. Miałem wam nie mówić. Ale już nie mogę milczeć. Ja ci to piszę, to zrobisz. Tak, zdradzę wam sekret, to on jest w tym tutaj naszym tajnym związku, tym właśnie atakującym. Od tyłu. Nie no, żartuję sobie, bo to zaraz będzie znowu jakaś wojna, jakaś drama. Ja ci to odchodzi z nocnego radia. Afera seksualna. Krawiec kłamał? Znak zapytania. No nie wiem. Może ktoś do mnie zadzwoni jeszcze, to do 12 jakoś tutaj posiedzimy sobie, nie? Nocne radio, taki Skype, a ja puszczę może klasyka po piosence, jak macie ochotę, to jeszcze ktoś może ze mną tutaj pobajerzyć na tematy dowolne. Audycję może wrzucę, chociaż wstyd mi, ponieważ strasznie klnę, jak nawet nie jak szewc, tylko jak krawiec nawet, więc to jest straszne. Potem ktoś tu na Patronite: o, nowe radio, w końcu trochę kultury, w tej telewizji to same głupoty, posłucham sobie, co tam mądrego. A tu se włącza, a tam krawiec: cześć, skurwysyny, kurwa, chujnia z grzybnią, kurwa, ja pierdolę, kurwa. No i to... O Jezu, co to za wulgaryzmy, co to za chamstwo. No i ucieknie ktoś, no, więc muszę się ogarnąć trochę i kulturki. Kultury trochę. trochę. Wzgórze ja patrzę, język polski. To właśnie tak a propos, żeby ten może język polski trochę szanować, to wszystko trzeba szanować.
1: Rok 2016, nocne radio.

0: W nocnym marku dziś nadaje i udaje pszczółkę Maję, wystawiając faje na tych wszystkich, co bluzgają. Oni przejebane mają, dla nich bana mam, ram pam pam.
1: No, takiego rapa tutaj wam zapodam, ram pam pam. No i co? Nocny Marek sobie trwa, gadamy o różnych tutaj sprawach, a ja wam mogę powiedzieć, jak wygląda Halloween na przykład w Irlandii, w Dublinie. No, różnice między tym, jak się obchodzi to święto śmierci, to właśnie też nawiązują może też do różnic w charakterze tu naszym, jak się odnosimy do siebie, bo na przykład u nas to się idzie na groby, i się okazuje pamięć tam o zmarłych, zapala się znicze i tak smutno jest, babcia przyjeżdża i w ogóle i śmierć, liście grabimy. No a tam ludzie wychodzą w ubraniach szturmowców sobie z Gwiezdnych Wojen i ogniami tak na przykład majtają, jak coś tam żonglują ogniem, muzyka gra, można spotkać Ironmana i Hulka i tak bardziej w tą stronę, nie? No to nie wiem. Tu wszystkich świętych, a tam wszystkich śniętych, bo wszyscy są na narkotykach może. Albo... No i powiem wam, że no taka zabawa jest, nie? Nawet jak tam pojechałem, to byłem tak nieprzyzwyczajony, tak co tu się dzieje? Balony, impreza. Tu na groby, grzesznicy. Hold, sinners. Ale... No i Furiat pisze, zajebałbym takiego przebierańca. O, mowa agresji, banik tutaj. No, Furiat, przykro mi, byłeś z nami od początku, ale nie możemy tu na antenie tolerować gruźb karalnych. No tak już na serio to wam powiem, że w Radio Maria to tak podchodzą, jakby ktoś tam właśnie tak często przeinaczają, że ktoś o tak właśnie chciał mnie zabić, podniósł rękę. Tam coś powiedział o granacie, terrorysta chciał, w kościół chce wysadzić w ogóle. Nie, to była taka właśnie akcja, wrzuć granat, znaczy wrzuć na tacę i granat był narysowany, nie? To i w Radio Maria na serio wtedy mówili, że to jest zachęcanie do terroryzmu, proszę ojca. Nie, to ten profesor Nowak to mówi trochę inaczej.
2: To jest zachęcanie do terroryzmu, proszę ojca, no bo rzuć granat na tacę, no to proszę ojca, no to chyba widzimy, z czym mamy tu do czynienia. Po prostu tak, zachęcanie, żeby zabić kapłana ojca duchownego granatem.
1: No i tak się wypowiada pan profesor w Radio Maryja, bardzo mądry człowiek. Już po treści tu widzicie właśnie, że to jest bardzo mądry człowiek. No i tak bardzo często takie tam są interpretacje. Ale są też i ciekawe programy, na przykład ostatnio jakieś rozmowy niedokończone sobie słuchałem, bo powiem wam, jak kiedyś już mówiłem, że taki radiomaryjny prawicowiec jakiś bogoojczyźniany, to on potrafi znaleźć wszystko tam na Tuska, na SLD, to oni mają tam teczki, wszystko, zbierają informacje, przekazują sobie, ten podpadł, ten tu wała zrobił, to zbieramy, tu lista wałów, nie? To jak ktoś nie lubi tych po tamtej stronie barykady, no to idzie na drugą stronę barykady i słucha, co tamci dziennikarze mają do powiedzenia. No i to jest też taki paradoks trochę, że te media prawicowe zarzucają ciągle tym mediom w cudzysłowie lewicowym, liberalnym, czy jak zwał, tak zwał, właśnie, że one są stronnicze, że one są nieobiektywne, że one są kłamliwe, a sami jakby 10 razy bardziej to właśnie robią, co zarzucają innym. Najlepsza znowu strategia, taka znowu tchórza takiego właśnie. Krzycz, że cię biją, i krzycz, że plują na ciebie, sam pluj, nie? Jeszcze bardziej. Tylko żeby nikt nie widział, żeby było, że to ty jesteś ten biedny i że tamci to są szatany, a jak się odwrócą wszyscy, to... No i tak to wygląda trochę. Wszyscy są jacyś tacy trochę zakłamani, nie? Jedni i drudzy. Każdy ma coś tam za uszami u nas i niestety, no dialogu nie ma za grosz. I to w narodzie też widać. Brak dialogu, takiego też dystansu. Każdy traktuje jakieś tam swoje ważne dla siebie sprawy jako swoje złote gacie, po prostu których nie da z siebie ściągnąć, patrzeć na nie. To są moje złote gacie, walczyłem o nie. całe życie o nie walczyłem. Właśnie też takie dramatyzowanie, też często z małej rzeczy zrobienie dramatu, wyssanie z drugiej osoby energii totalnie psychicznej, powyciąganie przy okazji starych spraw, wszystko, co mamy komuś do zarzucenia, to z okazji tej kłótni o tą pierdołę trzeba to powyrzucać, powyciągać. I wszystko, co najgorsze, co ukrywaliśmy wspaniałomyślnie, co złego myślimy o drugiej osobie, powyciągać i w twarz. Wszystko to wyrzucić, najlepiej się miotać jeszcze przy tym i machać rękami i niech się głos jeszcze tak załamuje i szklane oczy można dostać, żeby powiększyć efekt. Polecam, świetnie działa. A jak ktoś jest bardziej jakoś tak luźno nastawiony do tej rzeczywistości, którą w zasadzie ciężko jednak trochę brać na serio, bo poziom absurdu i różnych dziwnych rzeczy, które się dzieją, ja już nie ciężko mi uwierzyć, że z tych wszystkich różnych teorii spiskowych, to, że tutaj z tego to jest prawdziwe, powiedzmy, ile? Jak myślicie, ile? 10%, 20%, może 50%, a może 90% w ogóle, może większość tego, o czym mówi Claude, czy Ator, czy inne osoby zajmujące się tematyką spisków, czy w Paranormalium na przykład, w audycjach jakichś spiskowych, chociaż chyba tylko teoria chaosu jest taka stricte spiskowa, no to ile w tym prawdy jest tak naprawdę? Ile za prawdę? Ile w tym jest prawdy tak naprawdę za prawdę, powiadam wam, i jest Jacek na antenie. Znowu stały słuchacz Nocnego Radia. Znowu. Ale do niedawna nie stały.
3: Taki stały i nie stały. To myślę nie jest rzeczą najważniejszą.
1: To zostawmy.
3: Powiedziałeś coś, co mnie bardzo zaczęło zastanawiać. Mianowicie powiedziałeś to, że ciężko to życie traktować poważnie. To jest bardzo dziwne, biorąc pod uwagę to, że, i teraz zadam ci kluczowe pytanie dla dalszej naszej rozmowy, nadal jesteś ateistą. Uważasz.
1: Chociaż faktycznie bliżej już do agnostycyzmu, tak?
3: No to jeżeli nadal uważasz się za ateistę, jeżeli uważasz się za agnostyka, to życie, które masz, powinno być dla ciebie najważniejsze i jak najbardziej trzeba je traktować poważnie, bo następnego już nie będzie. Następnej szansy już nie będzie.
1: No ale jeśli nic nie ma po tym, co jest teraz, to jak już będzie i że wtedy nic nie będzie, to jak nic nie będzie, to ja się też nie będę niczym przejmował, że drugiego nie ma.
3: No tak, ale to oznacza, że teraz masz jedną, że teraz mając ten stan świadomości, który posiadasz obecnie, to jest twoja jedyna szansa.
1: To jest co z tego, jak nie będę się przejmował, że nie mam drugiej? Jak nic
3: i to
1: nie
3: ciekawe,
1: będzie.
3: Bo ja jakby postrzegam siebie jako agnostyka, nie postrzegam siebie jako ateistę, może w paru momentach w życiu rzeczywiście nim byłem. Natomiast ja właśnie takiego rozróżnienia dokonuję między ludźmi wierzącymi a ludźmi niewierzącymi, niewierzącymi w formie poszukującej, za którego sam się uważam. Że ten podział właśnie taki jest, że ci, którzy w jakiś tam sposób wierzą, mają tendencję do postrzegania właśnie tego życia luźno, bo i tak zostanie im obiecana jakaś nagroda, oni zostaną przez kogoś rozliczeni i tak naprawdę wszystko rozstrzygnie się po śmierci. A ludzie, którzy nie wierzą, i to gdzieś tam potwierdza się wśród moich znajomych, dalszych, bliższych, traktują to życie, które mają bardzo, bardzo serio, bo następnej szansy już nie będzie. Po tym będzie ciemność, skończy się twoja egzystencja i tyle, finito. Już nie będzie nic dalej.
1: A ja tak sobie sądzę, że to nastawienie do życia i tego, co po życiu, to gdzieś jest w głębiej w człowieku, wynika z jego jakoś z wychowania, z temperamentu i ludzie sobie tylko dobierają tego skina, tą dobudówkę w postaci wiary, która im najbardziej odpowiada i jest kompatybilna z ich charakterem i wtedy się dzielą zarówno wierzący, jak i niewierzący na dwie grupy, jedni i drudzy, takich, którzy mają to podejście takie właśnie optymistyczne bardziej, czy szanować to życie, czy w ogóle się nie przejmować, bo potem i tak masz lepsze. To różnie bywa, bo spotkałem się z chrześcijanami, którzy podchodzili tak i siak, nie? I myślę, że u niewierzących, u ateistów też różnie to bywa, nie? Więc, ale na pewno są i takie grupy, o których ty wspomniałeś, nie? No, a ty na przykład jak na takie tematy egzystencjonalne weszliśmy, to tak naprawdę to co myślisz? Okej, nie miałeś pecha i nie przeżyłeś tego wypadku, co miałeś. I co myślisz, byś zobaczył w tych zaświatach? Czy w ogóle by coś było? Czy ciemność? Czy brama?
3: Wiesz
1: czy
3: co, to ja
1: stan
3: tak naprawdę
1: umysłu? Czy co? Spotkanie
3: co, ja
1: się
3: tak
1: z Bogiem.
3: Wiesz co, ja tak naprawdę, ponieważ jakby sam agnostycyzm zakłada pewne poszukiwanie, zakłada pewną wątpliwość, pewien znak zapytania. Jest to powiedzmy takie podejście względem pewnego abstraktu, o którym nic nie wiemy, takie podejście czysto naukowe, czy wręcz detektywistyczne, tak? Nie wiemy i mamy jakiś tam określony czas, też ciężko powiedzieć jaki, no bo nie zawsze mamy wpływ, prawda, na swoje zdrowie, czy na zagrożenia, które gdzieś tam na nas czyhają, które nas otaczają. Ja zakładam różne warianty. Jednym z takich wariantów, który to może trochę ci się wydać dziwne w przypadku mojej osoby, ale jednym z takich wariantów, które zakładam coraz częściej, to jest to, że jesteśmy wytworem, my jako ludzie, że jesteśmy wytworem jakichś istot, które są jeszcze ponad nami. Że to nie jest, bo zauważ, nad jakimiś tam pasożytami, tak? Są jakieś tam mikrostworzenia. Nad tymi mikrostworzeniami są stworzenia jakieś tam większe, które są w stanie je zdeptać, jeść lub ignorować, tak? Nad tymi, dla nas nadal jednak, nad tymi małymi stworzeniami są jakieś takie stworzenia już zdecydowanie większe, typu krowa, czy byk, czy lew, w zależności od kontynentu. No i te stworzenia, prawda, już coś tam potrafią, pozyskały jakąś inteligencję, mają siłę, która dla nas jest w jakiś tam sposób znaczna. Natomiast my nadal jesteśmy nad nimi. Jeżeli prawdą jest to, że my górujemy, to też nie można przyjmować tego za pewien fakt, no bo ja teraz nie mogę się wcielić w jakiegoś lwa albo w kozę, tak, i zacząć myśleć tak, jak myśli ta koza, tak, to jest znak zapytania, tak. Są jakieś tam badania nad umysłami zwierząt, ale to wszystko jest jeszcze w powijakach, nie dysponujemy taką technologią, żeby mieć, prawda, obraz tego stworzenia, który gdzieś tam przepływa przez jego neurony, dajmy na to, przez szare komórki.
1: Okej, to ja coś tu podpytam. A tą strukturę, tą telewelę, te poziomy, o których mówisz, obrazujące kolejną skalę różnych bytów, te, które są nad nami, te, które są pod nami, to widziałbyś bardziej jako na przykład piramidę, czy jako fraktal? Tak się zapytam mądrze tu.
3: Ja myślę, że bardziej jako piramidę.
1: Też,
3: ja myślę, że bardziej
1: ja fraktal jako, z kolei myślę.
3: Ja myślę, że bardziej jako piramida, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że być może na tym etapie, kiedy dochodzimy do człowieka, w założeniu, że on góruje nad, nad resztą zwierząt, tak? To takie czyste czysto teoretyczne założenie, że ten człowiek jednak góruje nad resztą zwierząt, niekoniecznie przez swoją siłę, ale przez inteligencję, przez umiejętność pojmowania abstrakcji, przez jakoś tam wykształcony matematyczny umysł i zdolność do analizy, której zwierzęta jednak nie posiadają, a przynajmniej nie zostało to w żaden sposób udowodnione.
1: Dla mnie to, co mówisz, to jest takie dorabianie ideologii trochę, to sobie, bo wiesz, zwierzę to zwierzę, ale słuchaj, wiesz, bo zwierzę to zwierzę, a człowiek to człowiek i te różnice są oczywiste między naszym rozwojem i to, ale słuchaj, i to, co sobie pomyślimy, czy to one są te zwierzęta dla nas, czy my jesteśmy lepsi, mamy prawo i tak dalej, to wszystko to zależy od nas, co sobie wymyślimy i jakie sobie standardy moralne wypracujemy sami. Tak naprawdę może nie być żadnych ani narzuconych, ani jakichś wzorcowych standardów tutaj. Nie może nie być żadnego Boga i wszystko zależy od nas, jak sobie to zaplanujemy, czy szanujemy bardziej te zwierzęta, czy mniej, czy traktujemy je jak surowiec dla nas, czy naszych przyjaciół. To wszystko jest płynne i granice są płynne. Tu nie jest, wiesz, to nie jest binarne, to jest gradient, nie? Skala szarości, jak dla mnie.
3: No okej, sam odpowiedziałeś na pytanie, które zadałeś mi. No to spoko, to proszę jakiś następny temat, tak?
1: Nie, no bo dyskutujmy sobie, no.
3: Zadałeś mi pytania, a w rezultacie sam odpowiedziałeś na swoje pytanie, tak?
1: Przepraszam, jak mogłem to zrobić, to było bardzo niegrzeczne z mojej strony.
3: No. Teraz jest taka, że ja powinienem przytaknąć i tak by się to zakończyło.
1: To było zajebiście niegrzeczne i chujowe z mojej strony. Przepraszam cię, Jacku.
3: No bo chodzi o to, czy jesteś ciekaw.
1: Bardzo.
3: No to jak jesteś ciekaw, no, jak dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy przy człowieku, który góruje, jakby to powiedzieć, jest na samym szczycie tej drabiny i góruje gdzieś tam nad resztą istot, to być może jest tak, że ta drabina nie ma, że tak powiem, nie ma takiej... Być może jest tak, że my tej części drabiny, która jest nad nami, że my nie jesteśmy w stanie jej widzieć.
1: No i pewnie do któregoś tam poziomu nie jesteśmy, bo wykracza to poza naszą rzeczywistość już.
3: No właśnie. No i to jest przekonanie, które, tak jak mówię, ostatnimi czasy najczęściej mi towarzyszy, że być może ta drabina jest jakimś kluczem, tak? Znaczy to, że w ogóle widzimy jej konstrukcję od naszego poziomu, czyli od człowieka, który góruje, widzimy jej konstrukcję w dół, tak? Że te zwierzęta tam wzajemnie się zjadają, walczą o przetrwanie i od tych takich najmniejszych istot po większe, silniejsze, bardziej przystosowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I być może, że są jeszcze jakieś istoty, które mają, prawda, jakby to powiedzieć, większe zdolności percepcyjne i zdolności swojego umysłu niż my.
1: No tutaj na pewno.
3: Odpowiedzi mogą być bardzo różne, tak? To mogą być istoty, które na przykład w ogóle nie posiadają ciała, tak? To mogą być istoty, które z kolei posiadają ciało i nawet są bardzo podobne do nas, ale jakby uznały, że ta planeta nie jest dla nich, jest dla nich zbyt nudna i postanowiły się rozwijać gdzieś w przestrzeni kosmicznej, ale ponieważ ten przeskok między nami a nimi jest tak duży, to my już po prostu nie jesteśmy w stanie, a przynajmniej na razie, i podejrzewam, że w ciągu najbliższych 100 lat, no nie będziemy w stanie w żaden sposób do nich dotrzeć, nie? No bo jeżeli mamy do czynienia z istotami, które dalece nas przewyższają, tak jak my dalece przewyższamy na przykład taką krowę czy psa, tak? To jeżeli jesteś w stanie sobie wyobrazić taką istotę, która dalece w swoim pojmowaniu rzeczywistości, umiejętności analizy, etc., przewyższa człowieka, to nie jest tak, że oni dzięki swoim umiejętnościom i wiedzy byli w stanie się przenieść na dwie planety dalej. Nie, oni prawdopodobnie ze względu, no tak jak człowiek i tak jak zwierzęta, tak? Próbujemy maksymalizować swoje możliwości. To oni też próbują maksymalizować swoje możliwości, więc my tak naprawdę możemy ich nigdy nie spotkać, tak? Bo oni już nami nie są, jakby to powiedzieć, zainteresowani. Zostawili nas tutaj samych sobie. Natomiast sami, mając jakby ten taki... prawda, instynkt do wszelakiego rozwoju i do podbijania już nie tylko jednej Ziemi, ale całego kosmosu, są na przykład w tym momencie zainteresowani jakimiś zjawiskami 2, 3, 4, 5, a może nawet 10 galaktyk dalej, tak? I nigdy nie będą dla nas nigdy w żaden sposób osiągalni, tak? Tak jak dla psa nie jest osiągalne to, że człowiek jest w stanie zrozumieć całki, bo nie jest w stanie pies tego ogarnąć. I to nie wynika z tego, że ten pies, gdyby zakładając, że gdyby chciał, to jakby on, gdybyśmy zrobili takie założenie, że ten pies by chciał, to on by tego nie chciał. Rzecz jest w tym, że on by po prostu tego nie mógł ze względu na ograniczenia swojego mózgu. Że jest to po prostu niemożliwe, tak?
1: No, może sam fakt, że zdajemy sobie sprawę z możliwości istnienia tej czterowymiarowej drabiny i niewidzialnego dla nas świata poza tą rzeczywistością i sobie o tym rozmawiamy, to już jest w jakiś sposób dotknięcie i muśnięcie tego niedostępnego dla nas niby rzekomo całkowicie czegoś, a jednak w jakimś sensie jest to dostępne, skoro sobie potrafimy to jakoś imaginować i rozmawiać o tym i zadawać pytania na ten temat, więc to już zawsze coś. A tu padła opinia, że masz talent do przemawiania. A to ładnie powiedziane właśnie, przemawiania. Ale nie, ja się zgadzam z tym co mówisz. Ciekawa też wizja i myślę, że dosyć taka prawdopodobna. Ta właśnie skala, wiesz, zmieniająca się w nieskończoność, tylko nijak mi tutaj Bóg za bardzo nie chce się przypasować. Tak jest dla mnie takim właśnie niepasującym fragmentem układanki trochę jednak. A coś jeszcze chciałem powiedzieć.
3: Wiesz, to jest druga taka koncepcja, która towarzyszy mi już od wielu lat. W momencie, gdybyśmy tak sobie odpowiedzieli, prawda, wprost, nie doszukując się tam jakiejś drabiny istot i tego, że ta drabina, patrząc z naszej perspektywy w górę, już jest niewidoczna, ponieważ są i istoty, które są o wiele wyżej rozwinięte niż my i my nie mamy do nich w żaden sposób dostępu, to tak odpowiadając sobie zupełnie wprost, to ja bardzo często przyjmuję takie założenie, że nawet jeżeli ktoś jest, albo nawet jeżeli coś jest i to coś jest dokładnie takie, jak próbują to przedstawić religie monoteistyczne, te, które obecnie znamy, to jest wysoce prawdopodobne, patrząc na różne takie niuanse, konflikty pomiędzy tymi religiami, na całą masę różnych sprzeczności, że być może jest tak, że jeżeli ten nadprzyrodzony, to co tak bardzo krytykował Dawkins, a nawet kojarzył to z chorobą psychiczną, że ten nadprzyrodzony byt, ja teraz w ekspozycji agnostyka mówię, że ten nadprzyrodzony byt jest w ogóle, że on w ogóle nie jest nami zainteresowany.
1: No. To taka wizja mi się jakoś tam zgadza z tym, co mam sam w głowie.
3: Bo jeżeli możesz, pomyślcie sobie, słuchacze, jeżeli masz taką moc, że możesz przestawiać galaktyki, że możesz po prostu robić absolutnie wszystko, jeżeli masz nieograniczony umysł analityczny, to dla ciebie ciekawszym zajęciem jest zastanawianie się na przykład nad tym, jaki algorytm wymyślą ludzie za 100 lat przy wielu założeniach, ograniczając jakby swoje zdolności i wchodząc w takie, że tak powiem, wąskie gardło ludzkiego umysłu, niż zastanawianie się nad takimi problemami, nad którymi my się zastanawiamy, tak?
1: No to się zwykle opisuje na przykładzie takim, że my się specjalnie nie przejmujemy tym, co tam u mrówek na przykład się dzieje i mrówkowe sprawy są zupełnie takie nie nasze, mamy inną skalę trochę spraw. I to wszystko nas, wiesz, oddala i taki istota boska, dla której to, taka istota boska to mogłaby co najwyżej traktować ludzkość tak jako taki ogół, jako jakiś taki jeden organizm być może, o który trzeba dbać, który trzeba doglądać, ale nie tak, że każdym człowiekiem się osobno przejmuje, chociaż może Bóg to potrafi, może on jest tak zajebisty, że się potrafi przejmować każdym z osobna, mimo tego dystansu, różnicy skali i tej całej zbiorowości, którą musi mieć na uwadze, to on się mimo to każdym z osobna jeszcze przejmuje i płacze, że Jasiowi umarła babcia na przykład razem z Jasiem. Płacze, taki jest. No nie wiem, ale bardziej mi się jawi wszechświat jako nieskończony, jako taki nieskończony fraktal różnych galaktyk, które się we wszechświaty układają, te wszechświaty w uniwersa, multiversa i wiesz, i tak Dragon Ballowo trochę jednak to bardziej, ta wizja Dragon Ballowa nie jest taka zła i ona... Ona oddaje w ogóle. Dragon Ball powstał na. Był inspirowany wieloma różnymi legendami, z starymi opowieściami, takimi starymi bardzo baśniami, takimi bajkami trochę jak dla nas może Czerwony Kapturek czy Śpiąca Królewna. To są takie ichnie. Latanie na chmurze. To było, wiesz, wcześniej. Ten Człowiek-Świniak też się pojawił. To wszystko jest takie pozbierane. A z kolei te rzeczy takie religijne i wizja, znaczy nie religijne, tylko no bardziej u nich to no filozofia taka właśnie, jak wygląda ta rzeczywistość, ten wszechświat, właśnie ci bogowie, którzy są nad innymi bogami i tak dalej, to jest po prostu zbiór jakichś też wierzeń tych Japończyków, nie? Chyba. Kurde, Mortal Kombat tak. Się aż włączył.
3: No tak, Toriyama powoływał się tam na całą masę źródeł i o ile jak oglądamy samo DB, to mamy wrażenie, że jest to, prawda, jakoś tam niepoważne, czy że jest to jakaś fantastyka wyssana z palca, to w ogóle nie ma pokrycia w tym, czym inspirował się sam Toriyama, bo to, o czym ty mówisz, czyli... Ja już zapomniałem dokładnie, jak to się nazywało, jakieś tam legendy o smokach czy coś w tym rodzaju, to jeszcze pochodzi jakby nie z naszych czasów, to jeszcze pochodzi z czasów, kiedy Japończycy byli cesarstwem.
1: Tam jest chyba wszystko, to jest taki w ogóle zbiór, nie? Bo Toriyama zrobił taki fajny... dosyć popularny, ale skuteczny ruch. Zrobił miks bardzo wielu rzeczy, bo tam jest i szintoizm, i buddyzm, i filozofia jakaś też pewnie, i popkulturowe sprawy, i kung fu, i kosmos, i technologia, i magia. Tam jest wszystko w Dragon Ballu, nie? Na dobrą sprawę. I rywalizacja jeszcze dodatkowo, którą tak uwielbiają, wiesz, młodzi, szczególnie chłopcy, są bijatyki. Też jakoś tam promuje dobre rzeczy ten Dragon Ball. Przyjaźń, wiesz, i poświęcanie się jakieś tam dla innych, takie trzymanie sztamy, nie? To wszystko, wbrew pozorom, to są bardzo dla młodych ludzi właśnie to są ważne sprawy.
3: A wiesz dlaczego, nie tylko w anime, ale w mandze też, wiesz dlaczego tam wszystkie postacie mają takie wielkie oczy?
1: Gdzieś kiedyś jakieś było wytłumaczenie, znaczy chyba to różnie się interpretuje, raz, że Japończycy mają jakiś kompleks, to niektórzy no, tak mówią, no, tak, inni z kolei mówią, że to po prostu się robi, żeby oczy były wyraźniejsze i bo jak bohater ma małe oczka, to przestaje być osobowy taki, wiesz, i staje się taki bardziej abstrakcyjny, duże oczy, to masz takie wrażenie, że postać ma charakter, że ona czuje. Łatwo jest pokazać potem różnorakie emocje, to znaczy łatwiej. Oko może się nawet szklić, jak jest, wiesz, w takich, była taka seria fajnych książek, jak rysować mangę, nawet ją mam, i tam są takie detale, jak rysować oko i to jest tam wytłumaczone w zasadzie, że no pokazane, że z takim wielkim okiem można zrobić więcej po prostu, nie? Też. Tak w skrócie. Ale pewnie może wszystko po trochu, bo jak to bywa, to prawda leży gdzieś po środku, albo raczej jest zbiorem różnych prawd, nie? Więc może trochę tego, gdzieś tam ten kompleks w tle, z drugiej strony jakaś użyteczność i praktyczność taka japońska, nie? Żeby po prostu oni muszą systemowo robić i doszli do wniosku, że duże oczy dają dobry efekt, chociaż są też chyba i mangi, i anime, gdzie ten kształt oczu i wielkość się zmienia. Albo na mniejsze, albo na jeszcze większe w ogóle.
3: Ja na koniec mam do ciebie jeszcze takie pytanie, taki jakiś przybliżony czas, bo w sumie to nie otrzymałem takiej jakby jawnej wprost ze twojej strony odpowiedzi dotyczącej tego naszego projektu gry, tak? Znaczy naszego, ja nie wiem, czy w ogóle mogę tak mówić, powiedzmy projektu gry, o.
1: Naszego, no stary, jakiś co za problem, no robimy to wspólnie, więc naszego, no.
3: No tak, ale właśnie to jakby o to chciałem się zapytać. W jakim przybliżonym czasie jesteś w stanie dać mi i też innym osobom, które ja teraz gdzieś tam agituję, nakłaniam. Niektórzy nawet twierdzą, że jestem w tym, że tak powiem, zbyt, nie wiem jak to nazwać, opresyjny.
1: Nachalny.
3: Może nawet trochę tak, ale po prostu mi zależy. W jakim przybliżonym czasie ty jesteś w stanie jakby dać nie tylko mi, ale też im wszystkim odpowiedź, że tak, panowie, panie, wchodzę w to. No bo de facto nie wypowiedziałeś się na ten temat i ja to rozumiem, że ty masz na swojej głowie całe radio, na swoich barkach, tak? Jesteś człowiekiem od zadań specjalnych, okej, ja to kumam w pełni, tak? Natomiast no, jak już się pojawia pewna propozycja, no to ileż można czarować wokół tego, tak? W którymś momencie mi tą świadomość, że no, w zasadzie wszystko w tym projekcie zależy tak naprawdę od ciebie, nawet to, czy on się zacznie. Więc jaki czas, że tak powiem, byś sobie dał na to, żeby udzielić no mi, ale też innym osobom pewnej odpowiedzi, tak? No bo ja teraz się nakręcam, a ty na przykład jestem w stanie sobie coś takiego wyobrazić, chociaż jest to dla mnie bardzo scenariusz przykry, a ty na przykład za 2 miesiące stwierdzisz, że słuchajcie panowie, ja mam tyle roboty, mam tutaj w ogóle takie rzeczy się dzieją wokół mnie, że no fucking way, tak? Więc ja też chciałbym ci dać jakiś czas, zważywszy na to, że jesteś tutaj bossem, tak? Bosie, jaki jest deadline, co będziesz w stanie tak powiedzieć otwarcie w jednym zdaniu, tak panowie, wchodzę w to i jedziemy z tym, kurwa.
1: No jakoś tak myślę, że 2 sekundy. Raz, dwa. Tak panowie, wchodzę w to! Już.
3: Bardzo mnie to cieszy, szczególnie z tego powodu, że dzisiaj z Furakiem rozmawiałem na ten temat. No i on tylko, że w kilku zdaniach dokładnie powiedział to, co ty teraz. Furak po prostu z entuzjazmem mówi, wjeżdżam w to, a nawet stwierdził, że po prostu w jakimś tam sensie marzył mu się udział w takim właśnie projekcie społecznościowym, niekomercyjnym, takim właśnie zrobieniu czegoś dla fanu, ale też z drugiej strony przyznał mi rację w tym, w czym ty nie do końca przyznałeś mi rację, mianowicie przyznał mi rację w tym, że wymaga to jednak zrębów pewnej struktury organizacyjnej, bo inaczej, jak to się mówi, zgubimy się we własnych majtach.
1: Dobrze, tak? Myślę, że na razie idzie to sobie, że płynie to sobie na fali, bardziej jak ja lubię, ale jest okej, okay, tak? No chyba nie ma żadnych, staramy się nie spierać o nic. Ty działasz ze scenariuszem, my tutaj czekamy, będziemy też coś działać, ale wiesz co, mimo wszystko zachęcałbym cię, żebyś podchodził do tego, wiesz, ja rozumiem, że chcesz zrobić, żeby to było dobra jakość w miarę, żeby nie było siary, to wszystko jasne, ale jednak wiesz, jakiś tam dystansik i luz, żeby w tym był, żebyśmy się na przykład, wiesz, nie kłócili, żeby nie było agresji, żeby nie denerwować o coś, że ktoś na przykład nie zrobił na czas czegoś, żeby się nie denerwować obserwować, jak będzie inna koncepcja u dwóch osób, a zróbmy to może tak, może siak, bo to zupełnie nie pasuje do tego, żeby się rzeć ze sobą i nie jest tego warte, tak, żebyśmy się o coś tam pokłócili, o jakąś, wiesz, po prostu grę, nie? Więc słuchaj, no i ważne jest to, żebyśmy, no wszyscy ci ludzie, którzy tutaj będą chcieli działać przy tym, coś zrobić, żeby mogli, tak, żebyśmy nie robili tu jakiegoś, że to selekcja, ty nie zrobisz ładnie, to ma być fun, mamy mieć zabawę z tego, nie walczymy o nagrodę jakoś, nie robimy tego za pieniądze, więc bawmy się dobrze, zróbmy coś, co będzie nas potem też bawić, więc niech może i humoru trochę w tym wszystkim by było też, ale z drugiej strony można i na poważnie. Słuchaj, tutaj czekam jakby, co zaproponujesz, nie, bo ciekawy jestem twojej wizji i samo już omówienie może tej wizji, jeśli się zgodzisz, to może po prostu się spotkamy na antenie, jak już sobie to wstępnie tu obejrzymy i obgadamy przy wszystkich, bo ludzi na pewno to zaciekawi.
3: Ja bym właśnie wolał, żeby to było zrobione w takim tonie, czy w takiej konstrukcji, że jest kilka osób, które powiedzmy, no, ze względu na swój talent i ze względu na to, że w pewnym stopniu utrzymują się z podobnych rzeczy w wymiarze komercyjnym, tak? Że takie osoby jak ty, takie osoby jak Potrzeba, takie osoby jak Furak i jeszcze taka osoba jak Etam, tak? Który będzie drugim grafikiem, że wy będziecie mieli pierwszeństwo głosu. Pierwszeństwo głosu i możliwość zawetowania czegoś, co po prostu będzie niemożliwe. Bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której na przykład przychodzi gość, który wie coś tam o programowaniu, coś tam pisał sobie jakieś skrypciki, tak? I on na przykład zarzuca doświadczonemu deweloperowi, w tym przypadku Potrzebie albo Furakowi, że coś tam można zrobić, a ten koleś, na przykład taki Potrzeba, tak? Musi mu, że tak powiem, wykładać pół roku swoich studiów i tłumaczyć, że takie coś jest niemożliwe.
1: Ale Jacek, ale to nie jest zupełnie tego typu projekt, wydaje mi się, wiesz, bo ty jakby przypasowujesz do tego projektu takie normy, które mogłyby się sprawdzić przy jakimś normalnym, komercyjnym, większym projekcie, gdzie jest jakaś odpowiedzialność, jakieś role, a my tutaj po prostu będziemy sobie dyskutować i rozmawiać i myślę, że nikt z nas nie będzie takim debilem, że nagle się obrazi, że ktoś widzi coś inaczej i pójdzie sobie, nie będzie w ogóle dyskutował. No nie, no nie możemy tak się zachowywać. Gadamy ze sobą. Jak ktoś jest jakimś programistą cienkim i babola walnie, to mu się wytłumaczy. Nie, to nie tak, stary, no i już. Wiesz, żebyśmy po prostu nie zwariowali, nie dajmy się zwariować. Ja się tego trochę boję, bo słuchaj, no też ktoś ci ostatnio powiedział, zaufaj trochę Krawcowi i ale komuś tam właśnie, jeszcze. Czekaj, tylko dokończę. Ktoś też sam ci powiedział, ja tak, no, żebyś zaufał tym, którzy już robili projektów całą masę, tak? Bo ja robiłem chyba już setki projektów, tak? I wiem, jak to wygląda współpraca i często, słuchaj, w iGenerate, tym, co tej spółce, która mi zbankrutowała, tak? Mieliśmy po prostu manię, właściwie Jarek miał manię, wszystko musi być poukładane, struktura taka, ty masz zakres obowiązków, niedopełnienie, napisz to na piśmie, od godziny do godziny. Wszystko po prostu tak chciał mnie skontrolować. Okazało się to strzałem w stopę. Zrobił się taki klimat, że zrobiło się strasznie, tak? I nie wyszła nam współpraca i rozjebało się, tak? Trochę.
3: Ale ja nie mam zamiaru teraz tworzyć tutaj jakiejś kultury korporacyjnej czy czegoś w tym rodzaju. No to jest właśnie chyba coś, dochodzimy znowu do tego muru, tak? Bo jakoś ciekawe, że w tym samym tonie, jak rozmawiam z tobą, w tym samym tonie rozmawiałem z Furakiem i Furak od razu złapał o co mi chodzi. Chodzi też o to, że ten luz, o którym ty mówisz, ja się z tym zgadzam, ten luz blues, tak, i w ogóle jakiś taki, wiesz, naturalny flow, tak by można to nazwać, to dla mnie, myślisz, że to dla mnie nie jest atrakcyjne? Dla mnie to również jest szalenie atrakcyjne, tylko miej to na uwadze, że ten naturalny flow może doprowadzić do takiego rozmemłania tego projektu, tak?
1: No, dobra, słuchaj, to umówmy się, że postaramy się znaleźć jakiś złoty środek, czyli po prostu tak jak ty mówisz, czyli jakieś tam zarządzanie, wszystko coś, ale żeby z tym po prostu się nie zapędzić jakoś, wiesz, w ślepą uliczkę. No okej, okay, zobaczymy, wiesz, ja mam, słuchaj, ja mam ostatnio taką cały czas strategię, że niektórym rzeczom po prostu pozwalam płynąć, tak, na naturalnej fali, która je porusza i czasami stąd moja irytacja, jeśli taka lekka, tak, jeśli ktoś na przykład przy mnie za bardzo się skupia na różnych ustaleniach, i zasadach, i ustalaniu regulaminu. Ja przesadzam teraz, przyjaskrawiam, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Bo ja wiem po prostu już ze swojego, czy doświadczenia, czy ze swoich też odczuć, z czegoś, co mi pasuje lub nie pasuje. Też mam jakiś swój styl pracy i tak dalej. Wiem, że po prostu to nie chcę tak, nie? Nie chcę się spinać, nie chcę kogoś przekonywać, że ten ważniejszy jest, ten ma zdanie decydujące. Nie myślę tymi kategoriami. Jest to tak, taki projekt, wiesz, też dla fanu robiony i to już wymusza pewien też zmianę systemu pracy. To tak jakbyś, kurwa, nagle chciał nakręcić film, powiedzmy, komediowy, a na planie zrobił dramat, tak? Coś, co nie pasuje po prostu. To jest projekt, który mamy zrobić w miarę szybko, w miarę na luzie. Ma być jakiś taki, wiesz, fajny, zabawowy, żebyśmy potem wszyscy oglądali i mieli z tego frajdę. Wiesz, a ty, blacha, tak poważnie podchodzisz, bo ty poważny, no jesteś, tak, człowiek. Okej, okay, ja to rozumiem, ale wiesz...
3: Ale też z drugiej strony, bo ty wspomniałeś o jednej rzeczy, tak? Że ja nie mam do ciebie zaufania. Jak rozmawiałem z Furakiem, to chyba mogę zdradzić, no to tam padła taka, kwestia, gdzie ja powiedziałem i to samo powiem do ciebie, że jeżeli Furak, deweloper, stwierdzi, że tego w scenariuszu być nie może, bo to jest zwyczajnie niemożliwe, to jest nie do zrobienia, albo zajęłoby to po prostu jakąś gigantyczną ilość czasu i jakaś większa ilość osób musiałaby przy tym siedzieć, to nawet jeżeli ten scenariusz jest mój i ktoś zacznie, że tak powiem, tego, co w tym scenariuszu jest napisane, ktoś zacznie tego bronić, a Furak zacznie się z tym nie zgadzać, to ja powiem: stary, zamknij się, to co mówi Furak jest święte. Dlaczego? Bo on ma do tego kompetencje i tak samo będę, że tak powiem, bronił ciebie, bo wiem, że ty masz w tym zakresie kompetencje, wiem, że ty masz w tym zakresie wiedzę. Tylko i wyłącznie o to mi chodzi.
1: Dobrze.
3: Żeby ludzie, którzy, prawda, że tak powiem, są w stanie, mają jakby to powiedzieć, narzędzia do tego, żeby wnieść w ten projekt 2% swojej pracy, nie pyskowali na tych, którzy wnoszą swojej pracy 70%. Wiesz, o co mi chodzi?
1: Ja wszystko rozumiem, Jacek, co mówisz, ale wiesz co, to może ja się do tego ustosunkuję, bo powiem jakąś taką też taką anegdotkę, można powiedzieć, która jakby obrazuje trochę lepiej, co mam na myśli. I jakbyś mógł przełączyć się na odsłuch. Jak będziesz miał ochotę, to dzwoń potem śmiało.
3: Tak, oczywiście, kapitanie. W ogóle cieszę się, że doszliśmy do jakiegoś kompromisu i że widzisz mój punkt widzenia, bo ja po wykonaniu tego scenariusza, wysłuchaniu różnych zdań, to ja w tym momencie, naprawdę, uwierz mi, ja się zdystansuję i oddam, że tak powiem, całość tym, którzy się znają na tym lepiej, w tym także twojej szanownej osobie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Nie wiem, nie macie wrażenia, ja wiem, że to jak brzmi trochę takie, wiecie, chill out, man, ale no Jacek tak za poważnie jakoś trochę podchodzi. Słuchajcie, to jest tak, znam agencje interaktywne, pracowałem w agencjach interaktywnych, no na przykład, którą by tu wziąć na warsztat, każda była inna na dobrą sprawę. Weźmy na przykład Cube Team, to była pierwsza chyba, czy druga, no to tam było bardzo korporacyjnie, no może bardziej korporacyjnie było w ADV, gdzie taka kultura korpo też troszeczkę, jakieś spotkania integracyjne, wspólne spędzanie jakichś tam świąt okazyjnych, pewne też zasady odnoszenia się do siebie, przychodzenia, wychodzenia z pracy, no takie różne zbiór tego wszystkiego. Bardzo wszystko poukładane na poważnie, no i takie, że raczej nie ma miejsca na wariactwa. A pracowałem też w agencjach interaktywnych, w których nie było żadnych właściwie zasad, norm, jakichś reguł. Było za to piwko i jaranie szlugów i siedzenie sobie z nogami na biurku i pracowanie, tak?

przykład, tak? I instalujemy takie coś i potem po miesiącu stwierdzamy, że to jest nam psu na budę, że więcej nam zajmuje czasu rozpisywanie, sterowanie tym, niż to warte jest w ogóle, tak? Po prostu nie ma czasami co strzelać z armaty do komara. I takimi działaniami i wydaje mi się, że Jacek czasem trochę w tym kierunku zmierza, także za bardzo nie tyle na poważnie, co tak, no, to nie jest taki projekt aż, tak? Żeby tu przewidywać, że będzie jakiś problem z podejmowaniem decyzji czy coś, to raczej może też wystraszyć tak niektórych, nie? Że tu jakaś struktura, ty zarządzasz, ty masz decydujące zdanie. Znaczy, Jacek ma rację w gruncie rzeczy, że może to tak być, może i będzie to pewnie działać. Powiem tak, no... Kurde, goście z TVN-u potrzebowali tego swojego całego brandu na początek, tak? Tych latających kółek, tak? Kółka. Nikt w Polsce okazało się nie potrafi zrobić tego typu animacji. To, co zamawiali, dostawali świecące bombki takie polsatowskie cały czas, jakieś flary, takie wypasione, nie? A oni chcieli takie proste kółka i nikt im nie potrafił tego zrobić. Żadna duża agencja, która nawet by wzięła za to gruby hajs. I w końcu pojechali za granicę do agencji takiej, że która się w domu mieściła i podłoga była zawalona puszkami po piwie i kolesie sobie w krótkich spodenkach z girami tam na właśnie na stole, jakieś automaty do skreczowania, konsole do gier. No i cześć stary, no co potrzebujesz, nie? Animację z kółkami taką właśnie. No man, ci zrobimy, wiemy co to, wiesz, dobry design. Nowoczesny i minimalistyczny i kumam czego chcesz i ci zrobię, nie? Tylko to nie są tanie rzeczy, panie paździoch. No i zapłacili kupę kasy jakimś ziomkom, co sobie piwko popijają i dostali to, czego chcieli. Bardzo dobry brand. No do dzisiaj TVN jedzie na tych kółeczkach przewijających się na różne sposoby. Chcieli coś takiego prostego, bo wiedzieli, co jest trendy, co jest dobre, co jest modne, jakie są trendy w designie. No, a u nas to bardziej właśnie trochę do jeszcze była taka moda, no nikt nawet nie potrafił ci prostego czegoś zrobić, tak, tylko wypasione, wszystko błyszczące się, no, tak bywa, też musiałem się długo uczyć, żeby zrobić coś prosto, właśnie nauka, żeby zrobić coś prosto, zrób to prosto, po prostu człowieku, nie, no to czasami przychodzi latami, bo mamy tendencję do robienia w skomplikowany sposób i wypasiony, i żeby nie było takie proste, bo to za proste. Niektóre rzeczy nam się wydają z bazy za proste. To nie może być takie proste. Musimy to wszystko poustalać, usystematyzować. To nie może być takie proste, bo się nie uda. No i potem się płaci za to cenę, niestety. A ja już się z wami powoli żegnam, bo to już w pół do pierwszej. Strasznie długo przesiedzieliśmy. Już sporo ludzi uciekło. Ktoś w ogóle jeszcze słucha? No, jeszcze jest trochę osób. No, ja się zmywam. Dzięki, że byliście. Pozdrówka dla Bajtitera. Zdrowiej, gościu. I może niech będzie w końcu audycja, bo ja nie wiem, co to się dzieje ostatnio. Ten odwołuje, ten zapomniał, ten zachorował, ten nie wiedział. Ten dzisiaj nie może. Może... Nie wiem, może nie jest aż tak źle, ale no coś tak ostatnio właśnie się przydarzyło, że coś tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. I więc już masz wyzdrowieć szybko i ma być. No i też Kubę pozdrawiam. Dzięki Kuba w ogóle za czas, który poświęciłeś i tutaj na nagrywanie w nocnym radio. Nie wiem, może się jednak zdecydujesz jeszcze, żeby powrócić. Byłoby miło. Chociaż faktycznie, no reakcje ludzi są dla mnie niezrozumiałe. Mniej więcej tak samo jak niezrozumiałe są reakcje na Kazimierę Szczukę. Widzę, że ludzie ją po prostu tak wulgarnie traktują, takimi chamami są, jakieś wysyłają maile, ty pizdo, dziwko, lesbijko w ogóle i tam i widać, że prymitywy takie piszą. A ta kobieta, jej głównym zajęciem jest dbanie, w ostatnich latach była walka o to, żeby kobiety nie były maltretowane, żeby ich mężowie nie traktowali tak jak powiedzmy jakiś muzułmanin dobry i porządny może traktować swoje

0: moją kobietę, czyli tam ją skopa, skopa, nie? I za włosy. Że to nie wolno tak. I szerzenie wśród Polaków takiej opinii, że to jest szkodliwe, że musimy z tym skończyć, i za to ją spotykała, i widać, że te baby prawicowe, te kępy różne, te babsztyle takie, te babiny takie, nie? No to są strasznie takie głupie, agresywne, takie wyszczekane, ale nic mądrego nie powiedzą i nic nie wysłuchają nawet, nie posłuchają tej szczuki. I też widzę, że takie same reakcje są właśnie do szczuki, ludzi, takich też i zwykłych, nie, obywateli, że a tutaj czarownica, dziwka jedna, kurwa. I dlaczego? Nie rozumiem tego. Co ona takiego strasznego zrobiła? Samo to, że nie chodzi do kościoła, tak was wkurwia? Czy o co chodzi? Czy to, że nie mówi nasz kochany Ojciec Święty, czy co was tak wkurwia w tej kobiecie? Że co, że bywa uszczypliwa? Była uszczypliwa dla debili, albo dla antypatycznych jakichś małych hitlerków, jak Zawisza, którzy z uśmieszkiem takim i pod tym wąsikiem zaczynają coś nagle o jej ojcu. Pani ojciec nie byłby jest zadowolony z córeczki. A ona, weź ty się facet, weź ty się odczep, spieprzaj w ogóle. Dobrze mu powiedziała, no. I co, to źle zrobiła, czy co źle zrobiła? Czy to, że maczała palce, za przeproszeniem, w tej nowej edukacji seksualnej dla dzieci? A może demonizujecie trochę, że tam jest coś o masturbacji, czy coś? Co, to dziecko ma nie wiedzieć? Nic, tak? W ogóle żadnych informacji? Jakieś wyciąganie w ogóle, że tam siusiak i coś tam, no kurde, no... Masakra, jakaś masakra, taki ciemnogród. Ona walczy z ciemnogrodem i dla mnie to jest super, zajebista, po prostu moja idolka. Wiem, że tu zaraz będzie to bluzganie na mnie totalne, bo już się spotkałem z tym. Im bardziej zachwalam szczukę, tym bardziej po mnie jadą, więc powiem, że moja po prostu ulubienica, do której mógłbym pisać listy miłosne, osoba, którą wielce szanuję i poważam i wielbię, i chętnie bym przytulił. Daniel dzwoni. O, sorry Daniel, nie wiem jak długo dzwoniłeś, bo się tak się tu uniosłem, że nawet nie widziałem, że ktoś dzwoni.
1: Cześć. Nie, przed chwilą zadzwoniłem.
0: Cześć, witaj. Co tam słychać?
1: Stary, fantastycznie. Dziękuję. Fantastycznie. Słuchaj, się rozpędziłeś. Chyba chcesz przed pójściem spać jakąś czołówkę zaliczyć.
0: A co, masz coś do szczuki, czy co?
1: Jest mało inteligentna. To zauważyłem to w kilku jej wypowiedziach.
0: Tak?
1: Tak, polecam ci na YouTubie jakiś... chyba właściwie wpisać szczuka i inteligencja, albo głupia, czy jakiś taki przymiotnik i będziesz miał dowód.
0: Ty, ale każdy coś czasami... strzeli jakiegoś babola albo palnie coś, a jak ona gada tyle i cały czas gdzieś występuje, no to coś się jej tam przydarzy i można zrobić z tego kompilację, nie? Jakby bym nagrywał twoje telefony, też bym tu coś wyłapał pewnie, chociaż jesteś mądry gość, ale coś bym tam znalazł.
1: Pewnie tak. Z tym, że...
0: Takiego miksa zrobił z tego. Dwuminutowego.
1: Słuchaj, no pewnie, ale z drugiej strony... Nie jest to rzucanie, wiesz, piłeczką do kosza oddalonego 6 metrów od ciebie, że przypadek tutaj taki decyduje o tym, czy raz gorzej, czy raz lepiej. Aż taki przypadek. Ale do czego zmierzam? Bo to jest zwykła propagandistka lewicowa i ja rozumiem, że masz duże serce.
0: Ale że lewica to co? Ale które dokładnie postulaty lewicowe uważasz za szkodliwe, te, które ona jakoś... Propaguje?
1: Wiesz co, już teraz nie jestem pewien dokładnie, bo wspomniałeś chociażby o kwestii seksualizacji dzieci. To się nazywa edukacja seksualna i tutaj tak lekko sobie pozwalasz zakładać, że być może to wcale nie jest takie szkodliwe jak...
0: Ja myślę, że pożyteczne.
1: Nie wiem, czy naprawdę jak ci się będą dzieci... od, nie wiem, którego roku życia interesowały seksualnością w sposób, który do niczego im nie jest potrzebny tak naprawdę w tym okresie życia.
0: A znaczy w jakim okresie? Ile lat?
1: w okresie, kiedy powinny się po prostu rozwijać intelektualnie, a nie myśleć o uciechach.
0: Ale
1: i jakiś...
0: konkretnie mi powiedz, jaki wiek masz na myśli, no bo to wiesz, dziecko dziecku nierówne, to różnie się... Dzieci się bardzo zmieniają. Słuchaj, mam na myśli to, że dziecko jest też istotą seksualną, z czego pewnie zdajesz sobie sprawę i ono też w jakiś tam sposób doświadcza tej seksualności. Zaczyna tam się ocierać, wiesz, macać. To jest od najmłodszych lat u niego jakoś tam, więc... A nagle stawianie sprawy tak, że tego nie ma, albo w ogóle nawet jak jest, to lepiej o tym nie mówić, to jest właśnie ciemnogród, nie? Bo jak już jest jakieś zjawisko, to się o tym mówi i jakoś stara się to ukierunkować, albo wiesz, to chodzi też o to, żeby się... To takie proste sprawy, żeby dzieciak się nie czuł winny tam, że się masturbuje czy coś, żeby się nie bał tego, żeby go rodzice za to nie bili tam, nie zamykali gdzieś. Znaczy, wiesz, na dobrą sprawę mogą to zrobić, no bo to ich dzieciak, ale ich też trzeba trochę może wyedukować i to dziecko też niech ono będzie świadome, nie wiem, niech się dowie, że obcy człowiek jak go dotyka, to nie wolno taki spierdalać trzeba, bo to... jest pedofil, niech się dowie, czemu mama i tata krzyczą w nocy, niech przejdzie, niech zapomni o tym, dzieciak się i tak nie będzie tym interesował, bo jak sam zauważyłeś, ma ciekawsze sprawy na głowie, ale uważam, że gdzieś tam powinien się w którymś okresie swojego dzieciństwa dowiedzieć przynajmniej, o co tu chodzi z tym wszystkim, a nie się uczyć tego na RedTube jakimś, czy tam jakimś tam innym tam porno serwisie.
1: Kurde, słuchaj, to jest temat na godzinę, dwie, trzy. W każdym razie...
0: No, ja to podsumowałem prosto, no.
1: Właśnie, to widzę. Słuchaj, no to, że prosto to widzisz, to widzę to, ja. Ale myślę, że temat jest bardziej zawiły. I uważam, że to jest szalenie niebezpieczne. Przynajmniej tak roboczo zakładam.
0: Cóż, za wielość kontrargumentów padła z twoich ust tutaj i zastrzeżeń do tego, co powiedziałem.
1: No dobra, bo słuchaj, ja nie mogę tego też oprzeć, że tak powiem, o stan aktualny edukacji, bo nie wiem dokładnie, co się w szkołach dzieje.
0: To jeśli chodzi o... Nic za bardzo się okazuje, nie wiesz tutaj. Bez
1: no. No, słuchaj, nic nie wiem.
0: Ale jest to złe. Nic nie wiesz, w ogóle nic, ale jest to złe. Tak po prostu czujesz.
1: Znaczy wiesz, czuję to na podstawie tego, jak widzę, jak zmienia się świat, rzeczywistość, która mnie otacza. I to jest jakby, wiesz, mój probierz tutaj. A to, że nie wiem dokładnie, co się na lekcji dzieje, i gdzieś tam dochodzą do mnie jakieś tylko echa, to też nie chcę na podstawie czegoś takiego tutaj mówić o jakichś konkretnych rzeczach. W każdym razie to wydaje mi się bardzo po prostu negatywnym zjawiskiem. Jeśli, bo wiesz, to się sprowadza do tego, że jednak taki prosty przykład z mojego życia wzięty. Bo ja jak byłem podrostkiem, nie wiem, czy ten termin się tyczy już 12 czy tam iluś latków, ale moje dzieciństwo to były cudowne lata, serial.
0: I wszyscy muszą mieć takie dzieciństwo, jak ty miałeś.
1: Nie, to nie o to chodzi.
0: Teraz.
1: Nie. To dalece posunięty wniosek.
0: No rozumiem, że, ale a ja miałem inne, tylko, a ja porno
1: oglądałem.
0: Ale
1: poczekaj. No widzisz, ale do czego zmierzam, bo w tym serialu bohater, to chyba Etam nawet o tym kiedyś wspominał, ale może coś mylę w tej chwili. W tym serialu bohater, znany jest ci chyba ten serial, bo jesteśmy podobne roczniki.
0: A jaki jeszcze raz powiedz?
1: Cudowne lata.
0: Znam, oczywiście.
1: No właśnie. I słuchaj, i ten film mi dość mocno wkręcił tą całą akcję, że trzeba mieć dziewczynę, wiesz, ta cała akcja na to, jakby skupianie się na tym, że randki, pocałunki, wiesz.
0: No to fajne jest mieć dziewczynę i pocałunki.
1: Słuchaj, no ja nie przeczę, że to nie jest fajne, nie? Tylko sobie uświadomiłem, jak wiele czasu człowiek później poświęca na siedzenie i myślenie o tych wszystkich rzeczach, nie? Jak się nakręca w tym kierunku. Jak bardzo wypiera mu to z rzeczywistości inne obszary.
0: Wiesz co, ja w ogóle tak zawrócę trochę temat, bo jeśli chodzi o podręcznik wychowania seksualnego, zauważ, że gdyby ta prawica nasza była jakaś na poziomie, to mogliby po prostu podjąć dialog na temat kształtu i zaproponować jakieś poprawki, powiedzieć grzecznie i kulturalnie, uważamy, że to jest naszym zdaniem trochę za bardzo takie wyuzdane, za mocne, zróbmy to trochę bardziej, może opiszmy to poetycko, że łuk triumfalny, prawda, wznosi się i budyniowe góry, a nie, że cycki i pipka, bo już by był jakiś dialog, coś, może by zrobili coś wspólnie, ale prawica u nas podaje tak absurdalne kontrargumenty i zarzuty, takie z dupy w ogóle wyssane, nie trzymające się kupy, niemerytoryczne, z kosmosu i Pan Bóg, i Jezus, i nie będzie tutaj takich słów jak siusiak, za przeproszenie pana redaktora, że ja muszę powiedzieć siusiak. Po prostu jak debile się zachowują, tak? I tyle mam do powiedzenia, jak debile.
1: To, jak się politycy między sobą pstrykają, to jest jedna rzecz, a to, co się naprawdę dokonywać będzie, jakie zmiany będą zachodziły w społeczeństwie, to jest jeszcze inna kwestia. Kurczę.
0: Słuchaj, powiem ci tak, widzę mądrą bardzo kobietę, Kazimierę Szczukę, która grzecznie i kulturalnie stara się osobom bardzo płytkim i takim, które chcą zawrzeszczeć drugą stronę, wytłumaczyć całkiem sensownie propozycje właśnie dobrych i wartościowych zmian, na co są zakrzykiwani, że lewactwo, zalew genderyzmu, to jest początek NWO szataństwo, to są bransoletki, potem tak jeszcze, nosi chipy.
1: Widzisz, bo zobacz.
0: Słuchaj, i myślę sobie wtedy, włączyłem sobie połączenie programu publicystycznego z Benny Hillem, nie? No trudno, no żyję w Polsce.
1: Słuchaj, Krawiec, ale popatrz, bo dla niektórych ludzi, tych mądrzejszych, to co teraz mówisz, jednoznacznie cię sklasyfikuje jako osobę mocno nieświadomą, żyjącą w próżni jakiejś społecznej, słuchaj. Bo seksualizacja, czyli pewien program społeczny, który po prostu próbuje się zaszczepić w społeczeństwie, to jest wymyślone narzędzie, słuchaj. To, że my jesteśmy istotami seksualnymi, należy oddzielić od pewnego procesu, który nazywa się w ramach działań w społeczeństwie seksualizacją społeczeństwa. Określa się go jako seksualizację. Proces seksualizacji. To są dwie różne rzeczy. I przypadek jest tylko, że przez seks my się rozmnażamy. Przez co jesteś w stanie myśleć o tym jako o czymś jak chleb i woda dla człowieka. Tymczasem czymś innym jest to, że się rozmnażamy i że jest to element naszego po prostu istnienia. A czymś innym jest to, że z seksu się próbuje uczynić coś ponad to wszystko. Że to ma być w jakimś... I, bo, wiesz, no słuchaj, mogą się te rzeczy śmieszyć, ale to są rzeczy opisane przez ideologów różnej maści izmów i...
0: Ale jest seksualizacja świata, oczywiście, i coraz młodszy wiek
1: też. To jest celowe, to jest element rewolucji kulturowej. Życia.
0: Ja to rozumiem, ale też no pytanie, czy to na pewno jest takie złe, nie? Strasznie,
1: to jest
0: aż,
1: walec,
0: tak, aż tak złe, jak myślą niektórzy, nie? I czy na pewno dobrym krokiem teraz będzie jakoś próba przystopowania tego, czy to nie będzie takie wiązanie rączek trochę na średniowieczną modłę, nie? Żeby,
1: no to faktycznie.
0: Żeby na kołderce były, wiesz, bo to nic nie da, jak już jest jakiś problem. Słuchaj, jak z narkotykami, jak masz powiedzmy dragi, tak? Można je zalegalizować i to jakoś ucywilizować, a można dać zarobić mafii i udawać, że tego nie ma i też no, stosować takie różne metody.
1: Słuchaj, to jest tak jak z piciem.
0: Do więzienia.
1: Słuchaj, to tak jak z piciem. W społeczeństwie nie propaguje się niepicia, bo alternatywą dla alkoholizmu i dla uzależnienia alkoholowego jest co? Kulturalne picie. Rozumiesz? To jest wytrych. I ty właśnie o czymś takim mówisz. Słuchaj, nie wiem, no przecież nie każę ci zmienić poglądów, ani myśleć inaczej, tylko chciałbym podkreślić i naprawdę nie rób tu jakiejś bogini intelektu, bo pani Szczuka niestety jest średniej inteligencji postacią.
0: Pani Kaziu?
1: Może ci się wydaje atrakcyjna.
0: Nie jakoś szczególnie. No to jest już kobieta, wiesz, no już ma swój wiek też, no. Nie no, jest też jakoś no powierzchowność pani Kazi też mi się podoba. No, jak na swój wiek, myślę, że prezentuje się dużo lepiej niż wiele tych prawicowych pań.
1: Słuchaj, i poza tym naprawdę nie ma się co hasłem nowoczesność zachłystywać. Bo jest coś takiego, że w opozycji do nowoczesności jest zacofanie, więc oczywiście stojąc przed wyborem, nikt normalny jakiegoś zacofania, czy tam nie wiem jakie inne określenie aktualnie jest na topie w stosunku do nowoczesności. No po prostu, tylko tyle chciałem, bo chciałem przed snem po prostu, idąc przed snem, nie mieć poczucia, że pozostawiłem tutaj jakiś przed snem po prostu chaos w eterze, bo się rozpędziłeś jak lokomotywa, słuchaj.
0: No spoko, wiesz, fajnie, że zadzwoniłeś. Zawsze miło, jak dzwonisz. I dzwoń częściej.
1: Jednym z tych, co czują misję wewnętrzną, nie?
0: No i takim też spokojnym z człowiekiem, z którym można sobie na spokojnie i kulturalnie pogadać. To fajnie, jest przyjemne.
1: Chociaż Kuła mi wyrzucił, że mu kiedyś dogryzałem, no ale niestety on jest lewakiem takim naprawdę. Ja bronisz, wiesz, no Kuba generalnie jako człowiek, nie mam nic do niego, tylko przesłuchałem sobie ten jego ostatni wywiad z panią artystką i no niestety to są śmieci, no, a tym bardziej śmieci są, no, śmieci. Ta twórczość tej pani jakoś kompletnie, wydaje mi się, jest tworem cywilizacji, bo słuchaj, naprawdę, polecam ci. No, marksizm, rewolucja kulturalna, proszę, kiedyś zajrzyj, kiedyś wysłałem ci linki, ale podejrzewam, że po prostu to za ciężki temat na taki codzienny, wiesz, na co dzień, żeby sobie tam głowę tym zawracać, no. To są programy społeczne. To nie są ludzie, którzy mają własne poglądy. To jest kalka pewnych rzeczy. No, nie twierdzę, że ja mam wszystkie poglądy swoje, ale liczę, że chociaż parę wykluło mi się w głowie, a nie po prostu z uczelni to wyniosłem. No, przeszedłem przez uczelnię państwową ASP i wiem, jakie gówno się do głowy ludziom wrzuca. No, jak nie masz wewnętrznego samozaparcia, to jesteś właśnie taką artystką i kręcisz z dupy filmy, no, nagą siebie na drzewie sfotografować, sfilmować, jak machasz nogami, no, wielka sztuka, pokłony bije po prostu.
0: Tak jak powiedziała Liliana, ona robi rzeczy dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do odbioru sztuki współczesnej, która się rządzi swoimi prawami. Są to, dla mnie sztuka współczesna to są też przeróżne performanse, instalacje i różne takie współczesne właśnie metody, środki wyrazu. Ja to jakoś też nie odbieram tego jakoś super, ale no trochę, ale czasami czasami lubię też taką tego typu sztukę. No ale okej, słuchaj, to nie kontestacja, nie będę cię przekonywał w nieskończoność i naciskał, żebyś przyjął mój punkt widzenia co do wolnego rynku i że jest najlepszy, więc spoko, możemy się różnić.
1: Czy wiesz, bo nowoczesnego człowieka łatwo jest, jak to użyć takiego słowa, nie wiem, czy mogę zahukać, po prostu wziąć karton, wiesz, z jakimiś cyferkami i rozrzucać to po podłodze i po prostu ta złożoność cyfr tego wszystkiego w większości ludziom może się wydać czymś genialnym. No,
0: Jesteś grafikiem, nie? Też.
1: Między innymi.
0: No ale chyba ci jednak brakuje, może jesteś bardziej rzemieślnikiem właśnie niż artystą na przykład, nie?
1: Wiesz co? Bo myślę, że artystą to się bywa, a nie się jest. No ale spoko, na pewno nie mam żadnego dorobku, którym tu bym był.
0: Nie chodzi o dorobek, ale raczej o podejście i pewną wrażliwość na
1: Ale poczekaj, film, sztukę, goła na laska na drzewie leży, rozumiesz? I macha nogą i ktoś nakręcił wideo. Naprawdę? Myślę,
0: nie wiem, nie widziałem tego, musiałbym to zobaczyć, bo sztuka to nie jest coś, co się opisuje. Słuchaj, i tam był taki kuń i na nim siedział jeździec, a w tle było takie słońce. No nie opowiesz mi tego, musiałbym to zobaczyć. Ja potrafię czerpać przyjemność z oglądania obrazu, który ma fajnie ustawiony kolor, kontrast, jest jakiś klimat. W tym klimacie odczuwam jakieś po prostu miejsce. To, wiesz, to ciężko jest wyrazić, to się bardziej czuję, ja nie, ciężko mi ubrać teraz w to słowa, tym bardziej, że jest już godzina pierwsza. Rozumiem. Już mi trochę gadka siada, ale chodzi mi w skrócie o to, że no, albo się to lubi, albo się nie lubi. No nie będę cię przekonywał, że czekolada jest smaczna. No,
1: no tak, ale słuchaj, dzisiejsza sztuka, którą ją bronisz, to jest pisuar, wiesz, wystawiony.
0: Twoim zdaniem, no, okej, okay, no.
1: Nie, to nie jest moje
0: zdanie. Ale sztuka z samej swojej definicji nie ma prawa być oceniana, że jest totalnym gównem nagle, bo ty, do ciebie to nie trafia. Nie, po prostu wtedy mówisz, do mnie to nie trafia, to nie jest moja sztuka. Ale to jest sztuka, no.
1: No i w ten sposób mężczyźni każą do siebie mówić, że są kobietami i ty to uznajesz i w ten sposób tworzy się chaos. Taka
0: jedyne, czego ci nie wolno, to powiedzieć czemuś, co ktoś wystawia jako sztukę, że to nie jest sztuka. Możesz powiedzieć, że to jest, no możesz nawet powiedzieć, że to jest do dupy sztuka, że to jest bezwartościowa sztuka, ale to jest sztuka.
1: Krawiec, czemu ty uległeś? Słuchaj, ja jestem pewien, żebyś naprawdę był zdziwiony, gdybyś miał okazję usłyszeć któregokolwiek, bo podejrzewam, że każdy z artystów, jakich znasz i cenisz, jeśli nie choć jeden raz w życiu, to dziesiątki razy o tym, co inni robili, mówili, że to jest gówno. Jeśli to nie było po prostu najdelikatniejsze słowo, jakie wypowiedzieli. Bo tak ludzie funkcjonują. Słuchaj, stary, znam artystów i wiem, jak mówią o kimś, kto po prostu według nich nie robi czegoś, co można określić mianem sztuki, no to po prostu jest gówno.
0: No nie wiem, tak jakby mi ktoś przygotował danie jakieś, a ja bym mu powiedział, że to nie jest w ogóle jedzenie, bo mi nie smakuje.
1: Tak, powiedziałby, że to jest gówno. No możesz powiedzieć, wie pan co?
0: Nie, mogę powiedzieć, że jest to niesmaczne jedzenie. Ale no, nie, że to nie jest w ogóle jedzenie.
1: No dobra, a jeśli ktoś ci na złość coś przygotuje, to będzie po prostu gówno.
0: Sugerujesz, że pani Iliana przygotowała na złość te swoje wszystkie dzieła?
1: Sugerujesz, że cały nurt nowoczesnej sztuki to jest na złość.
0: Na złość. Na złość prawicy.
1: Nie, no ja rozumiem, że żyjemy w takich światach, gdzie autocenzura nam każe po prostu uznać, że wszystko jest pięknie i może jakiś margines mały jest zły, ale dla tego marginesu też powinniśmy być wyrozumiali i tak naprawdę mieć w serduszku odrobinę miejsca dla tych ludzi, a nie być złymi, negatywnymi i burzącymi ten spokój i harmonię. Krawiec, obudź, kurczę. Obudź się. To jest Matrix, wiesz. Gówno, naprawdę, uwierz mi, ci ludzie się tak posługują. Picasso, Duchamp, no Duchamp to robił gówno, ale wiesz, ci wszyscy tam, stary, gówno, to jest gówno. Jak jest sztuka do dupy, to jest gówno.
0: Bo ładny jest tylko kuń, ładnie odmalowany, taki ze światłocieniem i żeby się błyszczał. Tak? A już jak ktoś się powiesi na drzewie, to już nie jest nieładne. No dobra.
1: Sztuka, słuchaj, sztuka nowoczesna, ona niestety ma ten paraliż w sobie zawarty, bo to jest coś, co wynika, za czym stoi nauka, za czym stoi rozwój. To jest etap, który jest no postmodernizm. Już tutaj coś się niesie z samą nazwą. Wiesz, to jest okres,
0: który jest... A pop art na przykład lubisz?
1: Stary, no nie wiem, co tu lubić. Co tu lubić?
0: No to tak, pop artu nie lubisz, a op art?
1: Op art? Wiesz co, no to jest coś, co z tego, co pamiętam, raczej bazuje na naszej...
0: No takie na optyczne po prostu, tak, różne to są, bajery.
1: No, to raczej jest element jakby obserwacji, wiesz, wynikający z obserwacji naszej natury, więc to jest... To jest ciekawostka pewna, która...
0: Czyli też nie sztuka, mimo że jedno i drugie nazwano
1: poczekaj,
0: nawet sztuka.
1: Ale poczekaj, ja nic nie
0: poczekaj, to nie.
1: Krawiec, bo ty szukasz tutaj jakichś szpil na mnie. Ja nic nie powiedziałem, że nie lubię. Po prostu jest to coś, co każe nam, wiesz, bo sztuka generalnie służy refleksji. Przynajmniej dla mnie jest to coś, co może mnie zabrać na moment w jakiś, wiesz, inny obszar mojego mózgu. Jestem w stanie rozważania jakieś sobie tam uruchomić i one mogą być związane z estetyką albo po prostu z naturą naszą. No, to opart jest bliski naszej naturze. To jest coś, co jest bliższe po prostu naszej tej wewnątrz nas, nie? No bo impresjonizm jest jakby związany z tym, co się na zewnątrz nas, znaczy na zewnątrz. No to wszystko się wewnątrz nas dzieje. Nie?
0: A komiks to jeszcze sztuka?
1: Słuchaj, wszystko, wszystko, Dobra, bo to widzisz, bo tu wchodzimy w pewne rzeczy. No, może być sztuką, no przecież nie jest, wszystkie może komiksy okay. Nie są sztuką. No pewnie, że tak. No, każdy obszar, ale po prostu zachęcam do bycia czułym, no bo wielu ludzi powie tak, a to jest sztuka, ale ja tego nie rozumiem.
0: A ja bym ci to napisał, że komiks sztuką jest, bo koń jest ładnie tam odmalowany. No, a no, są przeróżne rodzaje sztuki, a turpizm, który polega na studiowaniu brzydoty i brzydkich różnych takich rzeczy, no zdaniem wielu też to nie będzie sztuka, bo sztuka ma być piękna. I tak będziemy się cały czas spierać. Może to jest naturą sztuki też, że się o nią spieramy, więc jest ważna i niejednoznaczna, niebanalna. Niebanalna to jest chyba to słowo tutaj ważne i dzięki temu, że jest niebanalna, to jednemu sprawia przykrość coś, a drugiemu wielką frajdę, jak mi na przykład zawieszony na drzewie siusiak z krzyżem. Bo ja rozumiem, co chciała przekazać artystka, że jest to męska sprawa, ta religia, oparta na siusiaku ukrzyżowanym.
1: No tak, ale...
0: Dla mężczyzn, przez mężczyzn i z mężczyznami zrobione to zostało.
1: Tylko wiesz co, bo
0: są rzeczy... do galów.
1: No dobra, ale popatrz, jak się rozstajesz, jak człowiek rozstajesz się z kobietą, zakładam, że się z kobietami do tej pory rozstawałeś, to nie mówisz jej, że jest głupią lampucerą na przykład, nawet jak do tego dojdziesz. No chyba, że w sumie mówisz, ale wtedy zmienia to diametralnie jakby twoją postać. Jesteś wtedy kimś innym. Przynajmniej nie wyobrażam sobie czegoś takiego, jeśli chodzi o ciebie, ale rozumiesz, jakby forma, to jaką formą się posługujemy w relacjach między sobą, świadczy o tym, jak siebie traktujemy nawzajem. Jeśli ktoś tłamsi twoje uczucia, to prawdopodobnie nie szanuje cię. I to może się odbywać i wtedy jest bardzo dla nas czytelne i nas rani.
0: Do czego zmierzasz właściwie, bo ja nie rozumiem za bardzo, co teraz mówisz. O co chodzi jakby?
1: Bo chodzi mi o to, że jeśli walisz na krzyżu siusiaka, no, to tak naprawdę przede wszystkim to, co robisz, nieważne jaki tam masz przekaz, uczucia ludzkie
0: ranisz.
1: Ja rozumiem, że to dla ciebie ma mniejszą wartość, ale jakby cię zraniła kobieta, czy tam...
0: Sztuka rani?
1: Widzisz, ja myślę, że jeśli ktoś jest inteligentny, to po prostu znajdzie odpowiednią formę, żeby to kulturalnie zrobić.
0: Oczywiście... Siusiak zakryty.
1: Nie, ja myślę, że jeśli...
0: I tabliczka, no tam jest siusiak.
1: Słuchaj, to jest pójście na łatwiznę po prostu. To tak jakbyś przyszedł do kogoś i chciałbyś rzeźbę, tu gdzie mieszkam jest sporo rzeźb na mieście, chciałbyś rzeźbę symbolizującą ogień. Chcesz mieć ją w ogrodzie, wiesz, chcesz mieć coś, czym będziesz się zachwycał. No i przyjeżdżasz po roku, bo wiesz, bo rzeźba to rok pracy, duży kamień. I koleś co ci wyrzeźbił? Dużą zapałkę płonącą. Rozumiesz? I teraz pytanie. Czy to jest sztuka, czy nie jest? Bo dla mnie krzyż z fiutem to jest taka zapałka. Ty za to bulisz kupę kasy, wiesz. Przychodzą goście, mówią, o, sztuka, wiesz. Bo nikt ci prawdy nie powie, bo nie rozumie, bo coś tam.
0: Ale stary, nie każda sztuka musi być hitem roku i masakrować i marszczyć, wiesz, no, ale nas powiedz, czy, i zadziwiać i powalać na ziemię i miażdżyć cyce w ogóle. No to była jakaś tam sztuka, kobieta. To nie była jedyna część tej instalacji nieznalskiej, ponieważ tam były jeszcze ekrany, które wyświetlały jakichś tam pakujących menów. To była cała taka większa rzecz. Wszyscy się skupili na tym krzyżu i siusiaku, który okazał się najmocniejszym elementem, o którym usłyszała cała Polska. Sztuka odniosła więc jedno ze swoich zadań, czyli dotrzeć do dużego grona odbiorców i wzbudzić dyskusję. Szkoda, że jak zwykle u nas dyskusja była bardzo miałka i skupiająca się tylko na tym, że bo jak to tak siusiaka? Na krzyżu? A nikt w ogóle nie poruszył nawet, o co tu chodzi. Ja to sobie zinterpretowałem jakoś po swojemu, ale nikt nie pokusił się o żadną interpretację tej sztuki. Wszyscy się tylko głęboko urazili. Pokazuje to prymitywność wszystkich tych odbiorców i to, że nie są oni tutaj, odbiorcami i targetem nawet tego w ogóle, a już narodowiec, który przyszedł i tam i opluł tą nieznalazką i szarpał ją, to jakiś zero, jakiś no prymityw, przed który w ogóle się nie zna na żadnej sztuce, książek nie czyta, w dupie był, gówno widział, w teatrze był raz za podstawówki i potrafi tylko pluć i innych bić. Więc on tym bardziej nie jest odbiorcą nawet takiej sztuki, nawet jeśli ona jest niskich lotów.
1: Krawiec, to ja nie bronię tutaj wszystkich krytykantów, albo przynajmniej formuły, w jakiej krytykowali tą pracę, czy tam wszystko, co ona zrobiła. Ale weź trochę przykład bliższy tobie. Przychodzi klient do ciebie, ma krem do smarowania dupy, ale nie chce, wiesz, mówić, nie chce dupy pokazywać na reklamie i wtedy mówi: panie Krawcze, mam tu produkt, ale chciałbym jakoś metaforycznie to przekazać. No, ty oczywiście główkujesz, wymyślasz jakąś rzecz, nie wiem, co można wymyśleć. Krem do dupy, to ty byś przedstawił to na zasadzie łan zboża, wieje wiatr i się taki przedziałek robi, rozumiesz, i tam lecą ptaki, rowek, jest, tak. Jest słodko, nie? I mówisz sobie, kurwa, genialny, jest rowek, są te ptaki śmigające i skrzydłami, wiesz, miziające te kłosy, jest cudownie, nie? No i słuchaj, no ty jesteś szczęśliwy do momentu, kiedy mu tego nie pokazujesz, rozumiesz? I teraz zarzucasz, że jest bucem po prostu. Mówisz, ty bucu, co za kutas w ogóle, nie kuma wrażliwości, sztuki, nic nie rozumie, rozumiesz? I to jest taka sytuacja
0: trochę.
1: Nieadekwatny
0: przykład, myślę.
1: No nieadekwatny, bo nie pasuje do twojego postrzegania świata.
0: Nie, bo nie pasuje, bo tu mamy sztukę, która się nie kłania jakiejś tam cenzurze, czy dobry smak, czy coś. To nie są rzeczy, którymi sztuka się przyjmuje. I mamy komercyjne, normalne zlecenie, w którym się patrzy na takie rzeczy w pierwszej kolejności, bo to decyduje o pieniądzach. Jak reklama zostanie przyjęta, czy nie zostanie zbanowana, to nawet już nie chodzi o dobre obyczaje, tylko to zupełnie na innych zasadach działa sztuka i rzemiosło trochę jednak.
1: A to jest artysta, którego nie pamiętam już. Rozumiem, że w Fiut na Krzyżu mógłbyś mieć śmiało taką instalację w domu, w pokoju, w korytarzu, że jak listonosz przyjdzie, to o, pan też ma fiuta na ścianie na krzyżu, no to super. Sztuka nowoczesna, nie rozumiem, ale naprawdę cenię sobie pana wrażliwość.
0: Wiesz co, ty kojarzysz mi się z tymi hierarchami kościelnymi, którzy swego czasu nakazali pozamalowywać golasów na sklepieniach jakichś wymalowanych, bo o co oni tak, ptaszki, wszystko, i kazali domalować im jakieś tam listki ubrania, no bo jak to, tak siusiak. No widzisz, no zmienia się jakoś tam trend i postrzeganie.
1: Ja listonoszowi drzwi bez gaci otwieram i nie mam z tym problemu.
0: Tak całkiem? Bez gaci?
1: Tak, no co, przecież listka sobie nie przyczepię. Słuchaj.
0: No to zaskoczyłeś mnie.
1: Nie, no to oczywiście, że to jest nieprawda, ale nawet jak to tak się zdarzyło, to przecież co mi się stało? No dopuszczam taką sytuację kiedyś w życiu, chociaż raz, więc nie ma się co...
0: Chciałbym zobaczyć minę tego listonosza.
1: Na ogół listonoszki to są, więc może nie byłoby tak tragicznie.
0: No proszę.
1: Ale do czego? Inny przykład. Jest taki artysta, pan Polak, którego nie pamiętam niestety. Znaczy dobrze w sumie, po co to pamiętać, ale może część z was będzie kojarzyła. Nagrał wideo, jak sobie z krzyżem i z Jezusem ukrzyżowanym. Krzyż leżał na podłodze w jakiejś tam świątyni, a on tam się mizrzy do tego Jezusa. Nie wiem, czy kojarzysz taki materiał. No tam dotyka go, masuje, przytula się. To jest jakieś takie... Nie znasz filmu, nie znasz sztuki. No to ciekaw jestem, jakbyś bronił, jakbyś znał, co byś powiedział, czy co. Jak wielka to sztuka jest.
0: Ja jestem otwarty na różne formy wyrazu. Nie wszystko musi być mega zajebiste, to jest, wiesz, tylko sztuka. I trzeba być otwartym na nowe doznania, bo to nas ubogaca. Słuchaj, i sprawia, że przestajemy być takimi Krzysztofami Kononowiczami, którzy właśnie jedyne, co im tam jeszcze w głowie, co im chodzi po głowie, to że trzeba właśnie wszystko musi być ładne, bo sztuka to jest od tego, że ja sobie popatrzę i od razu widzę, że ładne. Mam tu słoneczniki Van Gogha, bardzo ładne. No i to, wiesz, no, ja chcę coś więcej, nie?
1: Ja lubię mądrość, którą, nie wiem, ktoś kiedyś przypisał z babci jakiejś tam, że jeśli chcesz wszystkiego spróbować na świecie, to zacznij od zjedzenia gówna. Myślę, że w tej mądrości jest już zawarty bezsens, wiesz, jakby dążenia do czegoś takiego, żeby wszystko uczynić równorzędnym w życiu. No niestety, są rzeczy,
0: chyba mnie
1: które...
0: Chyba mnie nie przekonasz. Coś.
1: Słuchaj, no, ale przynajmniej nie pozostawię tutaj takiego jednoznacznego wizerunku świata, jaki próbowałeś tym swoim rozpędzaniem się tu zapodać ludziom. Dobra, koniec mądrości. Nie, no słuchaj, wiesz co, ja przyznaję się, że nieraz krzyczę, no ileż można tu w tekście, na czacie zawrzeć złożonych myśli i upraszczam oczywiście te moje hasła antylewackie, antymarksistowskie i inne takie rzeczy, no są uproszczeniami. Są rzeczy, które w sztuce nowoczesnej, no sztuka to jest coś, co po prostu poszukuje i się rozwija, więc tutaj trzeba eksperymentów, nie? Tylko naprawdę nie wiem, gdzie jest eksperyment w robieniu, bo też mam refleksję na temat rzeźby, gdzie meteor uderza w papieża, nie? Naprawdę nie wiem, jaki to jest eksperyment. Wiesz, bo to są
0: bardzo
1: takie...
0: Bardzo fajne przesłanie.
1: Posłuchaj, to są takie działania w obrębie sztuki, jak działania w obrębie nauki, kiedy budujesz coraz większą bombę atomową. Rozumiesz? No kurde, przecież to jest nauka. Zaprzeczysz temu? Nie zaprzeczysz. To jest nauka. Tymczasem jakimś dziwnym trafem coraz większe niebezpieczeństwo na nas nosi. I o ile w nauce nam to niebezpieczeństwo jest łatwo sobie określić, no bo albo pali ci się skóra, albo ci się nie pali, to w przypadku takich zjawisk społecznych jesteśmy zupełnie wykastrowani, jeśli chodzi o możliwość dokonywania oceny, czy coś dla nas jest szkodliwe, czy nie, czy telewizja w domu jest szkodliwa, czy nie, czy pornografia na okładkach czasopism wystawiona w kiosku na widok dzieci jest szkodliwa, czy nie. My tego nie rozumiemy. Nie rozumiemy, a to są procesy, które oddziaływują na społeczeństwo na przestrzeni dłuższego okresu czasu. To nie są tak, że w ciągu miesiąca, odkąd ci się takie rzeczy pojawią, to jakieś zmiany zauważysz. Te zmiany się pojawią w którymś pokoleniu dopiero, bo to najpierw dzieci muszą mieć dzieci i wtedy tamte dzieci mają swoje dzieci i jest tutaj, na tych odcinkach będą, że tak powiem, ubytki, które sprawią, że to nowe pokolenie będzie...
0: Że ta zdrowa tkanka...
1: No ja rozumiem, że jak się ośmieszy pewne terminy, to później łatwo z tego robić sobie wesołe zbitki.
0: Nie, no bo ty taki zalękniony jesteś o to, żeby ta zdrowa tkanka się nie zepsuła w przyszłości, kiedyś tam się martwisz, że ta cała sztuka i ta sztuka i te genderyzmy i to, co się ogólnie, co się dzieje, to wszystko to zgnilizna taka, to ona nam zaszkodzi. No ale rozumiem, no.
1: Słuchaj, no to jest tak jak, wiesz, no nie ukrywam, że jak się ma dzieci, to się zmienia perspektywa, no bo przecież nie masz dzieci po to, znaczy jak się rozmnażasz, to nie na zasadzie, że masz gdzieś, co się z nimi będzie działo w przyszłości. No jakaś troska ci się odpala, rozumiesz?
0: Ale nie egoizm... lękaj się, będzie dobrze.
1: Znaczy będzie jak będzie, tu nie o to chodzi. Będzie jak będzie, w sensie, że tutaj inaczej, no jak się pali, no to chyba miałbyś odruch, żeby gasić, nie? Chwytałbyś za wiaderko, jakbyś miał.
0: Ja jak widzę, że się pali, to tam biegnę zaraz i palę też.
1: Rozumiesz, to jest taki zdrowy odruch po prostu, no. Jak ktoś się topi, to go łowisz. Jak jest wypadek samochodowy, to tam przynajmniej jeśli nikogo innego nie ma i nie wszczął ktoś ten, to interweniujesz. No to jest taki odruch. To jest podstawowy odruch rozsądku, który oczywiście jest mierzony jakoś tam zawsze indywidualnie. Może być to nierozsądny rozsądek.
0: No, tak. A tu mi ktoś właśnie napisał na priwa, że super, żebyśmy palili książki poetów i artystów z lewej strony właśnie. To będzie dobrze.
1: No ale słuchajcie, no to jest jakiś brak zrozumienia. No, jak ktoś takie coś pisze, to tam mu chyba już czarne siły z kosmosu mózg cały wypompowały po prostu poza orbitę. Nikt nie mówi o paleniu książek, chodzi po prostu o zdrową ocenę sytuacji. No nie róbmy sobie z rzeczy, które nie są tego godne, bóstw, ołtarze nie budujmy dla tych rzeczy i tyle. No, zdrowy rozsądek.
0: Dobra.
1: Słuchajcie, no można się rakiem z pornografii wycofywać, ale niektórych rzeczy po prostu nie podaje się. No, dziecku nie podasz wódki, nie dasz mu kondoma w wieku tam, nie wiem, 8 lat i nie powiesz, słuchaj, musisz tego używać, bo po prostu chyba nie chodzi o to, żeby dziecko współżyło w wieku, kurde, 10 lat. Nie?
0: Współżyło? Nie, ale tam nie ma nic, że współżyć trzeba w tych podręcznikach czy coś. Nie, że w ogóle się zdziwiłem trochę, bo widać różne dzieciństwo trochę też może mieli różni słuchacze, bo ja na przykład pamiętam, że już w podstawówce to nam się ganiało za dziewczynami, podglądało się je w szatni, z rówieśnikami się gadało o tych sprawach już, czy
1: ale to jest normalne.
0: I wiesz, i nic nie było tu żadnego niezwykłego.
1: Słuchaj, ale to jest normalne, bo my zdobywamy jakoś wiedzę na temat naszej biologii, naszej płciowości.
0: Ale to nie było to dobre, bo tak widzę z perspektywy czasu, bo to było takie wszystko właśnie na dziko. Oglądanie pornoli jakiejś w skrytości, jakieś kupowanie tam, staranie się nabyć jakąś gazetkę erotyczną, nie? I takie to wszystko takie właśnie na dziko, na partyzanta. I to wtedy może się udać, a może z tego wyjść jakaś i szkoda, przypuszczam, jeszcze większa i to właśnie taka, która tobie gdzieś tam chodzi po głowie, to właśnie z tego może się wziąć. A jak się zrobi dobry podręcznik, gdzie w jakiś normalny sposób się opisze te sprawy niewulgarnie, z humorem też, to dzieciak się uspokoi trochę, skuma, że to jest coś, co, o czym normalnie można jeszcze pogadać z tą nauczycielką wychowania, coś się zapytać się, coś, wiesz, dzieciaki czasami mają problem jakiś, czy ty nie bierzesz tego pod uwagę i taki zostanie sobie po lekcji i może będzie mu łatwiej zapytać taką nauczycielkę niż mamę w domu na przykład, bo wstydzi się.
1: No ale ja nic takiego nie mówiłem, że dzieciom należy nie mówić o seksualności, wiesz, bo z takich rzeczy, które jeszcze jakby sugerują przeznaczenie tej zmiany w edukacji, jeśli chodzi o seksualność, jest na przykład to, że dzieciaki mogą, ja już nie pamiętam, czy nawet nie było takiego optowania, żeby w szkole mogły kupować sobie te tabletki na wczesnoporonne, czy jakoś tak.
0: To są jakieś bzdury, jakieś ploty.
1: Słuchaj, no może i są. W każdym razie...
0: Od tych, bo zauważyłem, że ci z prawej strony to mają taką, kurczę, jakąś wypaczoną, chorą wyobraźnię, bo oni ciągle tam... Wiesz, przychodzi jakiś ten z lewej strony i on tak normalnie, jakoś tak zdrowo i kulturalnie mówi, że no dziecko trzeba tu wyedukować, powinno wiedzieć o pewnych terminach, a ten z prawej nagle zaczyna, tak, jakiś tam palec do dupy wkładanie i siusiaka, macanie i tak jakby... emanowo, jakby to projekcja jakaś była, coś mu tam chodzi po głowie właśnie, takie pedofil, może to pedofil jest po prostu, może to ksiądz jakiś pedofil, nie wiem. Nie no, tak sobie tu głośno myślę, z czego nie to wiem. Wynika.
1: Słuchaj, no...
0: Ta chora wyobraźnia u prawicy. Czasem.
1: Ja mam w tyle głowy jedną kwestię, co do której wydaje mi się, że nie ma się co zastanawiać. System nie ma na celu wytworzenia jednostki w społeczeństwie inteligentnej i samodzielnej. Więc jeśli wymyślają i się upierają, no sam fakt, żeby dzieciaki chodziły do pierwszej klasy tam o rok wcześniej, czyli od szóstej klasy, tak? Od szóstego roku życia. Jakoś tak, bo już mi się gubią te niektóre kwestie. Wiesz, chodzi o to, żeby jak najwcześniej wyrwać po prostu dzieciaka z domu i spod opieki rodziców po prostu, no. I się
0: no i w sumie dobrze. Może nie będzie potem takiego trendu, jak jest teraz, że ma facet 40 lat i mieszka z mamą. Podobno to jest bardzo popularne jakoś dziwnie.
1: To, no dobra, kończmy, bo tak cię przetrzymałem.
0: Nie, spoko, trochę po prostu już późno, więc faktycznie kończymy już po pierwszej, kurczę. Ale dzięki za rozmowę, możemy wrócić do tematu jeszcze kiedyś.
1: Na pewno nie umrze, bo to są przecież kwestie życiowe i to właściwie takie fundament naszego życia. Bo to, że już coś nas nie dotknie, to jeśli dotknie kolejne pokolenie, to po prostu zmieni całą rzeczywistość, tak jak mówiłem, za tam kolejną dekadę czy trzy dekady.
0: No widzisz, i prawicowy jam ci to już tutaj sobie swoją wyobraźnię gimnastykuje i pisze, a pokaże nam pani te narządy? Uczeń zapytał. I to jest właśnie to, o czym dokładnie mówię, że te chore jakieś wyobrażenia i imaginacje takie, to są właśnie u tych, którzy się sprzeciwiają. A wśród tych, którzy chcą wprowadzić ten program, tą edukację seksualną, to ja widzę i kulturę, i unikanie jakichś takich słów. Wiesz, po prostu widzę wyższy poziom i brak tego takiej jakiegoś tego, co zarzuca się im, że oni chcą te nasze dzieci zdeprawować. Nie, oni się nie koncentrują na tym.
1: Właśnie się koncentrują. Skąd wiesz, na czym się koncentrują?
0: Słuchałem bardzo dużo różnych
1: no to tak
0: programów
1: na...
0: o tym. Słuchaj, i czytałem jakbyś... trochę.
1: To tak jakbyś poszedł na spotkanie, gdzie ci koleś garnki chce spylić i później tłumaczył się, wiesz, już z tymi garnkami pod pachą, ale on się tak naprawdę nie koncentrował na tym, żeby mi sprzedać te garnki. No bo przecież
0: ale widzę po prostu, słuchaj, wiem, o co ci chodzi, ale widzę nagminne o takie oszustwa zwykłe, bo ci przeciwnicy, oni przynoszą jakieś podręczniki z innych krajów i podają je jako przykład tutaj nasz, a to nie jest, bo mamy zupełnie inny podręcznik, bardziej taki według naszych norm obyczajowych, a pokazuje się jakiś taki, nie wiem, tam ze Szwecji, czy z jakichś takich, w każdym razie z innych krajów, gdzie jest to podejście do seksu o wiele bardziej luźne i takie bezproblemowe, tak, że oni po prostu tam gadają o tym, jak o technicznych sprawach i się w ogóle już nie zastanawiają, czy dziecko, czy nie, po prostu to, wiesz, tego się uczysz, to wyjaśniasz i koniec, kropka, nie gadamy o tym. U nas jest zupełnie inaczej, ja to rozumiem, że są różne normy kulturowe, obyczaje, no Kościół ma tu jakieś znaczenie, jesteśmy krajem katolickim i dlatego też te podręczniki, które były proponowane u nas, były dostosowane trochę do tego. Oczywiście nie można całkiem ocenzurować, tak jakby Kościół chciał, tak, że człowiek jest istotą Bożą, którą Pan Bóg obdarzył w organ mogący ubogacić kobietę, wiesz, i zaorać jej łono, no to Kościół by pewnie tak to jakoś napisał, tak? Czy jak? Czy masz jakąś inną propozycję? Jakby to Kościół zrobił po swojemu? Bo mamy coś takiego jak wychowanie w rodzinie, które wygląda w praktyce u nas często raz tak, raz siak. W jednej szkole ksiądz ci będzie uczył, w drugiej zakonnica ci będzie uczyła o rodzinie, tak? W trzeciej jakaś pani, wiesz, prawicowa. I programy, z tego co czytałem, całkowita wolna amerykanka. I czy to jest dobre? Brak jakichkolwiek standardów i kościelnej jakiejś prawdy przekazywane jako właśnie ta nauka, która ma już powinna nauczyć, że rodzina to także obowiązki małżeńskie polegające tam na zaspokojeniu mężczyzny i kobiety się wzajemnie. To są takie rzeczy, które można przekazać nawet młodym osobom w sposób normalny. Pośmieją się trochę, owszem, pochichoczą, ale czy to jest coś takiego strasznego? Przecież wszyscy to robią. Dlaczego to miałoby być takie straszne, skoro wszyscy na ziemi to robią?
1: No, to jest to, o czym na początku mówiłem. Po prostu ta seksualna rewolucja wykorzystuje fakt, że seksualność jest dla nas jak prawie że chleb powszedni, jest czymś niezbędnym. No. Ale ona nie powinna nam zajmować, wiesz, zbyt wiele czasu w życiu. Po prostu, ponieważ nie będziemy w stanie się skupiać na innych rzeczach. No. Ile? Słuchaj, miałem takiego znajomego kiedyś, który był skrajnym przypadkiem, że tak powiem, skażenia. Tym jakby tą, nie wiem jak to określić, był naprawdę uzależniony od seksu, potrafił, rozmawiając z kumplami przez okno, po prostu zjeżdżać na ręcznym, że tak powiem. Pornole to chyba miał, no, tylko pornole oglądał, no to już może dać obraz człowieka.
0: No to wariat, no sam go,
1: no to jest wariat, słuchaj, ale
0: dobrze,
1: to
0: jako wariata, no.
1: To tak jak z wódką, no to tak jak system, który promuje picie, tak jak w Rosji było, że społeczeństwo się, wiesz, nawadniało alkoholem. Jeśli się nawadnia społeczeństwo seksem, to tak samo. I rozumiesz, bo to jest coś uwsteczniającego. Człowiek się nie będzie, bo rozwój polega na tym, że nie zaliczasz kolejne pozycje w życiu, nie? Albo jesz pyszniejsze ośmiorniczki, bo to nie jest rozwój. To jest po prostu hedonizm, który służy, wiesz, dorzucaniu do pieca o nazwie, nie wiem, ego, czy jakieś jeszcze inne takie rzeczy związane z...
0: I właśnie przypuszczalnie twój znajomy to był przykład kogoś, kto zachłysnął się pornolami, zamiast mieć edukację seksualną, znalazł sobie to gdzie indziej. Być może pornolami się zachłysnął, spodobało mu się i się wciągnął w to. No.
1: Ale no bo to jest przyjemne, no to są uczucia, które sprawiają, że człowiek po prostu się przyjemnie czuje ze sobą.
0: Może gdyby miał edukację seksualną, by podchodził trochę inaczej, może miał jakieś lęki związane z seksem w sobie, nie wiem. Ciężko powiedzieć, nie znam człowieka, ale przypuszczam, że patologiczna taka sytuacja mogła wyjść z różnych powodów. Jednym z przypuszczalnych, albo w każdym razie z możliwych, było to, że właśnie nie miał tej edukacji seksualnej, uczył się na pornolach, z kumplami oglądał, czy coś, nie wiem.
1: Nie, oczywiście. Słuchaj, no w społeczeństwie zawsze jest jakiś tam krzywa jest jakaś i ostatnio o tym czytałem, że po prostu 20% populacji, oczywiście to jest jakaś tam przybliżona liczba, nie da się na nic nabrać, no po prostu ma tak twardy światopogląd, znaczy światopogląd ma kręgosłup swój, że nie przekabacisz i garnków im nie sprzedasz. Ale też jest drugie 20%, które ci wszystko łyknie prawie, że tam wiesz, od pstryknięcia palcem. I jest jakieś 60% ludzi, nad którymi po prostu musisz pracować. I to, czy będzie to trwało rok, czy 100 lat, to po prostu ci się to prędzej czy później uda, jeśli dostatecznie dużo w to wpakujesz. I to bardziej w ten sposób o tym wszystkim ja myślę, że należy po prostu tą większość, bo wiesz, jeśli istnieje demokracja, to jeśli 20% ludzi urobisz niskim kosztem, to musisz mieć jeszcze 31% ludzi, których musisz urobić, żeby zmienić rzeczywistość, wiesz, na płaszczyźnie prawnej, nie?
0: Ja tu zaraz zmienię rzeczywistość i zaproszę lewicowych słuchaczy i będę sobie gadał z nimi o takich sprawach, tak właśnie będziemy się zgadzać ze sobą i popierać, że edukacja seksualna i tak dalej, bo tutaj to mamy prawica pełną gębą, po prostu nikt się tutaj przypuszczalnie ze mną nie zgadza, oprócz Kuby, którego wyrzuciliście, bo myśli właśnie tak jak tutaj, ma poglądy takie trochę jak ja. I bardzo wam się to nie podoba, nie? Bo seks to po Bożemu.
1: Nie, ale poczekaj, nic po Bożemu.
0: Z umiarem tylko... i nie za szybko, bo to może dziecko zwichrować i tylko ewentualnie z księdzem można.
1: Ty, no ale kurde, nabijasz się z tego, a to jest ważna rzecz, kurczę. Dzieciaki...
0: wytłumaczy na plebanii, co jest od czego.
1: Poczekaj, bo ty jakimś takim komiksowym obrazem idziesz. Jak już jest coś nie tak, to zaraz stawiasz księdza, który mówi o wychowaniu. Bo ja rozumiem, że dzisiaj edukacja polega na
0: nie
1: tym,
0: tylko
1: że dostaniesz...
0: mówi.
1: Słuchaj,
0: ale
1: ja rozumiem.
0: Pokazuje.
1: Rozumiem, że edukacja ma polegać na tym, że pani przynosi katalogi i w katalogach masz wszystko. Tam dildo, wiesz, nie dildo.
0: A to teraz ty trochę przyjaskrawiasz.
1: No a stary do tego to zmierza. Pani powie tak, słuchajcie, tutaj mam jako przykład ogórka z prezerwatywą. To jest starodawna formuła na przekazywanie tej sztuki miłosnej. Tutaj mam katalog z produktami bardziej anatomicznymi, na których będziecie mogły opanować większość technik na przykład. I tak to będzie, wiesz, profesjonalizm. No, dzieci też w końcu zrozumieją, że nie chodzi o to, żeby robić coś byle jak, tylko żeby to było zrobione porządnie i najlepiej jak ekspert wytłumaczy, wiesz. Nie wiem, ja miałem w szkole książkę od biologii, tam był pan, narysowany przekrój, była pani i jakoś ogarnąłem wszystko, że są jądra, że jest członek, ale jakiś, nie wiem, nie był mi niezbędny wzwód w książce i kondom, który wskakuje na członka. Wiesz, jakby dopóki nie zaczniesz tworzyć takiej otoczki, tak mi się wydaje, bo już nie jestem dzieckiem od paru lat, nastu, dziesięciu, to, bo rozumiesz, bo kiedy się czujesz pewnie, kiedy się okazuje, że tak, a, to są prezerwatywy, są pigułki w sumie i to może zamiast chodzić na randki, czytać wiersze i myśleć o buziaku przez 5 lat, wiesz, żeby dać dziewczynie, to może po prostu bzykniemy się, bo w razie czego skołuje szmal na pigułę i zajebiście, nie?
0: Wiesz co, ja akurat też jestem z tych, którzy mogą się ruchać na pierwszej randce, no, więc...
1: No dobra, ty masz stary 37 lat, ja tu mówię o dzieciakach. Nie znam realiów i nie czytam Brawo ani innych takich newsów, jaki rekord wieku został pobity.
0: A dzieciak ma na której? Na 10 czy na 15 dopiero? Czy po dwóch latach może podwinąć koleżance haleczkę?
1: Słuchaj, stary, nie wiem, ale myślę, że tam ten 15, 16, 17 rok to jest jakiś minimum, które nie uważam, że tutaj jest, wiesz, jakimś elementem, który należy traktować jako wyścig, nie wiem, bo rozumiem, że młodzi mogą mieć różne aspiracje, wiem, jak to było u mnie, jeśli chodzi o moich znajomych i ludzi, jak to wyglądało, ale kurwa, no nie 10 lat, nie, czy tam ileś. Poza tym jedna rzecz, o której się nie pamięta.
0: Nikt nie mówi jakby, żeby rozpoczynać inicjację seksualną w wieku 10 lat. To są takie właśnie coś, czego się prawica boi i ludzie kościoła i kościelniaki i wierzący, ale to się niepotrzebnie boją, bo nikt tu nie mówi, żeby się dzieci... A samo to, że się wspomni, że jest mężczyzna i kobieta, bo wiesz, te podręczniki, przypuszczam, są też jakoś tam dostosowane do wieku. W ogóle pewnie niektórzy z was

0: o, jak to powiedzieć i ile powiedzieć, ale wszystkie były jakby o tym samym i wydane były nawet w podobny sposób. Taka biała okładka i co ciekawe, też dzieciaki na okładce, które były w różnym wieku, tak ten, do którego był skierowany. Fajnie to wyglądało, fajnie to, wiesz, było zilustrowane i nie pamiętam, żebym jakieś chore myśli miał od tych książek, żeby mnie coś tam wystraszyło, żebym się nagle zainteresował, że tu koleżankę dorwę i będę z nią się ruchał. Nie, coś takiego nic jakby nie było, a była to bardzo wartościowa książka, fajnie zrobiona, napisana. I właśnie nie polska, to była jakaś zagraniczna autorska. Nie było tam nic takiego obleśnego, nic takiego, wiesz, że się czujesz zniesmaczony, zupełnie nic, nie?
1: No tak, ale Krawiec, bo popełniasz taki jak dla mnie trochę podstawowy błąd, bo mierzysz to wszystko swoimi kategoriami. Wyobraź sobie sytuację, że masz na mieście krany z wódką. No to już będzie taki obrazowa sytuacja. I ty mówisz teraz, no słuchajcie, no gdzie, co w tym złego? No ja idę sobie z kieliszkiem, rano sobie jednego kieliszka wypijam, idę do pracy, no nic w tym złego nie ma, rozumiesz? No i ty w ten sposób dokonujesz oceny tych zjawisk. Tymczasem ludziska, rozumiesz, co robią z taką sytuacją, nie?
0: No nie wiem, ja wiem po prostu, że są książki, które były naprawdę dobrze napisane, oceniam je obiektywnie, że po prostu można
1: ale
0: by...
1: ja nie neguję wszystkich książek.
0: Ale słuchaj, na ich podstawie można by zrobić świetne lekcje wychowania seksualnego, albo nawet dużo nie trzeba tam mówić, bo po prostu były bardzo dobrze te książki zrobione. Zahaczały i o biologię, i o higienę, tego typu sprawy. Przecież stary, niech dzieciak się nauczy, jak dbać o higienę swoich czy narządów, czy coś, tak? Myślisz, że rodzicom wszystkim jest tak przyjemnie dziecku to tu wytłumaczyć, może jeszcze mu zademonstrować, co? Może w ogóle mu dopomóc jeszcze w tym.
1: Nie, no, to
0: dopiero się robią jakieś takie dziwne sytuacje. Ja bym wolał mieć taką książkę, dowiedzieć się, ewentualnie coś dopytać się na lekcji. Nie czujesz, że to jest właśnie to, że to w tym kierunku może?
1: Właśnie mi się wydaje czymś ułomnym, że rodzic nie jest w stanie dziecku, wiesz, nie wiem jak to u mnie będzie, bo to jeszcze mały człowiek jest, ale...
0: Słuchaj, dzieciak może nie mieć matki, może nie mieć ojca, no dobra, też. Słuchaj, no chłopak może nie mieć ojca, a matka nie jest w stanie mu czegoś wytłumaczyć. I różnie, albo i córka, która ma tylko ojca. Jest dużo przypadków, niektórzy... rodzice są bardzo prości, nie potrafią w ogóle też tego wytłumaczyć. Czy tak no, ciężko to zrozumieć?
1: Ale poczekaj, bo widzisz, bo ty mnie stawiasz teraz tymi swoimi opisami w roli takiego gościa, który by te książki wszystkie zjarał i wyrwał strony z ilustracjami, gdzie są nadzy ludzie z opisem narządów. Tłumaczyłem, powiedziałem ci przecież, że miałem książkę do biologii, wszystko jest w porządku. Nie wiem, która to była klasa, ale wiem, że ekscytacja była, bo człowiek na początku roku przejrzał sobie od razu całą książkę, co tam od biologii jest, bo wiesz, jakby wiadomo od starszaków, że są różne historie w tych książkach i to taki jest inny świat, zupełnie inne kategorie myślenia. Teraz to się idiotyczne wydaje. I można to zrobić. No, nie trzeba pokazywać naprawdę kopulacji dziecku, no, żeby ono zrozumiało, że tu jest coś na rzeczy i tak dalej, więc...
0: Trzeba jakiś obrazek pokazać, żeby pokazać, na czym to mniej więcej wygląda.
1: Ja już nie pamiętam, co tam było, no jasne, spoko, tak jak się uczą o wszystkim, wiesz, dzieci nie są debilami, naprawdę nie musisz im pokazywać wszystkich pozycji, żeby zrozumiały, że po prostu ludzie rodzą się z tego, że dwójka innych ludzi się ze sobą spotka.
0: Ale wiesz co, Danielu, bo wszyscy się koncentrują w sumie na kopulacji samej, a naprawdę w tej książce, w tych książkach do wychowania seksualnego, co miałem, tam było kupa innych spraw, właśnie jak ci mówię, o higienie, o tym, czym różni się kobieta od mężczyzny pod względem jakiegoś tam takiej seksualności, ale wiesz, no jakieś tam potrzeby, ile trwa ciąża, jak to dziecko potem wychodzi z tej macicy, tam było po prostu no wszystko, taki przekrój tych różnych seksualno intymnych spraw. Po tej książce ja naprawdę się sporo dowiedziałem takich konkretnych i rzetelnych informacji i wiesz, i przydatnych. Przypuszczam, że rodzice, 90% rodziców nie potrafiłoby wytłumaczyć jednej setnej tego, co tam było, bo po prostu nie wie o tym sama.
1: Bez przesady, chyba raczej wiedzą o 99%,
0: jasne,
1: skoro,
0: tak.
1: Skoro nie zgnili, rozumiesz, skoro nie mają chorób jakichś i nie śmierdzą jakimś dziwnym, dziwną wonią, nie pachną.
0: No, tak, jeśli... a potem nagle dziesiątka dzieciaków się robi, tak?
1: Bo...

0: Czekaj, znasz jakąś rodzinę, która ma 10 dzieci? Bo ty jakiś, teraz wymyślasz rzeczy z dawnej epoki, słuchaj, z jakiejś pańszczyzny, gdzie Polska po prostu, wiesz...
1: Nie, podaję po prostu przykład wielodzietnej rodziny, w której...
0: No, znasz jakąś wielodzietną rodzinę?
1: No, wiele takich spotkałem w życiu.
0: Ale wiele to znaczy ile? 1000? Jak myślisz, ile jest 10-dzietnych rodzin w Polsce? Bo wiesz, to jest taki przykład...
1: Nie mam pojęcia.
0: Na podstawie którego myślę, że tu żadnej reguły nie zbudujesz.
1: Może w ogóle jest przykład, że wielodzietna, bo ktoś może chcieć po prostu mieć wiele dzieci i to nie jest w sumie nic złego, ale bardziej mi chodzi o sytuację, w której młody raczej taki człowiek, wiesz, nie zna się w ogóle właśnie na higienie intymnej, na tym, jak do dziewczyny podejść i on sobie obejrzy dwa pornole i sobie wyobraża, że to tak to wygląda, tak? Że musi dziewczynę rypać, że po prostu ona musi się drzeć i w ogóle nie ma obrazu, żadnego wzorca. Nie ma nic. W domu mu nic nie powiedzieli. W większości domów się nie gada o takich sprawach, człowieku.
0: Słuchaj, no dobrze, ja to rozumiem. Wiem się, że jest kupa dzieciaków, które po prostu podkradając starym rodzicom swoim materiały, te pornole wszystkie, wiesz, jakby przejęła w jakimś stopniu tam, bo to też tak się odbywa, nie?
1: No i to nie jest myślał, dobre, myślę.
0: Tatko myślał, że na przykład pod łóżkiem to jest super skrytka, wiesz, jakby z wiekiem mu się coś w bani poprzekręcało i chowanie pod łóżko uznał za super chowanie rzeczy i dzieciaki takie rzeczy później znajdują. Ale słuchaj, jeszcze taka drobna kwestia, o której mam wrażenie jednak, że się mówi przy okazji i przynajmniej jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, to już takich najmłodszych, jeśli się interesują swoimi narządami, co jest oczywiście jak najbardziej normalne, to wiesz, bo sama masturbacja ma w sobie pewien mechanizm, o którym już wspomniałeś, w sensie, że jakby efektem tego jest takie przedmiotowe traktowanie ludzi. I jeśli nie tłumaczy się człowiekowi, że to, że masz, wiesz, swoje kończyny akurat tak długie, że ci idealnie pasują do twoich miejsc intymnych, to nie oznacza, że te ręce powinny tam po prostu nie wiadomo w jakie cuda wyprawiać, bo czytałem o tym, to jakieś tam badania, musiałbym kiedyś może po prostu sobie zanotować to, żeby tutaj wesprzeć się jakimiś danymi, ale w każdym razie na logikę nawet. Jeśli człowiek skupia się na swojej seksualności, to znaczy w sensie na dostarczeniu sobie satysfakcji, przyjemności tylko i wyłącznie, to jest duża szansa, że każdą inną osobę w tej intymnej relacji będzie traktował jako przedmiot, który ma zaspokoić przede wszystkim jego potrzeby seksualne. I to też jest takie coś, czego my możemy kompletnie nie dostrzec, jeśli chodzi o...
1: Ja faktycznie nie dostrzegam. Dostrzegam natomiast to, że kupa dziewczyn nie wie nawet, że dla kobiety co jakiś czas to jest mus pójść do ginekologa, bo jej tego prosta mama i prosty tata nie powiedzieli, bo też nigdy tego nie robili i wydaje mi się to, że to fanaberia jakaś, a wystarczyłoby zrobić jakieś zajęcia w szkole i to jest właśnie też element wychowania seksualnego, tak, że chodzi się do ginekologa. I powiem ci, że ja nawet za wczesnych lat w podstawówce miałem akurat łebskich i kumatych nauczycieli, którzy zrobili nam takie lekcje przybliżone o seksie, o seksualności. Na luzie przyszedł, słuchaj, nauczyciel od polskiego, wymyślił to fajnie, mogliśmy napisać anonimowo, dodatkowo na karteczkach, jak coś się chcemy, jak coś się chcieliśmy zapytać, to pisaliśmy to pytanie na karteczce, potem to było odczytywane anonimowo i odpowiadaliśmy przy wszystkich. Wiesz, po prostu kupa ciekawych informacji. A u nas odnośnie wychowania seksualnego gada się tylko o tym samym, o tym clue, tak? O prokreacji samej jakby i się zastanawia, czy to wolno o tym mówić, ile o tym mówić, a jakby pomija się zupełnie całą masę innych spraw. To jest tak, jakbyśmy gadali tutaj o radiu i byśmy się nagle skupili na samym streamie w ogóle, że stream najważniejszy. Co z tym streamem? Czy powinien być stream, czy nie ma streama? A jaka przepustowość streama? A 92 kilobity, czy 128? I wiesz, a w ogóle nie gadali o oprawie, o wrzucaniu podcastów offline, o jakimś blogu, o stronie, nie? No to jest po prostu traktowanie tematu strasznie wyrywkowo i tak... Bez sensu.
0: Słuchaj, wiesz co, bo ja po prostu nie miałem może aż tak wielu okazji do, nie spotkałem aż tak wiele, zwłaszcza kobiet, ale w ogóle ludzi, którzy aż taki mieli problem z tym, żeby się ogarnąć, tak jak mówisz. No, no wierzę, że są ludzie, którzy faktycznie późno się orientują w wielu rzeczach i być może już nawet jakieś mają kłopoty w związku z tym, że się nie ogarnęli albo ktoś im nie wytłumaczył, ale pewne rzeczy mi się wydają oczywiste, dlatego ich nie poruszam. No, a ty tak po prostu bierzesz człowieka, który nic nie wie o życiu i chciałbyś go nauczyć wszystkiego. No to rozumiem twoją troskę i rozumiem, że na pewno są tacy ludzie, jeśli są nauczyciele czy opiekunowie, którzy się zajmują dziećmi, no to powinni, wiesz, bo nawet jak idziesz z dzieckiem do lekarza, na wizytę kontrolną, to taki lekarz, jak się nazywa ten lekarz rodzinny, to już ta osoba powinna mieć rękę na pulsie i pewne rzeczy kontrolnie wypytać, zasugerować rodzicom, rozumiesz? Więc to nie tylko, że szkoła, to jest jakby trochę szerszy temat.
1: Do macicy zaglądnąć przy okazji powinien...
0: Nie, to...
1: Wiesz, nie, słuchaj, pani, no bo... bab, widzę, że pani tutaj ale ma poczekaj, na płucach nie... jakąś tu faktycznie chrypkę, ale ja bym przy okazji jeszcze zaglądnął do macicy jako lekarz rodzinny.
0: Nie, to nie o to chodzi. No, jeśli jesteś rodzinnym lekarzem i przychodzi do ciebie kobieta z córką, to możesz po prostu wypytać, czy tam, która już ma okres menstruacji, czy już, czy był, czy nie, bo no wiesz, takie normalnie można o tych rzeczach rozmawiać. Nie wiem, dlaczego się z tego nabijasz.
1: Znaczy, wiesz co, to nie ma co rozmawiać, tylko po prostu trzeba tam zaglądnąć do środka i zobaczyć, czy choróbska jakiegoś nie ma, czy raka macicy nie ma, czy czegoś. Kobiety mają swoje własne jakieś dolegliwości, ja się nie znam na tym, ale mają ich więcej niż mężczyźni. I powinny się badać, powinny mieć przede wszystkim tą świadomość, że trzeba raz na jakiś czas pójść do tego ginekologa. A u nas podobno jest bardzo duże zapóźnienie i problemy są z tego, przez to ludzie umierają, wiesz? I często jakaś starsza kobieta, dopiero jak coś jej się zaczyna dziać, jak już jest bardzo źle, idzie do ginekologa, bo musi już, bo chociaż się wstydzi, bardzo się wstydzi, bo to jest dla niej coś zupełnie nowego, nigdy tego nie robiła. Jakby ją poinstruowano w szkole, że to jest coś normalnego, poszłaby jako powiedzmy 16-letnia, dziewczyna czy 17-letnia, wiesz, to by zupełnie inaczej było, nabrałaby nawyków innych.
0: A nie wiem, czy wiesz, że też w drugą stronę to działa, że jeśli chodzi, ale o taką sytuację, kiedy kobiety są w ciąży i idziesz na, bo jest zalecane badanie domaciczne jeszcze przed końcem trzeciego miesiąca ciąży, że i takie coś jest zalecane, a to też są badania na przykład, które są na tyle, no, są niebezpieczne dla płodu i wiele kobiet idzie na te badania i one mogą negatywny skutek przynieść. Rozumiesz, czyli medycyna i też niesie z sobą coś, co stanowi zagrożenie, jeśli chodzi o tą nad, jakby to określić, nadczynność, jeśli chodzi o badania. Albo na przykład badania piersi za częste są tezy, że mogą skutkować nowotworami, bo tam są te wszystkie promieniowania, fale wysokiej częstotliwości, czy już nie wiem, co tam do końca jest. I niektóre badania mogą być szkodliwe. Nie wiem, czy znasz też takie historie.
1: Być może tak jest. No, trzeba wiesz, uważać tutaj jak ze wszystkim.
0: Na dwoje baba wróżyła, więc ja bym tak jednoznacznie, słuchaj, tej nowoczesności całej tutaj nie wspierał. Naprawdę, słuchaj, bo są rzeczy, które
1: z nowoczesnością,
0: mogą...
1: niech żyje to, co było.
0: No, ale powiem ci, że wiele kobiet ma problemy, jak już tak wspomniałeś o tym, bo faktycznie, no, to my mamy mniej. Mamy wszystko na zewnątrz i sobie, wiesz, umyjesz, wysuszysz, jest temat zamknięty. Ale kobiety dużo sobie same robią kuku, stosując...
1: Ty suszysz?
0: Na słońcu.
1: Suszarko.
0: Stary, mam w kiblu taki wielki wentylator z podgrzewaczem. I kobiety używają, słuchaj, różnych płynów intymnych, które są po prostu gównianej jakości. Używają tampony, które produkują i wydzielają jakieś substancje, o których po prostu możemy nie wiedzieć nawet. I tym sobie robią duże kuku, nie? Więc to trzeba być czujnym człowiekiem, żeby...
1: Trzeba być czujnym, tym bardziej, że jak kobieta ma coś tam, wiesz, między nogami nie tak, to odczujesz też to i ty, prawda?
0: I tu się egoizm urodził, po prostu trzeba kurs tego przejść, kurs ginekologa, słuchaj.
1: No.
0: I się tak. Nie pakować jakichś...
1: Zarobiłem dzisiaj, jak tu zauważył słuchacz Nazara, zarobiłem dużo punktów u Kazimiery. Pozdrawiam pani Kaziu. Ja chyba wyślę tą audycję. Dobrze mu powiedziałem, temu Danielowi?
0: Wyślij, pewnie od razu będę miał rozprawę.
1: Tak, słuchaj, dorwie cię jakiś tam hate stop czy coś, to nagranie wyląduje zaraz gdzieś na YouTubie, miliony odsłon i Ciemniak Daniel próbował przekonać do swoich głupich racji mądrego dziennikarza i to będzie na jakieś tam nalewica.pl czy tam no, jakieś inne.
0: No dobra.
1: Nie no, wiesz, nie obrażaj się, to nie tak, ja tak to tu
0: nie,
1: sobie
0: co ty,
1: żartuję.
0: Kompletnie, jasne, że słuchaj, no zdaję sobie tylko jedną, znaczy ważną rzecz, no. Bo to wszystko ma korzenie historyczne. Ten cały boom na seksualizację, na seksualność, na poznawanie siebie, wiesz, jeszcze głębsze poznawanie, wiesz, takie bardzo głębokie poznawanie siebie. I właściwie tą potrzebę wszystkiego spróbowania, bo jak jesteś młodym człowiekiem, to powinieneś objechać świat dookoła i wszystkie otwory ktoś ci powinien, wiesz, porządnie przeczyścić. Wtedy możesz dopiero decydować o tym, kim chcesz być. Czy chcesz być on, ono, czy owczarkiem niemieckim, bo może będziesz chciał być owczarkiem niemieckim. Wtedy znajdą się jacyś ludzie, którzy w parlamencie przegłosują, że chcesz być owczarkiem niemieckim i chwała tobie, bo jesteś wielki, bo wiesz, decydujesz sam o sobie, bo jesteś panem wszechświata.
1: No cóż, jak dla mnie to była lekka trywializacja, ale dobra.
0: Zdziwisz się, no przecież chcieli małżeństwa w Niemczech z tymi...
1: Zawsze się znajdzie jakiś dziwak, gdzieś jakieś dziwaki, które chcą coś zrobić. Może, nie wiem, nawet ci ludzie to dla fanu robią, żeby sprowokować kogoś. Nie wiem. Wiem, że to nie jest norma. Nikt nie postuluje jakichś w ogóle tych zoofilskich związków czy legalizacji.
0: Ale stary, mieszkasz z kotem. Wiesz, no... Mieszkasz z kotem. Dlaczego twój kot nie ma korzystać z twojego ubezpieczenia na przykład? Żeby to prawnie umożliwić, dobrze gdybyś miał związek z nim. Taki małżeński.
1: Nie wiem, to co mówisz, to są takie abstrakcyjne trochę sprawy, które jedynie można je podawać właśnie jako przykłady, żeby tam ośmieszyć troszeczkę temat, nie? Go tam właśnie strywializować i przekręcić
0: robię,
1: i wyjaskrawić. No ale to kiepsko działa. To kiepski efekt jednak troszeczkę.
0: Czyli co, czyli jednak będziesz optował za małżeństwem?
1: Nie, ja się tak, nie, słuchaj, nie boję się, że zwariuje nagle cały świat, wiesz, nagle, wszyscy.
0: No nie, nagle nie, to jest taki walec. On dość małą prędkość ma, ale dużą masę i jedzie do przodu.
1: Nie widzę żadnych takich zachowań, nic, nie ma jakichś zoofilii panoszących się, nie ma żadnych jakichś, że zwierzęta gwałcą. Wiesz co, tak większość z tych złych jakichś właśnie zachowań takich związanych z seksem i patologii wręcz lub nawet przestępstw, to ja widzę u tych, którzy żyją w celi bracie. W celi bracie.
0: No celi brat, no nie wiem, co ci mam powiedzieć. Nie znam statystyk, nie znam środowisk.
1: Tak,
0: no,
1: czytam i ciągle jakiś tu, co molestował, tu ma proces, tu go odwołali, tu go przenieśli, a tu zgłosił się ministra. Tak ciągle coś. Wiesz, a ja nie widzę, żeby były jakieś problemy z zoofilami, nie widzę, żeby byli problemy z satanistami. No pedofil jakiś taki spoza kościoła to się zdarza raz na jakiś czas, tam, ale to tak no, rzadko w sumie się pisze o tym, więc chyba nie ma tego aż tak dużo. A i to mówienie, że wśród strażaków jest tyle samo. Nie, jest to grupa podwyższonego ryzyka, tak to się nazywa, księża. Tak, powiem to wprost. Kościół katolicki to grupa podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o pedofilię. O. I powinniśmy się temu przyglądać i karać ich, surowo karać. I zamykać, no, ktoś, kto krzywdzi dziecko, nie jest wart nawet, żebym na niego splunął, nawet nie kopnę, bo się brzydzę. No więc, no, nie wiem, no... Ja tam widzę właśnie źródło zła. O, tam widzę źródło zła właśnie.
0: Był taki koleś, Casey, albo on się zajmował, on napisał książkę, która posłużyła jako taki manifest do ruchów w 68 roku, rewolucji seksualnej, dzieci kwiaty, one gdzieś tam bazowały. On napisał książkę o tym, jak amerykańskie społeczeństwo naprawdę żyje, jak to się miało wynikać z książki, 80 czy tam 90, taka wysoka liczba ludzi po prostu zdradza swoich małżonków. Nie wiem, czy kojarzysz historię. On napisał taką książkę i z niej wynikało, że to tyczy się społeczeństwa całego. I ta książka była takim mocnym impulsem, jeśli chodzi o te ruchy właśnie 68 rok. I okazało się, że tą książkę on pisał gdzieś tam po jakimś haremie krążąc i po prostu z Alfonsami i z dziwkami rozmawiając. Rozumiesz, jakby zakłamał rzeczywistość, a ludzie po prostu starali się później dostosować do tej rzeczywistości, bo dostajesz informację o tym, że w twoim bloku, wiesz, wszyscy ze wszystkimi się bzykają. Jeśli masz żonę, to prawdopodobnie niezły tłum się po niej, wiesz, przeszedł. Rozumiesz? Bo to wynika z książki i właściwie już nie wiesz, czy ufać żonie, czy nie i tak dalej. Więc co w akcie desperacji robisz? Rozumiesz? Takie proste mechanizmy wyzwolono w ludziach. I po prostu ludzie odpuścili sobie pewne konwenanse polegające na tym. No tak rewolucja seksualna w Stanach z grubsza wyglądała. Więc... A, do czego zmierzam? Bo ten koleś, on niestety też robił badania z dziećmi. I wiesz co? Tam już teraz precyzyjnie ci nie wyrażę. No bo to... Mogę się przygotować na kiedyś. Ale on dokumentację robił. Jakiś po prostu pornole z dziećmi kręcił między innymi. Taka strasznie mętna historia, słuchaj. I on chyba psychologiem w ogóle był z wykształcenia, czy jakąś inną socjologiczną uczelnię skończył. Straszny kibel. Wiesz, jakby... Do czego zmierzam? Bo wszystko prawdopodobnie wynika z tego, że sam miał jakieś marne przeżycia w dzieciństwie. To chyba o czym ty próbowałeś przez moment powiedzieć, że do końca nie wiemy skąd się
1: Większość tych patologii się z dzieciństwa bierze w przypadku, no oczywiście wyłączając księży, u których celibat jest główną przyczyną, myślę.
0: Tylko wiesz co, właśnie są takie sugestie, że ludzie, którzy są inteligentni, inteligentni, i mieli takie przeżycia, to często jeśli ich kierunek rozwoju idzie w taką stronę inaczej, bo znamy taki mechanizm, ja mam znajomych psychologów, właściwie mogę tak powiedzieć, i wiem, że oni poszli, no nie wszyscy pewnie, poszli w tą stronę, bo mieli sami problemy, rozumiesz, w życiu. Dlatego poszli na psychologię z potrzebą, żeby rozwiązać u siebie przede wszystkim te problemy, co niestety nie jest takie proste. W sensie, że jakby człowiek się nie uwalnia od takich depresyjnych stanów i tych wszystkich problemów, więc sytuacja trochę jak z przysłowiowym szewcem, który bez butów chodzi. To tutaj sytuacje często mam wrażenie, że po prostu takie również występują.
1: No dobra, i tym pesymistycznym.
0: Poczekaj, akcentem... to tylko jedną rzecz ci dodam, że ci najinteligentniejsi po prostu, jeśli się wbiją na wysoki stołek tej dziedziny nauki, pseudo, psychologii na przykład, to będą tak tezy kreowali, tworzyli tezy, żeby uzasadnić to, co się im wydarzyło, rozumiesz? Bo jeśli znormalizujesz coś, co ci się przytrafiło i zostanie to uznane za coś standardowego, to ty się w ten sposób pozbawiasz, wiesz, ciężkiej akcji, nie, z życia. Rozgrzeszasz siebie, że to jest coś normalnego. Trochę też już bełkoczę, bo późno jest, ale mam nadzieję, że to w miarę było... Tak, tutaj ja ci dopiszę.
1: Dobra, dobra, kończymy, bo już strasznie późno się zrobiło, zaraz godzina druga, a ostatni raz się żegnaliśmy o pierwszej, a teraz się żegnamy już o drugiej, a teraz znowu się rozgadamy i o trzeciej będzie, no dobra. No
0: wysoce kulturalni jesteśmy po prostu, dobrej nocy.
1: Dzięki za telefon, trzymaj się, cześć.
0: Pozdrawiam, cześć.
1: A ja sobie tu oglądam burkini i widzę, że się robią coraz bardziej obcisłe te muzułmańskie stroje kąpielowe, więc jakaś rewolucja seksualna tutaj następuje. Śmiesznie to wygląda, bo kąpie się jakiś Arab i on normalnie w jakichś tam majtasach, tak, jak człowiek się kąpie i ma przyczepioną do siebie taką właśnie opatuloną ninję jakąś jeszcze w rękawicach z jakichś kabaret znowu się zrobił, nie? Z życia. No ale cóż, niektórzy tak mają. Jak się ktoś wychował na pustyni, to nie oczekujmy od niego zbyt wiele. Z całym brakiem szacunku to mówię. No i cóż. I to by było na tyle. Dzięki, że byliście. Sporo słuchania, nie? O, chyba wrzucę audycję. Szkoda, żeby się tyle godzin gadania zmarnowało. Tylko wypipkuję moje przekleństwa z tej dzisiejszej audycji. Się obawiam, że się nagle z czterech godzin zrobią trzy. Jako cenzuruję sam siebie. No dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim, że byliście. Pozdróweczka dla wszystkich. Także dla Kuby i Bajtitera, których z nami dzisiaj nie ma. Na ulicach cichosza, na chodnikach cichosza, nie ma Bajtitera i nie ma Kubosza. O, tak zaśpiewam. No i widzicie, no tak to jest. Do usłyszenia się z wami w następnych audycjach, które będą. A co teraz będzie? No zobaczymy, co będzie, nie wiem. Bo teraz znowu czegoś tam nie będzie, bo to co dwa tygodnie niektórzy. No i tak, tu nie ma, przepraszam, to ja dzisiaj będę. I mi już potem piszą, znowu krawiec? Kurwa mać, no. Ja mówię, no przepraszam, no zaraz sobie idę. No dobra, to idź. No i niestety chyba znowu będę się tak pojawiał gdzieś na zastępstwo, bo widzicie, jestem na tyle... tutaj porządny, fajny chłop, że jak czegoś nie ma jakiejś audycji, to ja tu w zastępstwo przychodzę i siedzę 4 godziny. Zasponsorujcie może tutaj w związku z tym radyjką, rzućcie parę groszy, to nie chodzi o jakieś duże kwoty, no ale czasami możecie docenić, że coś tu się dzieje, tak, że siedzimy tu, gadamy sobie wiele godzin, często i że nagrywam na przykład 3 razy w tygodniu, a nie raz, więc będzie miło, jak przez dłuższy czas nikt mnie nie zasponsoruje, bo ostatnio coś tak przycichło i tak się trochę nic nie dzieje, no to uznam, że może, że wam się nie podoba ta idea, że po prostu kciuk w dół, że to kiepski pomysł, żebyśmy tak tu dużo siedzieli, gadali, nagrywali, to się nie sprawdza. Max raz na dwa tygodnie, to dla mnie, to mi się podoba. Ale także cały czas jakieś audycje są nowe, że tutaj nadający różni, że wrzucona właśnie audycja potrzeby, świetna, też fajna, no To nie. To ja chcę jedną na miesiąc audycję, taką o dupie Maryny, lubię sobie posłuchać, no nic, tak żeby nic konkretnego nie było, no. Ja no, oczywiście sobie tutaj dworuję, jak to ja. Kurde, jak to ja. Już tak już zaczynamy jak noblista tu. Ja to jak to ja. Po prostu, bo ze mną, panie, to już tak jest, że po prostu, że ja po prostu, no... Każdy wie, kim jestem ja, bo ja to ja. No, i tak właśnie mi się Wałęsa włącza czasami, tak ja. No dobra, idę se. A nagranie muszę puścić pani Kazimierze. Kazi jeszcze nie mogę mówić, bo za słabo się znamy. Jednego maila raz napisałem tylko. Bałwochwalczego takiego. No dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: Nocne Radio. Niewyciszalni.
1: Halo? No, słuchajcie, nieśmiały chyba trochę jest Gurgi. Nic nie mówi. Pisze, że słyszy, że ja go nie słyszę. Redaktorzy są nieśmieszni. Oż ty. No, ładnych masz fanów. Napisali, że ja jestem nieśmieszny. A ja właśnie jestem bardzo śmieszny. Siedem minut będzie ustawiał mikrofon. Słuchajcie, co za wyczucie czasu ma ten człowiek. Wie dokładnie, ile będzie ustawiał mikrofon. To jest właśnie cecha profesjonalistów. Trochę nieradiowe klepanie w klawisze, ale dzisiejszy gość też jest bardzo nieprofesjonalny i można powiedzieć, że to jest jego marka, jego trademark. Tak. No właśnie. Włączmy jakiś podkładzik. Wesoła muzyczka, muzyka łagodzi obyczaje. Gurgi konfiguruje mikrofon, to się wytnie.

Zobaczymy, czy ktoś w ogóle przyszedł. Dlaczego mam ściszyć? Jest właśnie bardzo dobrze. Aha, mam ściszyć, bo jest... Mam ściszyć, bo jest za cicho, tak? No świetnie, świetna rada, dziękuję bardzo. Już wszystko wiem w tym momencie.

0: i próbuję tutaj dołączyć do rozmowy. Halo, halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo, halo, halo, halo, halo, słyszysz mnie?
0: Słyszę cię doskonale.
2: A dobra, jest kontakt, jest idealnie, dobra.
0: Kochani, jest kontakt głosowy, jest kontakt, tak, jest... to on.
2: Powiem, że to jest mój rekord życia, że tylko 4 minuty trwało skonfigurowanie czegoś przed tym. Bo to umówiliśmy się 30 minut temu i fajnie, że już... Dobra, jestem gotów, jestem twój.
0: No, to aż tak blisko nie jesteśmy jeszcze ze sobą, ale może będziemy pod koniec wywiadu. No, właśnie z 10 razy przekładaliśmy termin i tak na spontanie postanowiliśmy wejść, bo...
2: No tak, skoro dzisiaj mam okazję, ty masz dzisiaj okazję, tak na spontanie podłączyłem mikrofon swojego Samsona Go Mic, taki fajny. Ja w ogóle mam bardzo dziwacznie... mikrofony podłączone, bo używam zewnętrznej karty dźwiękowej USB, żeby do słuchawek, a mikrofon też jest USB. Jakby to powiedzieć, jacki laptopowe w ogóle nie są używane.
0: A może tak spróbuję trochę tak profesjonalnie, jak w prawdziwym radio, przedstawić. No, gdybyście, kochani słuchacze, nie wiedzieli jeszcze, czy to mówi do was chłopiec czy dziewczyna, bo taki, prawda, głos dwuznaczny, to...
2: Głos mam dwuznaczny? Okej. Dobrze, myślałem, że mam dość wysoki głos i on zdradza moją płeć, ale okej, dobra.
0: Zdradza to, że jesz robaki i to zdradza, że jesteś chłopcem, bo dziewczynki się brzydzą jeść robale, a ty nie.
2: Zwykle, no, zależy z jakiej kultury one pochodzą. Myślę, że w Polsce tyle samo mężczyzn się brzydzi robalami, co kobiety. Tutaj by trzeba było sprawdzić statystyki, czy kobiety... są bardziej skłonne do ryzyka gastronomicznego niż mężczyźni. Jeżeli nie są, to wtedy masz rację.
0: W sumie nawet faktycznie brzmisz jak facet, jak tak się wsłuchałem, bardziej, ale no, jak się popatrzy na ciebie, to z kolei wyglądasz trochę, moim zdaniem przynajmniej, jak młody Jack Black. I się spotkałem już z taką opinią właśnie, wśród innych też, że wyglądasz jak młody Jack Black.
2: To jest jedna z osób, do których mnie porównują ludzie, nie wiem. Jak młody Jack Black. Okej, fajnie.
0: I tutaj muszę jeszcze wspomnieć, żeby nabić słuchalność, że to jest kolega Dema, słuchajcie, kolega Dema. Dawajcie łapki w górę, suby. Mam nadzieję, że przyjdą tu tysiące osób.
2: To jest... tak mówienie, jestem kolegą Dema, albo jestem kolegą Marka Kowalskiego. Nie znam żadnego Marka Kowalskiego. To daje takie uczucie bycie w cieniu czyimś i bycie po prostu kimś, znaczy kontekst swojego istnienia jako istnienie innego bytu, czyli bytu, jakim jest Dem. Ja jestem niezależnym człowiekiem, własnym człowiekiem.
0: Ale musiałem o tym wspomnieć. Mam nadzieję, że wybaczysz mi to, ale wiesz, tu chodzi o to, żeby o słuchalność, oglądalność. Tego radia słucha 5 osób na krzyż i ja muszę walczyć o odsłony, więc musiałem się wesprzeć kimś bardziej znanym.
2: W samej zasadzie wartość godny wywiadu byłby, nie wiem, sprzedawca w sklepie, do którego Dem chodzi. I ten jego ulubiony sprzedawca taki, nie wiem, on miał takie włosy. No.
0: Taki z włosami.
2: Też to wiem. No taki z włosami, go też można byłoby zwywiadować.
0: Recenzowałeś chleb. Czy możesz coś o tym powiedzieć?
2: O chlebie? To była pradawna recenzja, muszę podróżować. To była recenzja, w której zmieniłem ten chleb i zrobiłem kolejny chleb.
0: Ja słyszałem coś o, że te chleby, że to był jakiś chleb nowej generacji.
2: No druga generacja, bo odkryłem, że można zmienić te ogryzki po chlebie, te co zostają ogryzki po chlebie.
0: Skórki tak zwane, chleb skórki. Tego.
2: Tak, i powstaje nowa generacja chleba.
0: No to ciekawe, to ciekawe. Zapisałem sobie tutaj jeszcze, że mimo, że nie wyglądasz... ani młodo, ani staro właściwie, to i tak wyglądasz na zbyt starego na zabawę zabawkami, którymi się bawisz.
2: Zbyt starego na zabawy? Jakimi zabawkami się bawię, które są niedostosowane do mojego wieku niby?
0: Sugerujesz, że dla mężczyzny w twoim wieku zabawa pływającą żabką w wannie to nie jest nic uwłaczającego?
2: To nie jest nic uwłaczającego, to jest biologia. To udowadnia, że interesuje się biologią, ruchem żab. To jest coś takiego bardzo porządnego. No, nie wstydziłem się tego robić w miejscu publicznym. Ja się szanuję w miejscu publicznym i nie miałbym problemu z zabawą z żabą w miejscu publicznym. Tą żabą, pływającą żabą.
0: Czy robisz jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy w miejscach publicznych może?
2: Ja się bardzo szanuję w miejscach publicznych i szanuję zasady, przychodzę na przejściach dla pieszych, bo staram się poprawnie przychodzić na przejściach dla pieszych, kiedy jest światło. No w każdym razie jestem szanującym się i dobrym, poprawnym obywatelem, kasującym zawsze bilety, nawet jeżeli przyjadę 5 minut, kasuję wtedy bilet zawsze kasuję. Są te 20-minutowe, to, że 5 minut przyjadę 20-minutowym. Chociaż jeżeli bym miał przejść 5 minut drogi, to bym przeszedł ją fizycznie, a nie autobusem. Chyba odleciałem. Wracajmy.
0: Czasami jak tak sobie chodzisz, to zdarza ci się spotykać dziwne osoby, na przykład jakiegoś żarłoka dziwnego i z nim się obżerasz też. Tak widziałem
2: coś. To było przyjemne. Zjedliśmy, spotkaliśmy się, mój ton, no ja, widzieliśmy się w jego aucie. Potem się widzieliśmy u mnie. I było jedzenie, i my się wymienialiśmy. On jest bardziej konserwatywny i on jest bardziej też na słodki nastawiony. Ja za to lubię ostre jedzenie i jedzenie o dziwacznych smakach różnych, bardzo dziwnych.
0: Właśnie, a jakie to są dziwne smaki? Oprócz tego, że robaki, że tak zarymuje, dziwne smaki, robaki, prawda? No. Ja też artysta, trochę tak jak ty jestem, bo ty też artysta, ja też trochę, widzisz.
2: Co dziwacznego lubi jeść? Robaki, gówno, robaków tamto. Znaczy, nie lubię słowa gówno. Ja się ładnie mówi. I odchody robaków. Bo w miarę porządku, ale droga też nie opłaca, smakuje podobnie jak zwykła herbata. Co jeszcze lubię? Lubię wodorosty. Wodorosty są spoko. Takie fajne są chrupiące. I lubię, jak są w zupkach chińskich. Takie kawałki wodorostów też.
0: O, to taka prawdziwa zupka chińska, nie? Bo te, co u nas, to są raczej takie słabe, te zupki chińskie są słabe. W Irlandii jadłem dużo lepsze zupki chińskie, tam były jakieś grzybki, właśnie
2: wodorosty. Ja taką się robi nie w talerzu, ale się robi w garnku, się gotuje ją przez 5 minut. Tam właśnie fajny makaron jest taki jakby grubszy trochę i smaczny.
0: Patrzę na twoje filmy, bratku, i to jest w sumie taka troszkę psychodela. I się tak zastanawiam, właśnie z której ty gęstości jesteś? Z siódmej gęstości? Czy z której? Z czwartej?
2: Człowiek jest zrobiony z wody, generalnie z wody, i tak fajnie, że to jest taka jeden gęstość. Gęstość jeden, że... No, jest układ jednostek SI i że woda ma 1 gram na centymetr sześcienny bodajże, bym powiedział decymetr. I mam gęstość wody, bo jestem prawie że z wody. Są chyba trochę bardziej gęsi niż woda, więc powiedzmy 1,03 tak na oko.
0: Tak, teraz patrzę drugim okiem na twoje różne wspaniałe twory i się tak zastanawiam, czy mówi ci coś taka marka Amiga?
2: Amigra? Co to jest Amigra?
0: Nie mówi mu.
2: Nie mówi. Odpowiedziałam w ten sposób, że nie mówi. Pytałem się, co to jest Amigra. Amigra, czyli jak amino i na końcu jest gra i nie ma no, tylko jest gra. Amigra.
0: No, to taka przyjaciółka z dawnych lat moja. No, tak, ty jesteś też taki retro, oprócz tego, że jesteś trochę manga. Nie, manga nie jesteś.
2: Bardziej kreskówki zachodnie. Bardziej kreskówki, Adventure Time i tak dalej.
0: Jakie, jakie?
2: Adventure Time. Pora na przygodę. Steven, kurczę, dużo z tego jest na Cartoon Network. Lubię też niektóre, no właśnie na Netflixie tylko chyba, bo Jacka oglądam. Przecież tam też jest Rick and Morty, ale już gdzie indziej też oglądałem.
0: A Ricka i Mortiego mówisz, oglądałeś? Przypasowało ci?
2: No przypasowało, tak.
0: No, mi w sumie też.
2: Jest hype na niego, więc wiele osób zaczęło to oglądać, a od pierwszego sezonu już widziałem.
0: Niechętnie, ale tak postaram się coś serio teraz bardziej zapytać. Ty jesteś grafikiem, prawda? Też.
2: Grafikiem z profesji? Kurczę, fajnie wiedzieć, że... Bo ja nie mam takiej klasy, że jakbym miał tekst obok siebie górki i w nawiasie, albo w cudzysłowie klasa, to nie wiem, czy grafik by był. Może... Wizualny twórca, wizualny kreator. Może grafik jestem.
0: No. Może twórca instalacji internetowych. Coś w tym stylu,
2: twórca
0: coś takiego pokręconego.
2: Audiowizualnych, internetowych, też analogowych.
0: W czym ty rzeźbisz te swoje cudeńka? Zdrać słuchaczom.
2: Blenderze. Właśnie Blender jest fajny, bo jest darmowy i te niedarmowe też wszystkie Maje i tak dalej, i 3DS Max, 1500, to ogromne sumy one kosztują pieniędzy, a Blender jest funkcjonalny, on nie jest biznesowy, tam robią rzeczy, które nie są dobre biznesowo, ale fajne są i sobie modeluje. Nie. Blender to przykład programu darmowego, który w ogóle nie ustępuje tym płatnym, komercyjnym i nie można tego powiedzieć na przykład w przypadku edytorów wideo, ale w przypadku edytorów 3D Blender się sprawdza tak dobrze, że jak konkurencja komercyjna. I ma być fajna aktualizacja 2.8. Jak ona wyjdzie, to będzie fajniej.
0: No, a używasz już tej aktualizacji, która współpracuje z akceleratorem i potrafi renderować na takich samych zasadach jak silniki gier? Bo coś słyszałem, że coś takiego tam miało wyjść albo już wyszło.
2: Tak, ma wyjść, ale... To jest na razie w fazie testowej. Ja korzystam z poprzedniej wersji, 2.7.9 na razie. To powinno do końca roku wyjść. To mnie bardzo ucieszy, jak to będzie, bo będzie można na żywo jakby renderować i nie będzie trzeba czekać, aż te cykle wyrenderują coś ładnego, aż te muszki znikną i będzie obraz. Bo na chwilę trzeba zostawić kompa, jeżeli coś się renderuje w wysokiej jakości.
0: No, powiem ci, że dla mnie to jest bardzo kusząca właśnie ta perspektywa przerzucenia się na taką bardzo szybką i radosną twórczość. Oczywiście właśnie mam problem, przypuszczam, że nigdy nie uda mi się osiągnąć takiego etapu, takiego levela w tym, jaki ty masz, że potrafisz coś bardzo na szybko zrobić, taka radosna twórczość. Ja nie potrafię po prostu, wiesz, wydaje mi się, że coś jest za brzydkie, że to nie, to jeszcze nie jest to. A ty właśnie się, jak to się mówi, no tak przepraszam, muszę po 23, to powiem, no nie pierdolisz się w tańcu, jeśli chodzi o tworzenie, nie? Ciachu, machu no tak, i do piachu.
2: Ja? W tańcu, taniec, więcej koli. Niezdefiniowanej firmy. No, generalnie nie widzę... Każdy swój twór traktuję jako trening przy okazji do kolejnych moich tworów, więc uważam, że warto się zabrać za cokolwiek po odpowiednim odfiltrowaniu wartości.
0: No właśnie, to jest dobra rzecz, to jest dobra umiejętność i powiem ci, że niektórzy się przez 10 lat nie potrafią czegoś takiego nauczyć. Są w takiej klatce, nie? Wiesz, są w takiej klatce po prostu swojego, nie wiem, własnego jakiegoś artystycznego ego. A ty w ogóle jesteś taką luźną osobą, nie? Która nie jest właśnie związana jakimś ego, jakimiś dążeniami do perfekcji. Ty po prostu tworzysz.
2: Chociaż muszę przyznać, że mam swój tak jakby minimalny poziom. Z czasem coś takiego się wyrabia, poniżej którego nie zejdę robiąc cokolwiek. Więc... Mimo wszystko, jeżeli miałbym coś zrobić zupełnie byle jak, to tak pewnie nie zrobię. Więc jest minimalne postaranie się, nie ma to jednostek konkretnych, ale mimo wszystko jest minimum.
0: No ale chyba za to właśnie ci ludzie lubią, nie? I że potrafisz czymś zaskoczyć i zrobić coś takiego, no takiego popieprzonego właśnie, bardzo innego od reszty, oryginalnego może, to taki twój trademark, jak już mówiłem właśnie, tak mi się wydaje.
2: Fajnie wiedzieć, że jestem ten, że jestem ceniony za to, co robię pod tym kątem. Generalnie uważam, że robię cokolwiek, warto eksperymentować i jeżeli eksperyment się uda, to robić kolejne projekty podobne do twojego eksperymentu, tak jakby ewolucyjnie każdy kolejny projekt uczy, kolejny projekt jest zmiana ewolucyjna.
0: Czy nie było też trochę tak z górkosusem? Przepraszam, jeśli tutaj źle powiedziałem.
2: Było, jest. Górkosus nadal jest, nadal istnieje. To nie jest coś takiego, co jest przeszłością.
0: To powiedz coś o tym projekcie. To jest, no komu by przyszło, słuchajcie, do głowy zrobić konsolę do gier, która właściwie nie jest konsolą. Konsolę, która jest nie dzisiejsza, a jednocześnie na swój sposób jest bardzo trendy, bo retro jest modne. Konsolę, która oferuje wam tak popieprzone, radosne rzeczy. Ale dobra, ty opowiedz. Ty jesteś twórcą, ojcem i matką i mów.
2: Tak, Burgosus tak jakby iteracyjnie ewoluował w mojej głowie. Ja tak mam, że w głowie jest idea i czasem coś wyjdzie zupełnie innego. Od tego, co było na początku, bo to chciałem własną karciankę po prostu wydać. Własne karty kolekcjonerskie, chciałem opracować jakieś proste zasady w miarę, żeby nie trzeba było liczyć nic na kartce i żeby można było się nauczyć tych zasad w 5 minut. I w pewnym momencie, nie wiem, sobie szedłem, taka metoda na chodzenie i pomyślałem, a fajnie było, gdyby te karty wyglądały jak kartridże od Pegasusa, Famicom, no bardziej od Pegasusa, bo one były butlegowe. No i zrobiłem sobie pierwsze karty Spectre Hans, Fisherman Concussion. No i jest Górkosus. Potem to ewoluowało, bo na początku to miało tak niby bardziej udawać Famicom Pegasusa, a teraz stało się takim bardziej eksperymentalnym projektem dla dość zamkniętej grupy fanów Górkosusa. Więc ma tutaj swobodę pod tym względem, że nie muszę się starać jakby robić, sprawić, żeby ten Górkosus był przystępny i mainstreamowy, więc spodziewajcie się baczności. A i kolejne karty będą już dla bardziej dorosłych ludzi, więc będzie więcej takich materiałów dla starszych.
0: Aż mi ślinka cieknie, jak sobie pomyślę o takiej laseczce, która się składa z 8 pikseli na 6. Pikseli? Oh yeah.
2: Tego typu no, będzie nagość, ale taka raczej taka nagość straszna. Albo nie straszna, ale eksperymentalna. To nie będzie tradycyjne ciało. A zresztą czekajcie, może znajdę screenshota.
0: To poszukaj screenshota, a tymczasem odbierzemy słuchacza, który...
2: Okay.
0: Halo, halo?
2: Jesteś w stanie połączyć go z nami?
3: Halo, witam. Czy będzie...
0: A czy ty,
3: mnie?
0: Gurgi...
2: Słyszę go.
0: Słyszysz, no to wszystko pięknie jest, ładnie.
3: Super. Dobry wieczór, słuchacze, dobry wieczór, redaktorze Krawiec i dobry wieczór gościu, który uświetniłeś ten wieczór. Tutaj sparafrazuję fraszkę Kumanowskiego. Wielkież mi uczyniłeś, Gurgi, radość w sercu moim tym... nagłym pojawieniem się swoim, czy jakoś tak.
0: A czy ty nie maczałeś w tym palców przypadkiem?
3: Halo? Maczałem, co palce? Prawda maczałem je tak tylko nieznacznie, tam zagadując do Gurgiego w tym temacie, czy by nie zechciał tutaj się pojawić w Nocnym Radiu, natomiast taki spontan, w ogóle jestem w szoku, że to się dzisiaj odbywa, nie? Myślałem, że to może będzie jakoś tam ustawione, zapowiedziane, opisane na Facebookach, że ten wywiad akurat będzie miał miejsce w danym dniu.
2: Jest bardziej na dziko.
3: A tu taka niespodzianka. Dobrze, że słucham Nocnego Radia praktycznie całą dobę, bo by mnie ominęło i słuchałbym później tego, z taśmy, nie? Nie wiem, czy ja w ogóle słyszę Gurgiego, bo na razie ani...
2: Ja słyszę ciebie, strony... ty słyszysz mnie.
3: Nie,
2: ty słyszysz mnie, czy nie słyszy mnie?
0: A, to kolega Unikalny Orgazm nie słyszy. Spróbujemy tu przełączyć. Powiedz coś, Gurgi.
2: No, Skype. Bum, bum, bum, bum, bum.
0: A teraz słyszysz?
3: No, chyba nic z tego nie będzie. Nie.
0: A, nie...
2: On się łączy przez Skype'a, a Skype nam nie działał, więc...
0: To znaczy, gdyby Skype potrafił tutaj przełączyć tak jak trzeba, to byłoby okej.
2: Skype nie łapał mikrofonu.
0: Bo zmieniłem w Skype'ie na mix stereo i powinien teraz łapać, tylko on nie potrafi tego w locie zrobić. Ale to zaraz zaradzimy. Zadzwonisz jeszcze raz za dwie minutki?
3: Jasne, słuchaczu? Nie ma sprawy. Czekam. Dobra. Dwie minutki, odliczam i dzwonię.
0: Dobra.
3: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za moment. To powiedz, Gurgi, jak właściwie można zdobyć te wspaniałości, te gry na kartach?
2: Myślę, że chwilowo nie można, ale na początku, powiedzmy 1 czerwca albo już pod koniec maja otworzę znowu sklep. Na razie będą przez chwilkę stare pudełka tylko, które były już wcześniej. A tak, mniej więcej wakacje w połowie, wakacje w lipcu, powiedzmy, wyruszam z kolejnymi kartami. Po prostu... Będą kolejne boostery kart do kolekcjonowania.
0: No trochę się obawiam.
2: Na 60
0: trochę się obawiam tego. O, nie zła liczba. Trochę się obawiam tego, że finansowo jakoś nie wyszedłeś na tym na tyle do przodu, żeby można by cię porównywać do Matthew Smitha, autora Manic Minera, na przykład, który się dorobił.
2: To jest projekt, który tworzę, żeby zaspokajać swoje potrzeby wypluwania zawartości treści. Ja nie lubię jakiegokolwiek aspektu biznesowego, czegokolwiek co robię.
0: No, to takie trochę niespotykane, można powiedzieć.
2: Dlaczego to jest niespotykane? To jest chyba normalne, że ludziom nie zależy na tym, żeby... Znaczy dobra, no niestety to jest niespotykane, ale liczy się twórczość, liczy się zawartość i liczy się powstawanie bytów nowych istnień, które mają wartość istnienia.
0: Wiesz co, zgodzę się z tobą. Nawet ostatnio widziałem jakiś film z tym, z Sandlerem, czy taka komedyjka, w której on wcielał się w takiego normalnego człowieka, wiesz, któremu nie zależało jakoś strasznie na pieniądzach, na karierze, na sławie i wszyscy się dziwili, wiesz, i on został milionerem nagle, stąd ni zowąd. Wpisujemy hasełko. No właśnie, też mi brakuje tego, wiesz, ta pogoń za pieniądzem, za dobrami doczesnymi, ciągłe gadanie o kasie. A gdzie człowiek? Się zapytam.
2: No tak, no. Cały cel twórczości, no, prawdziwa twórczość to jest coś, co się robi, żeby zaspokajać, no, potrzeby, które robi właśnie ta twórczość. Człowiek tworzy, bo ma taki jakby pasek swojego zaspokojania, albo nawet nie, nawet tego nie potrzebuje. To jest coś, co się robi tworzy się samo dla siebie, tak jakby. Twory są tworami, nie mają celu poza tym, że są tworami. Że rodzisz dzieci, ale nie są cele, one istnieją, bo są fajne. Nie wiem, urodzisz dziecko, które ma dwumetrowy nos, niech żyje takie. I cel istnienia dwumetrowego dziecka z nosem jest tym, żeby dwumetrowo nosowe dziecko istniało, a nie to, żeby, nie wiem, wciągało wodę z kanałów i czyściło.
0: No, pięknie powiedziane. Czy teraz się słyszymy i Unik Orgazmie?
3: Ja ciebie, Krawcze, słyszę, a czy Gurgiego to nie
2: wiem. A mnie? A on chyba mnie nie słyszy.
0: A ty Gurgiego...
3: Na to, Gurgiego nadal nie słyszysz.
0: A Gurgiego dalej nie słyszysz. No to czyli Skype po prostu nadaje przez inną gęstość, inny wymiar. No nic, to nie pozostaje mi nic innego, niestety, jak powtórzyć jakieś... czy pytanie, czy to, co chcesz powiedzieć, przekazać Gurgiemu, no i tyle, no nic tu nie poradzimy, niestety.
3: A on mnie słyszy, tak?
2: Tak, słyszę ciebie.
0: On ciebie słyszy.
3: A, no to super. Dobra, w takim razie tak na czuja muszę tutaj do Gurgiego się zwrócić. Mianowicie, To nie będzie nawet żadne pytanie, po prostu cieszę się, że się pojawiłeś na antenie i taka koncepcja u mnie w głowie się narodziła, jako że Nocne Radio jest takie bardzo fundamentalnie katolickie i bardzo sami wierzący ludzie tutaj w tym radiu występują z Krawcem na czele, to czy na przykład zechciałbyś może kiedyś na antenie taką swoją własną audycję poprowadzić, w której tłumaczyłbyś nam po prostu fragmenty z Pisma Świętego, tak jak to kiedyś podjąłeś tę tematykę w jednym ze swoich odcinków na YouTube. Ten odcinek bardzo mi się spodobał, to była fantastyczna interpretacja. I gdybyś zechciał nam właśnie przełożyć w ten sposób jakieś fragmenty, myślę, że to super pomysł na taką swoją autorską audycję tutaj. Nie wiem, jak się Gurbi zapatruje.
2: Okej. Wysłuchałem jego pytanie. Powiedz mu, że jego pytanie wysłuchałem.
0: Twoje pytania zostały wysłuchane.
2: Dzięki.
3: Fantastycznie. No nie usłyszę odpowiedzi przez Skype'a, więc może w sumie rozłączę się i usłyszę to normalnie w radiu. Mam trochę polowe warunki, bo jestem w pracy, dzwonię ze smartfona i jednocześnie smartfon nie obsłuży Skype'a i...
2: Dzięki za poświęcenie. Jesteś na polu. O tej pory jesteś na polu.
3: Dobra. Dzięki umrzesz. Bardzo, jak będę miał jeszcze jakieś tam coś do dodania.
2: Uważaj na życie.
3: Ponownie.
2: To jest niebezpiecznie o tej porze zwykle.
3: Rozłączam się i słucham każdej. Pa.
0: Pa.
2: Okej. No, czyli tutaj uszanowałem człowieka. Starałem się nie odzywać, bo on nie wie, kiedy jest zagłuszany przeze mnie, więc musiałem być cicho.
0: Dokładnie. Wiesz,
2: bo normalnie jakbym nie słyszał, to bym wiedział, kiedy ja mówię i wtedy był cicho i byśmy naraz mówili Pismo Święte, audycja z Pismem Świętym. Nie, jak się audycję bym poprowadził, tylko zastanawiałem się, czy jest sens o Piśmie Świętym robić kolejną audycję. Bo Pismo Święte to jest taka popularna książka, że już o tym wszyscy mówią i dlatego uznałem, że Pismo Święte zupełnie mi nie jest potrzebne aż tak, to będzie dość szczampowe. Ale może.
0: A w takim razie może tak zapytam, kim jest dla ciebie Jezus?
2: Jezus, ojejku, nie no, jest postacią jakąś historyczną, co sobie istniał, taki jakby, nie może, że powiedział, że on hej, rozmawiam z Bogiem i ludzie go posłuchali i nie mam pojęcia, na ile Biblia go dobrze opisuje, więc nie mogę wypowiedzieć się wystarczająco dokładnie na temat tego, kim jest dla mnie Jezus i czy był dobrym człowiekiem. Pewnie w miarę był, no. Nakarmił tych 12 ludzi, chociaż przynajmniej, i potem jeszcze cuda robił. Nie wiem, czy to był cuda, czy może dobre zarządzanie zasobami, że on te ryby sprzedaje na przykład, albo prowadzi, że te ryby, te chleby importował i oni zapłacili mniej za te importowane ryby.
0: Psuł rynek.
2: Nie jestem w stanie powiedzieć o Jezusie. Czy był to był

0: której chodziłoby się Jezusem i tymi rybami rzucało, no to miałbyś jedną rybkę, a miałbyś nieskończoną ilość ryb, więc w pewnym sensie nawiązywałoby to do Biblii. No, ale...
1: A budowanie wież z ryb, budowanie cywilizacji, kurczę. Wyobraź sobie, że jesteś Bogiem, ale możesz tylko ryby przywoływać. I cały wszechświat byłby z ryb zbudowany. Domy z ryb, ludzie z ryb.
0: Wszystko takie Bogiem. Rybne.
1: Gwiazdy rybowe. Odpowiednia ilość ryb by się zapadła, jakieś, nie wiem, czarne dziury z ryb powstawały.
0: Właśnie, właśnie. Zawsze mi było szkoda tych ryb i nie potrafię się w wędkarza jakoś wczuć. I zawsze tak mówię, że gdyby ryby potrafiły krzyczeć, to już tak ludzie by chętnie ich nie zabijali, nie mordowali, nie nabijali na haki. Jak byś ty się czuł, gdyby... Idziesz sobie coś, jakiś tu smakołyk, chcesz sobie zjeść, a tu jakiś hak ci przebija warę i cię do góry ciągnie. Na pewno nie byłoby ci przyjemnie.
1: Tak, ale na ile te ryby są świadome tego, że coś im się dzieje, że boli.
0: No, dla kosmity, naprawdę... wiesz, też możesz być no tak, nieświadomy.
1: No tak, dla kosmita może też mnie tak traktować, że skoro człowiek się nabije na haczyk, to nie jest wart, to nie jest wart swojego życia.
0: No.
1: Jedne ryby pułapkowane, więc można sprawiedliwie robić, że walczy się na pięści pod wodą. Z rybami. Potem jak ryba opadnie na dno albo się podniesie na górę i to wtedy można ją dopiero złapać.
0: Wąż z rybą mógłby na pięści się bić. Na przykład.
1: Technicznie. Bywały Pokemony bez rąk, które umiały ataki robić pięścią, więc to nie jest niemożliwe.
0: Właśnie, bo dla kosmity ty też on cię nabije na hak, ty będziesz tam krzyczał, wzywał na pomoc, prosił o łaskę, a on będzie słyszał tylko takie... I też pomyśli, że co to za jakiś słabo rozwinięta istota.
1: Jeżeli kosmita by przyszedł, to musiałby zejść na nas poziom, żeby uczciwie mógł nas zjeść, czyli niech się biją na pięści z ludźmi i dopiero potem ich jest.
0: No, a myśliwy też niech się z niedźwiedziem na pięści bije. Ja uważam, że to by było sprawiedliwe. A powiedz, ty jesteś... chciałem zapytać... No właśnie, czy ty jesteś? Takie pytanie ci zadam. Czy ty jesteś? Nie no, wiemy, że jesteś. Ale czy jesteś na przykład faktycznie z pokolenia Famicona? To był taki klon Nintendo, tak? Tego pierwszego. Ty na tym się wzorujesz.
1: Jestem z roku 91 i technicznie na zachodzie wtedy było... Kiedy byłem dzieckiem takim małym, to był SNES, potem było Nintendo 64, więc... I tak i nie, bo my wtedy mieli... My dopiero w latach 90 mieliśmy Pegasusa i to Pegasusa miałem, a nie te oficjalne konsole Nintendo, więc powiedzmy, że jestem.
0: Do dzisiaj nie wiem, co to była za produkcja, z jakiego kraju. Pegasus, Family Game, coś takiego było, ale skąd to przylazło?
1: To jest pytanie retoryczne, sprawdzasz moją wiedzę. Polecam materiał tutaj, zamiast ja odpowiadać na to dokładnie i się gdzieś pomylić, polecam materiał Dark Arcona na ten temat. I on mniej więcej to dobrze opisał w swoim materiale i
0: to ty młoda dupa jesteś w sumie.
1: Nie jestem młoda dupa. A ty z którego rocznika jesteś?
0: Ja 79. Dziad.
1: 79?
0: No.
1: Wow. Okej, fajnie. Fajnie, że tacy ludzie z twojej generacji internetowi.
0: Fajnie, że tacy ludzie jak ty jeszcze potrafią internetu używać w ogóle jeszcze. No, bo wiesz, ja to pamiętam czasy Spektruma, Komodorka i te inne Atari.
1: Nie no, to jesteś kopalnią wiedzy, to... Na takich konwentach fajnie z tobą byłoby porozmawiać, bo ty masz wiedzę z pierwszej ręki, ty nie wiem, czy w latach 80 grałeś na Famicomie, czy wtedy bardziej na kompie w retro gry grałeś?
0: No właśnie jakoś mnie ominęła, widzisz, ta półka, ta część rynku właśnie bardziej konsolowa. Dopiero pierwszą konsolą było dopiero PlayStation 2. Aż wstyd.
1: O, no to bardzo późno, bardzo późno już. XXI wiek.
0: No właśnie.

0: właśnie, właśnie. Ale to było miłe, no miłe tak. przeżycie. Taka inna jakość. Wtedy dopiero zrozumiałem, że to jest inna filozofia grania zupełnie niż na kompie.
1: To jest fajne, bo my mamy unikłe... Przez to, że te konsole nie były popularne w Polsce, to my mamy takie... No chyba w Europie chyba konsole nie były tak popularne w latach 80. w Stanach. Nie wiem, czy to jest poprawne, co mówię. No, przecież ja mam trochę inne doświadczenie i unikalną wiedzę na temat gier, po prostu. Inne klasyki. Wiesz, dla nas takim klasykiem nie jest Zelda, my bardziej takie PC-owe klasyki znamy.
0: A co cię tak na samym początku zaczarowało najbardziej? Ale o tym może za moment, bo tu kolejna osoba się dobija. Okay. I znowu to będzie niestety troszeczkę taki schemat, że...
1: Tak jak wtedy, tak jak wtedy.
0: Tak jak wtedy.
1: Jesteśmy gotowi, już to przerobimy.
0: Już to znamy.
1: Będę się cicho, jak on będzie mówił.
0: Tak jest. No to witamy cię na antenie, Jacku. I pamiętaj, że Gurgi cię słyszy, a ty go nie.
2: Dobrze, to w takim razie trzy krótkie pytania. Dobry wieczór, tak w ogóle. Pierwsze pytanie odnośnie, no takie ogólne odnośnie twojego kanału. Jakbyś miał krótko, bo ja to rozumiem, że to jest pewna konwencja. To jest pewna konwencja artystyczna, co ty robisz. Jakbyś miał krótko scharakteryzować swoją konwencję, to jakbyś to zrobił? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest odnośnie twoich doświadczeń z YouTube i dlaczego jeszcze nie losujesz kos na CS-ie? A trzecie pytanie jest związane z komentarzami, które się pojawiają pod twoimi filmikami i czy moderujesz to, czy nie, bo jestem zaskoczony kulturą wypowiedzi komentujących i to może się składać na dwie rzeczy, albo twoja społeczność jest tak mało agresywna, albo sam moderujesz, a jeżeli moderujesz, to co moderujesz? Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam, cześć.
0: Cześć.
1: Okej, okay, po kolei. Zapomniałem, jakie było pierwsze pytanie. Jakie było pierwsze pytanie?
0: Pierwsze pytanie było pierwsze takie, pytanie? Jakbyś
1: nazwał... A czy to jest konwencja?
0: Swoją dobra, konwencję, już, tak.
1: Konwencja, kosy i moderowanie. Sobie to zapisz, żeby się nie pogubić, bo już trochę przyzwiat. Tak, ja generalnie na YouTube jestem mniej więcej sobą, więc nie powiedziałbym, że to jest do końca konwencja i to, że czasem powiem coś takiego, jakby to powiedzieć inaczej, to żart jest, to żart, więc to nie jest tak, że jestem, że osoba, ja na YouTubie to jest osoba, którą bym gardził w prawdziwym życiu, to jestem ja, to jest człowiek ja, więc to nie jest tak, że to jest konkretna konwencja, jakbym to nazwał, Gurgi, są różne wszechświaty, więc to bym nazwał, nie wiem, czy jesteśmy z jakiegoś linii ważnej, czy może jest ważniejsza, może jesteśmy poboczni. To chociaż nie, wszystkie linie są poboczne. Gurgi. Wideo Gurgi.
0: Miałeś taką wideo. Przerwę trochę w nadawaniu chyba, nie? A teraz jakoś miałeś tak. Comeback znowu.
1: No, różne przerwy takie robiłem, bo no, zajmowałem się innymi projektami i tak dalej, albo miałem inne sprawy takie, które mi przeszkadzały w tym. Kurczę, no nie lubię tego robić. Postaram się raz na dwa tygodnie coś zamieścić. Jeszcze generalnie przez to, że ja to robię z własnej twórczej energii, wiesz, nie zależy, żeby prowadzić ten kanał profesjonalnie, regularnie aż tak, to no, przez to, że to z siebie wychodzi, jak czasem nie mam weny, żeby coś zrobić i muszę chwilę odpocząć. I są te nieregularności.
0: A byłbyś na przykład w stanie tworzyć z kimś w duecie różne filmiki, animacje, duecie, show?
1: O ile by były... Generalnie mam taką filozofię co do duetu, że musiałby coś fajnego z tego wyjść po prostu. Musiała być fajna chemia, nie duet dla duetu, ale jeżeli ktoś ma fajny projekt, który chciałby ze mną zrobić, to się zgłasza i coś razem wymyślimy.
0: Tutaj trochę mnie słusznie zrypali twoi fani, że nie wiem skąd pochodzi Pegasus. Tak mi coś świtało, że to jest polski produkt, no dobra, ale...
1: Co? A myślałem, że to było takie retoryczne pytanie, że sprawdzałeś mi, czy wiem.
0: Nie, no zbłaźniłem się. Zbłaźniłem się faktycznie. No ale cóż, no jesteśmy tylko ludźmi, a jak jesteście takie cwaniaczki, to sami tutaj wbijcie na przykład na Discorda Nocnego Radia i wtedy już Gurgi będzie was słyszał. Co masz takich nieśmiałych fanów jakichś?
1: A, bo tylko na Discordzie ogłosiłem, więc i to jest późna pora i... Ale to są ważne osoby. To są ważne osoby takie... Bo Discord to takie osoby, które chciały dołączyć do Discorda i one dołączyły do Discorda i to jest, jakby to powiedzieć, to jest śmietana moich ludzi, to jest śmietana. Nie wiem, czy lubię śmietanę, powiedzmy, że śmietana sojowa, jeżeli są, nie lubią laktozy. Dobra, wracając, kontynuując tamte pytanie, bo to było trzyczęściowe pytanie. Konwencja KOSy, on się pytał, czy dlaczego nie nagrywam KOS CS-a. Jedna sprawa jest taka, że KOSy już nie są takie popularne. Nie wiem, czy CS się aż tak streamuje. Chyba to nie jest mainstreamowa gra już tak. Znaczy nie jest mainstreamowa, ale nie jest numer jeden. Inna sprawa, że nie wiem, nie tworzyłbym nic wartościowego, gdybym jakieś KOSy otwierał, czy te noże. Nie rozumiem, dlaczego nóż... Nóż to trzy litery. Dlaczego nazywacie noże KOSą? Bo nóż trzy litery. Trzy litery na cztery litery zamieniacie. KOSa. Nóż. Kosa, no, nóż. Właśnie. Nie lubię słowa kosa jako określenie noża. Nóż. Kniw. Może kniw. Kniw byłoby fajne.
0: Jeszcze było Majcher, czy tam jakoś tak. No, dzisiaj się w ogóle wszyscy posługują slangiem. Ludzie czują jakiś wstręt przed używaniem takich zwyczajnych, prostych słów.
1: Znaczy, czasami jest slang praktyczny. Można coś krócej powiedzieć po prostu. I no, nie trzeba kombinować i potem to słowo będzie, jak spaczuje się język, wiesz, uzna się, skoro ludzie tego używają, to wejdzie do mowy, a czasem jest niepotrzebny, na przykład czasem to jest przeszkoda, przesada. Ale no, można rozpoznać, skąd dany człowiek pochodzi, jakich ma znajomych na tej podstawie, jakich, no, regionalizmy są bardzo fajne. Ja bardzo lubię to, że ludzie stosują regionalizmy. To nadaje trochę osobowości wypowiedziom ludzi.
0: Może to jest właśnie w tobie fajne, że nie silisz się, nie szpanujesz, nie mówisz slangiem, masz swój własny sposób wypowiadania się, swój własny język.
1: Zastanawia mnie właśnie, jaki procent osób mówiących slangiem mówi slangiem, to jest fajne, bo to jest cool, bo to jest modne, a jaki procent osób po prostu myśli tym slangiem i nie jest przyzwyczajona do mówienia inaczej niż slangiem.
0: No wiesz, ziomuś, jak powiesz, wiesz, dziewczyna czy no coś, mówisz świnia, nie? Laseczka, ale jak nie mówisz, kurwa, jesteś frajer, cfel, kurwa, nie?
1: Ludzie generalnie lubią tych ludzi, z którymi mają coś dużo wspólnego, po prostu, więc jeżeli chcesz, no... Żeby idioci cię polubili, to mów w taki sposób jak idiota, więc...
0: Dobra, to może się zapytam. Masz dziewczynę?
1: Moderowanie komentarzy. Moderowanie... Po pierwsze stwierdziłeś, że jestem heteroseksualny. Może jestem... Nie, może nie jestem. To jest takie... Następnym razem jak kogoś o to zapytasz, zapytaj, masz partnera, nieważne jakiej płci, nieważne jakiej rasy, bo to nie musi być człowiek. Znaczy, na razie to nie jest problemem, ale jak za kilka milionów lat będzie w Drodze Mlecznej taka unia czterech lub pięciu, powiedzmy, że pięciu świadomych ras, to będzie trzeba być gotowym na to, że ludzie się będą łączyć w pary z rasami, które mają rozmnażają się jakimś cudem bezpłciowo.
0: Sugerujesz, że... Znaczy, chcesz powiedzieć przez to, że potrafiłbyś się zakochać w kosmitce?
1: No, tak, tak. Potrafiłbym się zakochać w kosmitce, nie wiem, nawet jeżeli by wyglądał... Tu nie chodzi o fizyczność. Tu chodzi o kontakt. No jeżeli kosmitka by pozwalała na kontakt w taki sposób, w jaki nie miałbym z nikim innym kontaktu, no to bym się skontaktował z nią i bym się cieszył z kontaktu. Nawet jeżeli byłaby, powiedzmy, taką kulką i nie byłaby kosmiką, tylko po prostu takie energetyczne kule energii, rozwinięta rasa. No, bym się zaprzyjaźnił albo bliżej się zaprzyjaźnił też. Też byłaby taka opcja.
0: No bliżej, no to właśnie, no widzisz, ale tu mógłby być problem. No jednak ta chemia też jest ważna, a z taką kulką, no to świecącą byś się położył. Ja wiem, że ty lubisz świecące kulki, widziałem jeden z twoich filmów i widziałem ten błysk w twoich oczach, ale to może od tych świecących kulek był. No ale jakbyś tak miał jakoś sprecyzować właśnie taka kosmitka, która by ci się spodobała też i fizycznie, to jak ona by mogła wyglądać? Niebieska skóra na przykład? Bo ja akurat by mi się podobała taka z niebieską skórą.
1: Nie wiem. Kwestia tego, żeby jeżeli już fizycznie bym miał ją oceniać, to żeby design był przemyślany i fajny, żeby nie była generyczna. Powiedzmy, nie wiem, jakby to powiedzieć, projekt. Liczy się projekt postaci. Ogólnie.
0: Projekt koncepcyjny,
1: żeby
0: nie?
1: Żeby z tego projektu postaci wynikała jej, to by było najlepsze.
0: A kręcą cię takie rzeczy, na przykład jak grafika koncepcyjna, albo artworki jakieś? Nie myślałeś nigdy o takim czymś?
1: Ja koncept arty robię w paints.net i to tak jakby nie nazwałbym tego koncept artami. Ja zwykle po prostu od razu na żywca robię. Od razu na żywca robię.
0: No, widziałem twoje koncept arty robione właśnie flamastrem. Piękne.
1: No, flamastrem, tak. Fajnie byłoby zgłosić się do jakiejś firmy z portfolio. Po prostu... Z flamastrami wszystko narysowane.
0: No, mógłbyś się też zdziwić, bo w tej grafice koncepcyjnej często liczy się właśnie jakiś pomysł, nie? Po prostu, a niekoniecznie wykonanie, więc wiesz.
1: Tak, jestem dumny ze swojego pomysłu. Dość dawnego, kilka lat temu wpadło to. Na człowieka pępowiny na przykład. Człowiek pępowina.
0: Chyba widziałem. To ten taki człowiek, który ma krok, taki, że nie ma kroku. Zapomniałeś mu krok zrobić, bo tam się noga łączyła z drugą nogą od razu. Właśnie to tak małe dzieci rysują troszkę, wiesz?
1: No tak, fajnie, że zwykle dzieci mnie pokonują w wieku 9 lat. Nie. No, przeciętne dziecko pokonuje mnie w wieku 9 lat, takie rysujące, artystyczne dziecko w wieku 7 lat mnie pokonuje. Więc, no... Źle zainwestowałem w swoje statystyki, że tak powiem, i dość na niskich poziomach ludzie mnie pokonują.
0: Ciężko narysować stopy, nie? Ale to takiego tipsa ci dam. Narysuj, jak stoi po kostki w wodzie. To nie będziesz musiał stóp rysować.
1: Okej. Okay. Albo z rękami tak robić, że postaci się mają za plecami zawsze. To jest jedna z takich deviantartowych klisz. Chociaż rozumiem, mi się poprawi ostatnio. Mimo wszystko uważam, że jak rysuję ten komiks Rzepolis, to moje rysunki są coraz bardziej ciekawe. I generalnie wyrywasz się do wypowiedzi. I potem uciszasz się, bo chcesz, żebym dokończył. Powiedzmy, że dokończę.
0: Proszę, proszę.
1: Generalnie, jeżeli jest taki sposób jak obchodzenie braku własnego talentu, czyli robienie tymi narzędziami umysłowymi, albo nie tylko umysłowymi, powiedzmy fizycznymi, czyli jeżeli masz słabe oprogramowanie, powiedzmy masz laptopa z lat 90. jakiś program z lat 90. do rysowania, to nie próbujesz naśladować tego, co ludzie mogą zrobić w najnowszym Photoshopie, tylko wykorzystujesz narzędzia, które masz i esencję tych narzędzi, żeby zrobić coś najlepszego tymi narzędziami. Jakoś się nazywało inaczej. Ja chyba na to nie wpadłem jako pierwszy, ale po prostu każdy może coś stworzyć wartościowego, jeżeli się trzyma siebie jakby, a nie próbuje. Tak samo na przykład z robieniem gier, albo jeżeli ktoś może w Polsce wpaść na pomysł, żeby zrobić jakąś fajną zachodnią produkcję na poziomie zachodnim, budżet będący jedną setną tego budżetu zachodniego, to jest słaby. Trzeba się nauczyć wykorzystywać swoje ograniczenia i działać w ograniczeniach najlepiej jak to możliwe. Po prostu znaleźć własną, unikalną genrę. Jak się mówi genrę po prostu? Jak się tłumaczy genrę?
0: No chyba kategorię. Płeć, ale... Aha, kategorię.
1: Kategorię artystyczną, która jest dla ciebie właściwa, unikalna i nie robi się najlepiej jak można.
0: Okej, okay, znowu się połączył Unique Orgasm.
1: A jeszcze ktoś się pytał o moderowanie? No,
3: tak,
1: cieszy mnie, że ludzie mnie szanują. Cieszy mnie, że mnie szanują.
3: Agresja. Można?
0: Okej. Okay. Mów.
3: Dobra, więc pierwsze pytanie, takie, które mnie w sumie od bardzo dawna już interesuje. Jak, Gurgi, twoja rodzina reaguje na twoją twórczość i przede wszystkim, czy w ogóle oni o tym wiedzą? Chodzi mi o taką najbliższą rodzinę. I drugie pytanie, skąd u ciebie taka fascynacja sutkami? Ponieważ na większości twoich animacji te postacie mają bardzo wyeksponowaną tą właśnie część ciała. Jeszcze taka drobna dygresja, że właśnie chyba znaleźliśmy sposób na to, jak skracać wypowiedzi blachy na antenie. Po prostu musiałby być ktoś, kto przyjmuje to pytania od niego, zapisuje je i podaje dopiero prowadzącemu, żeby blacha nie miał bezpośredniego kontaktu głosowego z osobą, która prowadzi, bądź też, która jest gościem w programie. I wtedy, bacząc właśnie na ten jego ostatni telefon, można wywnioskować po prostu, że bardzo, bardzo zwięźle i szybko kończy swoją wypowiedź, co jest moim zdaniem niezwykle cenne. Dobra, to ja dziękuję i się rozłączam i słucham sobie w radyjku.
0: Bye, bye. No, sutki.
1: Nie mam chęciarza sutkowego. Sutki wyelowały, okej, z praktycznego powodu, bo chodzi o to, że pamiętasz, jak powiedzieć o tej wodzie, żeby nogi rysować zachmurzone w wodzie. I postaci te nie mają rąk i nóg i uznałem, że zamiast dokończyć te nogi, dodać im te nogi, po prostu dam im sutki, które mają funkcję rąk. I one tak jakby chodzą pośladkami i używają sutków do manipulowania przedmiotami albo mutowania swoich sutków. Chociaż to, czy potrafią mutować swoje sutki, zależy od tego, jak są potraktowane substancjami od diadioków. Te neploje. To jest konkretna rasa kosmitów, która została nawiedzona przez diadioki. Jest zniewolona. To jest takie lore. W każdym razie więcej o tym będzie, jak wyjdzie Północna Laponia, która wyjdzie trochę z krótszej wersji, bo na koniec tej Północnej Laponii zapowiem kolejny anklewaniowy projekt. Już dość spory, ale to będzie jak zapowiem. Jeszcze nie zapowiadam. Jeszcze nie.
0: No, brzmi frapująco. No, ale tu się tak dziwnie kolega zapytał, czemu ciebie fascynują sutki, a...
1: Nie fascynują, nie mam pewności.
0: Wielu z nas fascynują, nie? No to, bo sutki są ogólnie bardzo wdzięcznym obiektem takim, nie?
1: Tak, ale generalnie... Choć, że ludzie mogli mieć wrażenie, że mam fetysz sutkowy, że lubię olbrzymie sutki takie kilkumetrowe.
0: Suty takie.
1: Które zmieniają się w pistolety. A ja nie mam fetyszu o sutkach transformujących się pistolety. Ale mam nadzieję, że kilka osób się tym zainteresuje ze względu na sutkowy i będzie grało w ogrywanie, bo lubią sutki.
0: Sutki i pizdolety.
1: Sutki mają tylko samce. Samce neplojów. Znaczy, technicznie samice też mają sutki, ale one mają wklęsłe. Takie do środka, bo sutki są genitaliami neplojów.
0: No to ciekawe.
1: Używają ich do rozmnażania i to jednocześnie ich ręce.
0: Wklęsłe sutki. No to mnie zaskoczyłeś, przyznam. Było jeszcze pytanie o komentarze. Blacha tutaj zwrócił uwagę, że twoi słuchacze to jest jakaś, to jest jakiś ten, jak to się mówi, nie wersal, tylko jakieś wyższe sfery. Kultura.
1: A to chodzi, że ci ludzie, którzy mnie polubili, zostali no chyba dobrze wiedzieć, że ci ludzie, do których trafią, to są wartościowi i spokojni ludzie. Mnie to cieszy, to chyba o mnie dobrze świadczy. Mam nadzieję, że mogę powiedzieć, że o mnie dobrze świadczy, że ci ludzie, którzy mnie się otaczają, są radościowi.
0: Może przyciągnąć, wiesz, bo mówi się, że podobne przyciąga podobne. Może z racji tego, że nie używasz słowa kurwa jako przecinka, wyrażasz się dosyć tak kulturalnie, to przyciągnąłeś też i takich ludzi. To cenna wskazówka. Muszę też spróbować.
1: Tak, bądź kulturalny i zjawią się tylko kulturalni ludzie wokół ciebie. A ci, co niekulturalni będą, to będą uderzeni w kulturalny sposób przez tych kulturalnych. Zrobi się znowu kulturę.
0: No właśnie, ja za dużo chciałem ciągnąć srok zbyt wiele srok za zbyt wiele ogonów i tak, wiesz, nie wiadomo, na nic się konkretnego nie zdecydowałem, więc przyciągnąłem ludzi całkowicie rozechwianych z bardzo różnych światów.
1: Okej.
0: Okay. Tak to wygląda.
1: No jest ciekawie.
0: Trzeba się na coś zdecydować i ty się właśnie na coś zdecydowałeś. Masz swój konkretny styl. A czy jeszcze jakieś plany ciekawe? No bo ty mówisz, że taki jesteś niekomercyjny, a może, wiesz, bo w sumie ja też wolę taką drogę, ale komercja czasami pozwala rozwinąć skrzydła, nie? I zdobyć na przykład środki na ciekawe projekty, albo, wiesz, no nie wiem, jakieś narzędzia lepsze i tak dalej, i tak dalej. Może nie warto tak całkiem od tego uciekać.
1: Uciekać uważam, że komercja jest na tyle potrzebna, na ile człowiek musi się utrzymać po prostu. Spełnić swoje minimalne potrzeby. A jako, że jestem dość taki mało finansowo wymagający i nie wymagam dużego komfortu, po prostu jak uda się osiągnąć takie minimum, powiedzmy, egzystencjalne plus jakiś tam komfort, to już spoko, to już spoko.
0: No to podobnie mamy chyba. Też mi niewiele potrzeba do szczęścia w sumie. Od materialnej strony. A powiedz, bo współpracowałeś z różnymi ludźmi. Czy pamiętasz jakieś zabawne, nie tyle przygody, co coś tam się, wiesz, na planie, behind the scenes, czy coś się wydarzyło zabawnego, może ciekawego? Jakieś wspomnienia?
1: Muszę skanować historię moich spotkań z tymi ludźmi. Wywołać wspomnienia i potem posegregować, które wspomnienia są prywatne, które nie są prywatne.
0: Żeby ci się procesorek nie przypalił.
1: No teraz by się przypalił. Co? Garłok jak przyszedł.
0: Było tak sztywno, czy tak, wiesz, na luzaku?
1: Nie
0: czy
1: było
0: tam
1: sztywno,
0: dzień dobry?
1: Było w miarę luźno. I tutaj ja by edytowałem swój film bardziej kreatywnie, znaczy ten żarłokiem. Żarłok podszedł bardziej merytoryczny i nie wiem, czy się na mnie nie obraził, że tak wyedytowałem kreatywnie, a nie było recenzji jedzenia. Po prostu ja uważam, że w recenzjach warto jest to, żeby jakąś strukturę żartu w nich zrobić, taką przyciągającą się na odcinek i pewien motyw rozbudować.
0: No, ciekawe. Wiesz, z żarłokiem też kiedyś współpracowałem. On był jeszcze w radio na fali, nadawał audycję muzyczną. No, ciekawy człowiek też, myślę, interesuje się i muzyką, i kulinarią.
1: On ma takie, w klasycznym znaczeniu słowa, jajo. Rozumiesz.
0: Też ma swój styl, można powiedzieć, bo wśród takich kulinarnych streamerów też sobie znalazł jakoś swoją niszę, jakiś swój taki znak rozpoznawczy.
1: No tak, fajnie ma te... Bają mi się jego stawki z jedzeniem, pożeraniem. No, to jest jeden z tych, który ma duszę właśnie. Duszę da się wyczuć. Da się wyczuć, jeżeli ktoś tworzy coś z duszą. Ja nie lubię robotyczności w twórczości jakiej. To mnie bardzo boli, że dużo osób robi takie rzeczy robotycznie.
0: On jest taki też teatralny trochę, prawda?
1: No tak, over the top, jakby to powiedzieć.
4: O was wiem! Pożera.
0: A z kolei na przykład taki Dem, to wydawało mi się zawsze, że wy jesteście trochę takie pokrewne dusze. Czy się mylę, czy nie?
1: No, zgadaliśmy się i dogadujemy się. Mam podobne gusta, jeżeli chodzi o kulturę, więc w sumie tak, w sumie w pewnym stopniu tak.
0: I podobno macie kreskę, szczególnie jak rysujecie te różne głowonogi. Śmieszne.
1: Podobną kreskę ja... W sumie nie widziałem nigdy kreski Dema innej niż tej jego z komiksów. Jestem ciekaw, jakby jego rysunki wyglądały jakby z takim z postaraniem. No. Że tak powiem. Lubię słowo postaranie. To jest słowo od klocucha. Bardzo lubię to określenie.
0: Może to by był właśnie taki bohater, który by trzymał ręce za plecami, stałby po kostki w bagnie, a na głowie miałby taką czapę, żeby włosów też nie musieć rysować, bo to też nie tak prosto.
1: No, ale włosy są wartościowe, bo można sobie zakryć twarz włosem. To może wiadro po prostu u nich ma. To ani włosów, ani twarzy rysować nie trzeba byłoby. A wiadro to jest cylinder, więc to byłoby dość łatwe. Więc taki człowiek wiadro z rękami z tyłu ciała zanurzony w kałuży.
0: No właśnie, a propos długich włosów zasłaniających twarz, to ty, czy ty przypadkiem nie słuchasz metalu?
1: Nie, nie, nie słucham metalu.
0: Po prostu lubisz długie baty. Albo nie przejmujesz się może tak bardzo swoją fryzurą, jak to robi 99% youtuberów. Modne koszulki, właśnie... ostrzyżeni, tu wygoleni, tutaj pryszcze korektorem.
1: Jest jedna, jakby to powiedzieć, taka modelowa właśnie fryzura, którą wszyscy ci streamerzy mają, że tak by to być łyscach z boku i na górze takie zakręcone, na żelu. Po prostu wyglądają jak klony. Klony tej samej postaci.
0: No! Żebyś wiedział, to jest wręcz zabawne, bo faktycznie wszyscy wyglądają prawie tak samo. Wygolone po bokach i zaczesik taki w bok, nie? Tak, grzywa.
1: Tak, i jeżeli powiesz komuś, że hej, czy oglądasz tego youtubera, co ma łysę z boku, taki zaczesik, to nikt nie będzie wiedział, o kogo chodzi.
0: A ty też właśnie nie masz żadnych logosów na koszulce. Co ty jesteś za youtuber w ogóle? Nikogo nie reklamujesz? Co to ma być w ogóle?
1: Nie lubię reklamy jako sposobu... Reklama, jakby to powiedzieć, trochę zabija szczerość w wypowiedziach, więc... Czułbym się dziwnie, jeżeli miałbym coś polecać, dlatego że mi płacą, wtedy moja perspektywa byłaby niepoprawna. Ale inne sposoby finansowania niż reklamy. Reklamy są fuj. Używajcie adblocka gdziekolwiek się da.
0: No, może to cię nas tutaj jakoś to może oddala od tej idei idiokracji. Nie wiem, czy znasz taki film Idiokracja?
1: Tak, oglądałem. No, nawet fajny był. Dość chyba przeciętne oceny ma, ale mi się podobał.
0: No, to jest takie straszne, że to się posprawdzało tam wszystko. I tam właśnie był bohater, który miał w logosach całą koszulkę w reklamach. Wszędzie były reklamy. Jak telewizor się oglądało, to była ramka z reklam.
1: Wszystko reklamy i jakby to powiedzieć, jedna piąta ekranu to był film właściwie o Oh My Balls. Uderzeniach w jądra.
0: Dokładnie. I trochę taki świat nam nastał, więc nie wiem, może ludzie poczują w końcu przesyt. Fajnie by było, bo też trochę się stęskniłem za takim bardziej naturalnym, naturalną twórczością, naturalną ekspresją, jakąś naturalną chęcią, żeby kogoś czymś zainteresować, coś przekazać, a nie ciągle, żeby coś sprzedać, żeby kogoś ewentualnie do czegoś przekonać.
1: Prawda jest taka, że mało procent osób jest naturalnie twórczy, naturalnie kreatywnych. Większość osób po prostu ma taką jakby udawaną kreatywność, bym to powiedział. Nie to, że udają, ale coś innego, co wygląda jak kreatywność, ale jest czymś okropnym, czymś fuj.
0: Padło tu ciekawe pytanie do ciebie, dostałem na priwa i to tak tutaj myślę, że... to będzie dla wielu interesujące, szczególnie jak tak niektórzy patrzą na twoją twórczość, to się zastanawiają, jaki jest twój stosunek do używek, a zwłaszcza do substancji pewnie psychoaktywnych.
1: Nie używam żadnych, z wyjątkiem kofeiny, tauryny technicznie.
0: No, czuję szczerość w twoim głosie.
1: No właśnie, nie wiem, dlaczego ludzie kojarzą używki jako coś, co jest wymagane, żeby być twórczym i kreatywnym. Nie, po co, fuj. No.
0: Przyznam, że mnie też trochę tym zaskoczyłeś. Wiesz, skąd to się bierze? Że niewiele osób, które nic nie zażywają, wiesz, nie jarają zioła, nie stosują żadnych innych substancji, to, że tych ludzi rzadko stać na taką właśnie ekspresję, na taką psychodelę, na takie zryte, pojechane rzeczy i raczej wszystko jest takie bardziej zwyczajne, poukładane, no bo ta percepcja, widzisz, no ty widać masz taki talent, że twoja percepcja potrafi trochę odpłynąć, zaszaleć, no to wiesz, tylko pogratulować.
1: No, tak. Mam nadzieję, że jak najwięcej z tej percepcji to jest coś, co ja sam sobie wywalczyłem swoją podstawą, a nienaturalne talenty. Po prostu, że... Mam nadzieję, że... Kurczę. Czy uważasz, że ludzie niekreatywni mogą stać się kreatywni? Czy tylko udawać kreatywność, jeżeli...
0: Myślę, że kreatywność jest jednak czymś, czego można się nauczyć, bo ludzie lubią tak, nie wiem jak to powiedzieć, mitologizować sobie talent, że to jest coś takiego, jakaś taka magia, nie? Że tego nie można się nauczyć, to trzeba, z tym trzeba się urodzić. A ja właśnie się nie zgodzę. Myślę, że można w to sobie po prostu wykształcić, tak samo jak się chodzi na siłownię. Trzeba po prostu dużo obcować z kulturą, sztuką, dużo myśleć nad tym, co się tworzy. Eksperymentować chyba przede wszystkim, nie?
1: No tak, właśnie eksperymentalność jest ważna. No, powiedzmy, że do pewnego stopnia można poprawić swoją kreatywność. Wiesz, nie wiem, czy ty nie ma nie skorelowane, nie wiem, z jakimiś cechami, jak inteligencja i coś takiego, na co się już takiego wpływu nie ma, więc... Karolzie, powodzenia w rozwijaniu swojej kreatywności. Może się uda, może się uda.
0: Czyli zażywasz, przegrywasz, mówi Gurgi. Tak, tutaj taki przekaz, może troszeczkę. A tymczasem na antenie jest ponownie Jacek i prosimy, no właśnie, o pytania. Dziś głównie pytania, z racji tego, że prawda, mamy taki kanał jeden w jedną stronę, to słuchamy cię, Jacku.
2: Tak, mam kolejne dwa pytania, witam ponownie. Pierwsze pytanie tyczy się właśnie wspomnianej percepcji. Jaka jest twoja, Gurgi, percepcja YouTube'a i jak YouTube twoim zdaniem się zmienia, bo wszyscy obserwujemy to, że się zmienia i że ludzie, którzy gdzieś tam właśnie robili kiedyś coś, co było uważane za śmieszne, dzisiaj często znajdują się w jakimś topie i tutaj można by wskazać na przykład na ciebie palcem, czy można by wskazać palcem na takie kanały właśnie z pogranicza pewnej konwencji, czy pewnej abstrakcji. A drugie pytanie, o czym też gdzieś przez moment była mowa, to jest pytanie o książki, o filmy, jakie są ci bliskie i o jakieś takie wczesne inspiracje z czasów dzieciństwa, tak? Czyli o takie podłoże, o którym mógłbyś powiedzieć, że gdzieś tam cię ukształtowało, no bo to zawsze gdzieś tam ma wpływ na to, w którym kierunku podążamy z swoją twórczością, taką czy inną. To są moje dwa pytania. Dziękuję bardzo, cześć.
0: Dziękujemy.
1: Dobra, zanotuję sobie, żebym nie pogubił się. Okej, dobra, zanotowałem sobie. Percepcja YouTube'a, jak się on zmienił, jak postrzegam zmienianie się YouTube'a? Kurczę, żebym odpowiedział na to pytanie dokładnie, które było zadane.
0: No.
1: Jak wiesz, dokładnie brzmiało?
0: No właśnie, jak się...
1: Zmieniał YouTube, jaka historia była, tak? Mam powiedzieć historię YouTube'a, jak się zmieniała gra. Zasady czy...
0: No na pewno Jacek coś mówił o ludziach, którzy byli śmieszni i są na topie, podobnie jak ty. No ja też troszeczkę się zamieszałem w tym pytaniu. No to wiesz co, to odpowiedz jakoś tak ogólnie. To...
1: Ogólnie tak, no YouTube się zmienia. Wygląd YouTube'a zależy w dużym stopniu od algorytmów, czyli materiały, które algorytm YouTube'a próbuje najbardziej, one się będą najczęściej pojawiały i dlatego na przykład po 2010 roku, czy bodajże, pojawiło się dużo let's play'ów, a potem się pojawiły nursery rhymes, czyli te Daddy Finger, Daddy, where are you? Bo małe dzieci to oglądały, takie czteroletnie. Ludzie, niektórzy tracą nabieg widzów, bardzo straciło dużo oglądalności animacji niestety, bo one są krótkie i mało pieniędzy z reklam jest, dlatego pozakładali Patreony i przenieśli się na inne serwisy. Ja nie wiem, ja jakoś robię po swojemu, więc nie jestem zależny od wyglądu YouTube'a w danym momencie, ja po prostu nie robię to, co jest w danym momencie trendowate, nie, trendowate.
0: Trendowate, no trend. Tak.
1: Tak, nie robię trendowatych materiałów, więc akurat od tych trendów nie jestem zależny, ale no, YouTube ewoluuje zależnie od tych algorytmów. I od tego, co jest modne. Chyba ogólniekowo odpowiedziałam, ale może nie aż tak.
0: YouTube trochę działa na zasadzie takiej, że im coś jest bardziej popularne, tym jest bardziej popularne.
1: Im jest bardziej popularne, tak, to po pierwsze. I po drugie, im coś więcej przynosi pieniędzy z reklam, tym staje się bardziej popularny. Dlatego niedawno była epoka tych Daddy Finger, where are you? Piosenek dla dzieci.
0: Można powiedzieć, że ty robisz taki pastisz troszeczkę tych trendów, nie? No bo a to sobie właśnie szydzisz, czy parodiujesz, czy toczysz bekę, jak zwał, tak zwał, z popularnych trendów typu unboxing czegoś tam, a to w inny sposób chyba też starałeś się jakoś w to wstrzelić, ale tak w kreatywny sposób i raczej...
1: Ja nie uważam, że jeżeli coś nie jest unikalne, to nie jest za bardzo warte powstania. Po prostu, więc staram się coś zrobić, po prostu robię te dzieci, jak są unikalne, dzieci.
0: Jeszcze było jakieś drugie pytanie.
1: Wpływy, tak, co wpływało na mnie najbardziej? Kurczę, musiałem przeanalizować swoją historię życia, co było głównym wpływem moim, ale robiłem kiedyś prezentację w Google Docsach, ją znajdę i przeczytam sobie, co tam sobie zanotowałem jako moje wpływy i ewolucje. Ja miałem różne sezony swojej twórczości, różne wpływy. Daj mi 2 minuty, to odnajdę i już trochę... Kurczę, zrobiłem się nagle... Są jakieś sinusoidy energii, że glukoza się podnosi, a potem opada. O, jest, to chyba to. No chyba to, co miało być, gdzie opisywałem swój wpływy, Górkon Warszawski. Miał być Górkon w Warszawie w 2017 roku, ale nie było go. W 2016, bo zjadłem sałatę ozdobną, taką w doniczce i się zatrułem pokarmowo. I jestem zły na sałatę.
0: No, okej. Okay.
1: Tak więc powiedziałem, że podzieliłem swoje życie na ery 97, 97, 2004, 2004, 2010 i 2016. I twórczość pierwszej ery i moje wpływy pierwszej ery. Pierwszej ery nie było za bardzo wpływów, ale w drugiej erze był Sonic Adventure, Dragon Ball Z, Morrowind, Nintendo i Clash, DTK, kreskówka animowana. Wpływy trzeciej ery to Morrowind znowu, Pokémon, fora internetowe memy i motywy, bo byłem wtedy powstało w trzeciej erze różne światy zbanowanych. Czwarta era to mam tam Angry Video Game Nerd i nie wiem dlaczego mam czwartej erze Angry Video Game Nerd i Action 52. I potem piąta era to pewnie jakiś ogólny miks rzeczy, których widziałem. I szósta era. Którą erę teraz mamy według tego, co tam napisane? Mamy erę piątą. Mamy od 2016 erę. No więc wytłumaczyłem dość dokładnie.
0: No, można by to też podzielić na wczesny Gurgi i późny no tak. Gurgi na przykład też.
1: No tak, tylko nie wiadomo kiedy umrę, więc nie wiadomo kiedy wchodzi, że jestem późny.
0: Ale to też miło słyszeć, że jesteś fanem serii Elder Scrolls, no a w każdym razie Morrowinda. Może cię zaciekawi taki fakt, że już chyba wyszedł mod do Skyrima, który przenosi całego Morrowinda na silnik Skyrima, ale może ty właśnie wolałbyś w oryginalnego grać Morrowinda.
1: Wolałbym w oryginalnego grać i czekam, aż będzie ten open, ten otwarty Morrowind, że będzie można go łatwiej modować. Wtedy wrócę do Morrowinda, bo ja grałem setki godzin w Morrowinda, więc w każdym razie wolałbym w oryginalnego Morrowinda, bo Skyrim trochę mechanicznie jest gorszy od Morrowinda. Mi się Skyrim nie podoba mechanicznie. Tam nie ma lewitacji, statystyki są bardzo uproszczone, części zbroi jest mało i tak dalej. Jest też ten level scaling. Nie przepadam w każdym razie za Skyrim.
0: A Oblivion? Jak ci przypadł do gustu?
1: Oblivion mało grałem, tylko chyba jakieś 50 godzin, więc chyba też mi nie przypadł. Tam też podobny jest level scaling, ale jeszcze gorszy niż Skyrim. Tam właśnie przecież też jest coś takiego jak level scaling, że zawsze walczysz z przeciwnikami, którzy są dopasowani do ciebie. Nie czujesz rozwoju postaci. Po prostu zawsze jesteś na tym samym poziomie wyzwania, a nie robi się gra coraz łatwiejsza. Ja lubię jak się postać robi silniejsza i może walczyć z mocniejszymi przeciwnikami.
0: No, nie da się ukryć, że Morrowind miał swój taki bardzo gęsty, ciekawy klimat. Zawsze mi to jakoś się podobało. Mimo tego braku znacznika, gdzie mam iść, mimo tej...
1: Mimo braku znacznika? Nie lubisz znaczniki w grach?
0: No jednak się przyzwyczaiłem, wiesz, jednak jakoś uległem tej modzie na upraszczanie.
1: Stało się w dzienniku Morrowindzie był dziennik, mówił, żebyś szedł, nie wiem, jakby zobaczysz skały, skręć w prawo, wtedy dojdziesz do tej jaskini, do której masz dojść. To mi się podobało, że po prostu musiałeś czytać.
0: Tam chyba było mniej takich durnych questów w stylu, że cię jakiś wieśniak zaczepia tam, o, zgubiłem zasmarkaną chusteczkę w lesie, przynieś mi ją, i ty tam gdzieś drałujesz 5 kilometrów, żeby mu coś znaleźć w lesie, co zgubił, nie? Wieśniakowi.
1: Zresztą to ma swój humor, tego typu questy właśnie. To ma swoją osobowość, jeżeli one są w miarę zabawne i fajnie przemyślane. Więc nie uważam, że questy w Skyrimie są beznadziejne. Skyrim to jest trochę tak jakby McDonaldowe, mi się wydaje, te.
0: No, taki jest trend, że się upraszcza gry. A w Diablo na przykład dwójeczkę chciałeś?
1: Nie grałem za bardzo. Mam zamiar kiedyś jedynkę przejść w końcu. I... No, znaczy, nie to, że nie grałem za bardzo, ale grałem dawno temu. W dwójkę trochę. Tak do trzeciego aktu dochodziłem, ale nie grałem online. Nie wypowiem się za dobrze o Diablo. Znaczy, za dobrze w sensie z dużą odpowiednią dokładnością. Nie to, że będę krytykował.
0: No to dobrze, że nie grałeś w Diabolo, bo jeśli ci gra w Diabolo, to wiedz, że szatan się tobą interesuje.
1: Tak, matanek.
0: Tak jest. No, także szatan się tobą nie interesuje, raczej. Bo nie grałeś w Diabolo, to dobrze. Jeszcze padło pytanie, czy czytasz książki? To znaczy, to ja tak się zapytałem, bo kolega zapytał tutaj, jakie książki, a ja w ogóle się zapytam, czy czytasz książki.
1: Trochę, chociaż głównie niestety siedzę przy innych rodzajów mediów, więc większość tekstu, jaki czytam, to jest w formie różnych artykułów w internecie, ale ten też chyba nie czyta książek podobno. To jest trochę taki wstyd, że znaczy, nie to, że zupełnie nie czytam, ale czytam ich dość mało. Ostatnio właśnie do Uncle Vanny czytałem kawałek Nowy Wspaniały Świat.
0: Aldusa Huxleya,
1: no tak.
0: Kultowa książka. I jak ci przypadła do biustu?
1: Przeczytałem pierwszy rozdział tylko.
0: No nie jest taka łatwa bardzo. Też mnie jakoś momentami znużyła. Chciałem się przestawić na audiobooka, ale niestety nie znalazłem, ale jeszcze będę szukał, bo jednak warto, jest to jakieś takie ostrzeżenie. Słuchaj, właśnie, bo wiesz, nasze radio jest trochę takie spiskowe czasami, może od takiej innej strony, bo właściwie to walczymy bardziej z foliarstwem, jak to się mówi. A jaki jest twój stosunek, wiesz, do spisków, do rzeczy niewyjaśnionych, do chemtrailsów, rządu światowego, iluminatów, czy w ogóle cię takie tematy jakoś obchodzą?
1: Nie interesują, Znaczy, w sumie interesuje mnie pod tym względem, że nie to, że nie wierzę. Znaczy, wiesz, powiedzmy, że płaska Ziemia na przykład, to jest ciekawy koncept, znaczy jako coś teoretycznego. Co by było, gdyby była płaska Ziemia, albo co by było, gdyby Słońce było wewnątrz. I pod tym względem mnie to interesuje po prostu, takie teorie spiskowe pozwalają, tworzą kreatywne, alternatywne rzeczywistości, w których by one były prawdziwe. To jest niefajne, że nie wiem, że co by było, gdyby tak naprawdę każdy człowiek miał środek w swoim mózgu chomika, i że wszyscy jesteśmy chomikami, ale nie wiemy, że jesteśmy chomikami. I że jak ktoś otworzy mózg i zobaczy, że tam jest chomik, to się go zabija, żeby nie widział, że mam chomika. I zdjęcia mózgów, autopsji, biopsji są fałszowane, bo tak naprawdę tam są.
0: No, to jest taka trochę wspólna gra wyobraźni, wydaje mi się zrobić. Mam taką, wiesz, taką teorię, że ludzie po prostu zaczęli się wszyscy bawić nagle w fantastykę trochę i duża część nie do końca wierzy, ale lubi w tym uczestniczyć, nie?
1: Czasami jest fajne, ale nie zawsze jest fajne, bo dość często może być niebezpiecznie, jak antyszczepionkowcy na przykład. Bo to, że ktoś wierzy w płaską Ziemię, to chyba nie zagrozi za bardzo. No, poza tym, że no, sieją ignorancję, ale no, ci, co wierzą w płaską Ziemię, to nie są zbyt wartościowi, intelektualni ludzie. Chociaż nie, zwykle mogą być po prostu być inteligentni, po prostu za bardziej idzie daleko wyobraźni. No, w każdym razie, wracając. Pseudonauka potrafi być szkodliwa na przykład w przypadku antyszczepionkowych ruchów, bo przez to różne choroby mogą wrócić, więc pod tym względem z tym trzeba walczyć.
0: No to prawda właśnie, że to przybiera taką czasami agresywną troszeczkę formę i przestaje być jakąś grą wyobraźni, zabawą czy poszukiwaniem nawet prawdy, bo wiesz, dla niektórych ludzi to faktycznie jest ważne i widać, że nie traktują tego wyłącznie jako jakąś, wiesz, jako jakąś zabawę w czterech pancernych i psa. Tylko jest to dla nich naprawdę ważne, ale właśnie się zaczynają schody, jak to się robi takie inwazyjne, agresywne i wpływa na nasze życie, no bo te ruchy antyszczepionkowe, no to faktycznie
1: no, w końcu... Sprawiło, że tak. Choroby mogą wrócić, już podobno odporność... Bo o to chodzi, że musi być jakiś tam procent osób zaszczepiony, żeby choroby się zmieniały. Osoby nieszczepione, znaczy osoby szczepione nadal mogą na te choroby zachorować, ale przechodzą te choroby słabiej. Przez to, że niektórzy się nie szczepią, to narażają też tych szczepionych na to, że zachorują na coś. Więc bardzo ważne jest, żeby z tymi ruchami walczyć jakoś, nie wiem, finansowo i no... Trzeba z nimi twardo walczyć, chociaż jak się będzie z nimi twardo walczyć, to pewnie zrobią siebie ofiary, że walczą z systemem złym. Systemem, taki ogólniakowe słowo system. System.
0: Tak, tak. Antysystemowość stała się bardzo modna i wszyscy chcą być antysystemowi, a właściwie bycie nawet już nie za systemem, ale takim neutralnym w stosunku do systemu, to od razu ci mówią, że jesteś w mainstreamie, że się TVN-u nasłuchałeś i ci wybrali mózg, wiesz, i nic nie kumasz. Nie wiesz, jak ten świat działa w ogóle. Tak jest.
1: Tak, no właśnie... Najgorsze jest to, że ciężko z nimi argumentować ogólnie, bo po pierwsze musiałby się zgłębić w ich tematy, a po drugie no, oni używają jakichś argumentów, że nie wiem, podać im dowody na to, że to, co mówią, jest nieprawdziwe, a oni powiedzą, że to jest kłamstwo. Tym nie da się walczyć.
0: No, wiesz, ja już się też dowiedziałem, że jestem opłaconym przez, nie wiem, przez agentów i niszczę i walczę z tymi, którzy dążą do prawdy. No, niestety, tak to się kończy. Jak za bardzo starasz się negować niektóre rzeczy. Dobra, Gurgi, myślę, że już chciałbym cię też trochę oszczędzać, bo wiem, że już jesteś śpiący.
1: Ale... Śpiący, no są to spowolnienie wypowiedzi i lekkie zaburzenie jakości wypowiedzi, jak już coś wypowiem. Znaczy jakości mowy, jakości treści i szybkość.
0: Myślę, że no, nie tak, jest źle. Myślę, że nie jest źle.
1: Coś jeszcze chcesz omówić dzisiaj, czy kończymy na tym, czy...
0: No myślę, że powoli będziemy kończyli. No to może jeszcze 10 minutek. Też troszeczkę nam się tu połączenie pogorszyło i czasami cię delikutaśnie ścina, tak wiesz, na pół sekundy. Wszystko jest w sumie zrozumiałe, ale chyba się internet zaczyna troszeczkę grzać. No, ale w każdym razie, wiesz, w ogóle wielkie dzięki, że wpadłeś do nas.
1: Wielkie dzięki, że mnie zaprosiłeś, fajnie było się... którego mało słuchałem, kurczę, tylko raz czy dwa razy wszedłem na transmisję tam wcześniej, i to na kilka sekund. Ale ten, myślę, że teraz jak mamy więź emocjonalną, wiedzą części.
0: Wiesz, u nas tu jest tak trochę dziwnie, bo czasami trafisz na kogoś, kto mówi o kryptowalutach, czasami trafisz na kogoś, kto mówi o co mu tam się przytrafiło w ciągu dnia, a czasami trafisz też na fanów retro i różnych starych maszyn. Też mamy takich ludzi w załodze.
1: Ty mówisz o retro, czy ty nie mówisz o retro?
0: Ja to się tak wszystkim trochę, wiesz, interesuję.
1: Okej.
0: Może kryptowalutami najmniej akurat, bo to nie mam szczęścia. Miałem, oddałem i nie mam.
1: Tym względem, że przez to karty graficzne podrożały.
0: No właśnie. Nas graczy to bardziej interesuje, nie? No, ale też, widzisz, mamy tutaj fanów właśnie Amigi starej. Wiesz, to są z kolei moje czasy, pamiętam ten szał. Czy ty w ogóle chodziłeś na giełdy komputerowe, człowieku?
1: Ja wiem, no, kilka razy w dzieciństwie chyba byłem.
0: No, bo to już była taka, to się już powoli chyba kończyło za twoich
1: czasów. No kończyło, tak, bo to było w końcu lat 90., początek lat zerowych, czy jak się to lata nazywa, 2010.
0: Też nie wiem. No w każdym razie ciekawe czasy, wiesz, i pamiętam właśnie, jak się pojawił jakiś nowy sprzęt typu Amiga, to dosłownie cała ogromna giełda skupiała się w jednym miejscu i wszyscy oglądali jakieś takie techniczne demo, gdzie pajac żonglował wyrenderowanymi kulkami, w których się odbijało wszystko. No, duży skok jakości po 8-bitowych produkcjach, a ty chyba lubisz tą 8-bitową stylistykę, nie? Ja też ją w sumie lubię.
1: Tak, ale ona jest nadużywana i... No, dlatego ja staram się robić więcej produkcji w innych stylach. Ja 3D.
0: No właśnie, ale a pixel art, jakoś cię to nie kręci troszeczkę, żeby coś z tym podziałać?
1: Pixel art jako... Nie robiłem rysunków pixelartowych. Dla pixel artu... Piksele potrzebuję do gier na Gurgozusa. Albo dla innych projektów pixelowych, ale pixel art dla pixel artu nie jest mi potrzebny. Chociaż nic nie, ja... Będę łączył pixel art teraz z trójwymiarem. Na ekstragórkaczach mam eksperyment z pixel artem. Taki będę połączonym z trójwymiarem.
0: To jakieś dziwo.
1: Trójwymiarem.
0: To jakieś dziwo. Proszę? To jakieś dziwo z tego wyjdzie.
1: Jakieś nowe dziwo, no tak.
0: No proszę, no proszę. A wiesz co, bo o to chciałem już dawno ciebie zapytać, już dawno mnie to interesowało, w jakiej technologii powstają gry na Gurgozusa? Czy to jest jakiś game maker, czy ty programujesz? Jak
1: on
0: to?
1: Nie robię Construct 2, on jest bardzo szybki, ale to jest, bo generalnie te gry są, to jest przeglądarka zapakowana z grą. To nie jest tak wydajne jak coś, co byłoby natywne, ale jako że Gurgozus to takie gry retro, sam raz ten program się do tego nadaje.
0: No toś mi brat, toś mi brat. Słuchaj, no znam Constructa. Jest świetny, świetny edytor. No naprawdę, on jest bardzo taki elastyczny, przyjazny. On jest fajny.
1: No, bardzo wygodny. Ten...

0: warunki zmienne, właściwie nie trzeba tak się znać za bardzo na programowaniu, żeby zrobić fajną posługę.
1: Z tego względu tym program ma dość słabą opinię, bo jako, że można grę zrobić w 3 minuty, no można, tak? To wiele postawi takich słabych, badziewnych gier, takich albo robionych przez no, 12-latków, albo tanich shovelwarów na markecie androidowym. Więc wiele osób odrzuca z tego względu konstrukcję, ale mam nadzieję, że Gurgozu samodowanie broni jest wartościowe.
0: Właściwie to ciężko na konstrukcie chyba zrobić coś bardziej złożonego niż taka zręcznościówka, nie? Jakąś przygodówkę, coś, to już raczej się chyba nie da nawet.
1: Da się spokojnie. Przygodówka akurat tak. No, na pewnym etapie pewnie by się robiło tak, jakby to... Jak się mówi po polsku work around? Że się robi naokoło. O, naokoło. Dobrze.
0: No właśnie, naokoło.
1: Wydajnie i tak dalej.
0: Niestety naokoło właśnie to robisz wtedy trochę, bo nie zrobisz sobie jakiejś tam jednej klasy, która będzie ci coś obsługiwała, tylko za każdym razem musisz od nowa to wszystko, znaczy, wiesz, ten sam kod chyba kopiować, nie? Tak jakby, wiesz o co mi chodzi, nie? Że chyba, tak, żeby ktoś napisał silnik.
1: Tam można, tam są jednak, jest obsługa funkcji zarówno w tych klockach konstruktowych, jak i no skrypty, jak i własne JavaScripty też, które zwracają tam wartość i tak dalej, więc technicznie można, ale no akurat tego nie potrzebowałem aż tak. Pracowałem nad tym.
0: A ja bym ci polecił Unity, wiesz, jestem wielkim
1: nie,
0: fanem.
1: Nie, Unity akurat Unity mi nie padło. Ja wolę Godota od Unity. Teraz no. Jak wyszedł Godot 3.0, to Godocie będę pracował.
0: No, od Godota się jakoś odbiłem, powiem ci. Wydał mi się taki jakiś... No może to kwestia przyzwyczajenia po prostu do Unity. Wiesz, no...
1: Tak jakby ktoś miał przejść... No, jak są jakieś programy takie równoległe i przechodzisz na inny program, który jest równoległy, to interfejs wydaje się tobie... Nie rozumiesz, dlaczego ktoś to tam zamieścił. A nie wiem, dlaczego mnie przerywa, bo ten... Discord działa inaczej niż Skype, bo to nie jest ciągła transmisja dźwięku mojego do ciebie, tylko naciśnij i mów jest. Jak jestem cicho, to wtedy znika. To wtedy robi się. Wtedy nie jestem zielony.
0: A czasem... Czułość wejściowa, tak. Masz tam ustawioną tak, że cię obcina, jak ściszasz głos, pewnie tak.
1: No tak. I czasem powiem coś ciszej albo. Połowie zdania, jakąś sylabę powiem ciszej, to wtedy... I wtedy nie łapię. Wtedy uznaję, że nic nie mówię, wtedy nie łapię.
0: Całkiem możliwe. Ja bym ci polecał kiedyś jeszcze się spróbować przeprosić z Unity, bo są na przykład genialne dodatki, wiesz, całe do przygodówek, nie? Ja na przykład od wielu lat bawię Adventure Creatorem i Adventure Creator, on kosztuje jakieś 500 zł, czy coś takiego, a to jest przepotężny silnik do przygodówek, w którym masz możliwość zrobienia dowolnej przygodówki i FPP, i płaskiej, i 2D, i wiesz, sterowanie takie, owakie, i rozmowy masz od razu, cutscenki, wszystko. I dosyć proste jest to, znaczy proste. No on ma takie możliwości, że to już nie jest takie hop-siup, trzeba się trochę go podszkolić, ale manual jest cały. Polecam ci, naprawdę świetne są dodatki.
1: No przynajmniej się to chodzi, że ja wolę wspierać projekty, które są otwarte, jak Godot czy Zero. Więc no, do Unity mi nie ciągnie, bo to jest płatne i to jest komercyjne i to jest...
0: No, płatne w sumie można tak popatrzeć, że... Znaczy ta wersja darmowa już jest pełnowartościowa, darmowa, nie? Ale jak sprzedasz tam więcej niż 100 tysięcy sztuk, to musisz tam coś
1: no
0: jeszcze...
1: Tak, wtedy... No tak właśnie mi te licencje straszą, dlatego wolę Godota i tak dalej.
0: No może też spróbuję jeszcze raz, jak mówisz, że nowa wersja, może nowa wersja będzie lepsza.
1: No tak, ona ten... No, sporo tam zmienili i chwalili się. Estetycznie gry będą ładniejsze i tak dalej, a fajne shadery, to będę musiał nad tym popracować. A gry też można w Blenderze robić i to jest fajne. Trochę toporne tam jest kodowanie, bo tam są jak loki też, takie, że się łączy i tak dalej. Ale no, można w tym samym programie

0: Nie, edytować modele, co je ten, co je ustawić i robić gry o nich. Więc od razu można animacje sobie dorobić bez eksportowania.
1: Właśnie, a właśnie, no faktycznie Blender ma własny silnik do gierek. Troszkę mi się taki toporny wydał, ale też bym ci polecił na przykład Make Human. To jest program do tworzenia bohaterów,
0: ludzi, tak?
1: postaci, ludzi w różnym wieku. Wiesz, jest bardzo fajny, ma 100 tysięcy suwaków.
0: Tam chyba genitaliów nie ma.
1: Są, ale w starszej wersji, w nowej usunęli.
0: Tak, bo w niektórych krajach mają jakieś głupie prawo, że nie można genitaliów. Ach, ja wolę sam sobie ich ludzi robić. Nie lubię asetów gotowych w swojej produkcji. Po prostu gotowych dźwięków, gotowej muzyki, to jest... Będzie winik, że to nie będzie miało własnej osobowości. Jak samo modele ludzi wolę samemu zrobić własnym stylu artystycznym niż wyeksportowanych, wygenerowanych w innym programie.
1: No coś w tym jest. Chociaż akurat Make Human, on nie tworzy ci za bardzo jakiegoś tam aseta, znaczy nie masz tam zbioru asetów, tylko tworzysz sobie sam tego bohatera, tego człowieka i dostajesz od razu taką uproszczoną postać, z której genialnie się robi, wiesz, ciuchy i tak dalej. No, grafika 3D jednak trochę wiele lat trzeba jednak poświęcić, żeby dojść do takiego etapu, że jesteś w stanie zrobić człowieka realistycznego od zera, ubranie do niego i jeszcze ponakładać odpowiednio tekstury, nie?
0: No to chodzi, że nie wiem, ja nie czuję pociągu do robienia realistycznych ludzi. Od realistycznych ludzi są ludzie. Ludzie są od bycia realistycznymi ludźmi, a ten świat to jest świat nieograniczonych możliwości kształtowych, których my, ludzie prawdziwi, nie możemy osiągnąć.
1: Wolisz rzeczy bardziej autorskie, własne, to jest fajne, bo to jest ta droga, którą ja idę, właśnie ten taki bardziej realizm i to jest taka próba dogonienia kogoś, kogo nigdy nie dogonisz, nie? Wiadomo, że nigdy nie zrobię takiej gry jak te, nad którymi pracuję po 20 grafików. Nie zrobię drugiego Wiedźmina, nie?
0: O tym mówię, że zamiast zrobić coś, co ktoś z większą mocą może zrobić lepiej, to zrób to, co ty możesz zrobić najlepiej, jak to jest. Po prostu swoimi narzędziami. Jak masz karton, to robisz coś, do czego ten karton ci nadaje, do czego jest stworzony. Wykorzystujesz zalety tego kartonu, a nie budujesz samochód. Wiesz, nie, to było fajne. No. Szukam na szuki, ale łapiesz, o co mi chodzi, łapiesz.
1: Pewnie. To jest dobra wskazówka dla grafików, żeby się nie silić na dogonienie kogoś, tych najlepszych w szczególności. Nigdy ich nie dogonicie. Zanim się nauczycie robić realistyczne włosy, ubranie, na których się marszczy ładnie tkanina, zanim nauczycie się, jak nakładać tekstury, żeby ona była okej, żeby z nią wszystko było okej, to miną lata, a i tak będziecie zawsze trochę w tyle, bo jest was sztuk jeden, a tamtych jest cała armia i mają na to kasę i tak dalej. A poza tym w takiej grafice na przykład do kreskówek czy coś, to często chodzi o to, żeby to nie było na przykład piękne, śliczne, tylko żeby to było śmieszne, co nie?
0: No tak, żeby to miało swój urok i żeby duszę po prostu swoje miało. A co do włosów i tak dalej, wiele z tych rzeczy to właśnie bardziej, no, realistyczne włosy to chyba bardziej problem sprzętu niż umiejętności grafika. To są partykle po prostu i...
1: No, tak to się w Blenderze robi właśnie, cząsteczkowo, ale nie posiadłem tych umiejętności niestety, patrzyłem tylko na tutoriale jakieś. Raczej bym robił włosy jako mesh i modelował. Ciężko to idzie, przyznam, że w swoich postaciach się raczej posiłkowałem gotowcami.
0: Proszę?
1: Przyznam, że raczej się gotowcami w tym przypadku posiłkowałem. O ile jestem w stanie zrobić ładne ciuszki i tak dalej, to z włosami jest tyle dłubania, że po prostu nie mam na to czasu. Ale może faktycznie tymi cząsteczkami. No ale wiesz, nie no, do Unity na przykład jest świetna wtyczka, która ci robi różne rodzaje fryzur, takie, że one się ruszają jeszcze pięknie, bo fizykę mają od razu tam, wiesz, ponakładaną odpowiednio i tak dalej. I możesz zrobić jakiegoś irokeza, który będzie na wietrze się lekko powiewał, albo długie włosy, które będą opadały na ramiona i kolidowały jakby z ciałem.
0: No tak, i logicznie się zachowywały, ale no, jak mówiłem, nie lubię generatorów takich po prostu wypruwających coś. Wolę samemu robić, mimo że czasem będzie naokoło po prostu. Nawet własną czcionkę wymyśliłem, żeby mieć własną czcionkę.
1: Tu mamy na naszym czacie nocno-radiowym z kolei fana Lightwave'a, Etama, który pisze o Particle Fountain i Firber Factory, no do włosów. No to też stara gwardia. No, ale to jest właśnie dobra droga, słuchajcie, róbcie po swojemu. Nawet jeśli nie będzie idealne, to będzie miało jakiegoś ducha i będzie wasze, będzie autorskie. I może wyjdzie z tego, może osiągniecie coś, co tak, co nie każdemu grafikowi jest dane, właśnie jego własny styl. Ty, Gurgi, masz właściwie już chyba coś, co można by nazwać twoim gurgostylem, można powiedzieć.
0: No tak, tylko zastanawiam się, na ile traktuję religijnie, a na ile po prostu jest to wypadkowa tego, co po prostu tworzę.
1: Chociaż... No właśnie, jakby no. Ten styl określić.
0: Gurgi, po prostu w moim imieniu chyba. Najlepiej.
1: No, ale wiesz, jakie są jego cechy? Takie trochę wszystko, wiesz, wygląda jak ulepione z plasteliny, powydzierane z kartonów właśnie, powycinane nożyczkami. Trochę jakby to małe dziecko zrobiło.
0: Bootleg.
1: Tak to się mówi?
0: No, nie wiem, powiedziałem, że bootlegowy, krapowaty styl, bo podoba mi się tak jakby to być uśmiechające się rzeczy, ale ten uśmiech jest jakby, powiedzieć, niepokojący. To jest uroczy, bo to po prostu to wygląda nieprofesjonalnie i to chyba myślę, że nadaje ducha tym rzeczom.
1: A ty lubisz zwierzęta chyba, co?
0: Wiele osób, chyba większość osób. Nie wiem, czy jaki procent osób nie lubi zwierząt? Ja tak, oczywiście lubię zwierzęta.
1: A masz jakieś swoje ulubione? Bo na przykład, wiesz, tutaj my się w Nocnym Radiu dzielimy na miłośników psów i miłośników kotów, nie? Po której stronie
0: tego
1: jesteś?
0: Tego akurat nie jadłem. lubię... Lubię wołowinę. Też... Owoce morza o dziwo lubię, bo ten wiele osób, jakby to powiedzieć, no, nie lubi ryby na pizzach, a ja lubię ryby na pizzach. Oraz, nie, robaki kiedyś jadłem też były. A co do zwierząt, do zabawy, bo chyba to nie było pytanie o jedzenie.
1: No raczej nie, nie.
0: Tak, no, lubię szynszyle, lubię psy, lubię kot. Szynszyle, bo miałem szynszyle. Długo szynszyle żyłem, ponad dekadę żyłem.
1: Szynszyl to takie futerkowe zwierzątko, nie?
0: No futerkowe, tak. Tylko... Ma bardzo fajny futer, ale no... Tak lubię szynszyle, że nie chciałbym mieć futra szynszyle. Nie. Znaczy... Lubię futro na szynszylach, jak jest na szynszylach. Po prostu.
1: Dokładnie. No dobra, to może tym optymistycznym akcentem powoli tu będziemy kończyli. Czy chciałbyś coś, nie wiem, jak na zakończenie może powiedzieć, jakieś podsumowanie, czy może jakiś przekaz, może być i podprogowy.
0: Proszę, co może też być?
1: Może być i podprogowy nawet, jak chcesz przekaz na koniec.
0: Nie, zrobię przekaz naturalny. Tutaj dziękuję wam, że byliście, że mnie wysłuchali. Mam nadzieję, że się nie jąka. Chociaż, bo jak jestem sennym, to się jąkam i mam problemy z wypowiadaniem się. Ale no, to jest nocne radio, wszyscy tutaj śpimy, więc wy też śpicie. No, pozdrawiam.
1: My też cię pozdrawiamy i wpadaj do nas od czasu do czasu przynajmniej.
0: No,
1: odwiedzaj.
0: Może coś poprowadziłbym, jeżeli mogę.
1: O, pewnie, że tak. To w ogóle byłoby super.
0: Dobra, no, pa pa.
1: Bye bye, cześć. Jak tu teraz rozłączyć? Rozłącz. No i chyba zostałem sam. na to wygląda. Mam nadzieję, że zaciekawiła was postać Gurgiego. Polecam kanał. Jak się nazywa ten kanał? User Vicuserro. Vicuserro. To jest taka, takie jakieś alter ego Gurgiego. Jego alternatywna ksywka. Ale jak wpiszecie Gurgi, Gurgie się pisze na YouTubie, to na pewno go znajdziecie. Różne jego wesołe, zaskakujące, dziwaczne często filmiki. Bo jednak to jest coś fajnego i sympatycznego zobaczyć kogoś, kto jest nieco inny. Idzie troszkę pod prąd, jest takim oryginałem, a nie krzyczy o łapki w górę i pokazuje to, co wszyscy, i gada tak samo jak wszyscy, i jest wygolony po bokach i ma taki zaczesik jeszcze. No, a Gurgi, jak słyszeliście, może i pojawi się w Nocnym Radio. To by było fajnie i myślę, że audycje byłyby mocno pojechane. No, jesteśmy takim zbiorem różnych oryginałów tutaj, więc i taki kosmita nam się tutaj na pewno taki kosmita się też i spodoba słuchaczom. Dziękuję, że byliście, dzięki, że słuchaliście i do usłyszenia się z wami. No, ja się z wami spotkam w piątek, w czasach ostatecznych, czyli w audycji o rzeczach dziwnych, niewyjaśnionych, tajemniczych, spiskowych czasami. No, wam też kundrat zapłać. No, i do usłyszenia. Cześć.

0: Łodzia!
1: Witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie. Postanowiłem odnieść się do nieprzyjemnej dosyć sytuacji związanej z kanałem Kino Sztuk Walki. Kanał, który prowadzi Andrzej. Andrzej był kiedyś gościem tutaj u nas i fajnie się gadało o, no właśnie, o kinie sztuk walki. O kinie zabijacko-napadalskim, można by powiedzieć. Już pytania. Co to jest Last Kumite? Zacznijmy może od prostych definicji, prawda? W karate, a właściwie w karate, powinno się tak mówić, karate, to nie jest Bullshido. Nie, Bullshido to bardziej Steven Seagal. No. W karate jest coś takiego, dzieli się walki na przykład na dwie kategorie. Jest kata i kata to jest walka z niewidzialnym przeciwnikiem, z przeciwnikiem typu fantom, przeciwnikiem, którego nie ma. Walka z cieniem, można by powiedzieć, walka z cieniem. Na pewno widzieliście takie sytuacje, gdzie karacista, karacista, Bruce Lee był karacistą, a właśnie, że nie, nie był karacistą. Karate to bardziej Japończycy. On był Chińczykiem i reptilianinem. No, kata to jest taki pokaz po prostu. Pokazujemy różne ciosy. Taka pokazówa, można by powiedzieć. Tłumacząc na nasz polski język, pokazówa. A kumite jest to walka z realnym przeciwnikiem. I jak to mówił Bruce Lee, znacie

0: Bruce Lee'ego. No. Mam plakat Bruce Lee'ego. Ładzia. Taka piosenka była. Deska nie oddaje ciosów. Ja tak. Ładzia! I walił cios wibrującej pięści. No właśnie. Ja tu sobie śmieszkuję, a tu nieprzyjemna sytuacja wokół Last Kumite, czyli produkcji kickstarterowej, oddolnej, można powiedzieć kino niezależne. Ta produkcja miała być takim hołdem złożonym kinu lat 80., a może bardziej 90. No wiecie, filmy typu Krwawy Sport, na przykład, czy cała seria takich filmów, znaczy seria, no filmy typu Karate Tygrys, Czarny Pas, zabili go i powrócił, aby się zemścić, no, różne questy, nie questy, cała gama, mnóstwo filmów z Hongkongu, jakieś filmy typu Amerykański Ninja może, no po prostu kino zabijacko-napadalskie z lat 90. może właśnie głównie. I tam no, zorganizowano zbiórkę na Kickstarterze. W sumie no, kwota, którą zebrano, nie powala. Chociaż też próg, który założono, zbiórka miała, zakładała, że minimalnie zbierze się te 150 tysięcy dolarów. To jak na film to nie jest chyba dużo, nie? 150 tysięcy dolarów. No ale no, zebrano 175, czyli z małą górką. Andrzej, czyli właśnie prowadzący kanał Kino Sztuk Walki, mocno się w to zaangażował, a nawet sam pojawił się w tym filmie jako taka postać trzecioplanowa, troszkę taki statysta, który gdzieś tam na widowni jako no, z wyglądu jakiś taki mafiozo, gangster tam skanduje, kibicuje, gdzieś tam się pojawia. No i Andrzej jest w ogóle wielkim fascynatem takich filmów. On to kocha, to się czuje. Myślę, że jest to być może nawet najlepszy specjalista od tej tematyki w Polsce. No i czuć tą wielką pasję. On też, no z racji tego, że jest to produkcja z malutkim budżetem w sumie, jak na współczesne szczególnie kino, no to były już od początku takie założenia, że no, że taki Andrzej, to on tam będzie jechał za swoje, oszczędzał na hotelu, on spał w samochodzie, gdzieś musi sobie sam garnitur jakiś kupić, żeby jakoś wyglądać. No wiecie, tak po prostu z pasji, wszystko, żeby tylko zorganizować tą produkcję, żeby jakoś się do tego przyczynić do jej powstania. No i Andrzej jest teraz mocno wkurzony i rozgoryczony, ponieważ okazało się, że film został spiracony. Były rozsyłane płyty z filmem, chyba tam dla najlepszych sponsorów, powiedzmy. Czy po prostu można je było kupić? No i ktoś to wrzucił na internet i spiracono po prostu tą produkcję, co sprawiło, że jakieś rokowania, szacunki od strony finansowej związane z wydarzeniem, które miało się odbyć z premierą w Polsce. Do Polski ma przyjechać sam Matthias Huss, no, znany z takich filmów jak Mroczny Anioł, Czarny Pas, Karate Tygrys. No, bardzo znana postać, taka kultowa, legendarna, można powiedzieć. No, Billy Blanks, tam się pojawia Cynthia Rothrock, taka, no, też znana aktorka kina sztuk walki. No i w ogóle dużo znanych postaci, też bardziej współczesne gwiazdy, może nie jakieś super znane, tutaj widzę jakiś Matisse Landwehr, to nawet nie znam. Andrzej na pewno by znał. Kurt McKinney, Billy Blanks, legenda, Richard Norton. No, jest trochę gwiazd. A, no, albo taki Abdelkwisi, który grał Mongoła bodajże w The Quest. No, w każdym razie w filmie z Van Dammem, gdzie też jest turniej sztuk walki. Tutaj też scenariuszowo wygląda to tak, że jest no, zorganizowany turniej sztuk walki i na tym turnieju się spotykają zawodnicy i walczą. Szczerze mówiąc, trailer mnie nie porwał. No, nie zachęcił w ogóle. Wiem, że Andrzej może się wkurzy, jak usłyszy, bo nawet otagowałem. Ale no, mnie to nie zachwyca. Nie czuć za bardzo ducha właśnie dawnych lat. Nie czuć tego charakterystycznego stylu właśnie klimatu z tamtych filmów, gdzie wszystko było trochę takie naiwne, głupkowate. Przydałyby się może jakieś stroje, może to wszystko się w ogóle powinno dziać. Powinniśmy czuć, że to się dzieje w latach 90., nie? Ktoś powinien wyjąć jakąś dużą komórkę. No wiecie, troszeczkę te filmy na tym bazują, te takie wspominkowe, robiące się na właśnie retro, typu Komando Ninja czy Kung Fury. Tutaj nie czuć tego za bardzo. Trailer jest nudnawy, taki troszeczkę powiedziałbym. Ujęcia kamery zawsze są takie bardzo wąskie. Wszystko widać jakby w takim przybliżeniu. Nie ma tutaj takiego rozmachu, ale może to wynika z tego, żeby no nie pokazywać nudnej scenografii. No nie wiem, nie czuję po prostu tego, co czułem oglądając jakiś krwawy sport, nie? Czy najlepsi z najlepszych, tego typu filmy, gdzie no było troszkę lepsze oświetlenie, mało kontrastowe to wszystko jest, mało plenerów, mało zmiany w ogóle miejsca akcji. Tu się wszystko na tym trailerze dzieje na arenie. Ja rozumiem, że trailer może być mylący trochę i nie oddawać w pełni jakby klasy tego filmu. No, ja bym w życiu nie oglądał na piracie akurat tego, bo no, święty nie jestem. Myślę, że jak wielu z nas, no, zdarza nam się coś spiracić, coś zobaczyć na jakimś CDA i tak dalej, ale akurat w przypadku takich produkcji, w które ktoś się zaangażował, włożył w to serce faktycznie, poświęcił, też zainwestował w to, bo Andrzej oprócz tego, że i jak wszyscy twórcy, no, twórca tego filmu zainwestował 2,5 roku ze swojego życia, tak? Nie mając tego jakichś kokosów, na pewno, albo w ogóle na tym nie zarabiając za bardzo. No i to jest przykre, tak, że ktoś sobie tak lekko wrzuca potem gdzieś to na pirata i oglądajta. Doszło też do takiej sytuacji, że ktoś to wrzucił jakby podając się za Andrzeja, używając logo Kino Sztuk Walki i wpisując tam, że to sam Andrzej to jakby wrzucił i że on jest jeszcze autorem tłumaczenia. Więc dziwna sytuacja. Nie dziwię się Andrzejowi, że jest wkurzony. No i cóż tu można powiedzieć? Ja myślę, że tutaj kilka rzeczy zawodzi trochę i może mniej, może bardziej warto byłoby się skupić na jakimś naprawieniu. Pierwsza sprawa. Zastanawiałem się, czy nie kupić po prostu sobie tego płyty z tym filmem. No ale tak, mam problem, bo dzisiaj naprawdę nie każdy ma DVD. Dobrze by było, gdyby tu działała w jakiś sposób usługa VOD, że płacę i nie, że płacę, bo słuchajcie, no patrzę na Amazon.pl, znalazłem ofertę i musiałbym na to wydać na Blu-rayu, nie mam Blu-raya. To pierwsza sprawa, ale nawet jakbym miał, to musiałbym wydać 183 zł na Amazon.pl. 183 zł. Serio? Gdyby była usługa online, że na przykład płacę gdzieś za obejrzenie sobie tego filmu, co dzisiaj chyba nie jest takie nieosiągalne, prawda? Nie wiem, może wy się znacie, czy są takie serwisy, które oferują taką usługę, że powiedzmy ja zrobiłem film i chcę go gdzieś opublikować, ale tylko dla ludzi, którzy wykupią dostęp. To czy to się da zrobić? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem, czy to się da zrobić. No i gdyby to kosztowało 25 zł, a nawet 30, to nawet komentarze potem, czy się podobało, czy lepsze, czy gorsze, nie miałoby sensu, bo to nie są takie pieniądze, żeby się awanturować, że proszę mi oddać moje ciężko zarobione 30 zł, bo dzisiaj więcej zarobiłem za 4... zapłaciłem więcej za 4 kotlety z karkówki na garmażerce gotowe, bo 35 zł zapłaciłem w sosie. Więc drożyzna, ciekawe ile w lipcu, jak wzrosną ceny, będą kosztowały te 4 kotlety, może 50 zł. Albo stówę. Da się zrobić film do kupienia nawet na YouTube przecież. Aha. No tak, no w sumie są filmy do kupienia na YouTube, tak. Ciekawe jak to się odbywa, jak się to zamawia taką usługę. No przecież do YouTube'a to nie ma żadnego kontaktu. W co tam trzeba kliknąć? Gdzie jest jakaś strona, żeby sobie... Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tak, że jakiś kontakt w tej sprawie to mają jakieś wytwórnie po prostu, nie? Albo jacyś duzi dystrybutorzy, że YouTube sam się z nimi kontaktuje, można sobie tam pogadać i ustalić, a taki Szary Kowalski czy Szary Andrzej, to czy on może sobie taką usługę zamówić jako no, reprezentant tego przedsięwzięcia na Polskę, prawda? Który tutaj który zorganizował też ten pokaz kinowy, to spotkanie, gdzie będzie właśnie Matthias Hus. Who's Dead Man? No, ciekawi mnie to, czy są jakieś takie popularne serwisy, które to umożliwiają, płatny dostęp do jakiejś zawartości filmowej. No, ale tak, no, film mega drogi. Wersja, widziałem, są też do kupienia wersje zwykłe DVD, bo rozumiem, że Blu-ray to jest coś innego niż DVD, tak? Zwykłe film na DVD. Blu-ray to jest jakaś wyższa jakość tam, 4K i to trzeba mieć chyba specjalny odtwarzacz Blu-ray. No to jest właśnie to, że dzisiaj wiele osób się już nie orientuje, nie ma tego, no to jest... Nie ma takiego odtwarzacza, bo jest niepotrzebny, wszystko cyfrowo ściągamy, zamawiamy. Ja też kupując... sobie pakiet, znaczy kupując sobie dostęp do Worda, bo tam do składania książki, to też płacę na abonament tam 30 zł miesięcznie i wszystko robię sobie klikając tutaj. Klik, klik i za chwilę mam na komputerze i działa, nie? Kto dzisiaj kupuje płyty, no to już jest takie retro chyba, kupowanie na płytach czegoś, prawda? Jak ktoś założy firmę... którą i tak prawie każdy YouTuber posiada i ma prawa autorskie do czegoś, to może sam zamówić taką usługę. No w każdym razie moim zdaniem bardziej by... No, ja pomijam fakt, że wielu twórców udostępnia za darmo film wyprodukowany ze zbiórki kickstarterowej, tak jak to było właśnie ze wspomnianym Commando Ninja czy Kung Fury. Po prostu można to potem zobaczyć na YouTubie sobie, każdy może, a na przykład sponsorzy mogą wcześniej, nie wiem. No i cóż, tutaj mamy film za 180 zł, co to jest troszkę skandal, że to tyle kosztuje. No za drogo, zdecydowanie za drogo. I mamy bilet na tą imprezę za 200 zł. No to widzicie, też trochę to po prostu... Andrzej jest zły, że to jakoś się nie klei, nie spina, że to piractwo, ale tak naprawdę no troszkę przegięli z tymi cenami, uważam. Gdyby jeszcze faktycznie ten film, to byłoby jakieś wielkie odkrycie, wielka rzecz, ale no nie wygląda na to. Jest to taka no amatorska produkcja, zdaniem niektórych no, nie wypadło to najlepiej jakoś. Już lepiej jakby na pendrive sprzedawali niż na DVD. Właśnie, no trzeba, poza tym przy tego typu przedsięwzięciach, jak już chcemy sobie zarobić troszkę, no to robimy jakieś koszulki, gadżety, czapeczki. Logo jest bardzo fajne, jak widzicie, Last Kumite, krwawe takie, no troszkę Kung Fury przypomina, ale no, okej, okay, no to też trochę taki styl właśnie, może kojarzący się z latami 90. Może to troszkę jakieś nawiązanie do Last Ninja, nie wiem. No, ale to też była taka maniera. Kiedyś używano tego przedrostka, znaczy tego słowa last, nie? Ostatni ninja, ostatnia walka, ostatnie starcie. Była taka maniera. Za 200 zł to są fajne festiwale z serio dobrymi filmami, pisze Domino. No tak, no drogawo. To jest naprawdę niezła gratka dla fanów spotkać samego Matthiasa Husa. Nie wiem, czy Billy Blanks się pojawi też. Andrzej wspominał o tym, że była taka umowa, że jak się zapełni cała sala, no to jeszcze się dodatkowa osoba jakaś pojawi. Też no jak sobie już szczerze rozmawiamy, no nie oszukujmy się. Ci aktorzy to są już dziadkowie troszeczkę. No Cynthia Rothrock, jak zobaczyłem ją na trailerze, to ona wygląda jak babuszka, no jak babcia. I jest już babcią pewnie. Billy Blanks to samo, Matthias Hus siwiutki, no i takie geriatryczne kumite się z tego zrobiło trochę, nie? Rozumiem legendy, rozumiem nostalgia, no ale efekt jest taki, jaki jest, no. Ale to można by przeboleć, powiedzmy. Pojawiły się też młode gwiazdy. Zobaczmy w ogóle trailer tego filmu. Mam nadzieję, że tu też zostało to załatwione tak, że trailer ma status Creative Commons, że da się to zobaczyć w ogóle bez spadnięcia z rowerka filmu. No, zaryzykujmy, zobaczmy.
1: You're a champion many times over. I can get you in a tournament. I'm talking about a real-life kumite in Eastern Europe.
2: It's such an honor to see so many champions in one place. All of you have been selected to participate in the kumite.
3: What if we don't win?
1: You really want to know?
2: My undefeated champion. This is Draco.
3: My wife is being held hostage, and I'm being forced to fight in a kumite.
4: Draco? I can't beat him.
1: You don't have to.
4: You just have to survive.
1: Has anyone ever come close to beating Draco?
3: No. There's one man I believe knows how.
5: Oh, there's a bunch of people with a lot of money looking for some entertainment. And Ron Hall has brought that too.
1: We're just their entertainer.
5: No, we're more.
6: Let

Okej. No, jak widzicie, wygląda to tak średnio, no. Mało ciekawych miejsc. Muzyka na pewno na plus duży. Czuć tutaj ducha dawnych właśnie filmów, akcji. Charakterystyczna bardzo muzyka. To jest okej, okay, to mi się podoba. Aktorstwo bardzo średniawka, myślę. Zawsze lubiłem, jak w tego typu filmach pojawiają się fajne miejscówy, tak? Jakieś palmy, jakieś Miami, potem jakiś ciekawy ring, potem baza wojskowa. Po prostu jest co pooglądać, nie? A tutaj no, mamy większość scen w jakichś pokoikach, no i na ringu. Niby to wszystko ma się we wschodniej Europie odgrywać, rozgrywać. No i faktycznie jest jakiś tam zamek, no tak niby Europa, nie? Jakiś murek z kamieni, ale to, wiecie, dla mnie tego typu filmy dawne właśnie, kino akcji lata 90., to jest zachód słońca, to jest jakiś mistrz, który cię szkoli, żeby był progres. A tutaj mamy bardziej tak na modłę współczesną, że film się sili na bycie poważnym troszeczkę za bardzo. Nie czuć tej radosnej atmosfery, nie? Żarcików, sucharów walonych przez głównego bohatera, który jest nie do ruszenia i spuszcza łomot 10 typom w knajpie. Brakuje jakiejś knajpy, zadymy w knajpie, brakuje rozwalania kamieni, znaczy tych cegieł z karata, brakuje mistrza, nie ma wielu rzeczy. Zamiast tego są jakieś takie jakby jawne zrzynki, że główny zły nazywa się Draco i jest Rosjaninem. No skąd my to znamy, tak? Przypomina się Rocky, jak walczył z tym tam Draco. Let's the battle begin! No to chciałoby się krzyknąć Mortal Kombat! I tam się naparzają. No to próba jakby takich nawiązań do różnych tytułów, do stylu, ale to nie do końca wyszło, tak sądzę. Nie zobaczyłem, jak walczy Cynthia Rothrock, to po co ona tam jest, żeby się popatrzeć z podełba. Dziś sobie oglądałem sceny walki z nią i kiedyś mówiłem, że niby, no tak, no urody to ona nigdy nie była specjalnej. Wysportowana dosyć była, ale że no, zostawiała, to, że była trochę w tyle w stosunku do azjatyckich jakichś tam aktorek z tego gatunku filmów, ale dziś popatrzyłem, naprawdę niezła była. Bardzo wysportowana, świetnie wygimnastykowana, szybka, fajnie się ruszała, tak? Widać, że to liznęła gdzieś to aktorstwo takie, że się gra całym ciałem, że się fajnie potrafisz ustawić, zrobić minę, coś tam rękami zamachać w ciekawy sposób, bo to jest ważne też, taki aktor gra całym ciałem i w tym była dobra, no dawała radę i no i niestworzone tam rzeczy robiła, biegała po ścianach, fikołki jakieś, a tutaj co było? Popatrzyła się tylko, tak? I no więc Matthias Huss coś pokazał? Też nie. No po prostu dużo rzeczy tu zawodzi w tym filmie. Przepraszam, że się czepiam. Ja wiem, że głupio tak trochę, bo no znam Andrzeja, był tutaj gościem, cenię bardzo to, co robi, uważam go za wielkiego specjalistę od tej tematyki. Super się go słucha. No, tak samo mam takich, nie wiem, są tacy youtuberzy, którzy są moimi ulubionymi, jeśli chodzi o jakąś tematykę. Jak chcę sobie posłuchać o historii gier komputerowych, o tym, jak się różne studia tworzyły, jak powstawała jakaś gra, to sobie włączam Energika. A jak chcę sobie posłuchać o kinie sztuk walki, no to wybór jest oczywisty. Słucham sobie Andrzeja. No i bardzo jakby cenię jego trud, jego wkład w to wszystko, pasję. Tylko no, trzeba też no, powiedzieć szczerze sobie, jeśli mamy jakąś opinię, to jest moja opinia, no, że to jest takie sobie, no. Moim zdaniem. I słuchajcie, i tutaj dużo rzeczy
Dużo innych też rzeczy można by poprawić. Myślałem sobie, może zamówię sobie płytkę na przykład na stronie kinosztukwalki.pl. Wchodzę, a tu mnie antywirus ostrzega, że strona zawiera złośliwe jakieś oprogramowanie. Być może jest to fałszywy alarm, ale no nie wszedłem już na tą stronę po prostu, bo nie chcę ryzykować. Trzeba by to poprawić i zlikwidować jakieś tam skrypty, jeśli są jakieś niekorzystne skrypty, nie? Wszedłem na Amazona. Widzę, że mam do kupienia płytę za aż 180 zł. Bardzo dużo pieniędzy. Nie stać mnie, szczerze mówiąc, na takie wydatki. Plus jeszcze 10 zł dostawa. No to prawie 200 zapłacę. Na Blu-rayu, którego nie mam i bez polskiej wersji językowej. No, nie jest to zbyt, delikatnie mówiąc, zbyt kusząca oferta. Tym bardziej, że trailer mnie nie zachęcił. Też jakoś specjalnie. Luknijmy może w ogóle na okładkę jeszcze tego filmu. Sam plakat, pierwszy plakat, który promował Last Kumite, był całkiem fajny. Taka pięść ubrana w jakąś taką prowizoryczną rękawicę tam owika, jak to się mówi chyba, tak? Owika. Czy jakoś tak na rękę, to fajnie to wyglądało, malowane, czuć było napracowanie jakieś, była to grafika, fajnie wyglądało. A jaką mamy teraz tutaj okładkę? No zobaczmy, myli państwo. Co to jest, ja się pytam. Dwóch nierozpoznawalnych za bardzo dla profana, dla kogoś, kto nie siedzi w tym typów, gdzie tu te sławy są? Gdzie Billy Blanks, gdzie Cynthia Rothrock, gdzie Matthias Huss? Nie ma. Jest jakichś dwóch typów młodszych aktorów kina, co nie nawiązuje jakby do całego przedsięwzięcia. Już tych starszych trzeba by też pokazać, te legendy. I jeden trzyma drugiego za rękę w taki debilowaty sposób trochę, bo się drze. Trzyma go za rękę i się drze i ta ręka mu krwawi. I on trzyma go za tą owijkę, za ten jakiś karwasz twarz. Co, czy tam jakieś kolce były, czy co, że mu ta ręka krwawi i on się drze. A tamten jakby się siłował. Weź puść, puszczaj, nie trzymaj mnie za tą rękę. To o co tu chodzi, przepraszam? No, jest to takie bezsensowne po prostu, nie? Tandetna i głupia okładka, która tylko zniechęca i nie spełnia swoich założeń. Nie ma żadnego tła, w ogóle tutaj też, są tylko postacie, więc taka wybiedzona trochę. Jeśli już, to okładka powinna być trochę w duchu okładek może z dawnych lat, albo powinna być, powiedzmy, no, według pewnego standardu, że mamy postacie na pierwszym planie, te najważniejsze, w tle mamy te legendy takie trochę wybledzone, gdzieś tam zamalowane na niebiesko, oświetlone. Żeby podkreślić tego ducha dawnych lat, można by użyć tego charakterystycznego oświetlenia różowo-niebieskiego jakoś, nie? Po prostu, a tutaj mamy naprawdę coś bardzo, bardzo słabego, bezsensownego i nie wiadomo, o co chodzi. Czemu on go tak trzyma za tą rękę i o co tu chodzi, no i kto to jest i czemu to takie biedne jest jakieś. No, więc i to wszystko, o czym mówię, to, że jakieś gadżety może by sobie kupił, czapeczkę, fajna by była czapeczka z Last Kumite. Wpisywałem te rzeczy, nie mogę nic znaleźć. Znalazłem tylko płyty na Amazonie, bardzo, bardzo drogie, tylko na płytach, nie mam odtwarzacza. Gdzie VOD, gdzie, czemu nie mogę sobie tego obejrzeć za 30 zł? Po prostu taka normalna cena. To jest dobra cena. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach się płaci 30 zł za miesięczny dostęp do serwisu jakiegoś, gdzie masz masę filmów, nie? Za 50 zł sobie kupiłem Amazona na rok. No, to mam płacić za jeden film średniej jakości 200 zł? No, tak więc dużo rzeczy tu zawodzi. I z jednej strony rozumiem doskonale Andrzeja, że jest wkurzony i zawiedziony postawą ludzi, którzy mu spiracili, którzy no gdzieś tam wytarli sobie dupę o jego ciężką pracę, o jego wkład, zaangażowanie.
z drugiej strony trochę rozumiem kiepską sytuację. Też luknąłem sobie na Patronite'a Andrzeja i tutaj no, trochę znów przykra sytuacja, bo facet, który nagrywa naprawdę bardzo ciekawe filmy na kanale i to nie są krótkie audycje, tak jak dzisiaj się nagrywa, tylko są długie, treściwe, kupa ciekawych informacji. Ten człowiek czerpie wiedzę, na przykład kupuje sobie książki ciekawe, jakieś biografie i przygotowuje się do audycji. Nagrał bardzo dużo tego i no, ma jednego patrona. Nie sądziłem, że ktoś może mieć mniej patronów ode mnie. Ja mam 4. Pozdrawiam. No także trochę kiepska sytuacja z tym wszystkim. Jakby no, dzisiaj nagrasz byle co, im gorszy, im głupszy content robisz, nie wiem, nagrasz coś o depilowaniu sobie odbytu, to będziesz miał 1 000 000 zaraz tam, albo pokażesz swojego kota, chomika, to jakiś influencerem będziesz, który coś sprzedaje ludziom, wciska jakieś skamy, to miliony, nie? A jak faktycznie masz jakąś pasję, o czymś ciekawym mówisz, przygotowujesz się, angażujesz to gówno z tego będzie często. Niestety. No, a co wy myślicie o całej tej sytuacji? Jak wy byście może podeszli do takiej produkcji? Co byście tutaj poprawili? Patrzę na komentarze. No, krytycznie się wypowiadacie. 180 tysięcy dolarów niby. No to jest nic, nie? Myślę, że jeśli chodzi o koszty produkcji, to jest nic. Nic. To szybko się rozejdzie taki pieniądz. I to jeszcze pod warunkiem, to może styknie od biedy na wynajęcie jakiejś hali, na, nie wiem, zapłacenie komuś, jak już trzeba, jak już się nie da za darmo. No ale to się szybko rozejdzie, taki pieniądz. To nie jest pieniądz. No i Andrzej odgraża się teraz, że już mu się nie chce, że jest zawiedziony, że być może zamknie kanał, że się czuje oszukany przez to wszystko. No i szkoda by było, bo to naprawdę jedyne takie miejsce na polskim YouTubie, gdzie można sobie posłuchać o tych właśnie kultowych różnych produkcjach, o dowiedzieć się czegoś o Van Damme, o Seagalu, o Jackie Chanie i o tych wszystkich wspaniałych, kultowych aktorach. Jakieś ciekawostki z ich życia, ciekawostki z produkcji właśnie, behind the scenes. No to wszystko Andrzej, o tym wszystkim Andrzej opowiada. No więc byłoby strasznie szkoda, gdyby zrezygnował. Tym bardziej, że no, Andrzej mówił, że on jakby zrezygnował z pracy na rzecz rozwoju kanału, poświęcił się temu bez reszty całkowicie. Więc trochę słabo by było. Wynajęcie profesjonalnej kamery filmowej i ekipy to kilkadziesiąt tysięcy dolarów. No, bo te kamery kosztują od 100 tysięcy do 1 000 000 i trzeba opłacić grube ubezpieczenie. No właśnie, do tego zmierzam, że trochę mało zebrano. No, nie wiem, ile zebrały takie produkcje jak Kung Fury właśnie. A możemy sprawdzić. To też produkcja kickstarterowa. Kung Fury by Laser Unicorns. A 630 tysięcy. A celowali w 200, czyli w sumie niewiele więcej niż produkcja Last Kumite. Tam było 150, tak? No tutaj celowali w 200, ale no widzicie, tutaj jakoś trailer na tyle zachęcił. Też wszyscy, którzy oglądali tego trailera, od razu, wow, muszę to zobaczyć, nie? Ja pierdolę, ale to czekałem na takie coś. I po prostu już no porwał wszystkich ten zwiastun filmowy. No a tutaj troszkę w drugą stronę, no raczej ludzi zniechęcił trochę. Więc
No i przypominam, że Kung, Kung Fury było po prostu za darmo do obejrzenia. Także kiepski jakoś marketing, reklama, brak gadżetów, strona, która się nie uruchamia, bo ją blokuje antywirus. Bardzo drogie filmy tylko na płytach. No i kiepski trailer, kiepska okładka, wyjątkowo kiepska. Bardzo krytycznie to oceniam, tą okładkę. Jest po prostu badziewna totalnie. I to wszystko się składa na ostateczny wynik, no, że to po prostu nie robi dobrego wrażenia, nie zachęca, nie porywa. No i chyba tyle, co więcej można powiedzieć. A szkoda, bo... No bo szkoda. Tak po prostu szkoda. Też w tym wszystkim uczestniczy syn Bolo Younga, Junior. W sumie podobny trochę do ojca. Nie wiem, czy sam Bolo Young się nie pojawił tam gdzieś, nie mignął. No, na pewno są to legendy. Tylko też no, w przypadku niezniszczalnych The Expendables, no to jakoś ta geriatryczność mi nie przeszkadzała tak bardzo. Tym bardziej, że tam wiele gwiazd się jakoś jeszcze tak lepiej jakby trzymało. No Jet Li trzyma się, nie? Sylwek, no na testosteronie od lat się trzyma jako tako. Jason Statham, niezła forma. To on nie jest też jakiś tam, nie, w średnim wieku w sumie. No i tam wielu aktorów się jakby tak no, całkiem nieźle trzymało. Tutaj czuć trochę bardziej już, że lata zrobiły swoje. Tym bardziej, że tam aktorzy pokazywali swoją sprawność cały czas, nie? Wykonywali różne ewolucje, tam piruety, skakali, podskakiwali, o mało zawału nie dostali, ale coś pokazali. A tutaj te wszystkie legendy, no to one tak grają twarzą, nie? Co najwyżej. Chyba się nie czują na siłach. Niezniszczalnych nie porównywujmy nawet, to, bo to jak porównywać malucha do Ferrari. No, ja porównuję tylko pod kątem właśnie pojawiania się starszych gwiazd kina, nie? Zresztą niezniszczalni też to łączy właśnie z Last Kumite, to, że to też był trochę hołd złożony dawnym produkcjom kultowym właśnie i... nawiązanie do tego, co się wtedy działo. Bardzo mocne nawiązanie do tego stopnia, że nawet Sylwek, który tam był producentem, upierał się, żeby zrezygnować z efektów komputerowych na rzecz tradycyjnej pirotechniki, analogowych, różnych tam efektów, wybuchów, nie? Żeby po prostu nie dorabiać tych wybuchów na komputerze, co przy niezniszczalnych cztery zostało jakby... zrezygnowali z tego i mocno wytanili i po prostu robi to mega kiepskie wrażenie. Ludzie nie zostawili suchej nitki na czwartej części, w której nawet widać te wybuchy są jakby tak... takie niedorobione, jakby to ktoś na Amidze robił, na Genlocku, nie? I po prostu czuć było, że to jest inna klasa. Nie wiem, zabrakło kasy, odechciało im się. W Last Kumite bardzo mi się nie podoba montaż, nie podoba mi się praca kamery. Kamerzysta po prostu. Kamerzysta, montażysta, reżyser zrobili kiepską robotę. Po prostu wszystko na jakichś dziwnych zbliżeniach cały czas. Nic tam nie widać za bardzo.
mało okazałe, mało epickie to jest, a myślę, że właśnie taki klimat epickości, że ci bohaterowie są trochę tak przerysowani, wręcz komiksowi, niezniszczalni właśnie, to, że aż ciarki nas przechodzą, nie? Jak oglądamy, że to jest takie epickie, tak adrenalina aż zaczyna nam pracować, to jest to, o co chodzi w tym kinie, a tutaj też tego nie czuć. Nie czuć takiej tego rozmachu jakiegoś takiego przerysowania, nie? Też tego mi zabrakło. Bardziej się tu skupiono na nawiązaniach takich fabularnych do tamtych filmów, że musi być turniej, tak? No dobra, to będzie turniej, na który się zlatują. No i muszą być ci aktorzy, których pamiętamy. Okej, no to... Mamy to.

pamiętamy, jak tą kobietę, która była tam świadkiem morderstwa w szpitalu, ten psychopata chce ją zabić, a kobra tam popierdala samochodem, biegnie, tam w ogóle odbiera telefon i już wie, że coś jest nie tak i tam do szpitala, kurwa, i otwiera drzwi, a tam go z siekierami atakują, siekiera się w drzwi wbija, on się zaczyna tam napierdalać i tych neonazistów tam składa, nie, i ich tam zabija, potem popierdala do tego szpitala, po prostu to się czuło po prostu tą adrenalinę, nie, tutaj nie czuję nic z tego, w ogóle nie ma. To coś w stylu Mortal Kombat? No nie, raczej nie. No Mortal Kombat to jest film taki fantastyczny, no. Z domieszką fantastyki. Ale no, było wiele takich filmów, gdzie był turniej po prostu. W Lionheart też tam były jakieś walki takie uliczne, które potem przeszły na jakieś walki na ringu, nie? Właśnie najlepsi z najlepszych, Krwawy Sport, no to było dużo, The Quest, no dużo było filmów, gdzie był turniej, no i tutaj nawiązano do tego. No już chyba takim jednym z pierwszych filmów, który nawiązywał do takiej tematyki, że jest jakiś turniej wielki, no to było Wejście Smoka, myślę, takich znanych, nie? To chyba było właśnie Wejście Smoka i tam to świetnie pykło. Do tej pory ciężko znaleźć równie dobry film jak Wejście Smoka, który by właśnie opierał się na jakimś turnieju. O, Kickboxer właśnie tutaj przypomina też Jonami. I pisze, dzisiaj szybko puentujemy. Lepiej już było. Dzisiaj już nawet odtworzyć tego nie potrafimy. Quest, Krwawy Sport, Kickboxer nam zostaje. Może to dobry film. Oglądałeś go, Krawiec? Nie oglądałem, bo nie mam jak za bardzo. No, nie mam odtwarzacza DVD, Blu-ray. Nie kupię. Nie stać mnie też, żeby gdzieś jechać, kurczę, w Polskę, żeby jechać i wydawać 200 na zobaczenie filmu. Aż takim fanem nie jestem. No, jest to dla mnie za drogo po prostu. Gdyby to było właśnie, mówię, no czasem lepiej się skusić na to, żeby sprzedawać jakiś film za 30 zł do obejrzenia sobie w internecie, do wykupienia biletu sobie w internecie, niż oczekiwać, że wszyscy będą chętnie, nie wiem, wydawać 200 na zobaczenie filmu, no. Poza tym nie zachęcił mnie trailer. Dzisiaj mam tak, że jak mnie trailer nuży, nie podoba mi się, zawodzi mnie i nie czuję potencjału za bardzo w tym, to nie oglądam, nie będę dawał szansy, bo trailer jest od tego, żeby mnie przekonać. Nie przekonał. Z całym szacunkiem tutaj dla twórców, dla Andrzeja, który się w to zaangażował, no nie wiem, za dużo, za drogo, nie zachęca. Nie podoba mi się okładka, nie zobaczyłem ani jednego ciosu z karata wykonanego przez te legendy za bardzo. No. Coś tam może było, ale no to gdzieś to uciekło. No więc jestem zawiedziony trochę i nie czuję się przekonany. No sorry, ale z samej sympatii do Andrzeja i z szacunku dla jego pracy no nie wydam 200 Mogę rzucić donate'a, na przykład 5 dych albo 3 dychy i bardziej w tą stronę. Na Księżyc też już nie polecimy, bo technologia przepadła. A Miki pisze, hurra! Co hurra, że nie polecimy na Księżyc? No dobra, chyba tyle. Nie będę dzisiaj długo siedział jakoś. Chciałem krótszą audycję zrobić, żeby tak się odnieść do tej sytuacji. No pocztą pantoflową, no już nie chcę być złośliwy, no ale recenzje są takie, że jest to słaby film.

Nie ma już pirata na CDA i ja bym nie polecał oglądać, nawet jakby ktoś znalazł. I sam powiedziałem już, żebym nie oglądał na piracie, bo jakby zbyt... Nie chcę być sukinsynem tutaj, no. Człowiek, którego znam, z którym gadałem, włożył w to dużo pracy, napracował się i nie chcę piracić filmu, do którego produkcji on się przyłożył. Tak po prostu, no, gdyby to był, nie wiem, mogę sobie spiracić Krwawy Sport, bo to jest bardzo stary film i jakoś tak się nie przejmuję tym, że jakaś wytwórnia sobie ze mnie nie zedrze po 20 latach paru złotych, to wiem, trochę to taka etyka sytuacyjna, jak u naszych braci starszych, mądrzejszych, korzennych, korzenno-czosnkowych, no ale tak jest trochę taka sytuacyjna, no, że różne rzeczy tu biorę pod uwagę. Chętnie bym obejrzał, gdyby to kosztowało 3 dychy na serwisie jakimś, kup bilet, VOD, kliknij, oglądaj, to bardzo chętnie bym wydał te pieniądze, ale no nie mam odtwarzacza Blu-ray. Może bym kupił sobie plakat, taki plakat, gdyby był dobrze zrobiony, nie? To bym kupił sobie, czy jakąś czapeczkę, no ale chyba nie ma takich rzeczy za bardzo. 4:20, no tak. Widziałem. Zwyczajnie szkoda niewykorzystanego potencjału. Widziałeś Last Kumite, Yonami? Yonami, przepraszam. Yonami. Widziałeś Last Kumite? Kumite. Nie Kumite, tylko Kumite. I to piszesz o tym? Czy o tym, co polecał Miki? Aniara. Jakiś film Aniara. Chyba nie znam.

sumie to nie jest takie proste zadanie. Ja się specjalnie nie dziwuję, że może twórcy nie podołali z niektórymi rzeczami, bo to tak się wydaje, że to jest proste, nie? Robimy sobie film, nawiązujemy do dawnego kina, do VHS-ów. No, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Widziałem opinię, film odnosiłem się. Właśnie, napracował się i kto to kupi? Coś za optymistycznie podszedł do dystrybucji. To o Andrzeju, tak? No trochę tak, no. Nie oszukujmy się, kanał Kino Sztuk Walki no, nie ma aż takich zasięgów, żeby wypromować na Polskę ten film jakoś super. Tu potrzeba albo zainwestowania pieniędzy w jakąś reklamę, w jakąś promocję, albo dogadania się z jakimś dystrybutorem, żeby może to ogarnął jakieś. No tak samemu, no to wiecie, no to troszkę tak jakby nocne radio starało się tutaj coś na Polskę wypromować. No to jest to karkołomne przedsięwzięcie. Przypuszczam, że nawet was bym nie namówił być może do czegoś. Tutaj byście powiedzieli, krawiec, weź tam spierdalaj, kurwa. Także to trochę karkołomne przedsięwzięcie. No i tak szkoda, Andrzeja, bo czuć tą pasję, czuć napracowanie, czuć poświęcenie, własną kasę też w to zainwestował jakąś i trochę kiepsko z tym wyszło. No ale tak czasami jest, no niestety, no cudów nie ma. No, jak pewne rzeczy tutaj zawodzą, no to cóż, począć. Klient jest bezlitosny, no klient nie patrzy, czy lubi, nie lubi, czy Andrzej sympatyczny, czy niesympatyczny, czy się napracował, czy się poświęcił. Nie doceni nawet tej pasji. Doceni, jak go coś zauroczy. Nie wiem, jak go porwie zwiastun, jak mu się spodoba plakacik, jak uzna, że jest dobra cena przede wszystkim. No a tutaj też ceny zdecydowanie za wysokie, zniechęcające mocno. Przestrzelili trochę. Ja rozumiem, że być może te ceny muszą być takie przez to, że nie ma dużego zainteresowania. Że jest to niszowa sprawa, a gdzieś tam trzeba zapłacić, nie wiem, tym gwiazdom, żeby tu przyjechały, przynajmniej na bilet i tak dalej. Więc przy małej skali przedsięwzięcia wiadomo, że ceny będą wysokie. No ale czy to co to jest moja wina, czy mam za to, nie wiem, cierpieć i kupić sobie płytę do postawienia na półce, bo nie mam odtwarzacza, no to też, no wiadomo, no nikt nie jest frajerem. Ani nie zrobi czegoś wbrew sobie za bardzo, no i to jest ciężka sytuacja, no nie wiadomo jak to, co tu począć z tym wszystkim. Abstrahując od tematu, to Coppola też ma problemy ze swoim nowym filmem. Wyłożył 120 milionów dolarów z własnej kieszeni, a teraz problem z dystrybutorem i możliwe, że film się nie pojawi w kinach. O cholera. No, to też kiepska sytuacja. No, dzisiaj to jedna jakaś wtopa może naprawdę mocno się przyczynić do jakiejś spektakularnej klęski, czy to producenta, dystrybutora. No bo kiedyś chyba tańsze filmy były sporo, nie? W produkcji. Też gry komputerowe. Kiedyś potrafiono na przykład zainwestować, nie wiem, 200 tysięcy w produkcję gry i to było już dużo. I robiono tą grę przez rok. A dzisiaj inwestują kilkadziesiąt milionów, robią to 5 lat. To jest wielkie przedsięwzięcie i jak się okaże, że to jest wtopa, no to jest dramat. Nie? Disney mocno dostał po rajtach, bo właśnie no, Disney nie wytania i zawsze dużo inwestuje. W ogóle zdziwiłem się, że słuchajcie, najgorsza gra, chyba jedna z gorszych gier w historii gier komputerowych, legendarna gra E.T., której klęska się przyczyniła do upadku Atari w ogóle,
to Atari w tą grę zainwestowało jakieś ponad milion dolarów w produkcję tej gry. Milion 200 tysięcy. To mnie zaskoczyło trochę, bo to jest gra, gdzie jest piksel goni piksel, grana tam na Atari 2600, mega syfiasta, nudna, nic tam się nie dzieje. Grafika, no mówię, to jeszcze ta rozdzielczość, to jakaś takie te piksele jak cegły, to tam namalować coś, to 5 minut, ciach, tu pikselek i masz Itiego, biega sobie. A dlaczego? Programistycznie to też... No nie wiem, dzisiaj jakby tak postawić jakiegoś nawet niezbyt wprawnego programistę przy komputerze, to on by coś takiego zakodował w kilka godzin przypuszczalnie. I dlaczego to kosztuje tyle pieniędzy? Czy oni nawet więcej w to zainwestowali? Czekajcie, bo ja to mówię o ponad milionie. Może coś znajdę. To było, słuchajcie, 40 lat temu. I ta gra okazała się taką wtopą, ludzie tą grę zwracali, że ostatecznie no, totalna klęska i zakopali cały nakład w ogóle na pustyni. No, tutaj nie mam informacji, ile kosztowało. Szukał. To był mega krab. No właśnie, ludzie kupili 2,6 miliona egzemplarzy tej gry, a dość szybko zwrócono 700 tysięcy kartridżów. Tak beznadziejna była ta gra, nie? No bo ludzie się spodziewali czegoś fajnego, no taka marka, E.T., nie? A dostali coś, w co się grać nie dało, no i zaczęli to zwracać. A to jakieś olbrzymie pieniądze kosztowało. No nic.

kiedyś też nie było aż takich wielkich oczekiwań co do jakości filmu czy gry, nie? No tutaj to było przegięcie, no aż się ludzie zbuntowali, ale no kiedyś filmy, no nie było tak jak dzisiaj, że wszystko musi być perfekcyjne, bo inaczej to będzie wstyd. Kiedyś dookoła aktora widać było, że na green screenie, na blue screenie jest robiony, ma otoczkę jakąś taką niebieską, nie? Jakby wklejony, ale nic to, oglądamy i się bawimy. I jeszcze no, olbrzymie piractwo, było dzisiaj chyba mniej tego piractwa jest, więc nie wiem. Teraz kartridże z E.T. na Atari chodzą po kilka tysięcy. No, kultowa rzecz. Kiedyś wiele gier było nie do przejścia. Właściwie co druga gra, czy 3/4 gier były nie do przejścia, bo miałeś ileś tam żyć, a gra była tak trudna i nie wybaczała błędów, że można było do ustranej śmierci sobie. Jak miałem kiedyś komputer, ten BBC Master, na który miałem bardzo niewiele gier, no to jedną miałem taki action adventure Citadel. I w tego Citadela cały czas grałem i postawiłem sobie za punkt honoru go skończyć. I grałem w niego, nie wiem, z 2 lata w niego grałem i nie udało mi się go skończyć. Cóż, mam nadzieję, że Last Kumite, jaki by ten film nie był, czy lepszy, czy gorszy, jakoś się to jeszcze zepnie i że nie będzie to taka produkcja, która zniechęci innych twórców, żeby robić coś w tym stylu, nie? Żeby ta maszyna czasu nie wylądowała już na stałe gdzieś na strychu i żeby ludzie się nie zniechęcili. Chociaż nie wiem, no inne produkcje też jakoś kokosów nie zarabiają. To już dzisiaj nie ma tak wielu znowu chętnych, żeby tego typu rzeczy oglądać. Dzisiaj są inne czasy i ludzie chcą raczej oglądać, w znakomitej większości chcą oglądać rzeczy bardziej aktualne, na współczesną modłę robione, a takich fascynatów, miłośników retro trochę jest, ale może więcej na scenie komputerowej na przykład, nie? Jest miłośników retro i powrotu do przeszłości. A jeśli chodzi o kino, to tak nie do końca chyba prężna jakoś wielce jest ta społeczność. Więc jest to duże wyzwanie, żeby to się jakoś wszystko spięło, żeby zarobiło parę groszy.

wiadomo też, że większymi, no, że takimi ludźmi, którzy będą chcieli tego typu przedsięwzięcia wspierać, ciągnąć, no to będą te dawne gwiazdy, stare gwiazdy. Jak wspomniany Matthias Hus, nie? Czy Billy Blanks, czy Cynthia Rothrock, którzy się zaangażowali w to Last Kumite, dali się namówić, no bo oni chcieliby jakoś powrócić, chcieliby znów, żeby się o nich mówiło, chcieliby wskrzesić trochę te dawne lata, nostalgię, może i parę groszy przytulić przy okazji, jak to pyknie. No, no to okej, okay, to mamy takie persony, tylko że oni, jak się okazuje, no nie za bardzo dają radę już, są trochę starszymi już ludźmi. No i nie chwyci się ludzi za jaja tym, że się tylko pokaże te dawne gwiazdy, że się pokaże ich gębę i zrobią minę. No, czego oczekujemy, że co, że ludzie zaczną mdleć z zachwytu, bo Billy Blanks wyszczerzył zęby? No, niekoniecznie. No właśnie, Jasiek też wspomina o tym, że czasy może są też dla niektórych ciężkie pod względem, że sami myślimy, jak tu związać koniec z końcem. Ciągła drożyzna, podwyżki, gimnastykowanie się z kasą, no a tu jeszcze mamy wydawać 200 zł na Last Kumite, no trochę właśnie drogo. Za drogo zdecydowanie. Nawet gdyby to kosztowało 100, to by było drogo. Mówię, dla mnie cena to jest 30 zł do obejrzenia w internecie. Tyle bym dał, a nie 200 na płytce, co nie mam odtwarzacza. Dobrze jest jakąś produkcję zorganizować też tak, żeby było pole do manewru, jeśli chodzi o gadżety, jakieś figurki, jakieś komiksy przy okazji, zrobić, wypuścić jakiś komiks. I to wszystko zawsze działa tak, że jedno promuje drugie. Właśnie, no, takie minimum to jakieś koszulki, czapeczki, coś, plakaty. No, a jak się da, to jeszcze coś więcej. Tylko, że tutaj też coś więcej. No co, zrobimy figurkę starego Matthiasa Husa? Ale można to powiązać, by było na przykład z dystrybucją starych szlagierów. Te największe hity danych gwiazd wypuścić w cenie promocyjnej i niech one też promują Last Kumite, nie? Po prostu poszukać dobrej okazji, znaleźć dobry moment i okazję na to, żeby połączyć jakoś z tym to, co jest, z tym, co było. No tak się robi to. Tutaj też jakieś pole do popisu by było. Zresztą takie produkcje, które starają się wskrzesić ducha dawnych lat, no to one muszą tego ducha mieć. Tutaj nie mamy dawnych strojów, nie mamy starych samochodów, nie mamy miejsc, które nam się kojarzą z dawnym kinem akcji, nie? Jakieś Miami Beach, jakieś knajpki retro trochę takie, gdzie sobie tam siedzą i zamawiają jajka z bekonem. Jakaś paniusia tam, to po prostu musi się, no i nawiązania do starych filmów, mrugnięcia okiem, tak zwane easter eggi, że ludzie to bardzo lubią, nie? Wtedy się patrzą na siebie i no, pamiętasz, nie? O, tak było, to ale jaja. I się cieszą. I jak to jest, to też dobrze robi produkcji. Tu też nie widzę nic z tego na trailerze, nie? Bo to, że sobie nazwali głównego złola Draco, no to jest takie bardziej skopiowanie po prostu czegoś na żywca. Nawiązując tam, był Rosjanin Draco, Iwan Draco, to tam był Drago chyba, Iwan Drago. Tak, Iwan Drago. No tu mamy chyba, nie wiem, czy Draco, czy Drago, no, też Rosjanin. No nie tak się to robi. Nie można tak całkiem skopiować czegoś, bo to nie jest wtedy nawiązanie easter egg, mrugnięcie okiem, tylko to jest skopiowanie czegoś po prostu, no, bardziej. I też nie czuć było, że to jest zły Rosjanin, nie? Tu trzeba by trochę nawiązać do klimatu zimnej wojny i tego, że no
że pokazywano w amerykańskich filmach Rosjan czy komunistów w taki charakterystyczny sposób, propagandowy trochę. No to też trzeba by do tego nawiązać jakoś, a tu też nie czuć w ogóle tego. On się tam nic nie odezwał, a powinien mówić z jakimś takim ruskim akcentem, nie? Jeszcze z błędami. I destroy you. No. You American scum. Hi everybody. My name is Ivan Drago. I came from Russia. No, tak powinien coś zagrać, to byłoby zabawnie, nie? Bo to kino dawne było takie zabawne trochę, a tutaj tak na poważnie podeszli do tego, się patrzą na siebie groźnie z podełba, wszystko skąpane w mroku, mało co tam widać. No i to też nie o to chodzi, to dzisiaj mamy takie kino właśnie, takie na poważnie wszystko, nie? I pogłębiony życiorys bohatera i on siedzi w ciemnym pokoju i się gapi w ścianę i tam kapie mu woda, bo rachunków nie zapłacił i ma minę, jakby mu się bardzo chciało kupę. No to kiedyś było inaczej, przypomnijmy sobie filmy typu Commando. Don't disturb my friend. He's deadly tired. Wziął Arnie typa, skręcił mu w samolocie kark, przykrył mu głowę kapeluszem i proszę nie budzić mojego przyjaciela. Jest śmiertelnie zmęczony. No. Albo co zrobiłeś z Salim? Puściłem go. No i faktycznie go puścił, no, tam z urwiska, jak go za nogę trzymał, go puścił. I tam był żart na żarcie, nie? Ta laska, co pomagała mu, nie potrafiła z bazuki strzelić, w drugą stronę bazukę trzymała, jakiś tam sklep rozwaliła i tam, oh shit, nie? Tam był, jedna wielka beka była i to po prostu było dobre kino. I tam się cały czas zmieniały miejsca. Raz Arni się nawalał z gliniarzami w galerii handlowej, raz jakieś hostele, raz lotnisko, baza wojskowa, sklep z militariami. Na początku ten domek jego tam gdzieś na krańcu świata, gdzie on z tą córeczką. Ładne plenery, nie? Tam po prostu było co pooglądać, no. W samolocie, z samolotu skakał. Cały czas coś się działo. A tu co mamy? No mamy ring. I jakieś mieszkanie. Czy oglądałem Cobra Kai? Oglądałem i tam się troszkę czuło tego ducha. Retro, kina, dawnych filmów jakby. Czuło się to i tylko to było bardzo nienachalne, takie bardziej subtelne, ale się czuło i dobrze się oglądało. Walki takie inne trochę były, takie jakby nieprzesadzone, nie? Nie czuć było, że tam za bardzo świrują z efektami i sznurkami. Co w dawnym kinie niekoniecznie tak musiało być, bo jak sobie oglądałem dzisiaj jakieś tam fragmenty dawnych produkcji, to tam latają na sznurkach cały czas, na żyłkach.

0: papieros mi gaśnie co chwilę, bo się rozgaduje, a te dzisiaj wprowadziła Unia Europejska już od wielu lat są takie te papierosy, że one gasną same, jak się ich nie pali. Mikiemu się nie podobał Kung Fury, ale teraz podpadłeś, stary, podpadziocha. Kung Fury się każdemu podoba, a temu akurat nie. Mikiemu akurat się nie podoba, no.
1: Ciekawostka.
0: Znaczy, w sumie może się komuś nie podobać Kung Fury. Co też zauważę tutaj jeszcze, że logo do tego filmu jest niebezpiecznie podobne do Last Kumite. Nie wiem, czy się grafik nie wzorował przypadkiem tak w 100%, bo to jest prawie identyczne to logo. Tak jakby ktoś tą samą czcionką napisał zamiast Kung Fury Last Kumite. To też jakby nie robi dobrej roboty, nie? Mówiłem, że był okej, no ale napisałeś, że nie dla ciebie, nie? Że ten typ to nie dla mnie. Ten typ filmu, czy ten typ, co tam grał? Inna też kiedyś była gra aktorska. Jak popatrzymy sobie, jak Bolo Young gra, czy Van Damme, czy inni, no to oni grali w taki przesadzony sposób, jakby w taki groteskowy nieco. Robili takie miny, nie? Jak był jakiś tam główny zły, to on był takim tempakiem, najczęściej jakimś trolem i też robił głupie miny. No i może też to powinno więcej tego być tutaj, nie? Jakieś takie... taka charakterystyczna ekspresja. No. A za Kung Fury odpowiedzialny był David Sandberg. Nie wiem, jak tam wygląda sytuacja z Kung Fury 2. Pierwsza część miała podtytuł Pięści Czasu. Sam tytuł jest rewelacyjny. Kung Fury Pięści Czasu. Druga część też jakiś ma taki kretyński tytuł. Nie, to w 2023 już miało wyjść Kung Fury The Movie, gdzie miał się gościnnie Schwarzenegger pojawić jako prezydent. Prezydent Schwarzenegger. No właśnie, to trzeba czuć trochę tego ducha pisania tych scenariuszy kretyńskich, nie? Takich śmiesznych trochę, kiedy to komputer był jeszcze tajemniczym urządzeniem, którym się wszystko dało zrobić. Bo ludzie się tak nie orientowali, co to te komputery, to wszystko można było na tym zrobić. Włamać się do NASA, zhakować czas, wygenerować sobie dziewczynę z komputera. Takie naiwne i śmieszne z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy bohaterowie byli właśnie niezniszczalnymi herosami, kiedy były takie chamskie szablony, że jakiś mistrz właśnie cię tam bambusową lagą smaga i cię bije i ci wali mądrości wschodu, nie? Gdzie bohater ćwiczy na tle zachodzącego słońca i charakterystyczna muzyka się włącza. To trzeba dużo takich smaczków zebrać, no w tym przypadku bardziej takich typowych dla tego gatunku, mniej dla fantastyki może, no chociaż w Kung Fury to wzięto wszystko na warsztat, przecież tam są i dinozaury, i komputery, i Adolf Hitler się nawet znalazł i wszystko. Krawiec, mówisz to samo po raz trzeci w ciągu 7 dni. No ale dziś akurat taki temat, no bo o Last Kumite mówię, czyli o produkcji stylizowanej na kino z lat 90. kino sztuk walki. Ty nie masz innych zainteresowań? No każdy jakieś ma zainteresowania. No nie wiem, wczoraj mówiłem o czym innym zupełnie. Przesadzasz chyba trochę, aż tak może się i powtarzam, ale nie aż tak strasznie. Zobaczmy, jakie tu były tematy ostatnio. Wczoraj mówiłem o rodzinie królewskiej, wcześniej było o Assassin's Creedzie nowym i murzyńskim samuraju, zamach na Roberta Fico, o pożarach. O ucieczce Schmidta, no nie sądzę, żebym aż tak strasznie na jedno kopyto. Było o problemach z nagłośnieniem. Wcześniej audycja, gdzie dzięki AI tworzyliśmy różne piosenki. Jeszcze wcześniej o nieudanej inwestycji z samochodami elektrycznymi. No, troszkę mówię o retro i faktycznie ostatnio było trochę, ale to jest, nie wiem, dla mnie akurat ciekawy temat, takie mam zainteresowania, lubię retro. To są też, powiedzmy, lata, w których się wychowałem, nie? Ale dobrze, przyjmuję krytykę, postaram się mniej powtarzać. Co myślę o decyzji ICC, czyli tego Międzynarodowego Trybunału Karnego, coś takiego, tak, żeby aresztować Netanyahu, no ale też przywódców Hamasu, tak, z drugiej strony, czyli reprezentantów jednej i drugiej strony, żeby postawić przed sądem i zrobić im proces. No... Chyba się należy, bo to wszystko zamieniło się w jakąś krwawą masakrę, nieprzystającą standardami do współczesności. Giną cały czas cywile, dzieci, klęska humanitarna. Ostatnia sytuacja, kiedy zestrzelono rakietą uczestników akcji humanitarnej. Jak to wszystko zebrać do kupy, tak podsumować te wszystkie lata, to myślę, że się należy, że coś trzeba z tym zrobić. Zdecydowanie, co to ma być? Wojnę też trzeba umieć prowadzić, nie? Nie można sobie robić, co się chce, nie wiem, truć ludzi, bombardować domy, do cywilów sobie strzelać, nie? To... Nie wiem, to chyba nie wolno tak robić. Ja rozumiem, że wojna to wojna, ale bez przesady. No ale wygląda na to, że jedni i drudzy się nie poczuwają w ogóle i już Netanyahu jest broniony przez Zachód i to skandal, już Biden się powiedział, to jest niewyobrażalny skandal. Ktoś inny w drugą stronę i tak ci się w ogóle nie poczuwają i każda ze stron twierdzi, że bardzo dobrze, ale to tamtych trzeba, to ktoś tu myli kata z ofiarą i to tamci. Nie ma to tamci. I jednych i drugich. Co, boją się, że proces będzie niesprawiedliwy? To niech powiedzą wprost. Nie uważamy, żeby nas ktokolwiek sprawiedliwie potraktował. Wszyscy są uprzedzeni i wszyscy się na nas uwzięli. I nie będziemy respektować żadnych międzynarodowych ustaleń, żadnych trybunałów karnych, sądowych i będziemy sobie robili, co chcemy. Niech powiedzą to wprost i niech się świat odwróci i od Palestyńczyków, i od Izraela, niech się zatłuką i niech tam zostanie tylko krwią ubroczony gruz i niech świat o nich zapomni. Może tak to rozwiążmy w takim razie, skoro nikt się tu do niczego nie poczuwa i chcą się cały czas napierdalać jedni z drugimi, nie? Niech się napierdalają, no. Może tak, no nie wiem, trochę brutalnie mówię, ale...

0: mówi się też, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi, no więc... Dzieją się na tym świecie straszne rzeczy, a ciągle słyszymy, że nikt się w razie czego do niczego nie poczuwa i nikt za nic nie odpowiada. Na tych komisjach śledczych naszych też ciągle słyszymy, że teraz nikt za nic nie odpowiadał i on tylko tam sprzątał i on tylko robił to, co mu tamten inny kazał, a ten inny mówi, a ja tam nic nie wiem, ja nikogo nie znam i ja nic za nic nie odpowiadam i się do niczego nie poczuwam. Moim skromnym zdaniem, jak ktoś jest osobą ważną, jakimś dyrektorem, jakimś premierem, jakimś kierownikiem, jakimś przywódcą i bierze jeszcze dodatkowo za to olbrzymie pieniądze, żyje sobie w luksusie, no to powinien w razie czego się wytłumaczyć, odpowiadać, wziąć na siebie jakąś odpowiedzialność, a nie jak małe dzieci się wszyscy wymigują teraz. To nie ja! On mi kazał! Kurwa, żałosne to jest. Rosja ma już jakieś obiekcje, chce na nowo wytyczać granice na morzu i tylko czekam, aż powiedzą, że tak, nie chcecie nam oddać, to wojna. Tak bandyci właśnie szukają tylko pretekstu, nie? Jak już nie mogą sobie znaleźć, to zaczynają wymyślać, że macie nam oddać to i tamto, i to miasto, i to nam jeszcze to nasze było, a ty tylko piśniesz coś, o, no to nie pozostawiacie nam wyboru i będziemy was bombardować, zabijać, podrzynać wam gardła. No, świetna strategia takiego bandziora. Jak jest za spokojnie i nie można sobie kapitału zbić na wojnie i no to trzeba znaleźć sobie jakiś powód, żeby w końcu ktoś się wkurwił i ci powiedział nie, dość, nie oddam, to moje, a ty wtedy go możesz napaść i rozpierdolić. Elon Musk, to mnie zaskoczyło trochę. Bardzo go zbulwersowała akcja usuwania krzyży z naszych urzędów i ma wielkie pretensje do Rafała Trzaskowskiego. Skomentował, że cytuję, bezwstydnie kopiują głupie rzeczy z Ameryki. Jakie to żenujące, tak napisał Elon. Nie wiedziałem, że on jest jakiś taki krzyżowiec. No nie wiem, wydaje mi się, że jest to jakiś trend, w miarę dobry oddzielanie w końcu kościoła od państwa. Bo zwolennicy żeby dalej te krzyże wisiały w urzędach, żeby znaczyć swój teren, że i potem przy każdej możliwej okazji przypominać, że wy nie macie nic do gadania, bo to jest chrześcijański kraj, katolicki. No to powinni zrozumieć w końcu ci ludzie, że czasy się zmieniają i że bardzo duża część obywateli, bo jednak jak popatrzeć na badania, to ludzie są w większości za tym, żeby jednak zmienić trochę te zwyczaje. Ja rozumiem, przecież to nie przeszkadza. To, że tych krzyży nie będzie w urzędzie, to nie jest jakaś wielka walka z chrześcijaństwem. To nie jest, nie wiem, spychanie chrześcijaństwa na manowce gdzieś, do zachrystii, jakieś obrażanie uczuć, bo ci ludzie lubią histeryzować też. I jak to jest taka taktyka histeryka, że zawłaszczasz sobie kolejne dziedziny życia, rozpychasz się łokciami, coraz więcej ciebie jest, a jak tylko ktoś powie basta i gdzieś tam cię odepchnie leciutko, to ty, wściekłe ataki mordują, chrześcijaństwo się kończy, lewactwo wygrywa, chcą nas mordują chrześcijan, tak jak lwom rzucali, to teraz nas rzucają. Jak jak tylko ktoś, nie wiem, powie, nie, nie zabieraj całej ręki, już dostałeś palec, dostałeś drugi palec, chcesz całą rękę, dość. A, mordują. Kurwa, strasznie mnie to wkurwia, nienawidzę czegoś takiego i to... Weźcie trochę, zbastujcie katole, bo to nie jest tak, że... Widzicie, wywołałem wilka z lasu, chyba obraziłem uczucia katolików. Zadzwonił katolik, witam, Jacka.
1: Ale musisz przyznać, że mam w sobie coś z Batmana, nie? Jak tylko coś powiesz o katolicyzmie, to nagle się pojawia, tak? Wzywamy cię, że tam pokazujesz tylko znak na niebo i jestem. Kto mnie wzywał?
0: Super, ja. Super katol, widzicie, no.
1: Super katol, tak. Dokładnie, super katol. Kapitan katol, o, kapitan katolika. Tak, słuchaj, to, o czym mówisz, z tym, że Elon jest trochę przeciwny, no, w ogóle przeciwny temu, to jest, tak myślę, kontynuacja tego, o czym mówiłem rano. To znaczy, mamy w ostatnim czasie... Ja jeszcze raz mówię, ja generalnie jestem za tym, żeby te krzyże ściągnąć, ale powiem ci dlaczego, coraz więcej ludzi mówi, może jednak je zostawić i tacy ludzie jak Elon są temu przeciwni. W ostatnich latach, w ostatnim dziesięcioleciu mamy, a już ostatnie pięciolatce szczególnie, mamy nasilenie skrętu w lewo. To znaczy mamy wielkie akcje, dużą akcję z LGBT, dużą akcję z... która jest moim zdaniem przesadzona, szczególnie z tym środowiskiem trans i tak dalej. Mamy problemy z cancel culture, mamy problemy z woke culture, czyli wszystko to, co było wokół BLM-u. W Europie, nawet w Polsce mamy ofensywę w kierunku aborcji i teraz mamy jeszcze zielony ład ze strony Unii Europejskiej. I z tego powodu tworzy tak zwany backlash, to co mówiłem, czyli tyle się pojawił, taki skręt w lewo jest na świecie w tym momencie, jest takie nasilenie tego, że ludzie, że w takich sprawach, które nawet miałyby sens, tak, z tymi krzyżami, ludzie mówią, nie, nie, dajcie już spokój, to może już trochę za dużo tego. Robicie rewolucję za szybko i moim zdaniem z tego to wynika. I Elon jest przeciwny temu, dlatego że on sam widzi, jak to bardzo taki skręt w lewo we wszystkich aspektach życia przeorał sporo krajów na zachodzie. I moim zdaniem on jest z tego powodu temu przeciwny.
0: Tak, to jest właśnie chyba rozumiem twój punkt widzenia i nawet go podzielam trochę. Wczoraj sobie tak dumałem i doszedłem do tego, że to nie jest tak prosto wytłumaczyć, jakby to powiedzieć najprościej, że gdyby to chodziło o samo właśnie ograniczenie ilości tych krzyży, bardziej neutralne państwo, to by było okej, okay, ale w naturze jakoś tak zawsze jest dziwnym trafem, że natura nie znosi próżni i pustki, że jak zdejmiesz ten krzyż, to na to miejsce się wepchnie sporo z tej drugiej strony jeszcze, z tego LGBT, nie? Ja mówię trochę o czymś innym niż ty, ale no przyznasz chyba, że coś w tym jest, że to nie skończy się tak, że po prostu zdejmiemy tylko krzyż i już, tylko że to będzie okazja, żeby się jeszcze bardziej rozpychać łokciami, żeby ta druga strona po prostu, która też nas już wkurza i irytuje, żeby tam próbowali już jakieś tęczowe wstążki wieszać zamiast tego. Tak mówiąc w przenośni trochę, bo to niekoniecznie tak by musiało być, ale po prostu zawsze w to puste miejsce ktoś się będzie wpychał, nie? Ze swoim, ta druga strona.
1: Ludzie mają potrzebę w coś wierzyć, ludzie mają potrzebę, żeby, no można, to może źle zabrzmi, ale wyznawać jakąś ideologię, znaczy wierzyć w jakieś ideały, wierzyć w jakieś, jakąś siłę wyższą. No i tak jak mówisz, na miejsce tej pustki coś wejdzie. Nie jestem pewny, czy nawet dla ciebie, raczej kogoś antykatolika. Ja nie do końca jestem pewny, czy ty jesteś antychrześcijański, czy antykatolicki. To mam wrażenie, że ty się tak troszeczkę wahasz między jednym a drugim. Zapewne jesteś status antykatolikiem.
0: Zdecydowanie no. Antykatolicki bardziej niż antychrześcijański. Chrześcijaństwa czasami bronię. Nawet ostatnio, wiesz, doceniłem, że, no, że ciężko zaprzeczać, że my w tej naszej kulturze mamy tą kulturę zbudowaną, cywilizację jakby na chrześcijaństwie w dużej mierze. Że jak miałbym już wybierać, czy jaką inną religię chcę, czy islam, czy judaizm, czy coś, czy jakieś inne jeszcze wymysły, no to bym się zdecydował na to chrześcijaństwo. Że sam też słusznie wczoraj powiedziałeś, że właściwie do czego ty, krawiec, się chcesz przyczepić, jeśli chodzi o to, o co postuluje Kościół katolicki, tak w prawodawstwie, tak, że z czym się nie zgadzam. I faktycznie ciężko jest tu powiedzieć, oprócz tych kilku takich sztandarowych tam, że to in vitro, czy tam te małżeństwa, ale tego nie ma tak dużo tak naprawdę, nie? Więc nie jest takie złe. Mnie bardziej denerwuje, najbardziej mnie denerwuje hierarchia katolicka, która jest okropna i to nawet sami katolicy już przyznają, że to jest banda popierdolonych dziadów, którzy bronią zboczeńców, kasa ich interesuje, są hipokrytami, są cyniczni, okropni po prostu i to jest najgorsze w tym wszystkim. Wiesz, te wszystkie to rozdawnictwo Kościołowi, ale tak w gruncie rzeczy, no jakby tak popatrzeć na samych katolików, na wiernych, to oni no czasami bywają trochę toksyczni i tak dalej, ale nie są aż tacy straszni. Nie mordują, nie są jacyś tacy mega fanatyczni, że cię, nie wiem, na ulicy ktoś napadnie i ci coś będzie kazał. No nie jest tak strasznie, nie jest tak źle, nie?
1: Nie, ja w ogóle nawet uważam, że w obecnej sytuacji Kościoła w Polsce prawdziwy katolik jest antyklerykałem. Tak jak ja się na przykład często opisuję. No tak, generalnie się z tobą zgadzam, że to, co może przyjść po tym, będzie... Szczególnie zobacz, od razu przy tych krzyżach pojawiło się to, że teraz musisz zapytać, prawda, jak się ktoś identyfikuje, kim w sumie jest, od razu musisz przyjść zapytać, a czy pan jest panią, czy pan jest panem, bo to trzeba to ustalić. I coś na pewno w to wejdzie. I to obawiam się, że nawet dla ciebie byłoby w dłuższej perspektywie mniej przyjemne niż chrześcijaństwo. I ludzie mają tego po prostu dosyć, tego skrętu w lewo, który jest naprawdę dramatycznie zły. Nie dlatego, że wiesz, mnóstwo... Lewica, wbrew pozorom, chociaż ja się uważam za prawicowca, przyniosła mnóstwo fajnych rzeczy na świecie. Dlatego, że tak zauważyłeś, prawicowcy często są... Oni nawet nie są konserwatywni, bo prawdziwy konserwatyzm zawiera w sobie coś takiego, że zmieniamy coś wtedy, kiedy tylko wtedy, kiedy się okaże, że coś jest lepsze. Tylko prawicowcy często są tradycjonalistami. To jest jeszcze taki bardziej taka skrajna forma konserwatyzmu, że zmieniamy, nic nie zmieniamy, że skoro tak było, to tak musi być. I lewica przyniosła nam sporo zmian, robiąc taki ferment, no ale to jest problem z tym, że dolaliśmy chyba tego za dużo w społeczeństwa w tym momencie. Moim zdaniem. Ja tak to widzę przynajmniej.
0: No jakoś tam się tak... z grubsza się zgadzamy. A powiedz, Jacek, czy coś byś może skomentował temat Last Kumite? Czy może słuchałeś, co było
1: wcześniej? Przepraszam cię, ale nie, bo dlatego, że ja słuchałem to wcześniej, ale ja dosłownie teraz usłyszałem o Last Kumite. Wiesz co, ja w ogóle się nie nadaję kompletnie do tematów popkulturowych, dlatego że jestem bardzo niepopkulturowy.
0: Aha.
1: Ja oglądam mało filmów, znaczy tylko te, które naprawdę sobie wybieram. Ja oglądam w ciągu roku, tak myślę, z 5 filmów, 6 i nie gram w gry. Więc, no kurde, nie nadaję się do tego tematu. Muszę ci powiedzieć, że tutaj jestem... Tak jak, no po prostu jestem ciemniakiem, a nie chcę wyjść na szura. Jak się na czymś nie znam, to się nie wypowiadam. Więc przepraszam, ale nic tutaj nie skomentuję, bo musiałbym zacząć szyć. A od szycia jesteś ty, krawiec.
0: Dobra, nie ma problemu. No to co? No to dzięki
1: natomiast,
0: za komentarz.
1: Natomiast
0: no.
1: mogę powiedzieć, że Nocne Radio mi trochę rozszerza chodzący w tym temacie. I coś tam wiem tu i tam. No na przykład mogę ci powiedzieć, że lat temu w 18 roku to u ciebie usłyszałem pierwszy raz o cyberpunku i zainteresowałem się, wtedy się strasznie zajarałem tym. Pamiętam wtedy, jak zobaczyłem, jak zrobiłeś audycję cyberpunku i zobaczyłem ten trailer, który był taki jeszcze, wiesz, pierwszy, takie 2 minuty. Ja pierdzielę, aż chyba sobie kupię kompa i zacznę w to grać, nie? Więc no, to szyjesz, krawiec, szyjesz, bo przynajmniej mi rozszerzasz jakieś tam, wiesz, horyzonty w tych tematach, w których ja jestem noga.
0: No to miło.
1: No, to tyle. Także ja słucham dalej i nadawaj, tylko chciałem tak skomentować o tym, dlaczego drugi Elon, Zenek zaraz się wkurzy, jak powiem, drugi Elon jest przeciwny zdejmowaniu krzyży. Jasiek z Toronto się pyta, czy kangur jest w Polsce. Nie, drogi Jaśku, nie jestem. Jestem w Australii, byłem w Polsce w weekend i będę w ten weekend chyba też. Także widzisz, od Australii do Polski jest bardzo niedaleko. W tym momencie jestem w Canberrze, minęła pierwsza w nocy. No, trzymaj się, krawiec. Do usłyszenia z tym razem.
0: Pa. Trzymanko, hej.

Microsoft chce kupić Steama? Oż w mordę jeża. Nie wiem, czy się cieszyć. Chyba nie. W ogóle boję się takiego świata, w którym ta jedna wielka ryba zjada wszystkie te średnie, małe i w końcu mamy tylko jedną tą wielką rybę, która wszystkie już zjadła. To jakaś taka dystopijna rzeczywistość strasznie, w której jest jedna firma, która się nazywa firma. I ta firma produkuje rakiety, samoloty, telewizory, zabawki dla dzieci, pieluchy. A jak się nie podoba, to proszę sobie pójść do innej firmy. Ups, nie ma innej. Ho, ho, ho, ho. Boję się monopolu. No ma zamknąć Andrzej kanał. No powtarzam dla tych, którzy się spóźnili nieładnie. Się spóźniać. Że no jest mała drama wokół tej produkcji Last Kumite spowodowana piractwem, po prostu no ludzie spiracili bardzo mocno ten film, więc pod znakiem zapytania stoi jakby to powiedzieć, spięcie się finansowe. Coś mi słów brakuje. Spięcie się finansowe premiery tego filmu w Polsce. Do czego rękę przyłożył Andrzej właśnie z kanału Kino Sztuk Walki. No i Andrzej jest wkurzony, rozgoryczony, myśli, żeby dać sobie spokój z tym kinem Sztuk Walki. No a ja tu wymieniałem, co można by poprawić. Nie wiem, czy teraz, czy następnym razem, żeby to lepiej pykło jakoś w ogóle całe to przedsięwzięcie. Wyzłośliwiałem się trochę tutaj nad cenami tego filmu. Mówiłem o tym, że może kiepskim pomysłem jest wydawanie tego tylko na płytach DVD, co dzisiaj ludzie za bardzo nie mają odtwarzaczy. Brak gadżetów, skrytykowałem trochę jakość zwiastuna filmowego, że to nie zachęca, okładkę filmu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, że nie robi to jakiegoś dobrego wrażenia wszystko. No i sam wiek tych gwiazd, no taki geriatryczny mocno ten film się zrobił. No i to tyle, tak mówiąc w dużym skrócie. Powiadomienia nie przychodzą. No to trzeba sprawdzać co chwilę, czy nocne radyjko nie nadaje przypadkiem. Ale jak powiadomienia nie przychodzą? Do mnie zawsze przychodzą. Jak mam jakiś kanał, a masz kanał zasubskrybowany i dzwoneczek kliknięty, to wtedy sobie wystarczy na telefonie być tam zalogowanym do aplikacji YouTube'owej. Zainstalować sobie darmową aplikację YouTube'ową i mi tam na telefonie robi pyk. Bzyt, bzyt, i pojawia mi się na ekranie powiadomienie, że nocne radio nadaje na żywo. Co, tak ciężko? Tylko trzeba chcieć. Wszystko mam, pisze Wandast. I co, i nie działa? Odpowiem jak rasowy informatyk, a u mnie działa. No właśnie, jak się to ma wszystko, to nie trzeba niby sprawdzać, bo no gdzieś tam telefon mamy obok siebie, no to on zrobi bzyt, bzyt, patrzysz, a tu nocne radio nadaje. Dobra, dziś takie wejście krótsze, jak nie będzie telefonów jakiś, najlepiej w temacie. Myślałem, że może się znajdzie trochę fascynatów dawnego kina zabijacko-napadalskiego. Miłośników Van Damme'a, tych, co mają jeszcze plakat z Van Damme'em nad łóżkiem. Na przykład. Albo moczą się w nocy, jak sobie przypomną walkę Bruce Lee'ego z Bolo Youngiem. Albo jak słyszą krwawy sport czy amerykański ninja, to dostają wypieków na twarzy i taka mokra plama im się pojawia na spodniach w kroku
a z ust są w stanie tylko wyszeptać: o kurwa. No ale nie ma zbyt wiele u nas chyba miłośników takich rzeczy. No, Etam, ja wiem, czy Etam jest takim specjalistą od takich rzeczy, on bardziej o komputerach, nie, by się mógł wypowiedzieć, ale o filmach to nie wiem. O filmach to by znów zaczął opowiadać: o, było się 40 razy na Terminatorze w kinie i nawet sam kiedyś zrobiłem Terminatora z klocków Lego i sfilmowałem to kamerą 8 mm, tak, 8 mm, to była kamera Zorka 5, pamiętam jak z córą właśnie robiliśmy, ja to potem montowałem, bo mam gdzieś specjalne urządzenie do cięcia kliszy i sklejaliśmy to, montowaliśmy, to działało w 4 klatkach na sekundę, ale jakie to było zajebiste. No świruje Pawiana, że ma tą pracę, a nie chce nic pokazać, nawet jednej fotki, jak gdzieś jest w Niemczech. Bo nie. Bo czegoś się niby boi, tylko czego, pytanie. Że co? Że ktoś to, nie wiem. Że ktoś wklei mu tam gołą babę i się będzie śmiał, czy co? Nie wiem. Czego on się boi? Można by tłumaczyć to taką jego wrodzoną upartością i przekornością, że jak mu każą, to on nie zrobi. No ale to nie sądzę. Coś tu ukrywa. Coś świruje Pawiana tutaj, nasz Etam, kochany. O kurde, nie miałem dzwoneczka w komórce. No widzisz. Nie wystarczy zasubować, trzeba jeszcze ten dzwoneczek dodatkowo dać. Subskrypcja daje to, że ci się pojawi w proponowanych tylko, nie? Gdzieś tam se wejdziesz na YouTubie i na głównej stronie, na górze będziesz miał, że nowy odcinek na Nocnym Radio, nowy odcinek jakiejś audycji, nie? Czy że jest na żywo akurat. A dzwoneczek, no to wtedy przyjdzie powiadomienie. No, wiedziałem, że coś tu trzeba, coś tutaj nie halo. Też Etam ma, nie sądzę, żeby tu były problemy techniczne jakieś. Myślę, że Etam ma bardzo nowoczesny telefon komórkowy, który ma funkcję robienia zdjęć, spokojnie. Duji, legendarny już dziś. Więc mógłby tam zrobić pstryk, pstryk, no, i nam coś tu podesłać. Nie koresponduje to też z jego taką

filmowy i pooglądał wszystkie takie najbardziej sztandarowe filmy karate, kung fu z lat 90. O, Lwie Serce tutaj mi YouTube podpowiada. Karate Kid. Wielka Draka w Bronxie. O, Pierścień Ognia. Krwawa Walka. To były tytuły, nie? Krwawa Walka. Krwawy Tygrys. Amerykański Karateka. Jakieś takie w tym stylu zawsze. Ostatni Karateka, Ostatni Ninja, Amerykański Karateka. No, takie charakterystyczne tytuły. No to wziąłbym te wszystkie filmy. No nie jestem takim ekspertem, absolutnie nie mam ułamka wiedzy tej, co ma Andrzej na przykład z kanału Kino Sztuk Walki, ale wszystkich tych aktorów, jakieś Chucky Norrisy, Sigale, jakieś Nico. I pospisywałbym takie najbardziej charakterystyczne elementy, które zapamiętaliśmy z tych filmów, które stały się kultowe, jakieś scenki, jakieś odzywki, one-linery, kultowe rzeczy, które zapamiętaliśmy. No był Krwawy Sport, tak, był. A, jakiś Amerykański Gladiator, no to były takie jakby tytuły na jedno kopyto. No i pospisywałbym, no właśnie, turniej, takie słowa klucze, właśnie, że ma być turniej, że ma być zły Rosjanin i częściowo to zrobiono tutaj, tylko tego jest o wiele, wiele za mało, wydaje mi się, tak sądząc przynajmniej po trailerze. A trailer jednak zawsze jest dosyć wymowny, bo trailer... Szczególnie jeszcze w tamtych czasach. To był taki zlepek wszystkich najlepszych, najfajniejszych rzeczy z filmu, no. Taka synteza, taka esencja, no. I pospisywałbym tak w postaci słów kluczy, co ma być w tym filmie i starał się z tego ulepić jeden scenariusz. Musiałoby być dużo humoru, easter eggów, bohaterowie mocno komiksowi. I stawiałbym tutaj, starałbym się stworzyć takie sceny, które by były takie na maksa pobudzające adrenalinę, żeby ciarki człowieka przechodziły, żeby to było takie epickie i na pewno bym starał się zrobić, żeby w różnych miejscach to było kręcone, żeby też były ciekawe plenery. Zrobiłbym w ogóle... tak, że akcja się rozgrywa w latach 90., żeby czuć było ducha tamtych lat po prostu, żeby się cofnąć trochę w czasie, nie? A nie starać się nawiązać do tamtego kina, ale w czasach współczesnych. To bezsensowne przedsięwzięcie jak dla mnie. Bo to jedno przeczy drugiemu i zabija klimat jakby. Więc musiałyby być charakterystyczne stroje, trochę niemodne z dzisiejszego... punktu widzenia garnitury, nie wiem, zbyt szerokie krawaty, jakieś dresy takie kolorowe, nie? Żeby czuć było ten klimat. Postarałbym się młodych aktorów, bo wiadomo, że trzeba zrobić mieszankę młodych i starych. Starałbym się młodych aktorów wybrać takich, którzy będą doskonale to rozumiemy, o czym mówimy, którzy też są wielkimi fanami tamtego dawnego kina, co nie jest takie proste, bo no, jak młody, to już być może nawet kiepsko pamięta tamte czasy, bo jest młodszy ode mnie na przykład, nie jest takim dziadem. Więc może w średnim wieku aktorzy, to tacy, którzy to rozumieją to wszystko i są w stanie wykrzesać z siebie takie aktorstwo też trochę charakterystyczne. Zbyt przesadzona ekspresja trochę, nie? Taka komiksowość troszeczkę. Scenariusz musiałby być odrobinę głupawy. Taki naiwny, głupawy też, bo tak się robiło. Dodałbym do tego lektora, żeby, tak jak to zrobiono w Komando Ninja, że lektor przypominał trochę tych lektorów, którzy dubbingowali filmy na VHS-ach, te kupowane gdzieś na giełdzie, taki, żeby brzmiał trochę w taki charakterystyczny sposób, nie jak jakiś knapik, tylko żeby, no, czuło się

styl taki trochę inny. Amatorski taki trochę jakby. Kultowi to byli VHS, lektorzy zaginiony w akcji 3. Ja bym nazwał ten film w ogóle Last Kumite 7. To bardziej na wesoło zrobił, tak? Nie siliłbym się na powagę i nazwałbym Last Kumite 7. No to by ludzie się dopytywali, a co z szóstką? A widzisz, a to... Nie widziałeś? Jak to? I już jakaś okazja do żarciku, nie? Że Last Kumite 7. Bo to też takie charakterystyczne dla tamtych czasów, że zrobiło się po kilka części tych filmów. Mark tutaj Zielonego Szerszenia wspomina. No proszę, nie wiedziałem, że ktoś będzie wiedział w ogóle o takim bohaterze jak Zielony Szerszeń. Mam nadzieję, Mark, że masz na myśli Bruce'a Lee oczywiście w tej roli, a nie jakiegoś tam współczesnego, nie wiem, czy był w ogóle jakiś remake Zielonego Szerszenia, że masz na myśli tego Zielonego Szerszenia z Kato, którego grał Bruce Lee. To była chyba pierwsza jego rola w ogóle, przynajmniej w Ameryce, nie? W tym serialu Zielony Szerszeń. To było takim detektywie, który... miał takiego swojego przydupasa, takiego Robina, jak sidekicka. I to był taki karateka też zamaskowany i Bruce Lee właśnie grał go. Zielony Szerszeń i Kato. To, no, Mark potwierdza, że o to chodzi. No. Co ciekawe, gwiazdą został Bruce Lee w roli tego Kato, w roli tej, można powiedzieć, drugoplanowej. No, nie był głównym bohaterem, tym Zielonym Szerszeniem. Zielony Szerszeń, no, przynajmniej jeśli mówimy o takie miejsca jak Hongkong, gdzie po prostu wszyscy się jarali tym Zielonym Szerszeniem, tym Azjatą, Bruce'em Lee, no bo to było też coś nowego, że Azjata może być tak znanym bohaterem, że może być tak fajny, że może grać w amerykańskim filmie kogoś, kto... Bo wtedy jeszcze pokazywano, Amerykanie byli wtedy strasznie tacy rasistowscy, ksenofobiczni i pokazywali wszystkich innych, czy to czarnych, czy żółtych, czy innych, jako takich jakichś żałosnych nieudaczników. Taki, wiecie, zęby wystające, okulary i coś tam się drze, nie? No to był taki czas trochę. W ogóle też w latach 90., jak sobie popatrzymy z kolei na lata 90., na to kino sztuk walki, no to jeśli grali na przykład Amerykanie z Azjatami, to widać wyraźnie, że ten taki lekceważący stosunek Amerykanów do innych ras, w tym do Azjatów, przejawia się też w tym, że ci Azjaci są zmuszani, to nie jest tajemnica dzisiaj, to wiadomo, że tak było, są zmuszani do strasznie karkołomnych scen kaskaderskich. I to nie chodzi nawet o to, że oni są tacy zręczni, że oni to mogą się wywalić na plecy z drugiego piętra, spaść i aż nas ciarki przechodzą, jak to oglądamy, rozbijać głową szyby i spadać gdzieś cały czas. Po prostu widać wyraźnie, że taki biały Amerykanin, no to z nim się trochę pieszczą na planie, nie? I on tam sobie co najwyżej przez jakąś dziurę przeskoczy namalowaną na podłodze, gdzieś tam se za krzesło se chwyci i nim komuś łeb rozwali, a Azjatę się tak wykorzystuje, że się go tam zrzuca się go skądś, no, przez okno wyskakuje razem z szybą i spada z pierwszego piętra na beton. Ja wiem, że były jakieś zabezpieczenia, ale też słyszałem o tym od osób, które się trochę więcej tematem interesowały, że tak po prostu było, tak, że żółci też z żółtymi się też się nie pieprzą, bo u nich są trochę inne zwyczaje. Jak kręcili sami na swoje konto z samymi tam Chińczykami filmy w Hongkongu,
to też tak siebie traktowali nawzajem po prostu, nie? Trochę, że się tam nie pierdolili w tańcu. Tu wejdziesz, wyskoczysz na kartony, tu przez barierkę skocz i na łeb, na szyję tam spadaj skądś. Po prostu takie nie pieścili się ze sobą tam ci Azjaci, tak jak biali ze sobą, a dzisiaj to w ogóle, nie wiem, jakby się któremuś aktorowi coś tam stało, to zaraz by się trzęśli, że pozwie, że miliony odszkodowania, nie? No, a Chińczycy to się tak po prostu, no, nie szczypią, że tak powiem, nie szczypią się. Robili takie podróby, na przykład z Michaelem Dudikoffem, tak, amerykański ninja. Były podróby, mówisz? No, to też robiono, to też charakterystyczne dla tego okresu. Więc też nawet, no, to były jakieś tam moje zarzuty wobec Last Kumite, że pachnie mi to trochę, no, przypominam, tylko trailer widziałem, więc... że pachnie mi tu i ówdzie z rzynką, taką czystą, ale... Można to wytłumaczyć od biedy tym, że dawniej się robiło te podróby właśnie. Wiecie, ile powstało filmów udających filmy z Bruce'em Lee? Znajdowano jakiegoś podobnego w miarę Chińczyka i nazywano go na przykład Bruce Low, albo Bruce Lee przez jedno E, albo jakiś... To inaczej przekręcano, nie? I tych podróbek powstały dziesiątki w ogóle. No ale to też taka natura Chińczyków, że podrabiają, kopiują, nie ma w tym niczego niezwykłego. Jak tylko na czymś można tam zarobić, to kopiują bez zastanowienia. Ale w sumie żadna z tych kopii nie dorównywała talentowi, nawet aktorstwu temu specyficznemu Bruce'a, bo on był wyjątkowy. Do dzisiaj w sumie mało jest takich aktorów, którzy potrafią zaskoczyć tym, że są tak oryginalni w swoim stylu gry aktorskiej, nie? Ta jego ekspresja, te dźwięki, co wydawał siebie. No to on coś stworzył swojego własnego jakby i... No też można to skopiować, starać się skopiować i też tak głupawo robić takie przesadzone miny, wycierać sobie nosek kciukiem, ale to będzie wszystko kopiowanie tego Bruce'a. On to wszystko stworzył jako swoją jakąś markę. Dlatego myślę, był wyjątkowy. No, był niesamowicie wygimnastykowany i zręczny i szybki i tak dalej i dobry w te klocki, bo no, jak ktoś się całe życie zajmuje sztukami walki praktycznie i codziennie trenuje i jest to jego największą pasją i pisze o tym książki i studiuje jakieś dzieła mistrzów i uczy się u mistrzów, no to ciężko, żeby nie był dobry. No... A był tak szybki, że wtedy, kiedy się jeszcze kiedy kręcono filmy, powiedzmy tam w 24 klatkach na sekundę, to i nie było takich technik, powiedzmy, zaawansowanych, montażu, przyspieszania, zwalniania i tak dalej, to musiano prosić Bruce'a, żeby on wolniej wykonywał te ciosy swoje, ponieważ kamera nie nadążała po prostu z uchwyceniem tych jego szybkich ruchów, nie?

No przepraszam, że za dużo nagrywam, no. Ostatnio tutaj, no, jak sponsorzy są hojni, to staram się więcej nagrywać, no. Szacun, jak grał w ping-ponga, nunchaku, no, to było niesamowite. To ciężko sobie wyobrazić, jak można być tak zręcznym, żeby za pomocą nunchaku tak dobrze w ping-ponga grać i odbijać tą piłeczkę, nie? Niesamowite. No, był mistrzem nunchaku, zdecydowanie. Ślepa furia z Rutgerem Hauerem, bardzo, tak, świetny aktor, też mi go brakuje, no, już świętej pamięci, Rutger Hauer. Przypominałem sobie Blade Runnera, tak sobie tam na przyspieszeniu obejrzałem tam co bardziej kultowe sceny z przewijankiem, ale zawsze coś i stwierdzam, że chyba lepszy jest ten pierwszy Blade Runner od tego z Goslingiem, z Ryanem Goslingiem. Blade Runner 2049 też był dobry, to znaczy ten drugi nowszy Blade Runner, to on jest jakby świetny wizualnie, jeśli chodzi o klimat, wizualnie dopieszczony świetnie, robiono te makiety mozolnie, technika się mocno posunęła do przodu, więc tam naprawdę fantastycznie wszystko wygląda. Jedynka, no dziś trochę trącą myszką niektóre efekty, ale scenariuszowo, pod względem dialogu, w gry aktorskiej, no to jest lepszy sporo, myślę. Jednak co Harrison Ford? Harrison Ford jest wyjątkowym aktorem, bo on jest w zasadzie bez żadnej szkoły filmowej, to jest naturszczyk. Jego wzięto na plan filmowy prosto. On pracował jako ten. Robił dekoracje z drewna, różne tam coś piłował, deski zbijał. Zaraz mnie tu znów poprawicie, że nie cieśla, bo cieśla to robi elementy domu drewniane. Stolarz. Stolarzem był. No i... Ale się okazało, że jest świetny, że ma w sobie jakąś taką wyjątkową, unikalną charyzmę po prostu. I że ta charyzma bardzo, bardzo dużo mu daje, a aktorsko, no nie wiem, może chodził na jakieś kursy potem, może się doszkolił, ale dobrze zagrał. Rutger Hauer w ogóle zaskoczył samego Philipa K. Dicka na podstawie książki, którego zrobiono film, różniący się sporo od książki. Dick stwierdził, że dokładnie tak sobie wyobrażał tego Batiego, Roya, tak? Roy Batty, jak się ten android nazywał? Roy chyba. Nexus 6. O, tu widzę jakiś jest serial Blade Runner 2099, ale to 25 ma wyjść. Androidy, nie owce, łowca androidów. Co, nie ma na Filmwebie? Łowca androidów. Roy Batty, tak, Roy Batty, Rutger Hauer, android wojskowy. Rewelacyjnie zagrał go Rutger Hauer, też taka wyjątkowa jakaś charyzma z niego bije. To jakie on robi miny, jak spojrzeniem gra, nie? I to jest taki film, z którego jakby więcej zrozumiałem, bo ten nowszy Blade Runner to dla mnie tak nie do końca jasne jest, o co tam chodzi tak właściwie, nie? Taki jakby przekombinowany, przeintelektualizowany jest trochę dla mnie. A pierwszy Blade Runner jakiś taki wydawał mi się sensowniejszy. No i w ogóle Philip Dick stwierdził, że był nawet trochę się wystraszył, powiedział, kuźwa, ja dokładnie tak sobie wyobrażałem tego androida, którego zagrał Rutger Hauer, no idealny po prostu, no miałem to samo w głowie, tylko że tutaj jest jeszcze bardziej taki, niż jakbym chciał, jeszcze dalej to posunięte jest jakby, był zaskoczony tym. A
w ogóle tą linijkę tekstu, w której umierający ten android Roy Nexus 6 wali ten monolog przed Harrisonem, że o wrotach Tannhausera niesamowitych, co on tam nie widział w kosmosie, jak przebywał, że ludziom nawet ciężko sobie to wyobrazić, ale wszystkie te wspomnienia giną jak łzy w deszczu. I to był fragment, który Rutger Hauer sam dodał od siebie, co ciekawe. Tego nie było w scenariuszu. Dodał to sam, nie? I bardzo się to spodobało. Bardzo się to spodobało Ridleyowi Scottowi i zostawił. I czyli sporo wniósł, bo to tak fajna wyszła z tego przemowa. I powiedział to i umarł. Jak ten bezdomny, co zostawił dwa Mercedesy Rydzykowi i umarł. No, no ale skończył się jego okres przydatności czteroletni, no to umarł. Bateria się rozładowała. No, wspaniała muzyka, to też w tym nowszym też jest dobra muzyka, ale no nie jest to tej klasy ścieżka dźwiękowa, co Vangelisa, nie? Twórczość. Tak myślę, no czasem doścignąć mistrzostwo takie, tak kultowy film, tak świetnie zrobiony, tak doskonały, z takimi aktorami świetnymi, z taką muzyką, no to jest bardzo, bardzo ciężko po prostu. Ciekawe doświadczenie, życie w strachu, tak właśnie czuje się niewolnik. No to też chyba słowa Roya, nie? Czy Descartes był androidem? No chyba nie. Androidem był Kay w tym nowszym Blade Runnerze. Myślę, że być może tutaj twórcy cyberpunka się trochę może wzorowali. Bo tutaj V, tu Kay, takie jednoliterowe imię, może też jakieś nawiązanie.

W zasadzie tego typu filmy, jak Blade Runner, dla mnie, to jest taka twórczość, gdzie sam scenariusz to nie jest jakiś wielce ambitny i zaskakujący i odkrywczy. No, jest ciekawy, owszem, jest pomysłowy, ale no, to nie jest to jakieś Bóg wie co. Tutaj po prostu bardziej się działa klimatem, otoczeniem, muzyką, aktorstwem fajnym, nie? Jakieś ciekawe ujęcia, ciekawe dialogi. No, to tutaj bardziej działa, a nie, że to jest jakiś mega głęboki film. To jest film o zbuntowanym robocie po raz enty, tak naprawdę. No, zbuntowany robot. Granica między robotem a człowiekiem się gdzieś tam zaciera troszeczkę. Są w związku z tym jakieś problemy, no. Jakiś taki temat robienia sobie niewolnika z innej istoty, która też po swojemu jakoś czuje, przeżywa, nie? No takie rzeczy stare jak świat, nie jakieś odkrywcze. No ale zbudowanie tego całego świata, te molochy, te budowle niesamowite, to mroczne miasto skąpane w deszczu, nie? I w neonach, te komputery takie dziwne troszeczkę, Azjaci wszędzie, jakieś targowiska, bieda, szczury, nie? Takie slumsy, tam strasznie tak obskurnie jest w tym pierwszym Blade Runnerze widać. W drugim też widzimy takie, no, ludzi, którzy żyją właściwie na wysypisku,

Edward James Olmos. No mam tutaj, nie pamiętam, kogo on tam grał w tym Blade Runnerze. Tego takiego jakby Meksykanina, tego gliniarza takiego ospowatego w kapeluszu z bródką i wąsikiem. Czy to jakiś Hiszpan, czy Meksykanin, już nie pamiętam. No, to też fajnie zagrane. Tam właściwie każdy świetnie gra w tym filmie. Jakoś tak się to udało zorganizować Ridleyowi, że tam wszystkie postacie świetnie grają po prostu. Chętnie bym zobaczył więcej takich filmów jak Johnny Mnemonic, może takich cyberpunkowych. Nie wiem, czemu cyberpunk nie przyczynił się, popularność cyberpunka, gry, nie przyczyniła się jakby do tego, że powstało przynajmniej z kilka produkcji w tym świecie. Nawet tak stricte w tym świecie, żeby sobie wykupić licencję i zrobić film w świecie cyberpunka, nie? A jakoś nie powstały. A to już ile lat minęło? No... Nawet deszcz świetnie zagrał, no.

0: bardzo dobre kino, trochę brakuje mi takiego kina dzisiaj. Dzisiaj to taki film byłby uznany chyba za przegadany, nudny, nie? Bo tam nie ma tak dużo akcji. Tam jest bardzo dużo rozmów, rozkmin jakiś. A nie ma znowu tak dużo akcji. I dzisiaj byłoby to uznane, no ale gdzie akcja? Gdzie, a gdzie kurwa? Za mało kurwa, no. I czemu on mięśnie powinien mieć jakieś? I niech on tutaj skoczy i niech zrobi fikołka jakiegoś, nie? A to, co tak ma? Co on tak jakoś koślawo skacze? A salto, żeby zrobił na przykład, nie? I jeszcze wypierdział gwiazdki z dupy w powietrzu na przykład, tak na sekundę. To by dobre było. Zmieńmy to. Za nudne, przegadane. Widz tego, widz ucieknie, no to już 2 minuty gadają, no. Proszę pana. To nie może tak być. Jako producent ja na to nie wyłożę pieniędzy. Proszę pana. No i nowszy Blade Runner, ten 2049, chyba niektórych tak, myślę, nie wiem, czy to był jakiś wielki sukces, czy ten film jakoś zarobił dużo kasy. Coś słyszałem, że właśnie troszkę był zawód tutaj, zawiedzione nadzieje, bo no to jest taki film, który się nie spieszy. Właśnie jeden z tych filmów, gdzie chłoniemy ten klimat, gdzie podziwiamy niesamowitą scenerię, nie? To jakieś miasta zatopione we mgle, jakieś właśnie deszczowe plenery, muzyka sobie gra, bohater sobie idzie, rozmyśla, no ale dla dzisiejszego widza to jest chyba za powolne i czuje się taki widz znudzony nieco. No, szkoda trochę. No, takie czasy, wszyscy dzisiaj mają ADHD i się gdzieś spieszą i czas to pieniądz, nie wiem. Szkoda im czasu. Albo mają po prostu głód bodźców, bo ciągle jesteśmy bodźcowani, przebodźcowani totalnie, wszystko jest szybko, bardziej, więcej i wszystko musi być epickie i w każdym trailerze filmowym bohater na końcu musi popatrzeć się w niebo i krzyknąć yeah! I logo wtedy chrysz, no i to ja już jestem tym zmęczony, szczerze mówiąc, to zmęczyło mnie to. Lubię właśnie takie filmy, które się nie spieszą, bo takie filmy, jeśli mają być dobre, to muszą w jakiś sposób zapełnić ten czas. No, czym zapełnić? Nie da się zapełnić tego czasu, tych lekkich dłużyzn, samym mrocznym patrzeniem się w dal. Muszą coś gadać, a jak gadają, to te dialogi powinny być interesujące, ciekawe, coś wnosić, jakieś zwroty akcji tworzyć. No, musi być interesująco. A dzisiejsi twórcy starają się jakby maskować braki te takie scenariuszowe no tym, że jest akcja co chwilę. Jak w Marvelach, nie? W Marvelach się cały czas coś dzieje. I też no, jakiś film sensacyjny to kiedyś też był trochę spokojniejszy. Jakaś tam fabuła była budowana, a dzisiaj to bohater idzie i zaraz już go napadają i on kopie w stół i ten stół, tamten wpada na ten stół i bierze go za głowę i rozwala mu głową kafelki i te kafelki, on bierze ten kafelek i wbija mu w nogę, a tamten robi fikołka i wyskakuje z budynku i łapie za linę dźwigu, który akurat stał, bo kurwa dźwigowy miał wolne. No i ja pierdolę. No. No tak, dzisiaj te ujęcia są tak szybkie nieraz, że nie sposób nawet tak zobaczyć, co tam było. Tak miga, nie?
1: Jep.
0: No ale co tam było w ogóle? Coś mignęło, jakaś gęba. Zaspokajanie tych, którzy już nie potrafią się na niczym skupić i muszą mieć cały czas adrenalinę, endorfiny, adrenalinę i musi się dziać. Mać. No, też chyba jestem trochę nie dzisiejszy w takim wypadku. Już zmęczony. Znaczy, ja zajebiście lubię kino akcji i lubię te epickie sceny, lubię jak się dzieje. Też czasami się trochę znudzony jestem, jak za dużo gadają i się patrzą na siebie w zbyt długich ujęciach i łażą. No ale bez przesady, no dzisiejsze kino to co drugi film to jest jacyś szybcy i wściekli, no. No tej nowej Duny nie widziałem, tylko tą poprzednią. Podobała się, podobała się. Pewnie, że tak.

Obcy to był świetny film, no. Moja ulubiona część to chyba dwójka, powiem wam, jak ci Marines się pojawili, bo tam jakby jest wszystko, co potrzeba, nie? Jedynka już, no, troszkę zbyt wolna właśnie, troszkę, znaczy na tamten czas była świetna, ale jakby dwójka dorzuciła do tego, co było w jedynce, jest to, co było w jedynce, czyli budowanie jakiegoś tam napięcia, strach, nie, jakieś tam zaskoczenie, rozkręcanie się, ale dodali więcej, właśnie więcej akcji. Obcy trafił na godnego siebie, w pewnym sensie przeciwnika, nie tylko na ofiarę, ale kogoś, kto potrafi się bronić, więc gra stała się bardziej wyrównana. No, lubimy, jak gra jest troszkę bardziej wyrównana. Więcej postaci ciekawych jakby. No, dwójka moja ulubiona chyba. Trójka to była tam na tym statku. Trójka była w tej kolonii karnej, tak? Kolonia karna. Też dobre. Wszystkie części Obcego są dobre, bo to jest w ogóle świetny motyw, świetny patent. Właśnie też z jakimś tam rozkręcaniem, z budowaniem napięcia, z dłużyznami, z budowaniem klimatu też nie można przegiąć, bo co za dużo to świnia nie chce. Też trzeba to robić umiejętnie. Myślę, że idealnie to jest, jeśli trafimy akurat w punkt, że tego jest dokładnie tyle, ile trzeba, nie? I jak widz już tak delikutaśnie zapragnie, aby coś się zaczęło dziać, to coś się wtedy dzieje, nie? Wyczuć to trzeba po prostu, żeby nie przestrzelić, żeby to nie budziło jakiegoś zniecierpliwienia. No, tutaj trochę może przeczę sam sobie, bo wcześniej marudziłem, że zbyt szybko się wszystko dzieje, no mówię właśnie nie, że tak trzeba w punkt, ani za dużo, ani za mało, nie? Umiejętnie. No a dzisiaj przeginają w tą drugą stronę, że za dużo akcji, za dużo się dzieje po prostu na ekranie, zbyt krótkie ujęcia, zbyt duża płycizna jakaś taka wokół tego wszystkiego i maskowanie tej płycizny poprzez efekty, rozpierduchę, włożoną kasę w to wszystko. Tak, na HBO Max się pojawiła Duna 2, tak? O. No, też jestem fanem Ślężanko, właśnie złotego środka, nie? I pewnego balansu, równowagi. No, tak dzisiaj mało popularne chyba, nie? Podejście, bo dzisiaj to wszystko musi być przesadzone. Musi być na wyrost, przesadzone, przejaskrawione, podkolorowane. I jest takie przekonanie, że jak ktoś jest za tym, za tą równowagą, za balansem, to nie jest wyrazisty taki ktoś. Dzieło nie jest wyraziste. Tak, do wszystkiego i do niczego, zdecyduj się, nie? Jesteś za czy przeciw, no nie możesz być i za tymi, i za tamtymi. Nie możesz mówić, że każdy ma trochę racji tutaj, bo jesteś miękka dupa i tak dalej, więc ludzie nie garną się do takiego podejścia chyba za bardzo dzisiaj. W swojej masie ludzie, bo wiadomo, że nie wszyscy są tacy sami. Umiar jakiś, kto by chciał umiar? Przecież im więcej, tym lepiej. Im bardziej, tym... Zresztą to zawsze była trochę taka amerykańska recepta na sukces. Robimy to samo, część druga, to samo, tylko bardziej, więcej. No. O! Jest Andrzej, słuchajcie. Kino Sztuk Walki. O Wilku mowa. Jak się dostać na linię? Na Skype'ie. Kiedyś rozmawialiśmy, jak byłeś gościem, to przez Skype'a się łączyliśmy, nie? Nocne radio, Skype. Masz jeszcze Skype'a? Mam nadzieję, że masz. Kurczę, byłoby fajnie. No to mi się chyba dostanie od Andrzeja, coś czuję. Ale czułem, że może się pojawić.
Ale słuchajcie, może Andrzej coś sprostuje też jakieś sytuacje tutaj, to coś co powiedziałem, odniesie się jakoś do mojego nieco krytycznego spojrzenia. Może się czegoś dowiemy. Ja spróbuję zobaczyć, czy mam tu Andrzeja na przykład. Albo Kino Sztuk Walki chyba. Taki był chyba profil. Jest. Widzę tutaj. Wrzuciłem tutaj przywitanie. Zamachałem łapką na profilu Kino Sztuk Walki ze swojego Skype'a. O, czy ktoś tu się odezwał? O, jest Andrzej, jest. Już tu akceptuję. Tym razem z innego profilu. Andrzejowego. Okej. Może się zaraz połączymy tutaj. No, ciekawy jestem.

0: Halo, halo, witam serdecznie Andrzeja. Cześć Andrzeju.
1: Witam, witam, jestem, słychać mnie?
0: Słychać bardzo dobrze. Cześć, cześć. No tak
1: co
0: trochę...
1: Co tutaj się wyprawia? Co jest grane?
0: No wiesz, skomentowałem aktualną dramę wokół Last Kumite, o której mówiłeś w nagraniu ostatnim, o piraceniu filmu, o tym, że no takim twoim, wiesz, że jesteś trochę zawiedziony i wkurzony na to wszystko, ale też się odniosłem do swoich jakichś takich wrażeń związanych z różnymi tutaj rzeczami wokół tego filmu. No ceny płyt, jakby okładka, trailer skomentowałem, no takie różne rzeczy, nie?
1: Tak, no wiesz co, jeżeli chodzi o cenę tych płyt, to trzeba brać pod uwagę, że przede wszystkim ten film, ostatnio Kumite, nie ma dystrybutora polskiego. I to jest pierwsza podstawowa sprawa. Oczywiście, wiesz, producent od 2,5 roku pracował nad tym filmem, a jak się film zrobi, to później należy go jakoś sprzedać. I wtedy, wiesz, jak masz taki film, jesteś producentem, no to zgłaszają się do ciebie różni dystrybutorzy z różnych krajów, albo ty się do nich zgłaszasz. Tutaj wiem, że w Polsce takie rozmowy były prowadzone, natomiast finał finałem żaden polski dystrybutor nie wyraził chęci, żeby wydać film Ostatnio Kumite. I sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby tak się stało, ponieważ gdyby się znalazł polski dystrybutor i wydał ten film, no to mielibyśmy też inne ceny na przykład płyt. I na przykład wtedy dystrybutor by organizował taką premierę, a nie producent ze mną. Nie? I jeżeli chodzi o te ceny płyt, to te, które ty podawałeś, czyli 180 zł, to są ceny właśnie na polskim rynku, czyli ktoś sobie kupił to, wiesz, z niemieckiego Amazona, brytyjskiego i dodał do tego sobie 5 dyszek, bo oryginalnie z tego, co pamiętam, to ten film chodził po 30 euro w preorderze, w przedsprzedaży i to jest no, około 120 zł i tam nie było dodatkowej opłaty za przesyłkę. Także to już powoduje, że się troszeczkę zmienia optyka. Nie 180, a 120. Ja wcześniej nie miałem niemieckiego Amazona, ale sobie założyłem właśnie, żeby kupić ten film. Nie wiem, czy z polskiego można, czy nie. Także wiesz, także to jest raz. Dwa, jeżeli chodzi o same nośniki i podejście do tematu takie, że wiesz, niewiele osób ich używa, no to jest fakt. Nośniki upadają i to też może być powód, dlaczego nikt nie chce tego wydać w Polsce. Ale właśnie z uwagi na taką sytuację, producent The Last Kumite wydał ten film no, w różnych rozmaitych opcjach. W mediabooku, w steelbooku. Mediabook to jest coś takiego, co się świetnie sprzedaje w Niemczech. Innymi słowy mówiąc, jest to wiesz, takie limitowane wydanie, w którym masz dodatkowo książeczkę. Oprócz tego jest dodatkowa płyta, na której się znajdują wywiady z aktorami, ujęcia z planu i inne rzeczy. I to się świetnie sprzedaje w Niemczech. Nie ma z tym, słuchaj, żadnego problemu. Dlatego na przykład ostatnio Jean-Claude Van Damme wydał film Darkness of Men no, na niemieckim rynku, bo inne rynki nie są zbyt tym zainteresowane. Natomiast Niemcy mają to do siebie, że oni również mają sentyment do tych lat 80. i 90., ale też po prostu te płyty kupują. I tam nie było ani żadnego problemu ze sprzedażą, ani też żadnego problemu z zapełnieniem sali na premierze. No tutaj wygląda to troszeczkę inaczej. I też dodam, bo przesłuchałem tylko początek, tak sobie wiesz, na szybciutko po kolei przeskoczyłem, żeby widzieć tutaj o czym się, że tak powiem, dzieje drama. I dodam tylko, że jeżeli chodzi o jakieś gadżety, koszulki i tak dalej, to wszystko na premierze niemieckiej było i byłoby też na polskiej, gdyby to się po prostu odbyło. Tak samo, znaczy to się odbędzie 1 czerwca, ale gdyby po prostu była frekwencja, to nie dość, że właśnie byłby jeszcze inny aktor, to dodatkowo byłyby różnego rodzaju gadżety i tak dalej. No ale tutaj w tej sytuacji wygląda to tak, że już takie wydarzenia się za bardzo nie odbędą. Jak najbardziej wiesz, rozumiem, że cena 200 wyższa niż mówiłeś nawet, 280 zł to jest cena wysoka za takie wydarzenie, ale z drugiej strony zarówno producent, który tą cenę nałożył, jak i ja, czyli osoba, która to wydarzenie tutaj organizuje po polskiej stronie, wiemy, że nie ma innej możliwości, żeby wyjść na zero, na całkowite zero, potrzebna by była sprzedaż na poziomie 150-200 biletów. I jeżeli to by się stało, to resztę pieniędzy byśmy przeznaczyli właśnie na to, żeby zaprosić drugą gwiazdę, czyli i tak wyjść na zero. Rozumiesz, jakie tu jest serducho, jakie tu jest podejście. Nie byłoby innej opcji, słuchaj, teraz, w tym momencie. Wiele osób mówi, no mogliście sobie wymyślić taką cenę jeszcze droższą, byłoby super premium, nikt by nie przyszedł, znaczy wszyscy by przyszli, oczywiście ironicznie. Natomiast tutaj nie było innej możliwości. Sytuacja wygląda tak, że producent nie odwołał tego wydarzenia, tylko z uwagi na słowo, które mi dał, a jest dużo pieniędzy w plecy. Rozumiesz, o co chodzi? Mógłby to odwołać bez problemu. Ja też bym mógł to zrobić, po prostu, wiesz, przykro by mi było, bym powiedział, no dobra, zwrot pieniędzy wszystkim, bla, bla, bla. Okej, natomiast nikt tego nie zrobił. On jest mnóstwo pieniędzy w plecy i on to dalej robi tylko z uwagi na to, że są osoby, które kochają ten gatunek, które zdecydowały się kupić ten bilet i dlatego, że po prostu dla nich to jest ważne, nie?
0: No, starałem się też, wiesz, jakoś ze zrozumieniem podchodzić tutaj te takie troszkę niszowe, bardziej hermetyczne dla pasjonatów przedsięwzięcia, one się rządzą swoimi prawami. No i te ceny, no, z tego się biorą też, no bo żeby się to jakoś spięło, żeby się przynajmniej, no, zwróciło za coś tam, nie wiem, na zafundowanie biletu dla Matyjasa Husa, żeby tu przyleciał, nie? Tego typu sprawy. No i opowiadałem też tak jak, że ty z własnej kieszeni finansowałeś wyjazd, spałeś w samochodzie, żeby tam sobie trochę zaoszczędzić, że wielkie serducho tu włożone jest właśnie w to wszystko. Film ma zresztą, jest tak podpisany, że robiony przez fanów, dla fanów, nie? Więc to się rządzi swoimi prawami. Coś starałem się tu podpowiedzieć, że dziwię się trochę, nawet się pytałem ludzi, czy dziś, w dzisiejszych czasach jest możliwe dla szaraczków takich jak my zorganizowanie wykupienia sobie seansu w internecie za 30 zł, takie pay-per-view, nie? Że wrzucasz gdzieś film, jest jakiś klucz, kupujesz sobie klucz, wpisujesz klucz i oglądasz, bo to by było idealne. No sam bym zaraz bym wydał te trzy dychy, nawet bym się nie zastanawiał wtedy, czy film jest lepszy, czy gorszy, czy się trochę zawiodłem, czy jest super, hiper, tylko po prostu trzy dychy to nie jest pieniądz. No ale już 280, no to już jest, no ja rozumiem ciebie,
1: Tak, to jest sporo.
0: ale
1: Ja ci...
0: mnie na przykład nie stać, nie?
1: No, rozumiem jak najbardziej. Wiesz co? Sytuacja z kosztami wygląda tak, że te koszta są duże. I to są koszty, o których by człowiek nawet nie pomyślał. Ponieważ, wiesz co, kiedy ja sobie na początku myślałem, że mają zostać zrobione napisy do tego filmu na tą jedyną premierę, to sobie pomyślałem, no tak, no to trzeba zrobić napisy. Samemu nawet sobie myślałem, może jakoś te napisy zrobię, wiesz, i tak dalej. Natomiast finał finałem, wiesz, to jest niemiecka firma i podchodzi do wszystkiego profesjonalnie. Szukaliśmy polskiej firmy, która by była w stanie wykonać napisy. Kiedy się niemiecki producent zgłosił do polskiej firmy, usłyszał cenę 4000 zł. Nie? Ja później się do tej firmy, jako ja, odezwałem, nie mówiąc, że jestem od tego producenta, i wycenili mi to na 1000 zł. Wiesz, napisy, nie? Czyli zobacz, 4 razy taniej. Wiesz już, jakie się robi zdanie na temat Polaków i jak ja się muszę z tego tłumaczyć, że o co tutaj w ogóle chodzi? To jest, wiesz, to jest jedna sprawa. Finał finałem okazało się, że ta firma, która miała zrealizować te napisy, nigdy wcześniej nie robiła napisów do filmu, nie? A jest to olbrzymia firma i na początku mówili, znaczy mi mówili, a jemu mówili inaczej, nie? Potem się okazało, że znaleźliśmy osobę, która może to wykonać, tłumacza takiego specjalnego. Nie wyrobił się z terminem, sobie wyobraź. Musieliśmy z niego zrezygnować. I finał finałem, napisy oficjalne do filmu w Velasco mi te robi niemiecka firma za duże pieniądze. No.
0: Ale popatrz na przykład w przypadku Kung Fury, też bardzo podobna produkcja kickstarterowa, gdzie też ustalono próg, no tam 200 tysięcy, tu było 150 tysięcy próg, tak? Że tyle musi
1: Wiesz,
0: się minimalnie zebrać, tak? Zebrało się.
1: nie,
0: Nie?
1: wiesz co, ja ci powiem, bo to też, znaczy nie mogę zdradzać szczegółów, ile dokładnie kosztował film ostatnio Kumite, ale to jest kwota kilkukrotnie wyższa niż podawałeś. I nie ma szansy, żeby ktokolwiek, kto robił ten film, wyszedł na zero. Nie ma takiej szansy.
0: No, ale tak wiesz, przyrównuję
1: No.
0: trochę do Kung Fury, bo tam
1: Tak.
0: zrobiono tą zbiórkę kickstarterową. Mniej więcej o podobnych kwotach mówimy, co był Kickstarter na Last Kumite. No i tak, film był za darmo publikowany na YouTubie. Zorganizowano lektora Knapika, czyli taki top i Knapik tam. I podobnie w przypadku Komando Ninja. Też jakoś zrobiono lektora, który fajnie wypadł, bo w takim stylu VHS-owym, jak na piratach gada ten
1: Tak.
0: lektor. I tam jakoś to się udało niby, nie?
1: No tak, no może się udaje, ale wiesz, no wyobraź sobie, w jaki sposób te pieniądze mają wrócić do producenta. To jest właściwie nierealne. Jedyna możliwość, żeby cokolwiek wróciło, to jest właśnie sprzedaż ekskluzywnych praw do puszczania filmu i w telewizji, i na platformach streamingowych, i wszędzie na poszczególne kraje. Tutaj w ogóle w przypadku ostatniego komitetu jest i tak jakiś ewenement, ponieważ sprzedaż tego filmu na płytach, na Blu-rayach była najwyższa, słuchaj. Nową Dune wyprzedził w sprzedaży na Niemcy, Szwajcarię i Austrię. Biorąc pod uwagę, jaka to jest mała produkcja, to i tak ci fani się naprawdę zebrali. I moim zdaniem takiej kolejnej okazji nie będzie. Nie będzie takiej kolejnej okazji. Ponieważ po rozmowie z producentem sam wiem, że on nie wie, czy chce, wiesz, po prostu lecieć z tym dalej. Ma konkretne plany, natomiast też się zastanawia, nie?
0: No dziwnym nie jest, no o jakimś sukcesie to można mówić, jak jakieś miliony się zarobi i wtedy jest co dzielić, jak kogoś wynagrodzić, nie? A jak ledwo się coś spina, a nawet się na minusie jest, to mówimy o porażce i o wielkim zawodzie. Ja rozumiem, wiesz, twoje takie zniechęcenie i wkurw na polskich fanów, którzy no jakoś się nie spisali. No ale to jednak też trzeba brać pod uwagę, że to strasznie niszowa rzecz. Chociaż, wiesz, wydawałoby się, że fanów, tych, którzy pamiętają te stare czasy, te VHS-y, u nas to przecież dosyć długo kwitło, funkcjonowało. Każdy wspomina Krwawy Sport, wiesz, i te filmy tego typu i pamięta to. A nagle się okazuje, że jakieś troszkę takie polskie cwaniactwo tutaj. Weźmy tu, mam płytę, tu wrzucę i niech na pirata, nie?
1: Tak, dokładnie, bo wiesz, bo to jest twoja perspektywa, że tych fanów może na przykład, wiesz, nie być aż tyle. Natomiast z mojej perspektywy, kiedy ja w tym jestem codziennie, to ja codziennie piszę z tymi ludźmi i wiesz, i ja mam takie poczucie, że tych fanów jest mnóstwo, wiesz. Ludzie mi wysyłają wiadomości, że wiesz, tu się gdzieś wzruszyli, bo sobie coś przypomnieli i tak dalej. I ja ciągle słyszę, że marzyliby o takim czymś i tak dalej, od lat. No i w końcu to zrobiłem i zobacz, jak wygląda sytuacja. Ludzie to wrzucają do internetu i wiesz co, to jest po prostu niesamowite, że ci ludzie zupełnie coś innego piszą w internecie. Bo ja już połączyłem niektóre pseudonimy i wiem mniej więcej kto gdzie co wrzucił. Nie wszystkie źródła, to CDA zostało zamknięte na szczęście po moim materiale dość szybko, od razu w zasadzie. Natomiast to są ludzie, którzy prywatnie na przykład do mnie pisali mi coś zupełnie innego, wspierają mnie, słuchaj, od długiego czasu w ogóle i potem robią takie coś. To jest taki, wiesz, taki przyjaciel, co ci wbija nóż w plecy, wiesz, o co chodzi?
0: Tak,
1: I
0: nóż w plecy, no. Tak.
1: trudno potem zaufać, wiesz.
0: Nie dziwię się takim, bo to jest strasznie przykre. Taki nóż w plecy, no dobrze to popisujesz. No. Wiesz, jak z jednej strony słyszysz dzięki za to, co robisz i w ogóle, i łezkę uroniłem, a potem coś takiego, no to nagle sobie myślisz, what the fuck, nie? To jakieś nieszczere chyba było, to dziękuję. A poza tym inna sprawa, że za dziękuję się nie kupuje, nie? I
1: No tak.
0: za tym dziękuję, to dobrze, gdyby stało jakieś wsparcie finansowe na tyle, żebyś ty przynajmniej nie był w plery, a przypuszczam, że jesteś w plery sporo i to cię też chyba tak wyniszcza psychicznie trochę, nie? Bo
1: No wiesz co,
0: no.
1: jeżeli chodzi o ten event, o to wydarzenie 1 czerwca, no to ja jestem tylko czas. Czas jestem w plecy, nie? Czas i to, ile temu poświęciłem, bo tak naprawdę finansowo to tutaj producent, to on jest, tak? I tutaj chwała jemu, że z tego projektu nie zrezygnował na ostatnią chwilę, bo to bym się zakopał też po ziemię. Wstyd by mi było, ale i tak od tego wstydu nie ucieknę, bo wiesz, przyjedzie Matthias Hughes, ja po niego muszę pojechać na lotnisko. Jak on się będzie czuł, jak zobaczy, wiesz,
0: Spotkasz
1: jedną
0: samego
1: czwartą
0: Matiasa
1: salę?
0: Husa, spotkasz. Ja nie mogę.
1: No, z jednej strony tak, super, a z drugiej strony, wiesz, ja się naprawdę, wiesz, przejmuję, bo mi jest głupio z perspektywy fana. No wiesz, przyjedzie tutaj i poczuje, że no pewnie nie jedno w życiu widział, więc nie będzie, wiesz, jakoś szczególnie zaskoczony. Natomiast może mieć takie poczucie, kurde, że wiesz, że to może jego wina, że on taki nie jest nam, że wiesz, że to tak nie wypaliło, bo każdy to, wiesz, to jakoś tam odbiera osobiście pewnie, nie? No i tutaj też mam takie poczucie, że gdzieś z tej całej mojej radości to gdzieś to po prostu ulatuje i się robi takie coś, no. Jedyne to, że wiesz, że tych wszystkich ludzi, wiesz, z którymi rozmawiam, gdzie te live'y prowadzę, to, że się z nimi spotkam, to mi daje powera, bo wiem, że to są ludzie, którzy faktycznie, biorąc pod uwagę teraz to, jak wygląda ta sytuacja, którzy faktycznie no, byli w stanie, wiesz, zainwestować w tą imprezę, żeby zobaczyć tego Matthiasa Hughesa i faktycznie no, wierzą w ten gatunek w jakiś sposób. Nie mówię o osobach, które nie mogły przyjechać z jakichś tam innych powodów. Ja mam, wiesz, jeżeli chodzi o ten kurw, o którym mówimy, to ja mam go głównie do tych osób, które udostępniły ten film. Bo wiesz, jeżeli ktoś jeszcze we własnym zakresie sobie to ogląda, to już tam, co mnie to obchodzi, tak? Ale jeżeli ja staram się maksymalnie to wypromować. Zobacz, jak wygląda moja promocja, słuchaj. Ja dodałem ponad 120 postów. Nagrałem kilka materiałów wideo, zrobiłem trailer, sam Matthias się do ludzi odezwał. Zrobiłem 10 razy więcej, niż było trzeba zrobić w Niemczech. W Niemczech! Wystarczył jeden materiał wideo i w 48 godzin się sprzedały wszystkie bilety. Rozumiesz? To jest mentalność. Tu nie chodzi tylko o cenę i o inne rzeczy. Ludzie są przyzwyczajeni, że warto płacić za takie inicjatywy. Ludzie są w stanie się zainteresować, dlaczego ta inicjatywa powstała. Docenić po prostu pracę innych. Okej, efekt można oceniać różnie. Ja uważam, że to jest przyzwoita produkcja i że jest lepsza niż zwiastuny. Jak zobaczyłem sam pierwszy zwiastun z muzyką z Mortal Kombat, to pocisnąłem temu ostro i zrobiłem nawet o tym film. Natomiast później już było lepiej, kiedy wjechała muzyka Paula Herzoga i tak dalej. Oczywiście są rzeczy, które można by było tu zmienić. Natomiast no, wkład pracy, który został wykonany, to było maksimum, jakie się dało zrobić. I ten film, i to maksimum, które ludzie, którzy go robili, włożyli w ten film, gdyby to zostało wszystko docenione, to by mogło pójść dalej, a tutaj po prostu, jeżeli chodzi o moją stronę i o to, że próbuję coś zrobić, żeby te gwiazdy tutaj sprowadzać, bo były szerokie plany, właśnie miał przyjechać Michel Kissi z Krwawego Sportu i z Kickboxera, czyli Tong Po, Kurt McKinney z filmu Bez Odwrotu, no i jeszcze była mowa o innych nazwiskach, no to oni już tutaj nie przyjadą, właśnie z uwagi na tą sytuację i ten mój wkurw jest też o to, że wiesz, że nikt inny się tego już w Polsce nie podejmie. A nawet jakby chciał, to zobaczy mój przykład i zobaczy, że to nie idzie. Rozumiesz? A to była jedyna szansa, żeby tych ludzi sprowadzić do Polski. I nawet jeżeli to są, wiesz, starzy aktorzy, można powiedzieć, że tam 70 lat i tak dalej, ledwo to, ledwo tamto, no to tym bardziej to jest ostatnia okazja, żeby ich zobaczyć. Bo czas leci, nie?
0: No. No tak, no... Finansowanie, jakby kupowanie też, no słuchajcie, czasami kupujemy bardzo drogo koszulkę, na przykład, nie wiem, Nocnego Radia, gdyby były, i też ta koszulka może być bardzo droga, ona będzie kosztowała 6 dych, a ktoś powie, no co to, za 10 zł można kupić koszulkę, ale w tej cenie kryje się jakby wsparcie dla kanału, dla inicjatywy, dla prowadzących, to nie jest cena samej koszulki, i tak samo tutaj to trochę to postrzegam, że może i trochę drogawo, ale to jest wsparcie całego przedsięwzięcia i inwestowanie w przyszłość, żeby to ruszyło, tak? Żeby docenienie też na przykład pracy, którą Andrzej przez ileś lat włożył w prowadzenie kanału. Też na dobrą sprawę też można tak to postrzegać, prawda? Bo ty się w to mocno zaangażowałeś, brałeś w tym udział, wystąpiłeś w tym filmie i tak dalej, i jedziesz po Matthiasa Hughesa nawet na lotnisko, no żyjesz tym po prostu, i to też jakby docenienie tych wszystkich chwil, które ludzie z tobą spędzili i godzinami słuchali tych niesamowitych historii, nie? Z planów filmowego, gdzie przekazywałeś wiedzę też, którą nie jest tak łatwo zdobyć, to trzeba parę książek przeczytać, wywiadów posłuchać, przygotować się, więc za to się płaci też, nie tylko za sam film jakby, nie?
1: No tak, nie, widziałeś pewnie z nim filmy, wiesz jak ten chłop wygląda, że w ciemnym zaułku szłoby się przestraszyć, i ja nie wiem, czy sobie ludzie zdają sprawę, że ja z nim właśnie się zobaczę i będę musiał do tego kina dojechać, to ja nie wiem, czy ja dożyję. On może mnie zatuc, rozumiesz?
0: Też... jak w Mrocznym Aniele mu się takie oczy białe zrobią, odwróci się na tylne gdzieś tam siedzenie, czy tam do przodu popatrzy na ciebie. W lusterku samochodowym zobaczysz takie same ten białka i powie ci, przybywam w pokoju.
1: Dokładnie tak.
0: No, no kurczę, no nie sam, szkoda strasznie, że tak to... Słuchaj, a tak przychodzi mi do głowy, czemu nie sprzedać na przykład tego Netflixowi jakiemuś, czy innej tego typu platformie za jakąś naprawdę konkretną kasę? Przypuszczam, że jak taki Netflix kupuje jakiś film, no to płaci za niego na przykład milion czy coś i byłoby na przykład w Netflixie do zobaczenia, no i w ten sposób to załatwić.
1: Wiesz co, nie wiem, czy była podejmowana taka próba, ale nie jest to takie proste, jak się wydaje. Trzeba mieć innymi słowy znajomości. Oni, Netflix i różnego rodzaju firmy mają takie sieci różnych dystrybutorów, producentów filmowych, z którymi współpracują na stałe. Jak ktoś na przykład ma swój jeden film, to tak ciężko się przebić, wiesz. Natomiast fakt jest faktem, że za granicą ostatnio Kumite jest na Amazon Prime. No i tutaj pojawił się pierwszy, że tak powiem, problem, bo premiera była 1 maja, czyli w momencie, kiedy zaczęliśmy sprzedawać bilety, już 2 maja to było w Polsce, nie? Natomiast ja się o tym zorientowałem dopiero teraz, kiedy niektórzy, którzy sami to udostępniali, sami się wkopali mi, że to robią, nie? Bo chcieli się tam pochwalić, że już mają, nie? Hej Andrzej, jestem twoim fanem, mam film już. No. Także wiesz, no...
0: A kurczę, mam wykupionego Amazona, wchodzę i tu The Last Kumite, ten film jest obecnie niedostępny do obejrzenia w twojej lokalizacji. No a tak. Ja, kurczę, wiesz co, gdyby była tu w tym momencie opcja wykupienia przez PayPala sobie za nawet, słuchaj, nie że za 30 zł, tylko wydałbym 50 zł z szacunku dla twojej roboty. Jakby te 20 to by było tak bonusowo, że cenię Andrzeja. Tak jak mówiłem, słuchajcie, jest to najlepszy w Polsce chyba specjalista od tej tematyki i to naprawdę kupę godzin spędziłem słuchając. Dlaczego mam nie zapłacić nawet 6 dych? No ale nie kupię, wiesz, płyty, co nie mam odtwarzacza, no.
1: Tak, wiesz co, no, była taka opcja, bo ja z producentem rozmawiałem, żeby ten film był na Amazon Prime Video Polska.

0: ale po tej całej sytuacji to wiesz, on wie, bo on mnie podpytywał, jak wygląda polski rynek. Ja mu mówiłem, że jeżeli to by miało być na Amazon Prime Video, no to powinno to mieć lektora, tak? Ale w przypadku tej całej sytuacji i kosztów, które musi ponieść, to wydaje mi się, że no nie będzie chciał no płacić za tego lektora po prostu, nie?
1: Ale może kasa jest do zgarnięcia taka, żeby to by był ułamek w ogóle nic nieznaczące. Mi się wydaje, że trochę jakby
0: To może
1: tutaj,
0: tak.
1: mi się wydaje, że producent trochę słabo eksploatuje, bo jak już się ten film ma, to udostępnić go w wersji cyfrowej, komuś sprzedać, to już nie są jakieś tam duże koszta. Najgorzej to jest właśnie z wydaniem tej wersji tam w pudełku, z książeczką, ale jak już. Wiesz, sprzedać cyfrową wersję, udostępnić gdzieś na jakimś VOD, czy dać na YouTubie do kupienia sobie, czy sprzedać to Netflixowi jakiemuś. Wydaje mi się, że mógłby się producent trochę ogarnąć w tym przypadku i wiesz, i podziałać trochę, a nie być zły, że mu się płyty same nie sprzedały, nie? Co to jest trochę niszowa już rzecz dzisiaj płyty, no. To
0: No nie, płyty się akurat sprzedały doskonale. Płyty się
1: tak.
0: akurat doskonale sprzedały. Tak, ale nie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych poszły słabo, ale właśnie tak mówię, Amazon D, czyli Niemcy, Szwajcaria, Austria na pierwszym miejscu sprzedażowym. Wyprzedzili Willy Wonka nawet, słuchaj. A to wychodziło wtedy, więc naprawdę poważne, wysokobudżetowe może w takim sensie tytuły wyprzedziło The Last Comité sprzedażowo. I ci fani z Niemiec właśnie, oni słuchaj, oni są tacy, że oni to robią, tak? Oni kupują, oni przyjadą, oni zapłacą, dlatego tu jest takie nieporozumienie, jeżeli chodzi o Polskę. No miałem kilka rozmów z tym producentem, o co tu chodzi, nie? O co tu chodzi? Oczywiście ja wiem, że ta cena jest wysoka, ja wiem, ale to się inaczej nie da. Tutaj nikomu nie chodziło o to, żeby na tym zarobić, nie?
1: No i tak jak mówimy, jest to bardziej też inwestycja w całą inicjatywę, przedsięwzięcie, w przyszłość też i dla twórców, żeby im się to jakoś spięło, tak po prostu tak społecznościowo trochę, a nie komercyjnie, finansowo podejście. I no, tu poznajemy, czy ktoś jest faktycznie wielkim fanem, czy tylko udaje wielkiego fana. No, ja jestem fanem, ale wiesz, bida, bida, panie, trochę bida. Czekam i cały czas mam nadzieję, że jednak się pojawią jakieś inne formy dystrybucji, no bo to musi być, no kurczę, no bez tego to jest przyczyną tutaj tych kłopotów, wydaje mi się. I tutaj producent musi się jakoś ogarnąć i coś tutaj podziałać więcej. Żeby jakieś VOD było, żeby coś. Ja wiem, że ty masz trochę związane ręce, bo ty nie możesz na własną rękę sobie, nie wiem, gdzieś tam to wrzucić na serwis jakiś czy coś, bo to przecież ty tylko się jakby współuczestniczysz w tym, ale to wszystko to jest w rękach wydawcy czy tam właściciela tej całej, nie wiem, przedsięwzięcia, organizatora, a ty jesteś bardziej takim reprezentantem na Polskę tutaj, nie? Tej całej inicjatywy i
0: Tak, dokładnie.
1: no.
0: Wiesz co, no, ja chciałem z założenia po prostu zorganizować jakąś premierę w Polsce dla fanów. Myślałem nawet o jakimś normalnym filmie i tak dalej. A potem sobie pomyślałem, jak się zacząłem dowiadywać, wiesz, o sale kinowe, pomyślałem sobie o tym, kurde, w końcu wiesz, byłem na tym planie, to może nie będę miał problemu z uzyskaniem licencji do ostatniego kumite. No i wiesz, napisałem o to do producenta, a producent powiedział, znaczy odpisał, że no, słuchaj, spoko, to można to zrobić razem, nie? No, i tak to się wszystko zaczęło, ale powiem ci, że nawet z tej perspektywy takiej, że nie przyjedzie żadna gwiazda, tylko po prostu wiesz, się widzisz z fanami i chcesz zorganizować sobie seans. Na przykład, nie wiem, podaj mi jakiś film z Van Damme, co lubisz, pierwszy z brzegu.
1: Z Van Damme. Ja wszystkie filmy z Van Damme lubię.
0: To nie, to wszystkie to by za dużo kosztowały, jeden trzeba wybrać. No.
1: No. Lionheart,
0: Tak.
1: Kickboxer, wiadomo, Double Impact, no. Wszystkie.
0: Tak, no.
1: Uniwersalny żołnierz, kurde, wszystkie lubię. Wszystkie.
0: No to patrz to, wyobraź sobie, że jesteś zwykłym, szarym człowiekiem i chciałbyś zorganizować premierę dla Zajawkowiczu, nie? No to słuchaj, raz, że musisz zapłacić za salę kinową, dwa, musisz zapłacić za ten film, za licencję. I wiesz, i tutaj nie ma przebacz, nie ma przebacz. Ja ci powiem, że średnio taka licencja kosztuje 2,5-3 koła. I teraz wyobraź sobie, że na przykład, że ty byś chciał. A za salę kinową też musisz zapłacić, wiadomo. A jak licencji na przykład nie ma dostępnej w Polsce, to musisz ją kupować za granicą do tego filmu i oni sami muszą ci stworzyć napisy też za grube pieniądze. Czyli dajmy na to tak mniej więcej piątka, tak? 5000.

0: złotych. No i masz na sali na przykład 100 miejsc. Jak ty masz na tym zarobić? No bo to wiesz, szybko można obliczyć, że wiesz, że jak się wszystkie miejsca sprzedadzą za daną kwotę, to będziesz na zero, nie? A jakbyś chciał zrobić kolejny taki seans, zainwestować coś, to byś musiał trochę na tym zarobić. Więc bilet by musiał kosztować więcej, i więcej, i więcej, i więcej. Jaka gwarancja, że zapełnisz salę? To są takie rozkminy, które miałem i które, wiesz, ciężko zrealizować, bo może się okazać, że ty chcesz zrobić coś naprawdę fajnego, ale tu nie ma szansy w ogóle, żeby na zero wychodzić w tym.
1: Wydaje mi się, że film jest też jakby trochę ciężki od tej strony. Ciężko jest tu coś ugrać, tak jak niektórzy zarabiają na rzeczach okołofilmowych. Jakieś figurki, jakieś premiumy, masa gadżetów. Wiesz, no przy Kung Fury wypuszczono dodatkowo grę komputerową na komórki, nie? To też pewnie coś zarobiła.
0: No.
1: Wiesz, o co chodzi? A tutaj jakby nie ma trochę ruchu, bo no co zrobisz? Nie zrobisz figurki Billego Blanksa, no bo to bez sensu jakieś jest. Więc ciężko trochę, ale ja bym tutaj poczarował trochę. Tak się zastanawiam, ile można zarobić na samym wrzuceniu na YouTube'a. Powiedzmy, że masz te 2 miliony odsłon, jaka to jest kasa z reklam wtedy, nie? I tu trochę myślę, że to tutaj działają takie zasady, że ziarnko do ziarnka. Tu zarobisz, tam zarobisz, tu wrzucisz, tu sprzedasz. Trochę tak to można by rozegrać, nie?
0: Znaczy, wiesz co, dla producenta filmowego to wrzucenie na YouTube'a to jest katastrofa, w sensie to nie ma na tym jakby zarobku. Nawet przy tak dużych wyświetleniach to jedna 500 budżetu by nie była w stanie się zwrócić, także to by nie miało sensu. Wiesz co, masz różnego rodzaju firmy, właśnie dystrybutorów, którzy wrzucają filmy na YouTube'a. Nie mówię o tych wrzucanych nielegalnie, tylko o tych, że masz no, konkretną firmę, która to wrzuciła z lektorem i to jest legalne akurat, bo ta firma wykupiła licencję i to tak działa, tak to można zrobić. Tak to można zrobić, jeżeli się jest dystrybutorem, że na przykład zgłaszasz się o licencję do, nie wiem, Zemsty Ninja, masz zapłacić za tą licencję, dajmy na to 1000-1500 złotych. I na jakąś tam konkretną ilość wyświetleń się umawiasz, i że albo na okres czasu, i że na przykład oddajmy na to na rok za 1500 zł, ty na swoim kanale polskim ten film możesz mieć i niech on sobie zarabia, niech ludzie oglądają i to idzie do ciebie. W takiej sytuacji faktycznie, no nie wiem, jakby to było w przypadku właśnie Zemsty Ninja czy czegoś, ale to by się dało wyjść na zero i nawet na plus. Ale to jak jesteś dystrybutorem, sam producent, który poniósł tak duże koszta, na produkcję to nie ma sensu, żeby tego robił. Dlatego zazwyczaj producent szuka dystrybutorów.
1: No cóż, no kurczę, cały czas trzymam kciuki. Może się jeszcze da jakoś tutaj zadziałać tak, żebyś ty był zadowolony, żeby się odwróciła ta sytuacja, nie? No tak, bo taką mam
0: Znaczy,
1: nadzieję, ale ty chyba
0: wiesz
1: jesteś,
0: co.
1: chyba sceptykiem trochę jesteś już po tym, co się stało, nie? Teraz.
0: Tak, wiesz co, no, zobacz właśnie, jak to wyglądało w Niemczech na premierze ostatniego Kumite. Słuchaj, reporterzy, wywiady. Wystarczyło, że o tym wspomnieli, to się tym zainteresowała telewizja, media, wszędzie o tym pisano. Sprzedano bilety w 48 godzin. A u nas, słuchaj, ja pisałem do różnych portali, pisałem do youtuberów, pisałem do ludzi ze świata sportu, z Warszawy. Zrobiłem nawet, wiesz, płatną reklamę sprecyzowaną na grupę docelową w Warszawie właśnie, żeby ktoś nie musiał dojeżdżać, na ludzi, którzy lubią sztuki walki. I słuchaj, i to wszystko jest jakby, to wszystko nie idzie, wiesz, a sam fakt tego, że jest, powiem ci tak, gdyby to nie było piracone, bo ja też widziałem teraz pod tym moim filmem dużo, dużo komentarzy na zasadzie i tak by było piractwo, jak ktoś chce kupić, to by kupił, jakby poszedł, to by poszedł i tak dalej, i tak dalej. No nie do końca, bo rozmawiam z różnymi ludźmi ze świata filmu i się naprawdę na to skarżą. I to jest oczywiście jedna z przyczyn. Nie jest to najważniejsza z najważniejszych przyczyn, ale to jest taka dobijająca. To jest taki właśnie, tak mówię, taki jeszcze, wiesz, taki nóż pod serce, który dobija tą całą inicjatywę. I to, że ludzie o tym piszą, że ludzie, wiesz, którzy zarąbali ten film, się wypowiadają na temat tego filmu, no, to jest po prostu. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o z mojej strony, to wiesz, to jest z jednej strony można to traktować jako największą porażkę, a z drugiej największy sukces. No. Wiesz, no, ktoś patrząc z boku, nie znając tej sytuacji od środka, może sobie pomyśleć, o kurde, ten gościu tam zorganizował premierę, Matthias Hughes przyjechał, super. Rozwija się, widzi, że ten kanał się rozwija, że tutaj coś się dzieje, nie? Natomiast jak wygląda prawda, to teraz widzisz, nie? I to jest przybijające, ponieważ to powoduje, że w przypadku kina sztuk walki zaczyna brakować mi już opcji, tych takich, wiesz, poza po prostu prowadzeniem kanału, którymi mógłbym wznieść jakieś inicjatywy. A wiesz, zawsze byłem człowiekiem kreatywnym, zawsze miałem poczucie misji. No teraz się dowiedziałem, że nie będę sprowadzał aktorów do Polski. Jest mi przykro, bo myślałem, że skoro nikt tego nie robi, to kto jak nie ja? I się okazuje, że nie. I wiesz, i to jest jedna inicjatywa. Ja miałem też inicjatywę, że wiesz, że chciałem organizować takie wycieczki, chciałem sam, wiesz, sam jeżdżę i śladami filmów zwiedzać różne miejsce, gdzie Jackie Chan filmował i tak dalej. Chciałem zorganizować taką wyprawę, ale to też nie bez powodu. I też nie bez powodu chciałem zorganizować tą premierę teraz. Znaczy ona się stanie, ale wiesz, chodzi o to, że to ludzie chcieli też, nie? Tak samo chcieli wycieczki. Mówiłem, że słuchajcie, gdzieś byłem i czy ktoś by chciał też, wiesz, zaczęli pisać, że tak, tak. Proszę bardzo, do Chorwacji, na Bałkany, zobaczyć ten zamek, gdzie Jackie Chan walczył w zbroi Boga, zobaczyć, gdzie się bił w tych jaskiniach. Raz, że wiesz, że piękne miejsca, wspaniałe, cudownie wyglądające dla podróżników, to dwa, jeszcze tam był Jackie Chan, nie? I wiesz, i te wszystkie historie z nim związane. I to też była taka załamka, bo ja wiesz, ja miałem 12 osób zadeklarowanych na 1000%, że jadą. I ja pytałem, słuchaj, męska decyzja, 1000%, taki koszt, ten termin, tak, tak, tak. Finał finałem? Zero. Więc ja już tego drugi raz nie zrobię. Tak samo nie zrobię drugi raz takiej premiery. I wiesz, było jeszcze kilka innych rzeczy. I chodzi o to, że te takie fajne inicjatywy, które może tylko mi się wydają fajne, chociaż no, zawsze znajduje się jakiś bodziec, który powoduje, że ja to chcę doprowadzić do końca, nie? No a później się okazuje, że jednak tych ludzi jest za mało, albo i to jest takie troszeczkę w tej całej sytuacji, wiesz, dobijające, jeżeli chodzi o kanał Kina Sztuk Walki, że ja zostaję powoli mi się kończą te różnego rodzaju opcje, te takie, wiesz, dodatkowe, które mogłyby spowodować, że życie by było naprawdę ciekawe i fajne, i zostaje mi YouTube. Można powiedzieć, że tylko albo aż. Ale z drugiej strony, jak wygląda sytuacja z YouTube'em, tak wygląda, że jeżeli ja nie zacznę nagrywać na YouTubie o ludziach spoza Kina Sztuk Walki, no to co? No wiesz, o co chodzi. Muszę poszerzać content.
1: No smutne to jest, że gdybyś ty żył w Niemczech albo nawet w tych Stanach, no to może byś był bogatym gościem, który ma kasę nawet, żeby sam wyprodukować jakiś film, nie? A tutaj, wiesz, spotykać się nóż w plecy od tych, co dobrze ci życzyli i ci dziękowali. Nie spina się to tak, żeby w ogóle było to coś wartego takiego. No, ty poświęciłeś temu swoje życie praktycznie, bo rzuciłeś pracę, chciałeś ten kanał rozwijać. I no, strasznie jest to takie przykre, że polscy fani troszkę zawiedli, ale też być może trochę dystrybutor daje ciała z czymś. I to, co mówisz, że pisałeś, żeby kogoś tym zainteresować, to też nie. A jak się odezwie jakiś tępy influencer, co na streamie opowiada, jak sobie wygolić odbyt czy coś, to zaraz w ogóle będą koło niego skakać i freak fighty i tam i robienie gwiazdy z kogoś, kto powie, no słuchaj, Svenu jebany, będę cię wyjaśniał, kurwa, mordo jebana, ty kurwa, ty. I to będzie wielka gwiazda i miliony odsłon, pieniądze się sypią, a ktoś, kto, nie wiem, robi coś naprawdę fajnego, gdzieś tam przenosi nas tą maszyną czasu do czasów naszego dzieciństwa, poświęca się temu, chce jakieś zorganizować wydarzenia wokół tego, właśnie te wycieczki śladami Jackiego Chana, wielkiej gwiazdy światowej, jakby nie było, jednej z większych gwiazd światowych, nie?
0: Tak, tak.
1: To nagle, wiesz, nie ma nic w ogóle, tu ci ukradną, tu nie przyjdą, tu ja tu uciekną. No kurwa, smutne to jest, mnie to też tak mnie to rozwala.
0: Na początku jest, wiesz, jest jakby, kiedy jest pomysł i jest ta inicjatywa, to jest takie poruszenie, że o, fajnie i tak dalej. I to zawsze powodowało, że ja wtedy ruszałem, bo no jestem człowiekiem czynu. No ale wiesz, finał finałem, efekty wyglądają tak, jak wyglądają, po prostu, że te osoby, które się deklarują, to później ich nie ma, a tak jak mówisz, jeżeli chodzi o różnego rodzaju kanały, które mówią o influencerach i innych rzeczach, no to dokładnie tak jest i nie ma w tym też, znaczy to jest niesprawiedliwe, ale świat jest niesprawiedliwy, ja powoli zaczynam to kumać, niestety zaczynam to rozumieć, nie chciałem tego rozumieć, ale słuchaj, zobacz, jak działają algorytmy YouTube'a. Algorytmy YouTube'a działają w taki sposób, już wiesz, mając kanał, to mniej więcej rozumiem, o co w tym chodzi, działają w taki sposób, że one promują tylko te materiały, które są modne, do których one się mogą odnieść, te algorytmy. W momencie, kiedy ja na przykład mam taki charakter, że lubię nagrywać materiały na temat kogoś lub czegoś, o czym nikt wcześniej nigdy nie powiedział, nie tylko na polskim YouTubie, ale też w ogóle, no to ja po prostu staję na pozycji osoby, która nie będzie oglądana z punktu widzenia algorytmów. Faktycznie jest tak, że jeżeli na przykład wszedłbyś sobie w internet danego dnia, tak jak na przykład dzisiaj zobaczyłem, że ten Piff Didi tam tłukł tą swoją kobietę czy coś i teraz bym nagrał o tym materiał wideo, no to wiesz, jakby podskoczyło wszystko? Od razu, bo to by było modne. Jakbym nagrał o tym, że Tomasz Adamek nawalony z samolotu został, wiesz, wyrzucony. Od razu mam kilkukrotnie więcej wyświetleń. Od razu. I to jest niesprawiedliwe.
1: Albo byś u siebie na kanale puszczał film, jak oglądasz film, na którym jakiś tam Daniel Magical ogląda film z gochą, która się zesrała, to w ogóle to miliony odsłon i słuchaj, i byś był gwiazdą, największą w ogóle. Kto teraz jest tam na YouTubie największą gwiazdą? Też ktoś taki jakiś byle jaki. Budda, no, który rozdaje miliony po prostu i ma kanał o samochodach i to jest taki kanał, że wiesz, tu dam milion, tutaj mordeczki, słuchajcie, samochód taki. No, coś z Polakami jest takiego, że lubią byle jakość i co ciekawe, za byle jakość potrafią zapłacić nawet, ale jest to jakieś takie nasze też przyzwyczajenie do piractwa. No, wiele lat żyliśmy w tym kraju, gdzie piractwo to było coś legalnego też, bo prawo autorskie weszło gdzieś tam w połowie lat 90., coś koło tego. No i wszyscy kopiowali te filmy, dyskietki, VHS-y i nadal w nas coś zostało chyba jeszcze tego, że wielu z nas uważa, że coś nam się tak należy, że własność intelektualna, czyjaś praca, to jest takie nic. A ewentualnie ten, co się napocił, napracował, nie wiem, położył kafelki, to temu się płaci jakieś duże pieniądze tam na budowie, nie? To jest ktoś. A ty, to co ty robisz? Że pogadasz sobie? To co to za praca? To przyjemność. To będę ci płacił za przyjemność.
0: Tak to wygląda. No na pewno w ogóle praca na YouTubie czy prowadzenie radia i inne takie rzeczy są niedoceniane. To z całą pewnością, chociaż no to też się troszeczkę zmienia, bo zmienia się mentalność, nie? Natomiast, kurde, no smutny wydźwięk tej rozmowy, ale wiesz co, tak trochę zmieniając stronę, żebyśmy nie szli za bardzo w dół, to ci powiem, że no mi nie zostanie nic innego w tej sytuacji po prostu, jak się szybko pozbierać i się zorganizować na tą premierę, nie? No bo pamiętajmy o tym, że wiesz, że ona się odbędzie, a ja mam obowiązki, które muszę zrobić związane z tą premierą. Tam trzeba, wiesz, ustawić jakiś stół, załatwić jakieś krzesła, dojechać, przyjechać, sprawdzić wcześniej, upewnić się, że wszyscy będą i inne takie rzeczy, nie? Także w tym wszystkim moja robota nie jest jeszcze skończona. Natomiast ja się zastanawiałem już wcześniej, czy nagrać, wiesz, ten materiał o tym piractwie. Natomiast to dzisiaj nie chciałem tego zrobić. Miałem o tym rozmowę z producentem, ponieważ nie chciałem robić negatywnego wydźwięku przed premierą. Natomiast dzisiaj musiałem się odnieść i już się wszystko ze mnie wylało po całości. No kiedy zobaczyłem właśnie, że jest moje logo i że jest podpisane, że to ja udostępniam, to tutaj już nie ma żartów, bo to jest, wiesz, to już jestem wprowadzany, że to ja piracę i tak dalej i po prostu szybko nagrałem materiał wideo. Stąd ta reakcja, bo musiałem zareagować. No albo i nie musiałem, no, ale ja czułem, że musiałem, wiesz, o co chodzi.
1: No jasne, no strasznie chujowa sytuacja, że nie dość, że spiracili, to jeszcze na twoje konto to poszło, że to niby ty jakieś krzywe ruchy robisz i być może, i też mogłeś mieć, nie wiem czy miałeś, ale no mogłeś mieć duże kłopoty z tego powodu, że producent mógł faktycznie myśleć, że to ty jesteś jakiś nienormalny i wrzucasz na CDA ten film, bo jesteś jakimś przychlastem nieogarniętym, nie? Czy coś i to, no a widzisz, a teraz pojedziesz na to spotkanie i ludzie będą się pytali, co taki smutny jesteś, Andrzej? Co taki smutny jesteś, Andrzej?
0: No nie, no będę musiał wcisnąć ten przycisk, wiesz, ja z natury jestem introwertykiem, chociaż tego nie słychać, wielokrotnie to mówiłem, ale ciężko to wiesz, zrozumieć, bo jestem tak wygadany i tak dalej, jak to jest, bo normalnie tyle nie gadam, wiesz. Natomiast mam taki przycisk w sobie, to ja się tego musiałem nauczyć w ciągu mojego życia, żeby czasami go włączać, i to jest przycisk, który się nazywa jesteś, działasz i kurde robisz. I to jest ten przycisk, który w niektórych moich sytuacjach kryzysowych muszę wduszać, w których muszę tą swoją pasję przywoływać, i tak samo oczywiście będzie pierwszego. Także na pewno wszystkie osoby, które się zdecydowały, żeby tam być, to, no to nie będzie tam doliny, bo ja na to nie pozwolę, żeby była dolina, tylko mówię, że to nie jest takie łatwe wciskanie tego przycisku. To musisz wstać rano, po prostu sobie powiedzieć, dobra gościu, lecisz z tematem i zachować się po prostu profesjonalnie i zrobić swoją robotę najlepiej, jak się da. Wiesz, ja tam przed premierą będę musiał zrobić jakąś tam introdukcję, opowiedzieć troszeczkę o tym filmie i tak dalej, porozmawiać z ludźmi. I wiesz, i tutaj to naprawdę w przypadku akurat dzisiejszego filmu ja nigdy nie nagrałem czegoś tak negatywnego, nie zdarzyło mi się. Natomiast tutaj w przypadku tej premiery to całkowicie już będę musiał z siebie te emocje wyrzucić i cieszyć się po prostu chwilą i tym, że to wydarzenie się odbywa i że jest, i że pomimo wszystko, wiesz co, no będzie tam kilkadziesiąt osób, które jednak kocha ten gatunek. Bo skoro ktoś już tyle zapłacił i tam przyjedzie, wiesz, gdzieś tam przed chwilą widziałem wiadomość, której nie odczytałem, tylko samą górę, że ktoś 6000 kilometrów, to ja nie wiem, czy ze Stanów, czy skądś. Ale słuchaj, da się, tak? I wiesz, i to nie będzie mieć. Ja nie mogę sobie pozwolić tego dnia, żeby jakoś nie być w formie, wiesz, żeby gdzieś tam przeze mnie te złe emocje wychodziły, tylko po prostu tego dnia, kiedy będzie ta premiera, to ja muszę być najlepszą wersją siebie.
1: A powiedz, ostatecznie można cię na tym filmie zobaczyć? Nie wycięli jakby, nie wiem, ujęcia, gdzie ty się pojawiasz na widowni?
0: Można mnie zobaczyć. Jestem, słuchaj, na widowni i to w kilku przebitkach jestem. Na żadnym konkretnym zbliżeniu mnie nie ma. Natomiast tak, faktycznie to, że byłem tam na planie, to gdzieś tam się znalazłem. Słuchaj, jest pamiątka na całe życie, wiesz, bo to była taka wyprawa, wiesz, na spontanie, na szybko i tak dalej. I też mnie kosztowała mnóstwo stresu, bo nie wiedziałem, jak to będzie. Ale finałem gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam jestem. Ja akurat tą płytę sobie zakupiłem i będę miał i, wiesz, gdzieś tam na pamiątkę zostaję.
1: Nie dostałeś gratisowej płyty nawet? To...
0: Nie.
1: To ciekawe, bo nie wiem, ja nawet jak robię skład książki, to dostaję darmową książkę, a tutaj... Coś tutaj ten producenci, dystrybutorzy, coś mi tutaj... Coś nie pykło. No dobra, no wiecie, to różne są zwyczaje, może im było szkoda, bo to, wiecie, droga płyta, to może im było szkoda, nie wiem. Kurczę, no ale widzisz, no pojawiłeś się w filmie, który nawiązuje do tego, co kochasz, do całego tego gatunku. Słuchajcie, bo tu też piszecie, no było tłumaczone, że może i nie jest najtaniej, ale to jest też inwestycja no, dla ludzi, którzy to kochają.
2: 15
1: też
2: złotych.
1: Przyszłość
2: dobra
1: całego tego.
2: Wczoraj i dziś.
1: Przepraszam bardzo, Donecik. Dobra audycja wczoraj i dziś. Dzięki wielkie. I Przemek tutaj. Dzięki, Przemek. No, więc wiecie, to jest tak jak z kupowaniem tej koszulki, że jakby całą inicjatywę wspieracie, nie wiem, tą pasję, tą w przyszłość inwestujecie i tak dalej. Dwa, Andrzej wytłumaczył, że film jest lepszy niż trailer, więc może warto jednak się wybrać. Mógłbyś przypomnieć, Andrzeju, gdzie jest dokładnie i kiedy to spotkanie? Może ktoś się skusi?
0: No, 1 czerwca, Kino Luna, godzina 14:00, Warszawa. To jest ulica Marszałkowska 28. No, całe wydarzenie będzie wyglądało tak, że będziemy mieli tą jedyną premierę filmu, Ostatnie Kumite w Polsce, ponieważ nie będzie drugiego seansu. Nikt by sobie nie strzelił takiego samobuja. I na tą premierę przyjedzie Matthias Hughes, także po seansie będzie sesja pytań i odpowiedzi. Matthias z nami posiedzi. Ja pomimo mojego, no, lekko mówiąc, średniego języka angielskiego będę robił za tłumacza, także może być nawet wesoło. No a później w cenie tego biletu za 280 też jest zdjęcie z Matthiasem Hughesem. Można sobie zrobić zdjęcie, będzie taka super ścianka przywieziona z Niemiec właśnie z napisem Wyraz Kumite, żeby był klimacik. No i tak to wygląda. Także jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego elitarnego grona wyjadaczy filmowych VHS-ów, to zapraszam.
1: A słuchajcie, dla dla najlepszych sponsorów w ogóle i wspieraczy i całej inicjatywy specjalna gratka. Matthias Hus wyrzuci was przez okno specjalnie. Nie no, żartuję. Ale w sumie ja bym chciał, żeby mnie Jackie Chan skopał. To by było... Kurde, uwielbiam Jackiego Chana. Może jeszcze, słuchajcie, nie jest za późno i może coś się jeszcze będzie działo wokół Last Kumite, czego życzę Andrzejowi, największemu chyba w Polsce fascynatowi i specjaliście od kina sztuk walki, szczególnie tego takiego niekoniecznie współczesnego, chociaż o współczesnych filmach też często mówisz, więc kurczę, taki temat. Czemu ty masz tylko jednego patrona na Patronite w ogóle? Ja mam czterech, to jak to jest?
0: Wiesz co, no powiem ci szczerze, że głupio mi było mieć zero, więc zostałem patronem, tak?
1: No, ale dziękujemy ci za to, co robisz. Słuchaj, łezka się wokół kręci. Dziękujemy ci. Ludzie, weźcie, jak słuchacie tutaj fani, bywalcy kanału Andrzeja, weźcie trochę, ogarnijcie kuwetę. Ogarnijcie kuwetę, bo to wstyd troszeczkę dla was. To tak nie najlepiej o was chyba świadczy. Ja bym tam...
0: Pamiętajmy też, wiesz, o tej drugiej stronie, bo wiesz, to jest Patronite, ale ja tak naprawdę mam olbrzymie wsparcie, nie wiem, czy wiesz, na moich live'ach mam ogromne wsparcie fanów i też finansowe, ale nie jeżeli chodzi o, wiesz, o życie, tak, wiesz, rachunki i tak dalej, to nie te sprawy. O wyprawy, na przykład, słuchaj, teraz mam w planie taką wyprawę do Tajlandii i do Hongkongu, śladami Jackie Chana, Ip Mana, Van Damme'a, słuchaj, kickboxer, krwawy sport, wejście smoka, godziny szczytu. Wyprawa no na minimum 3 tygodnie na przyszły rok i słuchaj, i fani mnie bardzo w tym temacie wspierają i wrzucają donaty właśnie, żebym zrealizował taki cel. Tylko, że wiesz, no wyprawa jest wyprawą, ale za coś trzeba żyć, nie? Dlatego wiesz, jeżeli chodzi o wsparcie fanów, to nie narzekam. To naprawdę mam wspaniałych ludzi, którzy też nawet pomagają mi odbudować kolekcję, wiesz, ja kiedyś miałem mnóstwo VHS-ów, pozbyłem się tego wszystkiego, potem mi było smutno. Jakiś czas temu stwierdziłem, że chciałbym zacząć kolekcjonować płyty Blu-ray właśnie z tymi filmami z Hongkongu i tak dalej. Zwróciłem się o to do fanów i ci fani faktycznie mnie wspierają. I ja sobie te płyty kupuję, mogę sobie oglądać, wiesz, kupuję takie kolekcjonerskie edycje z dodatkami, żeby też zobaczyć wywiady z aktorami, których, uwaga, nie ma nigdzie, nie ma na YouTubie. One są tylko na tych płytach, jak się kupi. I dzięki temu też mam wiedzę, żeby, wiesz, żeby dodawać jakieś inne ciekawe rzeczy na kanał, których też nie ma właśnie nigdzie indziej, ani na YouTubie, ani w książkach, tylko są na tych płytach. Także wzbogacam wiedzę i wiesz, i tutaj fani jak najbardziej mnie wspierają. Ale to są live. No jeżeli chodzi o Patronite, to faktycznie to tam... Wygląda tak, jak wygląda.
1: No to nie? Mamy tak samo w sumie. Ja też mam bardzo duże, fajne wsparcie, wiesz, na live'ach, w donacikach i tak dalej, a na Patronite mizeria, bo ja też niczego w sumie ciekawego nie oferuję i zawiodłem trochę. To taka może lekcja dla nas, żeby zreorganizować tego Patronite'a, żeby go jakoś inaczej zrobić, nie? Dla mnie, żeby jakoś tam, wiesz, ogarnąć, dla ciebie może, żeby coś wymyślić ciekawego na tym Patronite i może wtedy to pyknie. Takie mamy dzisiaj czasy, że ludzie, wiesz, tu nie ma przebacz, tu trzeba jakoś trafić do ludzi sprytnie, nie? Coś im tam zaoferować fajnego.
0: No tak, na przykład jutro nagrać film pod tytułem Jackie Chan znowu nawalony. No. To jest fakt, nie? No tylko, że nie chcę tego robić, bo jednak wiesz, czasami mi się pewnie zdarzy, cały czas wiesz, wisi materiał w powietrzu pod tytułem Co brał Bruce Lee, nie? Chcę to zrobić, tylko ja wiem, że też wejdę tu na minę grubą, no ale wiesz.
1: Zrobiłeś chyba o tym materiał, z tego co pamiętam.
0: Nie zrobiłem, dopiero chcę zrobić. Chcę zrobić aha. Dopiero. Tak.
1: Bo coś takiego mówiłeś, że ty sporo wiesz na ten temat, co brał Bruce Lee, ale jakby wahasz się, nie chcesz, zastanawiasz się, coś to było takiego, tak. O tym gadałem tak dosyć wprost. Słuchaj, może po prostu ty za poważnie do tego podchodzisz, może nie trzeba aż tak bardzo się spinać i poruszać też takie tematy, bo to wiesz, robisz kanał, jakby nie było, rozrywkowy, no to troszkę może trzeba zgiąć kark i to troszkę wbrew sobie, wiesz, poruszać takie tematy, nie?
0: No czasami mi się zdarza właśnie zrobić takie coś, na przykład zrobiłem, nie wiem czy widziałeś, no 20-minutowy odcinek na temat fryzury Stevena Seagala z dokładną analizą. Także czasami mi się zdarza, nie? Ale to wiesz, to musi być naprawdę dobry dzień, nie?
1: Możesz zrobić audycję o bullshido, tak popularnym, dzisiaj też popularny temat, bullshido, czyli ci wszyscy fake masters, nie? Którzy tam, wiesz, pajacują.
0: O, tak.
1: To też jakiś temat.
0: Największe wrażenie na mnie robią ci mistrzowie, którzy pokonują przeciwników bez dotyku, nie wiem, czy widziałeś.
1: Tak.
0: Piorunujące wrażenie.
1: Ale to też, to jest ciekawe, bo oni muszą się zgadywać z tymi swoimi uczniami, spotykać się i mówić, słuchajcie, to zrobimy tak. Ja tutaj walnę ciosem chi, a wy tak rzucicie się do tyłu wszyscy.
0: No tak to musi.
1: Ale
0: tak to musi
1: dobrzy też są ci ruscy mistrzowie. Oni się, Rosjanie jakby mają sporo tych bullshido masters, nie? Że jakieś takie wygibasy robi, tam w sweterek ubrany, taki wyglądający jak żul i tam wygibasy robi. Troszkę chyba trzeba w tym kierunku pójść, bo wiesz, ja rozumiem, że to jest twoja pasja, ty szanujesz ten temat jakby, ale to też chyba nie jest nic takiego strasznego, wiesz, no pośmiać się ze Stevena Seagala, czy naruszyć tą legendę, jaką jest Bruce Lee i wspomnieć o tym, że no lubił używy prawdopodobnie. Ja to bym stawiał na to, że ktoś mu dał jakiś napromieniowany hasz, wiesz, jakaś triada na przykład, bo nie chciał się opłacać w Hongkongu, bo wtedy podobno w Hongkongu, jak on kręcił, to było taką normą, że trzeba było płacić haracz mafii, a wiemy, jaki był Bruce, nie? Że to był zagryziak i nie dawał sobie w kaszę dmuchać. Być może się zbuntował i wykończyli go, wiesz, z tego powodu, nie? I podrzucili mu jakieś lewe dragi, coś takiego.
0: No wiesz, to są różne ciekawe rzeczy. Są rzeczy, które są, wiesz, opisane nawet już naukowo, bo kurde, nie pamiętam, czy to francuscy, czy jacyś portugalscy naukowcy. Ale musiał sobie dokładnie przeanalizowali, bo wiesz, bo już nauka poszła do przodu i dokładnie przeanalizowali wszystkiego, symptomy zachowania i tak dalej. Bo jakby wiadomo, że to obrzęk mózgu był, tak? Ale czym był spowodowany i myślę, że to już jest wyjaśnione. Co prawda nie w książkach, ani nigdzie tak jakby oficjalnie, publicznie, że, no, że jedną i główną przyczyną to były te jego problemy z plecami i leki przeciwbólowe, które powinno się stosować na przykład miesiąc czy tam dwa, a nie tyle lat, ile trwała jego kariera, nie? Że to się z tym wiąże. Natomiast jest taki specjalista, to jest taki, wiesz, taki odpowiednik, albo to bardziej ja jestem odpowiednikiem. Jest kilku takich gości, którzy siedzą w tym temacie tak jak ja. I to nawet takich większych, bo za granicą są i tak dalej, wiesz, i siedzą w tym dużo dłużej niż ja. Jest taki na przykład Bay Logan, który dobrze się zna, przyjaźni się, wiesz, z Donnie Yenem, przyjaźni się z Jackie Chanem. Wyprodukował nawet kilka filmów z nimi, cały czas zresztą produkuje filmy, jest dziennikarzem, to on znalazł te stare taśmy, wiesz, z Gry Śmierci, z Bruce'em Lee zaginione tam i komuś tam później je sprzedał. No i słuchaj, on ma swoją własną teorię na temat Bruce'a Lee, a on mieszka na stałe w Hongkongu i zna się z tymi wszystkimi ludźmi i jego teorią jest to, że dwukrotnie Bruce Lee stracił przytomność po zażyciu marihuany i dwukrotnie te symptomy były takie same i on uważa po prostu, że ta marihuana była jakaś zatruta albo w czymś nasączona, właśnie doszukując się tutaj, wiesz, konkretów, sprawców w tym, co ty mówisz, czyli jakieś triady, jacyś ludzie, którym Bruce Lee po prostu nie pasował. I to jest poważny człowiek, ja się trochę zdziwiłem, że on ma taką teorię, ale może coś w tym jest. Słuchaj, on jest tam na miejscu, on zna naprawdę mnóstwo historii, których nikt nie zna, więc może w tym coś być też.
1: Ciekawe, dla mnie w ogóle Game of Death, Gra Śmierci, to jest chyba najlepszy film z Bruce'em Lee. On nie jest tak uznawany za dobry film, bo wiesz, no Bruce zmarł gdzieś tam w trakcie kręcenia. W rezultacie nie zrealizowano go na podstawie oryginalnego scenariusza Bruce'a, jak wiemy, na podstawie między innymi różnych zapisków, szkiców, także tych zaginionych taśm. Ale to jest dobry film i też ten naśladowca Bruce'a, którego tam wcisnęli, nie pamiętam tego aktora, ale on świetnie walczył. No wiesz, to on walczył z Karlem Millerem, czyli z tym, z Bobem Wallem, nie? Też wielka legenda. I to jest naprawdę fantastyczna walka. W ogóle film jest niezły tak naprawdę. Taki bardziej współczesny może niż te poprzednie filmy z Bruce'em. W ogóle ogóle wokół Bruce'a jest tyle jakichś dziwnych takich teorii spiskowych, tajemnic. No pewnie słyszałeś też o klątwie smoka, o reptiliańskiej krwi, wiesz, o iluminatach, Rudli.
0: No, są różne.
1: To przeróżne są te teorie, nie? I to tworzy taką naprawdę tajemnicę.
0: W ogóle jest bardzo, bardzo duża, wiesz, duża społeczność. W ogóle świetny pomysł na kanał, tak? Czyli teorie spiskowe. To byśmy wtedy, wiesz, nie musieli narzekać. I wiesz, i ci ludzie lubią podchwytywać różnego rodzaju tematy i nie wierzą. Znaczy, ja nie wiem, jakie ty masz podejście do różnego rodzaju teorii, tam, wiesz, płaska ziemia i tak dalej, no ale dla mnie to jest coś, no...
1: Ja wierzę, że ziemia jest płaska. Proszę nie szkalować płaskiej ziemi tutaj.
0: No to widzę, że sami swoi. No, pochuja cię prawem. Żartuję. No, wiesz, no jednak, wiesz, rzeczy związane z klątwami i tym podobne rzeczy, to tak jak śmierć Brandona Lee, nie? Jego syna na planie Kruk, nie? No to wiesz, to zawsze się znajdą osoby, które ci napiszą później w komentarzu, przypadek, nie sądzę, nie? Wiesz, no bo tu jest zbyt dużo się zgadza, tak? Ten robił piąty film, ten robił piąty film, ten nie doczekał premiery, ten nie doczekał premiery i wiesz, i mamy klątwę smoka, nie? No ale córka jeszcze żyje i oby żyła jak najdłużej, nie? Ale jak się znajdzie kilka tylko spójników, to już jest łatwo z tego złożyć jakąś... Powiem ci tak, taka ciekawostka, w ogóle w studiu filmowym w Hongkongu krążyły takie różnego rodzaju klątwy i tak dalej, za czasów, kiedy w latach 80. Jackie Chan robił filmy i ludzie się bali normalnie, wiesz, wchodzić, taka przebieralnia była, ponieważ naprawdę głęboko wierzyli w to, że tam straszy duch Bruce Lee. Nie, to tak, to już chodzimy w lata 80. I tak było, nie? Także klątwa to, wiesz, to sięgała nawet tam, jakiegoś studia filmowego, nie?
1: Ale powiem ci, Andrzeju, że wiesz, spiski spiskami, ja też się tu trochę śmieję z teorii spiskowych różnych, ale w przypadku Bruce'a to jest bardzo tajemnicza sprawa i tutaj strasznie jest dużo, niesamowita ilość tych przypadków. No wiesz, tutaj pisze dobrodziej, że Bruce Lee należał do klubu 33, to jest ten, wiesz, że różne gwiazdy w wieku 33 lat przeróżne tam giną. Ta klątwa miała też właśnie mówić o tym, że on nie będzie żył dłużej niż 33 lata. No i nie żył dłużej, zginął właśnie jak miał 33 lata, a Karim Abdul-Jabbar, który z nim walczy w grze śmierci, ma koszulkę z napisem 33. No i wiesz, i pokazują w grze śmierci, że on ginie niby zastrzelony z pistoletu, bo gangsterzy tam podmienili kulę czy coś, potem w ten sam sposób ginie Brandon Lee, naprawdę. No wiesz, ciężko to uznać, że tu nic nie ma na rzeczy, że to wszystko przypadek.
0: Zobacz, czy to nie jest po prostu kwestia jakiegoś odpowiedniego znalezienia tych wszystkich rzeczy, bo takie rzeczy się dotyczą wszystkich wielkich, znaczy wszystkich, no, bardzo teraz uogólniam, ale takich, którzy przychodzą mi do głowy, tak? Tupac, Elvis Presley, wiesz, no, Marilyn Monroe, no tam to faktycznie było pomieszane z poplątaniem, z tą śmiercią, ale wiesz co, no, gdzieś zawsze się dobiera jakieś liczby, wjeżdża numerologia, wjeżdża astrologia i ludzie później wierzą, tak, ale jest też mnóstwo osób podobnych, tak, ludzie wysyłają na internet zdjęcia właśnie, wiesz, Elvisa, że on żyje dalej, wiesz, tam znajdą jakiegoś dziadka gdzieś i podobny do Elvisa, gdyby był stary Elvis. No wiesz, o co chodzi, i potem piszą, a jak jeszcze jest sobowtórem, takim gościem, który żyje z tego, że go udaje, bo takich to też było mnóstwo, no to już w ogóle wszystko się zgadza, jeszcze głos ten sam, nie?
1: A widziałeś pewnie w rezultacie te zaginione taśmy, G.O.D. to się chyba nazywało, tak? Game of Death?
0: Tak.
1: Gdzie Karim Abdul-Jabbar trochę inaczej jest pokazany, że on zdejmuje te okulary i widać takie wężowe, reptiliańskie oczy, tak jakby, nie? I tam dziwne teksty padają jakieś. I wiesz, że mi się kiedyś to... Miałem strasznie taki mroczny sen, w którym mi się przyśniły te oczy takie wężowe i słyszałem głos, który mi wytłumaczył tajemnicę śmierci Bruce'a Lee, wiesz? Dlaczego on musiał zginąć? Ja już tego dokładnie nie pamiętam, bo wiesz, jak to jest ze snami, że one szybko nam ulatują z głowy, ale powiem ci, że ja się wtedy obudziłem i po prostu byłem przerażony i taki, wiesz, patrzyłem się w sufit i myślałem, ja pierdolę, to o to tu chodziło, nie? I tam było coś o wschodzie, o zachodzie, że Bruce Lee był jako pierwszy, który przełamał jakąś tam granicę, wiesz, przekroczył. I to trochę tak było, że on był jednym z pierwszych, którzy, wiesz, te sztuki walki, które były takie, no, hermetyczne, tajemnicze, zarezerwowane dla tego wschodu, on je na zachód wyeksportował. Faktycznie tak jakby zdradził tajemnicę jakąś, przekazał coś profanom, wiesz, a z drugiej strony, no nie wiem, i ten, wiesz, ten reptilianin, gad, smok, ród smoka, wiesz, reptiliańska krew. Ja czytałem normalnie takie teksty na internecie, całe elaboraty o reptiliańskiej krwi, wiesz, to i łączenie tego z tą klątwą smoka, to naprawdę jest tak, wiesz, ciekawe, takie mroczne, to się fajnie się czyta o tym i to jest takie interesujące, dla mnie przynajmniej.
0: No wiesz, to na pewno jest super pomysł na właśnie na wyświetlenie na YouTubie.
1: No to idź tą
0: drogą. Bo skoro to się tak dobrze czyta, to może i książkę napisać, wiesz. No tak, wiesz, no. Tak to jest, no, ze snami, że zapominamy, co tam się śniło, no ale też wiesz, no nie mówmy sobie, że tam jakąś objawioną prawdę, chociaż mogło ci się tak wydawać, nie?
1: Tak, to trochę jest tak, że nam się trochę wydaje, że takie, gdyby to takie mądrości było, to bym zapamiętał, o co tam chodziło dokładnie, ale ten sen duże wrażenie na mnie zrobił i gdzieś tam się cały czas tym interesuje trochę i...
0: Wiesz, słuchaj, na tą ayahuaskę pójść, to może byś sobie przypomniał, o co tam chodziło.
1: Może, albo jakimś haszyszem, idąc śladami Bruce Lee'ego, sobie nakupuję haszyszu i się zjaram tak, że mi się objawi mądrość, tutaj prawda smoka jakaś, no nie wiem, ale to, no, na pewno się zgodzimy, że był to wyjątkowy człowiek, niesamowity pod wieloma względami, nie?
0: Tak, tak, no faktycznie, no on zrobił ten przełom, tak, chciał nauczać wszystkich, także wiesz, no miał mnóstwo w sobie zaparcia, ale to też, zobacz, to co było, czyli to jak później poprowadził karierę aktorską, to nie było to, co on chciał robić tak naprawdę, on chciał nauczać sztuk walki, później wiesz, ten świat show biznesu go wciągnął, gdyby to było to dokładnie, co on chce robić, chociaż pewnie tak uważał, że chce, no to nie musiałby się niczym wspomagać, nie stresowałby się tak tym. Przecież wiesz, przed swoją śmiercią to on rozmawiał z Chuckiem Norrisem i mówił właśnie, że miewa te takie stany, jakie ma i Chuck Norris go zapytał, a jak myślisz, co jest powodem? I Bruce Lee odpowiedział po prostu stres. No i skąd ten stres się, wiesz, się bierze? No, kurde, wiesz, ciężka sprawa, nie? On był niesamowitym filozofem, Bruce Lee. Miał niesamowitą filozofię walki. Do tej pory jest cytowany, wiesz, nawet jego córka wydała jakiś czas temu książkę właśnie, Bądź jak woda, mój przyjacielu, gdzie zgłębia jego filozofię. Fajnie, że ta jego córka tak dba o to jego imię. Też się zajmuje tymi prawami autorskimi związanymi z rzeczami z Bruce'em Lee. Ale też robi jakiś wkład w to, żeby ta pamięć o Bruce'ie Lee przetrwała. No i ona o reptylianach nie pisze, nie?
1: Tutaj Tomisiu na czacie napisał: Krawiec, masz dostęp do www.vudu.com w Polsce? Jeśli tak, to wejdź sobie na linka, który wysłałem tobie na Skype'a. Pożyczyłem The Last Kumite dla ciebie. Możesz sobie obejrzeć. Czyli się da jakoś wypożyczyć ten film po prostu sobie. Za mniejsze pieniądze może.
0: Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za strona ta voodoo.com.
1: To jest vudu.com. A ja tu nie widzę linka od Tomisia tutaj na Nocne Radio. Wysłałeś czy na Priva? Na Priva może mi wysłałeś. A mógłbyś, Tomisiu, wkleić też tutaj na Nocne Radio? To od razu sobie wejdę i zobaczę. Tutaj, czyli słuchajcie, no trzeba szukać, dla chcącego nic trudnego, może się da taniej sobie na przykład wypożyczyć i obejrzeć, normalnie na legalu, wszystko tutaj, żeby jakoś wspomóc też całą inicjatywę. Fajnie, dzięki Tomisiu, bardzo się cieszę, zobaczę sobie i zdam relację, napiszę, jak widzę tą produkcję.
0: Dobra, słuchaj, ja już będę powoli leciał, bo już mamy 19, a ja mam do wyprowadzenia jeszcze Labradora. Także będę uciekał. Fajnie, że mogliśmy sobie porozmawiać i wyjaśnić trochę kwestii, bo w takiej sytuacji mieliśmy dwa punkty widzenia. No i tyle, nie?
1: Strasznie się cieszę, że zadzwoniłeś, Andrzej. Fajnie było z tobą pogadać i tego. No i tam trzymaj się tam. Be like water, my friend.
0: No. Dzięki. Dzięki. Trzymaj się na razie i pozdrawiam wszystkich tutaj słuchaczy Nocnego Radia oczywiście.
1: Cześć, cześć. Hej.
0: No hej.
1: No proszę. To sobie obejrzę z przyjemnością. Fajnie. Dzięki, Tomisiu. O. Może będę musiał włączyć VPN-a, a to se wejdę przez Tora może, czy coś. O. No i elegancko, widzicie, dałem tutaj ad, małpa, kino sztuk walki i Andrzej dostał powiadomienie, że coś o nim jest mówione. To też jest jakiś sposób na promocję, zawsze w sumie tak, nie? Że można wpisać tą małpę i czyjś kanał, że komentujemy cudze jakieś wypowiedzi i może właśnie sam zainteresowany się wtedy podłączy. Fajnie było tutaj się dowiedzieć trochę zza kulis, różnych ciekawostek. Kurde, spotkać samego Matthiasa Husa, to wow. A napiszesz mi na priwa, chociaż na priwa, Tomisiu, ile kosztowało tutaj i może z taką informacją, czy mogę to ujawnić, bo to mnie autentycznie interesuje, ile kosztowało wypożyczenie tego filmu, nie? Bo no, cała audycja o tym jest trochę, że tu tak drogawo, a tu jest taki sposób, że można taniej. Też tak nie do końca rozumiem to blokowanie, że być może przez VPN-a, no jakby tak było, to jakieś chore takie, że tak blokować, nie wiem, to komuś chyba zależy, żeby nie sprzedać, nie? Żeby lepiej nie mieć nic, niż pozwolić, żeby ktoś sobie, nie wiem, kupił z Polski, nie? No to też jak tak mamy być traktowani. Też na Amazonie to rozumiem, że mam przyblokowane. No dobra, no trudno, ale zaraz się okaże, że tu mam zablokowane.

0: czy ty byś naprawdę zawalczył z Piwko? To jest jakiś gość, który się nazywa Piwko? Nie. Brian, coś piszesz bełkotliwie. Czy ty byś naprawdę zawalczył z Piwko nie można w taksówce? Czy tylko tak ludzie pierdolą głupoty? Ja nie wiem, ja bym z nikim nie zawalczył, bo nie jestem w formie dzisiaj i bym z nikim nie walczył. Bardziej kiedyś, a dzisiaj musiałbym się wziąć za siebie i zacząć coś ćwiczyć, gimnastykować się i nabrać kondycji, bo kondycja jest ważna w napierdalaniu się, a bez kondycji to ja się mogę na ulicy napierdalać, że na zasadzie, że wezmę za dechę, złapię i komuś łeb rozwalę, to tak się mogę bić, albo komuś nóż wbiję w bebechy, bo się będę bronił, albo komuś gazem popsikam i go nakopię, to tak się mogę bić, a na ringu to nie mogę się bić z nikim, bo nie mam kondycji. Wyjaśniłem? Jasna sprawa? No. A na Amazonie się nie da przez VPN? Nie wiem, psycho, nie wiem. Czy ktoś by chciał zadzwonić tutaj i na przykład przez chwilę mnie wyręczyć, bo muszę iść tam, gdzie nawet Jackie Chan i Matthias Huss musi czasem pójść, mimo że są takimi zajebistymi fighterami, to też mają swoje potrzeby fizjologiczne i też tam czasem chodzą, tak? I Jezus też tam chodził. Ja też czasem muszę i już w sumie jestem tutaj ile? 3,5 godziny. No właśnie, czy coś jest nie tak z moim pęcherzem, że ja raz na 3 godziny muszę iść do toalety? Czy to jest zbyt często? Day. Tak, czostek z bankomatem Godo, pisze Brian Junior. Mnie ciekawi, kto to jest Brian Junior, Junior. Czy to jest syn Briana? Czy to jest, nie wiem, Brian, jakaś inna wersja Briana? No nie wiem, o co chodzi. Może byś zadzwonił tutaj Mordo na przykład i wyjaśnił, kim ty jesteś, się przedstawił tutaj ładnie, obyczajnie. Czostek. Czemu wy wszyscy piszecie czostek? Rozumiem, że tak się jakoś przyjęło, tak? Że to tak przekręcone, że nie czosnek, tylko czostek, bo ktoś tak mówi, tak? Czostek ma jeden jedyny plus. Zębów już mu nikt nie wybije za te farmazony. O, tak nieładnie trochę. Może ma taki plus, że on się nie przejmuje takimi rzeczami za bardzo, że on się tam cieszy.
1: Ja nie mam zębów, no i co? Nie mam zębów i trochę się plenię, ale fajnie jest, no. O! Rybka, rekin internetu dzwoni, no. Weź ich opierdol, rybka, dawaj, kurwa, dawaj. Kocham cię, buzi daj, daj rybka buzi. No, tak się cieszy.
0: Zadowolony. To w sumie też jakiś plus, taki człowiek optymistycznie nastawiony do życia ogólnie, cieszący się. Ja tak nie mam, ja to wpadam w jakieś doły, się nie wiem, wkurwiam. Krawiec, ja jestem twoim fanem. A co, nie można? No pewnie, że można. To się cieszę nawet. To tym bardziej powinieneś tu zadzwonić i pogadać ze mną. Czosnek jest spoko, pisze Andrę. Słuchajcie, niech zadzwoni ktoś, bo ja nie mam co puścić tutaj. Nie chcę robić ciszy, to jest bardzo nieradiowe. A jeszcze bym posiedział chwilę, w sumie jak jest 80, są 83 osoby, to jeszcze możemy chwilę pogadać już w takim trybie afterowym, że wszelkie chwyty dozwolone. Też, słuchajcie, tak wracając trochę do tematu, tutaj ta farmakologia, nie? Różne dragi, używy, sterydy, środki przeciwbólowe. No, nie jest tajemnicą, że gwiazdy w wrestlingu na potęgę biorą te środki przeciwbólowe, przynajmniej kiedyś tak było. Bo wiecie, oni tam mają ciągle jakieś urazy, ciągle coś sobie tam skręcą, nadwyrężą, robią te, te różne tam popisy kaskaderskie, tam się wywali, spadnie, ten jeden na drugiego tam przygniecie. No i to jest duży problem, nie? Bo od tego się można raz, że uzależnić, dwa, że to wyniszcza zdrowie, takie ciągłe branie jakichś przeciwbólowych, mocnych środków. Potem ktoś potrzebuje mocniejszych, no to przychodzi na opioidy i tak dalej, no i wiecie, to jest gruba sprawa. Dwa, że gwiazdy ogólnie są rozećpane, gwiazdy kina, nie tylko akcji, ale ogólnie aktorzy są rozećpani, no mocno. I Bruce Lee też walił tam różne rzeczy. Myślę, że ten haszysz czy ta trawka to takie najmniej. To, wiecie, no, dzisiaj trawkę to sobie można w aptece kupić. No. To nie jest nic takiego strasznego w sumie. No. Chociaż też tutaj się trochę rozprawialiśmy z pewnymi mitami co do tego, że marihuana to lek na całe zło tego świata i samo dobro i że po tym się człowiek staje mega mądry. To pewne mity tutaj rozwiewaliśmy. Też, ale jest to powiedzmy no jakaś tam używka, nie aż taka groźna jak różne inne substancje, jakieś fentanyle, czy hera, czy nawet amfa, jakieś ciągłe speedowanie, to serducho może wysiąść, nie? A tutaj no to się możesz ewentualnie zrobić takim przymułem tempawym troszeczkę i przekonanym o tym, że jest mega mądry, a tak naprawdę trochę głupkowaty się robisz. I może ci schizofrenia nagle wejść do bani, albo możesz się trochę uzależnić faktycznie też psychicznie. I potem tak sobie żyjesz, że z rana blancik przed pracą, potem do pracy blancik, bo się lepiej myśli, potem na zakończenie pracy blancik, potem wieczorem blancik, przed kolacją blancik, potem do snu blancik. No i nagle też dużo kasy ci na to idzie na przykład, nie? I potem ci tego brakuje. Mi trochę brakuje, no. Ale się jakoś trzymam. Czy widziałem film Transinvestigation? Polecam z powagą ten film. Opierdolisz buty, co koleś zrobił program. Jezu, co wy tak piszecie jakoś nieskładnie? Ja nic nie rozumiem z tego. Poleca z powaga ten film opierdolisz buty, co koleś zrobił program komputerowy kobiety i faceta. Kurwa, ja pierdolę. Nic nie rozumiem, człowieku, co ty piszesz do mnie. No palę, Jonta pije piwo dobre. To może wy właśnie po tym jaraniu tak piszecie. No, no palę, Jonta pije piwo dobre. Myślę, że interpunkcja by nie zaszkodziła, troszkę to wtedy tak składniej jakoś. Zasada entropii, na tym polega ta zasada. To co sugerujesz, John Locke, żeby puścić szmalca? Bo nikt nie dzwoni, abym się udał w miejsce tutaj. Ale fajnie, że Andrzej zadzwonił. Ja lubię gościa. Właśnie za tą jego pasję, nie? To on naprawdę to kocha po prostu. Ja wszystkich ludzi z pasją, którzy mają pasję do czegoś wielką i się temu poświęcają, to lubię. To są spoko mordeczki. No to może puścimy w takim razie szmalca albo szmaleca.

Kurczę, nie było mnie słychać, sorry. Chyba się wyciszyłem. Nie wiem czemu. Co jest grane? To dziwne, bo kto to przyciszył, ten, kto przekręcił tą gałkę? To służby się chyba włamały i mi przekręciły tutaj. Dziwne rzeczy jakieś. Albo nie, to na pewno nie chodzi o to, że ja jakiś jestem zdezorientowany i jakiś nieogarnięty. To chyba się służby tutaj włamały, coś czuję. Podmieniły mikser. Może to ma jakiś związek z klątwą smoka. Może ja też mam w sobie reptyliańską krew i jestem potomkiem Bruce Lee'ego. To się trzyma kupy, słuchajcie. Wiem, że przewaga kupy. Niektórzy złośliwi powiedzą, że tak, przewaga kupy tutaj jest, ale to będą ludzie od Zenona, prawdopodobnie z gangu Zenona. No dobrze, ja już nie będę mówił, bo pewne rzeczy wiem, ale na razie nie będę ujawniał. Dobrze, to posłuchajmy sobie w takim razie, na czym polega zasada entropii. A ja wracam do was już za chwilę.

Właśnie, tak to jest na tym wszechświecie. A my ludzie musimy walczyć z tą entropią i samo z siebie to wszystko faktycznie tak zmierza do pewnego nieuporządkowania, do nieuporządkowania wartości. Te atomy całe te, to one się tak robią nieuporządkowane i wszystko się, o, takie zgniłe robi. I człowiek musi wkładać cały czas pracę, żeby to porządkować, żeby układać to jakoś ładniej trochę, bo to samo z siebie tak zmierza do byle jakości trochę takiej z naszego punktu widzenia, nie? Do chaosu. W chaosie też jest siła jakaś i z chaosu czasem rodzi się coś ciekawego, na przykład jakiś nowy porządek. Ale tak generalnie bez pracy nie ma kołaczy. A kto wódki nie pije, to jest wywrotowcem, świadomie uszczuplającym dochody państwa bezideowcem. To się zgodzę. Dlatego ja płacę bardzo duże podatki w postaci akcyzy.

0: dobrodziej zadzwonił. Witam.
1: No, siemano.
0: Siemano, powiem w też, kolano.
1: Pisałem na samym początku audycji, czy nawet przed samą audycją. Napisałeś, że będzie krótka audycja, że pewnie z nami długo nie posiedzisz. Ja ci odpisałem, że tak zadzwoni pewnie koło godziny 20, skoro tak piszesz.
0: 22 chyba napisałeś.
1: A widzisz, dobrze pamiętasz. Chciałem sprawdzić też twoją pamięć. No to elegancko. No, ale też tak coś czuję, że chyba jeszcze chwilę ta audycja potrwa. A temat też tak troszkę mi podpasował. Nie wiem, czy już mówiliście o tym filmie, ale znaczy o serialu. Ale a propos właśnie tego nurtu, no to w 2019 roku nakręcono Wojownika. Na podstawie scenariusza Bruce'a Lee właśnie.
0: Tak? Czyli powstał jakiś film na podstawie scenariusza Bruce'a o tytule Wojownik, tak? To nie słyszałem nawet o tym. Wojownik. Ciekawe. To coś więcej powiedz.
1: To dość głośno było o tym filmie. I nawet tam jest dużo takich nawiązań. Nawet jak są na przykład sceny walki, ten główny bohater, on gra go jakiś tam niszowy aktor. Nie Chris Alba, tylko jakiś tam Anglik japońskiego pochodzenia. I on tam zagrał w dosłownie może trzech filmach, dosłownie. Dosłownie, no powtarzam się trochę. Zagrał tam Bullet Train też zagrał jakąś tam epizodyczną rolę i jeszcze w jakichś tam paru takich właśnie typowo sensacyjnych filmach. No i też jak na przykład były jakieś sceny walki, to on jak miał pozycję do walki, no to robił ten gest Bruce'a Lee, że wiesz, zachęcał go palcami.
0: Słynne, no. Ikoniczne takie, no chodź, nie? Tak. A drugi gest to sobie kciukiem noska, pyk, no. Albo sobie krew z wargi na kciuka popatrzeć i furia w ciebie wstępuje. I tak...
1: Tak, to tam właśnie jest. Może aż tak to przerysowane nie było, ale jednak ten serial jest taki dość przerysowany i jest takich, jak ktoś zna, tak jak ty na przykład interesowałeś się historią Bruce'a Lee, to byś na pewno tam dużo takich detali wychwycił, takich niuansów fajnych.
0: A spróbuj jakoś streścić scenariusz, o czym jest ten film, tak jakbyś miał, wiesz, w paru zdaniach powiedzieć, jakoś fajnie go opisać.
1: Przebysz, imigrant z Hongkongu, przybywa do San Francisco, przypadek, że akurat do San Francisco, no i tam próbuje się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości, no i wynajmuje się tam u lokalnej triady, no i tam jest walka między tymi triadami i tak dalej, no i też jest pokazywane no ogólnie te realia, początek XX wieku, że ci Chińczycy byli po prostu gnębieni, ich tam nazywali chyba jakoś tak, było takie pogardliwe określenie, już nie pamiętam. Ja oglądałem tylko pierwszy sezon, później była jakaś tam przerwa i jakoś tam nie miałem okazji tego kontynuować, ale właśnie z tego, co zapamiętałem, no to tak było, że oni tam naprawdę żeby Chińczyk tam musiał coś osiągnąć, no to musiał mieć znajomości z triadą. Naprawdę by tam było ciężko się im przebić. No i on tam właśnie brał udział w tej wojnie wewnętrznej. No i też rywalizowali oczywiście z miejscowymi. Takie właśnie były tam pokazane dwa światy. Świat tej biedoty, tych co tam zawieprzali, bo tam jakieś chyba były kopalnie, czy jakieś tam... część robiła w jakichś tam kopalniach, część przy budowie, bo wtedy San Francisco dopiero powstawało jako takie miasto. Więc część tych imigrantów tam za psie pieniądze robiło tam, mieszkali w jakichś tam, kurde, slumsach, w jakichś tam barakach i zapieprzali na Jankesów za dosłownie za kromkę chleba. No.
0: Czyli Bruce Lee jakby napisał taką troszkę taki autobiograficzny, widzę, klimacik, no bo skoro on o tym napisał, o tym przybyszu z Chin, co do San Francisco, co wiemy, że też tak u niego było, no to o sobie chyba trochę robi i on też podobno, tak jak Jackie Chan kiedyś w gangu, wiesz, taka przeszłość gangstera, nie? To Bruce Lee ponoć też miał takie jakieś epizody w tym stylu. On musiał w ogóle spierdalać z Chin, bo gdzieś tam wszedł w konflikt. Nie wiem, może kasy nie oddał, czy coś.
1: Nie wiem, czy... Myślę, że o pieniądze nie chodziło, bo z tego, co słuchałem ostatnio takiego właśnie... Nie wiem, czy kojarzysz, taki kanał Monomi, to on tam nagrał chyba 3-godzinny podcast na temat historii Bruce'a Lee. No i okazuje się, że on wcale nie był w jakiejś tam biednej rodzinie, bo oni tam, to była jakaś chyba rodzina, już dokładnie nie powiem, ale chyba z, jak,
0: Lee.
1: Z rodziny artystycznej.
0: Tak, znaczy...
1: Tak. U nich tam bieda nie była. Czyli
0: tak, tak. Jego...
1: Jeśli uciekali, no to przez, że jakieś tam chyba, nie pamiętam, czy nie chodziło o politykę, czy o jakieś tam właśnie zatargi z lokalną triadą.
0: To była faktycznie jakaś wpływowa rodzina. Jego ojciec w chińskiej tam jakiejś operze był uznanym artystą. To nie były jakieś biedaki, tak?
1: O, tak.
0: Często
1: tak.
0: Mamy takie wyobrażenie jakieś, a to się potem okazuje, że niekoniecznie. No, no.
1: No, i ogólnie to czas, czas akcji w Wojowniku jest troszkę wcześniej niż był Bruce Lee, bo Bruce Lee tam wyemigrował w latach 50. Coś takiego, nie?
0: Też zauważ, że w grze śmierci też jest ten motyw dokładnie ten sam, że mamy Billy Low, no to też jak Bruce Lee, te same inicjały, też jest gwiazdorem i tak dalej, i też mafia chce go skorumpować, żeby on walczył gdzieś i podkładał się, czy coś takiego, i też on wchodzi w konflikt z tą mafią i mafia go zabija. I ten scenariusz ułożyli jacyś tam ludzie, którzy... no coś wiedzieli o Bruce'ie, może więcej, tak? Jacyś tam jego przyjaciele, znajomi, i to jest jakby przedstawione, wiesz, taka hipotetyczna przyczyna jego śmierci w tym filmie tak naprawdę, nie?
1: I też mi się tak skojarzyło, że on to próbował oddawać tak jakby część swojej historii w różnych realiach, bo na przykład tak miałeś Droga Smoka, to było we Włoszech, z tego co pamiętam. Co się bił na końcu z Chuckiem Norrisem.
0: Tak, tak.
1: To było bodajże we Włoszech. Nie? I to też nie podobny motyw.
0: Też coś było takiego?
1: Też mam.
0: Że w jego życiu, tak?
1: Przyjechał do Włoch. Pamiętam te pierwsze sceny, że on gdzieś tam siedział na ławce i prostytutka do niego tam zagadała. No i gdzieś tam zaciągnął mieszkanie, no ale jak przyszło do... On w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Nie? Myślał, że po prostu chce z nim pogadać, ale jak się okazało, że to jest prostytutka, no to uciekł, nie?
0: Ale tam nie było tak, takiego wątku chyba w ogóle z żadną prostytutką. Tam go przywitała dziewczyna, która pracowała w tej restauracji.
1: Podeszła do niego. Chyba, że mi się pomyliło z innym filmem, ale było coś takiego, że do niego tam zagadała.
0: Chyba nie było, wiesz, czegoś takiego. Ale zauważ...
1: Było w którymś filmie, ale mi się wydawało, że właśnie w Drodze Smoka.
0: Chyba nie, bo ja dość dobrze znam te filmy.
1: Mógłbyś tego nie zapamiętać. Ja oglądam te filmy niektóre po kilka razy. To jestem niemal pewny.
0: No to chcesz się założyć o dyszkę, że nie ma takiej sceny?
1: Ten już o pieniądzach.
0: No ja kapitan Pijawka, to się muszę o pieniądze tu zakładać. Nie, żartuję. Ja bym stawiał, że nie ma takiej sceny.
1: Myślę, że można to zweryfikować jak najbardziej. Nie mogą się pomylić. Bo te filmy są dość podobne. Wszystkie i mogą to... Ale nie wiem, nie sądzę. No, ale czekaj, o czym to w ogóle mówiłem?
0: O Bruce'ie gadamy sobie. No. Ale zobacz,
1: o Wojowniku. Tam jest taki fajny motyw. Mi się podoba sam ten opening. On jest taki zrobiony w stylu takim westernowym. Bo to było w czasach, gdzie już się trochę, no już się kończył Dziki Zachód tak naprawdę. I taka muzyka właśnie jest na
0: Ale ty na mówisz o Drodze Smoka, tak? Cały czas.
1: Nie. Właśnie cofnąłem się do tego, co mówiłem przedtem, bo już zdążyliśmy mieć kilka dygresji po drodze.
0: No to o którym filmie masz na myśli, że była czołówka taka w stylu westernowym?
1: To było właśnie Warriorze.
0: W Warriorze, okej.
1: W tym serialu. Tak, Wojowniku.
0: Mi się strasznie podobała czołówka The Way of the Dragon, ale w oryginale, ta, gdzie takie chińskie chórki są i tam śpiewają.
1: No, w tym turnieju chyba.
0: 72 rok, Jezu, jeszcze przed moim narodzeniem. Jakie to stare jest,
1: wejście
0: nie?
1: Wejście Smoka.
0: Nie Wejście Smoka.
1: Nie, Droga Smoka.
0: Droga Smoka, Way of the Dragon. No. A Wściekłe pięści jak ci się podobały? Według mnie też genialne. Bruce Lee nagrał niewiele filmów, ale każdy jest zajebisty w sumie. I Wielki Szef, i Droga Smoka, i Wściekłe pięści, i Gra śmierci. No, wszystkie są zajebiste, nie? Tylko tak mało, tak. Więcej byśmy chcieli, kurczę. A ciekawy, jakby wyglądał stary Bruce Lee. Dzisiaj można zrobić takie sobie symulacje, na przykład dzięki AI czy coś, nie? Że jakby Bruce Lee wyglądał, jakby dzisiaj żył, nie? Taki już taki dziadek Bruce Lee.
1: No spokojnie bym mógł starzeć. Urodził się w 40 roku, no to przecież jest młodszy od mojego dziadka, który nadal żyje, no, także no spokojnie. Ale tak sobie teraz uświadomiłem, że ja oglądałem prawie wszystkie jego filmy, ale mylą mi się kompletnie fabuły. To kompletnie, bo one takie były dość podobne.
0: Właściwie on w większości filmów się z mafią boryka tak naprawdę, jak się zastanowić.
1: Że skądś przybył, nie? Czy tam na turniej, czy tam, no. To faktycznie. Z Chuckiem Norrisem to wystąpił
0: w Way of the Dragon.
1: Way of the Dragon, tak. O, tu przyjeżdża do Rzymu. No, to była ta scena. To jedna z początkowych scen, jak on już tam był w Rzymie i zagadała go ta dziewczyna, która się okazała prostytutką. To było na 100% w tym. Teraz się mogę z tą założyć odyszkę.
0: Mówisz?
1: A nawet o 5 zł.
0: Nagle nie mam tej pewności siebie, jaką zwykle mam w sumie. Nie wiem, czy się zakładać. No nie wiem. No sprawdzę, kurczę, bo też jestem ciekaw. To nie przypominam sobie tej sceny. Pamiętam scenę, jak wiesz, kiepsko znał język, więc w restauracji zamówił sobie same zupy, pokazał ten palcem to i dostał same zupy. Pięć zupów przynieśli i najadł się tym zupy i potem go do kibelka goniło.
1: Cały stół z miskami, nie?
0: On w sumie pokazał w tym filmie, bo to był już film na podstawie jego scenariusza. On już wtedy się dopiero dochrapał takiej pozycji, że mógł zrobić coś na podstawie w 100% swojego scenariusza. I się nagle okazało, że on nie wymyślił jakiegoś filmu, gdzie jest jakimś tylko, wiesz, takiego, że jest groźny, że rozpierdala wszystkich, tylko zrobił komedię. To też ciekawe, nie? No i najadł się zupy i potem jak miał pokazać, jakim jest debeściakiem, to akurat w kiblu przesiedział, jak przyszła mafia i chciała haracz od restauracji. Czyli tak, Wielki Szef, mafia, Droga Smoka, mafia, Gra Śmierci, mafia i tak naprawdę Wejście Smoka to też na tej wyspie ten Han, to też taka mafia trochę, tak. Nie? No.
1: To tam jeszcze były z tych, nie? No tak, no, mafioza. Tak. Mi się kojarzyło z takim Zwolem z Jamesa Bonda. Tam ciężko było się do niego dostać, taka forteca, nie? I tak dalej. Tak to było właśnie przedstawione. No ale to taki już typowy akcyjniak był.
0: Mogłoby być też tak, że dzisiaj te filmy z nim by zeszły trochę na psy i byśmy narzekali, że kiedyś to były filmy z Bruce'em, nie? A dzisiaj to tak jakaś komercha i każą mu coś tam robić, wcielać się na przykład w mistrza takiego, który mądrości tylko prawi i by się pojawiał tylko w filmach tak, żeby mądrości, bo on miał to zacięcie filozoficzne i by się pojawiał tylko jako taki mistrz i by ciągle powtarzał to swoje i powiedz te swoje
1: bądź jak woda.
0: Be like water, my friend i powiedz to i on by tak ciągle gadał to, bądź jak woda, przyjacielu, i kurwa, i byśmy już żygali tym, no też by mogło tak być, nie? Tak jak Steven Seagal, popatrz, kiedyś wielka gwiazda, tak go podziwialiśmy, a dzisiaj gardzimy Seagalem, bo raz, że stał się przydupasem Putina, dwa, że nie pokazuje nic ciekawego, gruby się zrobił i tak mało ciekawy, nie?
1: Powiem ci szczerze, że ja go nigdy nie podziwiam, jakoś tak mi nigdy nie leżało to kino akcji z nim. Bardziej z Jean-Claude Van Damme, bo one jakiś taki miały swój klimat. Jakaś tam była fabuła zarysowana, tak jak było na przykład w Queście, co tam było pokazane, jak on był takim jakimś miejscowym złodziejaszkiem, no i musiał uciekać tam przed tą policją, bo tam sobie nagrabił, no i nagle się znalazł tam na tym turnieju. Czekaj, to było w Queście, tak.
0: Albo w Queście, a takie... być może to był Legionista, bo on miał też taki film, gdzie do Legii Cudzoziemskiej zwiał, też, bo był też takim właśnie jakimś złodziejaszkiem czy coś.
1: A to jest właśnie specyfika tych aktorów, że te filmy są wszystkie bardzo podobne.
0: No, to prawda.
1: Tak samo w polskim kinie mam Z porankiem Kojota i Chłopaki nie płaczą. Też mi się mylą niektóre sceny, z którego były filmu.
0: No u nas to Pazura często gra podobnie, nie? Bo po prostu się tak wyrobił sobie taki jakiś styl swój i też podobnie.
1: Pazura, Młody Sztur. Tak się powtarzali ci aktorzy właśnie.
0: Od Lindy w pewnym momencie też nagle zaczęli wszyscy oczekiwać, że będzie takim zakapiorem trochę, a on w sumie miał zadatki też na innego typu role. Mógł równie dobrze zostać amantem i amantów grać, nie, w sumie, a tak wszystkim się spodobała jego rola, jak on jest zakapiorem, że potem tak trochę oczekiwano, że on będzie taki zakapior trochę. To jest trochę klątwa dla aktora, bycie zaszufladkowanym często, niestety.
1: Dokładnie.
0: Wyobraź sobie, dobrodziej, że chcesz być takim aktorem i poważnie to wszystko traktujesz, chcesz mieć, odgrywać różnych bohaterów, nie? Raz takiego, wykazać się, a wszyscy mówią, ty, no weź ten, powiedz wypierdalać, kurwa, zajebiście to powiedziałeś, wypierdalać, nie? Jak z tym pistoletem goniałeś, no super, kurwa, no i to tak się wtedy kiepsko musisz czuć, nie?
1: Ale ja tak się właśnie zastanawiam, co jest największą przyczyną, żeby się z tej szufladki wybić? Czy producenci, którzy angażują aktorów do danej produkcji, czy na przykład oczekiwania widzów? Bo jakby się przyzwyczaili do danego aktora, że on w określony sposób, że na przykład jak ktoś grał tylko z Walla, to jak na przykład... nie, z Walla, źle gadam. Na przykład takiego typowego akcyjniaka jak Jason Statham. Nie? Te jego filmy są też wszystkie na jedno kopyto. I też bym może chciał sobie zagrać w jakimś bardziej ambitnym filmie, bo zdarzały mu się jeszcze tam przed tym, jak już grał w takich typowych roli takiego mściciela typowego, nie? Bo to też można go dać do takiej szufladki, że już film ze Sathamem, nie? Już wiesz mniej więcej, jak ten film będzie wyglądał, nie? Że jakiś tam samotny, kurde, gościł po przejściach, mści się na przykład za śmierć swojej żony czy tam córki, albo że ktoś go tam, najlepszy przyjaciel mu wbił nóż w plecy. Nie? I to już jest wszystko znany scenariusz. Każdy wie od początku do końca, jak ten film będzie mniej więcej wyglądał. Nie? I też pytanie, czy jakby na przykład chciał wystąpić w jakimś innym filmie, co stoi na przeszkodzie? Czy go reżyserzy nie chcą brać do innego filmu, na przykład do jakiegoś tam melodramatu, czy do jakiegoś dramatu historycznego. Przez na przykład, przez sam wzgląd, żeby się spodziewali, że odbiór publiczności może być niezbyt przychylny i ten film się może nie sprzedać. Czy może już się ten aktor przyzwyczaił do odgrywania takiej roli, no i też jakoś tak nie chce dalej w to iść. Mi to właśnie zastanawia, w czym tu leży dokładnie problem.
0: No po prostu takie osoby jak producent, jakiś menadżer twój, wydawca, całe to środowisko skupione już wokół zarabiania, no to bierze pod uwagę to, czego ludzie chcą. A ludzie, jak sobie coś upodobają, sobie coś wkręcą, tak jak dzisiaj mamy, że jaki lektor by się gdzieś nie pojawił, to wszyscy, a dajcie Knapika, kurwa, nie? A gdzie Knapik? Knapik, kurwa, i Wiedźmin. I wiesz, ludzie się nakręcają, to ludzie są winni trochę, publiczność tak naprawdę. My lubimy zwalać winę na rządzących często, na kogoś tam, a tak naprawdę to ludzie gdzieś tam, my na dole decydujemy o tym, co się, co... na co się zdecydują ci, którzy dbają o to, żeby to zarobiło. No bo jaki jest sens wziąć Liama Neesona do roli Amanta, co wszyscy powiedzą, nie, to kurwa, myślałem, że będzie coś jak Uprowadzona i że tam będzie rozrzucał typami po ścianach i to kurde, to nudy jakieś i to nic nie zarobi. No wiesz, no jak też jakbyś miał być osobą odpowiedzialną za to, że, czy coś zarobi, czy nie, no to też chciałbyś dobrze swoją robotę wykonać, nie? I gdzieś tam byś się wpatrywał w to, czego ludzie chcą, czego publiczność chce. No a tak jakoś jest, no. Jak Perepeczko zagrał Janosika, to też się wszyscy, tak im się to spodobało, ten Janosik, że też no, nie było sensu już brać tego aktora do innej roli jakoś. Chociaż to może trochę inny przypadek, bo tu by się może jakoś jeszcze dało. Ale to taki Steven Seagal, no to wiadomo, że musi być kolejna reinkarnacja Niko i musi tam chwycić za palce, wykręcić komuś nogę o 180 stopni i że ludzie wtedy, i wtedy publiczność dostanie te igrzyska, na które liczy i że to zarobi.
1: No. Tak, ale też masz na przykład przykłady, które temu przeczą. Na przykład taki Bryan Cranston. On na początku grał w takich głupawych komedyjkach. Na przykład Zwariowany świat Malcolma. Nie? Grał tego takiego śmiesznego tatuśka Malcolma. Nie? Co tam zawsze mu się coś przytrafiało. Że nawet mu w drewnianym kościele przysłowiowa cegła spadła. Nie? Taki zawsze taki był pokraczny. Nie? Taka typowo komediowa postać. No i później mu dali rolę u Gilligama w Breaking Bad, nie? I nagle teraz dostaje same poważne role. Przekonali się do niego. Czy nawet na polskim podwórku, nie? Grabowski. Też na początku grał w komedyjkach, a później swego czasu dostawał takie bardziej ambitne role, nie? Także...
0: No tacy aktorzy jak Grabowski, no to może po prostu... Gdzieś tam czują ludzie, że on jest bardzo zdolnym aktorem i że udźwignie każdą rolę trochę jak, nie wiem.
1: No ale kiedyś tego nie było. Tak się jeszcze przerwę teraz. Bo no. Jak grał Kiepskiego, to on miał straszne problemy, żeby gdziekolwiek dostać jakiś angaż w jakimś innym filmie. No, tylko kojarzyli z tym Fertkiem. Czy już nie wspomnę o tym, że gdziekolwiek wyszedł, to wszyscy mu powiedzieli, wszyscy go tam zaczepiali, żeby powiedział jakiś tam tekst ze świata według Kiepskich, nie? Że powiedział kurde, albo że babka dała jej rentę, nie? No. Coś w tym stylu. Także on też nie miał łatwej drogi tak naprawdę.
0: To w sumie nie jest taki jakiś wielki dramat bycie zaszufladkowanym u aktora, nie? No bo co takiego strasznego, że ludzie cię utożsamiają i polubili cię w jakimś takim stylu, nie? Konkretnym. No i też trzeba mierzyć siły na zamiary, powiedzmy, no nie każdy jest szturem czy gajosem i wiesz, taki sztur, on potrafił zagrać i płatnego zabójcę, i komediowe role jakichś nieudaczników. To samo Grabowski czy Gajos, to są bardzo zdolni aktorzy. Cybulskiego próbowali zrobić takiego trochę polskiego Jamesa Deana i to by się udało i on nie sądzę, żeby... On miał potencjał, ale on miał jakby, wydaje mi się, że on by poszedł w tym kierunku, że ludzie by go polubili jako takiego polskiego Jamesa Deana i bardzo byś chcieli, bardzo oczekiwali, żeby on w takich rolach się trochę pojawiał, nie? Gdyby to poszło dalej, gdyby nie zmarł tragicznie. Też taka głupia śmierć, on lubił wskakiwać na pociągi odjeżdżające i gdzieś tam mu się noga powinęła i wpadł pod tory, coś takiego. Taka głupia śmierć, nie? Bezsensowna zupełnie. No, ale też no, ja na przykład, gdybym był świetny, mega wysportowany, świetnie się trachał, nie? To bym nie miał nic przeciwko,
1: przecież
0: że...
1: Przecież ten, piszyłeś, przecież ten, kurde, samuraj ze środy.
0: Samuraj ze środy, to żeś teraz. Wiking prędzej ze środy. No dzisiaj bym, nie wiem, czy potrafiłbym jakoś super walczyć mieczem, bo bardzo długo nie walczyłem, ale wiesz, absolutnie nie mam warunków, no. Ale gdybym był takim kimś, kto jest, wiesz, sztuki walki, ćwiczy całe życie i tak dalej, to może bym się wpasował w to i by mi odpowiadało, że mnie biorą do takich ról i nawet nie chciałbym w musicalu czy dramacie grać, bo nie miałbym jakichś wielkich aspiracji, nie uważałbym siebie, że chcę być drugim Gajosem i cieszyłbym się z tego, że mnie biorą do jakichś takich ról zabijacko-napadalskich.
1: No to jest takie wygodne, nie? Tak byś robił na umowa zlecenie. Wiesz, czego się spodziewać, nie musisz się jakoś, wiesz, specjalnie przygotowywać do danej roli, nie musisz na przykład tam chudnąć specjalnie 15 kg albo przytyć 30, tylko zawsze grasz tego samego, musisz utrzymywać i jakoś tam być w miarę formie. No i tyle, nie?
0: No tu akurat chyba nie trafiłeś, bo jak jesteś takim aktorem, który gra zabijaków, to musisz dbać o formę, a nie, że przyjdziesz
1: ale
0: nagle
1: nie, musisz się
0: z brzuszkiem.
1: Utrzymywać, ale nie musisz na przykład... No. Czekaj, ja tak doprecyzuję, bo ja to tak może chaotycznie powiedziałem, że nie musisz dokonywać takich drastycznych przemian, jak na przykład Christian Bale w Mechaniku. On tam schudł chyba ponad 20 kg. On był,
0: tak.
1: On sam później mówił, że po tym filmie, jak się zakończyły zdjęcia, to miał dość poważne problemy zdrowotne. Wiesz, o to mi chodzi, nie? Że nie musisz przechodzić jakieś tam metamorfoz typowe, nie? No wiadomo, że jak się zapuścisz, no to troszkę lipa, nie?
0: A czy problemy zdrowotne ma nasz kolega psycho? Bo że z głową coś szwankuje, to wiemy czasami troszeczkę, ale czy co on nam... Witam cię, psycho, szanowny.
2: Dzień dobry. Ja tylko chciałem zapytać się was, w jakiej roli byście się widzieli, jakbyście mieli występować w filmie?
0: Zapadła cisza. To bardzo trudne pytanie.
1: Ja wystąpię w roli Anglika i się pożegnam z wami po angielsku.
2: Nie, poczekaj jeszcze chwilę. Co ty?
0: Ty, ale no, on już zwiał. To, co on coś do ciebie ma, czy co? Bo zresztą tak zwiał?
2: Nie mam pojęcia. A ty, Krawiec, w jakiej roli byś się widział?
0: Mnie tu zastanawia na razie dobrodziej, który mógłby zagrać w filmie Człowiek Widmo. Na przykład, albo Człowiek Meteor, albo zabili go i uciekł, bo uciekł. Co, on coś, psychon nie lubi, że tak się zmył? Co to, ani do widzenia, ani po całym mnie w dupę, tylko no ja sobie idę, dobra, pach i kurwa, i nie ma, co to ma być?
2: To ja też idę.
0: Nie! Nie, czekaj. Nie wiem, ja bym zagrał Amanta, ale w musicalu o Nocnym Radio, musical taki, żebyśmy tam chodzili, śpiewali. Dzisiaj taka krótsza audycja, posiedzimy sobie, pogadamy. I tam wchodzi Ania z miasta, ta-ra-ra-ra, i nóżkę pokazuje. Potem check tool, tutaj coś naprawi, na serwerze poustawia, potem wchodzę ja i tra-la-la-la, potem gumball wyskakuje i juhu! Coś takiego, nie wiem, to głupie by było, sztuki walki może bardziej, ale takie, wiesz, takie w polskim stylu, takie polskie karate, że masz ty kurwa, jeb to, o Jezu, to takie bardziej polskie karate.
2: Karate po polsku, widziałeś ten film, prawda?
0: No, przez cały film się czaili i dopiero w finalnej scenie go tam w mordę mu dał i o Jezu, i tam padł i umarł.
2: Ale tytuł był taki clickbaitowy, jak na tamte czasy.
0: No.
2: A ty myślałeś, że to będzie jakieś sztuki walki, a tam kurwa nic się nie działo prawie.
0: No, to jest, ten film był tak zły, że aż dobry. Bo wszyscy o nim wspominają tak zawsze. A widziałeś polskie karate? A ty, psycho, jaką byś rolę dla siebie widział?
2: Ja to chyba takiego fajtłapę. Gangstera fajtłapę, o tak bym powiedział.
0: Gangster fajtłapa, to żeś se wymyślił.
2: Taki prosto z blokowiska. No, ja bym pasował do takich schematów.
0: A ty jesteś w ogóle z blokowiska? Tak? Czy ty mieszkasz w bloku?
2: No, raz tak, raz nie. Zależy, kiedy.
0: A jak nie mieszkasz w bloku, to gdzie mieszkasz? W domku jakimś wynajętym? Czy pod mostem, tak?
2: Pod mostem.
0: W kartonie.
2: Wiesz, to nie jest o mnie audycja. A jeszcze chciałem wspomnieć o Bruce Lee, co żeście tam rozpoczęli o tych filmach. Oglądałeś dawno temu w Hollywood, jak Bruce Lee Brad Pitt napierdalał?
0: Tak, to było fajne, bo to było takie...
2: Śmieszne.
0: Śmieszne, tak pokazali, odbrązowili, jak to się mówi, czy jak to się tam mówi, że zszargano tą legendę nagle i pokazano, że Bruce to wcale nie taki zajebisty, nie? Tylko, że może dostać wciry od kaskadera zwykłego, że taki cwaniak, tak? Że robisz siebie takiego filozofa i że... kurwa, taki zajebisty jestem, to chodź, kurwa. I dostał w sumie tam takie bęcki trochę.
2: No, a ten kaskader nawet się prawie nie ruszył, tylko go odrzucił gdzieś tam o samochód pierdolną Bruce głową. Ale to nie wiem, czy to prawda, nie? To chyba nie jest na faktach autentycznych raczej.
0: Najfajniejsze to było, jak się wszyscy oburzyli, nie? Jak się część tam środowiska nagle oburzyła, że można tak pokazać boskiego Bruce'a, nie? Jaja były. To fajnie, to mi się to podobało, bo Bruce taki cwaniaczek troszeczkę tam. Taki cwaniaczek z bombą w nosie, nie?
2: No, no.
0: Fajne było. W rezultacie Bruce jakoś tam nie dostał mega wciry, bo jakoś tam się trzymał jeszcze, ale tak sponiewierany trochę był. Rzucił nim tam o samochód w gniót Brad Pitt. No, Brad Pitt w ogóle fajny bohater, taki luzak, nie? W tym filmie.
2: No, dobry film, ogólnie polecam, jak ktoś nie widział jeszcze tego. Taki wesoły.
0: Taki trochę szargający świętości, łamiący pewne tabu i dotykający spraw, których nie każdy by się... które nie każdy by się odważył dotykać, no bo śmierć tam u Polańskich, tak? Ta cała, wiesz, z sektą Mansona, cała ta sytuacja, to tak, wiesz, nie każdy to by się bał dotykać, a to taka mieszanka, taki dziwny koktajl właśnie.
2: No tam niestety inaczej, znaczy w rzeczywistości inaczej się skończyło tak naprawdę ta masakra, niż w filmie było przedstawione, ale to jak ktoś jest zainteresowany i nie widział, to polecam bardzo. Chociaż niedoceniony ten film jest. Jakieś tam 5 na 8 ma chyba, czy 8 na 5. Nie pamiętam.
0: Aż tak słabo? To, kurde, przecież to jest dobry film.
2: Sprawdź to, bo nawet nie wiem ile to ma, ale to jakoś tam nie był zbyt bardzo oceniany dobrze.
0: W sumie to spodobało mi się tak, tam, że to jest takie... niepoprawne na swój sposób, bo na przykład zwykle się hipisów w filmach pokazuje jako takich fajnych, nie? A tutaj ci hipisi to takie obszczymury. Też takie, no to jak Brad Pitt bierze za puchę i rzuca w łeb jakieś tam świrusce od Mansona, po prostu w łeb i rzuca tą konserwą. No ten Bruce Lee, szarganie świętości. Taka, jak to wszystko tak połączyć, to jest taki prowokacyjny bardzo film, a ludzie jakby nie docenili tego, że tak trochę, no właśnie taka prowokacja fajna, taki trolling lekki. To ja się nie dziwię, że tobie się podoba, co to jest taki lekki trolling.
2: No, ale najlepszy. Fajna scena była jak ten, jak tam na pustynię pojechał do tego swojego kolegi, nie? To był niewidomy i tam jakaś sekta była tych hipisów.
0: Ja no, wiesz, tak.
2: To kurde, to było pełne napięcie, że zaraz coś mu się stanie. A on nie jest tam. Jeszcze pierdolną tego... Dobra, ktoś chce to sobie obejrzeć. Co tu jeszcze? Nie, dobra, już nic. Tyle do powiedzenia miałem. Dobrodziej, wracaj tutaj, ja już się będę rozłączał, jeśli nie chcesz ze mną gadać.
0: No, szkoda, że tak krótko. Myślałem, że sobie pogawędzimy trochę, a to już się zmywasz. Co ty taki jakiś jesteś? krótkotrwały, krótkotrwały jakiś jesteś.
2: Widzisz, mam jeszcze zaplanowane różne. Także za długo nie mogę z wami siedzieć.
0: Dobra.
2: Ale a, jeszcze to, chciałem. No. Poczekaj, no chwilę. O tym filmie mówiłeś, gadałeś z Andrzejem, nie? Że on narzekał, że tak słabo się sprzedaje, czy ty narzekałeś? No kurde, za taką cenę to raczej nie bardzo coś się kupi w Polsce. Płytę DVD za ile tam? 180?
0: No, tam była marża u tych, co sobie, wiesz, kupili i odsprzedają i dodają 5 dych od siebie, no to można kupić taniej tam za 130 niby. No to i tak trochę drogo. Ale wiesz, no to było to wytłumaczone, że to jest tak, takie, wiesz, wsparcie ogólnie całej tej inicjatywy, twórców, że to coś więcej za tym stoi niż zwykła cena rynkowa, jak za każdy inny film. No ale nie zmienia to faktu, że po prostu dla ludzi będzie drogo, że ludzie dzisiaj trochę nie mają sentymentów żadnych i oporów i moralności, tylko patrzą, o kurwa, drogo, pierdolę, to dostałem płytkę, tutaj płaciłem 10 zł, dostałem płytkę, wrzucam na CDA, niech sobie jeszcze inni obejrzą, zawistny Polaczek wrzuci jeszcze na CDA, bo się wkurwisz tak, że musiał 10 zł zapłacić. No
2: ale i... to nie... Nawet nie o to chodzi, tylko zły marketing był w Polsce. W ogóle ja się dzisiaj dowiedziałem z audycji u ciebie, że taki nie było o tym wiadomo nigdzie. Może dla wtajemniczonych jakichś tam.
0: No troszkę tak, bardzo taka niszowa rzecz, a takie niszowe rzeczy są skazane na małe zarobki. Tak po prostu to działa, no niestety. Ale tutaj mam pretensje, wiesz, absolutnie nie do Andrzeja, tylko... Producent i wydawca powinni tu jakoś spiąć poślady, stanąć na przysłowiowym, nie powiem już słowa, i coś podziałać, żeby to lepiej wyglądało, żeby właśnie, żebym ja sobie mógł za 30 zł obejrzeć ten film. O, do tego powinni doprowadzić. I to był ich główny cel. Nie zrobili tego. Ich wina.
2: No za 30 zł to bym obejrzał na jakimś VOD.
0: No i o to tu chodziło. No, nie widzę innej drogi. To tylko tyle i aż tyle. No. I nagle by się okazało, że mimo, że już nie za 130, tylko za 30, to nagle kupę kasy zarobiło, bo miliony osób się zdecydowały wydać te 30 zł. I tak trzeba dzisiaj myśleć. No, czasem warto mega obniżyć cenę i dać, ale żeby ona była rozsądna i na nasz rynek, na nasze warunki trochę też. Bo też Andrzej trochę tutaj porównuje Niemców do nas, no ale Niemcy też są trochę zamożniejsi, nie? Od Polaków nadal. Więc łatwiej im trochę jakby docenić, dofinansować. Polak jest biedny, biedny Polaczek, cebulaczek, no to kombinuje, no i piraci i tak dalej, no.
2: Jakby była cena niższa, to by nie piracił, no bo po co?
0: No, ale widzisz, to faktycznie takie wbicie noża w plecy Andrzejowi, bo ktoś, kto, wiesz, jest w tej jego społeczności, słucha go, wspiera i pisze mu fajne tam maile, że dzięki, fajne rzeczy robisz, nagle wrzuca to na CDA. Wrzuca pirata, nie? No to mega niefajne. Porażka.
2: Wiesz, jakby ta płyta była nawet tańsza o 100, to nie, no 30 zł za płytę, to jeszcze bym kupił. Nawet jak nie mam gdzie tego otworzyć, to przynajmniej bym miał fizyczną taką płytę, nie? Czasami się tak kupuje z sentymentu. Nawet jak obejrzę pirata, to chcę pomóc twórcę. Pamiętam kiedyś Energik jakiś tam film reklamował z Afryki gościa w tych krapach. Obejrzymy krapach i jakoś tak... No, ja kupiłem to za 5 euro.
0: Tak? O, proszę.
2: No pewnie, że tak, mam do tej pory.
0: A masz gdzieś to pod ręką? Bo to by, ja coś pamiętam, ci murzyni tam nagrali właśnie i tam mieli jakieś pistolety z drewna, tam jakieś wszystko takie na taśmy i sznurek, to fajne było.
2: To ja na YouTubie to mogę obejrzeć, ale specjalnie kupiłem jeszcze z tymi, z autografami tych producentów mam.
0: O. Wow, to bym się nie spodziewał. Słuchajcie, widzicie, czyli Psycho wspomaga tutaj twórców niezależnych z Afryki. A to mi jakoś pasuje do siebie, słuchaj. Tutaj Psycho wspomaga niezależnych twórców z Afryki. No to tak pasuje.
2: Czekaj, jaki
0: jakoś
2: to był tytuł? Kto zabił Aleksa, porucznik?
0: Tak, porucznik Aleks, coś takiego było, no. Jakiś porucznik Aleks, no.
2: Tak, ja to tylko raz użyłem.
0: Psycho, mimo że ma głośniki z Afryki i myszkę za dyszkę, to wspomaga niezależnych twórców z afrykańskich. No, to... A kupiłeś Robocopa z Bangladeszu?
2: Nie, nie kupiłem. Bo nawet nie wiem, gdzie to można kupić. Jakby było za 5 euro, to bym kupił. Czemu nie?
0: A jak ty lubisz takie produkcje, bo coś czuję, że lubisz, to może też Wściekłe pięści węża gdzieś masz na VHS-ie. Ja kiedyś miałem i sprzedałem. Znaczy, oddałem właściwie kumplowi tam chyba za 2 gramy zioła czy coś takiego. Trochę żałuję, bo dzisiaj byłoby dużo warte.
2: Nie, VHS-a to żadnej kasety nie mam. Może popytaj tych, co mają jeszcze odtwarzacze. VHS-ów to się pozbyłem w latach... początek lat 2000.
3: Biedny Polak. 10 zł.
2: Jak zaczęły
3: na podpas
2: CD wchodzić i DVD.
0: A tu niespodziewanie, biedny Polak SMS-em dyszkę wpłacił na podpaski. Co, dla mnie na podpaski? To dziękuję, to tam naprawdę doceniam. Kurczę, bo faktycznie trochę mi tu przecieka, to sobie kupię. Już mam dość tych tamponów. Te tampony mnie to uwiera, ja wolę jednak podpaskę. Dziękuję bardzo, doceniam.
2: A pamiętasz, jak jeszcze w latach 80. nie było podpasek?
0: No tak, kiedyś kobiety w PRL-u jakieś waty używały, nie? Coś takiego sobie, watę tam wkładały.
2: No, waty były.
0: Ja pamiętam, słuchajcie, kiedyś jako taki malutki dzieciaczek idę sobie z mamą gdzieś tam przez osiedle, to błoto, coś tam i niesiemy tą watę kupioną, okazja, człowiek szczęśliwy w PRL-u kupił watę i niesiemy tą watę, a ja otworzyłem se tam pokryjomu i zacząłem tak rozsypywać na lewo i prawo i śpiewać latawce, dmuchawce, wiatr, a matka, o Jezu, co ty robisz, synu, wata drogocenna. Takie czasy, widzicie, jak Adidasy. A byłeś, Psycho, kiedyś w czasach w Bułgarii?
2: Nie byłem. Bo w 80-tych latach to tylko nad Polskie Morze się jeździło na wakacje. Ale za darmo.
0: Widzisz, ja byłem trochę bardziej zamożny. To się jeździło do Bułgarii na wczasy.
2: Ale za darmo?
0: No jak za darmo. Ale fajnie może było. W Bułgarii się pierwszy raz całowałem z dziewczyną. Pamiętam, jak się nazywała nawet. Krasi. Nazywała się Krasi.
2: Ile miałeś lat wtedy?
0: Nie wiem. Z 9? 8?
2: A ta dziewczyna ile miała lat?
0: Troszkę starsza.
2: 35.
0: Nie, to też taka dziewczynka, no i tam się całowaliśmy na ławce.
2: Ładnie.
0: Fajnie było w Bułgarii. Nawet bardzo fajnie wspominam. W ogóle miło wspominam takie wczasy gdzieś tam Rowy, czy w Pobierowie, czy Świnoujście. Fajnie było. Strasznie mi jakoś przypominał sobie ten klimat, ten zapach tych frytek, jakieś tam automaty, plaża, koledzy, koleżanki. Fajnie było. Nie Krasula, tylko Krasi. Krasi. A tak się, to jakoś tak z ruskiego, tam krasiwa, coś takiego, to jest, że ładna, nie? No. Czy z języczkiem? To nie powiem, to są już prywatne sprawy, to nie będę tutaj zdradzał. Zbyt osobiste. Proszę o inne pytanie. A ty się psycho kiedyś całowałeś? A ty się psycho kiedyś całowałeś z języczkiem?
2: Z Bułgarką nie.
0: Z Rumunką może.
2: Nie mam. Z Rumunką. Nie wiem. Chyba nie. A może? Nie wiem.
0: Nie pamiętam.
2: Różne
0: tak?
2: Nie pamiętam, może najbany byłem. Z Bułgarką na pewno. No dobra, będę kończył, bo widzę, że nikt nie chce z nami pogadać tutaj. A ja mam zaplanowany wieczór tam o 9:20.
0: Ktoś tam po drugiej stronie pisze, to jest z Ugandy. Who killed Captain Alex? No, Energik.
2: No tak, tak.
0: Nawet nie wiedziałem, że ty też oglądasz Energika. To ciekawe, widzicie. Od dzisiaj się dużo niespodzianek tutaj od psycho dowiaduję, że takie lubi filmy, niszowe filmy
2: że ja
0: lubi.
2: Energika
0: ogląda, no.
2: Energika to ja od początku oglądam, jak te Zagrajmy w Krapa zaczął robić, a tego, co teraz robi, to nie, bo te nowe gry to mnie nie interesują. Nie mam takiego sprzętu, żeby na nich grać w ogóle.
0: No też uwielbiam tą serię Zagrajmy w Krapa. Czasami sobie tak już po raz enty oglądam te same odcinki, bo po prostu to jest tak jajcarskie. A zgodzisz się ze mną, że trochę mógłby ograniczyć czasem wulgaryzmy, że trochę za wulgarne to jest? Wiesz, my też się tutaj nie ograniczamy jakoś, nie jesteśmy jacyś tutaj bułkę przez bibułkę, ale tak troszkę za dużo bluzga, mi się wydaje czasami, nie?
2: No tak, trochę tak. Jeszcze jak był w tym, w nocnym radiu z nim wywiad i powiedział, że nocne radio powinni zapierdalać na galerze, to już mnie kurwa całkiem zdenerwował. Nie, ale żartuję.
0: Ty psycho powinieneś zapierdalać na galerach. Za to twoje no, trollowanie.
2: Tak będzie.
0: Ale lubimy Energika. Energik, mimo wszystko można się do czegoś tam przyczepić, że trochę niepoprawnie po polsku mówi, albo że trochę za dużo bluzga. Ale jednak to jest ktoś. To jest też świetny specjalista od tematyki gier. On naprawdę dużo ma takich merytorycznych też audycji. I gdzieś tam połączył to robienie sobie jajec. On faktycznie się wzorował, no on się z tym nie kryje, że się wzorował na Angry Video Nerdzie. Ale zrobił to jakoś tam po swojemu też i duży szacun za tą całą serię Zagrajmy w Krapa, ale też te jego pogadanki, gdzie on omawia całą historię jakiegoś powstania, jakiegoś studio deweloperskiego, jak Sierra, nie wiem, czy inni, czy jak powstawała jakaś gra, to jest kupa wiedzy, więc on jakby połączył robienie sobie jajec i taką bekę z konkretnymi audycjami, z których można się naprawdę dużo dowiedzieć, także to jest zdolny twórca. Lubię go.
2: No i on chyba głównie się utrzymuje z tego YouTube'a teraz, nie?
0: On ma kupę patronów, tak patrzę na tą listę i to on tam ma chyba, nie wiem, kurwa z 200, no to ciężko się nie utrzymać, nie?
2: A ty masz 4.
0: Chuj.
2: No i co tam? Nie o to mi chodzi, kto ma więcej, żeby licytować się takimi tematami. Ma 200, bo mam większe zasięgi, pewnie.
0: A Andrzej ma 1 i to on jest tym sponsorem, jak się okazało dzisiaj. Wyszło, że on jest swoim własnym sponsorem, jedynym.
2: Ja nie wiem, czy on nie żartuje.
0: Chyba nie żartował.
2: Ja kiedyś sobie zbiórkę zrobiłem. Mhm. Poczekaj chwilę. Zbiórkę sobie kiedyś zrobiłem dla psycho na wakacje i sam sobie tylko wpłaciłem, nikt więcej nie chciał wpłacić. ale nie pamiętam, gdzie to było. Chyba gdzieś na YouTubie albo na Facebooku. No i wpłaciłem sobie, jeszcze traciłem na tym, bo mi odliczyli tam jakiś procent. Wpłaciłem dychę, a dostałem 8,50 chyba, jakoś tak.
0: Ale zawsze sobie tak to tłumacz, psycho, że to nie ma w sumie żadnego związku z tym, co ty robisz, tylko po prostu, wiesz, kiepska reklama, nikt nie wiedział za bardzo, wiesz, statystyka robi swoje tam, wielkość naszego uniwersum i tak dalej. A, też, a widzisz, a ja właśnie dostałem tu donata.
3: Miałeś rację, to mnie dopadła demencja, scena z prostytutką była w wielkim szefie, a nie w drodze smoka.
0: A, dobrodziej, który tak bezwstydnie, haniebnie, nie waham się użyć tego słowa, opuścił nas, zwiał, uciekł z podkulonym ogonem z anteny, teraz nagle wpłaca 10 zł i pisze: miałeś rację, to mnie dopadła demencja. Scena z prostytutką była w wielkim szefie, a nie w drodze smoka. W wielkim szefie też nie było chyba sceny z prostytutką. Znowu cię chyba pamięć zawodzi, dobrodzieju szanowny. Ale dobra. Niech ci będzie, że w Big Bossie. A tam grał Jackie Chan jako kaskader i jako jeden z 20 zakapiorów, którzy bili, chcieli pobić Bruce'a, występował Jackie Chan. To były wczesne lata jego aktywności w filmach nieazjatyckich.
2: Mhm. A właśnie, jeśli chodzi o Jackie Chana, to wszystkie filmy, co on robi, to są jednakowe dla mnie. Ja bym nie potrafił powiedzieć, który film był o czym.
0: Leave me alone!
2: Nie ma.
0: What happened? What happened? We must escape! We must... leave him alone! Leave him alone! No tak zawsze gra takiego lekko upośledzonego, który musi uciekać przed kimś tam. No, no tak trochę wygląda. No, ale jak kogo byś grał? No, jakbyś miał taki trochę za duży nohal i był taki śmieszny trochę, no to też byś grał takich, no.
2: No możliwe, że tak, nie wiem. Ale nie pamiętam fabuły żadnego filmu z Jackie Chanem. O czym chodziło w tym filmie, tylko pamiętam te walki. Po prostu.
0: No, przyjeżdża do Ameryki i tam jego wujek, jego uncle prowadzi sklepik i mafia chce mu ten sklepik zniszczyć, a on znajduje diamenty i oni tam krzyczą, że on ma diamenty i trzeba mu je zabrać, a on mówi: zostawcie mnie w spokoju, i ich tam rozrzuca po ścianach, no i tak każdy w każdym filmie. Dobrodziej dołączył znowu. No. Cześć.
1: Nie tak, że zdziałem, ale trochę się boję psychową, tak lubię zadawać głupie pytania. Tak sobie pomyślałem, że...
2: Nie będę zadawał głupich pytań, po prostu
1: mam chyba jeszcze w pamięci tą audycję o drzewach wczorajszym z Furiatem i o przykazaniu nie morduj. Tak sobie pomyślałem, że nie, kurwa. Tym czymś nie będę uczestniczył. No, także Krawiec, miałeś rację, dużo mi się pojebało. Że nawet nie wiem, czy to prostytutka, tylko że gdzieś ona go tam zaciągnęła i on jak rano się obudził, no to tam po prostu spierdolił po schodach, nie od niej. Nawet ci to wrzuciłem na Skype'a.
0: A to nie jest jakaś skasowana scena? Deleted scene?
1: Właśnie nie mam pojęcia, bo ja teraz odtwarzam te filmy, bo skupiłem się na tym, pamiętam, że to było na początku. I tak właśnie patrzę. Może możliwe, że ta scena, którą pamiętam teraz na przykład w obecnym, jest skasowana. Może to nawet było w tym.
0: No tu widzę...
1: To było w drodze smoka, że była skasowana, ale kurde... Nie, no i tak się patrzę tego donata, to jest za późno. Ale jestem niemal... No nie, no jestem pewny, że coś takiego widziałem, bo coś takiego bym sobie nie wymyślił, jak Furiat Chińczyka z kapeluszem. Wiem, że taka scena była. I one też mogły być powtarzalne, że on tam uciekł z tego mieszkania, nie? bo mi się kojarzyło, że to właśnie była że jakaś tam Włoszka gra w obcym języku, on nie wie, co do niego mówi. No i gdzieś tam sobie poszli razem, coś tam gadali.
0: Faktycznie, teraz sobie przypominam, i jest to ewidentnie wielki szef. Bruce ma tutaj białą koszulę, czarne spodnie, pamiętam ten strój z wielkiego szefa i pamiętam tę scenę, jak był taki zakłopotany, bo spotkał to swoją jakąś koleżankę, którą potem widzi tam w drzwiach i ona tak się domyśla, że on był u prostytutki, on taki zawstydzony jest. Tak, było, było coś takiego, no, w wielkim szefie. Tu masz rację, no, było, było.
1: No i tak, tak to właśnie jest, no.

0: Już nie Golden Locha? Znowu?
1: No, znów woda. Woda czyni cuda. Po dobrej wodzie lepszy jestem w dżudzie.
0: Muszę, się jeszcze jedna muszę rzecz przejść... przypomniała, o której chciałem gadać.
1: No, o czym?
0: No bo ten, dzwonił się do ciebie ten Andrzej, co on tam sam właśnie produkował ten film. No i to co ci pisałem przedtem na czacie, że na przykład Coppola też zainwestował, bo tam, żeby wyprodukować ten film, to było jeszcze, on to zaczął chyba w latach 80. To było na fali Ojca Chrzestnego, czasu apokalipsy. Dość tam fajnie na tym zarobił. No i założyli, czy nawet oni już tam przy tym mieli jakąś rodzinną winiarnię. I wiadomo, no, jakieś tam miliony wpłynęły po tych produkcjach. Jakoś tam to rozwinęli. I on cały czas pracował nad tym scenariuszem. Już ponad 40 parę lat. Coppola. To była jego taka właśnie wizja artystyczna, że chce stworzyć taki film że są czasy po jakiejś tam apokalipsie i w miejscu Nowego Jorku powstaje Nowy Rzym. Głównym bohaterem jest człowiek, który ma jakieś tam zdolności paranormalne, do jakiegoś tam, potrafi na przykład zatrzymywać czas, coś tam tworzyć, kreować. To jest takie science fiction, w stylu postapo, że ten główny bohater jest takim jakby bogiem w tym czasie. Nie? No i to taki ten właśnie scenariusz od wielu, wielu lat wzbudzał kontrowersje. Nikt nie chciał mu za bardzo w to zainwestować. Sponsorów było brak. Zresztą no, Coppola jest słynny z tego, że w jego filmy
1: że jego filmy. Co się stało się? Nie słyszymy się? Halo, dobrodzieju.
2: Chyba coś urwało dobrodzieja.
1: No chyba. A było zapłacić rachunki za internet?
0: W 50-tych, że... Ale to już było takie czysto personalne, że nie potrafił się dogadać z ekipą i na dosłownie miesiące przed premierą potrafił wymienić wszystkich, nie? Dźwiękowców, kamerzystę i tak dalej. I to też tak... Ludzie mieli wątpliwości, czy to się w ogóle uda. No i do tej pory mu się udawało jak najbardziej. Miał sukcesy. No i teraz historia się powtarza, po kilkudziesięciu latach, bo no jak już rozwinął to imperium winiarskie, sprzedał je i był w stanie zainwestować w ten film 120 milionów dolarów. No i zrobił to jak trzeba. Zatrudnił nawet dość takich obecnie rozchwytywanych aktorów, jak na przykład Adam Driver, Forrest Whitaker, Aubrey Plaza, kto tam jeszcze gra. Nawet Dustin Hoffman jakąś tam rolę dostał. Shia LaBeouf. No i to wszystko fajnie wygląda, tylko że pojawił się problem, że nie mam kto dystrybuować. Nikt nie chce zainwestować. No i skończyło się na tym, że już premiera była w Cannes. To było w zeszły piątek, tego co pamiętam, 17 maja. No i tak jak się spodziewano. Opinie są podzielone. Jedni uważają, że to jest arcydzieło, a drudzy uważają, że to jest arcygówno. No i teraz dalej staję pod znakiem zapytania, czy w ogóle ten film się ukaże w kinach. No bo teraz musi ktoś to dystrybuować. W Coppoli się już pieniądze skończyły. No i teraz właśnie czas na sponsorów, no i odpowiednich dystrybutorów, żeby jakoś tam wszystkim zarządzali, żeby to weszło w kinach. Także te opinie teraz po festiwalu będą kluczowe. I to tak właśnie w takim nawiązaniu chciałem to wtedy powiedzieć do tego, co mówiłeś o tym filmie, nie? Tego Andrzeja. Tylko, że to jest na troszkę większą skalę.
1: No niestety czas robi swoje i okazuje się, że

0: dawni aktorzy, dawni twórcy, często jak powracają, to się okazuje, że niekoniecznie dają rady. Tak jakoś to bywa często.
1: Mm. A tutaj... Coppola, tak powiem, że od czasu Drakuli to chyba nic takiego bardziej komercyjnego nie nagrał. Tam jest kilka filmów, które takie bardziej niszowe jest wszystko. On bardziej się skupiał właśnie na tym Megalopolis. To jest takie jego... On miał na tym właśnie zajebał już od 400 paru ładnych lat. O, jak on ma na czymś zajebał, no to nie ma zmiłuj.
0: No tak, nie ma mamy tutaj Megalopolis 2024, a wcześniej 2015, Distant Vision. Nawet nie wiem, co to.
1: Mhm. I to też nie jakiś tam znany film. Nie? Jako szczerze, nie, jak jestem fanem Coppoli i jego twórczości, tak tych filmów tak średnio kojarzę. Tam może parę filmów pamiętam, że gdzieś mi się tam przewinęły. W całości je nie obejrzałem. Nawet musiałbym sprawdzić, jaki to jest tytuł, tak szczerze powiedziawszy, bo...
0: No, gdzieś tam się być może skończył w 92 na Drakuli, nie?
1: No, Drakula to taki najbardziej rozpoznawalny film, zdecydowanie. No.
0: Bo wcześniej mamy tutaj ciekawe jakieś tytuły, a tak później to... No tak bywa, no słuchajcie, starość nie radość, no... Znaczy, starość nie radość, no... Gdzieś tam się jakiś twórca wypstryka ze swoich pomysłów najlepszych, z tego, co mu w duszy gra, nie? Tak czasami bywa. Tak jak było z Konradem Niewolskim, też nagrał genialną symetrię, więzienny film, a potem już wiadomo, że... gówno zrobi dobrego. No już teraz robi jakieś takie krapy. Chciał zrobić jakąś parodię tam.
1: Jemu troszkę peron odjechał. Nie? On chyba nie jest w stanie zrobić nic porządnego.
0: Może, tak wiesz, może wydaje. W ogóle nigdy nie był w stanie, tylko ta symetria to było takie jego opus magnum z tego powodu, że on to przeżył, że on też gdzieś tam miał epizod więzienny, że jest takim trochę... dresiarzem, takim prymitywem trochę i dobrze czuję te klimaty, nie? Takie dresiarskie, więzienne, kufalne. I wiesz, i spiął się, zebrał to wszystko do kupy i stworzył coś fajnego, bo dał całego siebie. A potem, wypstrykał i zaczyna kombinować, co tu jeszcze. I wpadł w tą szurię, wytatuował sobie gębę, no ale to mu już nie pomoże, bo już... Co miał do przekazania, to przekazał, tak jakby, nie?
1: Ale powiem ci szczerze, że z jego innych filmów, chociaż dopiero niedawno się dowiedziałem, że to jest jego film, bo oglądałem Job, jak to było, Ostatnia komórka?
0: Coś takiego było.
1: Ostatnia szara komórka. No nie wiem jak tobie, ale mi się strasznie podobała ta komedia. Taka specyficzna. Te na przykład teksty Darek, otwórz, nie? To nieraz jak jesteśmy znajomymi i wchodzimy do jakiegoś tam hipermarketu i jest jakaś tam, wiesz, zabawna atmosfera, no to podchodzisz do tych automatycznych drzwi i mówisz Darek, otwórz. No, także tam dużo takich kultowych tekstów było w tym filmie, także...
2: No i dużo też aktorów było. Dużo aktorów było znanych też tam.
1: Borys Szyc, Andrzejewski. Woronowicz tam też grał. No, także... Moim zdaniem nie był to słaby film. Zdecydowanie.
2: Nie, bardzo dobry. Bo tam nawet był ten, Waldo Kiepski, nie? Nie wiem.
1: Bardzo dobry, bo tam był Waldo Kiepski? No nie, to chyba nie jest wyznacznik na dobry film.
0: Dlaczego? Bartosz Żukowski, tak?
2: Żukowski, tak.
1: No ale ogólnie te gagi były takie dość, coś im udało.
0: No to tak, no jeden mu wyszedł film, gdzie się wypstrykał ze swoich tekstów z podwórka, jakichś tam dobrych tekściorów i powiedzonek. Drugi trochę na podstawie swoich jakichś tam doświadczeń więziennych, to co czuje. No i tak to bywa. Przykład takiej gwiazdy, która rozbłyskuje bardzo... jaskrawym światłem, rozbłyskuje, mega rozbłysk, ale szybko gaśnie i zapada się w sobie. Są tacy twórcy, no.
1: Tylko, że ja tutaj Nie podejrzewam cię, że porównujesz Coppolę do Niewolskiego. To jest taki
0: nie,
1: styl poziom.
0: No co ty.
1: Bo ten, ja ten temat śledzę już, nie wiem, od kiedy były zapowiedzi, że coś takiego się pojawia. No i wyszedł najpierw ten trailer, co tam wygląda. No, z tego trailera kompletnie nic nie wynika. Jakaś tam migawka. Jedyne, co można ocenić, to to, że kolorystyka jest taka trochę jak w tym Batmanie z Pattisonem. Wiecie, że wszystko jest takie niby ciemne, ale jednocześnie takie jaskrawe kolory biją z tego. To jest właśnie w takim tonie utrzymywane. To jest taki właśnie ciekawy zabieg artystyczny. No i też wrzucił scenę właśnie z Adamem Driverem, z tym protagonistą głównym. Że on tam staje na dachu, taki cały rozczęsiony, spocony i nagle zatrzymuje czas. I jest taki podjarany, że on ma taką moc. To też właśnie, no nie wiem, na mnie to zrobiło wrażenie. Niektórzy tam komentowali, że to jest zbyt personalne. Nawet tam były jakieś porównania do Matrixa. Coś w tym stylu, ale nie, moim zdaniem to będzie całkowicie innym stylu zrobione i osobiście czekam, aż się to pojawi w kinach.
0: A nocniki chyba nie przepadacie za tematyką filmową. To nie jest jakieś mega popularne, bo tak widzę, że słuchalność spada i tak to nie jest chyba ulubiony temat w nocnym radio, filmy, nie? Tak myślę.
1: Co, dymy, nie?
0: Dymy lepsze, no. Dymy.
1: A pamiętasz, że do mnie dymiłeś ostatnio? Tydzień temu?
0: Tak?
2: Nie, a co było?
1: Nie no, ten, mieliśmy się ustawić na jakąś tam walkę.
0: Tak?
1: Obgrzałeś się, co tam nie trafisz, no. W tamten czwartek. Co był jeszcze na antenie? Tomasz Filozof i Kahir. Najbany się jest przy co najmniej siódemkę wypiłeś. Ja też trzeźwy nie byłem. Żeby nie być tutaj hipokrytą, że ci wypomina pieństwo, ale ty byłeś na tyle najebany, że po prostu dymiłeś do ludzi i przerywałeś im. No, to było takie nieładne. Zapamiętałem to.
0: Tak mam trochę właśnie, że jak się napije, to się...
1: Do Czektula też dymiłeś. Do Czektula dymiłeś.
0: No niemożliwe, serio?
1: Tak, tak. Nawet jest tam gdzieś tańc tam. Ale nie, możesz mi wierzyć na słowo, możesz mi nie wierzyć, ale było coś takiego. Wiesz, że jak coś, to bym się przyznał do błędu. A to jestem pewny, bo ja to później odsłuchiwałem. Bo ja byłem przy tym na antenie. Tak ci mówię. No, nie ma nic złego w napiciu się nawet. Ale grunt, to tak jak mówił ten z chłopaki z Barków, grunt to odpowiedzialność.
0: No nie wiem, tak mam, że jak się...
1: Można się najebać, ale trzeba...
0: Najebie, to zaczynam zaczepiać ludzi i się robię drażliwy, agresywny, no tak mam i się. A ty co mi wypominasz, kurwa? Co kurwa, coś ci się nie podoba, nocne radio? To kurwa, to żegnam i proszę nie dzwonić do mnie, kurwa.
1: Mam ci zdjęcie w plecu wysłać, jak jako muzyka? Znowu przypomniałem.
0: To ja ci wyślę
1: podobał
0: swoje.
1: Mi się ten folklor,
0: to ja ci swoje zdjęcie wyślę.
1: Nie, dziękuję. Krawiec, chuj.
0: Co? Krawiec chuj?
1: Nie, krawiec blokuj.
0: Zrozumiałem krawiec chuj.
1: Bo to byś tak nie powiedziałem.
0: Dobrze, bo bym cię zniszczył i bym cię znalazł. Już do ciebie jadę. Już do ciebie jadę. Już cię tu zhakowałem. Mam twoje IP. Sprawdź. Mieszkasz. Mi się tu wyświetla...
2: Koło Biedronki.
0: Mi się tu wyświetla, że mieszkasz w Łowiczu pod pizzerią Oregano w tajnej bazie Parchów. Już tu wahadełkiem cię lokalizuję. Już mam tu namiary, już jadę.
1: Dobra, fajnie. Fajnie się z wami rozmawiało, ale już tam nie pora.
0: No dobra.
1: Nie, serio.
0: Tak? Dobra.
1: Tym razem nie po angielsku, tylko się z wami ładnie pożegnam.
0: O.
1: No, żegnam Krawcze, żegnam Psycho.
0: Dziękuję, że zadzwoniłeś, dobrodzieju. Dziękuję za donate'a hojnego. Naprawdę doceniam i super się z tobą rozmawiam.
1: Jeszcze raz żałuję, bo to możliwe, że to była wycięta scena i nie ma jej w filmie, a ja głupi dychę od tak wysłałem. A mogę za to kupić, nie wiem, paczkę parówek.
2: Ale to czekaj, da się jeszcze cofnąć chyba tego donate'a, nie?
0: Nie, bo przez nie, blika już, wysłany to się nie da.
2: A to nie, kurwa, nic
1: nie da. Nie przemyślałem.
0: Kapitan Pijawka nie, górą.
1: Dobra, dobra. Trzymajcie się, panowie, hej.
0: Trzymaj się, cześć.
2: No trzymaj się.
0: No i tak to jest właśnie w tym wszechświecie.
2: Ja też będę znikał powoli.
0: No to ja też w takim razie. Tu już ludzie się zbierają, reklamują, że będzie Łysy nadawał. Zaraz, o 21. Wy w ogóle tak przychodzicie i wszystkich reklamujecie. O, wpadnijcie tu, słuchajcie, okay. Giereś. Super ciekawa audycja u Gieresia. Wpadajcie do Czosnka. Czosnek nadaje? O, a teraz Enki będzie nadawał. No kurwa, się wkurwie, to co to za jakaś tu krypciocha, reklamowanie ciągle kogoś tu.
2: Bo ty też wszystkich polecasz przecież u siebie. No, ja, ten jest fajny.
0: Ja mogę, ale wy nie.
2: A Giereś ma robić reportaż z Bilderbergów chyba, tak?
0: Nie, no chyba on jeszcze zbiera, nie wiem, tam kasę i nie wiem, czy zebrał coś. No, chyba dziewczyna do ciebie dzwoni. Musisz się też pewnie zwijać, nie?
2: A no, muszę się zabijać. Czekaj, nara.
0: No to trzymaj się, cześć.
2: Rozłóż mnie tu.

przyszedł tutaj słuchacz zaburzony chyba, Szaksen, i pisze o, cytuję, o, ADHD, yo, ściema. Yo, ściema. Chyba się mówi, to ściema, ale mu się paluszek omsknął. Moco, chyba miało być noco, nie? Noco słucham trygo i owego. No. Tak. No. Wszystko to ściema. No, to nas okłamują i nas chcą... Nam wszystko oszukują i okłamują. Rockefellerowska nauka oparta na ropie i chcą nam wmówić, że Ziemia jest okrągła. Ha, ha, ha, ha. I 10 wykrzykników. I emotikonki jakieś, no. Ja wiem, no tak.

coś się tu dalej uzewnętrznia. I jak Xioner. Jak to rozumieć? Nie wiem. No dobra, to kończymy w takim razie. Macie ostatnią szansę rzucić mi donate'a, ale to ostatnią i warunkowo. Naprawdę to za dobry jestem dla was. Za dobry. Że jeszcze tu siedzę chwilę i wam daję tą szansę. Nie wiem. Bez sensu. Zupełnie. Perły przed wieprze rzucam. Proszę, dobrze. Miało być chyba Carioner. Jak Carioner. Tak, bo przypuszczam, że Shaxen słucha sobie z opóźnieniem tam półgodzinnym czy godzinnym i się odnosi do czegoś, co było wcześniej tam mówione. W ogóle. Zawsze warto sobie przypilnować, sprawdzić, czy ten suwaczek nie jest gdzieś tam w połowie. Też czasem popełniał ten błąd i gdzieś tam patrzę, a tu z opóźnieniem słucham, nie? I wtedy coś piszesz na czacie i się odnosisz do tego, co było godzinę temu mówione. To bez sensu jest zupełnie. Więc można sobie w sumie słuchać z opóźnieniem. To nie jest taki zły pomysł, bo słuchamy sobie na przykład takiego Michała Gieresia z opóźnieniem i nagle zaczyna przynudzać. Czy dzwoni ktoś, kogo nie lubimy, jakiś tam żywiec z Pawła, nie? No to sobie tam przewijamy do przodu, bo słuchamy z opóźnieniem, mamy ten komfort. Czy Michał Giereś puszcza muzykę, tą, którą już puszczał 150 razy, jakąś tam swoją tą, jak się nazywała ta... jakaś tam do ust bracka pani, nie pamiętam. No, czy puszcza po raz tam setny mroczne reggae, no to sobie tam przewijamy do przodu i mamy od razu tam, jak już gadają, nie? No, to się przydaje czasami. Zabrajał kapeluszem. Znowu menelizacja działa. Ale co, że ja coś takiego powiedziałem? O jakimś tam zabrajalu kapeluszem? Nie pamiętam. A gdzie tam? Dopiero 10 piw wypił. Trzeźwy jak dziecko. Czy to do mnie pijecie? Tutaj, panowie? Ja jestem dosyć trzeźwy, jak na moje standardy. Jeszcze wszystko ogarniam. Jeszcze nie jestem agresywny. Jeszcze się nie uzewnętrzniam jakoś specjalnie. Mówimy o Furiacie. Ale Furiat dzwonił dzisiaj w ogóle? Chyba nie. To nie wiem, o czym wy gadacie. Jak Furiat dzisiaj nie dzwonił, to czemu o nim? Chyba, że słuchacie innej audycji. Poprzedniej sobie. Hua, hua, hua. Ale już mnie coś tak nachodzi, żebym komuś w mordę dał. Już ten alkohol robi swoje. Już po prostu czuję, żebym tutaj... Może nie od razu, że tam Janka Muzykanta bym połamał, ale komuś bym dał w mordę. Nie wiem komu, ale może się ktoś jeszcze trafi tutaj. Dzwoń, do ciebie mówię. Tak, co się patrzysz, kurwa? Kufa, do ciebie mówię, tak, dzwonisz. W tym momencie dzwonisz. Typie, mordo, kurwa, dzwonisz tutaj, dawaj, chodź, kurwa, no, dzwonisz, masz jaja? Masz jaja, czy jesteś frajer? No, dzwoń, kurwa, dawaj, no,
Aha, tu, że czytacie wpisy Furiata. No dobra. Znowu się tam gdzieś kompromituje, awanturuje? No to, to jest Furiat, no. To jest Furiat. Szklankę wina wypiła z... wypił Sweet Focia. A ja coś się chyba też menelizuję, bo więcej trochę piję. Jakbym miał jakieś narkotyki, no to, to bym ćpał, jak Pan Bóg przykazał, bym sobie ćpał po ludzku, jak człowiek, a tak to muszę korzystać z rockefellerowskich, iluminackich wynalazków. Wódkę się robi z ropy, prawda? No. Z ropy się robi wódkę. No i tą rockefellerowską wódkę z ropy muszę pić. Właśnie. Takie to życie, no. Kurde, paperosy mnie się skończyły. Idę sobie po paczkę nową.

Are you lonely? Like me? Do you talk?

musisz sobie ogarnąć. Ale co, narkotyki? No słuchajcie, jakaś posłucha w ogóle jest. To mnie się ludzie pytają, od których coś bym mógł, coś tam, to się mnie pytają, czy mam coś tam, no. Jakaś tragedia się porobiła, w ogóle ceny prądu i tak dalej. No, no wódka z ropy jest, no co, ty nie wiedziałeś? Nas te Rockefellery, reptiliany, tą wódką z ropy trują. Wódkę się z ropy robi, dokładnie. Oprócz tego, że jak jestem troszkę pod wpływem, to się robię jakiś tam zaczepny, agresywny, to też mam tak, że lubię się powygłupiać trochę, pogadać sobie jakieś głupoty, poprowokować tak trochę, taki lekki trolling mi się włącza. Lubię bekać na przykład, żeby tak trochę łamać to tabu, które, bo jest takie przekonanie ogólnie wśród ludzi, że w radio się nie beka. I ja się tu nie zgodzę z Wojciechem Manem, czy tam z Żakowskim, bo oni pewnie by powiedzieli, że w radiu się nie beka, że jest to źle widziane. A ja właśnie mam swoje przekonania tutaj, swoją teorię, że właśnie w niektórych przypadkach to bekanie jest okej. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Beknąłeś. Nie, skądże? To się mi służby tu włamały i ktoś mi przejął, tu zhakował mikrofon i agent mi beknął tutaj specjalnie, żeby mnie skompromitować. No, furiat się pojawił, pisze menele. Wymenele. Bo furiat sobie nabył dary mamy natury i on teraz chwilowo zastąpił sobie jedno uzależnienie drugim. I teraz sobie ćpa, a nie chleje, to od razu do wszystkich wymenele. Wymenele. A ja coś tu mam. Coś tu mam. Słuchajcie, co ja tu mam. Coś mam, co ja mam. Coś mam, to co mam, to mam. Mam coś tutaj. No i szpanuje tutaj, że on już nie jest menel, bo on teraz jest ćpun. No. Bierut, żulu, pisze furiat. Bierut, on jest taki zasadniczy i lubi się tak przyczepić, a myślę, że on nie pije. On ma to swoje hobby, pasje pod tytułem mięso i on się na tym skupia. I on... ja bym stawiał na to, że furiat, znaczy, że Bierut nie pije właśnie. On jest wolny od używek. On... I on tym tylko tam co najwyżej sobie tam robi jakieś... pekluje to mięso, kroi, marynuje, ma książkę tam sobie czyta o mięsie. Tutaj ma takie wywieszone plakaty na ścianach, jak tam krowę się dzieli, nie? Jak w knajpach czasami są tam ze stykami restauracje, to on tam sobie ma tu, że takie mięsko, tutaj bewsztyki, tu szynka, tutaj coś i sobie tam ogląda, potem tego, ale on nie pije, to on jest poukładany człowiek, on ma swoje tam hobby, swoje pasje i gdyby on pił, to by być może on bierze to pod uwagę, że on by zaczął jakieś głupoty gadać o mięsie i stałby się człowiekiem niepoważnym, bo by go przyłapano na błędzie, że na przykład sznycel robi się z innego mięsa, on by zaczął tam... I on nie chce ryzykować po prostu. On chce pozostać człowiekiem wiarygodnym, jeśli chodzi o tematy takie właśnie jak... rozebrać świniaka,
fachowo się mówi, tak, jak masować mięso, jak rozebrać świniaka i on wierzył, on by mógł zacząć głupoty gadać w tym temacie i wtedy by się skompromitował. Dla niego to by był koniec świata, jakby go przyłapano na jakimś tutaj błędzie, że kiełbasa podwawelska to z innego mięsa się robi niż parówkowa i on nie chce się tak upodlić i to go tam odrzuca od tych używek. Człowiek się wtedy robi niepoważny i zaczyna gadać głupoty. No. Pisze tutaj niby, że lubi piwo, ale on w tym piwie pewnie marynuje to mięso. I wtedy robi sobie na przykład golonkę na piwie. I w tym sensie pije piwo, tak? Że ma tą golonkę na piwie. I może o tej golonce coś tu nam opowiedzieć. No, to w tym sensie pije piwo. No tak, taki skrót myślowy tutaj. Dobra, bo już głupoty gadam jakieś. Dzwoni ktoś, czy kończymy?

0: Silver pisze, kiedyś na randce ja zamówiłam golonkę, a mój facet pierś z kurczaka. Ten związek nie miał przyszłości. No tak faktycznie, to bardziej byśmy się spodziewali, że to kobieta sobie zamówi delikatne mięsko z kurczaka, nie? Sobie tam kurczaczka zje, a facet sobie zamówi golonkie. I kurwa, jakie dobre. O, na piwku golonka, to palce lizać, kurwa, sobie się tam kroił, tą kość tam oddzielał. O, to masz, jakie dobre, palce lizać, kurwa. No, a tu odwrotnie. No, tak bywa. Gdybym ja był z tobą na randce, to bym też zamówił golonkę. Chyba. I kazałbym ci za nią zapłacić jeszcze. Żeby było tak bardziej jeszcze nietypowo. I... Nie, ja bym sobie zamówił kapuśniak na świńskim ryju. I bym jeszcze wylał niechcący na ciebie ten kapuśniak. I kazał ci jeszcze zapłacić za to. Powiedziałbym, o, zapomniałem pieniążków. Tutaj jakoś poratujesz, kierowniczko? By przyszedł taki jeszcze nieogolony w przepoconej koszulce i byś mnie musiała odwieźć samochodem do domu. A potem jakbyśmy tak stali i byś czekała, że może ci buziaka dam czy coś, to ja bym tak zrobił i bym zwiał. I potem bym nie zadzwonił jeszcze, bo bym się bał, że będziesz mi kazała zwrócić za tą golonkę. Na kolację przed spaniem grochówkę. No właśnie, to bym sobie grochówkę jeszcze przed tą randką zamówił i bym tak pierdział na randce. I tak jeszcze bym robił, oh yeah, i tak bym rękę podnosił taki, oh yeah. I sprawdzałbym, czy tolerujesz moje pierdzenie, czy akceptujesz moje pierdzenie. Bo to trzeba tak sprawdzić, czy tak zapachowo do siebie byśmy przypasowali, nie? Czy ci to odpowiada, to mój zapach. To by, żeby tak podkreślić, właśnie to bym tak pierdział, bo lepiej na pierwszej randce już pokazać właśnie wszystko. Jak to Kotkiewicz kiedyś powiedział, że ja się zawsze pokazuję od najgorszej strony, bo potem już będzie tylko lepiej. Czy jakoś tak to powiedział. No, to też bym tak się pokazał od najgorszej strony. No tak, tak, tak słyszałem, że taki kapuśniak na świńskim ryju to jest rarytas, że to właśnie dobre jest, tak, tak, tak, no. Głowizna. No. A też sam Hannibal Lecter mówił, że właśnie najdelikatniejsze mięso, najlepsze to są policzki, podobno właśnie. No to może u zwierząt też tak jest, że właśnie te policzki. Przypuszczam, że taki świński ryj to taka mieszanka różnych tam smaków jest, nie? Przeróżnych i to może tworzyć jakąś ciekawą kompozycję smakową, jak się to wygotuje. Ja to jak sobie zupkę gotuję, to lubię tam dodać przeróżne rzeczy, nie tylko tam wrzucić kilka pałeczek z kurczaka, jakieś podudzie i to gotować, tylko dodam sobie trochę boczku na przykład, żeby to miało taki wędzony lekko smak, nie? Żeby ta zupka miała. Może jakąś kiełbaskę, coś, tak żeby to była taka mieszanka smaków właśnie. Bierut potwierdza, że policzki wołowe to jest rarytas. Wieprzowe zresztą też. No proszę. Słuchajcie, a może KG Bierut jest kanibalem, tak jak Hannibal Lecter. I on nam tutaj o tym mięsie opowiada, a my czegoś tam nie wiemy do końca. spotkalibyście się z takim Bierutem na żywo? Ja bym się bał, że on mnie gdzieś tam siekierą w łeb ożeni, że potem będzie tam gotował sobie frykasy. Tu policzki, tu podudzia, tu wykroi coś, jakąś nereczkę. Cholera wie, co mu tam strzeli do głowy. No właśnie, jeszcze na tej randce Silver to bym tak pierdział, a potem bym tak patrzył się znacząco, że to niby ona, jakby się tam ludzie poodwracali, to ja bym tak patrzył w jej kierunku i tak... No, prawda, żeby tak było na nią. Z chęcią spróbowałbym ludzkiego mięsa. No, tak, czemu mnie to nie dziwi właśnie, Bierut napisał. Ups, to bym się chyba... Moje lęki tutaj jakby... się wzmocniły w tym momencie i chyba bym się bał tego człowieka trochę. Zresztą gdzieś tam czujemy, że to może być taki trochę psychopata, nie? Gdzieś tam tak to czujemy, że to ma w sobie coś takiego z psychopaty, ten Bierut, nie? No. Widzicie, ciągnie go do tego ludzkiego mięska. Ciągnie. No... Teraz pytanie, kiedy w nim coś tam pęknie, kiedy spróbuje spełnić swoje marzenie. André twierdzi, że w Japonii da się zjeść ludzkie mięso w restauracji. To nie słyszałem o takim czymś. Wiem, że Japończycy są dziwni. Czasem nas to zaskakuje troszkę, ich kultura, ich różne dziwne zwyczaje. No ale, że aż tak, że ludzkie mięso w restauracji w Japonii, to bym się nie spodziewał. Nie wiem, czy to nie jakaś legenda. Tymczasem dawno niesłyszany na antenie Grzesiu zadzwonił od pizzy. Witam.
1: Siema, cześć.
0: Cześć.
1: Wątpię, czy kanibal by twoją nerkę zjadł. Którykolwiek. Może prawdopodobnie nie byłby to rarytas.
0: Może właśnie dobra taka alkoholowa, coś jak golonka w piwie, coś takiego, to może taka nereczka alkoholika, to też jakiś rarytas. Nerka alkoholika.
1: W galarecie bez przyrządzania od razu już, defaultowo jest w galarecie.
0: No.
1: A tak dzwonię, bo... Z takim pomysłem, z którego wiem, że nie skorzystasz, ale gdybym się fascynował kinem karate i taki rarytas by się trafił jak premiera filmu Napadalsko-Zabijackiego, no to ja bym się wybrał do tej Warszawy. Panie, 5 złotych luch i już masz bilet, jeszcze we dwie, masz pociąg, nie musisz brać noclegu, tylko cyk w jedną stronę, premiera o drugiej, cyk w drugą. No ja bym pomyślał, masz jeszcze chyba 10 dni, tak? Czy 9. To jest szmat czasu.
0: No, troszkę drogawo dla mnie. 280 zł to troszkę drogawo. No, nie stać mnie, jestem biedakiem. No, ale zobaczyć na żywo Matiasa Husa może się skuszę. No. Może się i nawet skuszę.
1: Gdyby, nie wiem, Walaszek robił jakąś premierę pełnometrażowej blog ekipy czy coś, no to ja bym już bilet kupował samolotowy. Nawet bym się nie zastanawiał. Gdziekolwiek by zresztą to było na świecie, ta premiera by się odbyła. No. Bo jestem fanem akurat kina karate, fanem nie jestem jakimś szczególnie, więc raczej taka premiera mnie jakoś nie interesuje. Choć jakbym mieszkał, gdybym mieszkał w Warszawie, pewnie bym się skusił. Na pewno ciekawi ludzie tam będą. Znaczy, bo tacy pasjonaci, lubię takie, takich chorych pojebów, że tak powiem, na różnym punkcie wariatów, geeków.
0: Mistrz zabronił mi, mistrz polecił mi unikać niepotrzebnych walek. Do widzenia panu. No, ale słuchaj, Walaszek coś w ciula sobie leci. już te blok ekipy to tak na siłę, takie jakieś nieśmieszne trochę. Product placement, reklamy to są same. On wypuszcza nowe odcinki i one są reklamami jakiegoś tam serwisu, wiesz, Dupeo, że możesz mieć coś taniej. To żałośnie skończył trochę. Żałuję, że zepsuł w ogóle, tak jakby zepsuł się nam Walaszek i nie wiem, co mu się stało, ale jakiś taki, no nie ma u mnie szacuna za ostatnie swoje wybryki. Jest to wielka legenda, ale to jak on kończy, jak schodzi ze sceny, to jest jakieś żałosne totalnie.
1: Tak, wiesz co, zgadzam się z tobą. Jak go lubię i jestem pierwszy do bronienia Walaszka, to trzeba przyznać, że jednak reklama na reklamie, bardzo nieregularne odcinki wypuszcza. No, niestety. Nie to samo. Mam nadzieję, że się jeszcze odbije. Chociaż liczę na Egzorcystę nowego, wychodzi w Dzień Dziecka 1 czerwca. Właśnie, co ciekawe, 1 czerwca też jest ten film Karate. W tym samym dniu wychodzi nowy sezon Walaszka. Sorry, bo mi tu dziwnie jeździ facet. Znikł. Zawraca na środku drogi. Migacz w jedną, jedziemy w drugą, przepraszam. Także no, zobaczymy, czy Walaszek jest skończony, czy jeszcze odbije się Egzorcystą nowym sezonem. Może będzie spoko. I po prostu był zarobiony i na blog ekipę brakowało mu czasu.
0: No, zobaczymy. Chyba nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Egzorcysty. Zawsze wolałem blog ekipę i poprzednie jakieś tam dzieła, dokonania. Egzorcysta jest okej, ale to jakby nie jest jakiś ósmy cud świata, nie?
1: To się zgodzę. Jestem fanem blog ekipy. Myślę, że ta seria jest zbyt niedoceniana jednak. Wszyscy Kapitan Bomba, ale blog ekipa ma swoje smaczki jednak, które lubię. Ale już może nie Walaszku. No, także masz kontakt do Andrzeja, tak dobrze mówię? Tego pana, co to ogarnia w Polsce dystrybucję?
0: Tak.
1: No, i 10 dni na zastanowienie się. Także trzymam kciuki.
0: Fajnie by było tak dać w mordę Matiasowi Husowi.
1: No, ale jeszcze w gazecie by napisali, jakbyś jeszcze jakąś koszulkę z Nagradia ubrał, no to darmowa reklama po prostu.
0: No. I nagle by mi dziękował Andrzej, pisałby, słuchaj, to, że się rzuciłeś tak jak debil trochę, ale ja doceniam, bo słuchaj, nagle wszyscy się pisali o tym na gazeta.pl i w TVN-ie mówili i wszyscy kupują filmy, dzięki Krawiec. A ja tylko tak podszedłem i jeb Matiasa Husa, tak, taki podbródkowy, że padł, huknął łbem, nieprzytomny, do szpitala zawieźli. Gdzieś tam ochroniarze mnie złapali. No, a wszyscy tam, a potem mi dziękują. Super promocja, Krawiec, naprawdę.
1: No. Jeszcze tak od tyłu, bo jak od przodu mógłbyś jeszcze jakiś unik sobie przypomnieć, zastosować z dawnych lat i by cię połamał tym unikiem sam.
0: Przypuszczam, że to mogło być tak, żebym go strzelił w szczękę i bym złamał sobie rękę, a on by tak stał i się dziwował. Co tu wymyślili Polacy ciekawego.
2: Niemra, 10 zł. Na czas.
1: Tak, ja tylko dzwoniam na chwilkę, bo jestem w pracy i muszę wracać na bazę. Znaczy jestem już, podjeżdżam, także.
0: No tym bardziej, że tam ci zajeżdża drogę jakiś typ. Ty...
1: No już pojechał sobie.
0: Pojechał. Jakiś pijany czy co, że on ci drogę zajeżdża, jedzie środkowym pasem?
1: Nie chciał sobie nawrócić, dał mi gaz w jedną i se skręcił w drugą. Tak, dla zmyłki. No, różni się zdarzają kierowcy.
0: I Grzesiu by potem przywiózł taką pizzę do klienta, że tam kawałek jakiś ząb, jakiś kawałek tam nogi, coś tam i taką by wręczył pizzę z wypadku. I to by była pizza wypadkowa. Pizza wypadkowa, proszę bardzo, specjalnie w promocji, a tam jakiś oko na tej pizzy, no. A tu tymczasem Niemra, czyli Silver chyba, rzuciła tutaj dychaczka i pisze na czyste gacie na randkę. No, aż takie, aż tak, OM tutaj mam się wystroić, czyste gacie ubrać, no dobra, to przemyślę sobie to, może faktycznie.
1: Tak, widzisz, że masz na gacie do pociągu, niekoniecznie musisz, mam nadzieję, że się nie obrazi Silver, no. Kiedy użyjesz majtki w innym celu, niezgodnie z przeznaczeniem. Do pociągu, wiesz, na premierę.
0: No, to jakaś inwestycja. Myślę, że spokojnie kupię sobie jakieś luksusowe majtki. No, trzeba zainwestować, słuchajcie, trzeba czasem zainwestować w siebie. Rozważam właśnie, żeby kupić jakieś majtki. Myślę nad tym poważnie. Naprawdę to jest, myślę o tym już na poważnie, tak? Już bez jaj. Żeby kupić jakieś takie eleganckie majtki. Tak, tak.
1: Tak. Spoko, dobra, to ja się przyłączam na odsłuch i słucham dalej.
0: Dobra.
1: No to na razie, cześć.
0: No na razie, hej.

Cześć, Gosia. Ogól jajka i kup majtki. No ludzie, no ale to... jakaś rewolucja totalna. Nie tak wszystko od razu, no. Ogolę jajka, kupię majtki, pojadę na to Last Kumite, dam w mordę Matiasowi Husowi i nagle wszystko się odmieni. Nowe życie, rewolucja jakaś taka życiowa. I stanę się popularny. Człowiek, który dał w mordę Matiasowi Husowi, legendzie kina sztuk walki. Wywiad z tym człowiekiem. I zacznę opowiadać, no, co mnie skłoniło. Pewnego dnia pomyślałem, że no, czas coś zmienić w swoim życiu. Pomyślałem, co można zrobić takiego, żeby zaskoczyć jakoś ludzi, żeby zrobić coś tak pod prąd, inaczej. I wtedy nagle siedzę i w głowie pojawia mi się nazwisko. Matias Hus. Legenda. Myślę, pojadę tam, ubiorę te czyste majtki, dam mu w mordę, zobaczymy, co się stanie. I nagle stałem się znaną osobą. No dziś wszyscy o mnie mówicie, tak? Jestem gwiazdą. W Pepco masz za 10 zł 3 pary majtek. O, proszę. To już wiemy, gdzie się zaopatruje psycho w majtki. No, ja się powoli będę zwijał, bo to już 21. Często o tej porze zaczynam audycję, a dziś będę kończył, bo w sumie już 5, prawie 6 godzin zaraz będzie. Spalę sobie fajurkę i zmykam. Zadzieram kiece i lecę. No, coś trzeba zjeść. Zjem sobie te kotlety z karkówki. Za 35 zł. A co? Zazdrościcie, co? Że stać. A co? Kto bogatemu zabroni? 35 zł, przypominam. Cztery kotlety. Od lipca będzie to kosztowało z 50. Także zamierzam zainwestować w siebie jakieś skarpety, jakieś majtki, żeby tak bardziej wyglądać, nie wiem, światowo jakoś, światowo. Bo faktycznie sytuacja, w której moje spodnie są moimi majtkami, to tak... to się sprawdza na krótką metę.

0: O, cieślak przyszedł.
1: Co jest, kurwa, raz na trzy?
2: A na czacie pojawił się cieślak. Słuchaj, cieślak. Wyzywam cię w tym momencie, mordo. Na salówę.
3: 20 zł. Na majteczki w kropeczki.
1: Majteczki w kropeczki. Łoho, ho, ho.
0: No proszę. W kropeczki, majteczki. Takie białe majteczki w czerwone kropeczki. A Gosia, obrazisz się, jak kupię takie w serduszka zamiast w majteczki? Myślę, że w takich majteczkach w serduszka będę bardziej sexy. Co to za kotlety, które kosztują 35 zł, krawcze, złoty? No. A co ty kupujesz kotlety, nie wiem, za stówę? Jednego kotleta? To Bierut, już nie popadaj w skrajność jakoś. Ja rozumiem, że ty jesteś smakoszem, ale to... Znaczy, ty piszesz to tak, że tak drogo, czy tak tanio? Znaczy, wiesz, na garmażerce, od razu mówię, to są gotowe kotlety już tam w sosie, myśliwskim jakimś tam, w sosie, nie wiem, ciemnym takim myśliwskim. Ale też tego sosu tyle, co kot napłakał, tak mi pani łyżką tak jednego kotleta pokropiła, drugiego i proszę, do widzenia. Do widzenia, ślepagienia. Ale że tak drogo, czy tak tanio? No, za gotowca się płaci, nie? No to... Ale to są cztery i takie cztery spore kotlety, no to... No dla mnie to drogo trochę, ja bym... No wiadomo, lepiej samemu zrobić, no wiadomo. Bierut na pewno nic nie kupuje gotowego. Kto tu ostrzegał, że właśnie nie kupuj krawiec, bo to są jakieś ścinki i odpady? No to ja wiem, że tak się robi, tak są jakieś, już jak się pierogi psują i zaczyna to śmierdzieć, taki pieróg, to się go tam, to posypuje się go papryką, pieprzem tam, żeby zabić ten smród, prawda, i się pisze pierogi zbójnickie. No trochę drogo, aha, czyli drogo jednak. Jakbyś kupił mielone, to by było taniej. No ale to mówimy, wiesz, o gotowym produkcie, już jakoś tam przyrządzonym, do podgrzania tylko, na garmażerce, nie? Znaczy na mięsnym tam dział garmażeryjny, że tam masz gotowce różne, no to takie kotleciki, nie? Wiadomo, że jak sobie kupisz, każesz pokroić tam kotlety, to wyjdzie taniej, no ale weź to potem przyrządź. A gaz, a czas mój cenny. Słuchajcie, mój czas jest tak cenny. Ja na przykład bardzo sobie drogo cenię swój czas, bo nawet 5 minut, jak ja mam to podsmażyć to wszystko i tam zamarynować, ten sos rozpuścić w tej szklance, to ja to są koszmarne pieniądze w moim przypadku. Mój czas jest tak drogi, bo ja w tym czasie mogę, nie wiem, uratować świat 10 razy w cyberpunku czy coś. Ostatnio ja mam naprawdę poważne, słuchajcie, dużo się dzieje w moim życiu. Ostatnio ratowałem panią prezydent nowego USA, która się rozbiła w takiej nieciekawej dzielnicy samolotem i tam już panki, jakieś zbiry się sadziły, żeby tam się dobrać, a ja tam, prawda, uzbrojony w cyberwszczepy, w gana, musiałem ratować. Ja mam naprawdę dużo na głowie teraz, ja nie mam czasu robić kotletów. Więc no, decyduję się na gotowe produkty. Krawiec, kotlety mielone zrobisz w pół godziny. No niby tak, no. Ale karkówka, bo to są kotlety z karkówki. No karkówka to jednak taki produkt wyższej trochę jakości niż mięso mielone wymieszane z bułką, tartą, albo tam rozmoczoną bułą czerstwą i sól, pieprz, nie? To lepsze trochę, lepsza karkówka chyba trochę. O. W życiu nie kupiłam kotletów za 35 PL. To jakiś szwindel.

się skusiłem dzisiaj. I żałuję. Jestem w plecy, 35 zł. Nie no, ja nie daję bułki do kotletów, pisze Bierut. Mięso to ma być mięso, bez wypełniaczy. Ale przecież, KG Bierucie, tu mnie zaskoczyłeś, bo przecież cały urok kotleta mielonego to jest właśnie to, ta mieszanka. To właśnie jest dobre, że ten kotlet ma to wypełnienie takie, że jest wymieszane właśnie to z tą bułką rozmoczoną, czy trochę to, ta bułka tarta. A ty co, może jeszcze nie panierujesz, tylko sobie samo mięso. W Renie i Stimpy, w tej kultowej dla mnie kreskówce, to był taki Kołolski. I ten Kołolski tylko mięso żar. I pił napój jakiś taki mięsny i to mięso cały czas żar. Taki grubas wielki, owłosiony. I to mi się tak kojarzy. No co ty, nie dodajesz, przecież to jest mieloniec właśnie, że dodajesz do niego... Silver pisze, że burżuj właśnie, pisze, że przyjdę zabrudzony, zaśmierdzony w niepranych majtkach i każe płacić dziewczynie za randkę, a sam kupuje kotlety za 35 zł. No, no coś w tym jest. No. Ja się chyba muszę wziąć za siebie trochę, bo to faktycznie jest bez sensu takie. Bułka wysusza kotlety, mają być soczyste. Okej. Okay. Punkt dla ciebie, ale. A co? A jajeczko jeszcze się dodaje, nie? Miesza się z jajkiem i z tą bułką. No, a to chyba wyjdzie takie soczysty w miarę kotlet. Poza tym, no, co to za mieloniec? No, to jest przepis na mielońca. Zawsze tak się robi, że się dodaje tą rozmoczoną bułkę. No to ty, Bierut, masz swój własny jakiś przepis na tego mielońca i to jest taki twój bierutowy, KG Bierutowy mieloniec a la Bierut. Kotlety mielone a la Bierut. No i okej, okay, ale mówimy tutaj, wiesz, o klasycznym, prawilnym kotlecie mielonym. W którym cały urok polega na tym właśnie, że to jest tam mieszanka właśnie tej buły, tego mięsa, opanierujesz sobie. Ja wiem, że można zrobić gołąbki bez kapusty, bez zawijania, no, ale to już nie są prawdziwe gołąbki, no, umówmy się. Bułka w mleku, no, tak jak Furiat tutaj pięknie napisał, mądrze. Właśnie... To jest cały urok, tą bułkę w mleku, wymieszać to z tym mięsem, przyprawić, sól, pieprz, a jakieś tam kotlety bierutowe, okej, okay, mogą być dobre, ale to już nie jest prawdziwy mielony, no, umówmy się. Jeszcze zarodniki musisz ze żółtka wyciągnąć, XD, pisze tutaj. Ważna informacja, że musisz zarodnika wyciągnąć z żółtka. Się odezwał ekspert. Ale faktycznie jest zawsze ten taki zarodniczek, nie? Takie jakieś małe, czarne, takie ta kropeczka i zawsze to dobrze jest wyciągnąć. Ja tam nie wyciągam, ja to wszystko zjem. Jajko i bułka to są kotlety komunistyczne. Wypełniacze, które się dodawało, jak mięso było słabo dostępne. Nie wiem, Bierut, czy masz rację. Dobra, słuchaj, wpisuję teraz na Google. Przepis na kotlety mielone. Domyślam się, że wyskoczy coś popularnego i pierwszy wynik z brzegu, od góry. Daję. To już są współczesne kotlety, tak? Przygotowanie. Bułkę zalać mlekiem lub wodą. No, jakie komunistyczne? Przesadzasz, stary. Dorabiasz ideologię do tego, że ty nie będziesz jadł komunistycznego kotleta lewackiego, bo ty masz swojego prawicowego kotleta, prawilnego, prawicowego, bożego, do którego nie dodajesz bułki, bo to uwłacza temu kotletowi twojemu. No to jest jakieś dorabianie ideologii. Pierwszy z brzegu przepis współczesny na internecie mówi wyraźnie: bułkę zalać mlekiem i tak dalej.

I to jest cały urok. Ja nawet bym nie zjadł twojego mielońca. Bym powiedział, nie, nie jestem głodny. Już dzisiaj jadłem, tak bym przez grzeszność bym ci powiedział, bo bym liczył, że mi zrobisz takiego prawilnego, prawdziwego kotleta. No, są takie dania, które można by uznać za jedzenie biedoty, ale to jest cały ich urok, że tak się to przyrządza, że taki jest przepis, nie? Tu się chyba nigdy nie dogadamy, KGB Rucie. Coś czuję. Niech, słuchajcie, zabierzcie głos w tej sprawie, bo to trzeba wyjaśnić. Nie zostawimy tak tego. Napiszcie na czacie, czy ktokolwiek robi mielońce w taki sposób jak Bierut, że nie dodaje tej buły właśnie, czy ewentualnie od biedy bułki, bułką, tartą nie zasypuje tego mięsa, żeby wymieszać, żeby było ten chleb, żeby był, tak? Odpowiednik chleba, jakiś tam substytut, czy ta buła, czy bułka tarta, żeby to się wmieszało. Czy ktoś jeszcze oprócz Bieruta robi w ten sposób tego kotleta? Myślę, że nie, że nikt się taki nie znajdzie. Nikt. To jest wydziwianie. Bierut chce tutaj aspirować do klasy wyższej, pokazać, że on jest ponad to. Ja nie będę jadł perelowskich, komunistycznych, wytanionych kotletów. I świruje pawiana i tutaj i wydziwia po prostu. I się skompromitował. W tym momencie. I ja nie wiem już, czy on jest dla mnie w tym momencie... Muszę się z tym przespać i muszę po prostu się zastanowić, czy on jest dla mnie jeszcze autorytetem jakimś tutaj w tej tematyce mięsnej, bo po prostu kotlet mielony bez bułki to jest jakaś aberracja umysłowa, aż po prostu się zdenerwowałem i ja nie wiem, czy ja tego człowieka chcę znać w ogóle.

Jak lubisz suchary, to spoko, się tu śmieje. Kotlet mielony po śląsku. Karminadle jedli już Ślązacy od zarania dziejów. Pisze Antonio. Antonio. Jajem tylko ryby w oceanie pluskające. John Locke. No wiadomo. Ja mam bułkę, to dodaję, a jak nie mam, to nie dodaję. Silver pisze. O, czyli tak na dwoje babka wróżyła. Nie chce się opowiedzieć po żadnej ze stron. I tak chce się jednym przypodobać, zwolennikom właśnie dodawania bułki, ale jednocześnie nie chce urazić tych, którzy tej bułki nie dodają, tak jakby tutaj do gangu Bieruta. No, wiemy, kto stoi, kto jest w tym gangu, tak? Ja już nie chcę mówić, bo zaraz będzie Zenon pisał, że się czepiam, tak? Ale to wiadomo, kim jest ten człowiek i z kim on trzyma. I to mnie wcale nie dziwi, że akurat on napisał, żeby nie dodawać bułki. Ale co ciekawe, ja bym stawiał na to, że Zenon dodaje tą bułkę akurat. Ale już nie chcę wyciągać, bo być może się Bierut w tym momencie skonfliktuje z Zenonem, zrobi się drama tutaj mielońcowa i się pokłócimy o te kotlety mielone. To jest bardzo poważny temat i to naprawdę może na noże pójść. Może na noże pójść. Puryści mięśni. Ja dodaję i dodaję czosnek, cebulę. No, zapomnieliśmy o cebuli. No, nie ma mielońca bez cebuli. A Bierut pewnie znów będzie gadał, że on nie dodaje cebuli, bo to zabija smak mięsa, tak? I że to jest takie wytanianie tego mielońca. Ale że koperek też można w sumie, tak, można dodać koperek. Koperek mega zdrowy, w ogóle dobry, pachnący, fajny. Bierut dodaje czosnek, koperek, pietruszka, spoko, ale bułka jest bez sensu. Wypija tylko soki z mięsa. No ale się mieszają te smaki jakoś, no co, wypija ci soki. No ale to jak wypija, to zostają w tej bułce chyba, nie? No co, się dezintegrują te soki? Tylko smalec, Wandast. Jola pisze, kotlet, cześć Jola. Kotlet grubo mielony, bez bułki, z mięsa mieszanego, to rumsztyk. No, czyli, no, Jola potwierdza, że to nie jest prawdziwy, prawilny, nasz polski, katolicki kotlet mielony. To jest, dla mnie to zahacza wręcz o obrazę uczuć. Naprawdę, kotlet bez bułki. Nie waham się użyć tego słowa. On jakieś pulpety robi, dokładnie. On jakieś pulpety robi, a nie kotlety. No Zenek na pewno daje bułkę, bo mu wtedy więcej wyjdzie. Co, oskarżasz Zenka, że jest jakimś biedakiem? Że on daje tą bułkę, bo mu więcej wyjdzie? Cebula jak najbardziej. No przynajmniej to, przynajmniej tu się zgadzamy. Ale co tu, że Zenek co, dodaje, bo mu więcej wyjdzie? To, że on jest co, jakiś liczy krupa? Że on tak duma sobie, o, to za mało, tu trzeba wyżywić wszystkich, to nie, trzeba dać bułkę, kurwa, bo się nie najesz bez bułki. Kurwa, bez bułki się nie najesz, kurwa, trzeba dodać. Kurwa, ale słuchaj, no tak tu o Zenku napisałeś, a Zenek jest smakoszem też. On lubi dobre rzeczy i sam gotuje, przyrządza sobie tam, marynuje, wydziwia i on sam potwierdza, że on by dodał bułkę. To co, on nie wie, co jest dobre? Że on tą bułkę, że co, że... A też chyba nie jest jakimś biedakiem. Śmieciarze dzisiaj bardzo dużo zarabiają i on
jakoś tam się nie kryje z tym, że mu się poprawiło. I co, on dodaje bułkę, jest takim biedakiem, tak? I tylko dlatego dodaje bułkę. Zjadłby coś, zjadłby takiego dobrego kotleta, jak ty robisz, bez bułki, ale on dodaje tą bułkę po prostu, żeby było tych kotletów więcej, tak? Żeby się wszyscy najedli. No nie wiem, czy on by się tu nie obraził w tym momencie. Jako smakosz. On być może by się w tym momencie zgodził ze mną właśnie, że ta bułka ma być, ponieważ to dobrze smakuje po prostu i to jest natura tego kotleta, że on ma tą bułkę. Ty po prostu jesteś taki mięsny strasznie, że ty byś w ogóle, ty pewnie, nie wiem, kotleta schabowego nie panierujesz, bo ci panierka zabija smak mięsa. Jesteś właśnie takim dziwakiem trochę, ty.

jak jestem na keto, to nie daję bułki, dodaję pieczarek, cebulę, sera, a dodawajcie sobie co chcecie, trzymajcie stronę Bieruta, proszę bardzo, no. To no, naprawdę, ja, mnie tu nic jakoś szczególnie nie trzyma. To radio nie jest jakimś moim tutaj, Bóg wie co, że ja to muszę prowadzić. Ja mogę jutro nawet wstać z samego rana i zanieść mikser do lombardu i gówno będziecie mieli, a nie radio. Jak tak tutaj wspieracie Bieruta z jego pseudo mielonym kotletem, który się nie powinien nazywać mielońcem, bo to nie jest żaden mielony, tylko sobie coś wymyślił swojego i świruje tutaj i jakby uwłacza naszej tradycji robienia kotleta mielonego, bo Polacy zawsze robili z bułką i to jest natura tego kotleta, on wprowadza swoje jakieś, musi mieć swoje ale. I on by być może nawet zjadł z tą bułką, tylko po prostu już się zawziął i teraz będzie tutaj świrował, no. No, wysusza mu mięso. No, to jest takie tutaj wydziwianie jakieś. Wysusza. Wysusza. A cera ci się nie wysusza, jak zjesz tego kotleta i se potem musisz kremikiem smarować? To jest no, takie wydziwianie. Wysusza mu. Ja panieruję w małej ilości bułki tartej, ale nie daję do środka. Ja też nie daję do środka, jak dodam już tą bułę wymoczoną w mleku. A to też, to jest jakiś tam aromat. Mleko, sam kiedyś przyznałeś, że tłuszcz, i to jest jakby wiadome, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, no to mleko jest tłuste, tak? W tym tłustym mleku tą bułkę wymoczysz i masz ten tłuszcz w środku i on ci ten smak fantastycznie tam przenosi, nosi ten smak, nosiciel smaku taki. Ale ty się będziesz trzymał tego swojego kotleta bez bułki. Dla mnie jesteś zdrajcą kulinarnym. Kimś wprowadzasz jakieś tutaj zwyczaje, nie wiem, to jakiś niemiecki jest może kotlet, albo jakiś ruski kotlet. Ja nie wiem, czy ja z tym człowiekiem w ogóle mam jeszcze w ogóle o czym rozmawiać. Powiem wam, że dawno nic mnie tak nie obraziło, jak ten kotlet bez bułki.

mu się dalej tu upiera przy swoim, że nośnikiem smaku jest tłuszcz, którym poprzerestane jest mleko, a nie mleko. Coś tu przekombinowane to jest dla mnie. To jest jakieś dorabianie ideologii. On być może nawet zrozumiał, że to ja mam rację, tylko to jest taki uparty człowiek, że on będzie trwał przy swoim i on po prostu specjalnie będzie tak właśnie przyrządzał. Będzie po prostu udawał, trzymał się tutaj swojego. On wie lepiej. Słuchajcie, dobra, bo mi się chce do tego, bo aż po prostu mi się siku zachciało z nerwów. Z nerwów. Gosia pisze, kotlety Bieruta najlepsze. I ty, Gosiu, Brutusie przeciwko mnie, wiecie co? Aż mnie zatkało po prostu. Czuję się zdradzony, jakby mi ktoś nóż wbił w plecy. Czuję się tak zwyczajnie sponiewierany, oszukany, zgwałcony w pupę w tym momencie i jest mi tak zwyczajnie przykro, wiecie? Tak zwyczajnie przykro z tym kotletem. Nie sądziłem, że do tego dojdzie, że... Gosia, ty już nic nie pisz, wiesz? Co? Już zostało wszystko powiedziane i... Nie wiem, o wszystkim można sobie dowcipkować, wszystko można powiedzieć. Ja sam byłem za tym, żeby tu nie cenzurować i żeby po prostu... Tak, to była jakaś taka natura naszego nocnego radia, że wszystko można powiedzieć, jest Hyde Park, jest pluralizm, ale z tymi kotletami to przegięliście, wiecie? Płakać chcę. To jest jakieś szaleństwo. Kotlet bez bułki. Bierut, przegiąłeś dzisiaj, po prostu już nic nie piszcie, bo po prostu już wszystko zostało powiedziane, tak? Mleko zostało rozlane i możecie teraz pisać, że to jest to mleko, w którym ja tą bułkę wymaczam sobie i sobie zrobię te kotlety, ale to nie o to chodzi. Naprawdę mi się płakać chce. Sweet Focia pisze, krawiec, nie płacz, bo ja też będę płakać.

Dobrze, ja w tym momencie muszę iść po Coca-Colę. Już nic nie będzie takie jak dawniej. To wiecie, tak jak z tym dzbankiem. Dzbanek się rozbije, można go posklejać, ale to już nie będzie ten sam dzbanek. Co zostało dzisiaj powiedziane, to zostało. Zostawmy już ten temat kotleta, ale to są dla mnie ważne akurat sprawy z tym kotletem, bo... Bierut tutaj stara się teraz strywializować i obrócić ten temat w żart, że o, niech doda cały chleb do tego kotleta. I to jest taka próba właśnie sprowadzenia do absurdu tematu, żeby tak rozmyślić ten temat, tak? I ośmieszyć rozmówcę, że o, to cały chleb dodaj. To jest tak perfidne, tak po prostu podłe, że aż mi słów brakuje. I teraz próbuję tutaj zmienić temat, że cukier do majonezu, o, nie, pomówmy o tym kotlecie, dokończmy ten temat. Dokończmy, proszę bardzo, nie zmieniajmy. Nie zostawiajmy tak tego. Dobrze, bo już po prostu na cały koniec dnia mi humor zepsuliście. Ja się po tym nie pozbieram. Po prostu mnie to ubodło z tym kotletem i ja jeszcze muszę sobie wyjaśnić, muszę się Zenona zapytać, jak on to widzi i jak on też powie, że on robi bez bułki, to nie wiem, co zrobię. Dobra.

Dobra, jestem. Dobrze, to już zostawmy ten temat. Trudno, różnimy się tutaj. Ja myślę, że w Nocnym Radio jest miejsce zarówno dla tych, którzy robią kotlety, te mielońce słynne właśnie nasze, polskie, z tą bułką i bez bułki. No, niektórzy chcą się jakby tak odciąć od tej spuścizny, tego PRL-u, w którym powstał ten mieloniec, który jest naszą taką historią trochę, naszym dziedzictwem jakby kulturowym. I chcą się od tego odciąć niektórzy i tak no, chcą uciec od tej bułki, nie dodawać jej zupełnie. Okej, ja to rozumiem, tak? I to rozumiem, co kieruje tymi ludźmi, ale uszanujcie też jakby z drugiej strony to, że ktoś dodaje tą bułkę. Ale dobrze, już nie chcę więcej ciągnąć tego tematu. Ja na przykład dodam jeszcze tylko na koniec, że ja dodaję musztardy trochę do tego mielońca i to daje taki fajny smak musztardowy lekko.

A wiecie, że Bruce Lee wpierdalał 24 mielońce dziennie? Dlatego miał takie mięśnie. I karate ćwiczył na kotletach. Wieszał sobie te kotlety na żyłce takiej. Takie wielkie robił te kotlety i po prostu tak napierdalał w nie pięściami i roztrzaskiwał. Krawiec to jest wypełniacz, który nic nie wnosi. Bierut, nie ciągnijmy już tego tematu. Dobrze, już powiedziałeś swoje. Zostawmy, to są naprawdę dla mnie delikatne sprawy z tym dodawaniem bułki i już zostawmy to. Dobrze, ty nie dodajesz, ja jakby to akceptuję i dobrze, jestem nawet w stanie mieć jakąś nić sympatii, małą, lekką, taką delikatną, powiedzmy, nić sympatii do ciebie, mimo że jesteś jaki jesteś, że nie dodajesz tej bułki, dobrze, zostawmy to, ale dobrze, jakoś tam pogodziło nas to, że musztarda jak najbardziej, sam tu się zgadzasz, że można dodać, to jest fajne i dobrze, coś nas łączy, tak, dużo nas dzieli, nie ukrywam tego, jakby no nie powiem już, że wszystko będzie między nami tak jak było wcześniej, coś tam pękło, tak, coś we mnie i ale możemy się dogadywać nadal, mimo że nie dodajesz tej bułki. Trudno, jesteś jaki jesteś. Ja się nauczyłem, jakby staram się ciebie rozumieć. Staram się ciebie akceptować, mimo wszystko, bo no też powiedzmy sobie szczerze, nie wszystko się sprowadza do tego, że ktoś tam dodaje tej bułki, czy nie, jesteśmy różni. Ty akurat nie dodajesz. No, dla mnie to jest... No już dobrze, nie będę ciągnął tego, ale wiesz, co myślę. No trudno, no. Tomisiu się zabrał głos i pisze, że w Ameryce ludzie, no, niespecjalnie jakoś może dzisiaj czują potrzebę, żeby wytanić to mięso, jak ala właśnie jak w PRL-u, a dodają tą bułkę. I co, panie wszechwiedzący, dodawaczu, nie dodawaczu bułek do mielońców, co teraz powiesz? Jak to się ma do twojej teorii PRL-u, wywodzenia się tego mielońca z PRL-u, że to takie wytanianie kotleta, że się dodawało, że bo mięsa mało. Jak to, cała twoja narracja legła w gruzach tak naprawdę w tym momencie. Bo nawet ci Amerykanie, którzy, on wydaje taki Amerykanin, taki Tomisiu kupuje se hamburgera za 100 zł i dla niego to jest taniocha. I nawet on doda tej bułki do mielońca, bo wie, że to jest po prostu wskazane, że to dobrze robi ten na smak i że to po prostu taki jest przepis na mielońca. A ten się upiera. Jezu, jaki to jest zatwardziały człowiek. To jest straszny człowiek w ogóle. On się cały czas tu upiera i się śmieje, że jak można dodawać, że to wysusza. No to... Dobrze, niech ci będzie, dobrze, ja się nie będę kłócił. Są jeszcze, są ważniejsze, dobrze, sprawy w życiu, nie wszystko się sprowadza do tego mielonego. Już zostawmy to, bo to już może niektórych znudził ten temat, ale jeszcze do tego wrócimy, myślę, kiedyś, wiesz, i sobie wyjaśnimy pewne sprawy, bo ja ci mogę udowodnić, że mieloniec się nie wysuszy od tej bułki. To jest jakaś twoja teoria, gdzieś wyczytałeś, w jakichś mądrych książkach i ty wielki uczony teraz gdzieś tam wyczytał, ty nawet pewnie nie próbowałeś dodawać tej bułki, nie testowałeś tego, tylko gdzieś to wyczytałeś po prostu, że to się wysusza, bo tak ci gdzieś ktoś napisał. To jest jakaś szurska teoria, że bułka wysusza. Dlaczego miałaby wysuszać? Jak co? Jak ona wchłonie ten tłuszcz i tak dalej, to przecież ona tam zostaje w tym kotlecie. Dlaczego miałaby, co to, wyparuje jakoś magicznie? To jest jakaś szuria kulinarna zupełnie. Nigdy się nie dogadamy tutaj w tym temacie.
Dobrze, bo już 2 godziny rozmawiamy o tych mielonych. Ja wiem, że to jest ważny temat i... Ale... Już zostawmy tego mielonego temat, bo to nas dzieli jednak dosyć mocno, więc może po prostu lepiej o tym nie rozmawiać. Niektórzy nie potrafią tutaj przyznać racji i będą się upierać przy swoim. A są jakieś takie w ogóle, są też tacy zboczeńcy jacyś, co robią mielońca bez panierowania, to jakieś gołąbki bez kapusty, bez zawijania. To jest chore. Dla mnie mieloniec to musi być mieloniec. Bułka dodana do mięsa, wymieszane, cebulka, jajeczko, zrobić tą masę i tam nic się nie wysusza. To jest nadal jędrny, soczysty kotlet mielony. Słuchajcie, ja się mogę nawet poświęcić i nawet nie opanierować, nawet nie dodać tej bułki do mielońca. Ja dobrze, tylko że jaki jest sens to testować, skoro po prostu ja kiedyś nawet zrobiłem chyba mielońce bez bułki i one mi nie smakowały. Dokładnie, to właśnie się... Bierut, czemu ty jako osoba, która się orientuje w temacie, czemu ty w ogóle nie zwracasz uwagę na teksturę, na konsystencję, na takie sprawy, tylko dla ciebie to ważne jest, żeby się wysusza coś tam tobie niby. A przecież, wiesz, ta bułka, to mleko wpływają też mocno na całą teksturę tego mięsa. A słuchajcie, dobra, zwróćmy się ku autorytetom. Gesslerowa, Makłowicz, tak? Jakieś tam autorytety. Bierut zaraz oczywiście napisze, że to nie są żadne autorytety, tak? No i da świadectwo jakby tego, co tam... Ale dobrze, kotlety mielone Gessler. No. Do mięsa mielonego dodaj cebulę, jajka, odciśniętą z nadmiaru mleka kajzerkę. Mam powtórzyć? Czy dotarło do tej łepetynki? Mówię do ciebie, Bierucie, w tym momencie. Mam powtórzyć, czy dotarło do łepetynki tej, że Gesslerowa dodaje bułkę do mielońca. Mało? Proszę bardzo. Makłowicz. Kotlety mielone. Cebulkę pokrój w kostkę i podsmaż na patelni. Dodaj czosnek i całość, jak ostygnie, wrzuć do zmielonej ryby z boczkiem. To jakiś błąd, dobra, to jakieś coś gówno, jakieś. On tu w ogóle jakieś propsuje rybne kotlety. Ja też lubię rybne, to... Dobra jest rzecz, ale... O, kotlety mielone według Makłowicza. No też jest mleko i bułka, no. Składniki, 3 łyżki mleka. Jedna kajzerka lub 2 kromki bułki. Co byś nie wpisał, najwięksi specjaliści... ludzie, którym ufamy, ludzie, których uznajemy za autorytety w dziedzinie kulinariów, gotowania, piszą wyraźnie mleko, bułka, bo to jest kotlet mielony, ale pan Bierut wie lepiej. No, on zawsze w zaparte idzie, tak. Dokładnie. Być może nawet jakby go gdzieś tam wzięli na tortury, gdzieś tam mu przypalali pięty, bejsbolem po tych piętach napierdalali, rozciągali go, jakieś do żelaznej dziewicy go wkładali, przebijali kolcami, to on by się dalej upierał.
Nie, żadnej bułki! Nie! Po prostu to jest taki uparciuch. No, a tu się, no. Bierut. Gessler, Makłowicz i Zenon mają inne zdanie w temacie dodawania bułki i ja się do nich przyłączam. I rób sobie jak chcesz, oczywiście nikt ci nie zabroni robienia sobie kotleta bez bułki. To nie jest kotlet mielony. Zacznijmy od tego w ogóle. To sobie nazwij go jakiś kotlet à la Bierut, nie? Sobie go tam po swojemu nazwij. Już, i mamy sprawę rozwiązaną, ale nie nazywaj tego kotletem mielonym. Bo obrażasz ludzi, Polaków. Ale co ty, Tomisiu, piszesz, że z bułką w środku nie próbowałeś? No cały czas mówimy, jak

0: Witajcie, audycja Nocny Marek, jak w każdy poniedziałek o 21:00, oczywiście w Nocnym Radio, waszym ukochanym radio. W radio, w którym niestety ubywa nam patronów, tak? Zaglądnijcie do portfeli swoich i tam będą takie dziwne papierki. To są właśnie bilety Banku Narodowego i wiecie, co z nimi zrobić. A dzisiaj taka trochę poważniejsza, myślę, audycja będzie, spokojniejsza i, jak to powiedzieć, bardziej melancholijna. No bo głupio tak śmiać się, głupawo rechotać, jak się niefajne, przykre, a nawet tragiczne rzeczy dzieją i o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. My, czyli Krawiec i Potrzeba, witam cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, przepraszam, że tak głupio brzmi, ale coś sobie przez weekend z mikrofonem jeszcze nie udało mi się go naprawić, więc póki co niestety muszę poradzić sobie z troszkę odrobinkę niższym moim głosu. Zaraz się pojawią teorie spiskowe, że na co dzień nie używałem wdziera i mi się tutaj popsuł. Natomiast tak, dzisiejszy Nocny Marek będzie czymś zupełnie innym, bo no, stało się, co się stało. Doszło do kolejnego ataku terrorystycznego w historii nowożytnej III Rzeczypospolitej. A jak wszyscy pamiętamy, mieliśmy już pana Cybę, który zrobił strzelaninę w biurze posła PiS. Mieliśmy wczoraj wielką aferę na scenie Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale dzisiaj, bo tutaj już jakieś tam półtorej godziny temu rozgorzała pewna taka potrzebna czy niepotrzebna, to czas pokaże dyskusję, ale nie chciałbym jej poruszać prawdę dzisiaj, ponieważ nie jest to... Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad takimi zwykłymi konsekwencjami tego, co się stało, tego, że jest... Bo WOŚP można lubić, można nie lubić, oczywiście każdemu jego porno. No i tutaj nikt nikogo nie będzie zmuszał, że trzeba wrzucać do, nie trzeba wrzucać do puszki owsiaka, tak samo jak nie trzeba wrzucać do puszki Caritasu, ani brać udziału w procesji Bożego. Natomiast jeżeli do morderstwa by doszło na ołtarzu Bożego ciała, no to wówczas podobuzja prawdopodobnie by się wytworzyła. I myślę, że tutaj jest kilka punktów, na których moglibyśmy tak sobie się dzisiaj tak na spokojnie, bez heheszków, tak na poważnie zastanowić nad pewnymi rzeczami, bo no właśnie tutaj chyba taka najpierwsza... Dlaczego potrzeba rwie?
0: No właśnie, to jest taka najpierwsza rzecz. Czekałem, aż skończysz swoje zdanie wielokrotnie złożone, żeby ci powiedzieć właśnie, że ucina ci tak co kilka sekund końcówkę słowa. To jest niefajne.
1: No matko jedyna, to ja tutaj muszę wszystko poresetować. Dajcie mi 5 minut.
0: Dobra, ja pociągnę audycję, nie stresuj się, spróbuj tam poustawiać. No niestety, problemy techniczne. W ogóle tak, na dzień dobry Skype mnie powiadomił, że dłużej już nie można używać tej wersji starszej, którą miałem, którą starałem się jak najdłużej utrzymać, która pozwalała na wyciszenie dźwięku dzwonka rozmowy przychodzącej. Nowa wersja już takiego czegoś nie oferuje. Przypuszczam, że Microsoftowi bardzo zależy na tym, aby ten charakterystyczny, głupi dźwięk stał się takim dźwiękiem rozpoznawczym Skype'a, żeby on stanowił część jakby tego brandu, tak? I bo inaczej na 100% by to wprowadzili. No, jest to trochę niefajne ze strony Microsyfu, że w ten sposób podchodzi do klienta. Mi się to bardzo nie podoba i no niestety ciężko jest znaleźć inny, równie popularny program, który by zastąpił tego Skype'a, więc nie wiem, co tu zrobić. W ogóle już sam interfejs jest gorszy, ciężej mi wyszukiwać ludzi, ale wszystko jest czarne za to i no, świetnie, a może się Skype sam uruchomił w trybie czarnym, żeby, bo żałoba, nie wiem. W ogóle jakieś takie się rzeczy słabe dzieją. U Krzysztofa Kononowicza z kolei,

0: Z kolei ktoś dla śmiechu powybijał wszystkie szyby, no ubaw popachy i świetny psikus, nie? Powybijać starym ludziom wszystkie okna zimą, nie? Żeby sobie marzli. Bo zarówno Conan, jak i Major mogą nie mieć, z tego co ich znam, akurat kasy na wstawienie nowych okien. Oni mimo że zarabiają na tych streamach, no to tam nie pracują, wszystko im idzie na czynsz i tam na jedzenie, tak dalej, gdzieś se pójdą i roztrwaniają trochę te pieniądze. Albo kupią sobie na przykład monitoring nagle za 4 koła, nie? Tak, czyli wydadzą na zbytki troszeczkę sobie tak wszystko, co mają, bo dochodzą do wniosku, że ten monitoring jest im potrzebny. I jak widać, może niekoniecznie właśnie zbytki, bo okazuje się, że jest im potrzebny ten monitoring. Tak, myślę o tym niepowtarzalnym orgazmie, że być może da się podmienić ten dźwięk na próbkę ciszy. Chyba że jest on gdzieś zaszyty, zakamuflowany mocno, no to albo wtryniony w sam plik exe na przykład gdzieś, nie? Albo gdzieś w jakąś tam, w jakiegoś DLL-a, nie znam się na tym. Ale można coś takiego zrobić, nie? Że nie ma oddzielnego pliku, tylko on jest gdzieś wtryniony. No, w ogóle dużo agresji. Dopiero co mieliśmy sprawę związaną, taki mały skandalik związany troszkę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z Owsiakiem. Mam tu na myśli próbę ośmieszenia Owsiaka w telewizji publicznej. No to jest taka nagonka, która już od dłuższego czasu trwa. Widać ją dosłownie wszędzie, w różnych środowiskach. Nawet jak wejdziesz na naszego czata, to znajdziesz pewnie też takich, którzy zgodzą się z taką wizją, która została przedstawiona w programie Minęła 20. Chodzi tutaj o plastelinowe, o plastusiowe, jak to się mówi, show. W którym takie śmieszne właśnie, czy to plastelinowe, czy zrobione z jakiejś masy papierowej postacie, pojawiają się w różnych scenkach i chodzi tu konkretnie o scenkę, w której pojawia się Hanna Gronkiewicz-Waltz, zwana Gronkowcem przez niektórych, i ona tworzy sobie sama, lepi sobie Owsiaka. Małego owsiaka, nakręcanego, on ma kluczyk gdzieś tam na plecach, z tego co czytałem. Nie widziałem tego, tylko czytałem artykuły o tym. No i tu macie próbkę tego, co macie próbkę tego właśnie dźwięku, który jest przymusowy, nie da się go wyłączyć, jest obowiązkowy dla każdego, jak kawa i wuzetka u Barei. Czy teraz się słyszymy dobrze?
1: Tak, teraz się przełączyłem na mikrofon słuchawkowy i na telefon, więc będę troszkę słabiej brzmiał, ale myślę, że kompresja Skype'a i tak swoje zrobi, ale przynajmniej słuchacze będą mieli doznania pozbawione tych wrednych przerw, które faktycznie się pojawiały, a w międzyczasie już sobie to jakoś do przyszłego tygodnia ogarnę.
0: Okej, no to super. Może uda nam się też ten nieprzyjemny dźwięk ogarnąć i podmienić go, jak tutaj pisał niepowtarzalny orgazm, na próbkę ciszy. A ja mówiłem właśnie o czymś, co było, co się wydarzyło ostatnio, o tym plastelinowym show, w którym pojawia się Hanna Gronkiewicz-Waltz, która lepi sobie z plasteliny małego owsiaka nakręcanego na kluczyk i który zbiera pieniądze, które miałyby wylądować u lobby żydowskiego. Zresztą na banknotach, które się pojawiają, widać też gwiazdę Dawida. I banknot w ogóle został wzięty przez autorkę, która już zrezygnowała ze współpracy, bo tam się zrobiła nagonka. Banknot został wzięty z kolei z czeluści internetu, wzór banknotu 200-złotowego, tego właśnie, gdzie się pojawia gwiazda Dawida. I tam na tym banknocie, tego dokładnie nie widać w telewizji, ale ci, co wyszukali ten wzór, to zobaczyli, że ktoś przerobił ten banknot tam, że tam jest nie tylko gwiazda Dawida, ale też twarz Kaczyńskiego. Prawdopodobnie
1: tak, i tam jest
0: Lecha Kaczyńskiego.
1: 200 euro kaczek.
0: 200 euro kaczek. No, czyli Kaczyński też cholerny miłośnik Żydków, tak? Taki miał być przekaz?
1: Jeszcze jak się dobrze przyjrzysz, to na wszystkich tych banknotach naszych jest napisane, kto jest, tak jakby ktoś nie kojarzył, no to tutaj mamy napisane Lech Niewielki.
0: Lech Niewielki. No i czy to nie jest jakieś preludium do tego, co się wydarzyło? No bo właściwie z taką nagonką na WOŚP mamy do czynienia od dawna. Oczywiście kręgi katolickie, pisowskie nie lubią tego, tej imprezy i ją stale krytykują, zarzucając no, różne rzeczy, a to, że Owsiak jest że jest nieuczciwy. No to, czy tam jest wszystko pięknie, ładnie, to jest temat na inną rozmowę, takie rozmowy już też tu w Nocnym Radio były, ale to, czy to w ogóle jest w tym wszystkim tutaj tak bardzo istotne, czy on sobie kupił samochód i mieszkanie z pieniędzy, które miał dzięki WOŚP. Sam Owsiak deklaruje, że on zarabia na opłatach za pojawianie się w telewizji, że on po prostu jak pojawia się gdzieś, to ma za to płacone i że to jest jego źródło dochodu. No ma tą firmę Złoty Melon, są tam różne takie dziwne rzeczy, czasami można znaleźć, tylko przy takiej nagonce, przy takim stosunku do tego Owsiaka pewnych kręgów, ciężko mi często zweryfikować prawdziwość tych informacji i nie wiem, czy nie mam do czynienia znowu z jakąś stroną z listą Żydów, tak, gdzie mam wszystkich polskich polityków.
1: Wiesz, no z tym Złotym Melonem to przecież mają swoją jak to się nazywa, taki swój stragan na przystanku Woodstock, tak, gdzie możesz sobie, nie wiem, kupić płyty, koszulki czy coś takiego i te koszulki no nie są tam sprzedawane po kosztach produkcji, tylko one kosztują te powiedzmy 50 zł, a mnóstwo ludzi je kupuje i spokojnie można się z tego utrzymać i spokojnie można nawet z tego kupić samochód, więc tutaj jeżeli kupujesz sobie taką koszulkę Fundacji Złoty Melon, no to nie wiem, musiałbym się przyjrzeć temu statutowi, czy coś tam idzie na cele dobroczynne, ale nawet jeżeli nie idzie na cele dobroczynne, no to nie są to pieniądze wrzucone do puszki.
0: Owsiak odnosił się oczywiście do tego nieszczęsnego show, które ma trochę klimat szopki noworocznej w TVP, która, no, trzeba przyznać, że za poprzednich ekip ona nie była tak jednostronna, ta szopka. Nie była.
1: Była.
0: Dla mnie nie była. A pamiętasz Polskie Zoo? Czy ono było
1: jednostronne? Pamiętam Polskie Zoo. Ono było po prostu, nie wiem, ja pamiętam jak moja babcia, która zawsze bardzo uczciwie płaciła abonament RTV i tak dalej, to nie było drugiego takiego programu w telewizji, na który by się wkurzała, jak właśnie na Polskie Zoo i właśnie później na te wszystkie noworoczne szopki, że to jest, no, tak jak tutaj wiatr zawieje, tak chorągiewka się przekręci, no i że to jest, wiesz, urabianie jakiegoś politycznego kapitału.
0: No, może byłem faktycznie za młody, żeby to ocenić, bo to dawne czasy. No i Owsiak odniósł się też ostatnio do tej animacji Barbara Pielę, tak się nazywa autorka, i no, mówił coś tam, że my nie jesteśmy ludźmi z plasteliny kochani, i dlatego właśnie to działa, niech to się powiela, niech to się tam roznosi, aleluja i do przodu. Nie, to złe hasło, to ta druga strona krzyczy aleluja i do przodu, a ta po drugiej stronie barykady krzyczy siema. No i nieustanny konflikt, Wielka Orkiestra kontra Caritas i tak dalej. No to mamy, chcieliśmy, to mamy o jedną imprezę mniej, bo kto wie, jak to się bez Owsiaka potoczy. No bo Jerzy Owsiak ogłosił dzisiaj rezygnację z funkcji szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i jak myślisz, czy bez Owsiaka to będzie hulało dalej, tak?
1: Będzie hulało dalej, dlatego że Owsiak nie rezygnuje całkowicie z WOŚP-u, nie rezygnuje całkowicie z fundacji, tylko on się, że tak powiem, zadeklarował, że się przekwalifikuje na jakiegoś tam zwykłego, szarego pracownika i to też będzie woda na młyn i zobaczę, że to wyniknie w ciągu tam najbliższych paru dni i kiedy będzie kolejny Poland Rock Festival, to też mu będzie to wypominane, że zamiast po prostu, nie wiem, pójść uczciwie pracować jako kasjer do Biedronki, to on cały czas w tej fundacji został jako pracownik i to, wiesz, i to się rozbije tak naprawdę o nic. Jak słuchałem dzisiaj tej konferencji na żywo, no to też miałem takie wrażenie, że jednak to, co chciał powiedzieć, to jest to, no może jeżeli nie będę prezesem WOŚP-u, to się wreszcie od niego odpieprzycie.
0: gdyby, no bo my czasami tak przedstawiamy różne newsy z założeniem, że wy już coś wiecie, tak? Więc no, nie mówimy co tak w szczegółach, może dokładnie za mało szczegółów. Co się właściwie stało? Był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym się pojawił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, którego wiąże się z partią PO w jakiś tam sposób, z tego co zrozumiałem. W pewnym momencie na scenę wchodzi niejaki Stefan W., który podchodzi do Adamowicza i wbija mu nóż w serce. Po czym zaczyna szybko, zanim zostaje tam przechwycony, jak to powiedzieć, nieznokautowany, spacyfikowany przez kogoś z obsługi technicznej, nie przez ochronę, tylko przez kogoś z obsługi technicznej, to zdążył jeszcze wygłosić krótkie przemówienie, że nazywam się Stefan i byłem w więzieniu przez platformę, przez którą byłem torturowany. Chociaż niektórzy mówią, że to nie było słowo torturowany, a to coś innego powiedział, że...
1: A to czekaj, ja to nagranie wkopany. Tutaj mam pod ręką, tak, że za chwilkę dajcie mi tutaj tylko 3 sekundki i zaraz wam wyciągnę i każdy sobie usłyszy, co będzie chciał, więc może będzie, nie wiem, zostałem przez platformę zaszczepiony albo nie wiem, coś takiego, czekaj.
0: No bo to mogło być też wkopany, nie? No bo to jednak jest istotne, no bo kiedy on, jeśli on powiedział, że byłem przez platformę torturowany, to by sugerowało, że albo niefortunnie się wypowiedział jakoś w nerwach i źle dobrał słowa, albo jest niepoczytalny zupełnie, tak? No bo go platforma torturuje i naświetla promieniami na przykład, tak? Przez ścianę, przez 5G.
1: No może troszkę jak z tym stonogą, który się potknął o gacie i się wywalił na ten swój głupi ryj, po czym stwierdził, że go policja pobiła, a po czym, że go straż więzienna pobiła, po czym strażnicy więzienni opublikowali nagranie z monitoringu, nie? Nie zapominajmy, że to jest osoba, która została bodajże w 2013 roku skazana na więzienie za to, że napadła na 4 banki, jeżeli dobrze pamiętam, tam jakieś skoki Stefczyka, jakieś Crédit Agricole, potem sobie pojechał koleś do ciepłych krajów, wrócił, no i smutni panowie czekali praktycznie na niego na lotnisku i tam około 5 lat dostał za to. Więc jeżeli napadłeś na 4 banki i trafiłeś do więzienia i twierdzenie, że tutaj to cię platforma prześladuje, stary.
0: No i też mówi się o leczeniu psychiatrycznym, coś. I to jest właśnie może okazja, żebym się odniósł jakoś do takiego zjawiska, które mnie osobiście irytuje. Nawet dzisiaj miałem tu rozmowę z czatownikami, w tym z adwokatem. Z adwokatem, z naszym słuchaczem, który reprezentuje trochę takie poglądy, które mi się nie podobają bardzo, może nie poglądy, ale zachowanie. Polega to na tym, że przy każdym wydarzeniu zaczyna się zawijać to wszystko w folię, nie? I wymyślać i zakładać różne dziwne opcje z wyłączeniem tej najbardziej oczywistej, tak jakby. Że to był po prostu sfrustrowany bandyta, którego frustracja zżerała od środka, aż w końcu chwycił za nóż i postanowił pokazać tym, co się nakradli, tym Żydkom i Żydkom, nie Polakom, komuchom, lewakom, niepotrzebne skreślić. I to mi się wydaje najbardziej oczywiste rozwiązanie. Nie mam wstrętu do chwycenia za tą brzytwę Okhama nigdy, a niektórzy chyba mają taki wstręt i wolą to narzędzie pod tytułem foliarstwo, które coraz mniej mi się to podoba, bo to jest taka zabawa, która nie zawsze przystoi w niektórych sytuacjach. Słuchałem dzisiaj też sobie Janusza Zagórskiego przez chwilę i on jak zwykle w rozkroku. Chce jakby uspokoić to swoje środowisko foliarskie z jednej strony i powiedzieć, że no tu niekoniecznie mamy w tym przypadku do czynienia z operacją fałszywej flagi, kochani. No ale trzeba zadać to pytanie, czy właśnie nie fałszywa flaga? Czy nie chodzi znowu o to, że uruchamia się pewnego człowieka pewnymi nowoczesnymi technikami, a celem jest jedynie ograniczenie po raz kolejny naszych swobód obywatelskich.
1: Czekaj, jak ten ziomeczek miał na imię? Bo miałem coś w zakładkach, ale sobie...
0: Stefan W., tyle wiem.
1: Stefan, to będę wiedział. Okej, daj mi minutkę.
0: No i nie podoba mi się to trochę, bo można, o ile jeszcze mogę skumać, że sobie opowiadamy niesamowite opowieści, skrypty w jakichś bardziej błahych sprawach, to jak się dzieje coś już tak całkiem niefajnego, ginie człowiek, tak, mamy bandziora, tutaj owszem, okay, rezygnuje. No a tu pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to nie zastanowić się na przykład nad tym całym hejtem, nad tym, czy przypadkiem ta mowa nienawiści nie zbiera swojego żniwa, nie? Bo trochę tak to wygląda, moim zdaniem. A ktoś zaczyna tą zabawę pod tytułem, a może to kosmici z iluminatami, rękami żydo-arabo-jezuitów zaprogramowali koty reptiliańskie, żeby zaprogramować tego psychola i żeby odwrócić uwagę od płaskiej ziemi, co? I jeszcze ktoś ma do mnie potem pretensję, że ja się irytuję i że nie chcę z nim rozmawiać za bardzo, nie? No nie chcę, no.
1: Wiesz co, w nocy, kiedy tam sobie troszkę, bo miałem troszkę roboty i troszkę po nocy działałem i jednym okiem też zaglądałem na różne doniesienia. Co prawda jest to tylko z jednej strony, nie jestem w stanie zweryfikować tej historii, ale zacytuję pewne coś, co się pojawiło na jednym z portali społecznościowych. Osoby, która widząc to wszystko, co się stało w Gdańsku, stwierdziła, że tego szanownego Stefana zna. Stefana Wrodo zna. Cytuję fragment wypowiedzi. Wyjechał sobie na wakacje na Wyspy Kanaryjskie za zarobione pieniądze z napadów. Odsiedział kilka lat w więzieniu. Pięć. Jak sam mówi, na nagraniu 5 lat. Dostawałem sporo informacji od kolegów, którzy korespondowali z nim oraz widywali się z nim, że w więzieniu dosłownie postradał zmysły. Był izolowany od reszty więźniów. Przed napadami pamiętam go jako normalnego chłopa. Chodził na siłownię, graliśmy razem w Tibie. Ktoś tam był z jego rodziny, miał nieźle zarabiający serwer prywatny. Byłem z nim na manifestacji przeciwko ACTA. Pamiętam, jak raz mi opowiadał, że ma zamiar zmierzyć się z dzikiem w lesie, siłować się z nim czy coś i wrzucić to na YouTube. Taki pozytywny wariat. Więc wiesz, no troszkę mu peron, prawda, odjechał. No i mi się wydaje, że wiesz, że takim boleśnie, nie wiem, urealniającym nam całą tą sytuację jest to, że takich ludzi jest cholernie mnóstwo wokół nas. I to, że zobaczyli, że coś takiego, taki zamach można zrobić naprawdę bardzo łatwo.
0: Aspreol pisze na czacie w cudzysłowie, za zarobione pieniądze z napadów. I się tu śmieje. No, ciężka robota, komentuje Aspreol. A Anon pisze, Stefan, no ale tak, Rodo, tak? To może nie będzie...
1: Stefan Rodo, ale to jest ten Stefan, tak.
0: Może w takich przypadkach nie warto nawet wymieniać czyjegoś nazwiska, nawet takiej osoby, bo to jest jakiś byle kto, jakiś, to jest znaczy, jakiś wiesz, byle no, ktoś, byle ktoś.
1: Ale wiesz, to znaczy może i można powiedzieć, tak, no ale, bo to wiesz, można mu napędzić fejmu, no ale on tego fejmu już nie zauważy, bo jego szybko z więzienia nie wypuszczą.
0: No raczej, no właśnie, czy no, to jest osoba, o której lepiej zapomnieć, ale warto pamiętać o tym, co zrobiła i zastanowić się właśnie nad tą wolnością słowa, poprawnością polityczną, no bo dla większości osób będzie

0: Słowo do słowa i nagle słowo ciałem się staje, nie? Więc może dojść do tragedii, bo często bierzemy, bo najczęściej zakładamy, że ludzie, każdy ma własny rozum i że to są tylko słowa, a nie bierzemy trochę pod uwagę, że te wszystkie słowa jakiejś Krystyny P., tak, która już skomentowała, pani Pawłowicz, no możemy tu mówić o pani Krysi, która już pięknie skomentowała, że Owsiak musi odejść i że on budzi złe emocje. Bardzo mnie też znowu nie zaskoczył komentarz prezydenta Dupy. Swoją drogą Joanna Senyszyn ma kłopoty, bo nazwała pierwszą damę pierwszym wieszakiem i to też wzbudziło kontrowersję. Pierwszy wieszak. Ale to trafione w punkt. Jak ktoś nic nie mówi, tylko co chwilę zmienia stroje, no to co? Jak to nazwać? I chudy taki jest, no. Co ja chciałem powiedzieć? Zgubiłem się, widzisz, pomyślałem o tym
1: milfie. Bo się zakapućkało tej kwestii wolności słowa, gdzie tutaj nawet to nie jest taka kwestia, że on sobie wie, że on sobie to wybrał politycznie. Podejrzewam, że jeżeli by miał do zaatakowania, nie wiem, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy Krystyny Pawłowicz, czy nie wiem, czy Adriana Zandberga, ale zrobiłby to w świetle Jupiterów, to on by to zrobił, tak? Bo to nie chodziło o to, żeby tutaj ukarać Platformę czy kogokolwiek innego, tylko żeby właśnie stanąć w takich, w świetle reflektorów, trafić do ludzi. Ze mną, z tego co wiem, Krystyna Pawłowicz te swoje tweety wyrzuciła po, niestety.
0: No właśnie, a ja o dwóch rzeczach chciałem powiedzieć do dwóch w rezultacie nie doszedłem w przypadku tych dwóch rzeczy do meritum. Chodziło mi o komentarz prezydenta, który powiedział coś w stylu, że zaczął swoją wypowiedź od tego, że wiele nas różniło.
1: Ja się nie zgadzam, może tak troszkę my się tam nie lubiliśmy, ale teraz to jesteśmy kumple, nie?
0: Tak, nie, znaczy nie, on to jakoś to gorzej, to mu jakaś, jakoś gorzej mu ta wypowiedź wyszła, że wiele nas różniło, w wielu rzeczach się nie zgadzaliśmy, tak jakby to było istotne, żeby to podkreślić i przypomnieć, że my się nie zgadzaliśmy, tak? Po czym dodał, ale w tym przypadku jesteśmy zdecydowanie po stronie pana Adamowicza. Tak jakby to nie było oczywiste, że jest się po stronie prezydenta, a nie nożownika, który go dziabnął w serce, nie? To taka głupawa znowu wypowiedź. Ja nie wiem, ten człowiek nie ma coś szczęścia do wypowiedzi i zawsze jak otworzy gębę, to coś głupiego z niej wylatuje. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że nie zakładamy za bardzo, że ta mowa nienawiści trafia nie tylko na ludzi rozsądnych, którzy potrafią to jakoś sobie poukładać w głowie, ale też do właśnie różnych frustratów, ludzi bardzo prostych, którzy by tych chciał powywieszać, zabijać, przegonić żydostwo, albo do ludzi po prostu niezrównoważonych, zaburzonych jakiś. I tutaj ta mowa nienawiści może mieć bardzo destrukcyjne działanie i przelać jakąś tam czarę goryczy u kogoś w głowie, nie?
1: O, już tutaj prawie bym znalazł, ale Kresia usunęła tego tweeta. Więc być może mi się uda do tego konkretnego cytatu. To znaczy zacytuję, tak? Owsiak wzbudza w ludziach wszelkie negatywne emocje i z powodu skrajnie kontrowersyjnej postawy szerzenia nienawiści i hejtu. I z tego co widzę, było to napisane o 20:45 według screenów, natomiast usunęła Krysia to, więc bardzo mi przykro. Może jeszcze Kesze Google to coś nam pomoże?
0: Zenon pisze tutaj, to już nic nie mów, to do mnie, tak, że skoro nic nie można mówić, no to ty już, Krawiec, nic nie mów w takim razie. No ale słuchajcie, ile razy ja mówiłem, że kogoś trzeba powywieszać, albo że ktoś się nakradł, żydostwo cholerne. Jakoś tak staram się wyważać, mimo wszystko, mimo że używam wulgaryzmu sporo, że czuję wyraźną niechęć na przykład do kościoła katolickiego, to jednak, kurczę, z takimi osądami, że coś jest takim ewidentnym złem i że trzeba się to wyplenić, wypalić na zdrowej tkance społeczeństwa i to jest rak na zdrowym ciele, jakoś tak, może mi to czasem gorzej wychodzi, jestem tylko człowiekiem, nie? No ale czy czujecie, że to, co ja mówię, to was zachęca do tego, żeby chwycić na przykład za grabie i pochodnie i do kogoś

0: pójść. No, poza tym, tak jak dzisiaj gadałem z adwokatem, staram się podawać jednak jakieś fakty, nie? Jak robię audycję o kościele, to się posługuję jakimiś faktami historycznymi, jakimiś autentycznymi wypowiedziami. Przytaczam, no nie wiem, jak mówię, ostatnio opowiadałem o tym, że głosy katolików przeważyły, były bardzo potrzebne Hitlerowi do tego, żeby mieć te 2/3 wymagane do zmiany konstytucji. Przy okazji można by się tu zastanowić, co łączy PiS i NSDAP, nie?
1: Wiesz co, ja tutaj może dla odmiany wrzucę link z pudelka, bo czasami Zenon linkuje do pudelka, także tutaj jest napisane, że to było po, bo wszelkie inne źródła to jest Gazeta Wyborcza i na temat i nie chce mi się tłumaczyć, czy to było przed, czy to po. Natomiast ona to po prostu fizycznie usunęła ze swojego Twittera. Jeszcze, jeżeli sobie wpiszecie w Google frazę, którą teraz wrzucę na czat, ona cały czas jest w Google Cache, to znaczy można ją wyszukać na Twitterze, ale ona się nie otwiera, także Krysia to po prostu usunęła.
0: Zresztą, czy to jest takie istotne? Ważne, że Krystyna Pawłowicz nie przegapia żadnej okazji, żeby dosrać swoim oponentom ideologicznym. I brakuje jej wyczucia, kultury i tak dalej. Bo widzicie, nawet my tutaj, dwa sowizdrzały i prześmiewcy, na dużo sobie pozwalamy, a dzisiaj jakoś nie cieszymy się z tego, że nie wiem, i nie gadamy coś w stylu, że no to takie są właśnie skutki New Age'u i malowania paznokci na czarno, nie chodzenia do kościoła, tak. No właśnie, ojciec dyrektor przez całe lata hejtuje taką Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czy on nie, w pewnym sensie nie jest współwinny? Ja nie mówię, że jest winny w sposób oczywisty, ale czy się nie przyczynia do takich wydarzeń, jeśli przez całe lata sączy ten jad i to się gdzieś tam kumuluje w tych pod tym moherowym beretem?
1: Wiesz co, nawet nie szedłbym, kurde, aż głupio bronić Rydzyka, ale nawet nie szedłbym tak daleko, ponieważ ale to jest problem dużo szerszy, że mamy ten pewien problem z mową nienawiści, tak, z takim po prostu szczuciem jednego Polaka na drugiego i nam, ludziom, którzy mają tam więcej niż 80 IQ, się wydaje, że jest wszystko w porządku i tak dalej, a przyjdzie ci jakiś taki pierwszy lepszy debil, który miesiąc temu wyszedł z pierdla i stwierdzi, no haha, no to w takim razie ja się wstosuję do tej narracji i pierwszy taki event, który jest w mojej bieżącej narracji, no to będzie ten, no to będzie właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co jeżeli by wyszedł taki turbolewak i by wyszedł w maju i zaatakował ludzi koktajlem Mołotowa podczas obchodów Bożego Ciała? Co? Jak byście pili? Jak byście się odzywali?
0: Poza tym ja nie widzę, żeby tak druga strona trąbiła cały czas o przekrętach Caritasu. A to też nie jest sprawa jednoznaczna i taka prosta. Można znaleźć w internecie strony, na których dość dokładnie ludzie opisują, dlaczego zarzucają Caritasowi to, że działa w sposób haniebny, tak? Czy tam niemoralny, czy nieuczciwy. I są takie konkrety, dosyć twarde dowody. No, nie weryfikowałem ich, dlatego nie zrobiłem nigdy jeszcze audycji o Caritasie, ale są tacy też, którzy mogliby iść na taką zbiórkę Caritasu i tam wrzeszczeć. Nie daję na księdza, rzuć granat na tacę, nie? I tak dalej, i tak dalej.
1: No ale wiesz,
0: I by był
1: ale nawet
0: pisk
1: po
0: byłby zaraz.
1: Powiedzmy nawet, że ten Caritas 50 czy tam nawet 30% z tych swoich pieniędzy przeznaczy faktycznie na potrzebujących, jesteśmy w stanie wykazać, że faktycznie coś robi dobrego. Nie wiemy, ile robi złego, no ale to ludzie głosują własnym portfelem. To są ich pieniądze. Co tutaj się czepiać? Po co się tutaj na ten nastawiać? Zenon tutaj zapytuje, co definiuje mowę nienawiści. To jest po prostu miękkie pojęcie, tak? Pojęcie abstrakcyjne, którego się nie da zdefiniować, to przede wszystkim. Natomiast powinniśmy umieć to jakoś odfiltrować, powinniśmy umieć odfiltrować fake newsy, tak samo jak powinniśmy odfiltrować jakieś takie szczucie, jakieś tępe, głupie kampanie marketingowe. Więc nie mówię, żeby tutaj penalizować mowę nienawiści, ale żeby o niej po prostu zacząć rozmawiać uczciwie i się zacząć zastanawiać, czy jeżeli ktoś komuś tam grozi, bo też widziałem dużo bardzo kiepskich komentarzy, na przykład ze strony krytyki politycznej. która teoretycznie powinna być bliska mojemu sercu, a nie jest, która faktycznie też się zajęła, też w nocy już mówiła o tym, że no, że to jest polityczna zbrodnia, że to jest Gabriel Narutowicz punkt drugi i tak dalej. Nie, to był najzwyklejszy świr. On próbuje nas wkręcić, bo on, nie wiem, on chciał jakoś to uzasadnić. Pamiętajcie, że mówimy o człowieku, który przez półtorej minuty podskakiwał na scenie, a dzisiaj stwierdził, że jest niewinny. Więc nie mowa nienawiści doprowadziła do tej zbrodni, natomiast mogła być istotną jego częścią, więc o mowie nienawiści powinniśmy mówić i nigdy jej nie zdefiniujemy, pomnijcie moje słowa, natomiast jest to coś, czego musimy przestać udawać, że tego nie ma.
0: Może to trochę jak z tą sztuką albo z erotyką, że to potrzeba tu pewnego wyczucia po prostu i w pewnym sensie jest to kwestia umowna i to, czy uznajemy coś, że to już jest erotyka, albo to jest już porno, albo to nie jest sztuka, to jest sztuka, to potrzeba pewnego wyczucia, pewnej świadomości i pewnej kondycji intelektualnej w społeczeństwie po prostu, tak samo jak nigdy prawnie nie uregulujemy, żeby był ład i porządek i żeby ludzie nie śmiecili. Nigdy nie uregulujemy prawnie, żeby ludzie nie używali słowa kurwa jako przecinka. Tylko do tego po prostu trzeba jakoś dojrzeć i... Ale tak jak tu napisał D, dosyć mądrze i niby taki banał, że nienawiść definiuje mowę nienawiści. Może te pokłady nienawiści właśnie i to jak bardzo na przykład w tym momencie, może nie w tym, ale no w ogóle w moich audycjach, jak mocno będziecie czuli, że ja nienawidzę tej strony, którą krytykuję, to może jak zaczniecie czuć, że ja sączę jad i jest we mnie nienawiść, to będzie mowa nienawiści wtedy, a jeśli się skupię na jakichś suchych faktach i spokojnym głosem wam o czymś powiem, to może to nie będzie wtedy tak mowa nienawiści taka mocna, nie wiem.
1: Nie no, słuchaj, wyciągnę taki prosty przykład, bo mam sobie tutaj otwartego Twittera matki kurwa, który sobie po prostu dzisiaj zbija polityczny kapitał, ile tylko wlezie, ale też cytuję takie, co ciekawsze, hejterskie komentarze i jeden z moich ulubionych: na ciebie kurwo nawet noża szkoda. No i to, sorry, to jest mowa nienawiści, to jest, nie wiem, to jest takie tempy sprzeciw, taki najprostszy, no można zrobić komuś, wiesz, taką piękną obelgę tak, żeby naprawdę się poczuł podniecony, że ją usłyszał, ale można uderzyć i w ten sposób, tak, no i co, no i chcemy walić w ten sposób, chcemy walić jak ten cymbał brzmiący.
0: Porfiry pisze, krawiec, ty sączysz jad i nienawiść na PiS i Kościół w każdej audycji, ale to nie jest mowa nienawiści, tylko krytyka, choć czasem niesmaczna. No to ja myślę, że to był oczywiście sarkazm i zarzut w moją stronę, że no, być może też popełniam ten błąd, może powinienem się zastanowić nad sobą i mniej hejtować. Ale no nie wiem, na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że to są rzeczy, które mnie w jakimś tam większym stopniu dotyczą, bo żyję w tej Polsce, dokładam się cały czas do kościoła, potrafię konkretnie wskazać, co uważam w kościele za złe, jego winy i grzechy. Są ciągle afery, a to pedofilska, a to finansowa, a to kolejne grunty kościół dostaje, a to przymusowa religia w szkołach. Można by długo, długo wymieniać, to są takie dosyć konkrety. A to, że owsiak się nakradł i że to jest Żyd i że tam w błocie się taplają, to są takie troszeczkę mało konkretne rzeczy, może nie tyle mało konkretne, co takie, które nie powinny aż tak bardzo uprawniać do sączenia jadu, tak? No bo czy ja bym sączył mowę nienawiści, na przykład mówiąc, że powinno się odstrzelić Mariusza Trynkiewicza i wiesz, czy pedofilców jakichś tam, nie? Albo że koleś, który na przykład zabił małe dziecko, no, zasztyletował w parku, to ja bym...
1: No
0: się...
1: to już jest mowa nienawiści, ponieważ nie tobie decydować, kogo powinno się odstrzelić.
0: Ale może, bardziej uzasadniona.
1: No, ale... no i właśnie i tu jest taki pierwszy punkt. No może to jest uzasadnione, może ja mam prawo, żeby zdecydować, kogo należy odstrzelić. Nie. Co ty jesteś, Bogiem?
0: No to co, to nie ma czegoś takiego jak, jak uzasadniona nienawiść do tego przysłowiowego mordercy dzieci, bo tymi dziećmi się zawsze tutaj posługujemy, żeby jakiś taki skrajny przykład podać właśnie tego, kogo można nienawidzić i go hejtować.
1: Dobra, nienawidzić, ale nie nawoływać do tego, żeby go odstrzelić, bo od odstrzeliwania to jest ktoś inny. Chyba, że nie wiem, chyba, że wiesz, że wprowadzą karę śmierci, zostaniesz albo nie, zostaniesz prokuratorem, no to wtedy możesz na sali sądowej faktycznie takie osądy wygłaszać.
0: Nie wiem. A jakie jest przysłowie o mordercach dzieci? Pyta Grzesiek. No tak się mówi, że przysłowiowe, jeśli o czymś się powszechnie mówi, nie? I bardzo często się posługuje. Może powinienem użyć tu słowa sztandarowy przykład, nie wiem, a może faktycznie. No dobrze, biję się w pierś, ja to w ogóle ciągle ostatnio błędy popełniam i do niczego jestem. Dziękuję bardzo
1: ale
0: za
1: też,
0: krytykę
1: ale też
0: przy wszystkim.
1: Z drugiej strony taki mały test, bo cały czas mam tego Twittera matki kurwa. Nie wiem, czy to ważne, ale bandzior z nożem miał serduszko na kurtce.
0: No, ważne, oczywiście. Ważne. Myślę, że to serduszko go zatruło, bo to każdy, kto takie serduszko sobie przylepia, to złe wibracje w ogóle do niego przez siódmą gęstość. Całe to błoto moralne, ten new ageism, to wszystko nie pozostaje bez... To nie jest bez znaczenia i to ma swój efekt i to wszystko, to ten owsiak dobrze, że zrezygnował.
1: Wiesz, jest coś takiego jak konstruktywna krytyka, jest coś takiego jak krytyka destruktywna, ale uzasadniona, ale jest też coś takiego jak taka zupełnie niepotrzebna szpila, że wbijasz komuś szpilę i tak nie do końca nawet jemu wbijasz, tylko tak wbijasz to dla gawiedzi i pytanie, czy potem będziesz, wiesz, z tego dumny, że tak szczułeś i tak dalej. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest właśnie ta kwintesencja mowy nienawiści, że ta nienawiść jest w jakiś sposób, wiesz, indukowana, że ty sam sobą nie nienawidzisz, ale tym, co powiesz, starasz się wyzwolić, wiesz, tak rzucić ziarno i jedno trafi na kamienie, jedno trafi na piasek, a inne trafi na ziemię. I z tej ziemi wyrośnie piękny kwiat nienawiści. I ci ludzie robią to bardzo celowo.
0: Dosyć spora słuchalność. Dzisiaj prawie 70 osób nas słucha. No, zdaje się, że przychodzą nowi słuchacze. Zachęcamy do wspierania Radyjka. Ostatnio tylko odchodzą od nas tutaj na Patronie sponsorzy. Przydałoby się, abyście sobie przypomnieli o nas trochę, bo wtedy się będzie lepiej to rozwijało, będzie więcej audycji. Jeśli wam się podoba radio, to chociaż to jakąś tam symboliczną kwotą, tą najniższym progiem nas wspomóżcie.
1: O, tutaj Porfiry pięknie na czacie wskazał mowę nienawiści. Przykład pierwszy. 1983 to chujowy film, bo jest nudny i ma sztywną grę aktorską. Przykład dwa. Więckiewicz, idź się zajeb.
0: No, albo jakbym tak na przykład tylko się skupiał, bo dzisiaj też mi adwokat zarzucił, że ja się w ogóle, bo jemu zarzuciłem, że się nie skupia na jakiejś merytorycznej dyskusji, tylko wali ocenami, że ciągle mi pisze, że jestem na poziomie siedmiolatka i tak dalej, i tak dalej, a on odbił piłeczkę, to taki prosty chwyt, że a wcale nie, bo ty tak robisz i ty nie podajesz żadnych konkretów i tak dalej. No słuchajcie, jak ja mogę nadawać dwugodzinną audycję najczęściej i mówić w niej bez konkretów, to ja bym, że jesteś głupi, wiesz co, byś się w głowę puknął jeden z drugim, ty się w ogóle to lecz na nogi, bo na głowę to za późno, no nie potrafiłbym tak przez dwie godziny gadać chyba, więc chcąc, nie chcąc muszę mieć jakieś konkrety, więc nie uznaję tej krytyki za jaką?
1: Za konstruktywną.
0: Za konstruktywną. Albo...
1: Tak. Tak, bo konstruktywna krytyka mówi, to w tym miejscu, to zrobiłeś źle, to zrobiłeś źle, to zrobiłeś źle, ale jeżeli zrobisz tak, to będzie miało sens. Natomiast kontynuując sam wątek tych wszystkich mało fajnych dyskusji i takiego, wiesz, takiego przerzucania się, zarzucania się bycia ekspertem w jakiejkolwiek sprawie, to też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie wiem, praktycznie całe dorosłe życie wygląda mniej więcej tak, że patrzymy i tak się zastanawiamy, jacy są ludzie. Jak to wygląda ze strony ludzi? Jak tutaj, nie wiem, prosty przykład, który tobie na serduszku krawiec zagra, to jest, że no jak z tych ludzi wyciągnąć jeszcze troszkę dudków, tak? Czy jak z tych ludzi wyciągnąć, żeby byli mniej nienawistni, żeby pozwolili nam robić to, co robią i tak dalej? Ale nie, ale zawsze się znajdzie taki, który tak powie... No dla mnie to ty to powinieneś być taki, tak? Ty powinieneś być taki i taki, a ty to powinieneś w ogóle się ten, nie? Więc no są rzeczy, wiesz, są rzeczy, które mają sens, są rzeczy, które nie mają sensu, ale chciałbym przejść do kolejnego tematu, czyli abdykacji właśnie owsiaka, tak? I tutaj się nad tym skupić.
0: No właśnie, już powiedziałeś, że uważasz, że bez owsiaka to będzie się dalej kręcić?
1: Tak, będzie się dalej kręcić, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, że tyle lat, przecież prawie że 30 lat, które już spędził w tej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ile roboty wykonał, wyobraź sobie organizację takiego burdelu, który ma miejsce po prostu co roku. To jest niemal jak organizacja wesela, tylko że razy 10, tak? No i większość z nas ma coś takiego, nie wiem, raz w życiu, góra, tak? A potem się okazuje, że musisz sobie z tym radzić i z każdym po prostu rokiem ktoś ci coraz bardziej będzie właśnie wbijał te szpile, ktoś ci tutaj, nie wiem, ktoś cię tutaj zhejtuje, ktoś ci tutaj zarzuci jakąś agenturalną przeszłość, ktoś tutaj nagra ci jakieś głupie plastusie, a ty dalej będziesz brnął i w pewnym miejscu po prostu, wiesz, no masz te, nie wiem, 60 lat, tak, czy 60 parę lat i mówisz, kuźwa, może jednak już nie chcę, może jednak chcę sobie, nie wiem, pokwestować z tą puszką, nie przejmować się tym wszystkim. Jest tylu ludzi, wspaniałych ludzi, którzy się wokół mnie nauczyli, jak to wszystko zrobić i spokojnie, jeżeli się odsunę w tło, to nie zginie. I tyle, ale ja chcę już odpocząć i mimo, że już się pojawiły różne ruchy na Facebooku, gratuluję naprawdę ludzie, eventy na Facebooku, po prostu wow, naprawdę brawo, demokracja, brawo, wyślijcie lepiej do Jurka, wejdźcie na wośpork.pl, tam jest zakładka kontakt, Jurek czyta te wszystkie maile, wiem, sprawdzałem, napiszcie maila do Jurka, jeżeli chcecie go wesprzeć, to dajcie mu dobre słowo i powiedzcie, co o tym myślicie, dajcie coś od serca, on wam odpisze za 3 miesiące, ale on wam odpisze.
0: A ja tutaj przekażę pozdro dla Bystrzaka, dla patostreamera. Ostatnio sobie właśnie oglądam streama i te lumpy od Bystrzaka, to oczywiście, owsiak, to przecież on kradnie, co, ty nie wiesz, widziałem Lamborghini przecie ma, ty weź mi z tym owsiakiem, spierdalaj, złotówki nie dam. A Bystrzak ich tam spunktował po prostu i powiedział, żeby się odczepić od tego owsiaka, bo nie wiemy, jak to dokładnie jest i nawet jak coś tam z tego ma, to dużo się napracował i tak dalej. Czyli nawet ktoś, kto cały czas chleje i jest po prostu takim łobuzem, streamerem i słynie tylko z tego, że się bije, chleje, to potrafi się... jakoś tam pójść po rozum do głowy, także pozdro, Bystrzak. No, a owsiak jest niewątpliwie częścią właściwie tego całego brandu. On jest tak kojarzony z Wielką Orkiestrą, jak, nie wiem, jak Elon Musk z tym SpaceXem, jak Bill Gates z Microsoftem i tak dalej, no więc zobaczymy, jak to będzie. Ja nie mówię, że autorytet, ale potrafię docenić, jak ktoś po prostu gdzieś tam widać progres w nim, nie? I widzę, że Bystry się jakoś tam wyrobił, chce się wziąć za siebie, tam dalej i tak dalej i potrafi zwrócić uwagę i tych lumpów trochę tam okiełznać. Zresztą nieważne, no tylko tak wspomniałem, ciekawostkę.
1: No ale to wiesz, to też mnie przeraża, że to tak bardzo polaryzuje, tak? Wyobraź sobie, że jest jakakolwiek, nie wiem, że jest zrzutka na tacę w kościele i ty wstajesz, i wiesz, nie, że tak sobie po prostu siedzisz na dupie i ci ta zrzutka nie przeszkadza, tylko wstajesz, a ja tutaj się nie zgadzam, żeby to na to poszło, bo to pójdzie na ubezpieczenie samochodu dla księdza, a ja się tutaj nie zgadzam. I coś takiego przecież się dzieje za każdą orkiestrą, tak? Zamiast ci wszyscy, którym ta orkiestra, nie wiem, jakoś przeszkadza, żeby się uwalili przez ten jeden weekend na dupie i mordy nie otwierali, no to nie, muszą wbić szpilę, muszą, bo coś tam, nie? Bo muszą zaatakować. I wiesz, no nie wiem, czy byłeś kiedyś na mszy świętej i nie dałeś na tacę?
2: Tak.
1: No właśnie, a wyobraź sobie, żebyś wstał, ja tutaj jestem ten, a Ateusz, albo w Boga tak nie do końca wierzę, albo czasem tylko troszkę chyba, i robisz jakąś taką swoją tyradę. Czym to się różni od Pawłowicz czy od Matki Kurka?
0: To jest tym bardziej bez sensu, że właściwie jesteśmy skazani na życie w takiej cywilizacji, że ciągle składamy się na rzeczy, na które byśmy nie chcieli, i no po prostu ci, co pracują, zrzucają się na nierobów. Ateiści zrzucają się na katolików. Wszyscy, co nie oglądają TVP, mają dokładać, najlepiej obowiązkowo płacić abonament w ramach jakiegoś takiego dokładania się do kultury ogólnodostępnej i tak dalej. Przykładów można by wiele tu podawać, wręcz w nieskończoność można by podawać takie przykłady. No i jaki jest sens tutaj się na to złościć, nie?
1: No właśnie, więc dlaczego? Czy nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście taką akcję hejterską wobec Caritasu, tak? Co was boli, moi drodzy, jeżeli kogokolwiek oczywiście słuchających boli, co was boli, że coś tutaj jest zbierane i że z tego są karetki kupowane? Bo są kupowane i nie możecie temu zaprzeczyć.
0: No, ile było różnych demonstracji tego sprzętu, który został zakupiony. A osoby niechętne Wośpowi zawsze znajdą sobie jakieś zarzuty, a to na przykład, że gdyby nie było wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to państwo by więcej dawało na służbę zdrowia.
1: To dawałoby.
0: Znaczy państwo daje o wiele, wiele więcej. Państwo daje, to oczywiście taka przenośnia, no państwo niczego nie daje, wydziela z pieniędzy, które zbiera od obywateli. Formie podatków, no ale daje jakoś tak 1000-krotnie więcej z tego, co czytałem, niż się udaje zebrać przez Wielką Orkiestrę, ale to i tak jest bardzo dużo, tak? I niektórzy potrafią, są tacy ludzie, którzy potrafią się skupić na pozytywach i znajdować w czymś same fajne rzeczy, a są tacy, którzy właśnie odwrotnie, w fajnej imprezie zawsze znajdą coś, do czego się przypieprzą, zawsze coś skrytykują, zawsze tą ciemną stronę widzą. I czy to nie jest tak, że to są ludzie po tej ciemnej stronie mocy, o której tyle się mówi i o której być może ludzie z tych kręgów często też mówią, że ciemna strona mocy, a sami może ją tworzą, właśnie skupiając się na negatywach, szukając jakichś haków ciągle, wymyślając jakieś zarzuty bardziej lub mniej prawdziwe i tak dalej, nie? Ciemna strona mocy.
1: A bo to wie, nie, bo to no nawet bym nie robił z tego jasnej czy ciemnej strony mocy, to są po prostu dwa modele myślenia. Bo nie, i tutaj przerzutuję na coś zupełnie innego i myślę, że to przykład będzie wręcz, nie, myślę, że będzie się pokrywał z tymi, co dają na Wośpi, którzy Wośp bojkotują. Jeżeli poznaję obcokrajowca, jakiegoś tam Irańczyka, który nie wiem, który z jakiegoś powodu się pojawił w Polsce, który dajmy na to, no nie wiem, który się po prostu pojawił, tak, i to ja się zastanawiam, w jaki sposób moglibyśmy się tutaj porozumieć, czego się mogę od niego nauczyć, co moglibyśmy razem zrobić. Ale mógłbym również spojrzeć na niego w ten sposób, że on chce mi coś zabrać, że on chce zabrać piękne polskie kobiety, blondynki i wiesz, i tak już dostrzegać na samym początku tylko i wyłącznie zagrożenie tutaj też. Miałem taką w ogóle nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli taką okazję się pośmiać z tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły wokół Wośpu. Przecież twórca Gadu Gadu w zeszłym tygodniu wystosował jakiś taki bardzo żenujący post, w którym stwierdził, no, że przecież NFZ właśnie daje tak wiele na... NFZ daje tak wiele na szpitale, na karetki i tak dalej, jakoś nie ma nalepek NFZ-u, no bo debilu, Wośp nie ma od każdej naszej pensji, od każdej naszej składki jakiegoś procenta, no.
0: Zdaje się, że nasz tutaj redaktor Etam jest po tej stronie, która właśnie pewnie zarzuca wielkiej orkiestrze, no na przykład jak tu napisał, że w telewizji pokazują, że kupili. No, to jest też taka postawa, dzisiaj bardzo popularna, modna i trendy, żeby we wszystkim szukać jakiegoś podstępu Matrixa. Ja się dzisiaj zastanawiałem, czy przypadkiem film Matrix nie zrobił przy okazji wiele złego. Bo tak jak kiedyś była moda, nie wiem, na kowbojów, na jakichś Schwarzeneggerów, to nagle się zrobiła taka moda, że każdy chce być Neo tutaj i nas wyciągać z Matrixa. I wszystko jest zawsze Matrixem. Co by się nie działo. Wszyscy nas po prostu oszukują. To jest jedna wielka iluzja, panie. I Halincia, co ty wiesz o tym świecie, Halincia? Ty żyjesz w tej łudzie, Halincia. I te twoje, te piny, chipy, puki, te twoje całe, te kurde, ty nic nie rozumiesz, Halincia, nie?
1: No bo to wiesz, przecież sama fabuła Matrixa się jeszcze wywodzi od starego dobrego Platona, tak? Więc jest to coś, co w nas tkwi. Jest to jakaś taka ponadczasowa obawa, której nie potrafimy, no jeżeli jesteśmy jacyś, nie wiem, mniej rozwinięci, nie potrafimy sami jej zdefiniować, tylko mówimy, że jest Matrix, że jest tutaj, wiesz, budzeniec Matrixa i tak dalej, tak? Fajnym przykładem jest książka Miltona Williama Coopera Behold the Pale Horse, która jest taką biblią foliarzy, gdzie ponieważ ta książka się, premiera tej książki miała miejsce w 1991 roku, czyli grubo przed Matrixem, to on wszędzie wrzuca porównania do szachów, do gry w szachy. I te same porównania tak samo by idealnie pasowały do Matrixa, gdzie tutaj mamy jakiegoś takiego przeciwnika, którego wiesz, którego nie widzimy, którego intencje nie są do końca jasne, ale on gra czarnymi, wiesz, nie? To wiadomo, nie? Ale my tutaj gramy białymi i tutaj wiesz, i tutaj robimy dla nas dobry świat. Pojawiła się kolejna lekko strawna metafora, którą bracia Wachowscy stworzyli, więc teraz mamy Matrixa. Podejrzewam, że jeszcze za czasów naszego życia co najmniej trzy takie piękne metafory się zdarzą, więc to nie jest nic nowego. Matrix to jest pewna taka obawa braku kontroli nad naszym życiem, jakiegoś takiego spojrzenia na coś, coś tajemniczego, co pociąga za sznurki w naszym życiu, ale tych metafor będzie jeszcze wiele. Tylko Matrix jest dobrze opowiedzianą metaforą tego, a brakuje jakiejś lepszej obecnie, więc się czepiamy tego Matrixa.
0: Adwokacie, to nie jest tak, że jesteś skreślony, że nie masz co dzwonić, bo tutaj nie masz co się teraz kłaść na pleckach i brzuszka nagle odsłaniać. I ja nikogo nie skreślam, nawet jak mówiłem ostatnio, że nie odbieram już Jacka Blachy, bo mnie wyzywał właściwie bez powodu, bo komik mi się jeden nie spodobał, którego on bardzo ceni. Już mi przeszło, jak zwykle, szybko mi przechodzi i nawet ciebie, nie ukrywam i nawet ci pisałem dzisiaj, że mnie irytujesz najczęściej. Chętnie
1: Dawaj,
0: z tobą,
1: adwokat.
0: Chętnie z tobą podyskutuję.
1: Zadzwoń, bo wtedy będzie śmieszna melodyjka u krawca, której nie potrafi wyłączyć.
0: Chętnie z tobą podyskutuję, chyba że zaczniesz wypowiedź od... Mam wrażenie, Krawcze, że zachowujesz się trochę jak siedmiolatek i jesteś pudłem rezonansowym Gazety Wyborczej. Ale to tylko moje zdanie. Tak, potwierdzam. Znowu się wtedy zirytuję, bo nie usłyszę żadnych konkretów, tylko oceny mojej osoby i to wszystko się zirytuje i cię zbesztam, ale cię nie rozłączę i na pewno nie będę tutaj blokował dzwoniących, więc śmiało, jeśli ktoś ma zupełnie inne zdanie niż my, to jest takie radio, że możecie zadzwonić, zupełnie się z nami nie zgadzać i nas to nawet cieszy, bo wtedy coś tu się dzieje, coś iskrzy i możemy sobie kulturalnie podyskutować, dopóki się nie zaczniemy obrzucać gównem. Bardzo proszę, bardzo proszę.
1: Ale to też miałem dzisiaj taką, wiesz, tak ni z gruchy, ni z pietruchy, jak tam sobie wcześniej rozmawialiśmy, gdzie chodziło mi o coś zupełnie innego, coś, co dzisiaj wytłumaczyłem na samym początku audycji, żeby się tak odrobinkę zastanowić nad tym całym wydarzeniem i też mam jeszcze parę rzeczy, które chcę poruszyć. I wiesz, i pytanie ze strony adwokata, czy to dlatego, że oglądasz TVN? A ja nawet takiej bajki nie znam.
0: No. To też, bo w ogóle ludzie się posługują takimi sprawdzonymi wytrychami i takimi szablonami jakichś wypowiedzi, że właśnie, że ty powielasz opinie innych. Do mnie, mi się często zarzuca, że ty masz, że ty wystarczysz, że coś mi powiesz. I ja już od razu jestem, wiesz, przekabacony, że to, co potrzeba powie, to ja od razu... I to mi uwłacza trochę, bo sugerujecie wtedy, że ja nie mam w ogóle własnego zdania, że jestem jakimś miękką fają tutaj, która tylko jak znajdzie się ktoś tutaj, drugi, to zaraz go słucham, wsłuchuję się, wielkie maślane oczy robię. Nie! Zarzuciłeś mi też, adwokat, dzisiaj, że ja poglądów w ogóle nie zmieniam. Jak nie zmieniam? Tak jak ci pisałem, byłem wierzący, byłem foliarzem kiedyś też. Dzisiaj wręcz odwrotnie jest. To ja nie zmieniam
1: poglądów. Jesteś cały czas foliarzem. Ale nie aż takim. Nie jesteś turbofoliarzem.
0: No, może tak, może. No, w każdym razie zmienia. Mi się i to trochę tutaj nie koresponduje z opiniami właśnie wielu słuchaczy, którzy zarzucają, że właśnie zbyt często zmieniam poglądy i że jak chorągiewka trochę, no więc co słuchacz, to opinia. Teraz mam zarzut, że przekręcam dyskusję. Nie wydaje mi się, że przekręcam. No to też łatwo jest właśnie znowu się posłużyć takim argumentem, takim kontrargumentem, albo ty jesteś manipulatorem. To trochę jak z tym ciągłym zarzucaniem wyrwania z kontekstu czegoś z Pisma Świętego, nie? Że co by mnie powiedział, o, wyrwane z kontekstu. To taki wytrych, to pasuje do wszystkiego. No,
1: to w takim razie ja sobie pozwolę przekręcić całą naszą dyskusję i chciałbym cię zapytać, Krawiec, jak się czujesz z tym, że skoro prezydenta miasta udało się zasztyletować w obliczu kamer, w obliczu przed setkami ludzi, którzy byli uczestnikami tego eventu, na scenie, jeżeli to się udało, to czy ty się nie boisz troszkę bardziej chodzić po bułki?
0: W zasadzie nie, bo zawsze tutaj mam wrażenie, prawda, tu pozdro dla adwokata, mam wrażenie, że chroni mnie statystyka jakaś i że to jest jednak margines, nie? I to jest jakiś incydent, który się zdarza bardzo rzadko i że to mnie nie spotka, bo jestem trochę jak ta antylopa w stadzie, która, wiesz, której nie złapie ten lew akurat, nie?
1: Nie wiem, no dla mnie troszkę takie własne poczucie bezpieczeństwa troszkę siadło przez ten weekend i jeżeli coś takiego jest, wiesz, jeżeli coś takiego jest możliwe, no to ten psychopata, który się tam zdarzył, dlaczego nie miałby zabić kogokolwiek z nas, kogokolwiek z naszych bliskich? Dlaczego nie mielibyśmy się nad tym przez chwilę, nie wiem, zatrzymać, zastanowić i tu powtórzę co prawda czyjś głos, ale to nam pokazało, że zauważ, że w momencie, kiedy do tego morderstwa doszło, to wiesz, dalej grała muzyka, dalej ludzie wymachiwali łapkami i w momencie, kiedy człowiek, wiesz, jest na skraju śmierci, to nie ma nagle, nie wiem, jakiegoś takiego kryminalnego klimatu, nie zmienia się muzyka na jakiś taki spokojny jazz albo na jakieś takie tum, tum, tum, tum, tum, tylko, wiesz, przypomina mi się obraz Upadek i kara. Zaraz wam go wrzucę, gdzie ma właśnie pejzaż z upadkiem i kara od Bregla. Już wam tutaj kopiuj adres linku i już wam wrzucam, który, jeżeli się tutaj przyjrzymy, to tak naprawdę nie widać do końca tego upadku Ikara. Tutaj jakiś ziomeczek sobie z krówką chodzi, tutaj jakiś statek wypływa, drugi statek wypływa. Jeżeli sobie spojrzymy w prawy dolny róg tego obrazu, to tam widać takie nóżki, które wystają z tej wody. I to jest właśnie ten Ikar, który tam upadł. I cała metafora, która nad tym obrazem siedzi, to jest to, że umiera się tak po prostu. I tutaj nie ma nic w tym wyjątkowego i nawet bardzo tragiczna śmierć jest niczym, bo i my jesteśmy niczym w kosmologicznym znaczeniu wszechświata.
0: I nawet coś takiego symbolicznego jak upadek i kara, nie? to pozostaje to jakoś tam niezauważone w ogromie tego, tej całej reszty świata i ludzie dalej wykonują swoje zwyczajne czynności. No tak to jest, tak to jest. I z tym się trzeba jakoś pogodzić najlepiej. To, że nasza śmierć też pewnie zostanie niezauważona, to i szybko o niej zapomni reszta świata. I to jest normalne chyba w sumie. Ja się obawiam, że za dwa dni już znowu nikt nie będzie pamiętał o śmierci Adamowicza i wszystko wróci do normy, no bo teraz oczywiście wszyscy są pod wielkim szoku. Ci, którzy byli wrogami tutaj tego polityka i jego partii, prawda, co się nakradła, żydowskiej, lewackiej i tak dalej, zaraz znowu będą tu krytykować i wieszać psy na swoich oponentach i druga strona też tak, tak samo. I księża, którzy teraz będą przez chwilę śpiewali tam anielski orszak niech twą duszę przyjmie, to zaraz będzie znowu, o tu, prawda, wiemy, co to za siły, wiadome, wiecie, co z nimi zrobić, tak. No i wszystko wróci do stanu poprzedniego szybko. Nawet kiedyś mówiłem, że jakby kosmici tu przylecieli, to też byśmy szybko się z tym jakoś oswoili i nie byłoby już to na głównych stronach portali nawet, tylko by było o czym innym. I tak to działa.
1: Zenon jeszcze tutaj wrzuca, czemu akurat on, a tyle innych osób zabitych nożem nie dało ci do myślenia, a w Afryce biją Murzynów.
0: To zawsze jest jakiś, jak ktoś znany umiera, to często to nas pobudza do jakiejś debaty, do dyskusji, a ludzie mało znaczący, no mniej. I to jest też dosyć oczywiste przecież, że nie rozmawiamy codziennie o tym, że tam 400 osób dziennie ginie w wypadkach samochodowych w Polsce, czy no nie znam statystyk, z dupy strzelam teraz, ale no nie rozmawiamy o tym na co dzień sobie, nie? Raczej tylko jak ktoś znany, no bo to jest jakiś symbol, no.
1: To jest, tak, to jest symbol i kwestia jego politycznego zaangażowania czy czegokolwiek innego zupełnie mnie nie obchodzi, tylko to, co już parę razy powtarzałem, to jest to, że to było na scenie podczas bardzo fajnego eventu. Po prostu, no nie wiem, to jest prawie jak zasztyletować pannę młodą na weselu, tak?
0: No, jest w tym coś takiego strasznie smutnego, że z jednej strony mamy bardzo radosną imprezę, która kojarzy się wręcz z takim faktycznie świątecznym klimatem. Ludzie się łączą, nawet w tej spolaryzowanej Polsce jakoś starają się łączyć, bo Polacy są chyba trochę takim narodem, który potrzebuje jakiegoś pretekstu, żeby zacząć ze sobą normalnie rozmawiać, żeby uścisnąć dłoń drugiego człowieka, za którym nie przepadamy, bo on ma inne poglądy. I te poglądy, te ideologie cały czas nas strasznie dzielą, ale mamy takie właśnie święta, które, no i muzyka, ta scena rockowa, różni celebryci się pojawiają, jest kolorowo, gra muzyka, a nagle coś takiego się dzieje, że wchodzi na scenę gość, który to wszystko niszczy, psuje przez jeden cios nożem i to takie symboliczne, bo cios w serce, nie? To
1: jak, czekaj, Zenon, bo ja ci zaraz przypierdolę, naprawdę, kurwa, człowieku, nie chcę porównywać tutaj, jeżeli ktoś gdzieś w jakimś innym kraju ginie, każdego dnia, jak przed chwilą Krawiec mówił, każdego dnia dziesiątki osób giną na naszych polskich drogach. Tego o tym się nie mówi, o tym się nie mówi głośno, ale tutaj został człowiek zasztyletowany na oczach nas wszystkich i to jest głośne. To pozwala nam się zastanowić nad pewnymi rzeczami. Nie mieszkamy w pieprzonym Bantustanie, gdzie mamy do czynienia cały czas z bombardowaniami. No nie wiem, jeżeli miałbym tutaj bombardowania, to może by mnie to bardziej poruszyło, ale boli mnie to, że w kraju, w którym mieszkam ja i ty, człowiek, który kwestował, który tak naprawdę w tym dniu ani temu człowiekowi, który go zamordował, nic złego nie zrobił, nagle zostaje zabity, zasztyletowany przed oczami setek ludzi, przed oczami kobiet, przed oczami dzieci. I to mi przeszkadza. To mi przeszkadza. I jeżeli bym mieszkał w Las Vegas, też by mi strzelanina w Las Vegas przeszkadzała, ale nie mieszkam w Las Vegas.
0: No widzicie, w końcu do kogoś innego potrzeba powiedział, o jak mu zaraz jebnę! No, w końcu się ktoś inny znalazł. Bardzo się cieszę. Ale no bo nasz mózg musi sobie wybierać jakieś wydarzenia, które nas głębiej trochę wzruszą czy poruszą, bo jakbyśmy się wszystkim przejmowali cały czas, to byśmy oszaleli. I to jest też normalne, że mniej nas obchodzą rzeczy, które mniej nas dotyczą, są gdzieś dalej. Ja też nie mówię, że tu jakąś tragedię miałem, że nie mogłem spać, prawda, bo ja tej osoby nie znałem. Bardziej patrzę ogólnie, jestem jakoś zasmucony ogólną sytuacją, tym, że Polacy się kłócą ze sobą, że wielu ludzi szuka opinii, żeby komuś coś wytknąć, dać pstryczka w nos, skrytykować. Ty, Zenon, też trochę taki jesteś, wiesz, tak jesteś takim typem człowieka, że przy tobie ktoś stanie i salto zrobi, to ty podejdziesz i... A ile trzeba, żeby zrobić dwa? No? A ile to trzeba?
1: Kiedy w 2010 roku doszło do zamachu w siedzibie Prawej i Sprawiedliwości w Łodzi, która miała, nie wiem, co miało miejsce jakieś 800 metrów od miejsca, gdzie wtedy przebywałem, gdzie pan Cyba wszedł z bronią do biura poselskiego, to też mnie bardziej ubodło niż jakiś, nie wiem, niż jakiś jakikolwiek... Nie wiem, choćby jakiś, nie wiem, coś wybuchło w Warszawie. Mnie to dotknęło, bo to było blisko, bo to mnie dotyczy. To jak... dotyczy mnie, to dotyczy ludzi, na których mi zależy.
0: A jak przestaniemy się przejmować czymkolwiek, wychodząc z takiego założenia, że świat to dżungla, że... No bo co byś chciał, Zenon, żebyśmy się w ogóle niczym nie przejmowali i o niczym nie rozmawiali tutaj, co się tragicznego wydarzyło, ewentualnie rozmawiali o tym całkowicie na chłodno i żartując sobie, no to kim się staniemy wtedy? Chyba takimi jakimiś pozbawionymi empatii zupełnie ludźmi, takimi bardzo niefajnymi ludźmi chyba, takimi... Nie wiem, zgryźliwcami, którzy potrafią tylko właśnie, kurczę, wszystko skwitować jakąś zgryźliwą uwagą. O, niestety tutaj źle odebrałem. Witam cię, Zenonie, już sobie rozmawiamy.
3: A, jest potrzeba?
0: No właśnie nie ma. Czekaj.
1: O, teraz jest okej.
0: No jesteś, ale teraz nie ma Zenona, spróbuję dodać. O, nowy Skype, to super po prostu. Dajcie mi chwilkę, muszę dojść do tego, jak tutaj dodać kolejną osobę do konferencji.

Tu jest, zdaje się, tak, że trzeba stworzyć konwersację nową ręcznie. A, to super. To już wiem, jak to działa. Przypomniałem sobie. No, po prostu fenomenalnie. Nie, tego Skype'a się nie da używać praktycznie. To jest dramat. To jest dramat, kurwa, jakby powiedział pan Stonoga.

0: Ale słyszę tylko ciebie, a nie słyszę naszego dobrodzieja.
1: A teraz chyba jesteśmy w trójkę.
0: Nie no, super po prostu, przeprofesjonalnie żeśmy to ogarnęli.
1: No, jeszcze nie wiem, czy żeśmy ogarnęli, bo potrzeba się nie odzywa, mimo że jest jego tutaj...
2: Halo, halo?
1: O,
2: Halo, halo?
1: Jest
2: Halo, halo?
1: Jednak.
0: Jest,
2: czyli super. To sufit.
0: Dobra, proszę państwa, no to jak już jesteśmy, napiszcie na czacie, czy słychać wszystkich trzech. W ogóle najlepsze jest to, że widzę jakieś zielone coś zamiast krawca, nie?
1: No ja też. Zielone tło.
0: Kamerę masz włączoną, czy coś, nie wiem.
1: Ja pierd... Chciałem
3: słuchaj,
1: odebrać...
3: Słuchaj, no. Nie, poczekaj chwilę. Zrobimy tak. Ja teraz ich dodam. Ty nic nie rób, okej? Okay? Bo widzę, że jesteś techniczny jak kłod. Ja teraz ich dodam. Jeżeli jedna osoba dodana, tak? Teraz dodaję drugą osobę, klikam plusik, dodaję osobę kolejną, tylko jego akurat nie mam. Więc jego
1: i
3: nie
1: ja to zrobiłem, słuchaj, i już działało, tylko że jak ty zadzwoniłeś, to miałem dołącz do rozmowy, no to ja poprzez dołącz do rozmowy zrozumiałem, że dołączę ciebie, a nie, a wywaliło ich i pojawiłeś się tylko ty.
3: A co kliknąłeś? Kliknąłeś przycisk odbierz, a nie dołącz do rozmowy. Czytaj, co klikasz, bo ja pierdolę, no,
1: no
3: ludzie.
1: A być może
3: nie czytasz,
1: tak.
3: A oczekujesz, że coś będzie miało jakiś efekt. No.
1: A to jest mowa nienawiści, to co ty robisz teraz.
3: To twoja jesteś, stara to jest mowa nienawiści.
1: Jesteś współwinny temu, co się wydarzyło teraz.
3: Zmieniłem ostatnio Skype'a, chyba przedwczoraj i powiem ci jedno, jest o wiele lepiej to wygląda. Oczywiście jeszcze nie jest do końca ukończone, bo to jest w elektronie i można mieć pewne wątpliwości, ale...
0: Rodzina tego pana polityka jest jakoś usytuowana i już im nic nie grozi. Być może nawet jeszcze jakąś rentę, zostaną im ubezpieczenie. A tu na przykład może być, że rozwaliło kurde kolesia, tam nie wiem, jakiegoś męża, głowę rodziny i jego braci, wszystkich w ogóle, jak jechali gdzieś na budowę, koniec, jest bieda, jest nędza i rozpacz. W pewnym sensie jest to większa.
3: Ktoś go musi dodać, albo ja go dodam, może go będę miał.
1: Teraz się przełączyłem, bo...
3: Dodałem go teraz, dobra. Widzisz, kilka sekund, to jest dosłownie kilka sekund, wpisałem dwa słowa i jest. Tylko trzeba się nauczyć, jak to działa, a nie krytykuj tak jak kłód bezpodstawnie, że co się dzieje, zniszczyli mi całe życie, bo Skype'a zaktualizowali.
1: Właśnie przesadzasz, bo tu faktycznie jest to ciężko zrobić. Gdyby było łatwo, nie, wiesz, ja nie jestem jakimś analfabetą komputerowym, naprawdę. No,
2: jesteś, daj mi go zaorać.
1: Nie jestem.
2: Jak zrobić, żeby nie było tego cholernego dźwięku przychodzącej rozmowy?
3: Jak dasz sobie nie przeszkadzać, to nie będziesz miał tych dźwięków. Chyba że w ustawieniach masz w powiadomieniach nie przeszkadzaj i masz tam takie dwa suwaki. Pokazuj powiadomienia czatu w trybie nie przeszkadzaj i pokazuj powiadomienia o rozmowach. I to są dwie rzeczy, które musisz odhaczyć, żeby na pewno nie było żadnej informacji odnośnie tego, że ktoś dzwoni do ciebie w trakcie, jak masz tryb nie przeszkadzaj. To jest coś, kłod próbuje zrobić od roku i nie potrafi.
2: A, czyli jeżeli robię audycję, to muszę zaznaczyć, żeby mi nie przeszkadzać.
3: Tak, i wtedy mieć oznaczone, co jest domyślnie oznaczone, w opcjach, żeby nie było żadnych powiadomień w tym trybie.
2: A ja tutaj tylko chciałbym... Kurde, nie ma Zenona.
3: Jest w tej rozmowie. Tylko musi ogarnąć, że jest zaproszony do drugiej, innej. Tylko że to też chyba jest za trudne zobaczenie na ostatnie czaty w okienku Skype'a. To przekracza ludzkie pojmowanie.
1: Staram się dodać Zenona tutaj do rozmowy. Zobaczymy, czy jeszcze...
2: Bo chciałem mu wyjaśnić, bo nawet nie jestem zły na niego, tylko po prostu się w jednej konkretnej rzeczy nie
3: jest dodany cały czas, tylko musi odebrać. No, tyle z tej filozofii całej, bo dzwoni do niego, jest pokazane. Dobra, ale ja miałem do konstruktywnej krytyki przejść. Powiedzieli, że owsiak z Wośpem to jak Elon Musk ze SpaceX czy Bill Gates z Microsoftem. Na ciebie nawet noża szkoda. Powiedziałeś też, że Wośp zbiera 1000 razy mniej niż daje państwo na służbę zdrowia. Pomyliłeś się o rząd wielkości, jest to ponad 10 000 razy mniej. No ale to cały dzień poświęcony wielkiej chucpie, a gdzie marnuje się 365 roku. Czyli wystarczyłoby, żeby te osoby po prostu poszły na ten jeden dzień do roboty zwyczajnie i zapłaciły to, co normalnie płacą, i by było więcej niż ten WOŚP, który zbiera. Także to jest zwykła chucpa i marnowanie czasu, pieniędzy i nie warte to niczego. Takie podsumowanie WOŚP-a od strony czysto praktycznej, finansowej i czasowej. Ogólnie to mam wrażenie, że zachowujesz się jak siedmiolatek i ogólnie wydmuszka Gazety Wyborczej w połączeniu z antyklerykalizmem tygodnika, nie? No i chyba nie masz w ogóle własnego zdania, jesteś tylko miękką fają i pisuarem NIDA 20. To właśnie z konstruktywnej krytyki.
1: A też zauważyłem, że masz taki miły chłopieńcy atłasowy głosik, jak ten, którego cytujesz.
3: Dziękuję za komplement. Ty też może masz niezły głos. To też komplement dla ciebie.
2: Zostawić was samych, chłopcy?
1: nie zostawię mnie z nim. No i coś nie odbiera nasz Zenon. Nie wiem, chyba... Zenon, jak słyszysz, odbierz. Tam jakąś tam słuchaweczkę kliknij. To będziemy mogli pogadać.
3: Cały czas do niego dzwoni, po prostu nie odbiera, tyle.
1: Może się obraził.
3: Nie, napisał na czacie kurwa. Czyli kogoś obraża, ale łączenie i chuj nie działa. Słuchaj, wyjdź z tej konwersacji wcześniejszej, bo pewnie tam siedzisz i tam dzwonisz na tamtej konwersacji. Wyłącz wszystkie konwersacje, zobacz na ostatnie czaty, które masz i zobacz, że ktoś do ciebie w tym momencie dzwoni. To jest taka magia.
1: I właśnie próbuję po raz trzeci zadzwonić do Zenona. Zobaczymy, czy się uda, czy odbierze. No dobra. Co chciałem zapytać?
3: Ogólnie to miałem czkawkę i zastanawiałem się, jak długo ta czkawka mi będzie przeszkadzać. I zacząłem czytać o tej czkawce i przeczytałem, że czkawka może się utrzymywać nawet kilkadziesiąt lat. I rekordzistą jest jakaś osoba, która miała ponad 60 lat czkawkę. I się zacząłem zastanawiać, kiedy mi przejdzie. Okazało się, że ponad pół godziny dało radę i chyba przeszła. Chociaż jak teraz o tym myślę, to mam wrażenie, że zaraz będę czkał. To tak jak z oddychaniem. Jak pomyślisz, że oddychasz, to nagle zaczynasz manualnie oddychać. Tak myślisz o tym i tak płucami ruszasz, czy tam przeponą. I to jest takie dziwne. Nie polecam tego uczucia.
2: Teraz wszyscy oddychacie manualnie.
1: Może można by cię jakoś wystraszyć, ale ja nie wiem, co ciebie mogłoby wystraszyć. Pewnie jakaś dziwna bardzo rzecz, która
3: innych na stara mnie straszy codziennie. Codziennie
2: nowy sezon Juri będzie robiony przez Triggera.
3: O kurwa, stary. Nie chciałbyś tego.
1: Mnie
2: czujesz się wystraszony?
3: Dobra, postawił tutaj ultimatum, że albo ja, albo on. Chyba nie chce ze mną rozmawiać, obraził się. Dobra, Zenon, jesteś chujem i tyle w temacie. Elo.
1: Elo. Elo, mordeczko. Dzięki za suba. No, Zenon tam pisał, że resetuje Skype'a. No, to poczekamy chwilę. No, ustosunkujesz się jakoś do wypowiedzi kolegi?
2: Apatia ładnie to zaznaczyła. Czy to była mowa nienawiści? Może teraz nam się uda dodać Zenona, bo chciałbym sprostować jedną bardzo ważną rzecz, to że nie jest ważne, czy to Adamowicz, czy nie wiem, czy Kaczyński, czy Komorowski, czy Jan Paweł II, czy ktokolwiek został tam zasztyletowany. Został zasztyletowany człowiek. Nieważne, kto to był. I mnie gówno wchodzi, kto to był. I to by mnie poruszyło tak bardzo samo. Nawet jeżeli to by się zdarzyło gdzieś w tłumie, a nie na scenie, poruszyłoby mnie tak bardzo samo. Tak bardzo samo.
1: Może nie ma u ciebie sygnału, Zenonie, bo masz na przykład starego Skype'a i on już jest niekompatybilny. Stracił kompatybilność na przykład i coś tam nie trybi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Możesz ty spróbować ewentualnie jeszcze zadzwonić. Może mi się uda tym razem odebrać, ale obawiam się, żeby... obawiam się, że będę miał do wyboru znowu tylko opcję odbierz, a nie będę miał dołącz do rozmowy.
2: A to weź go odbierz, a ja potem spróbuję się dołączyć jakoś.
1: No dobra, jeśli się uda mu zadzwonić znowu. Spróbuj zadzwonić, Zenon. No musimy jakoś...
2: Ja teraz do niego dzwonię.
1: No to ty spróbuj. Wybaczcie nam te problemy techniczne. Mi się tu w ogóle wyświetla na górze, że... A nie, tu jeszcze to się wyświetlają ci, co już byli i ich nie ma, że oni są dopisani do tej rozmowy i mogą w każdym momencie sobie wejść po prostu, tak to jest na Skype'ie, że nie są wykasowani z konwersacji. O, jest rozmowa przychodząca i mam do wyboru tylko zieloną słuchaweczkę, na którą jak kliknę, to odebranie tej rozmowy spowoduje zawieszenie aktywnej rozmowy. Nie mam dodania, przykro mi. Mogę to zrobić sam tylko.
2: Weź go odbierz, a ja się spróbuję podłączyć.
1: Dobra. No, niestety musiałem użyć jedynej opcji, która była, zielonej słuchaweczki, co spowodowało rozłączenie, ale potrzeba ma spróbować się do nas dołączyć.
0: Ja nie wiem, ja już wiem, że ona jest na mnie śmiertelnie obrażona, bo zamiast kurwa ten to ogarnąć, to jakieś chujstwa się działy.
2: Mógł się ten tutaj nam...
1: Ja... No i... Janie, baranie, dzbanie, kurczę, dałem dołącz do rozmowy i dołącz do rozmowy na 100% teraz dałem, zaprawdę. I dodanie do rozmowy powinno dodać do rozmowy, a nie zawieszać rozmowę. Więc nie pitol mi tutaj swoich smrakloków, że to wszystko działa tak, jak powinno, bo nie działa.

0: Trzeba kompletnie w nosie, ale tak kompletnie wybitnie w nosie.
1: Ale ja przecież ci tłumaczyłem, że mi nie chodzi, że to był polityk, tylko że to był człowiek, który został zadźgany, wjebany finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tłumaczyłem to 4 razy. Ile razy mam jeszcze, kurwa, powtarzać?
0: Czyli ciebie, dla ciebie jest ważniejsza forma niż fakt, tak?
1: Tak.
0: Aha, no widzisz. Tak, a dla mnie nie, a dla mnie
1: fakt. Bo faktem jest, że kilkadziesiąt ludzi każdego dnia ginie na ulicach. I nie mamy na to wpływu i nie możemy tego dotknąć.
0: No, ale teraz widzisz, i to jest obiektywnie większą tragedią, to, że zmarł ktoś, kogo rodzina jest w pełni sytuowana i tak naprawdę jakichś wielkich zmian nie będzie, czy to, że czy jak zmarł jakiś, powiedzmy, jedyny żywiciel robotniczej rodziny, zmarł, nie wiem, na kopalni, zmarł jadąc na budowę, czy coś takiego i tam
1: ale ja tej historii nie znam. Ale ja tej historii nie znam, dlaczego miałbym się nią przejąć, jeżeli nie znam tej historii?
0: Ale możesz, takie rzeczy nieraz są, wiesz, wypadek busa na drodze i to jest przez pół godziny na jakimś portalu i tyle. Nagle się okazuje, że cała rodzina jakaś tam zmarła i gdzieś ta świadomość, że gdzieś w Polsce będzie już
1: dobra,
0: nie tylko...
1: Dobra, ta świadomość mnie trzyma tak, że sam sobie, nie wiem, mogę w każdej chwili umrzeć, jeżeli prowadzę sobie samochód i mogę zginąć w wypadku samochodowym, ewentualnie mogę kogoś zabić, tak? Ale tam ktoś został zasztyletowany podczas bardzo fajnej imprezy. I nie interesuje mnie, czy to był polityk, czy to był, nie wiem, jakiś tam koleś, który, czy jakieś dziecko, które kwestowało. Nie, mnie boli to, że pojawił się świr, który po prostu kompletnie znikąd się wziął i zaszlachtował człowieka.
0: No, wiesz, słuchaj.
1: W świetle reflektorów, tak?
0: Jak się będziemy dalej bawić w niektóre rzeczy, które się bawimy, jak religia, czy nie wiadomo co, no to jeszcze długo będą takie świry i niestety obawiam się, że naszego życia będziemy się musieli z tym pogodzić po prostu, że takie
1: nawet nie religia, dzieją, ale zwykła choroba, tak?
0: No,
2: fanatyzm.
1: No, to nie ma dużej różnicy, nie?
0: Już nie wchodzi może za bardzo w szczegóły, chodzi o to, że po prostu jeszcze nie jesteśmy w stanie takich ludzi leczyć skutecznie i albo wyłapać wcześniej. I
1: ale
0: po
1: jesteśmy teraz w stanie
0: sobie izolować. Możemy sobie zadać pytanie, no kto tam teraz zawinił, nie? No kurde, jakby była gdzieś prywatna firma jakaś do okrzanienia, która nie ma pleców, to wypadałoby na tą prywatną firmę, która nie ma pleców, to zrzucić, tak jak w przypadku tych escape roomów, tak? I nieważne, że ten koleś tam miał te wszystkie papiery podbite i licencje. Nieistotne, to jest jego wina, bo był prywatniarzem. Tutaj można zrobić tak samo, nie? Ale tutaj obawiam się, że firma ochroniaczka ma plecy, więc nikt na nich nie powie złego słowa, nie? Bo to przecież było nie do przewidzenia. Słuchaj, możemy sobie gdybać, ale no niestety, świat nie jest doskonały i takie przypadki będą.
2: A czy, jak nie teraz, to... A czy z fanatyzmu się da w ogóle wyleczyć kogoś na przykład?
0: Myślę, że nie każdego się da wyleczyć. Obawiam się, że nie. Jak patrzę, jak niektórzy ludzie są w swoich poglądach zatwardziali, nawet tutaj u nas, w naszym Grajdołku, to nie da się. Ludzie potrafią być strasznie uparci i nawet w prostych sprawach czasami im się nie da przegadać.
2: A czy foliarze to nie są tacy fanatycy alternatywności?
0: Zależy, które są różne spektra foliarstwa, nie? Są ludzie, którzy też są też, pamiętaj, że jest też foliarstwo w drugą stronę, czyli jakiś taki lemingoza, nie? Że po prostu łapiesz bezkrytycznie wszystko z głównego nurtu i po prostu, jeżeli w telewizji poszło, że trzeba sobie zrobić kupę i wytwarzać twarz, no to ci ludzie sobie wysmarują twarz, podobnie jak tamci, którzy się Gansem smarowali i truli, no. Słuchaj, no, nie wiemy jeszcze wszystkiego o ludzkiej naturze, no, i świat nie jest doskonały. I teraz wszyscy nagle to przeżywają, egzaltują się jakoś strasznie, że o Jezus, co to się stało? O, i sam wpadłeś w jakieś takie właśnie mainstreamowe coś tam, bo zacząłeś pierniczyć o tej mowie nienawiści, że to jest wina tego, co, że tam PiS gadał, że Pawłowicz i tych wszystkich innych. Skąd wiesz?
2: To znaczy,
0: masz
2: to
0: tego
2: jest
0: pewność?
2: Dosyć
0: siedziałeś
2: po tego
0: kolesia, że to jest... Nie, nie jest oczywiste.
2: Oczywiste i logiczne. Słuchaj, jak ja bym na przykład mieszkał
0: nie
2: z tobą...
0: Nie telewizję. Słuchaj, to jest młody człowiek, 27 lat. Bardzo wielu ludzi w wieku około 27 lat właśnie w ogóle nie ogląda telewizji. Nie masz tej pewności, że on w ogóle śledził wypowiedzi Pawłowicz.
2: Ale to zawsze jest tak, że na dłuższą metę przesiąkasz klimatem, w którym żyjesz. Jak ja bym na przykład mieszkał z tobą pod jednym dachem, byśmy codziennie sobie gadali na jakieś tematy, każdy z nas przesiąknie trochę tym drugim i można kogoś zarazić nienawiścią, fanatyzmem, sącząc ten jad i w końcu, jeśli nie masz naprawdę jakiegoś twardego charakteru, nie masz jakiegoś, wiesz, swojego sztywnego systemu moralnego, zaczniesz
0: spoko.
2: Chłonąć.
0: Teraz tak, teraz ten fenomen polega na tym, że takie rzeczy robią media i robią je politycy.
3: Ale
0: to
3: mam
0: są
3: tutaj
0: dwie siły, których my nie potrafimy, dwie siły, których my nie potrafimy okiełznać, a ty jednocześnie chciałbyś homonto założyć w postaci mowy nienawiści i cenzury na wszystko.

0: kiedy my nie potrafimy rozliczyć polityków ze zwykłych obietnic wyborczych.
1: Bez urazy, Krawiec, ale chciałbym się tutaj wtrącić, bo faktycznie tutaj troszkę stronę Zenona wezmę, ponieważ to całe obwinianie, tak, to koleś nie miał za bardzo okazji, jeżeli wyszedł bodajże w grudniu z więzienia, nie miał za bardzo okazji przesiąknąć tym naszym kociołkiem. On wziął pierwszą, lepszą okazję, żeby zamordować i żeby to było medialne. Taki typowy mujahedin, który faktycznie znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym punkcie i tylko do tego zmierzał. Faktycznie spolaryzowanie naszego społeczeństwa miało na to wpływ. Natomiast to był świr, tak? I nie schodźmy do poziomu krytyki politycznej, która też dwie godziny tak na poziomie Krystyny Pawłowicz stwierdziła, że no to są że to jest po prostu ofiara rządzących, ofiara PiSu, gdzie bardzo fajnie swoją drogą, co rzadko mi się zdarza, chwalić Durczoka, ale Durczok bardzo ładnie im pojechał.
2: W takim razie jeszcze uzupełnię.
0: Uzupełniaj.
2: Że on przebywał w tym środowisku, że on faktycznie mógł przesiągnąć, ale jak przesiągnął, to przesiągnął bandytyzmem z po prostu Mamra, bo przebywał tam x lat i w takim razie tam się chwaliło i szanowało osoby, które właśnie popełniły jakieś spektakularne przestępstwo. Oczywiście tam nie wchodzi o jakieś pedofilię i te sprawy. Tu chodzi właśnie kodeks tam więzienny, gdzie najbardziej się szanuje takich typowych hardych morderców. I on właśnie tym przesiągnął, więc możesz mieć rację, ale pomyliłeś się co do źródła tego przesiąkania.
1: On był zwykłym świrem, niczym nie przesiąknął. On znalazł pierwszą lepszą okazję.
0: Chciałbym kończyć, więc wam powiem jedno. Jak oglądałem sobie pana Ciechańskiego, czyli takiego tam na YouTubie ostatnio odnalezionego faceta, który był redaktorem Antyradia, zakładał czyli Z i robi teraz chyba jakieś Rok Radio czy coś takiego, to on powiedział, jak też, że media kłamią. Otóż widz polega na tym, że wszyscy teraz próbują jak najszybciej jakąś informację przedstawić i dupnąć do niej gigantyczny ładunek emocjonalny. To samo robi Nocne Radio teraz. Tak naprawdę to my jeszcze gówno wiemy o tej sprawie, gówno wiemy, co ten koleś miał w głowie. Nie wiemy, czy tam nie było jeszcze jakichś zupełnie innych powiązań i tak dalej i tym podobne. Nie wiemy nic. Ani tego nie wiedzą foliarze, ani tego nie wie mainstream. Jest jeszcze za wcześnie, żeby to wszystko poukładać, te wszystkie rzeczy. A już wszędzie są po prostu tony komentarzy, są gadające głowy i wszyscy wiedzą wszystko.
1: Koleś w dzisiejszych zeznaniach stwierdził, że jest niewinny. Że on nie popełnił tej zbrodni.
0: No właśnie. Okej, okay, a powiedziałeś to teraz. No i to może wskazywać na to, że ma ostro nierówno pod sufitem.
1: Mówiłem o tym wcześniej.
0: Dobra, okej, okay, ale przed chwilą Krawiec już był przekonany i eks katedra mówił, jak to jest wina po prostu Pawłowicz i PiSu.
3: Nie trywializuj, bo nie mówię, że Pawłowicz i PiSu, tylko ogólnie środowisk tych właśnie szerszych, no nie wiem, jakie nazwać, no katolicko-patriotyczno, no, bogoojczyźniane, pseudoprawicowe, chociaż niektórzy ich uważają za komuchów, to jak mam to powiedzieć? No, mówiąc tego? PiS, używamy pewnego takiego, nie wiem, skrótu myślowego. Mówimy o ludziach, o pewnym nastawieniu też do życia.
0: A nie ma takiej możliwości, że tego człowieka po prostu ktoś capnął z platformy, tak po prostu, bo akurat wtedy był z namaszczenia, powiedzmy, komendant z namaszczenia platformy jakiejś i było wiadomo, że on jest powiązany z platformą i ten koleś na przykład był wyborcą SLD albo kurwa PSL-u.
3: Taka sama możliwość jest, jak na przykład wywaliłem się i głupi ryj na klatce rozwaliłem, gdzie akurat było śliskim jakimś środkiem, ta podłoga była wymyta, a może ja miałem wrotki akurat i to przez te wrotki. Jak akurat tu się zgodzę z Janem, bo z jego podejściem to jest osoba, która często wybiera najprostsze, najbardziej oczywiste rozwiązania i mi się to podoba takie coś, nie? A nie, że teraz nie, a może to nie miało wpływu to, że pewne środowiska od lat jątrzą, judzą i zniechęcają do tego wośpu. Może akurat nie miało to jakiegoś wielkiego, ale jakiś wpływ ma na ludzi. Kurwa, ja mówię ogólnie o tym, że sączenie mowy nienawiści musi mieć po prostu, bo to jest logiczne, że ma jakiś wpływ.
0: Ale co
3: wpływ.
0: Ty pieprzysz za głupoty na temat wośpu? Przecież wośp to było tylko miejsce i sceneria, to nie miało kompletnie nic do rzeczy tutaj. facet swój walnął manifest tak. i nic nie powiedział o Wośpie.
1: To była dobra okazja.
3: Ale ja nie mówię tak, o nienawiści do Wośpu. Ja mówię bardziej
0: tak,
3: o...
0: Sądzą nienawiść do Wośpu. Tak
3: dobra, to powiem inaczej. Chodzi mi o pewną nienawiść, o ludzi, którzy łączą w sobie nienawiść do Wośpu, do PO, do Lewicy i tak dalej. Da się takich ludzi wskazać, prawda?
1: Ale to był świr, który tam poszedł, bo tam akurat były kamery. Jeżeli tam by, nie wiem, był pokaz statku w Gdańsku, to wtedy by tam poszedł i zaciukał kapitana największego statku. Bo no akurat tak, miesiąc dokładnie. Wcześniej wyszedł z więzienia.
0: To jest najprostsze rozwiązanie.
3: Dobrze, macie rację. Można gadać, że Żydzi są pod ludźmi i że trzeba ich skasować i że to oni odpowiadają za kryzys gospodarczy, ale to nie będzie miało wpływu. To nie będzie miało nic wspólnego, jak w końcu ktoś weźmie nóż i jakiegoś Żyda zamorduje na ulicy. To nie będzie miało znaczenia żadnego, bo może on bo może jego wydupczył w kakałko jakiś Żyd, jak mały był i skąd wiesz, Krawiec, że tak nie było akurat i że to chyba ty mówisz, że tu mowa nienawiści miała wpływ.
1: Krawiec, moment, ucywilizujmy to troszkę, bo naprawdę, bo ci Peron odjechał. On znalazł sobie pierwszy lepszy punkt, tak? Jeżeli by poszedł na jakiś tam pokaz statku w Gdańsku, to by zabił pierwszego lepszego tak tylko, żeby się w mediach pokazać, tak? Zresztą przez półtorej minuty z tym nożem tak sobie triumfalnie przechodził i Wośp nie miał tutaj znaczenia. Zaostrzenie tego, o czym mówimy, tak? Zaostrzenie tej całej naszej narracji, to, że są tak bardzo podgrzane nastroje, konflikty w społeczeństwie, miało to znaczenie, ale sama mowa nienawiści to była tylko taka chwila, która striggerowała jakiegoś świra. A w 38-milionowym kraju ilu takich mamy świrów, tak? Masz tutaj rację i faktycznie ludzie, którzy podgrzewali ten Wośp i tak dalej, mogli się do tego odrobinkę przyczynić, ale on wykorzystał pierwszą lepszą okazję. I choćby to był wiec PiSu, tak? On też by tam poszedł z tym nożem.
0: Nie będziesz nigdy żył w świecie, w którym nikt nikogo na nikogo jakoś nie hejci, nie napuszcza i tak dalej i tym podobne. Jak nie to,
3: kwestia dawki.
0: Zawsze się znajdzie powód, żeby komuś przyłożyć.
3: Dobra,
0: zawsze.
3: To teraz może dajmy na chwilę głos tutaj Janowi.
2: A więc dobra, tak, świat kontrastów. No elo. Świat kontrastów, gdyby ich nie było, to świat by był płowy. I to jest chyba podsumowanie tej takiej krótkiej rozmowy na ten temat.
3: No, też jest to prawda. No.
2: Dzięki temu wiemy, co jest dobre, co złe, przynajmniej w naszym mniemaniu. Potrafimy odróżnić coś, bo gdyby nie było tych kontrastów, to nie potrafilibyśmy odróżnić.
3: Świat byłby wręcz straszny, jak z książeczek Świadków Jehowy. Troszeczkę taki świat byłby, gdyby nie było.
2: Nie, oni mają dobro i zło.
3: Ale ten świat, który przedstawiają, taki przecukierkowaty, wiesz, przecukrzony, w którym wszyscy noszą sweterki i mają grzyweczkę i wręczają sobie jabłuszko i jelonek się pasie na łączce. Gdyby taki był świat, to nie wiem, czy bym się nie zeżygał i nie popełnił seppuku.
2: Taki jest świat dopiero, raczej taki będzie dopiero świat, a obecnie świat jest zepsuty, gnuśny i trzeba go naprawić, ratować książeczkami, także to nie jest,
1: czyli
2: jak
1: co,
2: opowiadasz.
1: Czyli co, mamy zacząć zabijać?
3: Nie, ale ciekawszy
1: nie,
3: jest świat,
1: nie do ciebie
3: którym...
1: to było pytanie.
2: Ale czemu mamy zabijać?
1: Żeby zacząć czynić ten świat lepszym.
2: Jak tak uważasz, to rób według własnego uznania.
1: To jest pytanie do ciebie i w całym kontekście dzisiaj.
2: Ale czekaj, bo teraz zgubiłem lekko wątek. Dlaczego konkretnie pytasz o to? Bo nie wiem, gdzie mogłem wykazać taką chęć.
1: Bo miałem takie lekkie wrażenie, że chcesz przynieść to, że wiesz, że to, co się stało, to, co się stało w Gdańsku, miało swoje jakieś dobre konsekwencje, które służą naszej cywilizacji.
2: Może miało, jak najbardziej. Wiesz, jednego śmiecia mniej, to może przyczynić się naprawdę bardzo fajnie do rozwoju cywilizacji. Może w przyszłości on by jakoś mógł zaszkodzić, może nie, może by właśnie, nie wiem, wynalazł lek na raka. Tego nie wiemy. W każdym razie możemy zakładać, że skoro jest starym dziadem, czy był starym dziadem, ile
1: pan? On był, kurde, w wieku moich starych, tak? Nawet młodszy.
2: Ale prawie 60 lat miał, tak?
1: 65 rocznik.
2: No 60, no to prawie 70 lat. No to w sumie już tak by nic nie zrobił, więc ja to, że umarł, nie miało żadnego znaczenia. Jaki faktycznie miało to na ciebie wpływ? To, że się troszeczkę zacząłeś bać bardziej o siebie? To może właśnie widzisz, tu już może być jakaś pozytywna treść, że będziesz bardziej się bał o siebie, więcej zainwestujesz w obronę, w samoobronę, zaczniesz coś robić w tym kierunku, żeby czuć się bezpieczniej, żeby ogólnie świat stworzyć bezpieczniejszy, albo na odwrót, żeby zrobić jeszcze bardziej, większy chaos.
1: Ej, ale to mogę do ciebie przyjechać za 30 lat i powiedzieć ci, że tutaj jest twój czas nastał i nic już więcej nie wniesiesz do świata i mogę cię teraz zabić?
2: Jak najbardziej będziesz mógł już za kilkanaście lat to zrobić u Kundumpa w Wielkiej Brytanii.
3: A co, zgadaliście się na spotkanie za kilkanaście lat?
1: No właśnie tak.
2: Zobaczymy.
1: Taka siekiera z siekierą w tle.
2: Prawdziwa.
1: Tak siekiery powinny wyglądać.
2: W sumie nie powinna być siekiera, tylko nóż. Chociaż wózek może stawiać opory z nożem. Dobra, ale nie o tym chciałem, bo w sumie czekałem cały czas na rozmowę o czymś innym, bo zacząłeś tam jechać jeszcze w międzyczasie Skype'a. Rozumiem, że zaktualizowałeś tego Skype'a dość niedawno, tak?
3: Dzisiaj, przed samą audycją.
2: No ja też miałem podobną sytuację, że zacząłem aktualizować. Poradziłem sobie, nie wiem, ile to trwało tam wtedy, 10 minut około i bez problemu wyciszyłem dźwięki, udało się zrozumieć całą filozofię działania. I teraz postaram się słuchaczom i tobie, jako radiowcowi, który jest zupełnie atechniczny, przedstawić, jak to mniej więcej powinno działać, ponieważ zrozumiałem to na podstawie właśnie 10-minutowego rozeznania się w programie.
3: Słuchajcie, to wsłuchajcie się w te słowa, bo to będzie coś bardzo istotnego, bo 44 słuchaczy jest na czacie, a to jest znak,
1: czytanie z księgi Jana Dynamina, oto słowo Anona.
2: Chwała tobie, znaczy mi. Dobra, więc
1: dziękuję.
2: Tak. A więc tak, teraz Skype opiera, jeśli chcecie tworzyć konwersację, to Skype opiera się na właśnie grupach i te grupy trzeba tworzyć wcześniej. Jeśli chcemy stworzyć, załóżmy, grupę do rozmowy na Skype'ie, między do konwersacji właśnie na takiej radiowej, to stwórzcie wcześniej tą grupę i wcześniej się dodajcie. Teraz nie można dodawać tak łatwo osobę, która dzwoni, tylko po prostu przeczytajcie, kto dzwoni, wejdźcie, nie wychodźcie z tej swojej grupy, bo ta osoba będzie dalej dzwoniła, ale będziecie ją mieli na linii czatów, czy tam linii rozmów. To możecie sobie zmienić linia czatów, linia rozmów. Najlepiej jak prowadzicie audycję, to po prostu miejcie rozmowy cały czas i miejcie otworzone też cały czas w tym drugim okienku swój czat grupowy, tam gdzie aktualnie macie tą wcześniej stworzoną. I do niej po prostu dodajecie plusikiem te osoby, które dzwonią. Nie musicie teraz nic więcej robić, po prostu dodajecie tą samą grupę i tą grupą po prostu zwyczajnie zarządzacie. Jeśli chcecie rozmawiać sobie bezpośrednio z kimś, no to w takim razie robicie to, co wcześniej, z tym, że teraz po prostu jest większe nastawienie na grupy. Odnośnie wyciszenia, to wcześniej mówiłem, tryb nie przeszkadzać. Także Kłodzie, jeśli to słuchasz, to jest to coś, czego szukasz od ponad roku. No to tyle.
1: Oto słowo Bake Monogatari.
2: Ono jest najlepsze.
1: Chwała tobie, Dredzie.
2: Nie, ale na poważnie, no bo wcześniej miał ktoś problem ze Skype'em, nie potrafił się dołączyć i okazało się, że miał rozjebany program na desktopie i już zaczęło się, że kurwa, jaki ten Skype jest zły, jaki
1: dobra,
2: to jest niedobry,
1: dobra, ale,
2: zniszczony.
1: Ale zauważ tak od samej bazy, tak, że w momencie, kiedy prowadzę coś, tak, że mamy tutaj konferencję w dwie osoby, ty mówisz, że powinniśmy, że krawiec sobie powinien się zrzucić na nie przeszkadzać, kiedy prowadzi audycję, żeby nikt mu czasem nie przeszkadzał, zrobić sobie jakąś tam konfę na boku i ten konfę dodawać do siebie. To nie jest intuicyjne, to jest gówno. Sorry, stary, to jest gówno, to jest antyintuicyjne.
3: Ja myślę, że pan Jackowski będzie bardzo zadowolony, bo sobie przed audycją wywróży, kto zadzwoni, zrobi sobie grupę, sobie założy. Też świetne jest to, że mi się tu gdzieś w górnym rogu pojawia, że nie wyskakuje mi, tak jak wcześniej, okienko, że dzwoni ktoś i nie mam prostego przycisku dodaj do dyskusji, se klikam i mam, tylko muszę cały czas mieć okno Skype'a na wierzchu, żeby widzieć, że ktoś dzwoni, to jest super. I super jest to, że muszę wtedy klikać na plusik, wyszukaj, wpisać czyjąś ksywkę, dać, czeknąć, połącz, no, super.
2: To dam ci jedną takiego protipa. Jak chcesz dodawać kogoś do rozmowy i ktoś do ciebie dzwoni, to jest to aktualnie najwyżej położona osoba. Masz sugerowane osoby i ta osoba, która do ciebie dzwoni, jest, powinna być na samej górze listy. Nie musisz nic robić, nie musisz nic wpisywać. Po prostu kliknij dodaj osoby i dodaj tą osobę. Ona będzie na samej górze.
3: To ludzki pan, że tak zrobił, że jest na górze, to faktycznie...
2: No widzisz, tak jest sugerowane. Czemu nie ma dodawania do grupy tam z przycisku? W sumie nie wiem, bo... Ale z drugiej strony podejrzewam czemu. To może być założenie projektowe, ze względu na to, że tutaj mamy teraz więcej grup. Wcześniej w Skype'ie było tak, że miałeś jedną konkretną rozmowę, tam miałeś ewentualnie właśnie tą swoją grupę, z którą rozmawiałeś. I zasadnicze założenie było wcześniejszych Skype'ów takie, że nie miałeś więcej grup, a teraz jest nastawione właśnie na więcej grup, że możesz sobie tworzyć specjalne kategorie, zapraszać, odejmować osoby, dawać tam różne ustawienia, żeby mogły robić różne rzeczy. No i to jest właśnie fajne, że możesz sobie to w ten sposób zrobić. Tego nie było wcześniej, troszeczkę zmiana, pewna zmiana nastąpiła i chyba to jest tym spowodowane, bo jakbyś kliknął teraz dodaj do grupy, to tam powinny się wszystkie grupy wyświetlić. I znowu byś narzekał, ale czemu ja muszę tam wpisywać swoją grupę? Czemu jest na przykład ta grupa moja na samym końcu? I to tyle.
3: I będę narzekał dalej, ponieważ właśnie teraz dzwonił adwokat. Kliknąłem szybko na plusik. Wcale nie był na samej górze. Musiałem go wyszukać. To pierwsza rzecz, która się tu nie zgadza. Druga to taka, że on kiedy dzwoni tutaj i ja jednocześnie chcę go dodać, to on prawdopodobnie nie widzi, że ja do niego dzwonię. Muszę odczekać, aż on się rozłączy, albo go ręcznie rozłączyć. I on wtedy dopiero zobaczy, że ja dzwonię. Tak więc...
2: Nie, ty nie musisz dzwonić. Po prostu go dodajesz do grupy i on kiedy będzie chciał zadzwonić, to zadzwoni. I
1: dodał
2: tyle w temacie.
4: Cześć, się dodał. Cześć, witajcie.
3: Witaj.
4: Cześć. Nie wiem... Nie wiem, po co to robię, ale zadzwoniłem do was. Tak, no na dzień dobry.
1: Wielu słuchaczy tak ma. Witamy.
4: Tak.
3: My też nie wiemy, czemu to robisz.
4: Bo wiem, że... Wiem, no tu właściwie to żadna wiedza. Konflikt narasta pomiędzy adwokatem a radiem i ten. Ale chciałem chyba dorzucić czegoś toksycznego do tego waszego pojazdu. Wybaczcie, nie wiem, o czym przed chwilą rozmawialiście, bo miałem kilka różnych innych rzeczy do zrobienia, więc tak się wbijam na żywca, czy jak to tam sobie określić.
2: Głos ci chyba wydoroślał.
4: Jest zimno. Musiałem się...
2: Jakbyś przeszedł mutację, dosłownie.
1: Stary. Właśnie nie.
4: Rapiam sprzęty, to stąd się to... A poczekajcie, zniżę trochę głos. Słuchać?
3: Nie, dalej taki sam jest.
1: Ja się mogę na innym mikrofon przełączyć i wtedy się zniżę, ale dobra, adwokacie, co tam ci na wątrobie leży?
4: Nie, no właściwie chciałem tu odnieść się do tematu chyba głównego dzisiaj i ogólnie całej tej sytuacji, zamieszania i kilku zarzutów, które gdzieś tam się pojawiły. I tak ogólnie.
3: I załagodzić.
4: Wiesz co,
3: na jakiś czas, do następnego spotkania na czacie twojego i mojego.
4: Słuchajcie, no taki jest fenomen czata, że tam się zupełnie w inny sposób wymienia myśli. Chyba większość ludzi przywykła do tego. Myślę, że to jeśli kogoś zaskakuje, to powinien jeszcze jakieś lekcje odrobić.
3: Tutaj jest komentarz, dwa aksamitki na antenie od nowego lepszego szatana.
4: Ale to kto, że niby drugi aksamitny? Rozumiem, że to było nikt z prowadzących.
3: Było wcześniej.
1: No nie.
3: Tak, nikt z prowadzących.
4: No tak. Znaczy, słuchajcie, ja generalnie, i to wiecie, no mam wielki zarzut do waszego radia. Staram się przypomnieć, kiedy w ogóle z tym środowiskiem się zetknąłem. I to jest już problem dla mnie. Ale było to przez kontestację. Ale generalnie mam wrażenie, że równia pochyła to tu jest jak gdyby formuła, która obowiązuje cały czas i tyle. Ja dlatego może zachęcam zachęcam ludzi, żeby dzwonili jak najwięcej do was, bo ostatnie audycje, Krawcze, które zrobiłeś, takie luźne, gdzie się zbierali ludzie i dzwonili sobie, to chyba takie najfajniejsze były. A ten wasz poniedziałkowy program, wydaje mi się, że dno rysuje po prostu.
1: No staramy się mieć bardzo wyraziste dno, także.
4: No, ale znacie już jakby moją opinię i tak idiotycznie, jak się z kimś rozmawia, po prostu mu wyrzucać coś, bo właściwie nakumulowały mi się na tyle duże ilości jadu, żeby tutaj tryskać nim. Ale generalnie...
1: Nie krępuj się, naprawdę przepnij pryszcza i...
3: przekuwaj tego pryszcza i się nie krępuj.
4: No strasznie niekomfortową sytuację mam, bo tak się wbiłem i teraz muszę gadać non stop ja.
1: W takim razie, jak się zapatrujesz, czy poczułeś się bardziej zagrożony przez to, że wczoraj doszło do takiego zamachu w Gdańsku?
4: Nie, aczkolwiek z jedną rzeczą mogę się podzielić z wami, taką czysto ludzką wydaje mi się, bo jako że pochodzę z Gdańska, i jakby ten świat mi jest tam jakoś bliski. Ta za mojego pobytu, właściwie nie wiem odkąd Adamowicz był prezydentem.
1: Od 98.
4: Kurczę, ja mieszkam od 90 czy 89 mieszkałem w Gdańsku. Ale jakby ta świadomość jakaś społeczno-polityczna, jeśli się budziła, no to przypuszczam, to już... Były czasy, kiedy on był tym prezydentem, więc był takim elementem po prostu tej całej architektury tam społecznej. I przyznam szczerze, że jak dzisiaj się dowiedziałem, że on po prostu nie żyje, to miałem taki moment, że wiecie, jakby był człowiek, nie ma człowieka. Jest taka umysłowa refleksja, taki automat się uruchamia i takie dziwne zapadnięcie wewnątrz się odczuwa, ja tak mam. I to związane z jakąś utratą bliskich ludzi, albo tych bliskich, którzy oni istnieją w twoim świecie takim umysłowym. Jest coś takiego, ale jeśli chodzi o to, o co pytałeś, to nie. No, nie mieszkam w Gdańsku, nie mieszkam w dużym mieście. Jakby samo to, że kiedyś mieszkałem, już było dla mnie takim ciężarem i przytłaczało mnie i raczej czułem po prostu na co dzień jakieś zagrożenie, że ktoś mi w tramwaju skopa da albo obrzyga mnie po prostu, bo tak trochę wygląda rzeczywistość w dużych miastach. Ale nie mam takiego odczucia. Poczekaj, bo ja tylko jeszcze rozwinę ten wątek. Jakby podłoże temu dam kontekst, bo ja jak dzisiaj z Krawcem wypatrzyliście na czacie, jestem z tych,
1: słuchaczy tolerujących.
4: Nie, ale chodzi mi o poglądy, że bardziej jestem z tych od foliowych czapeczek.
3: Od Davida Icke.
4: I skłaniam się ku różnym takim teoriom spiskowym, w sensie, że jakby szukam bardziej złożonej konstrukcji niż uznanie, o kurna, kolejny wariat, wszystko jest w porządku, właściwie jest trochę smutno, ale co wariat był tylko i tyle. Słuchaj, Krawiec, to nie jest tak, że ja wykluczam tą opcję, ale wariatem on może być w każdej chwili, dziś, jutro, pojutrze. Ja myślę, że jak się takie sprawy rozpatruje, gdzie mamy bardzo jasną sytuację, to był polityk, on funkcjonował w świadku swoim, no politycy, to jest mafia, no nie wiem, może część z was żyje jeszcze z jakimś innym wyobrażeniem,
3: w Matrixie.
4: Ale to jest mafia, oni mają twarde reguły gry i być może tu ktoś do ściany jakiś dotarł, pan Adamowicz, a być może jest po prostu ofiarą pewnych rozgrywek, bo wiecie, to wszystko co się wydarzyło, ten cały spektakl, to może brzmi okrutnie, ale w pewnym sensie jakiś rytualny aspekt tego wszystkiego, ja dostrzegam. Takich rzeczy się nie robi przypadkowo. Scenariusze często są bardzo przemyślane. Słuchajcie, jak się okaże, że to był tylko psychol, jakiś koleś, który nie wytrzymał napięcia. Ale Krawiec, bo ty o tym tam dzisiaj wspomniałeś przez moment, jak słuchałem, to miałem okazję... To spamiętałem, że frustracja rodzi się w jakimś wieku późniejszym. Nie znam zbyt... Znaczy, wiecie, to nie tak, że to nie dotyczy młodych ludzi. To jest okres, kiedy się frustracja pojawia. Jeśli człowiek już widzi, że nie zrobił czegoś w życiu i kurna, nie znajdzie nigdzie siły na zrobienie ani pomysłów tego. Więc to trzeba by było bardziej przeanalizować, żeby jednoznacznie określić wariat, albo jednoznacznie, że to jest spisek. Ja po prostu wolę ciekawszą wersję wydarzeń i sobie ją promuję, no nie wiem. Nie czuję się jako wariat, tylko dlatego, że bardziej złożony schemat sobie opracowuję.
3: Bo to tylko zabawa, prawda? To wymyślanie
4: nie zabawa.
3: Niestworzonych historii.
4: Ej, stary.
3: Tak to zabrzmiało, że ja sobie po prostu układam te historie fajne, bo to jest ciekawsze. A czyli co? Czyli tak zakładasz, że możliwe, że Janusz z NTV może mieć rację, że być może był to, że użyto tu jakichś nowoczesnych technologii do aktywowania mordercy na hasło MK Ultra, te sprawy?
1: Co miało być poważnie?
4: Nie, krawiec, co? Teraz zbijasz bo potrzebujesz tego kapitału i będziesz się tak trochę tutaj wybielał, no i uświęcał w tym swoim mądrowaniu. Nie chcę ci tego odbierać, ale wydaje mi się, że gro ludzi to widzi. A to, co ja... To nie znaczy, że jeśli ja mam jakąś spiskową teorię, to zaraz będę tu przyklaskiwał Januszowi, wiesz, bo to jest takie, kurde, polaryzowanie, które zupełnie jest złośliwe przede wszystkim. O tak. Z twojej strony złośliwe.
3: O, tam.
4: Oczywiście też ci tego nie mogę odebrać, bo przecież nie jesteśmy, znaczy nie jesteście poważnym medium, ja nie jestem poważnym słuchaczem.
3: Ale za to ciepłym.
1: Ta tak z drugiej strony, jeżeli ten nóż by poszedł jakiegoś tam, nie wiem, wolontariusza, jakąś tam 16-latkę, która sobie biega z puchą.
4: A gdyby babcia miała potrzeba, możemy tak długo.
1: Ale myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Co by... Tak, bo jako spiskowiec myślę, że się ze mną zgodzisz, że trzeba zadawać pytania, co by było gdyby i sobie je na nie odpowiedzieć. Więc co by było, gdyby ten nóż poszedł w wolontariuszkę, 16-letnią?
4: No i by zmarła.
1: I
4: tak?
1: Czy miałbyś jakiś inny odbiór, niż gdyby to była Adamowicz?
4: Ale poczekaj,
3: czy kuszące byłyby dla ciebie różne alternatywne opcje wtedy?
4: Ale poczekaj, ale co to zmieni, że jeśli akcja nie poszła, to dlaczego od razu mamy wykluczyć, że coś nie miało takiego, a takiego charakteru? Zupełnie jak się... Nie rozumiem.
3: Bo się to nie klei zupełnie w tym przypadku.
4: A może mi się też nie klei, no. Słuchaj, jeśli wszyscy będziemy tak samo myśleć, no to możemy sobie klaskać w jeden rytm i właściwie o niczym nie trzeba rozmawiać, bo będziemy wszyscy zgodni. No. Stanowi tutaj element... Przepraszam, ja trochę biegnę, bo zimno jest, cholera. I zasapuję się. W każdym razie taki element, nie wiem, koloryt. Myślałem, że tu dodam do tego wszystkiego, a tu się okazuje, że mowa nienawiści kwitnie.
3: Koloryt, w ogóle... Koloryt. Wiesz, no koloryt to sobie można dodawać, jak sobie rozmawiamy. Czy ten ser, co pachnie jak ser i smakuje jak ser i wygląda jak ser, to czy na pewno to jest ser, a może to kawałek księżyca, który za pomocą nowoczesnej technologii zamieniono, żebyśmy my myśleli, że to jest ser. To tak sobie możemy gadać, ale jak jest jakaś tragedia, coś, to tak nie wypada trochę jakiś głupot opowiadać.
4: Słuchaj, no ale to, wiesz co, no, ja nie chcę umniejszać niczyjej śmierci. Ale to Zenon, on trochę radykalnie tutaj jakby definiuje myśli i jakby oczekuje tutaj też takich skrajnych deklaracji, ale dla mnie śmierć kogoś, kogo nie znam, no, wiesz, to życie nie polega na tym, żeby się umartwiać, bo na świecie ciągle ktoś umiera, ginie. Ja wkleiłem dzisiaj, słuchajcie, bez komentarza statystyki odnośnie samobójstw w Polsce, no. I sam się zastanawiając nad jakąś refleksją sensowną nad tym, ale to są ludzie, którzy umierają i oni często umierają przez to, że system ich po prostu nie dał im szansy, system. Czyli ci ludzie, politycy, którzy kreują nam rzeczywistość. Jakoś za naszą przyczyną, no bo jednak demokrację ich wybieramy, ale z drugiej strony chyba ci, co kumają, to wiedzą, czym jest ta demokracja, więc wiesz, bo on jest na świeczniku, bo tak w dobrym łzę uronić, to jak w Chinach, kiedy umiera przywódca, wszystkim łzy lecą. No
3: No my się jakoś tu szczególnie nie zamartwiamy, nie robimy jakiejś tragedii.
4: Ale
3: słuchaj, ale ciężko, żebyśmy, nie wiem, na wesoło rozmawiali w takim przypadku. Temat bierzemy na warsztat z oczywistych względów. To co się aktualnie dzieje, to warto o tym powiedzieć. A jest pewna, wiesz, no tak samo jak idziesz na pogrzeb, to nie przychodzisz w hawajskiej koszuli i w mokasynkach i z gumowym zwierzakiem na głowie, tylko się w garnitur ubierasz.
4: Poczekaj,
3: no to
4: krawiec,
3: jak nadajesz audycję o śmierci kogoś tam znanego polityka, to raczej tak na poważnie, no.
4: Słuchaj, 5 minut ci minie, a mam wrażenie, że próbujesz przypiąć do mnie to, że próbuję tu śmieszkować i...
3: Nie.
4: I jakby...
3: Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że po prostu dostosowujemy formułę audycji do tematu, o który akurat poruszamy.
4: Spoko,
3: to nie jest tak, że my tu łzy ronimy.
4: No i bardzo dobrze, wydaje mi się to czymś naturalnym, no. Uśredniamy tutaj swoje poglądy, w ten sposób jakiś kod kulturowy podtrzymujemy, czy go rozbudowujemy, to wszystko jest okej, tylko uważam, że propagujecie poglądy, które są mainstreamowe, są...
3: A jak powinniśmy to zrobić? Może tak się zapytam. Jakbyś się czuł usatysfakcjonowany?
4: To nie oczekuj ode mnie takich...
3: Przepraszam, skoro nam zarzucasz, że coś ci nie do końca odpowiada, to wypadałoby, żebyś podał nam przepis, jak to zrobić na przykład lepiej.
4: Jak to zrobić lepiej?
3: No właśnie, i to jest clue.
4: Przede wszystkim nie dzielić ludzi na lepszych i gorszych. No, wydaje mi się, że Krawczyk...
2: Ale są przecież lepsi i gorsi, to czemu
4: tutaj... No tak, ale... dobra, no i to jest trudne. Znaczy, lepsi, gorsi.
2: Są lepsi, są gorsi.
4: No jeśli chcesz kogoś do pracy przyjąć, to bardzo łatwo jest dokonać takiej oceny, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. Bo masz
2: kryteria.
4: Myślę,
2: że ludzi z ulicy też możesz na przykład po ubraniu.
4: No tak, ostatnio nawet w ramach tutaj czata i audycji Etama jakby chyba dokonało się coś takiego z żulem w tle. Jakby tutaj takie oceny zostały generowane, były i w kontekście tej śmierci można właściwie taką dość głębszą refleksję z tego wyciągnąć, bo jeden człowiek nieznany był tu wyrzucany przez okno, przez niektórych, a człowiek, który właściwie nie wiadomo... No, Żul, bezimienna postać, która się pojawiła tutaj w świecie naszym, a z drugiej strony postać pana prezydenta, który został wybrany przez tam większość głosujących, I właściwie, no, bo to też jest zamach na urząd i to jakby jest bardziej złożona kwestia. To nie jest jakby tylko śmierć człowieka, ale też jakby pokazanie to, co mówi, o co pytałeś, potrzeba, że jednak tym zamachem się niszczy jakieś poczucie bezpieczeństwa, podejrzewam, u części z ludzi, bo to jest zamach na część systemu. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie wiemy, jaki jest ten człowiek. A ja tam pisałem o tym, że facet nie umiał sobie policzyć mieszkań przy zeznaniu podatkowym i wtedy mi przyszło na myśl to, żeby wkleić tych, którzy się powiesili, czy tam popełnili samobójstwa, czy w 2017.
3: Co on tak dyszy? Co on tam robi?
4: Dyszę, bo kurna śnieg... kontrolować sytuację, żeby nie zostać gdzieś w wydmie. Zaspię, sorry.
2: Dobra, słuchaj, Daniel, zrobimy tak, bo widzę cię, teraz chodźmy teraz w krzaki, zrobisz mi loda i na to skończymy, papa.
3: O, kamowa nienawiści.
1: Oj.
3: Jeszcze jak 44 słuchaczy jest na czacie, a tu taka mowa nienawiści.
1: To może tutaj postawmy kropkę, bo to...
3: Ale ja bym się zgodził, że są ludzie lepsi i gorsi, tak samo jak są wysocy i niscy, grubi i chudzi, bardziej kulturalni, mniej kulturalni. Janusz Korwin-Mikke by się tu na pewno ze mną zgodził.
1: No, to znaczy, kurde, a mogę ci jebnąć? bo jeżeli są, wiesz, wysocy, niscy, grubi, chudzi, to wtedy porównujesz jedną cechę. Jeżeli jesteś lepszy, gorszy, no to już jest zupełnie inna historia, więc w tym momencie no to jest troszkę odrobinkę zbyt szerokie, więc nie, jesteśmy po prostu różni i jeżeli spotkamy kogoś różnego od nas, no to możemy tak, wiesz, tak się zacząć mierzyć. No ja mam tutaj dłuższego penisa, ja mam wyższy wzrost, a ja mam tutaj, nie wiem, coś większe cycki czy cokolwiek innego, tak? Ale może... Warto po prostu tak zapytać i się zastanowić, a co możemy zrobić razem? I tutaj pamiętajcie, głosujcie na partię razem!
3: Zenon pisze, a kobiety są średnio słabsze fizycznie niż mężczyźni? I tutaj mnie już podpuszcza. Tak, no niech będzie, że statystycznie tak, ale pewnie jest wiele, bardzo wiele takich, które mogłyby ci jebnąć i byś się nakrył nogami, poleciał 10 metrów do tyłu i rozpłakał na przykład.
1: No są jakieś tam przypadki, jak to było, kurde, jak to było z Pisma Świętego, z Tymoteusza bodajże. O, już widzę, znam. Ani gorący. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
3: No, czyli bądźmy jacyś, nie bądźmy nijacy.
1: A to wiesz co, a ja ten fragment może przeczytam do końca, bo on jest fajny. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedny i ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu czyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się oblógł, a nie ujawniała się haniebna twa nagość i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u twych drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów.
5: Siema, właśnie ja wieczerzałem przed chwilą.
1: O, smacznego.
3: I pukał słuchacz i zostało mu otworzone, albowiem powiadam wam, dzwońcie, a będzie wam odebrane i wejdę w was niczym... Nie, to nie.
1: A już się nauczyłeś Skype'a?
3: Nie, bo nadal to nie działa tak, jakbym chciał i się gubię. I, znaczy nie gubię się tylko, no nieważne. Słuchamy, witamy.
5: No, witam, słuchajcie. Ja w takiej sprawie, no, tego śmierci, tego Adamowicza. Przykra sprawa bardzo. Szczerze powiem, że mnie to poruszyło, chociaż... Jestem teraz w takiej sytuacji życiowej, że w zasadzie nawet nie mam czasu na to, żeby być poruszonym, ale jakoś tam na mnie to zadziałało emocjonalnie. Teraz tak, no z góry zostało tutaj postawione takie założenie, że przecież ten gościu, zamachowiec, spędził te 5 lat w więzieniu, on w sumie był odcięty od mediów, od tego przekazu, od tego całego jadu, no ale dobra, w więzieniach przecież nie od dziś wiadomo, że dostępne są nie tylko telewizory w tych celach, ale również nawet komputery z dostępem do internetu w niektórych, niektórzy więźniowie posiadają. No on miał prawdopodobnie dostęp do informacji, nawet jeżeli nie do mediów w formie wideo, to chociażby do gazet. I nie wierzę, że nie wiedział, co tam się w pisowskich mediach dzieje, nie? To jest pokazywane. Jeszcze właśnie a propos tego filmiku plastelinowego o Jurku Owsiaku, to jedna dobra wiadomość w tej sprawie, mianowicie podobno Rachoń został odwołany z TVP. Tak. Przynajmniej zostały mu zabrane dwa te kluczowe jego programy, tam Minęła 20.
1: Minęła 20. Mam ten link, zaraz podrzucę. Mhm.
5: Także to jest akurat super wiadomość, bo gościu przegiął totalnie pałę, zresztą no, przeginał cały czas, ale tutaj już chyba naprawdę poczuli, nawet pisowcy poczuli pewien niesmak po tej sytuacji i poczuli się w obowiązku, żeby go odwołać, co mnie bardzo cieszy. Chociaż nie oglądam tej telewizji, więc w sumie no, ja na tym nie skorzystam, ale skorzystają ci widzowie, którzy ufają przekazowi TVP Info. No i teraz tak, jeszcze jedna kwestia bardzo istotna w tej sprawie. Przecież ten gościu, zwróćmy uwagę na to, co on wykrzyczał po zamachu. On darł ryja do mikrofonu, że został niesłusznie skazany, siedział za niewinność i że winne jest PO. Od 3 lat PiS nieustannie obrzydza swojemu elektoratowi wymiar sprawiedliwości w Polsce i ten gościu mógł również poddać się właśnie takiemu przekazowi, uwierzyć w to, że za czasów Platformy sądy działały jakoś wbrew prawu, że ten wyrok, który sąd mu wymierzył, był bezpodstawny, niesprawiedliwy, niesłuszny, no bo przecież PiS mówi, że sądy nie wywiązywały się właściwie ze swoich obowiązków. No i wcale niekoniecznie to musiała być jakakolwiek nienawiść właśnie do samej idei Wielkiej Orkiestry. Może niekoniecznie miał na celu zepsuć to wspaniałe święto, ale tutaj z tych słów, które wypowiedział po zamachu, ja widzę pewne połączenie właśnie tego przekazu pisowskiego i w ogóle tych mediów prawicowych, prawicowo-katolickich, no z tą sytuacją, nie? Być może to jest trochę na okrętkę, może to jest takie szukanie winnego za wszelką cenę, ale coś też może być na rzeczy, nie?
1: Wiesz, pamiętaj, że to jest człowiek, który stwierdził, że kiedy wyjdzie z więzienia, to on się będzie, wiesz, siłował z dzikiem i nagra to na YouTube. Więc
3: a czy tacy ludzie nie, bo jedno nie wyklucza drugiego, czy nie można być świrem i chłonąć mowę nienawiści i hejt i tak dalej, czy to jeśli ktoś jest umysłowo chory, to już jego to w ogóle nie dotyczy i wtedy już nie mówimy, to, bo on przecież nie, to nie tak Krawiec, to nie, że mowa nienawiści, on był chory, to bez sensu, jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście, ja nawet powiedziałem dzisiaj w audycji, że uważam, że takie osoby mogą właśnie bardziej chłonąć te rzeczy i że im to bardziej szkodzi i że my zakładamy, że nasz przekaz trafia tylko do ludzi, którzy potrafią sobie coś odfiltrować, mają swój rozum i tak dalej, a właśnie nie, trafia też do takich.
1: W latach 60. przeprowadzono pewne badanie, gdzie jeden z profesorów psychologii w Stanach Zjednoczonych rozdał pewne kwestionariusze, które są podawane osobom chorym psychicznie i mieli je wypełnić. No i ludzie powypełniali te kwestionariusze i się okazało, że ten ma jeden schizofrenię paranoidalną, ten ma depresję, ten ma chorobę afektywną dwubiegunową i tak dalej. Się okazało, że wszyscy, absolutnie wszyscy adepci psychologii są ciężko chorzy psychicznie. No i tak się zastanowili, poskrobali się po główkach i zadali jedno bardzo ważne pytanie. To w takim razie, jak to się stało? A bo tych kwestionariuszy nie rozdaje się osobom zdrowym. A to panie profesorze, gdzie się zaczyna choroba? A gdzie zaczyna się łysina? Więc sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie, bo mi się wydaje, że każdy z nas jest troszkę popierdolony.
5: No na pewno, na pewno. No, z taką krótką tylko refleksją zadzwoniłem ogólnie. Miałem nie dzwonić, bo w prawdzie oczywiście jestem, ale adwokat mnie natknął. Też zadzwonił z takich warunków atmosferycznych, kiepskich, że w sumie a co tam, też zepsuje kiepskim dźwiękiem audycji.
3: Dziękujemy. Dobra, za telefon. Trzymaj się.
5: Trzymajcie się, cześć.
3: Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj do nas zadzwonili. Dziękujemy Zenonowi, Janowi, adwokatowi i Unik Orgazmowi. A mi tak się jest, podoba także Rondra Rosie.
1: Jądra kogo?
3: Nie, ona nie ma jąder, ona jest po prostu silną kobietą.
1: Nie no, błagam cię. Jeżeli ona by się znajdowała teraz w Polsce, to by się musiała bać od strzału dzików.
3: W Niezniszczalnych całkiem fajnie się zaprezentowała. Bardzo fajna blondynka.
1: No dobra, postawmy tutaj może kropkę, bo tutaj ja już chyba nic więcej nie
3: Kleksa,
1: ma. Postawmy, tak, chyba ty. Postawmy sobie tutaj kropkę i dziękuję wam wszystkim i do usłyszenia. Niedługo postaram się sobie naprawić ten dźwięk, bo to się w ogóle wiąże z tym, że postawiłem sobie ten program do edycji audio, który jakoś w tle mi na to działa. Spróbuję to naprawić. No i niedługo już sprawdzam w nowym sezonie, w nowym roku będzie do nas wracał, już wiele odcinków jest napisanych, także będzie fajnie, zaglądajcie na Nocne Radyjko, bo będzie fajnie wtedy, a tymczasem do usłyszenia, cześć.
3: Cześć. I możecie też zaglądać na przykład czasami na Pyskotekę, to co tam leci, leci też sobie w Nocnym Radio często. Ale na przykład dzisiaj można było zobaczyć na żywo, na wideo Karolinę. Pozdrawiam serdecznie i bardziej mi się podoba nawet niż Rondra. No. A też taka raczej właśnie silna dziewczyna i kibicuję takim dziewczynom właśnie. A ja już dzisiaj jadłem śledzia, potrzeba, wiesz? A la Majtas. Majtasy dzisiaj jadłem. No, także... No, wiem, że nie wszystkim się podobała dzisiejsza audycja, nie wszyscy lubią takie poważne tematy, ale słuchalność akurat dosyć spora i wybaczcie, ale będę patrzył czasami właśnie tutaj na słupki, na statystyki, bo to jest też ważne. Co mi z tego, jak 10 osób powie, hura, jakie dzisiaj fajne, śmieszne było, a ja wolę, żeby były takie pomruki nienawiści, ale żeby słuchało na przykład prawie 80 osób, bo 75 to prawie 80 jest tutaj w naszej skali, w mojej krawcowej skali, to już. No, a 80 to prawie 90, a 90 to prawie 120 jest, więc... Prawie 144 słuchaczy, a 44 jak jest, to wiadomo, że to jest liczba wyjątkowa, razy 2, no, czyli ile? 288? No, to nie mało, nie mało. No, ale gwarantuję wam, że będą też audycje luźniejsze, takie bardziej spontaniczne, improwizowane. Już niedługo... I ja wam to gwarantuję, a jak ja coś mówię, to mówię, że mówię. Jak ja coś mówię, to mówię. No. I tak będzie. Pod warunkiem, że wejdziecie do działu Wspieraj. No nie, no weźcie się, nie wygłupiajcie. Czemu nam ci sponsorzy nikną w oczach? O, i tu zaraz się aktywizują wszyscy ci, którzy wcześniej przez rok nic nie napisali, nic nie skomentowali, nic nie powiedzieli, to teraz wyskoczą nagle jak pajac z pudełka i powiedzą, już ty dobrze wiesz, krawiec, dlaczego sponsorzy odchodzą. Myślę, że to nie jest żadna wielka zagadka. Dobra, ja słucham... Słuchałem nie ze względu na temat, żebyś sobie, krawcze, nie wyciągał pochopnych wniosków ze statystyki, pisze doktor 6. Powiedział o Kasie, wychodzimy. Anonim, właśnie. Planuję za jakiś czas, za niedługo już całkiem, właściwie to tuż się coś tutaj zacznie pojawiać nowego, ale na YouTube, więc przygotujcie sobie tam swoje odbiorniki, swoje radiokomputery do tego, żeby potrafiły odtwarzać YouTube'a, bo no, pewnie się znajdą i tacy, którzy jeszcze tego nie robili na przykład. No, to nie jest żaden wstyd. Nocnego radia słuchają też osoby dojrzałe, które niekoniecznie są komputerowcami i którzy mają w nosie komputery i dla nich nawet YouTube może być czymś tam nowym i to jest nic złego. Ja nawet lubię takich ludzi. A ja właśnie lubię takich. Wicie, rozumicie. A ja takich lubię. I co? No i bo chcę tam właśnie włączyć sobie donejciki i bardziej na YouTube'ową, streamową modłę coś pobajerzyć. Może będzie okazja, żeby się na mnie wyładowali ci, którzy nie lubią Krawcusia i go na przykład zwyzywali obelżywie donejtami. No i będzie można tak właśnie zrobić. Etam szykuje też się do podboju YouTube'a. Oczywiście jak to u Etama, bo ja tu sobie zainstalowałem takie niestandardowe kodeki, które pozwalają przeskalować w locie ze streama Amigowego na niestandardową rozdzielczość 488 właśnie, nie 480 i te dodatkowe 8 jest interpolowane i mam taki kabelek, przez który to idzie, jest konwertowane w locie do HDMI z RGB na cmyka przez taką zhakowaną wersję GIMP-a ruską i ja to potem przesyłam na darmowy serwer przez domenę tutaj TK i to wtedy idzie przez tutaj, przez DNS-y i router podłączony i wtedy to jest konwertowane, widzicie, tak chytrze zrobiłem i dzięki temu to potem przez VPN-a wszystko idzie i na fikcyjne konto jest retransmitowane na inny serwis, przez który to idzie na YouTube'a. I czemu mi to nie działa? Kurwa! Ja tam wkurzał dzisiaj po prostu pół dnia przeklinał obelżywie, no ale ja tak nieśmiało tam właśnie bym tutaj zasugerował, że może spróbuj kiedyś standardowych rozwiązań na przykład, bo ty tak wydziwiasz jak koń pod górę po prostu, nie? Jesteś za wszelką cenę, chcesz być alternatywny pod każdym względem po prostu i no wiesz, nie zawsze się opłaca, nie? No ale w końcu tam się udało zmajstrować, nowa stronka jest, będzie piesek Max bohaterem i to może być fajne. Moim zdaniem to ma większe szanse powodzenia i większą popularność na pewno zdobędzie niż te twoje bardziej ambitne projekty, które też są super, nie? Te kosmiczne różne tam, astronomiczne, no ale to i łatwiej zrobić to z Maxem i pewnie więcej odbiorców lubi takie lajtowe rzeczy, tak samo jak więcej ludzi lubi śmieszne koty. I czy to jest coś złego robić rzeczy na przykład prostsze, nie wiem, bardziej śmiechowe, jakieś lajtowe, czy trzeba od razu sięgać gwiazd? Prawda. Tak więc trzymamy kciuki, nowe rzeczy, żeby się tutaj jak najszybciej pojawiły. No i donejciki proszę, donejciki. Na tej YouTube'owej odsłonie nowego show na pewno będę agresywniej się trochę domagał, znaczy nie domagał, ale postaram się to tak zorganizować, żeby coś tam wpadło, bo nie oszukujmy się, pieniądz nie śmierdzi. Taka myśl, pieniądz nie śmierduje. Co, urwało, jak powiedziałem o pieniądzach? Sprawdzę. 77 słuchaczy, to ciekawe, chyba trole przyszły. Ja tu poznaję po oczach, po czcionce. Co, urwało? Jak... No, gówno, nic nie urwało, jaja ci urwało. Mnie tu podpuszczają po prostu. Tak. Psa. Znowu Skype mnie fantastycznie tu zaskakuje. Dobra, sorry, nie zakumałem, jakiś niekumaty jestem. No, tak więc śledźcie, co tutaj się dzieje i piszcie w komentarzach, co wam się podoba, a co nie, bo to nam też zawsze dużo mówi, nie? I się staramy dostosować. Nasz klient, nasz pan, jak mawiali starożytni Rosjanie. I no, tak się kończy szkalowanie Etama. Nie, to jest takie szkalowanie. Etam po pierwsze ma duży dystans do siebie, po drugie zawsze może mi się odwinąć i ja się trochę tego boję, bo jak on by się odwinął, to wiecie co by było, po prostu ma ciężką łapę i jak pierdyknie, to po prostu się na ścianie zatrzymam i się rozpłaszczę, nie? Więc, ale jak najbardziej, proszę bardzo, bardzo proszę. Można, wszystko można, ale nie wszystko trzeba. I no, piszecie, że podobają wam się luźne audycje. Jeśli dobrze zrozumiałem, podobają wam się luźnogadkowe, wielotematyczne, niezobowiązujące i często mocno improwizowane audycje. Bardzo proszę. No, ale od czasu do czasu na pewno też i takie konkretniejsze się będą pojawiać. Jedno drugiemu nie przeszkadza, kwestia proporcji, nie? Ile tego, no bo na pewno nie zniknie ani to, nie oszukujmy się. I tyle. Także... No i jeszcze jeśli chodzi o ogłoszenia, to zaraz jeszcze coś będę dla was miał ciekawego. No właśnie, podkłady się dzisiaj skończyły, zapomniałem włączyć. Taka była zażarta dyskusja, ale co, tak źle jest, że właśnie dobrze są emocje, dzwonią ludzie. To jest moim zdaniem dużo lepiej niż gdyby było smętnie. Ja bym się dopraszał o telefony, których by nie było. A tak się z czymś tam nie zgadzamy, nieoczekiwani ludzie dzwonią i jest fajnie i nawet jak się nie zgadzamy, to przynajmniej coś się dzieje. I widać, że jednak przyciąga to, bo spora dzisiaj słuchalność. A... Z... Wydarzenie. Wywiad z Jackiem Sierpińskim o procedurach legislacyjnych i akta. Jutro o 21 do 22.30. Takie wydarzenie się tu pojawiło. Nowe. No, to zapraszamy. I już tu widzę naszego znajomego Byte Eatera, który weźmie udział. Dobra, tutaj z reżyserki przyszło. Zapraszamy we wtorkowy wieczór do słuchania radiów internetowych. Kontestacja i nocne radio. Oczywiście, gdzie na żywo w odcinku audycji Krzysztofa Maczyńskiego, Well, Byte Eatera, proste zwierciadło, wystąpi jako gość Jacek Sierpiński, który opowie o tym, jak wygląda stanowienie prawa w Polsce i w Unii Europejskiej. Jakimi sposobami my, obywatele, możemy na nie wpływać, a w szczególności przykładem na tapetę będzie dyrektywa ACTA 2. Zachęcamy też do dzwonienia na antenę i zadawania ciekawych pytań oraz aktywności.

i się nie puszczaj. No. Także no, no Bajt już się tam pojawiał od jakiegoś czasu, nieśmiało, nieśmiało jako realizator na początek, ale no nie się promują, tylko my promujemy, prawda, ich. Tutaj nie ma wzajemności, to jest jednak szorstka miłość, tak? Więc tak to wygląda. No, także może być ciekawie. Fajnie, fajnie. Czyli wtorek, 21, standardowa nasza nocno-radiowa godzina. I zapraszamy, może być ciekawie. No, Jacek Sierpiński to jest bez wątpienia nie byle kto. A ja już się z wami żegnam. Wracam do swoich różnych tutaj obowiązków. I trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.

No siema. I jak tam? I co tam? Taki podkładzik leci sobie deszczowy. Tak, żeby odpocząć nieco od tych muzycznych tełek. Może to nas trochę ochłodzi. No czekam na deszczowy czas. Teraz ma właśnie taki nastać. Ma dużo padać. I powoli zbliża się jesień. Jakoś tak, nie? No, może być dobrze, może być dobrze. Lubię jesienny klimat, bardzo lubię. Jest taki jakiś melancholijny, lekko. Niezwykle przepiękne widoki są jesienią też. Złociste liście dookoła. A lato zawsze mi się kojarzy z jakimś takim wariactwem, bieganiem. Grzeje, duszno, plamy się robią pod pachami. No, raczej nie używam za bardzo antyperspirantów. No i człowiek wygląda jak pacan z takimi plamami pod pachami, od potu. Podobno zima będzie wcześniej. No, ludzie się dzielą na takich, którzy lubią właśnie bardzo taki słoneczny czas, lubią się wygrzać, lubią jak piecze, żar z nieba bucha. A są tacy, którzy wręcz przeciwnie, lubią, dobrze się czują w klimacie zimnym. Może to coś mówi o człowieku, nie? Powiedz mi, jaką porę roku lubisz, to coś już o tobie powiem. Pokaż mi jeszcze swojego t-shirta, to jeszcze więcej o tobie powiem. Co jeszcze może zdradzić, kim jesteśmy? No, ogólny wygląd, fryzura. To, czy człowiek jest zadbany, czy nie. Jaki ma komputer w domu, też tak, była tutaj rozmowa. Moim zdaniem trochę niepotrzebna. To jest takie męczenie chłopa. Ja też dopiero co apelowałem, żeby może trochę sobie tak na tak dużo nie pozwalać. No, w przypadku na przykład takiego etama, żeby trochę sobie się powstrzymać przed jakimiś tam dosrywkami. No ale dla niektórych to jest nie do pokonania. To może to jest właśnie to, czego inni z kolei powinni się nauczyć i w co sobie wypracować. Na przykład nauczyć się kultury trochę, chociaż. Tak, chociaż odrobinę kultury, nie? Żeby nie być takim hamidłem wstrętnym. No to może niektórych

0: zniechęcać. Niektórym to zupełnie nie przeszkadza, a nawet przyklasną, powiedzą, ale mu dowalił, fajnie, nie? Ale ja tak się krzywiłem trochę. Krzywiłem się, jak słyszałem. Tam jest, ma już swój wiek, ma swoje upodobania, żyje sobie jak chce. No i Zenon przypomina taką toksyczną babcię trochę, która tak, no zjedz, no zjedz, no, no nie, a nie chcesz, nie głodny, no to ci damy. No jedz, no dobre ziemniaki są, no dobre, przecież to jak mięska nie zjesz i tak pierdali, pierdali, no i tak się czepia i się odczepić nie chce jeszcze, nie? No, też jakieś tam wklejanie tych gęb, tak żeby się tam, no wiadomo w jakim celu, no żeby trochę się sobie łacha drzeć, nie? To też takie moim zdaniem niepotrzebne. Taka fajna audycja była o jajkach, tutaj szacun, fajnie się słuchało, temacik taki, no prosty, ale fajny, miło się słucha i też taki temat dobry dla każdego, bo w sumie o jedzonku to każdy może sobie coś tam dorzucić od siebie, nie? Toksyczna, zenonowa żabcia, babcia, nie żabcia. No, tak się przez chwilę zastanawiałem, czy te wszystkie twarze na ekranie, co się pojawiały, to czy nie są przypadkiem te osoby, które nie lubią Zenona na przykład. I nie chcą przyjść na przykład do nocnego radia, bo on tu jest. Też może tak być. No, znaczy nie może, tylko tak jest w sumie. Tak myślę, że z połowa tych ludzi. No właśnie dlatego, że jest chamem. Ale no też niektórych się nie zmieni. Tak marudził, że Etama się nie zmieni, a jego też się nie zmieni. Jego tak można prosić, jak chujem trawę kosić, nie? W nieskończoność można tak prosić. Chłopie, wyluzuj trochę. Może bez tego tam obrażania, ty baranie do kogoś czy coś. No, ciekawe, czy jak jemu ktoś by tak powiedział, bo tak się jakoś go boją ludzie chyba czy coś, nie? Taki... Myślą, że taki straszny, czy coś, nie wiem. No, jak teraz ja sobie już, no, tak też odpuszczam trochę, ale jak się u mnie na antenie tak będzie zachowywał, to kopa w dupę i bye bye, nie ma takiego chamstwa. Trzeba trochę kultury, nie, a nie... No. Czy jest w ogóle sens zmieniać tak kogoś... Czasem jest, czasem nie ma. Są takie przypadki, może też tak mam trochę, że po prostu żeby jedną rzecz zmienić, to trzeba by zmienić drugą, trzecią, czwartą, piątą, bo to są połączone ze sobą rzeczy. A kto się boi Zenona? Nie wiem, może ktoś tam się boi, nie? Mu coś tam odpyskować. No, mówiłeś do Etama, ty baranie. O, Gumball dzwonił i przestał dzwonić. Ale potrzeba też obrażał. Ale to róbcie sobie, co tam chcecie. Etam jest dorosły. Więc też nie będę tutaj jakoś biało rycerzył. Ale tak se mówię po prostu, co mi tam... Co mnie tam uwiera, nie? No, a jako, że człowiek, o którym mówię, nie uznaje mnie za kapitana, to tym bardziej nie mam żadnego wpływu na niego. Też dziwne medium takie, nie? Chyba jedyne medium na świecie, gdzie jeden z redaktorów jest pokłócony z redaktorem naczelnym, obraża go tam od czasu do czasu, jakieś są scysje, nie uznaje go za szefa. Kurde, co tu się stało? Coś źle połączyło. Dobra, spróbuję dołączyć jako nocne radio do... Bo się jakaś konferencja zrobiła. No, dałem dołączenie normalne, standardowe. Dzwońcie jeszcze raz. Jeszcze raz proszę zadzwonić na nocne radio. Dobra, Dobra, jest dodany Gumball i jeszcze potrzeba, dzwonił to, jego też dodajemy. Ale to, kurde, mam nadzieję, że nie będzie tu jakiejś awantury, bo to ja sobie tylko tak mówię przy okazji, zaraz miałem inne tematy gadać, no ale jak chcecie, to proszę bardzo.
1: Ja chcę, no, ja powiem na Zenka, ale nie będę jakiś tam chamski, po prostu tak trochę się pośmieję i Zenku, ja to tak raczej pół żartem, więc proszę się nie obrażać. Ale powiem ci, Zenek, ostatnio to trochę kijaszek ci się gdzieś tam wsadził, bo tak tego cyberpunka to mi co chwilę wypominasz, a ostatnio to już tak trochę się zacząłem śmiać trochę z tego, bo wiesz, za każdym razem, kiedy coś tam mi mówisz na temat tego, to ja po prostu mema przyrzucam, bo ja nie wiem, co mam ci odpowiedzieć.
0: Jest też potrzeba i Dariusz, no to muszę trochę głosy tu przydzielać, w kolejności będę przydzielał, to proszę bardzo, potrzeba, witam, cześć.
2: No wiesz, no zenki zenkami, taki tutaj jakieś zagryziaki, ale słuchaj, przecież robimy sobie takie rzeczy cały czas. Ty mi zwracasz uwagę, że wiesz, że mi się tam przycina filmik, dajmy na to, na RPG-u i to jest okej, okay, tak? To jest okej, okay, jeżeli ty to mi mówisz, ale Tamowi to takiej rzeczy nie wolno powiedzieć, mimo że wiesz, no pomijajmy, że filmu nie zamówiłem, poprosiłem cię o planszę, mniejsza o to, tak? I tutaj wiesz, i tutaj jest okej, okay, do mnie się przypierdzielić, a jeżeli Tamowi tutaj to nagle nie i mamy etap ochronny na Etama i on musi być traktowany w specjalny sposób, bo jego tam za bardzo w dupkę uderzy. No stary, kurwa, no błagam cię.
0: Stary, a jakbym ci tak zwrócił uwagę, że ci się tnie w sposób taki, kurwa, no i znowu zjebałeś, no potrzeba, to wiadomo, że jak weźmie to spierdoli, nie? Wymień tego grata swojego, biedaku, kurwa, przechwalasz się, że pieniądze masz, a pewnie, kurwa, jakiegoś szrota masz, no weź, umyj dupę, tak ci powiem, umyj dupę w końcu, bo śmierdzi, no. No to czy byłoby ci miło i czy byś mi nie zrewanżował się z serią, wiesz, torped? No pewnie
2: jeżeli
0: tak.
2: Jeżeli by przez ostatnie moich 16 audycji wyglądało tak, że faktycznie dupy nie myję, no to myślę, żebym posypał głowę popiołem i pomyślał o lepszym hardware'ze albo jakimś lepszym kodeku, tak? Bym się odrobinkę zastanowił, bo bardzo cenię sobie twoje zdanie jako, wiesz, takiego współradiowca, jako człowieka, który razem ze mną tutaj wiesz, tutaj wchodzi komuś na plecy i je łyżkę z cudzej miski, je łyżkę zupy z cudzej miski. Więc wiesz, więc no tutaj ja rozumiem okres ochronny, ja naprawdę to rozumiem dla ludzi, którzy tutaj od nas są, z nami są od paru miesięcy i naprawdę jestem w stanie dużo więcej wybaczyć nawet Gumballowi, który ma doświadczenie w streamingu, niż takiemu Etamowi, który już robi pewne no kiepskie rzeczy od bardzo wielu, wielu lat i to nie jest tak, że ktoś się do niego tak przypierdala tylko i wyłącznie, żeby go kolanem docisnąć, tak? Bo zauważ, że w tle była tam historia, słuchaj, wyślę ci więcej kości ramu. Powiedz mi, jaki masz sprzęt. Ja ci dam te kości ramu, żeby ci lepiej ten komputer chodził.
0: Chodzi mi o ogólne chamstwo. No, ja też się dowiedziałem dzisiaj, że ciągle się mylę, że nic nie wiem. I on tak cały czas. Ja się nauczyłem jakoś to machać na to ręką i w ogóle tak, wiesz, ignorować. Ale kogoś tam może to denerwować.
2: Nazwijmy, nie wiem, słuchacza, słuchaczkę z Madagaskaru. Nazwijmy tę osobę. Komu to przeszkadza?
0: Dobra, może jestem jedyną osobą, która w tym radio, której przeszkadza chamstwo. Okej.
2: Okay. No a jakie chamstwo? Co było chamskiego w tym, że komuś zauważasz błędy w jego streamingu i proponujesz mu rozwiązania, nie, u mnie jest dobrze, u mnie jest wszystko w porządku, dalej mi będzie zrywało, dalej mi będzie przeszkadzało, dalej będę chujowo brzmiał, nie, to proszę się ode mnie od tego bwać, bo ja jestem tutaj, no nie wiem, no potrzebą.
0: Jesteś,
2: tak?
0: Może też masz potrzeba jakieś tutaj, znaczy ty też nie słyniesz z wielkiej kultury, tak wiesz, no offense, więc nie jesteś tutaj jakoś specjalistą, może jesteś mało wyczulony na pewno na te rzeczy, a ja może troszkę bardziej. Wiesz, no, nazywanie ciągle kogoś dziadem technologicznym, ty baranie, twoje życie takie owakie, w ogóle tak ocenianie czyjegoś życia tak ciągle, raz po raz i to i tamto, wiesz, to wszystko się składa na jedno wielkie chamstwo. I jestem przekonany, że znajdą się osoby, które też tak to odbiorą, ale luz, ja nikomu nic tu nie nakazuję, nikogo nie banuję, No, ewentualnie jak do mnie to zadzwoni Zenon i zacznie się tak odzywać, no to go wywalę po prostu, bo nie gadam w taki sposób raczej. I tyle, no.
2: No ale zauważ, że między sobą też czasami gadamy trochę bardziej na ostro, tak? Bardziej czasami się dotrzemy, bardziej czasami coś sobie zwrócimy na coś uwagę, tylko my, to jest ogromna różnica, my się nawzajem słuchamy i z każdej tej rozmowy wynika no, polepszenie mojego, twojego streamu. I tak to wygląda. Taki jest porządek rzeczy.
3: No mi też nie podobało się, jak Etam został nazwany baranem. Wolałbym, jakby został nazwany Tichuju, na przykład. Nie, ogólnie żartuję, żeby nie podobało mi się, to też powinny być jakieś tutaj konwenanse kultury zachowane.
0: Magdalena...
1: Też tak samo uważam, że trochę nieładnie jest Etam atakować. Ja wiem, potrzeba typowie swoje, ale jednak uważam, że żyjemy w jakiejś kulturze polskiej i starszych ludzi trzeba szanować. Nieważne jakich ludzi. Po prostu jakaś tam, no powiedzmy, kultura wobec innych powinna być.
0: Słuchaj, Madzia, przepraszam, ja tylko się tutaj do Madzi odniosę, bo co Róż tutaj pisze, że o sobie gadamy, że adoracja. Przed chwilą była audycja, gdzie cała audycja była o jajkach, o różnych rzeczach z jajkami związanymi. Ja wcześniej prowadziłem o Afganistanie. Nie wiem, przychodzisz akurat w takim momencie, gdzie jest akurat temat, gdzie gadamy o naszych radiowych sprawach i się czepiasz bez sensu. Więc niepotrzebnie zupełnie i kulą w płot trochę.
3: Ja bym chciał, żebyśmy w końcu porozmawiali chłopy z chłopami o seksie, z babami.
0: Też nie raz było, no.
3: Było już? Było? O jaki temat? Bo ja chętnie obejrzę sobie.
0: Nie wiem, która to audycja. No musiałbym ci teraz wyszukiwać i ci znaleźć na przykład 10, gdzie było coś tam o seksie, nie? O kobietach, mężczyznach.
1: A w ilu byłeś pijany?
3: Teraz jestem pijany. Wypiłem pół piwa. Zetlickie, rezajskie, kurde, czeskie i niedobre jest. Ale dobrze wchodzi. Dobrze wchodzi.
0: Eurynom pisze, potrzeba, ale to jest inna retoryka niż u was. Cokolwiek Etam powie, to go gnoicie. Ja też to tak odbieram. Co by się chłopak nie odezwał, to o jak kurwa, znowu pierdoli. A jak ci zaraz, a kur, no weź. Albo sapanie, nie? Takie, że tylko coś otwiera gębę i już słychać w tle takie...
2: No bo jak ten głupoty za każdym razem jak gębę otworzy, no to nic dziwnego, że za każdym razem do niego się człowiek przypierdala, tak? Ja naprawdę, ja wszystkich ludzi, tutaj wszystkich w Nocnym Radiu i wszystkich ludzi, których tutaj poznałem, podszedłem do tego z takiego poziomu default, czyli brak zaufania, ale pewna ciekawość, tak? I to w pewne kierunki poszło. Natomiast, no nie oszukujmy się, Etam, ilekroć otworzy usta, no to sorry, ale pierdoli jak potłuczony i to nawet nie pierdoli jakichś swoich głupot, które sam sobie w główce wymyślił, tylko pierdoli jakieś głupoty, które usłyszał od Korwina, czy od jakiegoś w realu, od roli, czy coś takiego, powtarza pewne głupoty, które zasłyszał, bo on sam z siebie nic absolutnie nowego nie wymyśla. I to jest równie winne, bo jeżeli powielamy głupotę, jesteśmy współodpowiedzialni za to, że podejmujemy tę głupotę i jesteśmy odpowiedzialni za słowa. Ja jestem odpowiedzialny za słowa, a ty jesteś?
3: Ja bardzo lubię Tama, nieważne co pierdoli, ważne jak pierdoli. Właśnie chodzi o to, że jego głos sam sobie jest bardzo kojący ma głos i lubię go sobie posłuchać, uspokaja jego głos właśnie. Tak samo ja uspokajam jak Giresia głos.
4: Ważne co, dla mnie jest bardzo ważne co. I ja dziękuję ludziom, którzy po mnie jechali, tak jak ja jadę po Etamie teraz, jak ja byłem takim dziadem i tak szurałem po dnie. Naprawdę, bo jak już z tego gówna, w którym byłem, wydostałem, a wielu z nas, nocników, w takim gównie było i się wydostało, to dziękuję tym ludziom, którzy mi powiedzieli, że byłem dziadem, że coś robię źle, że siedzę w dupie, że się nie ruszam do przodu, że jestem baranem właśnie, a to słyszałem też nieraz często. Tym ludziom dziękuję. I dziękuję tym, którzy w jakiś taki fałszywy sposób, albo tylko dlatego, że sami byli dziadami, się nade mną litowali. Nie. Z większością z tych ludzi nie chcę nawet gadać dzisiaj. To jest takie, wiesz, często było właśnie poczucie dokładnie tym, że sami byli dziadami i dorabiali do tego ideologię właśnie pod różnym tytułem, że jakaś tam ludzka godność, jakaś tam kultura i stranie i śpiewanie. Nie. Jak ci na kimś zależy, jak masz kogoś za dziada, to go olewasz, nie? Jak masz gorszy dzień, to niekoniecznie ja, czy ty, czy ktoś tam, ale na tego dziada się wyżegasz. Ale jak ktoś, kogo cenisz, w jakiś sposób lubisz, jest dziadem, to mu pojedziesz, że jest dziadem. I powiesz mu to wprost. Nie będziesz się patyczkował, nie? Ja tak mam, ja tak doświadczyłem z drugiej strony, jak byłem dziadem i to mnie wyciągnęło z tego bycia dziadem. Nie to, że ktoś się nade mną trzepał, bo ja tam jestem w ciężkiej sytuacji, rodzina, bo to, bo tamto, albo jak ty to mówisz, że wiek, czy coś takiego. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie to mnie wyciągnęło, że ktoś się nade mną użalał, tylko to, że dostałem po ryju. I dużo mocniej dostałem po ryju niż to. Okay? Bo ja mu dzisiaj powiedziałem berbaran, a tak naprawdę cały czas mu chciałem pomóc. A ty teraz budujesz sytuację, że niby wielce go się śmiałem z tego, że jest biedny, że nie ma sprzętu, że to, że tamto. Powiedziałem wprost, chłopie.
0: Nie powiedziałem tak. Sprzęt?
4: Tak mówiłeś.
0: Nie mówiłem tak. Kłamiesz.
4: Mówisz tak.
0: Kłamiesz, nie. To był tylko przykład zupełnie z dupy, nie nawiązujący do tego, co ty mówiłeś, tylko mający,
2: na tym nie potrzeba.
0: Tylko mający pokazać sytuację, w której ja jestem chamski, więc wymyśliłem cokolwiek, nie nawiązywało to.
4: No się, czy ty jesteś chamski, czy nie, krawiec. No napisałem wprost, nie? Bo ty powiedziałeś, że ja cię nie mam za kapitana. Ja nie tylko cię mam, nie mam za kapitana, to też, żeby to wybrzmiało, że się wstydzę tego. Cię mam za zagrożenie dla tego rady, ale to osobna sprawa, nie?
0: Żebym ja cię nie jest... zaraz... Nie zaczął uznawać
4: możesz
0: za zagrożenie.
4: Mnie nawet zbanować.
0: Bo gwarantuję ci, że jak ja cię zacznę uznawać za zagrożenie, to długo tu nie posiedzisz, naprawdę.
4: Dobrze, ale możesz mnie nawet zbanować. Naprawdę mi to jest do szczęścia niepotrzebne. Ja ci próbuję coś innego wytłumaczyć. Nie będę się pieścił ze tawan, dlatego że jest ode mnie tam x lat starszy. Zupełnie. Nie mam najmniejszego zamiaru robić mu tylko i wyłącznie z tej przyczyny specjalnych warunków, bo jedyne co z tego może wobec niego wyniknąć, to jest krzywda. Okej? Okay? Ja mu tylko zaproponowałem pomoc, nic więcej. I tyle.
0: A on ci cały czas delikatnie ci odpowiadał tak kulturalnie, bo gdyby był niekulturalny, to byś powiedział, weź się odwal ode mnie, zajmij się swoimi sprawami, ale on jest grzeczny, kulturalny i tak, nie
4: ale
0: potrzebuje.
4: Cały czas masz w głowie to, jak się mówi, a nie to, co się mówi.
0: Bo to też jest okay? Ważne, jak się mówi.
4: Nie, najważniejsze jest, co się mówi. Bo najważniejsze jest, co się mówi, a nie jak się mówi. Tyle.
0: Ale to ja mam prawo sobie uważać trochę inaczej niż ty. Ty nie jesteś jakąś tutaj wyrocznią, że wiesz, ty
4: ja
0: przeżyłeś
4: powiem,
0: coś
4: ja
0: i ty masz swoje i ty będziesz i ciągle ja. A ja trochę inaczej się patrzę na ludzi, na świat. Mogę?
4: Masz dużo w internecie ludzi, którzy mówią o swoich słuchaczach, odbiorcach i innych ludziach, że są kompletnymi deblami, ale mówią to w fajny sposób. Nie? W taki, że jeszcze są dziwni, albo powiedzą, że to nie do końca ja, ale tak naprawdę tą osobę mają na myśli za kompletnego kretyna. To wolisz coś takiego, czy wolisz, jak ktoś ci powie wprost, słuchaj, nie, to stary, zrobisz źle, to robisz dobrze, ja cię lubię, taka sytuacja, czy wolisz kogoś, kto ci będzie lukrował i pieprzył głupoty do końca, tak naprawdę będzie ci miał za idiotę i kompletne ścierwo.
0: Różnie, świat to nie jest takie czarno-białe. To nie jest takie czarno-białe, różne są przypadki. Twoje chamstwo często nie jest cool, jeśli tak byś chciał się widzieć.
4: Ale
0: ja jestem takim
4: cool,
0: fajnym,
4: dlatego,
0: cool chamem, że co prawda jestem chamem, ale za to jak coś powiem, to powiem. No to tak sobie może sam siebie wyobrażasz trochę, że taki jest.
4: Ja nie będę, nie, coś ty, w żadnym wypadku nigdy tak nie mówiłem, że taki jest i tak dalej. Jestem nieraz chamski, owszem, ale nie będę kurt tylko dlatego, że ktoś ode mnie starszy. Zapomnij o tym. Jak chcesz, to już teraz naprawdę oszczędźmy sobie czasu. Wywal mnie już teraz z radia, jeżeli tego ode mnie wymagasz, bo ja tego nigdy warunku nie spełnię. Okej? Okay? Jak dzwoni ktoś, kto będzie ode mnie...
0: Nie rób z siebie jakiegoś męczennika teraz tutaj.
3: Ale co ja tam powiedział? Co ja tam powiedział takiego, żeby nazywać go baranem? No to ja nie rozumiem tego.
0: Ale to wiesz, Dariusz, to jest tylko jeden przypadek. Ja nie mówię tak tylko o dzisiejszej audycji. Mówię tak ogólnie. Nawet nie chciałem na ten temat się jakoś rozwodzić, no ale tak czasami jest, że coś powiesz w eter i to wywołuje reakcję łańcuchową, no niestety. Ale musisz się w każdym razie ze mną pogodzić z tym, że jak sam jesteś hamem, to ja dla ciebie też będę hamem na przykład, nie?
4: A bądź ty sobie hamem, ja jakoś nie, wiesz, nie mam cię za człowieka ze zdolnością honorową, czy że, więc się nie przejmuję twoją opinią. Więc bądź sobie hamem, jeżeli ci to uży, to tylko, wiesz, suma szczęścia we wszechświecie się zwiększy. Nie ma problemu.
0: A czemu nie masz mnie za człowieka ze zdolnością honorową? To ciekawe.
4: Nie chcesz, żebym to wyliczał teraz.
0: Śmiało, nie. Dawaj. Jak się nie, powiedziało nie, A, to się nie, mówi B, nie?
4: Nie mam ochoty, wiesz? Też z tej właśnie przyczyny. Słuchaj, wziąłeś jakiś taki temat, dokładnie z tej przyczyny, bo wiesz, że tam jest dziadek i boisz, że ten sam scrutiny, to sama, jak gdyby to powiedzieć, miarka może być do ciebie przyłożona. Ja nie mam ochoty do ciebie tej miarki przykładać zupełnie, nie bój się. A dwa, że ją przyłożyłem do Etama, no to nie jest najostrzejszy moment, jaki mu pojechałem, okej? Okay? Chciałem mu pomóc, a on se woli pojeżdżać.
0: Ciekawe, okay, założę się, że jakbyś go spotkał na żywo, to już byś nie był taki kozak i już by było, no, witam cię, jak tam, coś, tylko już by był grzeczniutki, nie? Słuchajcie, nie, tak
3: jak
0: by było.
3: A jak? Na pewno.
4: W żadnym wypadku mógł być jeszcze gorzej, bo już takie rzeczy przeżywałem.
3: Całe rączki.
5: Kiedyś stanął nad brzegiem. Szukał ludzi. Ja was wszystkich pogodzę, gotowy.

0: Prawdą i znacie wszyscy słowa, dawajcie na czaciku. O Panie,
1: nie,
0: to Ty
1: na mnie
0: spojrzałeś, Twoje usta. O Boże.
2: A to ponoć moje żarty są już nieświeże trochę i przeterminowane i używane. Kolejny raz.
3: Krawiec zawsze słuchał, bo masz dobry mikrofon.
0: Twoją barkę pozostawiam na brzegu.
2: Dobra, już stykam.
0: Z tobą nowy zacznę dziś ów.
2: No, dobrze, już może wystarczy.
4: No. Wiesz, ja sobie z Adamem też gadam na privę, jak ma jakiś problem, to sobie to ustalamy razem.
2: On z tobą chce rozmawiać w ogóle? Jakby mnie tak ktoś obrażał, to bym mu powiedział, wypierdalaj szmaciuro, bym powiedział, jak mnie ktoś tak obrażał raz po raz.
4: No słuchaj, ja może nie jestem menerem z działki i tak dalej i tym podobne,
2: oni
4: ale...
2: Oni są bardziej kulturalni wszyscy od ciebie, nie spotkałem tam takiego chama.
4: Nie wątpię, wiesz, bo różnica jest taka, że ja od ciebie nic nie chcę, nie? Naprawdę. I dlatego się nie szczypię. Jak oni przestaną chcieć, to też nie będą. Nie bój się.
2: A, jak on wszystko wie, Jackowski.
4: Etam mnie rozumie. On wie, że to, że jak jestem wobec niego niemiły, to nie wynika z tego, że ja go nie lubię, tylko wręcz przeciwnie. To dokładnie z tego wynika, że ja go lubię i to go bardzo lubię. I chcę mu pomóc. I on to rozumie w 100%. Powiedział to ostatnio na audycji. Jak się znowu zacząłeś białorcerzyć wobec niego, to powiedział to wprost. Nie, Zenon to robi dlatego, że mnie lubi i miał rację. I to też w tej audycji zaznaczyłem. I tyle. A na koniec tej audycji powiedzieliśmy, słuchaj, Etam, okej, próbowaliśmy, powiedzieliśmy ci, zostawiliśmy ci na stole opcje, jakie masz. Skorzystasz, to skorzystasz, nie skorzystasz, to nie skorzystasz. Twoja sprawa. I tyle. I wiesz, no, ani się Etam nie obraził, ani nic. Po czym wychodzi krawiec i jest obrażony i tutaj jakieś wielkie etyczne...
2: Ja nie jestem obrażony. Myślisz, że mnie to jakoś rusza specjalnie? To, że o tym mówię...
4: Rusza cię, stary.
2: To, że o tym mówię, gdyby mnie ruszało, to poczułbyś bardziej to.
4: Przyczyny, że ty siebie, jak słyszałeś o tym, że jest dziadem Etam, siebie masz za dziada i dlatego myślisz, że to same te rzeczy też siebie ekstrapolujemy, to wiesz, niechęć dziadowską do ciebie. No nie, no. Nie, wiesz, nie rób paraleli między tobą i Etamem. Po prostu. Już nie wchodźmy w szczegóły dlaczego, bo jesteście, choćby z tej prostej przyczyny, osobnymi osobami. Okej? Okay? Swoje życie.
3: Czyli jesteście przyjaciółmi z Etamem. Ty, Zenon i
4: ja
3: Etam.
4: Ja Etama bardzo lubię, oczywiście. Naprawdę mam już, wiesz, słuchaj, ja wiem, gdzie Etamowi to wysłać. Mam te rzeczy, to jest dla mnie 15 minut, lecę do paczkomatu, wysyłam to Etamowi i nie tylko ten RAM i nie tak dalej. Powiedziałem wprost, nawet mogę mu zorganizować, że poleci mi cały komputer od początku do końca i tyle. Po prostu, zwyczajnie. No, wystarczy, że powie, okej, okay, chcę.
3: No ja z najlepszymi przyjaciółmi okładam się po mordach i wzywamy się od kurew, więc...
4: O to chodzi, rozumiem.
2: Niektórzy tak lubią, tak, niektórzy tak lubią. Znałem wielu ludzi, gdzie takie zwyczaje były. Mnie to tak, może mi z wiekiem przeszło, że się jakoś przestały mnie takie męskie flirtowanie polegające na kopaniu się tam i łapaniu za kutasa.
4: Łapanie za kutasa, to jest normalna bezpośredniość męska, która jest i mnie to uratowało z dziadostwa życiowego. To, dokładnie to.
2: Ty nie wyglądasz na szczęśliwego człowieka, wiecznie wkurwiony, wiecznie jakieś wąty do kogoś. Ty szczęśliwy jesteś w życiu?
4: Jestem bardzo szczęśliwy. Tak? A to, że tutaj akurat na tym radiu ty wpuszczasz to chwilę pandę jakichś odklejenców, szurów i innych debili, no i schizofreników, to owszem, tutaj na tej płaszczyźnie mnie to denerwuje. Jak trzeba, to sobie robię przerwę.
3: Sobie.
4: O, kurde, chłopie, ja dobrze wiem, z jakiej ty bajki jesteś i nie o ciebie chodziło.
3: Dobrze.
4: No, także tyle, no. Słuchaj, ja ci powiedziałem ostatnio, jak żeśmy gadali przez Amen, nie ma problemu, możesz mi powiedzieć, słuchaj, ja mam swoją wizję, Zenon, ty już tutaj nie pasujesz, dziękuję, do widzenia. I powiedz, ja się nie obrażam.
2: Stary,
4: nie będę jakoś tam robił pod górkę.
2: No nie będę już komentował tego, bo może za ostro będzie.
3: Ja nie.
0: Dawaj. Ja za cywami.
2: Nie, już zakończmy temat. Nie chcę zaogniać.
4: Strasznie zaczęło się coś, jak przyszedł temat, naprawdę obraziłeś się z etapa, tak zwyczajnie. No
2: już tak nie przesadzaj, bo ty często sobie coś imaginujesz i wkładasz komuś potem w gębę coś.
4: No to już przedtem nawet się obrażałeś na temat w poprzedniej audycji, jak słuchałem tej...
2: Wyluzowany,
4: któryś tam dłuższy ostatniej... O, bo tutaj niektórzy, ja się boję, że tam będzie, tu potrzeba i Zenon mu powiedzą, czy on się tu będzie dobrze czuł. Chłopie, kurwa, co ty się boisz? Przecież Etam to jest chyba, ja wiem, że on nie jest aż taki gruboskórny, jak się może postronnym osobom wydawać, ale mimo wszystko z nas wszystkich jest najbardziej gruboskórny.
2: Nie, tak. Jest po prostu kulturalny, miły i nie bierze do siebie.
4: Nie,
2: no to są fajne cechy.
4: No, ale tam kolejny...
2: Nie jest gruboskórny.
4: Kolejny raz krawiec wykazuje się ignorancją i wcale tam nie zawsze jest taki piękny i cudowny i kulturalny, jak ci się wydaje. Wcale nie. Ale to nie wiesz tego, jak wielu innych rzeczy.
3: Zenek, jak jesteś taki bogaty, kurde, i chcesz tam wysłać komputer i RAM, to tutaj możesz rzucić krawcowi jakiegoś dobrego donata.
2: Już się 10. raz od Zenka dzisiaj dowiedziałem, że się ciągle mylę we wszystkim. A ty, panie, co, taka krynica wiedzy wielka, tak sobie chcesz się trochę pokrzepić sam sobie, trochę pododawać, że ty taki super?
4: Nie, super, super mądrego, czy coś takiego.
2: Taki mądrala jesteś?
4: Jakoś mega powyżej normy. Proszę ciebie, dużo poniżej normy.
2: Nie no, ale dla ciebie to szacun, taki mądry jesteś, kurczę.
4: Nie, ja naprawdę nie jestem jakoś tak, dużo powyżej normy.
2: Jak już coś robisz, to robisz. Ja ci powiem, Zenek, co by o tobie nie mówić, ale jak już coś robisz, to robisz. I jak coś powiesz, tylko, to powiesz.
4: Słuchaj, krawiec, po prostu ciebie nie mam za takiego szczególnie mądrego. No przykro mi, nie?
2: Ale ja mam się w dupie, za kogo ty mnie masz, tak w sumie z grubsza.
4: No i w czym problem? No, to mogę mieć.
2: Kiedyś mnie to może trochę interesowało, ale już tak od paru lat chyba zupełnie mnie to nie interesuje, co ty sobie tam myślisz na mój temat. I też nie myśl sobie, że jak ja dzielę się jakąś opinią na twój temat na antenie, to zaraz się tu miotam, denerwuję. Jestem spokojny jak laguna dzisiaj w ogóle.
4: Nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego. Zupełnie. Ja wiem, ty lubisz płytkie relacje, nie lubisz się angażować i do dorosłych relacji też nie lubisz, więc wcale się nie dziwię, że dokładnie tak masz.
2: Zaraz, będzie rys charakterologiczny, zaraz usłyszymy mój.
4: Nie, no wiadomo, ja sobie pójdę się umyć, później ty na mnie siądziesz, klasyk, tak będzie i tak dalej.
2: Tak, wykorzystam specjalnie, tak wyczuję telepatycznie, że poszedłeś srać i zacznę ci jechać po rajtach, bo tak
4: no,
2: jestem.
4: No, albo w piątek, gdzieś tam z piątku na sobotę, jak będę spał, to wtedy się wyrzekasz. No.
2: Czyli jestem głupi, chytry, podstępny, wyrachowany, przypierdalający się, żul, co tam jeszcze? Co byś dodał jeszcze?
4: Nie,
2: no tak, wiesz, staram się, żeby jak najobszerniejsza ta lista była, bo już nie pamiętam, co tam na mój temat mówiłeś.
4: Ja po prostu cię mam za ignoranta. I tak człowieka, który kompletnie się na ludziach nie zna. I to tyle w sumie, nie? Już więcej ci nie trzeba dorzucać.
2: No dawaj coś jeszcze, no nie bądź taki.
4: Nie, no bez przesady, to nie jest tak, że wiesz, no nie lubię tak, wiesz, to jest taka specyfika człowieka, który jedzie po prawicy i po lewicy, nie? Dlatego ostatnio jechałem po kapitalizmie, później jechałem po komunistach i tak dalej, tym podobno. Dlatego też z tej samej przyczyny nie mogę powiedzieć całego szamba na ciebie spiec, bo to nie o to chodzi, nie? Ja zwyczajnie twierdzę, że cię nie znasz na ludziach i masz spore braki wiedzy ogólnej i tyle, nie? No. Już nie muszę ci dorabiać innych rzeczy, szczególnie tam, gdzie tego nie ma, bo masz sporo różnych talentów, nie? I co z tego, żebym ci miał dojechać, że nie masz. Masz, no i tyle, taka prawda.
2: Dobra.
3: Uważam, że krawiec jest piękny, mądry, inteligentny i przystojny.
4: No, urodziwy jest, przystojny jest oczywiście jak najbardziej, jest bardzo zdolny, charyzmatyczny i tak dalej, i tym podobne. Nie ma dyskusji co do tego. No, to już by było właśnie takie, to by było właśnie chamstwo, twierdzić, że jest inaczej w tej materii. No, ale no, nie będę twierdził, że jest inaczej w tej materii. No. Więc fajnie, że się pogryźliśmy zupełnie o to, co nie trzeba tak naprawdę, bo to jest takie prawackie albo lewackie, nie? Jak prawacy się w imię Boga niby wszechmogącego obrażają, a lewacy za niby te mniejszości, które tam czy jakieś inne rzeczy się obrażają, albo na przykład za Meksykan, nie? Jak ze Speedy Gonzalesem się obrazili u Meksyka, Meksykanie powiedzieli, pojebało was, nie? To jest też etam, nie? Który w tym wszystkim jakoś się może dogadać. Mam go za dziada technologicznego i wkurwia mnie strasznie to, że mimo, że mogę mu pomóc, on tego nie chce. I to nie chce tego, on tego nie chce z tej przyczyny, że tego nie potrzebuje, albo że sam sobie poradzi, czy coś takiego, tylko z jakichś innych absurdalnych, bezsensownych przyczyn.
2: No to uszanuj to.
3: No to nie uważam uszanuj. Go za dziada technologicznego, bo ma zmysł technologiczny, bo wie, że nie wolno kopiować iPhone'ów, tylko kupił sobie MyPhone'a na przykład. Jakbym wiedział, że trzeba kupić MyPhone'a, to bym teraz miał normalnie telefon, a nie musiałbym nowego kupować, bo mam iPada i iPhone'a i w tym samym czasie mi się te urządzenia zblikowały, wyświetla się tylko logo Apple'a i to jest więcej nie kupię Apple'a, żadnego sprzętu. Nigdy w życiu. Nie polecam Apple'a i tyle.
4: Dobra, jak chcesz jeszcze po mnie jechać, to sobie jedź, ja już na razie dziękuję. Znowu kolejny raz poszła z innego skrzydła niż u ciebie audycja, przynajmniej z rdzeniem tematycznym, bo owszem, to był. Znowu ty tramisz.
2: Dobrze.
4: Znowu ty i będziesz gadał o pierdołach i dramił, no. Nawet tytułu nie masz. To też się robi 8 żartów, nie? No ty już nawet na tytuły nie masz pomysłu.
2: Dziękuję za zaoranie. Czuję się zaorany. Dzięki.
3: Ale podobała mi się audycja o jajeczkach. Była super. Moim zdaniem była genialna. Więcej wiedzy o jajkach się dowiedziałem.
4: No, to się cieszę.
2: To nie dowiesz. Wiesz, to nie ja, tak, u mnie się niczego nie dowiesz. Rozaliusz tutaj pisze, Zenon to wampir energetyczny, nie dawajcie mu energii. No spotkałem się, nie będę ukrywał wielokrotnie z taką opinią, że wysysa.
4: Wywalnie, nie ma problemu. Ja wiem, że różnym szurom i patałachom to przeszkadza, że walę prosto z mostu i że się nie zgadzam z różnymi bzdurami. Nie ma problemu, naprawdę.
2: Ja ci powiedziałem, co mi przeszkadza i nic innego nie będę, ani nie będę nikogo wywalał, ani nic. Wiedziałem tylko, że uważam cię za chama i chamstwa nie lubię aż takiego. Czasem też bywam trochę chamem, ale to jak naprawdę jakiś powód jest, nie? Jak coś się tutaj, wiesz, dzieje. A ty masz taki, to jest taki defaultowy twój stan.
4: Ty jesteś chamkiewką, nie? Po prostu co będzie, kto zadzwoni, jak coś się, co tam ci się w głowie zateguje, to taki dokładnie będziesz, no.
2: Ja wiem, czy chorągiewką. Mam po prostu taki styl, że z każdym staram się jakoś dogadać i w odróżnieniu od ciebie mam dobre relacje z większością osób, a ty z większością, z bardzo wieloma osobami masz złe.
4: Jak już się bawimy w przymiotniki, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, to jest jeszcze jeden przymiotnik, jeżeli chodzi o twoje relacje. Płytkie. Okej? Bo jak za każdym razem chodzi w głębokie, to się rozpieprza. A ja znowu, owszem, jak najbardziej mam mniej tych relacji, ale jeżeli już je mam, to mam je głębsze. I każdemu jego porno. Wolisz płytkie relacje, miłej zabawy. Ja wolę mniej, a głębsze.
2: No spoko. I po raz. Ani do widzenia, ani pocałuj mnie w dupę. Pach. Nie ma.
3: Nie, no jak mają taką dobrą komitywę tam z tym Zenonem, to niech używają takich inwektyw poza radiem, bo w radiu to nie jest zbyt przyjemne, żeby to słuchać właśnie. I niektórym może zrobić się smutno z tego tytułu, tak jak mi.
2: Wiesz, gdyby jeszcze Etam odpowiadał taką agresją słowną, nie, to by to jeszcze miało ręce i nogi, bo mielibyśmy wtedy bardziej zdrową sytuację, wydaje mi się, nie? A taka sytuacja właśnie, w której Etam stara się zachować spokój, nie obraża nikogo i są jednostronne ataki, to tak słabo to wygląda, moim zdaniem, trochę.
3: No tak samo to uważam, że tak słabo to wygląda właśnie.
2: No wiesz, bo może niektórym się wydaje, że bez tego jakiegoś takiego, bez dosrywek, bez torpedowania drugiej osoby, tam podszczypywania, to oni nie są, nie wiem, męscy albo audycja przez to się robi nudna i widzą to jako taki profil audycji trochę, że taki mają styl swój, nie? To może ja chorągiewka, dobra, niech będzie chorągiewka, jak wiaterek zawieje, a ktoś inny, na przykład Zenon, ma taki styl, że jest hamem. No i dobra, no niech se tak prowadzi.
3: No, w Królnocym Radiu zawsze obowiązywały kanony najwyższej kultury.
2: Nie wiem. Konany kultury obowiązywały najwyższe konany. Konany barbarzyńcy.
3: Kononowicze kultury. Ja, a jestem ciekawy, co tam Kononowicza jest w ogóle. Czy on tam dobrze sobie radzi, czy dalej mieszka z majorem. To mnie dzisiaj najbardziej interesuje.
2: No to sprawdź sobie. Najlepiej sam. Jak cię to interesuje, no jak to cię tak interesuje, to powinieneś sam sobie sprawdzić, może, nie?
3: No to musiałbym ogarnąć numer do Kononowicza i zadzwonić do niego, bo coś ostatnio nie widziałem streamów żadnych, a Majora kanał, co miał 100 tysięcy tam obserwujących, to został zhakowany.
2: Oni zakładają nowe zawsze kanały. Jak im spadnie jeden, to zaraz drugi się pojawia, a aktualny kanał Kononowicza to, z tego co pamiętam, Mleczny Człowiek. No czasem tam zerknę.
3: No tak. No tak. No ogólnie jestem fanem uniwersum, no. A dzisiejsza audycja to taka live o życiu, tak? O powstaniu życia i o ewolucji człowieka i zwierząt, tak?
2: Tak? Teraz?
3: No.
2: To jest o niczym, jak zawsze u mnie o niczym. Bo przecież nigdy nie poprowadziłem, nie zdarzyło mi się audycji na konkretny temat poprowadzić, nie? I też to, że tytułu nie wpisuję, to taki standard też, nie? To regularnie się to mi zdarza. Też. No, ale też może...
3: Nie szukujesz ludzi, tak jak to robi Giereś. Giereś pisuje zawsze tytuły jakieś, albo audycja interaktywna i potem gada na jakiś temat 5 minut i pieprzy o szczepionkach 3 godziny. No.
2: No może.
3: Na szczęście ty tego nie robisz. No. To szapoba, szapoba.
2: W każdym razie Zenuś to też taki trochę cwany gapa, bo sam dzisiaj zrobił audycję, sam mówił, że na spontanie... O jajeczku, że w jajeczku jest wszystko i to, że ta audycja fajnie wyszła, to niekoniecznie jego zasługa jakaś wielka, tylko tego, że słuchacze zadzwonili, ludzie tutaj z radyjka i pociągnęli fajnie temat. No i wiesz, cwany gapa nagle, nie? Że ja tu prowadzę taką o niczym, o dupie Marynie. Często prowadzę na konkretne tematy, no, ale on tak się lubi, coś sobie tam, a nieważne.
3: No ja do swojej audycji przygotowuję się już od 2 tygodni i chciałbym poprowadzić właśnie o długowieczności, kosmitach, i o zdrowiu i o seksie. I zbieram teraz materiały i zbierałem tyle materiałów, kurde, że chyba z 15 godzin będzie trwała, co najmniej. To możliwe, że pobije rekord. Mm-hmm.
2: Słuchaj, to może ustalimy już jakoś tak na sztywno, już na mur beton, kiedy byś się pojawił w tym nocnym radio, bo tak gadamy o tym, gadamy, ty się tam przygotowujesz, żeby nam się to nie rozlazło, nie? I żebyśmy za pół roku znowu nie byli w tym samym punkcie. Dołączył Etam, z którym dokładnie to samo możemy uzgodnić. Jesteście takimi, no, dwoma tutaj jegomościami, którzy planują coś ponadawać w nocnym radyku. Tak więc może się umówimy na jakiś termin. Co, Dariuszu?
3: No ja myślę pod koniec sierpnia, jak będę w Warszawie już, bo teraz jeszcze jestem w swoim rodzinnym mieście i chcę zakupić dobry sprzęt, dobry komputer oraz dobry mikrofon właśnie pod audycję. Będę przygotowany. Mam nadzieję, dobrze.
2: A ty, Etam?
1: Ja powiem wam tak, no ostatnio zamilkłem trochę i też na swoim kanale i w ogóle zamilkłem, ale to właśnie dlatego, że nie czuję się przygotowany i cały czas tutaj wbrew tutaj tym całym rozłączu. W ogóle jest mi smutno, ale nie z tego powodu, że mnie tam ktoś obraża czy coś, tylko że stałem się przedmiotem kłótni tutaj, jak gdyby, że jakiejś dramy nocno-radiowej. Nie chcę taką osobą być. Natomiast co do przygotowań, no jak mówię, no na miarę tutaj swoich możliwości sprowadziłem 2 komputery, jeszcze trzeci jestem umówiony, to jest takim serwisem, że może uda mi się naprawić mojego potężnego laptopa 20-calowego, to już będę doposażony tutaj maksymalnie i wtedy się za to wezmę, tak? Ale mówię, no chcę wejść z jakimś tam, mam nadzieję, akceptowalnym dla wszystkich poziomem, żeby nie było to takie srututu, jak sobie robię na swoim kanale, tak? Czyli coś coś, co będzie akceptowalne i nie będzie powodowało, nie wiem, jakichś niesnasek tutaj.
2: No właśnie to jest to, czego się bałem i nawet o tym było na antenie, że jak ciebie się zaciągnie tutaj do Radyjka, to będziesz się czuł taki zobligowany, żeby Bóg wie co przygotować, albo będziesz się krępował, albo właśnie Zenon, czy potrzeba, będą cię ciągle tu naprostowywać.
1: To nie. Od razu rozprostuję. Ja z tych wszystkich rozmów, może wy to odbieracie jako obrazy jakieś na mnie, czy coś tam. Nie, ja do tego mam zupełnie luźny stosunek i to nie jest jakaś tam moja tej fanaberia, że ja po prostu tego nie chcę, tamtego nie chcę. Po prostu ja bym się źle czuł z tym, że gdybym przyjmował jakieś tam układy scalone, komputery czy coś. Po prostu mam to, co jest potrzebne do nadawania i naprawdę tutaj się postarałem, żeby w ramach tych swoich ograniczonych środków to wszystko działało i już działa. Dlatego założyłem kanał i tam nadaję, żeby po prostu sobie to przetestować. Nie już tak, jak kiedyś robiłem na nocnym radiu, bo potem rzeczywiście zepsuję content i markę nocnego radia, to najpierw zrobić to u siebie, tak? I po prostu potrzebuję jeszcze trochę czasu na to. Teraz mam okres niestety tutaj walki z ubezpieczycielem o kwestie związane, no wiadomo, zalaniem łazienki i sąsiadów przy okazji. Natomiast to za parę dni, mam nadzieję, będzie już najdalej w przyszłym tygodniu rozwiązane i wrócę ze 2-3 razy jeszcze dla wprawy na swój kanał, żeby tylko na swoim ponadawać. Chcę też zrobić, spróbować, nie ukrywam, wywiadu z kimś. Z kim? Nie wiem, ale zobaczymy. Spróbuję taką formę, bo nigdy tego nie robiłem. No i oczywiście potwierdzam, bardzo fajnie jest, tak jak ktoś zadzwoni do audycji, no bo ile można monologi prowadzić. Znaczy ja jestem w stanie, ale czy to będzie ciekawe dla ludzi? Nie? Sam wiesz zresztą, jak trudno mi przerwać, jak ja za się rozkręcę, tak? Na swoją modłę, nie?
3: No ja tutaj rąbek z tajemnicy uwolnię, ujawnię, bo też planuję zaprosić kogoś specjalnego na swoją audycję i dzisiaj będę wysłał maila w tej sprawie, a będzie to najlepszy ufolog w całej Polsce, najbardziej znany.
2: O! Kurczę, jak się nazywał ten człowiek, bo mam na końcu języka znowu.
1: Ronald Wacławek był w 80-tych latach, ale czy to jest ta osoba?
3: Nie.
2: Ach, był taki, kurczę.
3: I ma dużą wiedzę o plejadanach, ogromną wiedzę o plejadanach.
1: No dobra, no nie zdradzaj na razie, bo będziesz w ten sposób, że tak powiem, robił taką ciekawość, wzbudzał. Myślę, że lepiej, żebyś nie zdradzał, ale to no, twoja...
3: Zdradzę 3 dni przed audycją swoją.
2: Zobaczymy czy się zgodzi, nie?
3: Właśnie, ale na pewno się zgodzi, bo już kiedyś dzwoniłem do jego jakby to powiedzieć, nie będę zdradzał do czego.
2: O, Bernatowicz, tu padło nazwisko Bernatowicz, pewnie o niego chodzi, przyznaj.
3: No tak.
2: To sława, jakby tak się udało, to by było super. To jest w ogóle fajny rozmówca, on jest bardzo fajną magatkę, kulturalny człowiek bardzo. Co niektórym tak, może się nie podobać, bo lepsze chamy są. No.
1: No, natomiast tak powiem tak szczerze też, jeszcze na sekundę wrócę do tego, wiesz, lepiej już urwać temat by było. Wieszałem właśnie bardzo ważną rzecz, wieszałem pranie, bo zapomniałem z tego wszystkiego, jak była audycja Zenka, pranie córy, która mi prosiła, żeby to tego i tak stało pralce pół dnia, także takie ważne niestety rzeczy się człowiek zapomina przy słuchaniu na YouTubie. Ale tak słuchałem właśnie tego wszystkiego i myślę, że to nie ma o co bić piany, tak? No, chłopaki wiedzą, na ile ja jestem odporny. Inna kwestia jest taka, że ja też bym się potrafił odgryźć, gdybym chciał, tylko ja całe życie propedeutykę filozofii miałem w wieku lat 15. Pierwszy raz musiałem zdawać egzamin i postępuję zgodnie z tym, co się nauczyłem, zgodnie z erystyką Schopenhauera i to nie jest żadna nowość, bo już kilka razy o tym mówiłem, tak? Po prostu nauczyłem się czegoś i wiem, że takie rozmowy, które są czasami, wydają się postronnym osobom agresywne w jakiś sposób, wcale takie nie są. No. To nie jest kwestia mojej grubej skóry, czy czegoś takiego. Ja po prostu naprawdę na co dzień w rozmowach z sąsiadami się tego uczę, bo ja jestem człowiekiem impulsywnym i tutaj nawet profesor Leniuk świadkiem, gdy mu opowiadałem sytuację z sąsiadem nie tak dawno, który coś przyuważył, czego nie powinien przyuważyć i w ogóle go to nie powinno interesować, i mnie po prostu tutaj od takich i owakich zbluzgał po prostu na podwórku, na co ja po prostu odparłem wzruszeniem ramion w zasadzie, nie? I tyle, i grzecznie się z nim do niego odzywałem, bo co oczywiście mogłem po facecie przejść jak ciepły nóż przez masło, ale po co?
2: Mhm. To co, panowie, może pojadę z jakimiś temacikami, jak was coś zainteresuje, to zapraszam do dzwonienia jeszcze raz.
1: No, jak najbardziej, także myślę, że temat mojego, czy tam mnie obrażania, czy tam to nie jest temat godzien, że tak powiem, usuwania kogoś, czy tam bluzgania. Ja do tego przywykłem. Wiem, że jestem kontrowersyjny i to wystarczy, tak? I ja się na nikogo nie obrażam, bo każdy z chłopaków wie, na ile sobie może pozwolić, no i tam pewnie wie też, jakie ja mam granice, tak mniej więcej potrafi wyczuć.
2: No powiedzmy, no niech ci będzie. Ja uważam, że powinieneś trochę ostrzej zareagować w niektórych przypadkach, ale to zrobisz, jak uznasz za stosowne.
1: Nie no, jak mówiłem, dla mnie Nocne Radio jest fantastycznym miejscem, gdzie mogę sobie odstresować się, a gdybym się denerwował takimi rzeczami, to bym po prostu nie dzwonił, tak? Już dzwonię zawsze mając z tyłu głowy to, że może być taka sytuacja, albo że na pewno będzie taka sytuacja, a szczególnie kiedy są potrzeba i jest Zenek, no i tam jeszcze pewnie parę osób by się znalazło, które już dzisiaj tak często nie dzwonią. No, po prostu jestem tego świadom i ryzykuję, że tak powiem, z pełną świadomością. No ale dla mnie to jest po prostu nic złego, tak? Nie od tego, że tak powiem, krew z nosa nie leci, ani w laptopie większej pamięci nie ma. No, jestem takim, jaki jestem, no i już. I tyle. Dobra. To wszystko z mojej strony. Hej.
2: No to cześć.
3: No to ja pozdrawiam wszystkich z Łasy i Kaculka i się rozpinam.
2: Aha. No dobra, cześć. I się rozpiął przed nam tutaj. Dwayne The Rock Johnson, znacie takiego aktora? Grał w Szybkich i Wściekłych i gra takich herosów, charakterystyczna jajowata, łysa głowa. Były zapaśnik, wrestler może bardziej. To chyba nie są klasyczne zapasy, tylko bardziej właśnie w wrestling. Widziałem, że tam we wrestlingu brał udział. Jeden z najlepiej opłacanych aktorów na świecie obecnie. I pojawił się serial o jego młodości, który jest postrzegany jako, no biorąc też pod uwagę jego różne wypowiedzi, zachowanie, informacje, przecieki, no chce zostać prezydentem. Ma takie aspiracje, że chce sobie zostać prezydentem USA. No i to nas znowu zbliża do wizji z Idiokracji trochę, nie? Kim był ten prezydent czarnoskóry, były gwiazdor porno, też chyba zapaśnik. No, takie czasy, widzicie. No, ale to już można powiedzieć, że Schwarzenegger był trochę takim prekursorem, nie? Jeśli chodzi o aktorów kina akcji, którzy gdzieś daleko zaszli w polityce. A M. Robaczek, to Mariusz, tak? Mariusz Robaczek pisze o Ludwiczku, czyli o Osadowskim, tak, że się odbudował i założył kanał Polski Len. Aha, że kanał Polski Len. Tak, ale to już od dłuższego czasu jest ten Polski Len. I to chodzi o to, że oni znaleźli taki sposób na tego YouTube'a, całkiem dobry myślę, że jak likwidują im po raz nasty, bo już mieli kilkanaście kanałów, kolejny, to oni już teraz nie będą zakładali ani korzystali z zapasowych kanałów zrobionych wcześniej, tak jak to do tej pory było, bo YouTube im pokasował też te zapasowe, chyba się wkurwili, są już, są po prostu personami non grata na tym YouTubie. Tak czasem bywa, tak było z Rafoniksem, którego po prostu on ma bana na twarz już, tak się mówi. Mówi potocznie, że masz bana na twarz, czyli nie możesz się nawet pojawić u kogoś innego na kanale i przypuszczam, że do tego teraz dojdzie w przypadku tego duetu, o którym chyba za dużo tutaj gadamy. Reagan był aktorem, tak, tak, też, Bierut przypomina. No i co chciałem powiedzieć, że korzystają po prostu z gościnności tych swoich kamratów. I któryś tam kamrat, ten Polski Len to był kanał kogoś tam, kto oglądał ich, nie? I udostępnił im. I w ten sposób będą teraz robili i skończy się to właśnie, tak przewiduję, banem na twarz, tak jak miał Rafoniks, że nawet musiał w masce występować. Cały kanał Masno został zdjęty właśnie dlatego, że pojawił się tam Rafoniks. Taką informację mam, nie wiem czy prawdziwa na 100%, ale tak słyszałem, że o to poszło, nie? Masno, czyli taki zespół założony przez Boxdela i tam jego ziomków i tam Rafoniks był jednym z tych typów, co tam fikał ubrany w kominiarkę i nawet mimo tego, że był w tą kominiarkę ubrany, to YouTube skasował kanał właśnie z tego powodu, że pojawił się tam Rafoniks, który jest bardzo niemile widziany na YouTubie. I w sumie... No, gość, który wszystkich swego czasu teraz już trochę spokorniał, tak twierdzi, że się naprawił, że spoważniał, no ale był taki czas, że ciągle z kogoś łachadar, wyzywał, klął, jakieś treści, no same takie pato treści. No i w końcu YouTube mówi dziękuję. A, taka ciekawostka, nie wiem, czy widzieliście film Łowcy Skór. To jest film traktujący oczywiście o słynnej aferze lekarze jeżdżący karetkami, ci z pogotowia zabijali ludzi. Najpierw chodziło o to, że była no, umowa taka z kostnicą, zakładem pogrzebowym, przepraszam, zakładem pogrzebowym na to, żeby no, cichy układ, że wszystkich przywozimy tam, nie? A potem usprawnili tą metodę i żeby mieć więcej tych przywiezionych tam do zakładu pogrzebowego nieboszczyków, no to zabijano ich pawulonem. To jest nazwa handlowa, ten lek się jakoś, znaczy to się jakoś inaczej nazywa, ale nazwa handlowa pawulon. No, zwiotczenie mięśni, ustawanie pracy płuc. Człowiek umiera w strasznych męczarniach i w to było zamieszanych w tej łodzi, w tym łódzkim pogotowiu, 40 tych, jak się mówi na tych, co karetkami jeżdżą, to nie są pielęgniarze, tak? Pielęgniarz to taki trochę męski odpowiednik pielęgniarki, coś tam nosi, przywozi, pomaga w szpitalu. No, kierowca jest karetki na pewno, ale no to lekarze po prostu, tak, którzy jeżdżą karetką. Nie wiem, jak to fachowo powiedzieć. Ale był o tym film, nędza straszna, to Mietczyński nawet z tego filmu darł łacha, bo no to jeden z tych polskich filmów, gdzie nic się kupy nie trzyma, gdzie ludzie się zachowują nienaturalnie, ci aktorzy grają fatalnie, są jakieś dziwne dziury, luki scenariuszu, nie do końca czasem wiadomo o co chodzi, absurdalne sytuacje, dużo takich polskich filmów jest, nie wiem z czego to wynika, że te filmy takie są, z głupoty chyba.

On w sumie w niewielu filmach grał. W Quo Vadis grał. On grał takie role drugoplanowe zawsze. Nie grał nigdy roli pierwszoplanowej. I gra tam przyjaciela jednego gościa, który ulega wypadkowi na koniu. Jadą sobie na koniach dwaj. No tacy dwaj kumple jadą sobie na koniach. Olszański ma tam warkocz nawet i inny ma trochę głos, bo to dawno było. Widać, że zmienił mu się głos, jednak zmienia się trochę głos z wiekiem. No i on tam gra kompana jednego z bohaterów. Cwałują sobie na koniach i jeden się wywala i to właśnie ten, który się wywala, to jest Olszański. Tak, tak. To on uległ wypadkowi. I ma tam zwichnięty kark, czy skręcony kark, nie no, no tam jakiś uraz kręgosłupa, zabiera go karetka. No, tak więc jeśli ktoś lubi tego jegomościa, są tu tacy, może są, to może sobie zobaczyć jeszcze jeden film z nim, Łowcy Skór. Może jednak włączę jakiś music. Tak ten deszczyk sobie pada, pada sobie równo, raz spadnie na kwiatek, raz spadnie na gówno. No, fortepianik. Bardzo polecam film Green Book, widziałem też. Dostał Oscary. Nagrodzony Oscarami. To jest o przyjaźni dwóch gości. Jeden to taki cwaniaczek Włoch, który się nazywa Tony Vara. Znaczy w oryginale Tony Lip, ale przetłumaczono jako Tony Vara, bo tutaj chodzi konkretnie, no, tak go nazywają, bo ma niewyparzony ryj i potrafi wszystko załatwić. No, taki cwany gość, nie? Viggo Mortensen go gra, świetna rola. I to jest taki Włoch, który jest na początku filmu rasistą strasznym, bo to są jeszcze czasy w Ameryce, gdzie był rasizm, gdzie czarni dopiero co starali się jakoś tam... Trwała walka o to, aby uznać ich za równoprawnych obywateli, aby skończyć w końcu z tym rasizmem. No i Tony jest też takim rasistą, trochę ma takich kumpli też, obraca się w towarzystwie innych białych, mówi o bambusach. Jak przychodzą do niego dwaj czarni zreperować coś w domu w ramach usługi, to wyrzuca nawet do kosza na śmieci szklanki, z których pili. Ale życie jego się tak potoczyło, że traci pracę, brakuje mu kasy i zostaje szoferem czarnoskórego muzyka, wybitnego pianisty, doktora Dona Shirley'a. I to jest oparte na faktach. Takie postacie naprawdę były. Bardzo fajny film. Lubię takie filmy, gdzie ludzie się zmieniają, nie? Gdzie przechodzą jakąś drogę. No i oni się stopniowo zaczynają kumplować. Tony jest szoferem tego muzyka, jeżdżą, musi go zawozić na różne koncerty. No i obaj bohaterowie doświadczają tego rasizmu tak bardziej w praktyce. A to ktoś zostaje tam, ktoś jest bity albo nie chcą wpuścić w ogóle do restauracji tego czarnoskórego pianisty, mimo że on tam występuje, że jest zaproszonym gościem honorowym, że jest cenionym muzykiem i tak dalej, to nie wystarczy, żeby mógł razem z białymi zjeść, nie? Kolację. Bo no, taki jest zwyczaj, że czarnych nie wpuszczamy. No przepraszamy pana bardzo, ale zaniesiemy panu tam w jakimś schowku na szczotki, mu przygotowali taką garderobę. Bardzo, bardzo fajny film. Green Book. Polecam. Można znaleźć na CDA. W ogóle dobre są takie filmy, gdzie przenosimy się w czasie, nie? I możemy sobie dawne lata powspominać. Stare samochody, charakterystyczne ubrania, fryzury. To wszystko tworzy fenomenalny klimat. Lubię się tak trochę przenieść w czasie.

Aha, właśnie, byłbym zapomniał. Już po audycji przyszły jeszcze dwa donaty od Lobo. Dwa donaty pod dwie dyszki, tak więc zacnie. Na dobry humor i za audycję, której będę dziś słuchał. No i tutaj się Lobo obawiał, że nie przeszedł ten donacik, ale czasami sprawdźcie, czy słuchacie na pewno w czasie rzeczywistym, czy nie macie, czy nie słuchacie, czy nie cofnęliście sobie powiedzmy o godzinę w tył i wam się wydaje, że audycja jeszcze trwa, a tak naprawdę już dawno się skończyła. Trzeba, ten suwak musi iść do końca, nie? Autusi popiera, że świetny film. No, dobry, dobry. Są takie filmy, w których mało się właściwie dzieje. Nie ma dużo akcji, nie ma efektów specjalnych, a ogląda się po prostu zapartym tchem, nie? I z dużym zaciekawieniem i trzymają w napięciu jeszcze. Mimo, że właściwie wszystko się sprowadza do rozmów, do różnych scenek, a to w domu, a to w restauracji. Ogląda się świetnie. Zero nudy, zero... Może to jest dobra droga, którą powinno iść polskie kino właśnie. Niestety, Polacy są trochę zawsze jacyś tacy zacofani i takie myślenie chama jest trochę, że bez pieniędzy, no to słynne takie usprawiedliwianie się, że bez pieniędzy to się nic nie da zrobić, nie? Albo co my mamy zrobić, jak trzeba doganiać nieporadnie Hollywood i starać się robić, nie wiem, dużo filmów o gangsterach, o strzelaninach. A właśnie nie, więcej filmów o takich jak Green Book. Przecież można by też zrobić takie filmy, tylko to jest właśnie sztuka, zrobić taki film w ten sposób, żeby on nie był nudny, żeby tam nie było jakichś dłużyzn strasznych, żeby nie było jakichś monologów długich, żeby to nie nużyło po prostu, nie? No musi być dobry temat, ważny jakiś temat. No i rasizm to jest taki ważny temat. My też mamy pewnie jakieś swoje tematy, które można by ruszyć. Z takich niskobudżetowych, a ciekawych polskich filmów to Fanatyk mi się podobał. O tym chłopaku, co miał ojca fanatyka wędkarstwa. No oczywiście na podstawie pasty słynnej, bo też się to dobrze oglądało. I też nie ma efektów, nie ma strzelanin, nie ma ciągłego epatowania wulgaryzmami i szczucia cycem, a dobre kino, nie? Dobry pomysł musi być. Najlepsze są takie przegadane filmy. Polecam Jackie Brown, Quentina Tarantino, dobrodziej. No, Tarantino jest mistrzem dialogów, więc u niego bohaterowie mogą toczyć jakieś rozmowy bardzo długo i oglądamy to z dużym zaciekawieniem, bo czujemy gdzieś tam, że coś zaraz się wydarzy, nie? I no, w ogóle są to po prostu ciekawe dialogi, dobre dialogi. Dobre dialogi napisać, no też sztuka. Kiedyś próbowałem napisać takie dialogi, tak jakbym pisał scenariusz i nagle się okazało, że to nie jest takie proste, nie? Żeby coś dobrze brzmiało, żeby było czasem zabawnie, żeby nie brzmiało sztucznie, no to tak się głowi twórca, jak to dobrze zrobić. Nie jest takie proste. Jabłonowskiemu i każdemu, co podpuszcza innych do przemocy, powinien dostać bana na ryj. Oj, dużo jest strasznie hejtu. Też Polska jest bardzo podzielona teraz. Właściwie można powiedzieć, że są dwie grupy ludzi. Jedni, którzy po prostu kipią jakimś takim hejtem, nienawiścią do innych. Nie przegapią żadnej okazji, żeby skomentować w niewybredny sposób to, co się aktualnie dzieje. Zwyzywać i innych. Strasznie dużo jest takich reakcji. No i znowu taka sytuacja ponownie ma miejsce w przypadku tych emigrantów, którzy koczują na granicy z Białorusią, nie? Myślę, że Polska się ostatecznie chujowo strasznie zachowała. To znaczy nasz rząd, no nie mamy co ludzi obwiniać, chociaż ludzi w sumie też moglibyśmy, bo bardzo dużo jest właśnie komentarzy w stylu wypierdalać do siebie, nie będziemy was tu nieroby utrzymywać, w takim tonie, nie? Tego typu komentarzy, jest zalew takich komentarzy
niestety. Sprawdzałem, no niestety. Co z naszą słynną polską gościnnością? Albo może gdybyśmy poszli po rozum do głowy, to wyszłoby nam, że nawet ze względów wizerunkowych wypada się zaopiekować tymi ludźmi, a nie, że te tam kobiety siedzą i podpasek nie mają, nie? Nie mają dostępu do wody. Piszą jakieś dramatyczne, wysyłają te message, no przekazy, że... że zaczynamy się bać, czy wytrzymamy, nie? O własne życie, już nie dajemy rady. No, to Polak mówi, to do siebie wypierdalać, nie? Ciapate takie, owakie wy, nie? No to strasznie mnie to boli, nie? Bo Polska nie wypada ciekawie tutaj. I znowu jest sytuacja, w której organizacje różne apelują, że no przyjmijcie, no zaopiekujcie się. I ciągle ktoś do nas apeluje, a to, żebyśmy nie utrudniali wolnym mediom egzystencji, a to, żebyśmy gościnnością się wykazali. To co, to Polska ma być takim chytrusem, chamem i skurwielem narodów, tak? No, sami siebie byśmy chcieli widzieć jako Jezusa narodów, a może to Jezus właśnie tam siedzi, jego reinkarnacja na tej granicy i nie ma dostępu do wody. Przywieźli tojtoje w to miejsce i okazało się, że no, to nie dla psa kiełbasa, nie? Nie dla tamtych, co koczują, tylko dla strażników, dla żołnierzy. A co z rolnikiem, któremu zadeptali trawę na działce i nie ma czym wykarmić inwentarza? Kto mu pomoże? Nie sądzę tomu, żeby była taka sytuacja, że tak strasznie zdewastowali komuś trawę, że nie ma czym karmić krów. To takie na siłę trochę, nie? Szukanie tutaj winy tam u kogoś niepotrzebne. Polska powoli zmienia się w państwo faszystowskie. To każdy chyba to czuje. Każdy to czuje, nie? Właściwie katolicyzm też stał się religią państwową już tak w 100%. I gdzieś znikła znikł ten cichy układ, że Polska jest mimo wszystko państwem wierzących i niewierzących i faszyści z udziałem katoli zawłaszczają sobie coraz to kolejne rzeczy, instytucje, szkolnictwo, wszystko, nie? Nawet jak wprowadzają nowe lektury, to są jakieś dzieła Jana Pawła II i wszędzie Jan Paweł II i coraz więcej pomników i ulic Jana Pawła II i Jan Paweł II, a to trzeba uważać, bo no, jak sobie czytałem trochę o tej aferze łowców skór, to się okazało, że ludzie, którzy no, takimi rzeczami się zajmują, to często sobie wycierają gębę bardzo tym Janem Pawłem. Jan Paweł II w ogóle u nich wisi na ścianach i masturbują się figurką z Janem Pawłem II, se wsadzają w dupę i dostają orgazmu i Jan Paweł to, Jan Paweł tamto i jak wychodzą na przemówienie, to zaczynają od cytatów Jana Pawła II, no a jednocześnie biorą udział w takim przedsięwzięciu, które polega na zabijaniu ludzi dla pieniędzy po prostu. Co jest podwójnie obrzydliwe, bo od lekarza, no, po zbóju się zbyt wiele nie spodziewamy, a jednak po lekarzu no jest to, mamy tutaj zaufanie. No, podobnie jest z księżmi, z zakonnicami. Tu też jest duże jednak nadal w Polakach, nie wiedzieć czemu, jakieś takie zaufanie ślepe. I chociaż no, czasami się zdarzają bunty. Teraz na którejś parafii, gdzie to była ta parafia? No, też duchowni teraz bardzo oburzeni, bo ten nowy ład ma sprawić, że będą mocniej opodatkowani i to jest nie po chrześcijańsku zabierać pieniądze. Taki komentarz się pojawił od jakiegoś ważniaka w koloradce, że to jest nie po chrześcijańsku zabierać pieniądze biednym parafiom. To może niech bogatsze parafie się podzielą, nie? W ogóle wszystko, co mówią duchowni tak zwani, bo to, duchowni to... Ja mówię klechy na przykład, albo nieroby, czy pasożyty. Duchowny to tak z szacunkiem się wyrażasz, nie?
duchowny, osoba duchowna, to tak mówi jakiś katol sobie, nie? I poloniści nawet mówią, że nawet jak nowe lektury się pojawiają, to widać straszną ideologizację w ogóle, nie? Taką bogo-ojczyźnianą. A parafianie w Nowelinie, nie wiem gdzie to, zbuntowali się, bo takiego mają klechę, jakiegoś proboszcza, który stopniowo rozkradał kościół, nawet wymienił witraże, piękne, no a to wszystko ze składek wiernych. Wierni, no, wiecie jak to wierni w małych miejscowościach, oni żyją tym, nie, że ufundują jakiś tam ołtarzyk nowy, kielich, witraże i co oni nie kupili, to on to gdzieś sprzedawał, wynosił i wszystko takie biedne cały czas w tym kościele. W końcu się wkurwili, zabrali mu klucze. No zdarzają się takie sytuacje, ale to jest jakiś margines, bo no, zwykle są zapatrzeni. Każdy, kto chce przyjmować imigrantów, polecam podać swój adres. Tutaj Tomu pisze. To nie jest takie proste, no ja na przykład bym chętnie pomógł, ale no nie mam jak, ani mnie nie stać, ani nie mam warunków, ale chciałbym, żeby moje państwo jakoś wykazało się gościnnością, współczuciem, zaoferowało pomoc, a nie było takim chamem, który wszystkich przegania. To jest znowu podwójnie obrzydliwe, bo ponoć tu wszyscy jesteśmy prawie, że wszyscy katolicy, chrześcijanie, tak? Tak ze statystyk wynika, 90% wszyscy, no. To ciekawe, co by na to Pan Jezus powiedział. Czy powiedziałby wypierdalać do siebie, czy by pomógł raczej? Chyba to drugie, tak, z tego co pamiętam z Biblii, nie? I naprawdę niewiele oczekuję od państwa polskiego. Właściwie niech ono się odpierdoli najlepiej. No a to są takie nieliczne przypadki, gdzie akurat bym oczekiwał, że państwo coś zrobi dobrego dla innych, którzy potrzebują. Tym bardziej, że był taki czas, że my Polacy rozjechaliśmy się po świecie i raczej byliśmy dobrze przyjmowani i mogliśmy liczyć na pomoc, nie? I co? To była jakaś zupełnie inna sytuacja, nie? Zaraz ktoś powie, to nie można tego porównywać, nie? A byliśmy wszędzie, po całym świecie rozsiani, nie? I goszczono nas. I zaoferowano pomoc. I teraz też niektóre kraje pomoc oferują, a niektóre budują płoty. No ale to nie wyrwałem i nie znowu, bo bardzo rzadko skracam to, co jest na czacie, więc bez przesady Tomu. Dobrze, przeczytam całość. Każdy, kto chce przyjmować imigrantów, polecam podać swój adres. Im się powinno pomagać w ich kraju, jak już. Ale ja się chciałem odnieść do tego, że proponujesz, co często się u wolnościowców pojawia. Domyślam się, że też jesteś właśnie takim zagorzałym wolnościowcem, który często mówi, no jak chcesz pomóc, to pomagaj, zaproś do siebie, nie? To często się pojawia taki argument i na tym się skupiłem. A nie przeczytałem tego, że powinno się pomagać w ich kraju. Przepraszam, no w Afganistanie mają im pomagać? Przecież to jest krwią ubroczony gruz, gdzie przestały działać wszystkie instytucje publiczne właściwie za talibów. Oni sobie nie radzą z tym, więc jak? Kto ma im tam pomóc? Tam, skoro są tak zdesperowani, że uciekli z kraju, to prawdopodobnie czeka ich tam śmierć za kolaborację z rządem i tak dalej, więc o czym ty mówisz w ogóle Tomu? Nie wiem o co, do czego zmierzasz. Krawiec, jak chcesz się składać na kościół, a chcesz, żeby wszyscy łożyli na ludzi. Krawiec, nie chcesz się składać na kościół, a chcesz, żeby wszyscy łożyli na ludzi koczujących na granicy. To tylko paralela. Tutaj ciężko o jakąś analogię, bo wiesz, Kościół, tutaj się gra toczy o wiele, wiele wyższą stawkę. Pieniądze są nieporównywalne zupełnie.
Sam Rydzyk dostał już około 300 milionów. Zwracają jakieś ziemie, grunty cały czas dają za złotówkę symboliczną. Musimy tych klechów utrzymywać tak właściwie, nie? I w ogóle ma to duży wpływ na naszą rzeczywistość, to czy ten kościół się tu szarogęsi, czy nie szarogęsi. To jest zupełnie inna sytuacja. Tu chodzi o pomoc jak na razie kilkudziesięciu osobom, tak? To w skali państwa to jest okruszek, to jest ziarenko piasku na plaży. A kościół to już jest taka góra piachu, nie? Na tej plaży. Więc no... A ty rozumiem, Eurynomie, nie chciałbyś, żeby z podatków wspólnych, czego nawet nie odczujesz, poszło i komuś, żeby nie zdechł z głodu i z odwodnienia, bo z taką sytuacją mamy trochę do czynienia. Nie ma tam dostępu do wody, do kibla, do jedzenia, do niczego. Chcą tych ludzi po prostu zmusić do tego, żeby oni, nie wiem, będąc na skraju śmierci głodowej, poszli stamtąd sobie albo zdechli. No więc, nie wiem, jak widzę człowieka, który jest głodny, zziębnięty, to dam mu koc, przyniosę kanapkę. Tak już mam. Może jestem dziwakiem. Ale może dlatego, że nie jestem katolikiem. Może gdybym był katolikiem, to powiedziałbym, zacytował tutaj Jana Pawła, a potem poszedł z kijem ich napierdalać, nie wiem. To jest ich kultura od tysięcy lat. Ani ja, ani ty tego nie zmienimy. Stosujesz wyparcie. Ale co jest ich kulturą od tysięcy lat? To, że ich państwo się zamieniło w ubroczony krwią gruz, kupę gruzu? To nie wiem, to jest ich kultura? Nie wiem, no może kwestia wychowania, może po prostu wychowano mnie jakoś tak prosto, w prosty bardzo sposób, że jak komuś... Jak ktoś jest słaby, jak komuś jest ciężko, jest w potrzebie, to trzeba mu pomóc jakoś, nie? Tak po prostu, tam nie wnikając już w detale, skąd on jest i co on sobą reprezentuje i w co on wierzy i czy zna barkę na pamięć, czy nie, to jest nieważne wszystko. Po prostu głodnego nakarmić, zziębniętego ogrzać. I przede wszystkim wkurwiające jest to straszne zakłamanie takie. Straszliwa jakaś hipokryzja, zakłamanie w ludziach, nie? Po prostu jak sobie tak wyobrażę tych różnych świętojebliwców, którzy siedzą przy tym stole, dodatkowe nakrycie dla wędrowca i luli, luli, la. I się wzruszają sami sobą, łzy im ciekną, w telewizji bombki, brzdęki i tak pięknie, i się za ręce trzymamy, nie? A gdzieś tam ktoś niech zdycha sobie, nie? Niech wraca do siebie. Bruda spieprzony. To jest ohydne, bo gdybyśmy byli szczerzy w tym, nie? Jesteśmy tacy, nie lubimy obcych, wszystko. Nie wiem zresztą. W katolicyzmie na pewno nie chodzi o to, żeby jakoś tam wykazać się współczuciem, żeby pomagać, żeby dobro czynić. Nie, to jest rytuał, śpiewanie pioseneczek, fajne echo, nie? Jest jak do kościoła idziesz. I te obrazeczki takie fajne, można sobie gdzieś tam za kredens włożyć, nie? Z Janem Pawłem i te albumy takie świecące na kredowym i można sobie na pielgrzymkę pojechać, zobaczyć tam Matkę Boską, często chorą, bosą i się powzruszać. To jest atrapa, taka religia to jest atrapa prawdziwej wiary tak naprawdę. No, to jest taka atrapa i też myślę, już jakiś czas temu wydaje mi się, że odkryłem, o co w tym chodzi. Wielu katolików, których spotkałem, to właściwie byli ludzie, nie mówię, że wszyscy, bo są chlubne wyjątki, nie należy tu wszystkich potępiać oczywiście, ale bardzo wielu, znakomita większość, to raczej są ludzie, którzy... po których nie widziałem nigdy jakiegoś takiego współczucia dla innych, przejmowania się losem.
pokrzywdzonych, tylko właśnie takie skupienie się na papież Polak, my tu do kościółka, jak fajnie, świeczuszki. Ale też widziałem u tych ludzi czasami wzruszenie, jak jakaś kolęda leci, jak jakaś barka właśnie leci, to ci ludzie się potrafią wzruszyć. I to może jest dla nich jedyny sposób, żeby zapłakać po prostu, albo żeby, no nie wiem, wiecie o co mi chodzi, żeby po prostu się jakoś uwznioślić, nie? Żeby się wzruszyć, żeby... Bo każdy tego potrzebuje jakoś. Każdy czasami, no, jeden sobie puści jakiś dramat, smutny film, ktoś tam inny puszcza sobie piękną muzykę, która go wzrusza. Mnie potrafi wzruszyć często film jakiś. Do ludzi już tak troszkę mniej, no to też jakaś dysfunkcja, nie? Powinniśmy się bardziej wzruszać losem prawdziwych ludzi, a nie filmem, gdzie to wszystko jest skondensowane, gdzie to wszystko jest tak nawarstwione, skondensowane, przerysowane i to sprawia, że te bodźce są silniejsze. No właśnie, ale czy to o to chodzi, żebyśmy się tak sztucznie wzruszali? To w ogóle sobie zamontujmy jakieś kable. U Lema był taki jakiś orgazmotron, taki aparat, że się ciągnęło za wajchę i się orgazmu dostawało, nie? No to trochę to podobnie wygląda. Takie sztuczne wywoływanie stanu, w którym jesteśmy wzruszeni, myślimy o jakichś wzniosłych rzeczach. No i organizm tego pewnie też potrzebuje od czasu do czasu. Organizm człowieka, no zwierzęta może tego nie mają, ale... Chodzi o to, żeby się dobrze poczuć. No. Tak, często się do tego to sprowadza. Sam znam ludzi, którzy wychodzą z kościoła i czują się tacy naładowani, tak się dobrze czują, ból im przechodzi, nie? I nie ma w tym żadnego cudu. Po prostu jak przebywasz z innymi, jak trochę sobie pogadasz, jak pośpiewasz sobie, wibracje w ogóle i tak dalej.

Kolejny temat. Polakom spodobała się praca zdalna w czasach pandemii. No i teraz niektórzy są niepocieszeni, że wzywają ich znowu do biur. Po prostu okazało się, że to całkiem nieźle działa, taka praca zdalna. Nie wiem jak z edukacją zdalną, ale też być może jest to nawet dobre rozwiązanie. Czy ile czasu się marnuje i ile pieniędzy się marnuje na to, żeby te dzieciaki dowieźć do szkoły, przywieźć czasami, no trzeba, nie? Albo ile niebezpieczeństw może czyhać. Coś zawsze może się przydarzyć. Dzieciak, szczególnie taki mały, sam gdzieś wraca z tej szkoły, samochód go może potrącić. Wpływ rówieśników, bardzo różne dzieci chodzą do takiej szkoły. Niektórzy to sobie chwalą. No, kiedyś gadam z kolegą i on stwierdził, że on by nie zdecydował się na edukację domową, indywidualną, bo dużo mu to dało, że nauczył się jarać, ćpać, bić, że to jest takie, no, takie umiejętności społeczne nabywasz. Być może trochę tak, ale nigdy nie byłem wielkim fanem takich teorii, bo sądzę, że jednak można spokojnie gdzie indziej nabyć takie umiejętności. Można dzieciaka gdzieś zapisać na jakiś właśnie kurs sztuk walki, karate, albo jakieś wyjazdy, coś. Zresztą no, dzieciak ma jakiś przyjaciół, kolegów i to niech się socjalizuje z nimi, może na podwórku, w fajnej atmosferze, bawiąc się, a nie, że ktoś go tam zaczepia na tym, na korytarzu, zabiera kanapki czy coś. Czy to takie potrzebne jest? No więc edukacja taka domowa, można by, to mogłoby trochę zoptymalizować czas, obniżyć koszty i w sumie może to być całkiem dobre rozwiązanie. Ale a praca zdalna, no od lat tak pracuję w sumie. Już bardzo dawno nie chodziłem do pracy, ale były takie czasy, nawet w jednej robocie potrafiłem 2,5 roku przepracować. To dużo, nie? 2,5 roku. Pewnie się niektórzy będą śmiali, że tak mało, ale to taka górna granica. Po 2,5 roku już zaczynam się męczyć mocno i odchodzę tak czy owak z każdej pracy. Nawet fajnej, ale po prostu już mi się nie chce tak. Zbyt duża monotonia. W ogóle czy to jest zdrowe wpadać w taką monotonię? Edukacja. Mam kolegę uczącego innych, to mówił, że nie wszyscy nauczyciele chcą wracać. Powód? Mniej się napracują, tak? Jak zdalnie. Jak zdalnie uczą, to mniej się napracują. No może. Zada zadanie, żeby coś przeczytali i tyle. No może niekoniecznie. Na pewno różnie to bywa z tymi nauczycielami. Jedna nauczycielka niechcący nie wyłączyła kamerki i uczniowie widzieli ją w intymnej sytuacji. To musiał być widok, nie? Ciekawe, jak się potem, jak zareagowali uczniowie i czy... To trochę potem niezręczna sytuacja i... Różnie można traktować takiego nauczyciela, którego się widziało w intymnej sytuacji. No i słabo ci ta praca zdalna wychodzi. Pieniędzy ciągle nie masz, pisze Waligura. No nie mam, no, ale to, że nie mam, to bardziej z lenistwa może. A nie dlatego, że praca zdalna jest zła. Tylko za mało pracuję, po prostu za mało się staram. Tyle. Szef by stał, to byś się ogarnął. No tak, to jest nieuniknione. No niestety nie można być nieogarniętym. Jak się wstaje z rana, to trzeba się tam, kurde, wypluskać pod prysznic, jakoś ubrać w miarę. Sama jazda do pracy już człowieka orzeźwia trochę, potem kontakt z innymi ludźmi, komunikacja, no i się rozkręcamy. To na pewno jest bardzo duży plus, i o to ciężko przy pracy zdalnej właśnie, no to fakt. Ale też praca zdalna może być różna, może się da tak to zrobić, żeby
była większa kontrola. No, dziś mamy tu kamerki, mikrofony, wszystko może, można sprawdzać, co robi pracownik, nad czym pracuje. Mi kiedyś jeden szef zainstalował, no szef, kolega taki, zainstalował takie oprogramowanie, które bardzo dokładnie robiło dokładną rozpiskę tego, co ja przełączałem, jakie okno, do tego stopnia, że nawet na Photoshopie była informacja, że zamknął warstwę, otworzył warstwę, a dowiedziałem się o tym, jak kolega, szef wezwał mnie na rozmowę. To była malutka firma, tam 4 osoby były, nie, nas było 3, 4, to się tam zmieniało. No i wezwał mnie w końcu na rozmowę i mówi: Krawiec, pokażę ci, co zrobiłeś przez dzisiejszy dzień. Włączyłeś przeglądarkę, wpisałeś tu jakieś gówno, coś se pooglądałeś, tu potem nic nie robiłeś, tu słuchałeś sobie jakieś MP3-ki. O, tu po 2 godzinach widzę, że Photoshopa uruchomiłeś. Proszę, otworzyłeś warstwę, stworzyłeś pustą warstwę, ta warstwa pusta była przez godzinę, potem coś tam nabazgrałeś, skasowałeś to. Godzina 15, znowu słuchasz MP3-ki i tak mi wyliczył, trochę mi się głupio zrobiło, ale szybko sobie przypomniałem, że przecież ty mi nie płacisz już od dłuższego czasu. No, szef się tłumaczył tam, no ale to i tak, to jak nie zrobisz, to ci nie zapłacę i tak, nie? No ale to był już koniec między nami trochę. Wtedy się wkurwiłem na gościa, że mnie szpieguje aż tak dokładnie. I nie miałem jakichś wielkich wyrzutów, bo sytuacja, w której napracowałem się wcześniej i nie dostałem za to kasy, a były sytuacje, wiecie, że pracowałem na przykład 3 dni pod rząd. Jakby to powiedzieć, nie, 3 dni bez przerwy. Tak jakby. No, z jakąś tam, nie wiem, na chwilę ochłonąć. To był najgorszy zapierdol, jaki miałem, bo robiliśmy dla Łazarskiego, to jakaś znana szkoła podobno, nie? Animację robiłem dla Łazarskiego. Taka w hip-hopowym stylu. Yo, man! Tam z deskorolką, czapka z daszkiem i Łazarski, yeah! No, coś tam takie. Rysowałem ludziki. I straszny był deadline, bo oni to potrzebowali gdzieś wysłać, bo to miało w kinach lecieć jako reklama. Trzeba to tam nagrać na taśmę filmową, to są duże koszty w ogóle, nie? I już jest termin, więc i strasznie po prostu z czasem kiepsko staliśmy, więc zapierdalaliśmy jak dzikie osły bez snu 3 dni, nie? To chyba już zaczynałem mieć pod koniec halucynacje i nawet już jak skończyliśmy, to już nie jechałem do domu, tylko się gdzieś tam na kocu położyłem na podłodze, nie? Więc pracowałem ciężko, jak trzeba było, ale jak przestał mi płacić, bo miał kłopoty finansowe, do tego stopnia, że nawet jakieś dziwne układy zawierał. Przychodzili do nas kolesie autentycznie z mafii. Tacy, wiecie, skóry, łańcuchy, jakieś meble mu dali nie wiadomo skąd, on je wziął tam w rozliczeniu, jakieś takie dziwne układy i mieli dla niego robić jakiś serwis z pornolami. Ja spotykałem takich ludzi, bo wiecie, światek przestępczy, on też chce trzymać rękę tam na pulsie i być na bieżąco. Jak oni słyszą, że no, jest ten internet, wszyscy tego używają, nie? No to my też musimy wejść do tego interneta, nie? No, się wie, no to co by tu... No dupy, nie? Dupeczki, no. Ja znam z serwisów ten Pornhub, jest taki, wiadomo. No to oni taki internet często znają. Kojarzy im się to albo, że pohandlować można na Allegro, albo gołe dupy pooglądać. No i pierwsze, co im przyszło do głowy, to oczywiście to robią serwis porno. No i były jakieś tam plany, już nie pamiętam dokładnie. Innym razem z ogłoszenia przyszedłem do jakichś gości, i moja praca miała polegać na tym, że miałem rysunkowe pornole rysować. To znaczy, no, kobiety i facetów, no, uprawiających seks, ale na kreskówkowo. Ale jakoś to mi kiepsko wtedy wyszło. No, teraz by mi dużo lepiej wyszło, ale wtedy jakoś tak próbowałem, jakieś takie mało seksowne chyba były te moje laski i mnie nie wzięli ostatecznie do tej roboty. Ale też mi wyglądali na jakiś właśnie łotrów, bandziorków. No wiecie, sposób mówienia, żartowania, to tak to trochę wyglądało. Teraz bym raczej nie chciał z takimi ludźmi współpracować, ale wtedy dyndało mi to i nawet myślałem, a czemu nie?
O, są takie programy, są, znaczy, no, dzisiaj to może są dużo, dużo lepsze, no bo to było, nie wiem, z kilkanaście lat temu jakoś. No, paradoksalnie wtedy robiłem dla lepszych klientów niż, znaczy bardziej prestiżowych, no takie czasopismo jak Enter na przykład znacie, nie? Albo jakieś tam banki dla banków znany, jakiś tam bank kredytowy, nie wiem. Te Crunchips, albo ten Łazarski, Gerber. Dla Gerbera bardzo dużo rzeczy robiłem, bo jak pracowałem w ADV, to Gerber był klientem strategicznym, czy jak to tam się fachowo nazywa, takim bardzo ważnym klientem, ten Gerber. Czy to był Gerber? Tak, to był Gerber. Winiary też, Winiary, dużo znanych marek. Dialog, dla Dialogu robiłem stronkę, grafikę do aplikacji. Dla bardzo znanych marek pracowałem. A po latach to się zmieniło i dla różnych Januszy robię. I nie wiem, czy to nie jest lepsze pod niektórymi względami, bo ciężko się pracuje dla... Są bardzo wymagający. Jak pracowałem z największymi agencjami interaktywnymi, reklamowymi w Polsce, typu Max Weber, czy Tequila BTL Group, czy ten... Kurde, dużo ich było, już nawet nie pamiętam. No nieważne. To ciężko się pracuje, bo bardzo są wymagający, bardzo trzeba być terminowym. Trzeba się spotkać, pouzgadniać, trzeba jechać, musiałem jechać nawet do Warszawy, nie? Żeby coś pouzgadniać. Gdzieś by mi się już nie chciało gdzieś tłuc i cały dzień gdzieś jechać, żeby tylko porozmawiać z kimś. A taka rozmowa to wyglądała tak, że przychodzisz i no, tu trzeba zrobić to, tamto, aha, dziękuję. No, i po co to? Ale fakt, że zapłata, no przyzwoita, zapłata dobra, ale też kary są, jak na przykład się nie zrobi czegoś, to można się spodziewać, że zapłaci się bardzo wysokie odszkodowanie za niewywiązanie się i to wygląda trochę tak, że dostajesz powiedzmy 4000 za robotę, tyle pamiętam dostałem za animacyjek prostych parę we Flashu i stronkę dla Crunchipsa, 4 koła chyba. A kara 20 tysięcy, jakbym tego nie zrobił. To mówiłem wam, co odpowiedział gość, jak się zapytałem, a co jak wyląduje w szpitalu? To ci przyniesiemy laptopa do szpitala, hehehe. No tak patrzą w korpo. I to tak mówią pół żartem w sumie, nie? Na pewno dużą frajdą jest to, że się spoko ludzi spotyka. W ADV właściwie co drugi dzień sobie szliśmy razem na piwo po pracy. Fajnie było, nawet spoko. Dzisiaj już się to załatwia przez wideokonferencję. No i słusznie, no trzeba iść trochę z duchem czasu i używać technologii postępu. Czemu nie? No gdzie to się tam tłuc? Ile to czasu się marnuje? Bez sensu.

0: W branży twórców gier okazuje się, że wcale nie jest tak słodko. Studio People Can Fly już od dłuższego czasu nie dostaje tantiem, czy tantiemów, nawet nie wiem jak się mówi. Tantiem. No, nie dostają tantiem. Myślałem, że się mówi tantiemów. Za grę, którą zrobili, Outsiders. No i problemy finansowe. Z kolei w Blizzardzie też wybuchła nie tak dawno afera, bo wyszły na jaw różne dziwne rzeczy, że straszne wyciskanie jak cytrynę tych pracowników, samobójstwa, jakieś depresje. No, nie tak słodko, nie? Wydaje się, dla wielu to może być marzenie, pracować w dużym studio tworzącym gry. A ja bym w życiu nie chciał takiej roboty. Straszna robota, to jedna z gorszych prac. O wiele fajniej się pracuje komuś, kto jeździ na śmieciarce. Świeże powietrze, trochę ruchu, no, świeże powietrze to dopóki nie podjedziesz pod ten śmietnik, powiedzmy, no, ale chyba wolałbym śmieciarzem być, niż pracować w jakimś Blizzardzie, czy w Techlandzie, czy w innym CD Projekt. Bo tam po prostu ciągle oczekują, że zostaniesz po godzinach, bo deadline, bo to, bo sram to. Ciągle przychodzi szef, z dupy strzela żarem. No, cześć Dariusz, ponownie witam.
1: Siemanko, ja mam taką anegdotkę małą. Jak zaczęła się moja kariera marketingu i grafice komputerowej oraz jak szybko się skończyła, czy mogę powiedzieć.
0: No dawaj, ja to się nie spodziewałem, że takimi rzeczami się też zajmowałeś trochę.
1: No tak, zajmuję się od lat, czyli tak bardziej artystycznie i robię wizualizacje takie w klubach i gram jako DJ. Bardziej w tą stronę poszedłem. A jeśli chodzi o tę anegdotę, to była taka sytuacja, że w Warszawie poszedłem na rozmowę o pracę, gdzie tam było chyba z 10 kandydatów. Wszystkim kazali ściągnąć buty i tam w skarpetkach żeśmy chodzili, bo to była wielka willa taka. I zrobiłem projekt, kurde, najlepiej ze wszystkich, który tam był do wykonania. Mieliśmy 3 zadania do wykonania. To była jakaś firma, która produkuje meble i mieliśmy zrobić tam wizualizację tych mebli i okazało się, że zostałem wyrzucony przez to, że nie znałem sprzętu takiego jak Mac, bo zawsze korzystałem z PC-ta i dostałem od pani szefowej pendrive'a, dostałem rozkaz, żeby wyciągnąć pendrive'a z komputera i wyciągnąłem go tak po prostu, tak jak wyciąga się w PC-cie pendrive'a, normalnie się wyciąga pendrive'a, nie? No. I okazało się, że tam jej wszystkie dane poszły, bo na Macu to trzeba zaznaczyć, że tam się chce usunąć pendrive'a z komputera. No i
0: wiesz co, wiesz co, Dariuszu, na PC-cie w sumie też jest zalecane, żeby pierw odłączyć to urządzenie, jakby wiesz, sterownik wyłączyć, tak, czy coś tam, nie? To też takie wyciąganie na rympał, to też jest niewskazane, ale każdy tak robi i w sumie wielkiego problemu chyba nie ma z tego powodu, ale wiem, że na PC-cie też się zaleca takie wyciąganie, że właśnie tam pierw coś wyłączysz na komputerze, dezaktywujesz.
1: No tak, ale to kurde, no. Babka mogła wiedzieć, że nie mam informacji takiej, że trzeba to tam zaznaczyć, kurde, i mogła sama sobie wyciągnąć. Czemu miałem mieć taką trudne zadanie do wykonania? No tak, jest z pracy grafika, to prowadziłem kampanię wyborczą dla kandydata na posła, to był mój kolega i płacił mi browarami za to. Dostałem 100 piw za tą kampanię żubrów.
0: No tutaj takie komentarze, Malcontent pisze, Dariusz ma 110 lat i robił w życiu wiele. A Mika dodaje, tak jak zacznie gadać, to wszystko brzmi jak bajka.
1: No. Tak, ja mam co najmniej ileś tam milionów lat, bo to nie jest moje pierwsze życie. Ja w poprzednim życiu byłem szamanem Papui Nowej Gwinei, dokładnie pamiętam swoje poprzednie życie. Miałem żonę, miałem syna, I byłem szamanem w wiosce i jak zobaczyłem siebie tam, bo to się wchodzi w taki trans regresyjny właśnie, to zobaczyłem, że nie mam na sobie butów, tylko mam bose stopy, chodzę po piasku, niedaleko jest ocean, a ja sobie żyję w takiej zajebistej dżungli, nie? I było mi bardzo fajnie tam. Jak patrzę na mapę Google'a, na Papui Gwinei tam na swoją wioskę, to czuję łączność, taką miłość do tej wioski. I kiedyś planuję wybrać się do Papui Nowej Gwinei właśnie.
0: Fajnie, fajnie. Nice. Czyli wiązałeś swoją przyszłość swego czasu z projektowaniem, z grafiką.
1: No tak, ja skończyłem studia na kierunku zarządzanie reklama i projektowanie multimedialne. Bardzo fajne studia, na super uczelni, super ludzie i do tej pory rektor wypisuje mi na Facebooku, żebym się w końcu habilitował, nie?
0: Ja się zajmuję troszkę muzyką, tak wiesz, bardzo hobbystycznie i dla siebie bardziej coś sobie tam pokomponować, żeby tam sprawdzić, czy to wyjdzie i tak dalej. No, tak sobie to wychodzi. Ale jak zacząłem się trochę zajmować właśnie muzyką, to wyszło, że między tworzeniem muzyki a grafiki są podobieństwa trochę. To znaczy takie, wiesz, pewne patrzenie na projekt, składanie go z części, jakby to powiedzieć. Są takie elementy wspólne, takie, wiesz, pewne wyczucie, wrażliwość na kolor, na dźwięk, to trochę to podobne jest pod pewnymi względami, nie? Jakby.
1: Oczywiście, w grafice jest kompozycja tak samo i składnia i tak samo w muzyce, tak samo jest złoty podział, jest liczba fi, żeby wszystko wyglądało ładnie, musi być złoty podział w grafice. Tak samo w muzyce jest liczba fi, czyli strojenie do 432 Hz, a nie to szatańskie 440, gdzie w radiu i w telewizji nam właśnie puszczają taką muzykę, która jest strojona do 440 Hz, to jest strój rockefellerski, szatański i nie polecam słuchać muzyki z telewizora oraz z radia. Bo wszystkie praktycznie instrumenty, które możemy kupić w sklepach, są strojone do 440 Hz. A ja wszystko przestrajam do 432 albo 258 albo ewentualnie do 174 Hz. I to jest wszystko zupełnie inaczej brzmi, a ta muzyka właśnie powoduje depresję. Ja kiedyś dużo słuchałem muzyki właśnie z radia i z telewizji i przez to popadałem w depresję ostrą i latami się musiałem leczyć i do tej pory się z tego leczę. No i teraz już nie słucham radia i telewizji takiego konwencjonalnego, tylko nocnego radia oczywiście.
0: Kto wie, może coś w tym jest, może kiedyś jeszcze zostanie to zbadane. No tak jak dzisiaj tam opowiadałeś o tym, że potwierdzane są, że potwierdzany jest właśnie przez naukowców dobroczynny wpływ konopi indyjskich na walkę z nowotworami, nie?
1: A, tak, ja to... No. Tam wysłałem to swojemu ojcu, który jest lekarzem i przestał się do mnie odzywać, bo już są badania w tym temacie, a zawsze wyzywał mnie od debili i głupków, że co ty gadasz, nie mam na to badań. A teraz jak mu mówię, że sam od 10 lat mu tłumaczę, żeby leczył pacjentów koleją z konopi, tak samo swojej matce mówię, i cioci, i siostrze, i szwagrowi, i tak dalej, to tłumaczę im właśnie, żeby używali oleju z konopi przede wszystkim, CBD.
0: Ale CBD, czyli nie olejek RSO, tak? Bo są dwa, CBD i
1: Na raka to RSO właśnie, ale podają w mediach wprost, że lepszy jest CBD, ale ja uważam, że RSO też jest dobry.
0: No, tylko że w takich krajach trzeciego świata zapóźnionych jak Polska, niestety to jest zbrodnia i dostaniesz za takie coś większą karę niż pedofil, wiesz, za skrzywdzenie dziecka, no niestety.
1: No był lekarz, który leczył dzieci, które chorują na padaczkę właśnie tym olejem i go zwolnili, w ogóle zabronili mu używać tego, a po roku czasu właśnie PiS wprowadził ustawę, że legalizują medyczne konopie i medyczne konopie są dostępne i pochodzą z Izraela. Dlaczego Polacy nie mogą wyhodować swoich konopi? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego nie możemy hodować w domu swoich konopi? Kiedy w Stanach było prawo nakazujące hodowlę 10 arów konopi właśnie i dlatego gospodarka Stanów jest taka potężna, to od konopi wszystko się wzięło.
0: A ostatnio to takiego dostałem tutaj, udało mi się załatwić kanabisa w środzie, że normalnie aż mi się miło na serduszku zrobiło, stary. Takie, wiesz, topy wielkie, tłuste, pachnące pięknie, kurde, stary, piękna
1: no,
0: sprawa.
1: No, ja nie paliłem od miesiąca już i kurde, nie czuję, żebym miał ochotę na to, ale bardzo chętnie bym zapalił z tobą tego twojego weeda.
0: No, też bym chętnie zapalił. Czy z tobą, czy sam, z kimkolwiek, kurwa, cokolwiek bym zapalił.
1: No,
0: ale teraz oszczędzam trochę. Widzicie, zero donejcików, to trzeba być oszczędnym. Jak kupuję bułkę, to dwa razy obracam ją w rękach i sprawdzam, tak.
1: No to powiem ci, jak chcesz być milionerem w ciągu roku, to zainwestuj, to ci teraz powiem, co można inwestować. To zainwestuj w kryptowalutę Nexo, bo byłem ostatnio na weselu i poznałem tam prawdziwego iluminatę, który jest masonem oświeconym, czyli praktycznie rzecz biorąc, jak to się mówi, najwyższego stopnia, i powiedział mi, żeby zainwestować w kryptowalutę Nexo, i kiedy mi to mówił, to była warta 3 zł, a teraz warta jest 8 zł już.
0: O,
1: po miesiącu czasu, no.
0: Kurde, to dobry może być cynk. Może nawet zainwestuję, no
1: to bardzo,
0: coś.
1: Bardzo dobry.
0: No, jak oraz... na razie się sprawdza, no.
1: Nexo, N-E-X-O.
0: Tak jak się wszystkim mówi, płacą. Nexo po prostu, Nexo, tak jak się
1: Nexo.
0: Mówi.
1: Nexo, przez X.
0: No, dobra, może nawet sobie kupię parę, tylko wiesz, jak się tak ogólnie nie ma pieniędzy i się żyje od pierwszego do pierwszego, no to słabo się słucha takich rad, że może nieruchomościami byś się pohandlował, albo może zainwestuj w jakieś samochody stare, na przykład można je odrestaurować. Kup sobie trochę srebra, trochę złota, wiesz... Ja już tak zrobiłem. No.
1: Ostatnio to nawet mój kolega Żul zainwestował w XRP. Powiedział, że XRP wzrośnie maksymalnie i przebije Bitcoina nawet. Co, kurwa, ty nie wierzę. Ja wierzę w Nexo właśnie. Ale XRP też ma ostatnio tendencję wzrostową właśnie i on już zarobił sobie na tym, a zainwestował tylko 100 zł. Już jest do przodu, nie? A jeszcze mam słuchy z góry, że Elon Musk chce nazwać swoją rakietę, która poleci na Księżyc za 3 lata z ludźmi, Doge One właśnie. I właśnie to ma być reklama Dogecoina. No ja inwestowałem w Dogecoina, jak był... 3 dni po tym, jak wyszedł Dogecoin, czyli kosztował tam 0,0001 grosza, nie? No nakupiłem sobie ileś tam tysięcy tych Dogecoinów i no jestem tam ileś set tysięcy procent do przodu, nie? Ale ten dysk z portfelem mam u swojej ex i muszę się dogadać ze swoją ex, żeby mi jakoś to oddała, nie? Muszę ją zachęcić jakoś.
0: No to fajnie, że powodzi się. To się cieszę.
1: No, do przodu jestem właśnie na Bitcoinie, na Stellar i trochę na Ethereum. No, to właśnie polecam właśnie, kurde, kryptowaluty, szczególnie kryptowalutę Nexo, no.
0: No, spoko.
1: A jak tam wakacje, krawiec? Wybierasz się gdzieś? Wybierałeś się gdzieś na jakieś te high life, coś? Pięciogwiazdkowe hotele czy coś?
0: No nie.
1: No ja też nie, kurde, tak wybrałem się na wesele siostry, byłem na weselu koleżanki. No i teraz siedzę w swoim rodzinnym mieście, tak miesiąc, kurde, no. Strasznie mi się tu nudzi, nie ma co robić, a z moim najlepszym kumplem umawiam się już od miesiąca, nie mogę się umówić, no kurde. No co chwilę ma służbę w wojsku na przykład. I nie ma czasu za bardzo, no. Ale jesteśmy umówieni na piątek, a akurat w piątek chyba będę wracał do Warszawy, no.
0: Waligura daje radę, żeby wziąć kredyt i zainwestować, bo rady Dariusza są cenne. No, może tak, no. Dariusz, jakby nie było, jest przykładem na to, że mu wyszło, więc ktoś taki, jak daje nam rady, to warto go posłuchać, bo jemu już wyszło. Okazało się, że wie, o czym gada. No, więc może tak zrobię, tylko ja myślę, że inwestowanie to jest dobre dla ludzi, którzy mają jakąś podłóżkę, wiesz, finansową, jakieś zabezpieczenie, a nie tak, że postawić wszystko na jedną kartę. A jak się coś nie wyjdzie, wiesz, no różnie możesz mieć dobre informacje zwykle, a tym razem akurat coś tam się nie sprawdzi, no bywa i tak, no i co, i zostanę i z kredytem, i z długami, i stracę to, co zainwestowałem, no bez sensu trochę.
1: Nie, jest taka zasada, że inwestuje się 10% swoich zarobków w kryptowalutę i tu nie ma żadnego ryzyka wtedy. Tak pracy każdemu robić właśnie i wszystkim doradzą kryptowaluty, bo w przyszłości wszystkie kraje będą operowały kryptowalutami, bo nasza waluta jest już z deka przestarzała oraz to, że trzeba się logować do banku, jakieś tam trzeba zdrapywać z kodami, no to jest głos przyszłości już i w ciągu 5 lat no, każdy kraj będzie miał swoją kryptowalutę, już wyspa Salwador przeszła na oficjalną walutę, jaką jest Bitcoin i tam prezydent kraju każdemu mieszkańcowi rozdał ileś tam Bitcoinów i wszyscy sobie są zadowoleni, szczęśliwi, no.
0: No z tymi kryptowalutami to chyba nie ma faktycznie takiego ogromnego ryzyka, bo najwyżej stracisz część pieniędzy, no rzadko kiedy stracisz większość tego, co inwestowałeś, najwyżej nie zarobisz tak dużo i stracisz po prostu trochę, no to tam się nie znam zupełnie, ale tak chyba nie ma jakiegoś takiego wielkich strat, nie?
1: Znaczy jest jedna kryptowaluta, która jest oparta na parytecie dolara i każda cząstka tej waluty ma swój odpowiednik w dolarze. To nazywa się Tether i właśnie tutaj nie ma ryzyka przy inwestowaniu w Bitcoina na przykład, bo jak na przykład wzrośnie nam dużo Bitcoin, to możemy szybko spalić tego Bitcoina i przelać pieniądze na Tether właśnie. I on jest oparty na dolarze i to jest taka już stała już kryptowaluta. W skrócie to jest USDT.
0: Kurde, nieźle się orientujesz w tych rzeczach. Może byś właśnie nagrał kiedyś taką audycję, gdzie podzielisz się wiedzą trochę.
1: O, to właśnie myślałem też, czy nie poruszyć tematu kryptowalut, ale jak chcę zaprosić Roberta Bernatowicza, no to też mogę go zapytać, co o tym sądzi i dlaczego Fundacja Nautilus nie przyjmuje dotacji w Bitcoinie, bo ja nie wiem, też dotował i tą fundację.
0: No, to fajnie. No, to zaprezentuj się jakoś fajnie, godnie i nie przynieś nam hańby. Podczas tego wywiadu, bo inaczej przyjdę z mieczem samurajskim, powiem: okryłeś nas hańbą! Rzuciłeś cień na nocne radio! Chodź! I głowy nie ma.
1: Nie no, staram się przygotować już tak 30 pytań, czy ze 40 takich porządnych, żeby być.

0: komunę w swoim pokoju. W miejscu, w którym byli porywani, taka niebieska, ultrafioletowa łuna. Nie wiem, czemu to ma służyć. Może chodzi o to, żeby jakby wprowadzić tego porywanego w trans. I o tym opowiem na swojej audycji.
1: Złote 33 grosze. Za każdym razem, gdy Dariusz przypomina mi się kreskówka B.A.
2: Czekaj.
1: Specyficzny śmiech.
2: To o tobie tutaj dzięki Satan Christ. Dzięki. 3 złote i 33 grosze, czyli taka połowa szatana i jeszcze z przecinkiem niepotrzebnie. No ale dzięki. Za każdym razem, gdy dzwoni Dariusz, przypomina mi się kreskówka Beavis i Butthead przez ten specyficzny śmiech. Pozdrawiam.
0: No, każdy mi to mówi, to ja to wiem, bo ja jestem fanem Buttheada i od tamtej pory, jak oglądałem to w MTV, jak byłem dzieckiem, tak się śmieję właśnie. Tak w ten specyficzny sposób.
2: That was cool. No, no, każdy ma swoje jakieś tam.
0: No i mam swojego ziomeczka, który jest, ja jestem Beavis, on jest Butthead i tak się śmiejemy razem właśnie do siebie.
2: No dobra, bo Waligura tutaj zarzuca, że gadasz bzdury, bo co tu pisali, że nie, to dobrodziej, że teter oparty na złocie i się śmieje, że, no, że chyba nie
0: jest. Nie na złocie, na dolarze. Na dolarze, niech sobie sprawdzi.
2: Na dolarze. No, no to słuchajcie, no Waligura tutaj, wiesz, jak coś, to wytknij Dariuszowi po prostu, że się z czymś myli, a samo pisanie, że ale głupoty gadasz, wiesz co, rozumu byś się lepiej nauczył, no to nas to do niczego nas nie zaprowadzi. Raczej?
0: Nie no, jestem 100% pewien, że Tether jest oparty na złocie, bo mam Tethera i sam się zdziwiłem, że to jest kryptowaluta, która mi w ogóle nie rośnie, bo cały czas jej wartość wynosi 3,89, tyle co wartość dolara. Cały czas jest jeden Tether warty tyle samo co jeden dolar i o to wchodzi właśnie w tej kryptowalucie. A kapitalizacja Tethera wynosi już 60 miliardów dolarów, kurde, i bardzo się dziwiłem, czemu mi to nie rośnie, nie? Ani nie maleje, nie maleje, ani nie rośnie, więc no to jest taka wisienka na torcie tych kryptowalut.
2: No, to spoko. Dobra, to co? To dzięki za telefona. Czy chciałbyś może coś jeszcze powiedzieć?
0: Tak, bo też chciałbym powiedzieć, że odkryłem, że ostatnie badania podają właśnie a propos raka, że częstotliwości od 400 Hz do 800 Hz wprowadzają komórki w takie wibracje, że te komórki po prostu pękają. I ostatnio, wczoraj właściwie, wrzuciłem swoje nagranie od 400 Hz do 800 Hz na TikToka i zostałem, kurde, prawie że zbanowany, bo te filmiki zostały usunięte i podali mi, że nie mam prawa autorskiego do tych nagrań. A też wrzuciłem częstotliwość 528 Hz, która też właśnie leczy raka i wszystko leczy. I ostatnie badania podają naukowe, że częstotliwość 528 Hz sprawia, że u szczurów wydziela się więcej testosteronu w mózgu oraz przez to nie odczuwają lęku. To jak ktoś ma lęki, czy choruje na jakąś chorobę, to 528 Hz bardzo pomaga i też pomaga sportowcom, bo testosteron więcej się wydziela. Ja nie wiedziałem o tym i przez to, że tyle lat słucham już 528 Hz, to chyba mam zbyt dużo testosteronu i mam strasznie duże libido. I dlatego szukam też dziewczyny i bardzo chętnie tutaj bym zarzucił swój anons towarzyski. Jak jakaś chętna panna by się znalazła, to ja bardzo chętnie.
2: No, to proszę, ogłoszenie matrymonialne. Czyli przy 432 hercach u szurów się wydziela testosteron.
0: Jak słuchają? Nie u szurów, tylko u szczurów. No. U ludzi też, także, no i strasznie mocno rośnie broda oraz wąsy. Tak samo mam dużo właśnie dużo włosów na głowie przez to. A słucham tego już około, no, dobrych 5 lat, no, a też...

0: Słyszałem, że właśnie to otwiera czakrę serca, właśnie 520 Hz, 528. I nie polecam tego słuchać podczas snu, jeżeli ktoś był kiedyś nieszczęśliwie zakochany. Bo jak ja z tego słucham podczas snu, to mam takie sny o swoich ekspartnerkach i tam robimy różne dziwne rzeczy.
1: No proszę. Czyli widzicie, ma siłę w lędźwiach, potrafi w życiu sobie poradzić, dużo włosów ma na głowie jeszcze, no to może się jakaś pani zainteresuje, faktycznie. Można dzwonić zawsze, tutaj zadzwonić, albo się jakoś skontaktować z Dariuszem w inny sposób. No kto wie, to nie byłby pierwszy raz, kiedy gdzieś tu rozkwitła miłość w nocnym radiu.
0: A czy były jakieś przypadki nocnej miłości w nocnym radiu już jakieś?
1: No były, są. Tutaj. Ale to może nie będę tu gadał, bo to tak,
0: nie, no,
1: wiesz...
0: tak słyszałem tylko, no nie będę wnikał, no oczywiście.
1: Bo nie chcę tutaj komuś tam... ktoś może nie chcieć, żeby tutaj coś się rozgadywać
0: no
1: na
0: ja,
1: takie
0: tak
1: tematy.
0: Nawet wiem, no ja wiem, tylko tak sobie pytam, z ciekawości.
1: No, kto wie, to wie. No. Dobra.
0: No, już polecona mi została Sandrita, no, ale Sandrita coś się nie udziela ostatnio.
1: A jak się udziela, to złośliwie jakoś tak. Więc...
0: Aha, no ja też jestem z natury złośliwy, no ale już ostatnio się uspokoiłem nieco.
1: To dobrze, złość piękności szkodzi.
0: No tak, no co dodam, że jestem modelem i prawie aktorem i prawie biologiem i prawie grafikiem i specjalistą od kryptowalut i mam 2 metry wzrostu i byłem specjalistą też od łucznictwa.
1: Myślałem, że w specnazie, jeszcze, że byłeś jeszcze w specnazie i w Marines na orbicie okołoziemskiej też latałeś swego czasu. No.
0: Znaczy pracowałem dla komandosa Mossadu właśnie. Który, no serio. Mój kolega Żyd jest komandosem Mossadu właśnie tutaj w Polsce się osiedlił. Tutaj w Polsce znalazł sobie dziewczynę i ta dziewczyna jest, jej ojciec właśnie jest bardzo znanym aktorem i odziedziczyła wielki spadek po tym swoim ojcu i razem właśnie z moim kumplem założyli największy klub taki właśnie techno oraz galerię sztuki taką, gdzie przez rok byłem kustoszem właśnie.
1: Dałeś radę, żeby inwestować, znaczy, nie, żeby inwestować 10% swoich zarobków w krypto, no to ja dzisiaj zarobiłem 3 zł i 33 grosze i to 10% z tego to jest 3 grosze.
0: To, no miesięcznych zarobków, no nie oszukujmy się. Miesięcznych zarobków, a ostatnio miałeś dobre donaty tam po 300-400 zł chyba, czy po 200, to coś tam pykło trochę, nie?
1: A, to już to senewrati coś czuję. Tak to właśnie jest, dlatego się obawiałem, bo zawsze w takich sytuacjach czuję, że jak cię kopnęło takie szczęście, no to cię kopnęło i już, i wystarczy. No, więc tak to w życiu jest niestety. No, trzeba więcej oszczędzać. Ogólnie to Polacy mało oszczędzają, jak się okazuje. Znaczy, to już od dawna wiadomo. Okazuje się, że w tym temacie się niewiele zmieniło, że nadal no, jako naród statystycznie mało oszczędzamy. No, ja też powinienem więcej oszczędzać. To jest dobry pomysł. Szybko się okazuje, że coś fajnego się uzbierało, nie? Gdzieś tam. Też jak człowiek jest skłonny do oszczędzania, to wiadomo, że nie jest z kolei bardzo skłonny do trwonienia i do wyrzucania lekką rączką pieniędzy, bo ma ten zmysł oszczędzania, więc to się tak podwójnie jakoś opłaca, nie?
0: No, jak ja widzę żywą gotówkę, to od razu w miesiąc jestem w stanie wszystko wydać. Ale jak trzymam te bitcoiny swoje od lat już, no to trzymam, kurde, i czekam, kurde, jeszcze na kolejne miliony. No, a propos gościa, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że zastanawiam się, jeżeli pan Robert Bernatowicz by nie wziął udziału, to myślę nad Krzysztofem Jackowskim właśnie.
1: No to za wysokie progi, to bo to wiesz.
0: Posmarowałbym mu tam bitcoinem, to może by się zgodził.
1: No zobaczymy.
0: No, No i tak zastanawiam się, kogo można by było jeszcze tu uruchomić właśnie tej materii takiej, no może Major by się zgodził, tak? Major na pewno by się zgodził posypać pęgi tam trochę, albo Kononowicz, jakby mu mleka polać, no.
1: Wymyśl jakąś dobrą nazwę dla swojej audycji, to po pierwsze. Nie zrób tego błędu, co ja zrobiłem, że zapraszasz ludzi z bardzo różnej bajki i wtedy potem dochodzisz do sytuacji, że jak sobie spojrzy, tak się domyślam, że potem gość sobie sprawdza, kto przed nim był. Wiesz, no i nie zawsze jest zadowolony, nie? Trzeba sobie jakiś profil taki opracować. Albo zapraszasz ludzi ze sceny ufologicznej, spiskowej, ezoterycznej i to jeszcze jakoś zagra, ale jak zaczniesz zapraszać raz Majora Suchodolskiego, to potem ci pan Bernatowicz powie, nie mam czasu, zajęty ostatnio jestem.
0: A no tak, no my tu już mieliśmy na antenie Etera, tak? A jeszcze zastanawiam się, jakich sławnych ludzi tutaj mieliśmy na nocnym radiu, oprócz Etera.
1: No znalazłoby się może kilka bardziej znanych osób.
0: No, dobra. Kundrat jest też postacią przecież nietuźnikową. Swoją sławę też ma ogólnopolską przecież.
1: Dobra, dzięki za telefonik. Do następnego. Trzymaj się.
0: No, trzymaj się. Rozpinam się. Pozdrawiam.
1: Hej. Lajtowski opisuje tutaj, że swoją walkę z nałogiem 3 dni bez papierochów i proponuje, że można by o tym pogawędzić. Pewnie, że tak. To dzwoń Lajtowski. Zawsze jakiś ciekawy temat. Walka z nałogiem.
2: Kochani rodzice, przyślijcie pieniądze na walkę z nałogiem.
1: Wiecie co? Bo to, że... To nie jest tak, że wszystko biorę na poważnie. Po prostu nie... Jak... To nie jest tak, że tylko coś mi się tam nie klei, w coś nie wierzę, to zaraz się rzucę na gościa i będę mu udowadniał, że... A każdy, kto się pojawia na antenie u mnie, jest gościem, o tym mówię. I to nie jest tak, że czuję taką misję, żeby z każdym się ciągle wykłócać i obrazić kogoś, tam zwyzywać od głupków, od baranów, jak się z nim nie zgadzam. Tylko po prostu rozmawiamy. No, zawsze mam gdzieś tam taki plan na to wszystko, że jestem tutaj nie tylko dla siebie, ale też dla ludzi. Trzeba robić audycję i może ktoś chce sobie posłuchać Dariusza, może lubi go. Z tego, co słyszałem, to niektórzy lubią Dariusza posłuchać, a niektórych może on drażnić albo mogą uważać, że jest mitomanem i że ciągle wymyśla jakieś niestworzone historie. To już sami sobie osądźcie. Ja może... Niekoniecznie muszę swoje zdanie w tym temacie zawsze tu przekazywać, że w to wierzę już, a w to jeszcze nie, czy coś. No, to jest niepotrzebne. Jestem redaktorem, jestem kimś, kto trochę na antenie... Jestem kimś, kto tutaj jest na antenie po to, żeby kierować audycją i przestawiać te zwrotnice i pociąg może w różnym kierunku pojechać czasami. Ale jeśli ktoś ma inny plan na to wszystko i zupełnie inne podejście, to czemu nie? No, nie musimy być tacy sami. Od tego są różne audycje w Nocnym Radio. Jacek ma być w sobotę o 18, tak? Tak gdzieś na czacie to mi mignęło. Sobota 18. To było najgorsze 15 minut w moim życiu. No, to niektórzy... To też jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Wiadomo, że na antenie będą się pojawiali tacy ludzie, do których czujecie sympatię, a czasem tacy, do których czujecie antypatię. Jest to całkowicie normalne. Byłaby bardzo dziwna sytuacja, gdyby wszyscy wszystkich tutaj lubili, szanowali i tak dalej. To by był jakiś cud Boży.

0: zebrała się kapituła Orderu Uśmiechu. Zapomniana nieco nagroda, już takie wyróżnienie, Order Uśmiechu. Papcio Chmiel, wiem, że był laureatem Orderu, nagrody Orderu Uśmiechu. A tym razem, no, jak zwykle, klecha coś palnął. Jest jakiś biskup Długosz. To jest taki, co z dziećmi tańcuje. Jak sobie wpiszecie klecha LSD na YouTubie, to wam wyjdzie taki tańcujący starszy dziadzio, co ty tam dziewczynkami tam wywija na lewo i prawo i tam śpiewa takie pioseneczki, takie Boże. Właśnie to chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy, tańczy jego głowa, lololo. Jakiś pedofil pewnie kolejny. No, tak jak z Jankowskim, wyjdzie to po latach i okaże się, że wszyscy wiedzieli, że on w tym ziarnie to tam bierze na zaplecze i na kolanko sadza i tak dalej. Krawiec, źle zrozumiałeś, to była dalsza część mojej wypowiedzi o używkach. Rzuciłem papierosy, alkohol i narkotyki. To było najgorsze 15 minut w moim... Aha, no spoko. Sorry, to nie zrozumiałem. Tomaszowi chodziło właśnie o co innego. Nie o to, że 15 minut słuchania Dariusza było najgorszym czasem w jego życiu. Tylko rzucanie... narkotyków. No właśnie, to niektórzy tak się mogą wziąć za naprawianie swojego życia, to do czego dzisiaj tak Zenon i Potrzeba namawiali tego biednego Etama i tak go piłowali, namawiali i weź się ogarnij w życiu, a może gdyby takie osoby jak ja czy Etam, bo tak trochę jedziemy na tym samym wózku, ja też żyję w sposób chaotyczny, nieogarnięty, jestem w miarę szczęśliwy, znaczy w miarę szczęśliwy. Ogólnie mam raczej tendencję do depresji, do rozczarowania światem i tak dalej, ale staram się utrzymać na powierzchni. Z Etamem może być trochę podobnie. On sobie tak żyje życiem człowieka poczciwego, spokojnie, spokojniutko. Ma swoje radości małe i dobrze mu z tym. I podobnie mam chyba. No i tak, i ten, wracając tutaj do tego Długosza, to on coś tutaj o tej pedofilii palnął. Co on powiedział? Kiedy ksiądz grzeszy, biskup wzywa go na rozmowę. Upomina, wyznacza pokutę. No, tak powiedział. I to jest znowu takie spłaszczanie tego problemu, takie podchodzenie od strony dupy do całej tej sprawy. Jakieś takie tłumaczenie, próba może nie tłumaczenia, ale jakoś tak opisywania, że to no ksiądz ma karę, tak, przychodzi, pogrożą mu palcem, powiedzą nu i on się wtedy czuje bardzo źle. Brzydzą mnie takie wypowiedzi, bo zawsze przy okazji takich wypowiedzi czuć, że ten facet jest za pedofilcami, że broni tych swoich pedofilców kumpli, nie? Po prostu. I tyle, no. Jest taki, znalazłem na YouTubie fragment z tym Długoszem, gdzie on dzieciom tłumaczy, jak dobry jest PiS. I mówi... PiS, dzięki PiSowi wasi rodzice dostają, idziesz dzięki wam, po 500 zł. I to jest wspaniałe, ten rząd dba o was i o waszych rodziców. I tak tłumaczył tym biednym dzieciom, że PiS jest zajebisty. Jakiś odjechany w ogóle koleś, nie? Biskup Antoni Długosz. No to taka znana persona, bo on od lat prowadzi ten program Ziarno. A tam też się dziwne rzeczy działy. Jak prowadziliśmy jeszcze z Klodem nocną jazdę, to puszczałem fragmenty z tego Ziarna i darliśmy łacha, bo no, dziwne się rzeczy tam działy. Zapraszali jakiegoś tancerza przebranego za węża w takim obcisłym stroju, który tak językiem robił jeszcze do tych dzieci. Tak się wił, jakieś tańce erotyczne, taki ubrany w jakieś leginsy i do tych dzieci jeszcze tak językiem. I te biedne dzieciaki tak siedziały i patrzyły na tego przebierańca, prężącego się jakiegoś geja zaprosili, nie wiem o co tam chodziło. Tak, dziwne sytuacje jakieś, nie? Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby była po latach podobna afera jak z Jimmy Savilem, też będzie, to nic nie wiedzieliśmy, ale z drugiej strony wszyscy wiedzieliśmy, ale co można było zrobić, bo to wie pan, panie redaktorze, wtedy to była taka postać nie do ruszenia, i myśmy mówili między sobą, co to jest, że on te dzieci tak ciągle na te kolanka i tak je gdzieś prowadzi i zabiera nie wiadomo gdzie, ale co można było zrobić, I będą pierdolić potem i bić się w pierś. Dramat to jest po prostu. Polska katolicka to Polska upadła. Dopóki to gówno nie zostanie starte z powierzchni ziemi, pod to gówno zwane katolicyzmem, to nic dobrego tu się nie będzie działo. To jest przyczyna naprawdę wielu. Nawet te komuchy, oni nam też bardzo dużo zaszkodzili, ale z drugiej strony też coś tam dobrego dali, nie? Jakaś tam elektryfikacja wsi, walka z analfabetyzmem, coś pobudowali, jakieś fabryki. Są i plusy, i minusy. Nawet jeśli tych minusów jest więcej, to coś tam można znaleźć dobrego, nie? A z tym kościołem to nic dobrego. Co to jest w ogóle? Jakaś sekta rzymsko-pedofilska, zasrana, mamone tylko trzepią i interesy robią i pouczają wszystkich. Jakieś tam bajeczki opowiadają, jakiś bełkot to totalny. Nie wiem, po co to komu. Po prostu się ludzie przyzwyczaili się do tego tak czasami jest. Nawet ofiara się potrafi czasami do kata przyzwyczaić. Wiemy, na czym polega syndrom sztokholmski, nie? Wszystko można pokochać, jak się odpowiednio komuś wypierze mózg. I nawet jak jakąś normą się stanie to, że księża robią to, tamto, różne złe rzeczy, to nagle ludzie mogą stwierdzić, że tak, to jest, tak po prostu jest. I są, ksiądz też człowiek. Jest Jon, jest Lajtowski, i porozmawiamy sobie o walce z nałogiem. 3 dni bez papierosa, tak? Witam cię w ogóle.
1: Dobry wieczór, w ogóle, krawiec, powiedz mi, jak mnie słychać. Czy w ogóle słychać mnie dobrze, czy tak słabo?
0: Raczej dobrze. Trochę tak słychać, że gdzieś tam przez telefon chyba gadasz tym razem, nie?
1: Przez telefon. W sumie wszystkie moje telefony były przez telefon.
0: Spoko. To w miarę dobrze słychać.
1: Ostatniego roku... to fajnie, to postaram się tam trzymać bliżej niż dalej anteny. Po kabelku to zawsze po kabelku. To tak trochę pije do Etama i do jego takiej zawziętości, jeśli chodzi o postęp technologiczny. Technologia jest po to, żeby ułatwiać.
0: Zdecydowanie.
1: I ja wierzę, że Etam ma przed sobą dużo lepsze dni i będzie dawał radę w tej sferze radiowej. Ale nie o to dzwonię, tylko właśnie...
0: Ale wiesz, mogę się też przyznać, że też Etaman namawiałem do tego, żeby sobie sprawił w końcu lepszy sprzęt, bo by odetchnął i czasem po prostu nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, jak mogłoby być, nie? I dlatego trwamy przy jakiejś tam byle jakości. Też miałem takie sytuacje, jak miałem jakiś stary komputer, to wydawało mi się, że w sumie jest git, nie? Ale jak już się zmieniło ten sprzęt, to nagle taki szok, że można wszystko robić szybciej, wygodniej, przyjemniej i nie do końca sobie człowiek zdawał z tego sprawę, więc u Etama pewnie też by tak było. Nie wiem, jakie są doświadczenia Etama w obcowaniu z nowoczesnym, normalnym sprzętem, ale przypuszczam, że słabe i mocno by się zdziwił, jak szybko by zaczął się cieszyć z tego i by sobie jeszcze może nawet w brodę pluł, że wcześniej nie zmodernizował sobie sprzętu, nie? Więc też bym nakłaniał Etama, ale nie żeby go tam jakoś męczyć, a tym bardziej obrażać z tego powodu.
1: Oczywiście, właśnie, a patrz, jedno nie wyklucza drugiego, absolutnie. Może mieć rzeczy retro, te trochę starsze, a możesz też mieć tą przestrzeń taką do pracy, jeśli chodzi o technologię najwyższych lotów, tak? Żeby pokazywać te rzeczy retro, które były kiedyś, tak? Ale właśnie, to obrażanie w sieci i hejt, to już tak...
0: Za dużo, bo też jest tak, że my tutaj nie jesteśmy jakimiś dzieweczkami, wiesz, i księżniczkami na ziarnku grochu. pozwalamy sobie na wiele, tylko też kwestia dawki, nie? I proporcji tego, i ile jest jakiegoś tam łajania, a ile normalnej rozmowy. No dzisiaj po prostu wydawało się, że jest więcej tego łajania, walenia w tego Etama niż normalnej rozmowy z nim, nie? Więc no to wtedy już zaczyna. Jak jest taki kanał retro, gdzie właśnie koleś pokazuje gry na Atari różne, na Commodore, bardzo taki popularny, fajny kanał. Zaraz może go tutaj znajdę. No i tam koleś ma, prowadzi to, Etam na pewno by wiedział, bo on też kiedyś o tym mówił, o tym gościu. Gość się nazywa Borg, to zapamiętałem, Borg. I Borg prowadzi retrogralnia, czekajcie, Borg, retro... Retrogralnia, tak, retrogralnia. Fajny kanał i koleś tam pokazuje dużo starych maszyn, Atarynki, Komodorki, Spektrumy, przeróżne rzeczy, no ale nie sądzę, żeby on te filmy składał i publikował i wszystko na jakimś starym szrocie, nie? Na pewno ma nowoczesny sprzęt. A obcuje sobie z retro cały czas i ma kontakt z tym. No tak jak powiedziałeś, jedno nie wyklucza drugiego. Może Etamowi się wydaje, że to jest jakieś odejście od czegoś na rzecz czegoś, ale wcale nie.
1: Jedno nie wyklucza drugiego. Te narzędzia, jakie mamy, z jakich możemy korzystać, są po to, żeby pokazywać, tak? Pokazywać, edukować, dzielić się swoimi przemyśleniami. Także no jak najbardziej widzę Etama w tym, jak nam pokazuje tą rzeczywistość, która go kręci. Tylko pokazuje nam szybko i właśnie na wysokim poziomie technologicznym. No bo nie oszukujmy się, krawiec, jeśli chodzi o nocne radio, no to jest przewaga konkurencyjna. Te technikalia, tak? Audycja zawsze jest, zawsze działa. Czysto, dźwięk. I całe te.
0: No, tak się staramy. Różnie to wychodzi, bo tutaj były też o to awantury trochę swego czasu, czy to z Etamem, czy z Błażejem i z Morą.
1: Z Morą.
0: No, ale no niestety są pewne tutaj wymogi.
1: Jest to do grania. No. Tak.
0: A Etam, bo Etam ma wielkie zamiłowanie do wyciągania ze sprzętu maksimum tego, co się da, nie? I cieszy się, jak mu się uda na tym 2 giga uruchomić tego Windowsa i coś jeszcze, i on jest z tego dumny, ale to mógłby to przerzucić, tą pasję, to hobby, takie właśnie żyłowanie sprzętu, wykastrowanie tam czegoś, żeby było, zostało trochę mocy, na te swoje starsze jakieś sprzęty, nie? Pobawić się jakimś właśnie Atari, czy czymś takim. No zresztą Etam się nie kryje z tym, że marzy mu się Atari 800XL, czuje nostalgię do tego sprzętu. Mógłby to przerzucić na taki stary sprzęt, a PC tam mieć normalnego takiego, żeby mu się wygodnie pracowało, żeby mógł nadawać sobie w normalnej rozdzielczości, żeby mu nie cięło. To też, ale znowu dzisiaj trochę było na przykład... Potrzeba się znowu, znaczy tym razem się okazał trochę takim cwanym gapą też, bo u niego też tnie. Jak nadawał, to wiesz, to mu cięły te filmy i tylko dlatego, że coś jeszcze miał włączone, czyli też ma słaby sprzęt, no. Niby ma dobry sprzęt, bo ma te Maki, ale tak naprawdę no ciągle, no jak było to RPG na antenie, to każdorazowo włączenie tego intra, no to ani razu chyba płynnie się nie odtworzyło, nie? Na moim PC-cie, mimo że nie jest to zbyt nowy już sprzęt, no to jednak płynnie wszystko działa, ale taki urok jest Maców, że one chyba nie są takie wydajne jak PC-ty, nie? Są lepsze pod wieloma względami, mają tam lepszy system operacyjny, niektóre lepsze rozwiązania, ale z wydajnością różnie to bywa. No mój PC-t jest chyba silniejszy od komputera potrzeby, mimo że dużo, dużo tańszy, bo mogę sobie mieć w tle uruchomione 100 tysięcy zakładek, muzyka gra, filmy się odtwarzają, jeszcze tutaj wszystko i wszystko płynnie, nie?
1: To znaczy, wiesz, krawiec, nie wiemy, co ta potrzeba robi w tle, nie? Także ten sprzęt może być jego wypaśny i przewyższać, wiesz, to, co my dysponujemy, no tylko, że może mu się coś odpalić, tak? No i wtedy już tak różnie bywa, nie?
0: No. No, tak.
1: Tylko o to mi chodziło. No. Także a propos jeszcze Etama, no to... wyobrażam sobie, że mógłby robić fajne rzeczy i dzięki temu kupować kolejne fajne rzeczy i pokazywać je nam. Kolejne Amigi, czy tam inne sprzęty, co tam jego kreatywny umysł wymyśli.
0: Tak, tylko to też fajnie, żeby było pokazane, żeby było nagrane w miarę przyzwoitą kamerką jakoś. I wtedy się spoko ogląda, przepraszam, taką właśnie demonstrację, że on by rozpakował, on by to włączył, uruchomił, pokazał, jak tam się wkłada, gdzie, co, nie? To już zupełnie inna audycja niż tylko mówienie o tym, nie? Więc dobrze by było, gdyby taki Etam miał taką możliwość, to by zrobił fajne show pewnie z tego, nie? A co do tego, co Wódz napisał, że tu za dużo czasu poświęcamy problemom innych, no, że gadamy, tak, o innych, to chyba nie tak często, ostatnio prawie w ogóle tego nie było. No, dzisiaj może niepotrzebnie się ustosunkowałem, ale też nie chcę tak milczeć. Jak coś mi tam się nie podoba, coś gryzie, no to na luźnych gadkach się ustosunkowałem do tego, do sytuacji tam, która była wcześniej, we wcześniejszej audycji. No, ale to trzeba się liczyć z tym, że temat rozgorzeje i że ktoś zadzwoni, i że zadzwoni wtedy też Zenon i dorzuci swoje, więc no niestety taka jest cena za poruszanie takich tematów. Chociaż mógłbym to uciąć w sumie i powiedzieć, że nie chcę już z nikim na ten temat gadać, wyraziłem swoje zdanie i zamykamy i przechodzimy do innych tematów, nie? Też można. Może tak w przyszłości zrobię, żeby tego tak...
1: Można i tak, pewnie. Tylko czy to nie doprowadzi do tego, że oho, to ten temat niedostępny, to trzeba go poruszyć jeszcze bardziej.
0: Cenzura, jeszcze bardziej.
1: A co do Wódza, to on przecież może zadzwonić, sprostować na antenie. Jak coś mu się nie podoba, to ten mikasa, sukasa, prawda?
0: To nie chodzi nawet, to nie ma co prostować. Wódz po prostu wyraził swoją opinię, że za dużo czasu w NR się poświęca problemom innych. No, kiedyś więcej, teraz mało bardzo, ale czasami się zdarzy. No, może to taki urok tego radia, że tu się znamy i sobie rozmawiamy o różnych naszych sprawach. No, a powiedz...
1: Społecznościowe radio.
0: No. Tak, to, społecznościowe. No, dobra, to musi to
1: jak się nie porusza tam problemy innych, to ten... nie będę mówił o moim nałogu palenia i jak sobie radzę i że tam 3 dni bez papierosa, także no tam... I idę w ogóle.
0: Czekaj.
1: No, było, minęło, fajnie. Jak Wódz nie chce mnie słuchać, spoko. No.
0: Następnie...
1: Miał jego głos, czy coś, męczennik. Czy mógłbym trochę udawać Wódza, nie? Bo to wiesz, krawiec, w 1919 to ty wiesz, co było w Polsce. W Polsce było wtedy... 20-lecie międzywojenne i Piłsudski wtedy był u władzy, rozumiesz mnie, nie? Rozumiesz. I Piłsudski to w ogóle popełni wtedy błąd.
0: I to, rozumiem, miało być sparodiowanie Wódza, tak?
1: No to nie.
0: No dobra, to dobrze, że powiedziałeś, bo byśmy się może...
1: Libertarianizm, zły krawiec, bo ty jesteś takim libertarianinem, tylko ty jeszcze tego o tym nie wiesz. Nie wiesz o tym.
0: No widzisz, Wódz, no jakbyś wcześniej przyszedł, to posłuchałbyś sobie audycji konkretnej o jajkach, no, o różnych rzeczach związanych z jajami. Dużo informacji, dużo przepisów, więc no faktycznie źle trafiasz, no może. No ale przecież ostatnio jak wpadłeś, to sobie pogadaliśmy o Afganistanie. No to chyba przesadzacie z tym, że tak ciągle dramy, ciągle o sobie gadamy. To ludzie lubią przesadzać, mają straszną tendencję do przesadyzmu. No ale trudno. No właśnie, ale powiedz, co z tymi papierochami. W sumie to nie jest jakiś wielki wyczyn, 3 dni, to taki trochę, ale no dobra, niech dla ciebie wielki może. No.
1: Tak. Wiesz, jak to jest. Odpalić kolejnego papierosa. I ile ty razy w życiu rzucałem? No? Setki, tysiące razy.
0: No ale to trzymać kciuki, kurczę, no. I no, jak się czujesz?
1: Pierwsza noc jest najgorsza. Pierwsza noc, bo wiesz, tam dzień jakoś tam przetrwasz, nie? I przychodzi noc i tak przed zaśnięciem Akurat u mnie to tak działało, że no, kurde, to zapalenie papierosa, no już... I to była kolejna noc, to nie tak, że to była tam pierwsza, czy tam druga, tylko tam kolejna, żeby sobie dać po prostu spokój z papierosami, no. Żeby o nich zapomnieć.
0: I tutaj w ogóle ogromna właśnie przewaga od tego, o czym wcześniej, tak nawiązując do wcześniejszego tematu, praca zdalna kontra praca na etacie. Jak gdzieś siedzisz w robocie, to tak nie możesz sobie papieroska za papieroskiem, nie? A jak siedzisz sobie w domciu przy komputerze, coś robisz, to tak czasami, ja tak mam, to wiesz, fajka za fajką czasami.
1: No, to tak to wygląda jeszcze, jak się nawinie ktoś, nie? Na tym papierosku. Jak wychodzisz, spotkasz sąsiada i sąsiad też na papierosku, no to ten, to tamto, no i tak, no, od słowa do słowa już jest przyjemniej, nie?
0: No. Czyli taki fajny zwyczaj, palić z kimś i przy okazji właśnie jakieś takie wyjście. W każdej pracy są takie wyjścia, nie? I pada tekst, kto na fajeczkę, kto na szluga? I idzie sobie ekipa, stoimy chwilę, odpoczywamy sobie chwilkę, palimy tego papierosa, gadamy o różnych sprawach. No więc to jest takie bardziej zdrowe, tak samo jak z piciem, nie? Lepiej się z kimś napić w jakimś towarzystwie, pogadać i podzielić tym alkoholem, no a picie samemu w domu nie kojarzy się nikomu dobrze, raczej.
1: Może
0: to dlatego taki, ja to radio robię, żeby nie było, że sam do lustra piję, tylko z wami. To taki pretekst.
1: Wydało się po latach, po 10 latach się wydało. Szydło wyszło z worka, po co krawiec robi nocne radio.
0: A powiedz, masz jakiś substytut fajek? To znaczy jakieś orzeszki, tiktaki, jakiś sposób?
1: Nic, bo to krawiec, wiesz co, to jest w sumie trzeci raz, jak się tam rozstaje z papieruchami i znowu zacząłem w głupi sposób, że wiesz, zacząłem palić, zamiast sobie kupić susz CBD na przykład, żeby po prostu popalić sobie. No to znowu zacząłem z papierosami. Ale nie o tym.
0: Ale czekaj, Lajtowski, bo to...
1: No to kurde, te momenty na papierosie, to było coś po prostu. Jakie te rozmowy były budujące z ludźmi, to serio, to jest coś, no powiedzmy to szczerze, osoby, które nie palą, to pewnie nie poczują tej magii.
0: Tak, takiego, to taki to jest, rytuał, nie?
1: To jest jedyny zajebisty plus palenia papierosów, socjalizowanie się i w ogóle bycie takim, no, na luzie, nie? Te rozmowy wszystkie były na luzie. Ja pracowałem w kilku firmach. Taka szczerość aż do bólu, nie? I no to mega plus, jeśli chodzi o palenie papierosów.
0: Ale wcześniej powiedziałeś o suszu CBD jako o takim substytucie, że można sobie kupić i to palić zamiast papierosów. No ciekawa myśl, no. Ciekawy patent. No tylko trochę drogie. Poszły coś ceny w dół, bo tak jak patrzyłem ostatnio, już dosyć dawno, to taka drożyzna, panie, trochę, a teraz coś taniej? Czy nadal się utrzymuje na tym samym poziomie? Wiesz może?
1: Wiesz co, to jest ciekawe pytanie. Dzisiaj patrzyłem na to i tutaj w Krakowie czwórkę za gram, ale znajdziesz też sproszkowany susz za jakieś grosze, tylko że to wszystko zależy od ilości, nie? No i zależy też od tego suszu, ile ma tego CBD. No bo te wszystkie dopuszczone, one mają tam mniej niż... podejrzę 0,02 THC czy 0,02 THC mają mieć, jeśli chodzi o CBD, no to wolna amerykanka, nie? Tam sky is the limit. Mhm. Także no różne są, wiesz, no możesz to znaleźć za 3 dychy od grama, no zresztą pojedziesz do każdej galerii, no to znajdziesz sklep, w którym są te konopie, które możesz kupić na rynku obecnie. Mhm. konopie, olejki, możesz tam waporyzatory sobie kupić. No, mnóstwo jest tego, nie?
0: Patrzę
1: no tylko
0: sobie
1: właśnie,
0: tutaj,
1: konopia no? jest taką roślinką, która daje się palić, tak? No bo możesz palić miętę, herbatę, szałwię jakąś,
0: wieszczą. Szałwie, wieszczą. Przychodzisz sobie na spotkanie takie właśnie w pracy, gdzieś tam w korpo, ludzie z papieroskami, a ty wyciągasz szałwie, wieszczą, zapalniczki dwie żarowe związane gumką, bo to trzeba ostro przypalić, jakaś taka wielka faja. I bierzesz bucha i padasz. No po prostu jeb. Bo tak to działa. Szałwia wieszcza. No, ale tu patrzę, na przykład 500 mg, czyli 10 ml, 65 zł. Na ile to, orientujesz się, na ile wystarcza takie 10 ml olejku, na przykład, do palenia?
1: O, to jest dobre pytanie. Może ktoś by zadzwonił i podzielił się z nami, na ile taki olejek wystarcza. Wiesz co, jeśli chodzi o te waporyzatory i olejki, to nie miałem przyjemności do tej pory, żeby palić z olejku. Na rynku się pojawiły, a wyleciało mi z głowy. No różne kombinacje, żeby nie palić tego tytoniu w miejscach publicznych, tak? No ale właśnie, no, do tej pory to suszę paliłem. Głównie. No to tyle mogę powiedzieć. Także jak ktoś ogarnia temat, to jak najbardziej zapraszamy na antenę.
0: Czyli prawda? Masz bardziej doświadczenie z suszem CBD, tak?
1: Tak, tak.
0: I ile tak miesięcznie wydawałeś? Powiedzmy, żeby sobie się napalić, to ile tak miesięcznie ci wychodziło za taki susz?
1: Oj. To znaczy doświadczenie, no paliłem parę razy taki susz krawiec.
0: Aha.
1: No to mówię, tam dychę za grama, 20 za grama, 4 gole za grama. Tak rekreacyjnie po prostu, nie? No, nie masz potem jakiejś fazy dłużej. W sumie to nie za wiele po tym masz. No, tyle, że ta czynność palenia, nie? No pewnie sobie potrafisz wyobrazić, że sama czynność palenia jest taka, no puszcza sobie dymka. Nie?
0: Wiesz co, mi się to kojarzy cały czas, może dlatego jeszcze nie spróbowałem, bo cały czas mi się to kojarzy, no i raczej ty potwierdzasz też to i wszyscy chyba potwierdzą, że to jest jak piwo bezalkoholowe trochę. No to ja już sobie wolę pójść tutaj i do ziomeczków i sobie kupić normalne palenie jakieś. I tanie, i wesele, i fajnie, i wena, i radocha, i wszystko. A tutaj, jak ty mówisz, że to się pali i się prawie nic nie czuje, no takie coś jakby coś było, no to szkoda pieniędzy. Tym bardziej, że no ceny to są zbójeckie. To widzę 750 zł za 30 ml.
1: No co ty mówisz? Takie są kosmosy?
0: No są i tańsze, to jest jakieś droższe akurat, bo tutaj powiedzmy, że można i za 270 kupić i 50 ml, ale to jakieś inne marki. No ale to i tak takie no, dosyć sporo. No, to pewnie wystarczy na niedługo. Tym bardziej, że jak nie ma takiego efektu jakiegoś, no to będziesz to sobie co chwilę tam nabijał czy wlewał i szybko się rozejdzie. No a takie ziółko, no to na dłużej wystarczy, nie? Bo jest efekt jakiś. Czujesz, że coś jest i już przestajesz palić, więc no, jakiś taki sceptyczny jestem. CBD jest relaxing, nie ma dawać fazy. No tak, takie też znam opinie, że jest relaksujące, że się czujesz zrelaksowany po prostu troszkę bardziej. No... Może też się skuszę na jakiś vaporizer. No to informuj nas, Lightowski.
1: Czego chcesz,
0: no.
1: Nie?
0: Tak?
1: Bo to wiesz, jak palimy papierochy, no to jedno to jest ta czynność, od której jesteśmy uzależnieni, czyli wychodzimy sobie na papierosa po to, żeby sobie zrobić przerwę, tam złapać trochę świeżego powietrza, trochę słońca. No, ze znajomym i pogadać, bo akurat są na tym papierosie, no i puścić tego dyma, tak? A później, jak wiesz, krawiec, przestajesz, no to tak się czuję, żeby ci, kurde, wiesz, czegoś brakowało, nie? No już No co, pójdziesz na tego wapierocha i co, będziesz tak stał z boku i patrzył, jak inni palą? Czy może ci twoi znajomi już też przestaną palić? No i tak nagle jest dziwnie, no przestajesz wychodzić z biura, przestajesz wychodzić z pracy, z hangaru, bo po co? No i zaczynasz inaczej sobie organizować czas, nie? Inne całkiem nawyki, będąc palącym, niepalącym. Także...
0: A człowiek, jakby nie było, to rytualna istota. Koty są chyba tylko bardziej rytualne od człowieka. Lubimy mieć takie rytuały swoje. No.
1: Koty to mają. No i właśnie, rytuały i taka dyscyplina. Samo robienie sobie przerwy co godzinę, no bo tak mniej więcej ten głodnik kotynowy się zgrywa, że co godzinę potrzebuje zapalić, nie?
0: W niektórych firmach pewnie teraz się to pozmieniało, ale właściwie to jest taki pretekst, żeby po prostu wyjść sobie gdzieś na chwilę i odpocząć, bo nie wiem jak teraz jest, ale jeszcze do niedawna tak trochę było łyso, wiesz, siedzieć i nie robić nic, nie? Że sobie odpoczywasz po prostu. Dziś ta kultura korpo się pewnie trochę zmieniła, bo jeszcze jak ja pracowałem, to już trochę to w lepszą stronę szło, że przychodził sobie szef, czy tam jakiś project manager i jak widział, że ty się obijasz, nogi na stole i bujasz się na krzesełku i z zamkniętymi oczami, to nie strzelał z dupy od razu, bo wiedział, że to jest twój czas na odpoczynek, nie? No ale przypuszczam, że jakby się cofnąć w czasie trochę dalej, albo trafić do niezbyt ciekawych różnych pracodawców, no to, to wiesz, to masz po prostu pretekst, że ty idziesz na papierosa, a tak jak będziesz siedział i nic nie robił i sobie odpoczywał, no to się lenisz, nie?
1: No dokładnie, lenisz się, jesteś nieproduktywny, nie zarabiasz na firmę, no jak to tak się lenisz? Wiesz, dalej są takie korpo, które chcą cię wycisnąć jak cytrynkę i masz zapierdalać przez te 8 godzin i ile wlezie, nie? Nie ma mowy o odpoczynku, no bo to jest strata czasu, nie? Także te też są różne korpo, no zależy od branży, w jakiej pracujesz.
0: Raz trafiłem do takiej firmy, robienie stronek, no taka agencyjka interaktywna, gdzie było wprost powiedziane, że tylko niepalący. I odbiłem się od razu, nie? Do widzenia, dziękujemy. Też podejście jakieś w sumie.
1: No, jakieś podejście...
0: Bo jednak sporo tego czasu, jak tak podsumować na przykład miesięcznie, ile godzin zeszło na to wychodzenie na fajkę, no to całkiem sporo, nie? Wyjdzie.
1: To wiesz, 5 minut razy tam 8, 5 razy 8, 40 minut, nie? Plus jeszcze przerwa, ta, która jest tam w kodeksie pracy, jeżeli pracujesz na etacie, a nie jesteś na pracy zadaniowej, no to już godzina czasu, nie? Na przerwę. To z 8, 7 zostaje. To tak.
0: Ale ty liczysz jak? Ty liczysz dziennie, czy to... Jak?
1: Nie, dziennie.
0: Dziennie, czyli ty liczysz, że dziennie ile schodzi na palenie, tak przykładowo? Pi razy drzwi?
1: No te 5 minut gdzieś, 5 co minut? Godzinę.
0: 5 minut co godzinę, tak? Czyli 5 razy 8... 40 razy 5 dni w tygodniu, no to wychodzi 200 minut, tak? Ja coś słaby w liczeniu jestem strasznie.
1: Jeszcze dodaj tu przerwę na ten ustawową, no to zaokrąglimy do godziny, nie? Że godzina dziennie, no to tam 5 godzin tygodniowo. No to 5 godzin to jest 300 minut. Z przerwą, nie? Mm-hmm. No bo na tej przerwie też tam palisz pewnie.
0: Tak? To nie tak dużo w sumie.
1: No właśnie, wiesz, przecież chodzi o produktywność w tej pracy, co robisz, nie?
0: No to nam w tym przypadku to może nam coś powiedzieć o pracodawcy, jak trafiłem na takiego, dla którego to było już nie do zaakceptowania, że ty sobie wychodzisz na papieroska, bo pewnie no chodziło tu o czas, no raczej nie o smród czy coś, chociaż może jacyś wrażliwcy, nie wiem, im przeszkadzało, że przesiąknięte masz ubranie smrodem nikotynowym, to w sumie może też. No ale to tak nie jest tak dużo czasu i tu już widać, że pracodawca to taki tutaj no możemy się z nim nie dogadać, skoro tak nas rozlicza z każdej minuty, to może nie być przyjemna praca tam.
1: No, prawdopodobnie psychopata. No,
0: reptylianin.
1: Taki, wiesz, każdą minutę liczy. No. Psychopata jeszcze do tego, kurde, sknera, nie? Taki centuś w chuj. No, tak można obstawiać. Można obstawiać, no. Być może nie.
0: ciekawe jakby tak w pracy wyciągnąć taką maszynkę, wiesz, do robienia papierosów. Nie wiem, czy kojarzysz, taka, wiesz.
1: Nieraz kręciłem.
0: I tak co chwilę te papierosy sobie robić. Przychodzi szef, a tu tak szlugów narobione. Muszę sobie zrobić na zapas, szefie.
1: Tutaj rozsypany i gdzieś tam, wiesz, klawiaturze w karce leży, wszędzie rozjebany. Te budki takie nadgryzione trochę, no bo to nie zawsze ci ta tutka się nadda, nie?
0: I jeszcze grzebiesz w popielniczce i odrywasz te filtry i wsadzasz, bo ci się nie chce teraz tam robić tych filterków. Takie łapy uwalone, usmolone.
2: Dobrze jest, szefie, dobrze.
0: A szef mówi, to ja panu dam już tego papierosa. Proszę się częstować, panie Krawcze, czy tam panie Lajtowski.
2: O, dzięki, kierowniku. A mogę dwa?
1: Tak jest. Także... No właśnie, papierosy. Tak. Czasami zbliżają, czasami oddalają. No. Tylko zapomnieć o nich tak, no, jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie, zapomnieć o nich.
0: Takie tak, życie. Także
1: najgorzej się ograniczać, wiesz, bo kurde, jak ktoś chce palić, to kurwa, niech sobie pali po prostu. Ja tego nie rozumiem, takiego, wiesz, jebania po ludziach, nie? Palacze, nie palacze, kurwa, takie wprawianie ludzi w co? W takie emocje słabe.
0: No ale wczuj się trochę.
1: Takie, no co?
0: W człowieka, który w ogóle całe życie nie pali. Wiesz, że ktoś taki przyjedzie w gości, powiedzmy, do palacza, do kogoś, kto pali w domu i nawet jak wywietrzysz to mieszkanie i tak dalej, będziesz się starał jakoś tam przygotować, to ktoś taki może nie zasnąć. Miałem takie przypadki, nie? Że ktoś nie mógł po prostu zasnąć, bo cały dom jest w tej nikotynie. To osiada na meblach. Rozumiem nawet człowieka, który wynajmuje mieszkanie i trochę mu nie w smak jest, że potem będzie musiał odczyszczać i szorować calutkie mieszkanie, meble, wszystko. Meble mogą być do wyrzucenia, nawet nie wiem, czy drewno nie wchłania jakoś tego, nie? Że to się już nie da nawet odczyścić, więc może być problem trochę dla kogoś, nie?
1: Pod tym względem tak. Akurat, wiesz, byłem takim palącym, czy tam jestem, który pali na zewnątrz. Tylko. Także. No kiedyś tam w akademiku paliłem w pokoju, to pamiętam, że współlokator mnie tak prześwięcił, że no tam. No, daliśmy sobie po pyskach i było spoko.
0: Bo aż tak? To kurde.
1: No, tak, te wjazdy. No, ale spoko, no. Zrozumiałem, on zrozumiał. I sobie tam spijać z dzióbków.
0: Dał ci po ryju i zrozumiałeś aluzję subtelną.
1: Było fajnie. I wychodziłem na klatkę wtedy już, nie? No, spokoju, żeby nie zadymiać. Ale fakt, no. No jak teraz paliłem te 2-3 miesiące, no to mimo wszystko w aucie nie paliłem, nie? Bo sobie zdawałem sprawę, że ten dym... To mimo wszystko i tak trochę zostało, nie? Zostało tego zapachu. Także... Ja, no ale żeby nie było, ja nie mówię o tym, że kurwa nigdy w życiu nie będę palił papierochów, bo pewnie różnie bywa, nie?
0: No, zobaczymy, jak tam ci pójdzie. Informuj nas, jak ci poszło w walce z nałogiem. No, tylko szczerze, nie? Informuj.
1: Szczerze,
0: ale wiesz, słyszałem w ogóle o takich przypadkach. No.
1: Tak.
0: Słyszałem o takich przypadkach, że ktoś, kto całe życie palił, już był takim, wiesz, nikotyniarzem mocnym, przestał i umarł. Że organizm doznał szoku po prostu, już tak był przyzwyczajony do tej nikotyny. No nie wiem, ile w tym prawdy, bo to takie mogą być miejskie legendy trochę, ale to był kolega kogoś z rodziny mojej, więc taka informacja. No nie wiem sam, ale może tak jest faktycznie, że po prostu już organizm się, wiesz, tak przyzwyczaja do tego, że jak po prostu, jak już doprowadzasz się do takiego stanu, że dwie paczki dziennie palisz przez wiele, wiele, wiele lat, no i nagle odstawiasz, no to jakiś szok dla organizmu i ci się wszystko tam rozregulowuje, psuje i umierasz na coś, spadła ci odporność, nie wiem.
1: Wiesz, może tak być, że tam serducho nie wytrzymało, nie? Bo przyzwyczajone. Trudno mi powiedzieć, tak? No każdy ma jednak trochę inny organizm. To nie chodzi mi o to, z jakim tam się organizmem rodzimy, tylko z tym, co po drodze tak się dzieje. No, na przykład pierwsza noc u mnie, no to cały mokry byłem. No. Wypocony w ogóle. No odwyk, tak. Odwyk na maksa.
0: Być może będziesz miał coś takiego, że będziesz pluł tym smołą, nie? Że po prostu będzie ci stopniowo, będziesz wykaszliwał teraz jakieś brudy z płuc. Też znam takie przypadki. Tak bywa czasem, to nie?
1: Dzisiaj kaszlę cały dzień, nie? To tak aż. Także coś w tym jest, nie?
0: To ciekawe,
1: no to
0: nie?
1: Pytanie, może złapałem coś do takiego, nie? No właśnie, ta korelacja. Co, gdzie jest skutek, a gdzie jest przyczyna, nie? Także może dlatego, że jest mokro w Krakowie, kaszle, nie? Albo no... Kto wie, nie? Może mi coś zbiera, jakiś COVID. Wiadomo? No. Albo grypa jakaś. Albo inny wirus, czy tam angina. No. Dobre, krawiec, bo się rozgadałem, a tu wiesz... Czas leci, także ten...
0: Straszne też zdjęcia tu mam, bo mam obok siebie parę paczek tutaj, jakieś puste paczki po fajkach i na każdym są te wiadomo jakie zdjęcia, nie? Jakaś noga odcięta, jakiś nowotwór, wycięta krtań, no straszne to zrobili. Ale chyba to tak nie wpłynęło, ludzie się szybko przyzwyczaili chyba do tego, że takie są i w ogóle nie patrzą na te.
1: Co ty, kto na to patrzy? To jest jakaś w ogóle propaganda.
0: To jest jakieś kłamstwo, tak wcale nie jest aż tak źle. Człowiek sobie zawsze wytłumaczy, że to tam jakieś straszą nas, dobre są papieroski.
1: A no pewnie, a wiesz, są też cygaretki, tam się też 20 sztuk mieści, nie? To po co ci ta paczuszka, jak możesz sobie do srebrnej cygaretki zapakować papieroski, nie? Ładnej, pięknej.
0: A może sobie pykaj fajeczkę, jak Bilbo Baggins?
1: No, to CBD z fajeczki, no też można palić. Także pójdę w tym kierunku teraz, no tak, żeby się... tytoniu trochę. Trochę od tytoniu się uwolnić i mimo wszystko dalej palić, tak? Także, trochę konopi w życiu wypaliłem też.
0: Dobrze motywację jakoś mieć, na przykład starasz się o dziewczynę jakąś, która nie pali i nie lubi tego smrodu, nie? No. Albo już zachorowałeś. To ci, życzę ci, żebyś zachorował i żebyś miał motywację, bo już ci lekarz ci zakaże. Nie, no, oczywiście żartuję, nie wolno tak.
1: No właśnie takiej współpracy się oczekiwałem od ciebie, krawiec. Spodziewałem się takiej, no, że będziesz mi życzył jak najgorzej i w ogóle raka, także no dziękuję. No,
0: to dla twojego dobra, żebyś motywację miał. No.
1: Rozumiem cię. Ja to żartuję sobie, pewnie. Pewnie to. Trzeba się cieszyć tą chwilą, która jest i po prostu tym życiem, jakie mamy. Bo po śmierci nie wiadomo, co jest, nie?
0: Wiadomo, czy... ja wiem. Nie ma niczego.
1: No, no kurwa, właśnie podobnie krawiec też. Tak obstawiam, że nic tam nie ma. Po prostu się kończy.
0: No, tak, tak. Jestem już prawie, że na 100% pewien. No może się okaże, że gdzieś tam dusza lata po kosmosie ewentualnie, ale jakiś, znaczy jakaś nasza świadomość się gdzieś przenosi do innego pola dziwnego, jakiegoś niezbadanego i latamy po kosmosie, ale w jakieś aniołki, bogów. Przecież, słuchaj, popatrz sobie na tego Boga, on przypomina Taliba. Pod każdym względem, to jest taki Talib. On...

0: No bo jeśli chodzi o kobietę w piśmie, no to tak...
1: To tak trochę w sumie mało jest, bo jest na, tak nieistotna, no, no, że nawet...
0: Mocno średnio.
1: Wiesz, to tak jakbyś no. byś tam pisał, co wolno krowie, co nie, co świni, to szkoda miejsca, żeby w ogóle się rozpisywać na temat czegoś takiego jak kobieta. Przecież to jest nie do końca człowiek nawet, więc... To...
0: Przykro mi to w tym momencie mówić, no element inwentarza niestety, tak.
1: I to wszystko tak samo jak u talibów, no. Bóg to jest nawet właśnie nie jak w tym bardziej zreformowanym islamie, jakimś takim bardziej światłym, unowocześnionym, tylko właśnie jak u talibów. To jest starotestamentowy Bóg. No ale chrześcijanie tłumaczą, że przyszedł Jezus i wszystko zmienił. No ale to nie zmienia faktu, że wcześniej ten Bóg taki był. I co, nagle mu przeszło, tak? I mówi, dobra, to już nie mordujcie tych pedałów i czarownic za czary. To sprawdzałem dzisiaj, w islamie też ścinają łeb za czary. Były takie procesy, że udowodniono kolesiowi, że uprawiał czarostwo i kara śmierci. No to samo jest w Starym Testamencie. No nie pozwolisz żyć czarownicy. I tak dalej. No. Czarownicy, kurwa. A jak ktoś nie wierzy w czarownicę,
0: to... widzisz, wiesz, klechę, który tam chodzi z kropidłem i tak tu, tam, siam, nie, czary, mary, coś tam odprawia, nie, modły swoje. Rzuca zaklęcia, jakieś, nie wiem, magię swoją uprawia, no. Trochę mi się to kłóci. Dobraż. Mniejsza o Kościół Krawiec. Jeszcze... Fajnie było pogadać. No,
1: pewnie, że tak. Dzięki, że zadzwoniłeś. Dawno nie gadaliśmy chyba na antenie.
0: No, tak dłużej, no, kawał czasu.
1: No to dzwoń do mnie częściej, kurde. Co?
0: O, na luzie, pewnie. To dobrego tam. Trzymajcie się, słuchacze. I cześć, Krawiec.
1: No cześć, dzięki, hej.
0: Cześć.
1: No, jeszcze jakieś runy, znaki wypisują na drzwiach, jakieś KMB, gdzie czarują, księgi czarów otwierają, recytują jakieś zaklęcia, wyśpiewują, co to jest w ogóle? Czarostwo. Ja bym to zabijał za takie czarostwo. To w ogóle jest niedopuszczalne. No, Furiat dzwonił. Furiat, jak słyszysz, to zadzwoń jeszcze raz. Nie chciałem odbierać, bo chciałem sobie na spokojnie tu jeszcze zakończyć rozmowę z Lajtowskim. Ale jak masz jeszcze ochotę, a nie, długo kończę, zresztą już jest po 12. Krawiec, Bóg w Starym Testamencie jest mocno agresywny. Mocno, jak pies. Uwaga, jest mocno agresywny, nie zbliżać się. I zabija ludzi i karze w pokoleniach. Tak, odpowiedzialność zbiorowa, też wspaniała sprawa. A Bóg w Nowym złagodniał. To co? Bóg nieomylny zmienił zdanie? No tak. No. Tam się nic nie klei. Oczywiście, no, jak zadzwoni protestant Adam, to wytłumaczy nam, że to nie o to chodzi. Cierpliwie nam wytłumaczy, że to jest zła interpretacja, że tego nie należy rozumieć dosłownie, a poza tym trzeba patrzeć na to przez pryzmat historii i tak dalej. Dobra, ale dozwonił się Furiat. Witam Furiata.
2: No witam serdecznie. Witam. No a propos tego całego, nie wiem, czy jest właśnie ten temat ostatnio był prowadzony, a propos palenia papierosów, prawda?
1: No jak nie wiesz, jak dopiero co gadaliśmy o tym, no to nie, był, no, był no, prowadzony.
2: Nie, właśnie mówię, że tak czy inaczej. Ja ci powiem w ten sposób, kurczę blade, zobacz, myślisz, że to wynika wszystko najpierw z jakiejś społeczności, czy masz, wiesz, podstawówkę, czy należysz do danej grupy społecznej, czy ona jest albo bardziej wywyższona, czy mniej, czy jest ze wsi, czy jest gdzie indziej. No, przynajmniej tak było u mnie, że ludzie zaczęli w podstawówce, tak siódma, ósma klasa, zaczęli palić. Gdzieś tam pod stodołę za szkołą zaczęli chodzić na przerwie, tam jedna, druga, jeden, drugi papierosek, parę buchów. Tacy podnieceni wszyscy, kurczę, w głowie się kręci. Kurczę, wolę, tutaj, wiesz, jakaś gumka tego, wracamy na lekcję, wszyscy podjarani. Dobra, idziemy na długą przerwę zaraz. I wszystko było oka.
1: Ale to jest ciekawe, że nauczyciele raczej nie wyczuwali nigdy zapachu papierosów.

0: od uczniów. Nie przypominam sobie takich tekstów, że coś tu czuję smród papierosów. Niech wstaną, ci się przyznają, co palili. Raczej nie było czegoś takiego, a to dziwne, bo to jednak, bo to jednak czuć, nie? Więc...
1: Nie, tego nie zauważył właśnie.
0: Może machali ręką i nie chcieli już tego tematu poruszać.
1: Ale to też się siadało, wiesz, nie w pierwszej, tylko w jakiejś czwartej albo w ostatniej ławce, żeby było wszystko, wiesz, okej. Okay. Guma oczywiście wtedy szła jeszcze Huba Buba, zielona, albo coś, albo Boomer, wiesz.
0: A zjadłoby się Hubę Bubę, nie? Zjadłoby się Hubę Bubę. To była taka guma, że teraz już te podróby, bo są jakieś tam Buba Duba, duba, buba, jakieś takie coś, co ma nawiązywać.
1: Taka soczysta była, taka soczysta. Mm.
0: Właśnie te nowe już nie są takie soczyste.
1: Mrówka szybko kończyła smak.
0: Tak, tak. No, były bardziej soczyste te gumy i przypuszczam, że nie dodawano słodzików, tylko cukier jeszcze zwykły był wtedy. No, nie dawano aspartamu do wszystkich gum, jak dzisiaj, nie?
1: Być może, ale właśnie jeśli chodzi o to palenie, no właśnie... Jeśli coś mogę mówić, to tylko mówić o sobie, o swoim przypadku, że ja byłem, prawda, dosyć nawet dobrym piłkarzem w 7-8 klasie. Później mnie strapiła niestety kontuzja pod kolanem, tak zwany ozgłos Schlattera, że nie mogę chodzić na jedno kolano, później drugie kolano mi padło. Oczywiście to nie były zerwane więzadła. No i tak raz po raz tam z tymi ludźmi tam chodziłem za tą szkołę. Jeden buszek, drugi buszek, trzeci buszek. No i się zaczęło palić. No i wtedy pamiętam, paliliśmy Carmeny Lighty albo Partnery Lighty. Tak, tak. To były najlepsze papierosy, chyba najtańsze, bo LM Lighty wtedy kosztowały 4,75. Po roku czasu 4,85, po dwóch latach 5,15, później tego i później wielki skok na 10 coś, ale też dużo, dużo później. No tak, ale jeśli po prostu chciało się być w pewnej grupie, takiej, no... Załóżmy, w ten sposób, jak teraz się mówi, prestiżowej, tak? Nie było tej nazwy prestiż. No, po prostu w takiej enklawie, gdzie tam, wiesz, można było coś zrobić i pójść na imprezkę gdzieś, to wiesz, to musiałeś palić papieroski, nie? I od tego się zaczęło. No ale jeśli chodzi o papierosy, to ja ci powiem, że może tak. Do tej pory to... palę, kiedy piję. Nie jest to... Ty zaraz powiesz, że cały czas palisz. Nie. Nie w ten sposób. Jest takie powiedzenie, wódka lubi dym, tak? Coś w tym stylu.
0: No jest coś takiego, że są sytuacje, w których chce nam się bardziej palić. Właśnie jak sobie pijemy też, no masz rację. Albo no i... ja mam tak z pracą, jak się skupiam na projekcie jakimś, to papieros daje takie skupienie jakby, nie?
1: To wyobraź sobie, że jak nie wiem, z kimś pij albo piwo, albo cokolwiek, to po prostu jeden za drugim idzie, jeden za drugim. Piwo, kończę jednego, gaszę, no to ja tak piję tak dwa razy w tygodniu, no i to mi wystarcza. Ale jeśli właśnie chodzi o ten cały początek, to właśnie mówię ci, że to chodziło o to, żeby się przypodobać się pewnej grupie na wyższych sferach. Albo może też nie na wyższy, bo lumpy też paliły, jakieś tam ćmiki gdzieś tam jerali. No ale wyższa klasa, to kupowali sobie LM Lighty i tam gdzieś tam się popalało, a później to już na boisku, gdzieś tam poszło się na boisko, pograło się w kosza, pograło się w piłkę nożną i oczywiście na ławeczce się paliło papierosy, LM Light, ale to wiesz, to nie było tak, że palimy, że to jest normalne, to było, wiesz, to był rytuał, ty masz tego, no i palimy i pięknie wdychamy i wypuszczamy ten dym, no było coś takiego, no. No
0: a w tą piłkę jak grałeś, to w ataku grałeś, w obronie? Nie jestem ekspertem.
1: Zawsze atak. Mój tata, jak jeszcze nie był tatą furiata, to zawsze, wiesz, chodził po ludziach i mówił, mój syn ma dar od Boga, No nie, bo naprawdę, wiesz, grałem też w trzeciej lidze, to już później, Szkoda, że tylko w trzeciej lidze, ale wcześniej gdziekolwiek nie zaczepiłem się, zawsze bramki strzelałem. A tak, środkowy napastnik, tak jak Lewandowski, albo lewy, środkowy, prawy, wszędzie mógł grać, ale nienawidziłem grać na pomocy, bo na pomocy najwięcej trzeba biegać, a ja z natury jestem leniwcem, troszkę abnegatem, więc wiesz, o co chodzi.
0: No to bramkarzem trzeba było być w ogóle, byś sobie mógł stanąć na tej bramce przy słupku i zajarać jeszcze papieroska.
1: Nie w ten sposób. Podsumowując tą całą moją wypowiedź, to ci mówię, że właśnie zazwyczaj zaczynało się od tego, żeby być z pewną grupą, prawda? Być z pewną społecznością, żeby nie odstawać od innych. Ten pali, patrzysz, który pali, no to też co zapalisz. No. I pamiętam też, że chodziliśmy, jak mieszkałem w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, tam było takie boisko, że po zbyrach, czyli po ścianie się wchodziło wyżej i naprawdę tam było cmentarzysko żydowskie i my jako malczyki, już doświadczeni ludzie, no w wieku, nie wiem, 12-13 lat, po prostu kopaliśmy kości ludzkie i to było dziwne, że znaczy nie kopaliśmy, tylko się ześlizgiwaliśmy, jak chodziliśmy po tych ścianach wapniowych, czy tam nie wapniowych, czy tam glinianych, i tam było kość. I się liany paliło, jak się nie miało tego, jak się nie miało papierosa, liany jakieś dziwne. No wszystkie eksperymenty się robiło, no i jeszcze raz mówię, że to wszystko wychodzi od tego, przynajmniej z mojej strony, że to wychodzi od tego, że chcesz być taki, jak wiesz, jak człowiek ten, wiesz, z wyższych sfer. On pali, to też musisz palić.
0: Dobra furia, bo troszkę się powtarzasz, tak wiesz, bez urazy, ale troszkę się zapętliłeś, więc ci tu przerwę. Marcin pisze, że karty lubią dym. No właśnie, to też jest taka specyficzna sytuacja, w której papieros tworzy dymek, tworzy pewien klimat. Siedzimy, gramy w te karty i to tak się filmowo może troszkę wtedy robić, jak ten dym dookoła nas jest, zadymione pomieszczenie, gramy w te karty, drinek, whisky jakieś na stole, no to tworzy klimat trochę taki papierosek, nie?
1: No być może, ale wiesz, ja sobie nie wyobrażam sobie picia wódki bez papierosa. Sobie nie wyobrażam kielonka bez szluga.
0: No chce się, to fakt.
1: No. Nawet teraz, jak napisałem tam wcześniej na czacie, zrobiłem taką nieprzyjemną rzecz, że z tych całych wszystkich kiepów wytrąciłem resztki, prawda, tytoniu i mam tą maszynkę i jedną gilzę zrobiłem, no już i wszystko, koniec, skończyło się, nie ma palenia, nie ma picia, no i dobrze, jutro spać, jutro trampek w wordzie pewnie.
0: I jako palacze jesteśmy w zasadzie trochę niewolnikami naszego nałogu, bo jaka jest to kiepska sytuacja, kiedy kończą nam się papierosy, nie? Biegniemy na stację gdzieś po te papierosy, albo taki strach, że no nie będę miał co palić już za chwilę. Strach, no, zwykły strach. I to jest niewolnictwo. Jesteśmy po prostu niewolnikami nałogu. Nie jest to zbyt pozytywne.
1: No też tak myślę, ale wiesz, ale akurat tak nie mam. Ja ci mówię, że w moim życiu jest tak, że muszę palić, kiedy piję. A tak normalnie mogę nie palić 2 tygodnie i jakoś nic mnie ciągnie. Nic, po prostu nic.
0: No to ciekawe.
1: Mogę nie palić. Chyba, że rano sobie kawkę zaparzę i brakuje im właśnie szluga. Kawa i papieros musi być, no.
0: Ty, a jak już tak wspomniałeś stare czasy szkolne, bo no. To jest taka zawsze okazja, jak schodzimy na taki temat, możemy się czegoś o tobie dowiedzieć. No jesteś z nami tu od lat. I ciekawy jestem, jak się uczyłeś i czy siedziałeś w ostatniej ławce?
1: Ja siedziałem i w pierwszej ławce, i w środkowej ławce, i w ostatniej ławce. I robi i z dziewczyną, i z chłopakiem, i tak, i owak, ale Zazwyczaj gdzieś tak po środku siedziałem, po środku, ale wiesz, powiem ci, że podobnie jak ty mówiłeś kiedyś, ja byłem takim tak zwanym błaznem klasowym, ja to uwielbiałem, rozumiesz? lubiłem odpierdalać takie rzeczy, że niesamowite, żeby się ze mnie śmiali, no.
0: A co na przykład potrafiłeś zrobić?
1: Ja to kochałem po prostu, ja to kochałem, no i dlatego byłem bardzo lubiany przez większość ludzi, ale oczywiście... Były dymy, niektórzy ludzie z innych, prawda, klas, ich to wkurwiało, no byłem no harpaganem, no byłem rozpierdalaczem, kurwa, w szkoły byłem.
0: Taki uczeń błazen,
1: robię, co chciałem, no.
0: Tak zwany błazen klasowy, do których też się zaliczałem zdecydowanie przez cały swój okres edukacji. Nie cały, bo po podstawówce mi przeszło bycie błaznem klasowym, ale w podstawówce, cała podstawówka błazen klasowy i to, wiesz, taki uczeń dla nauczyciela to jest zmora, bo ty rozpierdalasz cały czas lekcje, on tam się przygotuje, wiesz, jakieś chce zainteresować ludzi, notatki se zrobi, a ty jakiegoś walniesz tam teksta i wszyscy w śmiech, nie? I to ty jesteś tym showmanem, wszyscy patrzą się na ciebie i podziwiają ciebie, a nie tego nauczyciela i to strasznie nauczycieli wkurwia.
1: No tak, dlatego cały zeszyt uwag to były moje, dla mnie uwagi, no były spotykania jakieś, moja ta wychowawczyni akurat była matematyczką, a z matematyki byłem noga i zawsze będę noga i będę powtarzał to, ja kurwa nic nie rozumiem, wiem, że 2 plus 2 jest koło 5 i to wszystko. Może jeszcze troszkę funkcje trygonometryczne i przede wszystkim dobra, już nieważne, nie zapomniałem, geometria, no, geometria jeszcze jako taką, ale te wszystkie ścisłe przedmioty to noga, ale powiem ci, że większość nauczycieli mnie lubili mnie, bo byłem po prostu, wiesz, byłem, starałem się być, nie, ja się kurwa nie starałem być, po prostu byłem sympatyczny w swoim działaniu, no, nie byłem skurusyński, nie byłem złośliwy, po prostu chciałem zrobić coś ciekawego, coś przyjemnego dla klasy, żeby odwrócić uwagę od tej banej nauki, no, o to chodziło.
0: Mnie w pewnym momencie nawet chcieli przenieść do jakiejś klasy dla trudnych dzieci, tak zwanych, właśnie ze względu na to rozwalanie lekcji ciągłe, nie? Pamiętam, jak się jeden nauczyciel z geografii raz tak wkurwił po prostu, bo coś tak widać było, że opowiada z taką pasją o trzęsieniach ziemi gdzieś tam, nie? A ja mówię, a ja coś tam wpaliłem, że a se gwoździami talerze mogą przybijać, he, he, he. I cała klasa się śmieje, a on się tak wkurwił wtedy i zapoczątkował jakby taką akcję, żeby mnie przenieść, to potem się gdzieś tam rozeszło po kościach i nie przenieśli, ale no potrafiłem wkurwić nauczycieli, bo wiesz, ciągle jakieś tam teksty, przeszkadzanie, ale to była próba po prostu niszczenia, zwalczania tego, czego nienawidziłem, czyli szkoły, nie?
1: Ale no, wiesz co, a wiesz co ci powiem? Ja nie wiem, czy nienawidziłeś, po prostu być może było to podświadome, być może miałeś tak zwane, nie wiem, kurwa, nie pamiętam, jak się nazywało, ale po prostu nadpobudliwy ruchowo, coś w tym stylu.
0: ADHD, tak? Nie,
1: no, chyba może nie. ADHD, znaczy, może coś, wiesz, ty miałeś to, co się... religię wtedy obowiązkową?
0: Nie, za moich czasów już można było zrezygnować z lekcji religii, co zrobiłem po pewnym czasie, ale to były jeszcze trochę inne czasy, wtedy na przykład zakonnica jakaś, co tam się szwendała po osiedlu, zaczepiała cię i się pytała, a czemu ty nie chodzisz, a dlaczego, a kim rodzice są, i to było coś normalnego, nie? No dzisiaj to byś...
1: No to nie wiem, no ty jesteś, ja jestem 8-4, nie?
0: No ja 7-9.
1: Ty jak?
0: 7-9.
1: No to jest 6 lat, nie? No to u mnie religia normalnie była obowiązkowa. Tak? I czasami nie było tak, że była ostatnia, tylko w środku. Ja też wkurwiałem, ja też nie miałem wtedy świadomości religijnej i teologicznej, nie miałem wiary, którą teraz mam. Mam silną, ale nie chcę o tym teraz mówić. Siadałem, wiesz, na stoliku, kurwa, robiłem nogi na splot, kurwa, w ciągu lekcji i Buddę dodałem i mówię, i ona mnie, kurwa, za ucho wyprowadzała, ty, no. Akcje były.
0: No ja robiłem dosyć grube akcje, bo na przykład... no, na religii, nie? Raz ksiądz przyniósł jakieś takie na kartonach wymalowane witraże, znaczy tak, że to wyglądało jak witraże, piękne takie, wiesz, cały zbiór, to ja potrafiłem to cichaczem gdzieś wypierdolić mu na śmietnik, nie? Po prostu.
1: Jaki gnojek!
0: On potem przychodził, nie ma, kurwa, to gdzieś tam na śmieci. I jeszcze podpuszczałem innych, żeby robili to samo. To diabeł, po prostu diabeł, nie?
1: No, dokładnie, to, czyli tak. Czyli ty, Krawcze, czyli ty miałeś pewne epizody w swoim życiu. Najpierw byłeś od dziecka, kurwa, anty-anty, później cię radiokontestacja, kurwa, cię zjebało w ten sposób, że byłeś chrześcijaninem, tak? A później się wyprostowałeś, tak? No jako jako ateista.
0: Trochę tak to wygląda. No.
1: Wnioskuję.
0: Tak, Martin Lechowicz na mnie wpłynął chyba, jeśli chodzi o wiarę, bo on promował takie chrześcijaństwo, wiesz, wesołe, fajne, niekościelne, nie niekościelne, wolne i to jakoś, wiesz, w połączeniu z jakimś tam szanowaniem go jako twórcy, artysty sprawiło, że się tym zainteresowałem, nie? No, ale jak po latach go poprosiłem, żeby wykasował jedną tam audycję, w której tam trochę za dużo powiedziałem na te tematy.
1: No, fajna była audycja, jak mówisz, jako chrześcijanin, ja jej słuchałem i po prostu inny człowiek, nie, kompletnie to, inny
0: nie,
1: człowiek.
0: Nie mówmy nawet o tym, bo jeszcze ktoś się zainteresuje, ja się nie chcę skompromitować, kurwa. No w każdym razie, wiesz, no różne, tak, masz rację, różne były drogi, ale... Ostatecznie jestem zadowolony z tej, która jest teraz.
1: No ale ten, to jak na początku, ty w jakim wieku zacząłeś jarać?
0: Ale fajki czy zioło?
1: Nie no, i papierosy.
0: Też w podstawówce, nie pamiętam dokładnie już, ale tak jak opowiadasz i pewnie większość przypadków to jest właśnie taka, że palisz, żeby kolegom zaimponować, że nie jesteś gorszy, że trzymacie sztamę i wiesz, chcecie razem czegoś spróbować, zakazanego owoca, no, tak jak to mówisz, no.
1: I co tam było? Jakie tam były papierosy wtedy?
0: Ja nie pamiętam.
1: Ja właśnie pamiętam, że Carmeny, lighty, partnery, lighty, zawsze lighty. Nie wiem czemu lighty, ale zawsze lighty. A Sobieski chyba już nie ma, bo Sobieski były takie mocne, kurewsko.
0: Były, tak, faktycznie. Tak? Mocne były Sobieski?
1: Czerwone Sobieski były mocne, nawet lighty były mocne. Były spajki, 20-30, no a goldeny nie wiem, czy są jeszcze, cholera wie.
0: Tomisiu się pojawił i pyta się, nie ma Błażeja dzisiaj? Nie wiem, czy to w żartach, czy nie. No jakoś tam się ostatecznie nie dogadaliśmy do końca, znaczy no po prostu no, nie będzie już chyba Błażeja i Zmory. Zmora się w ogóle wkurzył tam o coś i tak dalej. No nie będzie, no tak bywa, no. Tak bywa, że tak czasem tak jest, że nie ma, no. Że tak pięknie poetycko.
1: No dobra. A Krawcze, próbowałeś tych sztucznych, tych papierochów?
0: Sztuczne. Co, papieros, guma do rzucia? Dzisiaj to w ogóle nie, no, już chyba są zakazane takie papierosy, gumy do rzucia, nie? Że to jest jakieś tam, to jest traktowane jako, zmieniają się jednak zwyczaje, obyczaje, trendy, bo no, był czas, że papierosy promowało Hollywood, na co drugim filmie Twardziel ze Szlugiem, wiesz, był.
1: Głównie Kamal, w Wielbłądzie gówno, tak?
0: No, i to nawet, a dziś już tak to patrzymy i tak trochę dziwnie to dla nas wygląda, nie? Że ktoś tam na filmie z papierosem, tak dziwnie troszeczkę nawet. No, a kiedyś się promowało, no i takie wynalazki jak papieros, guma do rzucia, to też by pewnie dziś nie przeszły, bo byłoby to traktowane jako przyzwyczajanie i zachęcanie do tego, żeby młody człowiek w końcu sięgnął po prawdziwego, nie? I w sumie może i słusznie, nie?
1: Może i słusznie, ale powiem ci, że tak sobie myśląc troszeczkę spiskowo, teraz są propagowane pewne produkty, które są bardziej szkodliwe niż papierosy, pod egidą zdrowia lub też dobrego smaku i samopoczucia.
0: No, każda epoka ma swego idola i każda epoka ma swoją truciznę, która jest promowana. No przecież alkohol to w zasadzie jest trucizna straszna, a promowane, nie? Kurczę, a ile...
1: Czemu wódki nie reklamują, jeśli piwo reklamują?
0: No, wszedł też w pewnym momencie, bo to nie zawsze tak było, zakaz reklamowania, ale to już w latach 90. jakoś. Ale omijano to. Była na przykład reklama łódki Bols. Łódka Bols.
1: A, było.
0: To zabawne takie obchodzenie prawa, bo to podobnie brzmi, nie? Łódka i był tam taki jachcik właśnie z napisem Bols, łódka Bols. Dobry pomysł, nie? Jakiś dobry copywriter tutaj wymyślił.
1: Ale myślę, że wie, że w różnych stanach Ameryki, czy tam łyskacze, czy tam brandy, jest normalnie chyba reklamowane, nie?
0: A nie wiem nawet, to musielibyśmy zapytać kogoś, któregoś ze słuchaczy lub słuchaczy, którzy mieszkają
1: No dobra, Krawcze, to co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, no i czego, miłego wieczoru, no i...
0: A ja ci gratuluję, stary, że no? Dzisiaj chyba trzeźwy dzwonisz, masz dobrą gadkę.
1: Chyba tak.
0: No? Słuchaj, nawet no, jak jakieś tam...
1: Mówię ci, że obiecałem, że będę taki, no i taki jestem, no, proste. No
0: bardzo brawo, stary, naprawdę, od razu się inaczej gada. No, więc gratulacje.
1: Dokładnie, bardziej rzeczowo, bardziej merytorycznie, nie?
0: No, lepsza gadka, w ogóle nie jakieś tam szoluje, tylko wiesz, normalnie gadamy sobie na różne tematy, jak człowiek z człowiekiem, no tak więc fajnie, jak będziesz dzwonił następny raz też w miarę trzeźwy, bo nawet jak tam piwko, dobra. Czy dwa, czy trzy, to spoko.
1: Nie ma sprawy, dobra, to miłego wieczoru z Bogiem, cześć, to z Bogiem, no ja tak powiem.
0: Z twarogiem.
1: No, cześć, hej.
0: Cześć, hej, dzięki.

0: Moja pierwsza paczka to były popularne, bez filtra, podprowadzone dziadkowi, pisze Łukasz. No, jeszcze były męskie, bez filtra. To dopiero był czat, takie męskie, bez filtra. W więzieniach lubią tego typu fajki, bo no, w więzieniu to chcesz się napalić, nie? Brakuje ci tych fajek, fajki są swego rodzaju walutą, no więc mocne fajki są popularne raczej. Zresztą wyobraźcie sobie, w więzieniu wychodzi taki więzień i wyciąga sobie takiego cieniutkiego tego, jakiegoś lajta, jakiegoś takiego, wiecie, jak są te cienkie papierosy, co kobiety je częściej wybierają, to z takim sobie wyjść i tak jeszcze go trzymać w dwóch paluszkach. No, cześć, chłopaki. 7-9, to ty jesteś starym prykiem, pisze Van Dusty. No jestem. Niektórzy myślą właśnie, że młodszy, bo chyba głos nie wskazuje na taki wiek.
1: A przeżyła się ta jawa. Jeszcze wam opowiem niejedno.
0: Pamiętam wiele rzeczy, które były już, jak jeszcze niektórych z was nie było na świecie. No, pewnie są tacy, którzy urodzili się po tym, jak zniknęła już, nie wiem, prywatna telewizja Echo wrocławska, pierwsza prywatna telewizja w Polsce, telewizja Echo. No, a może ktoś nie pamięta jeszcze wideo nawet, bo już się urodził, jak już nie było wideo. No taki gamble. Czy on jeszcze pamięta czasy wideo, VHS-a?

Ale nocne radio jest bardzo duży tutaj przedział wiekowy. I może to też jest ciekawe, nie? Że w bardzo różnym wieku ludzie tu są. Stąd może też czasem konflikty, bo ciężko się nieraz dogadać komuś, kto ma 50 lat, z kimś, kto ma 20 lat, nie? Dobra, kończę. No, dziś nie było to zdecydowanie donate'owe Eldorado. Ale trudno się mówi. Mam nadzieję, że w piątek będzie lepiej troszkę. Postaram się może coś przygotować. Może wtedy zostanę wynagrodzony. Tomisiu, no nie mów, że ty jesteś rocznik 6-9. Bo to coś tu się nie klei. Van Dust pisze 7-5, ale to co? To są wasze roczniki?

O, magnetofon szpulowy też, też kojarzę. Ale to... To już jakoś powoli znikało, jeszcze kiedy byłem dzieciakiem. Zresztą takiego szpulowca mieć to nie było nic specjalnie ciekawego, no bo na to nie wychodziło. Nie wychodziły jakieś bajki za bardzo. Ciężko było coś dostać, nie? Na to. O wiele łatwiej było sobie kupić po prostu płytę gramofonową. No i co z tego, że taki szpulowiec być może ci oferuje, nie wiem, lepszą jakość dźwięku czy coś. Jak to tak jak z tymi konsolami do gier, na które jest mało gier. No, nie będzie to popularne i w końcu zdechnie. No ale też ciekawy relikt przeszłości, taki magnetofon szpulowy. No. Z takim urządzeniem niektórzy z nas może lubią sobie obcować, ci, którzy właśnie lubią retro, lubią klimat starych urządzeń. O tym pięknie właśnie Etam opowiada. Czerpanie przyjemności, satysfakcji z tego, że no, masz te dyskietki. Taki sprzęt często nawet ma swój własny taki zapaszek, nie? Gdzieś tam w głowie pozostały jeszcze szczątki wspomnień o tym właśnie walorze zapachowym, że tak powiem. Specyficzny zapach plastiku, którego powiedzmy już teraz za bardzo nie ma, nie? Zapach farby drukarskiej. Też bardzo różny. Bardzo różny potrafi być zapach farby drukarskiej. Dziś to raczej jest taki trend, że farba drukarska raczej nie powinna wydzielać żadnego zapachu, nie? A różnie z tym bywało. Na przykład jak były niedobory, próbowali jakiś tam taniej coś, to czasami ten druk po prostu mieliście wilgotne palce, bo powiedzmy i rozmazywała się gazeta. Pamiętam takie Top Secrety czy Secret Serwisy, gdzie zwyczajnie ta farba się po prostu rozmazywała od wilgotnej dłoni. Dziś to albo kupujemy urządzenia, gdzie plastik w ogóle no, jest na tyle dobrej jakości, że w ogóle nie pachnie, albo kupujemy jakieś podłe podróby, wytaniony bardzo sprzęt, do którego Chińczyk użył dziwnych jakichś substancji do tworzenia tego plastiku. I to zwyczajnie śmierdzi, wali

pozycja, żeby tu zostawić włączony komputer, to może coś wpadnie. A jak się nie zamknie streama, to właściwie nie wiem, jak to jest, bo po wyłączeniu OBS-a, programu do nadawania, trzeba jeszcze zakończyć transmisję na YouTubie. Jeśli się tego nie zrobi, to już nic dalej nie leci, to znaczy nie jest już, no widzicie na ekranie, że kółeczko się pojawia, kręcące się i już nic dalej nie ma i ciekawy jestem, jak to jest, czy można wznowić transmisję, czy jakbym znowu zaczął nadawać, to po godzinie na przykład zostawiłbym streama, nie zamykając go, i czy jak po godzinie zacząłbym znowu nadawać, to by się zaczęło znowu by to weszło na antenę, nie, na żywo. Ciekawe, ciekawe. No, bywaj, Eurynom. Hej, hej, bye, bye. Tobie też miłego. Miłych snów. Różne, przeróżne te plastiki są. Są jakieś plastiki gumowane, niegumowane, lakierowane, nielakierowane. Ale to podobnie jak z drukiem. Druk też może być lakierowany, wtedy to dobrze wpływa w ogóle na kolory. To są takie ciekawostki różne, nie? Jak macie w ogóle, żeby użyć więcej farby drukarskiej, czyli żeby ten raster był bardziej zagęszczony i obraz taki pełniejszy, po prostu no nie taki wybiedzony, tani druk, że widać gołym okiem ten raster, nawet bez lupy, no to właśnie, żeby ten papier mógł przyjąć więcej farby, to musi być papier dobrej jakości, grubszy trochę, więc tani druk wiąże się też z kiepskiej jakości papierem, to jedno się wiąże z drugim. No. Nie robi się kiepskiej jakości druku na dobrym papierze, ani na złym papierze dobrego druku, to się nie da, to się jedno wiąże ściśle z drugim. A jak się polakieruje, powiedzmy, taki papier, no to on się zaczyna błyszczeć, wiadomo, i wtedy kolory są bardziej żywe, dlatego, że to się tak błyszczy, jakoś tak to działa. Nie znam się tak dobrze na druku, nie znam się bardzo dobrze na druku, chociaż no dużo rzeczy robiłem do druku, to tyle o ile wiem. Trzeba też na przykład z czernią uważać. Niektórzy myślą, że można sobie tak lekką rączką wybrać 100% K, tam 100% czerni, a to tak się nie robi też. Zacznie wtedy... Czerń w ogóle ma tendencję do wypływania, do zalewania innych kolorów. Trzeba bardzo z tym ostrożnie, nie? Czerń nie powinna być nigdy 100%owa. No chyba, że mamy czarno-biały druk, taki bardzo kontrastowy, to może... Ale to też trzeba chyba uważać. W każdym razie przy kolorowym druku czerń się robi trochę inaczej. Tam jest powiedzmy 80% czerni, a reszta to są kolory dodatkowe, nie? Które się składają na tą czerń. Dzisiaj ciężko być grafikiem, który się zna na wszystkim. Na druku, na modelowaniu 3D. Są specjalności, no. Tak samo jak, trochę jak z lekarzami. Ciężko być lekarzem od wszystkiego. Chyba, że się jest doktorem habilitowanym, docentem, magistrem ziębą, nie? To można być od wszystkiego, ale tak raczej to ciężko. Leczyć komuś i zęby, i kolano, i w odbyt zaglądać, czyli proktologiem być. Też kto ma takie, zawsze mnie to dziwiło, kto sobie marzy od dziecka, żeby być proktologiem, żeby wsadzać komuś palca w dupę? Rozumiem, ktoś sobie marzy, chce być astronautą, strażakiem, policjantem, no to zrozumiałe, no, jest jakaś misja, jakaś, komuś coś tam odpowiada, ale proktolog? W szkole tak czasami nauczyciele się pytają, nie? A ty kim byś chciał być? Opowiedz, to można wstać. Proktologiem? Jak to? A czemu akurat proktologiem? No, podoba mi się. Można wsadzić komuś palca w dupę i sprawdzać, czy tam jakiegoś guzka nie ma. Fajna praca. Mhm, no to Jasiu, no oryginalnie. No, niestety, latka lecą i trzeba będzie w końcu się zmierzyć z różnymi dolegliwościami i trochę się tego boję, że iść tam gdzieś właśnie i żeby mi ktoś palca w dupę wsadzał. No nie pozwolę, chyba wolę umrzeć, niż żeby mi jakiś obcy facet wsadzał palca w dupę.
A proktolożka może jest, że to ona? Bo jeszcze kobieta, jak wsadzi palca w tyłek, to może jeszcze bym to przeżył jakoś. Ale facet? Tak dziwnie trochę, nie? No nie wiem, czy bym chciał.

Na stole paczka po Pringlesach sobie leży. Pringles. Kurczę, to są chyba jedyne chipsy, które lubię, powiem wam. Zupełnie kiedyś lubiłem. Jak byłem młodszy, lubiłem jeść chipsy. A już od wielu lat w ogóle nie wchodzą. To koszmarne jedzenie, w ogóle to jakoś nie smakuje. A próbowałem i tak, i smaki, tak? Jakoś tak nie bardzo. A te Pringlesy, zaraz ktoś powie, że tu product placement się dogadał, no ale to z dobrego serca reklamuje. No. Znana marka. W takiej tubie charakterystycznej sprzedawane są. Patrzyłem, jak się robi te Pringlesy i to właściwie to nie jest oczywiście krojony ziemniak, to jest jakaś masa ziemniaczana formowana, dlatego one są takie równiutkie i takie zawijasy. No ale dobre, są dobre. Te klasyczne, paprykowe w sumie, original, dobre. Chance to win. Ale chyba nie traktują naszego rynku serio, bo wszystkie te Pringlesy, co widzę, to one nawet nie mają etykiety po polsku. Wszystko po angielsku. Nawet nie ma po polsku szansa na wygraną, tylko chance to win. Instax, możesz wygrać aparat Instax. Ciekawe, czy to... O, fajne są te aparaciki, te Instaxy. Takie kolorowe, fajne. I najtańsze. No nie mów, Waligura, że Pringlesy są najtańsze. To raczej są takie droższe chipsy, nie? Przynajmniej u nas, w Polsce. One uchodzą za takie chipsy no, z tej średniej półki. No, przypuszczam, że jest jakaś półka najwyższa, w której są chipsy. Były też takie jakieś chipsy. Widziałem, no takie chipsy luksusowe, można powiedzieć. Faktycznie one mogły być z krojonych ziemniaków, bez różnych tam konserwantów. Dobrej jakości, nie? Ale zawsze mi się wydawało, że te Pringlesy to są gdzieś tam o półkę wyżej niż Lejsy. Chociaż patrząc na opakowania, można się domyślać, że te popularne marki typu Lejs, to one też mają różne są klasy tych chipsów, bo te opakowania bardzo się różnią i też cena różna bywa. Są jakieś wiejskie ziemniaczki, nie? Te nawet były dobre, wiejskie ziemniaczki. A pamiętacie, za PRL-u ludzie się zajadali takimi chrupkami kukurydzianymi. Takie duże, żółte, podłużne chrupy. Była też popularna marka Chio Chips. Ona została wykupiona przez kogoś. Starfood, polskie chipsy. Teraz takie czasy, że towary z zagranicy wszystkie deklasują i wymiatają z rynku. Cokolwiek by tutaj w Polsce ktoś nie zrobił, to nawet jak to odniesie sukces, to zostanie potem wykupione. No jak ktoś zrobi, powiedzmy, jakieś właśnie wiejskie ziemniaczki, markę, robione w Chrubieszowie i one okaże się, że ludzie to lubią, że to są naprawdę cenione chipsy, fajne, takie w miarę zdrowe, no jeśli można mówić w ogóle o zdrowym jedzeniu w przypadku chipsów. No ale tak relatywnie, nie? No to ktoś to w końcu wykupi i zeszmaci tą markę, zacznie optymalizować koszty, robić tańsze zamienniki, dostosowywać do polskiego rynku cenowo i tak dalej, i tak dalej. I one może się pojawią o 20 groszy tańsze, ale już z różnymi świństwami, wytanione, już nie krojony ziemniaczek, tylko jakaś masa ziemniaczana formowana w chipsa i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie... No mnie to smuci, że właściwie ciężko jest zaistnieć komuś teraz tutaj na polskim rynku, z czym ktoś ma tu wyjść. Co, z polskim samochodem, z polskim jakimś playerem, telefonem polskim. Nie ma takiej już za bardzo możliwości chyba, żeby ktokolwiek z czymś tu polskim wyszedł. Może jeszcze jakieś buty, bo tutaj jak gadaliśmy o Polsce, o innowacjach, to przy okazji rozmawialiśmy o polskich różnych markach. No i wyszło, że Polska robi fajne ciuchy całkiem i to na świat eksportuje, że produkowane są całkiem niezłe buty, bluzy, koszulki, różne ciuchy, nie? Przemysł tekstylny nieźle się trzyma. Nieźle się trzyma przemysł...
No, maszyny różne takie jeszcze tam produkujemy. Czasem coś. Krawiec, spróbuj sobie chipsy Baked. Mają 70% mniej tłuszczu. No właśnie ten tłuszcz jest taki męczący, nie? Że to wszystko takie tłuste i najesz się tego tłuszczu i aż tak ci brzuch boli od tego. No właśnie. A Waligura pisze, że tak, że w USA najtańsze. No tak, no tak. No, są takie towary, które w jednym kraju są bardzo tanie, a w drugim uchodzą za wręcz za towar luksusowy troszkę. No. Słyszałem, że w wielu krajach alkohol bywa dużo droższy niż w Polsce, że Polska to jest taki trochę raj dla alkoholika, że idziesz tutaj i kupujesz sobie w porównaniu do tego, co płaci ktoś inny, za grosze wódeczkę. A gdzie indziej wódeczka to taki rarytasik. Crunch chips. Crunch, crunch. Weszły niedawno jakieś takie chrupki, zapomniałem jak się nazywały, takie, które są popularne na świecie, pojawiły się w końcu u nas, no i ktoś zbadał skład i wyszło, że bardzo wytaniony produkt na Polskę. Fajnie się tłumaczyła firma, że staraliśmy się dostosować do rynku, do upodobań Polaków. I wyszło, że Polacy nie lubią naturalnej, sproszkowanej papryczki, tylko lubią chemiczną papryczkę wytanioną, nie? Teraz zrobiono kontrolę, jakąś taką ogólnopolską kontrolę, te pichy, jakaś tam naczelna inspekcja sanitarna, pichy, nie pichy, sprawdzały lokale gastronomiczne w całej Polsce na dużą skalę. I okazało się, że w przypadku połowy aż lokali oszukują na wadze, robią różne pułapki cenowe, że się zdziwisz, jak dostaniesz rachuneczek, bo czegoś tam nie zauważyłeś. I karali na potęgę tych różnych oszustów, których jest połowa. No, jak na katolicki kraj, to spodziewałbym się większej uczciwości. W końcu Jan Paweł II mówił, nie? Co jest, kurwa, z wami? Nie, w dupie macie, co se mówił Jan Paweł II, nie? Dobra była ta sztuka, gdzie tam się brandzlowali tym Janem Pawłem i tam się ocierali od niego, bo to tak to wygląda. Nic dodać, nic ująć. W dupie macie, że tam mówił to i owo, jak postępować. I połowa Polaków ma w dupie i kantuje, oszukuje. Straszne przyzwolenie na cwaniakowanie jest tutaj, w tej Polsce. Ale to i tak idzie ku dobremu, bo się okazało, że jeszcze 4 lata temu w 80% lokali wykryto nieprawidłowości i to nie jest mowa o nieprawidłowościach, że gdzieś się pomylił, coś źle wpisał, tylko tak z premedytacją, no widać, że z premedytacją. W ogóle straszna drożyzna, ludzie się zaczynają bać, rychło w czas. Nagle się okazuje, że połowa Polaków żyje od pierwszego do pierwszego i jest przerażona tą drożyzną, która teraz jest. Że te ceny tak ciągle galopują i zatrzymać się nie mogą, nie? I ciągle drożej i więcej za prąd, za gaz, za wszystko, za towary, za papierosy, akcyza, wszystko w górę cały czas. No, roztropni ludzie już dawno temu wiedzieli, że pieniądze się nie biorą z kosmosu, ani się ich z ziemi nie wykupuje, i to nie jest tak, że się je ze ściany wyciąga, tak jak małe dziecko sobie myśli, nie? Skąd się biorą pieniądze? No tata wyciąga ze ściany. Ma takie drzwiczki, są metalowe i on wyciąga i stąd się biorą. No, to niektórzy Polacy są na takim poziomie, jeśli chodzi o wiedzę, o pieniądzu, o ekonomii. No i a teraz zdziwienie wielkie, nie? Czemu tak drogie wszystko? No, trzeba sfinansować głosy, nie? Żeby przekupić na jeszcze następnych, może jakimiś, może już nie 500, tylko 1000 plus. Trzeba ludzi przekupić, no i z czegoś trzeba wziąć. Trzeba komuś zabrać, żeby komuś dać. Takie to proste, a jednocześnie takie skomplikowane dla niektórych. Polacy nie lubią papryczki, wolą startą cegłę. Wandast. Tak. Polacy w ogóle lubią też płacić drogo, lubią byle jakie, bo to im smakuje. Takie sztuczne, chemie lubią, różne konserwanty. W bardzo wielu lokalach używa się tańszych zamienników na zasadzie, że nie masz prawdziwej bitej śmietany, tylko masz jakąś wytanioną masę taką mleczną, przypominającą bitą śmietanę. Też
też takie praktyki są bardzo częste. W bardzo wielu lokalach nie ma wag, które są sprawdzane po prostu, nie? W pewien tam sposób i można mieć większe zaufanie do takiej wagi, tylko to jakaś tam podpierdolka, nie? No. Kantowanie na potęgę jest po prostu w tej Polsce. Niestety. W ogóle jak patrzę sobie na nagrania, gdzie gdzieś tam w Azji idziesz sobie po targowisku i jaki tam jest fast food. Słuchajcie, wszystkiego dużo, nawalone. Jak masz coś ze stopionym serkiem, to ten serek po prostu spływa z tego, nie? Dużą porcję dostajesz, aż jedno, drugie, trzecie, dwóch się tym może najeść, nie? Wszystko tak pięknie wygląda, tak wymyślne są te dania, tak różnorodne. I Polska tutaj chyba słabo wypada, nie? Jak chodzę sobie po tej środzie, a nawet we Wrocławiu jak byłem, to samo. Gdzie nie pójdziesz, to te kebabownie. No, nie wiem, żeby dobrego tosta zjeść, to trzeba do centrum jechać, nie? Do baru Witek, żeby dobrego, porządnego tosta sobie zjeść dla odmiany, bo już żygasz tym kebabem. No i tutaj w środzie też, no właściwie ja tak chwalę to kurcze pieczone, no niezłe są te kurczaki, ale właściwie to strasznie marnie, strasznie blado to wypada przy fast foodzie takim, jaki oglądam sobie na nagraniach, jak podróżnicy różni jeżdżą po świecie i to uliczne jedzenie to jest coś niesamowitego w porównaniu z naszym, nie? U nas dostaniesz jakąś tam zapiekankę. W ogóle to jest cud, jak tutaj się dowiedziałem, że w tym kurcze pieczone pani przychodzi z rana i trze ten ser i kroi bułki i sama robi te zapiekanki, to szok, że komuś się chce. A raczej to jest standard w takim no, konkretnym street foodzie, nie? Światowym, globalnym, z tego co widzę przynajmniej na tych nagraniach, no. Może są takie po prostu miejsca, no nie wiem, a gdzie indziej może kupisz. Tak, no bo to różnie może być. Z kolei jak ktoś pojechał do Berlina, też taki smakosz i sprawdzał, jakiego tam dostanie fast fooda, street fooda, no to koszmarne to jedzenie było. Jakieś kiełbasy, po których mu się wymiotować chciało, nie? Oblane ketchupem, Tortex, odpowiednikiem Torteksa. To jedź do Indii na fast fooda, zjedz i wracaj. No tak, już lecę. Zadzieram kiece i lecę. No, może to działa tak, że po prostu w wielu krajach jest tak, że ten street food się mocno rozwinął i konkurencja zadziałała świetnie, nie? I trzeba rywalizować. Mogli zaczynać też od kupowania mrożonych zapiekanek i tak na odwal się sprzedać byle co komuś, ale sąsiad zaczął sam jakieś jajeczka na blachę smażyć, tu zawinął w parówkę, wsadził patyk, zrobił jakieś fajne, wymyślne danie i nie z mrożonek, no to drugi jest też zobowiązany, żeby dorównać. No i tak działa konkurencja, fantastycznie działa konkurencja. Strasznie żałuję, że w środzie tak mało jest, tak mało urozmaicony jest ten fast food. Jestem fanem fast fooda. Możecie sobie wyszukać, może wam się uda znaleźć audycję, gdzie z Żarłokiem, z tym słynnym Żarłokiem, Żarłok TV, rozmawialiśmy sobie z kolegą Żarłokiem, dodam. No i fajna audycja, fajna. On się orientuje, przecież no, chłopak jeździ po całej Polsce i testuje różne potrawy, nie? Psznie je. To tu, to tam. No i surowo dość ocenia. A mnie się te fast foody azjatyckie nie podobają. Wszędzie jajka i te białe pieczywo. Tak twierdzi Van Dust. Masa węglowodanów. No, też unikam białego pieczywa raczej. Chociaż ostatnio się skusiłem na kajzerkę. No dobre są. Dobre jest to białe pieczywo, nie? Lepiej wchodzi niż ciemne. Niestety. No ale trzeba uważać no, faktycznie. Jajka zawinął w parówkę. No chyba jakiś jogin. No tak, palnąłem. No to... Po prostu chodzi mi o takie przyrządzanie, że
Tu właśnie wlejesz, tu posypiesz serem, to się tam roztopi, bierzesz to, wkładasz w jakąś bułkę, tą bułkę tam nabijasz, coś jeszcze, parówkę. Strasznie wymyślne mają te dania, że kombinują, widać, że kombinują, żeby coś nowego wymyślić, nie? Jakieś nowe fast foodowe danie ciekawe. Ale faktycznie, dużo jest jaj w tym wszystkim, tak? Dużo jaj i sera, to fakt.

Może polecicie jakiś na wieczór dobry filmik do obejrzenia. Ostatnio mam fazę na dramaty, na obyczajowe różne filmy. Trochę mniej tej akcji, tych superbohaterów, to już się nudne zrobiło. Chociaż na nowego Spidermana No Way Home, tak? No to czekam, bo tam się będzie działo. Prawdopodobnie zobaczymy Spidermanów z różnych aktorów, którzy się wcielili. Ten Maguire, Tobey Maguire, tak? Tom Holland. Jeszcze tam jeden jakiś był. Trzech Spidermanów może się pojawić, trzech aktorów, bo to ma być niby przez to, że będą różne alternatywne światy. Ziemia 616 to jest ta, w której mamy tego Spidermana granego przez Toma Hollanda. Z kolei inny numerek ma Ziemia, w której się pojawi ten Tobey Maguire. Obejrzyj Nikt, Nobody. Widziałeś? Widziałem sceny z tego filmu. To jest nowa jakaś produkcja, nie? Trochę taki jokerowaty, zdaje się, o gościu, który ma dość i postanawia się przeciwstawić po prostu światu, taki zwykły Kowalski, tak? Trochę chyba o tym jest ten film, z tego co po trailerze się zorientowałem. No może poszukam sobie, lubię takie filmy.

To co, kończymy. Dziękuję za słuchanie. Spotkamy się w piątek. Jutro jest potrzeba, pewnie o 21:00. Ciekawe, co tam będzie. RPG się skończyło, to teraz będą luźne gadki jakieś. Pewnie. A może bez litości, kto wie. Marudzisz jak stara Ababa. Co? Star Ababa. No, oczywiście wiem, że literówka, ale lubię się pośmiać z waszych literówek. Co to jest Star Ababa? Jakaś cywilizacja kosmiczna? Star Ababa? To nie słyszałem. Zadzwoń, Van Dust, opowiedz. Star Ababa. Może to pseudonim jakiegoś kosmicznego Alibaby? Star Ababa, jakiś muzułmanin, kosmiczny wojownik islamu, Star Ababa. Coś słyszałem chyba, coś słyszałem. Star Ababa. Obejrzałbym naprawdę jakiś dobry, obyczajowy film. Może jakiś właśnie o rasizmie, o nietolerancji. Bardzo mi przypasował ten Green Book. No, ale to było takie połączenie. No, świetna gra aktorska, fajny temat, klimat dawnych lat, klasyczne samochody, dawna Ameryka. No i taki niegłupi film o czymś. No, super się oglądało. Świetne dialogi. Ten Włoch, ten cwaniak, to też ciekawa postać, bo to taki naprawdę właśnie cwaniak, skory do bitki też. Taki trochę Al Bundy w sumie. Tak mi się skojarzył troszeczkę z Alem Bundym. Więc może Etamowi się spodobało. Star Ababa, postać z uniwersum LG. To nowe chrupki Star Foods reaktywacja. Star Foods. Dobre były te Star Foody. One mogły być niezdrowe, bo przypuszczam, kiedyś gadaliśmy o tych Star Foodsach i wyszło, że prawdopodobnie one były smaczne, dużo dano ekstraktu i że one po prostu były takie, no, czuło się mocno ten smak, bo dużo było w tym ekstraktu, ale to mogło sprawiać, że właśnie są niezdrowe mocno. Ale kto wtedy patrzył, w ogóle zdrowe czy niezdrowe? Ciekawa by była taka nostalgiczna przygoda, gdyby ktoś nam ofiarował, powiedzmy, koszyk, w którym mamy po trochu z tych różnych starych łakoci, o których już zapomnieliśmy. Właśnie paczka Star Foodsów, jakaś guma Donald, Hubba Bubba, nie? No powiedzcie, żebyście nie chcieli wrócić tak do dawnych lat. To by mogło być bardzo ciekawe.

nagle. Właśnie, bo powąchaliśmy coś. No ale co ja tam... Co ja wam będę mówił? W końcu się na niczym nie znam i ciągle gadam głupoty i wykazuję się niewiedzą. W przeciwieństwie do pana Zenka, który jest po prostu chodzącą doskonałością. Ja go podziwiam. A tak w ogóle to nie będzie żadnego wywalania tutaj, wyrzucania, nic. Ja sam odejdę i jestem pewien, że będziecie bardzo zadowoleni, jak on zostanie, a ja zniknę. Ja myślę, że to warto, bo jak sam powiedział, niszczę to radio. On tak uważa, że niszczę, więc może trzeba po prostu skończyć z tym. Nic nie wnoszę, tylko pierdoły. Jakiś makaron na uszy tu nawijam, ignorancja ciągle. No, może to troszkę tak się usprawiedliwię, może to dlatego, że prowadzę dużo, a on raz na ruski rok coś poprowadzi, to nie? Co nie? To tak łatwiej jest zrobić dobrą audycję raz na 3 miesiące, niż robić dobrą audycję 2 razy w tygodniu, nie? Albo 3 razy. Albo 4, bo i tak bywało. No, ja ciągnę to radio w dół, tak. Jakoś tak to ujął subtelnie. Ale ma prawo, no to co. Trochę się tu dzisiaj popstrykaliśmy, ale powiedziałem, ty będziesz hamem, to ja też będę hamem już. Krawiec niszczyciel, temat na film. Kurde, żegnam, ale tak się pożegnać nie mogę. To bardzo nieprofesjonalne też. Szkoda gadać w ogóle.

O, coś tu Lajtowski poleca. Nieodwracalne. Obraz nieodwracalne. Nieodwracalne? Tak, taki tytuł? To trzeba sprawdzić. Zapiszę sobie. Nieodwracalne. Oraz nikt. Prawda jest taka, co za dużo, to nawet świnie nie chcą.

rakotwórcza to była... No właśnie, taka poszła fama, że guma turbo jest rakotwórcza. Guma turbo to jest guma turecka. Ona wróciła niedawno. Można kupić gumę turbo znowu. Znaczy nie tak niedawno. Dobra. No to co? No to trzymaj ta się. Do usłyszonka, do następnego, do usłyszenia w piątek o 21:00 i pa, pa.

Witajcie, nocni słuchacze nocnego radia. Zupełnie nowa audycja, krew z ucha. I przy mikrofonie

0: techniczny krawiec oraz...
1: Krwawa kałuża, to znaczy... Zanim cokolwiek powiem, to chciałam powiedzieć, że normalnie to się z ludźmi witam w takim oto tekście typu dobry wieczór moi kochani w horrorze umiłowani, a żegnam się z ludźmi tradycyjnym niech wam ziemia lekką będzie, a trawa zieloną. Ale teraz jeszcze się nie żegnam, tak więc i nie mam na myśli trawy takiej niemurawy. Jako, że to jest moja pierwsza, za przeproszeniem, okoliczność na antenie Nocnego Radia, to po pierwsze chciałam bardzo podziękować szanownemu krawcowi za opiekę, wsparcie moralne oraz techniczne oraz na tak zwanym wsparcie na duchu. No a po drugie chciałabym zrobić tak zwany wstępniak, czyli poznać się z ludźmi, którzy mają z tym radiem okoliczność na antenie częściej niż ja. Bo to jest mój pierwszy raz, czuję się jak dziewica.
0: Spokojnie, spokojnie, nie tak szybko, nie tak szybko, trzeba budować klimat. Trzeba.
1: No dobrze, to czujesz się jak dziewica. Czy już zbudowałam klimat?
0: już wszystko opowiedziałaś, co było do powiedzenia. Dziękujemy, to była audycja Krew z Ucha. Nie, no żartuję oczywiście.
1: Proszę, proszę.
0: Myślę, że spokojnie tutaj pogadamy sobie dłużej niż godzinę, a być może jeśli autorce starczy czasu, to może i 2 godziny. Zobaczymy. To zależy też od was wszystko, od waszej aktywności, od tego, czy będą telefony. Na razie jeszcze telefon nie działa, jest popsuty, jak to w horrorach, ale myślę, że tutaj naprawimy go po około może pół godzinki albo... No właśnie, czy przewidujesz, jak długa będzie audycja Krew z Ucha?
1: To znaczy, wiesz co, ja mam tendencję do słowotoków jako takich, ale to ja sobie mogę gadać jak do ściany i to mam nadzieję, że no, starczy nam pary i zainteresowania na godzinę, bo jeżeli ludzie nie posną, no to pogadamy sobie tutaj. A jeżeli posną, to mam nadzieję, że będą się im śniły jakieś koszmary.
0: Nie no, audycja ma być straszna. Ja już ostrzegałem na Facebooku, tak? Żeby założyć sobie gumowe majtki, bo można popuścić, kochani. To, a co to za straszna audycja, w której ktoś zasypia? To nie może tak być.
1: No,
0: będziemy
1: ale wiesz,
0: was to straszyć.
1: Tak bywa na przykład, że ktoś mi tam zapodał jakiś horror, nie wiem, co to był za film, i ja usnęłam na tym horrorze, tak więc wiesz... To jest kwestia umowna, co się kto boi, czego, tak?
0: A pamiętasz, co to był za film?
1: A bodajże Sinister chyba, ale to nie wiem. Tak, Sinister. Mhm.
0: No właśnie, czy w dzisiejszych czasach ludzie się jeszcze w ogóle czegoś boją? Czy nie jest trochę tak, że wzrósł nam próg tolerancji, że tak powiem, na straszne rzeczy?
1: No wzrósł. Myślę, że się ludzie... Znaczy, wiesz co, to tak można analizować dwójnasób, dlatego że ludzie się boją i nie boją, ale zupełnie innych rzeczy niż na przykład 15 lat temu czy 20, prawda? Bo biorąc pod uwagę, w horrorach już wszystko było. Tak? Weź sobie tak pomyśl, co w tych horrorach było. I wampiry, i duchy, i nie wiem, jakieś, wiesz, mutanty, i zombie. I nawet weszły takie popularne horrory, jakieś torturowanie pornograficzne, jakieś zszywanie ludzi, wiesz, dupa usta, te sprawy. Wszystko jest w horrorze, tak więc... Ludzie się troszeczkę boją innych rzeczy, nie wiem, o to, że do Ziemi zbliża się wielka asteroida i nic nie można zrobić, na przykład, o.
0: No właśnie, to co kiedyś nas być może straszyło, to nie wiem, czy przypadkiem dzisiaj nas nie śmieszy, no bo ten przysłowiowy wampir Dracula, no to dzisiaj to raczej taki żart bardziej.
1: No raczej, no ale no. Zobacz, bo teraz na przykład jeżeli chodzi o wampiry, no to tak, stanie przed jakąś dziewczyną Dracula, taki wiesz, kolo w pelerynce, to ona się zesika ze śmiechu przecież, tak? A stanie jakiś kolo, który świeci się, no tam jakiś ze zmierzchu, to od razu już będzie romantycznie i to tak troszeczkę, no patrz, no wampiry są romantyczne teraz, tak? A nie krwiożercze, czy tam krwiopijne, nie wiem jak to nazwać, tak ładnie, żeby tak było, wiesz, tak...
0: No. Ty masz w sumie opinię osoby, która lubi przekraczać granice. Takie, no mam, takie, no. takie znalazłem opinie, trochę powęszyłem, niczym inspektor i wychodzi na to, że przekraczasz granice. W jaki sposób na przykład można przekraczać dzisiaj granice? Właśnie w czasach, kiedy już wszystko, wszystkie granice zostały przekroczone i no to jak to dzisiaj zrobić?
1: No to znaczy, że, znaczy wiesz co, to by trzeba było, z jakiego kontekstu to wyrwałeś, te granice, bo to, skąd ty to w ogóle wytrzasnąłeś?
0: Przy opisie recenzji twojej książki Imar.
1: Imar, kurwa.
0: Imar.
1: Imar, jak
0: Żył no, Imar.
1: Imar. Imar. Czy ja przekroczyłam granicę w Imar? Matko z córką. To że wiesz co, trzeba po prostu sobie zadać pytanie, gdzie ja mam te granice, można powiedzieć. Może ja w ogóle nie uznaję żadnych granic, tak? I to, że ja przekraczam granice, ktoś tam sobie ustawił, to bo ja na przykład nie widzę żadnych granic w tematyce horroru. To jest ono. To jest temat dla mnie otwarty. To jest tak zwany worek bez dna, uważam.
0: No nie wiem, na czacie już tutaj padły takie hasła, jak znęcanie się nad małymi dziećmi i pedofilia. Może to są te granice,
1: no,
0: do przekroczenia.
1: To trzeba ustawić, jakiego rodzaju są te kategorie horroru, bo jeżeli bierzemy pod uwagę takie rzeczy jak znęcanie się nad pedofilem, znaczy nad dziećmi, nad pedofilem, to nie jest horror jako taki. Oczywiście to jest horror realny, ale to jest moim zdaniem totalna patologia i ja bym do pedofilii po prostu strzelała, tylko słyszę hasło pedofil i kulka w łeb. I to w ogóle u mnie nie ma, to jest odruch u mnie tak zwany, no, bezwarunkowy. Tak więc jeżeli chodzi o ścisłość, można w horrorze dzielić grozę na rzeczywistą i na nierzeczywistą i to są podstawy horroru, tak? Jeżeli mówimy o sprawach życiowych, to raczej nie jest horror, tylko raczej taki, no nie wiem, jak to powiedzieć, dramat, tak? No.
0: Słyszałaś pewnie o filmach z gatunku snuff, to się chyba nazywa, tak?
1: Tak, tak, słyszałam.
0: Co myślisz o tym?
1: No niestety, to jest tak zwana, mówiąc brzydko, potrzeba rynku. Jeżeli coś takiego się kręci się, no to znaczy, że ktoś to ogląda, tak?
0: No, ty oglądałaś takie rzeczy? Miałaś styczność?
1: Wiesz co, ktoś mi kiedyś podesłał link, chciałam to zobaczyć, ale został ten link zamknięty przez bodajże jakąś władzę mundurową.
0: No, jakby słuchacze nie wiedzieli, to są takie filmy. Tu chodzi o to, że ktoś umieszcza materiał, co do którego nie wiadomo, czy są to autentyczne tortury na przykład kogoś, czy zostało to spreparowane.
1: No tak, tylko akurat mówię, już w tym momencie to była kontrola tak zwana, no po prostu zostały te filmy usunięte przez policję.
0: Myślę, że to może być taki współczesny właśnie horror trochę, bo w sumie dzisiaj sztuka szuka nowych narzędzi, nowego medium, tak? I przychodzą mi do głowy takie horrory jak REC, na przykład Blair Witch Project. To też się pojawiło w pewnym momencie coś nowego, tak? Filmy stylizowane, nakręcone kamerą, tak jakby ktoś, jakby ofiara miała w ręku kamerę na przykład i było to pokazywane z perspektywy właśnie tej kamerki, którą ktoś sobie niesie na ramieniu i to był fajny bardzo patent i zastanawiam się, czy takie rzeczy jak filmy snuffowe, czy może jeszcze jakieś inne, może rzeczywistość wirtualna tutaj, rzeczywistość wirtualna też jest ciekawy temat, jeśli chodzi o horrory, bo okazuje się, że to są takie gry, które dobrze się czują właśnie w tej rzeczywistości wirtualnej i hełm, który zakładamy na głowę, daje zupełnie nowe możliwości straszenia.
1: No tak, ja podobny pomysł takiego horroru w rzeczywistości wirtualnej, napiszę go, ale najpierw muszę skończyć dwie moje powieści, które mam na warsztacie, a następnie będzie masakra w rzeczywistości wirtualnej, ale chodzi mi o to, że na przykład te filmy, które wspomniałeś, typu REC, to są, znaczy REC jest hiszpański oryginalnie, a nieoryginalnie, to znaczy przeróbka jest amerykańska. I jeżeli chodzi o takie właśnie podejście, że ktoś filmuje taki dokument, prawda, no to jest niby oryginalne, ale zobacz, co się porobiło zrobiło. Po Blair Witch Project powstały jakieś kolejne filmy, które tak naprawdę wyeksploatowały ten cały ten paradokument tak zwany. I to już jest, dla mnie to już nie jest nowość. To już jest, no takie powiedziałabym, mało oryginalne teraz, ale Blair Witch Project pierwszy, Mistrzostwo Świata.
0: To właściwie trochę miała być audycja o tobie, bo to jest pierwszy odcinek krwi, właśnie jak to odmieniać, krwi, pierwszy odcinek krwi z uszu.
1: No tak, ale wiesz co, chodzi o to, że wiesz, że od czegoś trzeba zacząć, tak, i to, no to, no, no, no trzeba się jakoś rozgadać, no to, no to o czym będziesz gadał, o mnie, no co ja jestem, nie? Baba, która pisze książki, no i... O... No, problem. No,
0: ja tu się popytam zaraz, ja tu się popytam. Na przykład takie trochę mainstreamowe pytanie. Opowiedz o początkach swojej przygody z pisarstwem.
1: Aż ty to też wiesz, kurczę. No dobra, przygoda z pisarstwem moja o początkach, proszę uprzejmie. Dostałam zjeby za to, że miałam pomysł, żeby zostać pisarką. Po pierwsze, dostałam po łbie. Nie miałam nikogo tutaj w okolicy, który mnie, że tak powiem, wziął i poparł, bo to był pomysł porąbany i wszyscy myśleli, że to coś mi odbiło, że pisarz, a szczególnie pisarz horrorów, to pojeb, narkoman i pijak. Biorąc pod uwagę przykład Stephena Kinga, na przykład. No i wyobraź sobie, że któregoś razu bliska mi osoba powiedziała, że się o mnie martwi z moimi inklinacjami do horroru i do pisania horrorów, ponieważ mój mistrz Stephen King jest przecież alkoholikiem, pijakiem i tak dalej, żebym ja przypadkiem nie wpadła w jakieś nałogi. No to nie, no spokojnie, to moja odpowiedź była następująca, że jeżeli mi będzie dane i dożyję, nie wiem, Odyn mi pozwoli do tego, żeby dożyć, no nie wiem, mieć tak jedną setną tego, co Stephen King napisał i korzyści materialne podobne też w jednej setnej czy tysięcznej i jeżeli w tym przypadku sobie na przykład kupię, tak jak on, Harley'a, motocykl za gotówkę i sobie będę popylała tym Harley'em, to wtedy mogę sobie ewentualnie wziąć pod uwagę, że czy wpaść, czy nie wpaść w jakiś minimalny nauk. Ale to dopiero wtedy.
0: Jesteś poganką?
1: Znaczy, wiesz co, sympatyzuję z wierzeniami pogańskimi, bardzo mi się podobają i lubię to po prostu. No i umieszczę te wierzenia w mojej powieści pod tytułem Cytrynowa śmierć, no ale to spokojnie, jeszcze trochę.
0: Bo z pisarzami jest trochę tak, że oni się muszą znać na wielu rzeczach, nie?
1: Znaczy, wiesz co, może tak... Znaczy, pisarz nie musi się znać na wszystkim, tylko w zależności co tam mu do głowy wpadnie, jaki pomysł, prawda? I wtedy na przykład, jeżeli mi wpadło do głowy, żeby, nie wiem, obudzić jakąś tam pogańską boginię, która się wkurwi coś będzie robiła, no to muszę poznać, prawda? I wiarę w tę boginię, prawda? I coś tam robiło u niej, jak ci ludzie, którzy tam obrzędy odstawiali się do niej tam, jak się ubierali, prawda? Z czego mieli kostiumy, znaczy te ubrania. Bo mam zamiar zrobić sesję zdjęciową i mam zamiar uszyć te giezła, czy tam mam nawet włócznie już przygotowane, tak więc spokojnie, damy radę.
0: Fajnie, ja też się trochę bawiłem w odtwórstwo z wikingami, więc wiem o czym jest mowa.
1: Ja mam słabość do wikingów, ale niestety nie było mi dane brać udziału w żadnej grupie wikingskiej, tylko byłam niestety w rycerzach średniowiecznych. To był mój błąd, ale nie szkodzi. Błędy się w życiu popełnia.
0: Pewnie, że wikingowie lepsi. No właśnie... Jak wygląda praca przy pisaniu książki? Na pewno robi się research, o którym teraz wspomniałaś. Tak, i tutaj no, na pewno z pomocą przychodzi internet. To jest na pewno różnica w stosunku do tego, jak pisarz pracował kiedyś. Kiedyś miał ciężej, prawda? Musiał chodzić po bibliotekach, żeby nie wyjść na lamusa i nie... I no żeby raczej, przedstawić, no żeby właśnie zrobić ten research, a dzisiaj internet no to bardzo dobra i pomocna rzecz. A powiedz coś właśnie o pracy nad opowiadaniem czy nad powieścią, jak to wygląda? Uchyl rąbka tajemnicy.
1: Matko, po prostu córką, Rąbka. Znaczy tak, ja research robię owszem, tylko to taki jest troszeczkę inny research, ponieważ się na przykład ostatnio napisałam slasher, prawda? Podobno slasherów się nie pisze, bo to jest gatunek filmowy, no ale ja, prawda, stwierdziłam, że trudno, świetnie. Znaczy taki slasher troszeczkę inny, bo kosmiczny, no nieważne. No i robiłam research do slashera, tak zwany, pytałam się po prostu ludzi, znaczy nie ludzi, to była taka sytuacja, że poszłam do sklepu typu Dom i Ogród, żeby kupić jakieś rzeczy na komary, takie wiesz, są odstraszające rzeczy do komary. No i widziałam tam alejkę z piłami łańcuchowymi, czy tam z pilarkami. Wlazłam w tę alejkę, zapatrzyłam się w te piły łańcuchowe i obok mnie stanął taki staruszek, który mi doradził właśnie, którego ja zaczęłam się pytać, która piła łańcuchowa z tych, które widzi, jest dobra do ćwiartowania, i on mi to powiedział, bo rozmawialiśmy sobie. I no, tak więc tak, to taki przykład researchu do slashera to było właśnie ten, że rozmawiałam ze starszym panem, zresztą bardzo sympatycznym, w sklepie z gospodarstwem domowym, znaczy z Dom i Ogród, o ćwiartowaniu piłą łańcuchową.
0: To ciekawe, ciekawe. Pan pewnie był przekonany, że to żarcik, a mogło się okazać, że wcale nie, że przyszła psychopatka po piłę i
1: no
0: pan
1: też,
0: poinstruował.
1: Ja właśnie wiesz co, bo ja zadaję, generalnie rzecz biorąc, ja uchodzę za osobę, która zadaje dziwne pytania, prawda? Ale uprzedzam, że to są pytania do powieści, z tym, że no to jest horror, tak? No to co w horrorze się robi? No to albo się krew leje, albo nie wiem, no trup pada gęsto. U mnie się akurat trochę krwi leje. No tak, wybrałam taki temat.
0: No tak. No właśnie, pisarze lubią robić sobie nawet różne eksperymenty. Robert Howard, autor Conana, to było na jakimś filmie pokazane, nie wiem, czy to było, nie było przypadkiem jakieś podkoloryzowane, ale był tam on pokazany, ten nasz Robert, jako taki gość, który, aby wczuć się trochę w tego Conana, jak on się męczy, to on biegał, machał rękami i się chciał autentycznie zmęczyć, żeby móc lepiej oddać to zmęczenie. Czy ty też stosujesz jakieś takie triki?
1: Nie, to znaczy ja wiem, o co ci chodzi. Chodzi, bo to jest troszeczkę inna sytuacja, ponieważ zdaję sobie sprawę, że Conan Barbarzyńca, prawda, no To była raczej fantastyka niż horror, no, ale oczywiście. Zostałam właśnie niekiedy, jakoś niedawno posądzona o to, że moje opowieści piszę z tak zwanego doświadczenia. No to nie do końca jest w ten sposób, ponieważ no nie muszę nikogo poćwiartować, prawda, żeby to opisać bardzo charakterystycznie i bardzo realistycznie, przepraszam za pomyłkę.
0: Nie musisz, ale możesz.
1: Ale no wiesz, no był taki przypadek jakiegoś chyba hiszpańskiego pisarza, nie pamiętam już dokładnie. Kazimierz Krycz mi to mówił, to jest też pisarz horrorów. Pozdrawiam Kazia, jeżeli mnie słyszy. To na pewno Korsarz pozdrowi Kazia, bo Korsarz pewnie jest z Kazimierzem w kontakcie bardziej niż ja. No ale on kiedyś opowiadał o takim pisarzu bodajże hiszpańskim, o ile dobrze pamiętam, który żeby właśnie nie wiem, jakoś bardziej realistycznie niż zwykle opisać sytuację właśnie jakąś, no to zabił, poćwiartował i spożył swoją dziewczynę. No, potem to opisał. Ale ja nie uciekam się do takich metod, tak więc spokojnie.
0: Co to było? Aż grzmot przeciął niebo, że tak pięknie poetycko powiem, po pisarsku.
1: Dokładnie, literatura to naprawdę, ale mówię, ja mam po prostu taką wyobraźnię, że potrafię sobie wszystko wyobrazić i to jest jednocześnie plus, drugocześnie minus, bo to mówię, ja tak powiedziałam, że moja wyobraźnia mnie kiedyś zabije, bo normalnie ja potrafię sobie wszystko wyobrazić i nie muszę się właśnie znaczy, nie latam z piłą łańcuchową po ulicy i nie ganiam ludzi, żeby poczuć ich reakcję, czy ewentualnie jeszcze jakieś krzyki. Nie.
0: To teraz trochę luźniejsze pytanie. Powiedziałaś, że... No też znalazłem taką informację, że w pewnym momencie mocno cię zainteresowały slashery. Które filmowe slashery są twoimi ulubionymi?
1: To znaczy, wiesz co, ja tak naprawdę to nie mam takiego ulubionego slashera. No może No może Topór, ale pierwsza część. No może Piła, ale Piła to też nie jest taki typowy slasher, tylko taki powiedzmy, no... Ale pierwsza Piła, bo reszta Pił to jest do dupy, tak naprawdę, mówiąc ogólnie. Może Piątek 13, ale te takie pierwsze części, takie stare, tak? No to mówię, z każdego filmu brałam taki wyrywek. To nie jest tak, że ja mam jakiś ulubiony horror. Nawet Teksańska masakra Piłą łańcuchową jest filmem tak kiczowatym, że aż kultowym już, ale nie lubię całości, tylko lubię takie wyrywki. Lubię moment, kiedy dziewczyna ucieka przed Leatherface'em, na przykład Jerry'a. To piękna scena jest, tak więc mówię, ja to patrzę technicznie na filmy, tak robię stop klatkę i na przykład myślę sobie, jakbym ja to napisała, albo jaki tu trik zastosowany został, jaki to wiesz. Ja tak na horrory patrzę, bardziej technicznie niż ogólnie.
0: A takie dzieła wybitne, jak na przykład Cannibal Holocaust, znasz?
1: No znam. Znaczy wiesz co...
0: No, takie są słabe.
1: Znaczy wiesz
0: Nuda.
1: Co, nie tyle słabe, co... No wiesz, no ten film miał wywołać szok, prawda? Obrzydzenie, szok, czy w ogóle jakiś, nie wiem, skandal obyczajowy, czy coś. No i wywołał oczywiście. Potem się reżyser musiał tłumaczyć, że nikt tam nie ucierpiał, czy ewentualnie, no ale widzisz, no niezbyt mi się podobał. Znaczy, no niezbyt.
0: To ja ci powiem film, który mnie chyba najbardziej zbulwersował, tak zniesmaczył, wystraszył i można powiedzieć, że wrył się w mózg, zrył beret, jak to się dzisiaj mówi.
1: No pewnie serbski film, nie?
0: Nie.
1: Albo Ludzka stonoga, tak?
0: Nie.
1: Albo Mawela.
0: Nie.
1: No to nie trafiłam, dobra, dajesz.
0: Man Behind the Sun. Nie wiem, czy znasz, to jest film o jednostce 731, którego nikomu nie polecam, bo to naprawdę jest straszny film. Tym bardziej straszny, że oparty na faktach. Była taka japońska jednostka, która pod przykrywką placówki, która miała tam uzdatniać wodę, robiła na jeńcach koszmarne eksperymenty, wiesz? I takie, że na przykład ich tam kroili. No, krojenie na żywca to tam nic, ale zamrażanie komuś kończyn i rozwalanie ich potem kijem. Kurczę, ten kiłom powiedział. Kijem. To, no i tam gorsze rzeczy, jakieś wsadzanie do komory ciśnieniowej, że komuś gały wychodzą. I to wszystko się naprawdę działo, nie?
1: A to jest japoński film? W sensie azjatycki?
0: To jest film, zaraz ci powiem.
1: Bo Azjaci słyną z takich filmów, jeżeli chodzi albo o duchach, albo o dziewczynkach z długimi włosami w białych koszulach, albo właśnie o brutalne torturowaniu i takie dosyć realistyczne sceny i tak dalej. Tak więc nie zdziwiłabym się, gdyby to był azjatycki film. Asian Terror tak zwany cykl jest.
0: Nie wiem, czy to jest Man Behind the Sun, ale...
1: Albo oparty na jakiejś japońskiej, wiesz, czy w jakimś...
0: Ja nie wiem, czy to nie Chińczycy nie maczali w tym palców przypadkiem, bo
1: możliwe,
0: to mogło być takie odreagowanie na tej zasadzie, że my robimy filmy o strasznych Niemcach, a oni, wiesz, o tych, którzy ich gnębili. Tych filmów powstało kilka. Jest jeszcze oddział 731 z 88 roku. Oparta na faktach historia japońskiego obozu śmierci, którego istnienie było jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic. Wiesz, to jest taka straszna historia, że... No i to jest produkcji chińskiej, Hongkong. To jest tak straszna historia, że Japończycy o tym nie mówią. Jakby to wyparli po prostu ze swoich głów i... Nie komentują tego tak, jakby nigdy tego nie było. Jak ktoś porusza ten temat, to ucinają rozmowę, zaprzeczają. No bardzo niechlubna historia.
1: No tak, tylko to jest, powiedziałeś, film oparty na faktach, które się, że tak powiem, wydarzyły rzeczywiście, zdarzenia i tak dalej, i tak dalej. I to raczej bym nie podpinała pod horrory, tylko pod dramaty takie typowe, bo to jest, no, to jest dramat. To jest, bo horror jako taki to powinien teoretycznie z założenia mieć jakiś element nadprzyrodzony i niewytłumaczalny, na przykład.
0: Aha.
1: Ja jestem oldschoolowa, jeżeli chodzi o takie podejście do horroru, bo jeżeli horror jest, że się się, no bo mówię, teraz się troszeczkę przesunęła ta granica właśnie tego horroru, bo teraz się do horroru wrzuca wszystko, cokolwiek wywołuje właśnie emocje typu strach, niepewność, wiesz, ciary jakieś, czy jeżeli oglądasz film i wymiotujesz, znaczy, że to jest horror. No, no niezbyt, ja to bym klasyfikowała troszeczkę inaczej, ale okej, dlatego ja teraz cały ten zbiór traktuję taki wielki wór, wszystko się do horroru wrzuca, zauważ, kiedyś było, tak, kiedyś ci się z horrorem kojarzyły, nie wiem, wampiry i wilkołaki, a teraz wszystko tak naprawdę, jeżeli masz w filmie, nie wiem, jedzie ci ktoś kosiarką po tobie, to już jest horror, a mimo tego, że tam nie ma żadnych, prawda, nie wiem, duchów z mor i tak dalej, tak, więc, no jest troszeczkę, gatunek się troszeczkę rozrasta i troszeczkę ewoluuje, nie wiem, czy w dobrą stronę, no ale zobaczymy.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i tych na czacie, i tych przy radiokomputerach. Radiokomputer to mój patent jest, to ja to wymyśliłem.
1: Widzisz,
0: jaka kreatywność, mógłbym książki pisać, a
1: no
0: może
1: dajesz,
0: nie.
1: No dajesz, no. Dlaczego? No, spróbuj. A skąd wiesz, czy nie napiszesz?
0: Czy w takim wypadku nie jest dobrze zacząć od opowiadanka krótkiego na przykład?
1: To różnie, to są różne metody. Ja na przykład zaczęłam od razu od powieści i też dostałam za to pierdol, bo ponieważ nie wolno i tak się nie robi, ponieważ się najpierw pisze krótkie formy, a potem się terminuje gdzieś tam u jakiegoś pisarza, a potem się w ogóle gdzieś tam weryfikuje na weryfikatorium, a ja od razu jebnęłam powieść i miałam i źle.
0: Strasznie niepokorna jesteś, to nas chyba łączy, ja też tak lubię pod prąd trochę.
1: No tak, jasne, tak, będę jeszcze się pytała o pozwolenie, czy wiesz, czy można pisać, jeżeli miałam takie parcie na pisanie, że już nie mogłam siedzieć w ogóle przez kilka miesięcy, w ogóle nie spałam prawie i cały czas pisałam, to jeszcze miałam się pytać kogoś o pozwolenie, czy mogę powieść napisać kogo niby.
0: Chyba ogólnie jesteś trochę uczulona na takich wskazywaczy i mentorów różnych i strażników tradycji, którzy mówią na przykład, że kobieta to powinna to i tamto. Nie? Na
1: przykład. Lekko mówiąc, bardzo, bardzo dobrego słowa, lekkiego dyplomatycznie użyłeś, że jestem uczulona. Tak, jestem uczulona na to, ponieważ miałam troszeczkę dużo z takimi ludźmi do czynienia i troszeczkę mi zaleźli za skórę bardziej niż ta ustawa przewiduje i dziękuję bardzo.
0: To można by takiego, na takim właśnie jegomościu poeksperymentować, zamknąć go gdzieś w jakiejś w jakimś pokoju ciemnym i przywiązać go tam gdzieś i na nim testować różne rzeczy, jak na przykład wygląda ćwiartowanie czy coś, a on by wtedy się dalej dar. Kobieta, nie wolno kobiecie tego robić!
1: A to masz to wiesz, to jest wyobraźnie, no mówię, no może ty powinieneś też zacząć pisać jakieś opowieści, dziwnej treści.
0: Kobiecie nie uchodzi ćwiartować przywiązanego mężczyzny!
1: Nie wolno! A jeszcze usłyszałam, że kobieta pisząca horrory jest, czy horrory pisane przez kobietę, czy w ogóle takie książki z tematyką zahaczającą o męską, tak zwaną areał męski, cokolwiek to znaczy, to są dzieła niewiarygodne, whatever to znaczy.
0: Ja myślę sobie tak, zgaduję, że często pisarki, w ogóle każda kobieta, która robi coś niestandardowego, to wcześniej czy później słyszy taką uwagę, że ma wściekłość macicy, albo chłopa jej brak, albo coś takiego, nie? To pewnie
1: no,
0: tak
1: albo
0: się
1: jest niedopchnięta i sfrustrowana. Wyliczam teraz z pamięci, co padło w moją stronę określniki, że jestem jebnięta, że na pewno jestem bez przerwy pijana, bo czy piszę po alkoholu, czy piszę po narkotykach, czy właśnie nie mam wścieklizny macicy, bo niedawno chłopa nie miałam, że powinien ktoś mi porządnie przeżnąć, to może by mi się wyprostował światopogląd. No
0: pięknie.
1: No też uważam, że to coś jest w tym, tylko właśnie jeszcze nie wiem co, ale dojdziemy do tego, dojdziemy. No i na pewno jestem agresywna i mam napady agresji, że w ogóle cała ta moja właśnie frustracja życiowa, czy cokolwiek, się właśnie widać ją w tekstach. I na pewno jestem psychopatką oczywiście, bo to jest podstawa.
0: A pomówmy może chwilę o tak to pięknie sobie to nazwałem w notatkach, o anatomii strachu. Jak to właściwie jest z tym strachem? Czego się boimy najbardziej? Ja na przykład komornika najbardziej się boję. Dałoby się zrobić horror z komornikiem, z takim psychokomornikiem, no bo był Maniac Cup z Bruce'em Campbellem zresztą, jakby ktoś nie wiedział, to chyba jedna z takich mniej znanych jego ról, ale no taki komornik z piekła rodem, który by na przykład powiedział: widzę, panie krawiec, że nie ma pan już żadnych dóbr materialnych, zadowolę się więc pana uchem.
1: No wiesz, to jest twój strach tak zwany, spowodowany jakimś czymś, prawda?
0: Można się domyślać czym.
1: No domyślać się można czym. I to jest, każdy strach jest czymś spowodowany. I na przykład, co by było, gdyby teraz stanął przed tobą komornik i powiedział: no właśnie, to co pan ma do oclenia, czy tam do coś, nie, przepraszam, co pan ma... Idzie pan z nami, nerkę poproszę, tak? I to jest twój koszmar tak zwany największy, prawda?
0: No właśnie.
1: No właśnie, ale to nie jest takie coś, że no ale i widzisz, ja może o to chodziło, że przekraczam granicę, że ja sobie odpowiadam na pytanie, co by było, gdyby na przykład, tak?
0: Właśnie, co by było, gdyby. To jest dobre pytanie. Chyba właśnie twórcy i pisarze i filmowcy najczęściej sobie zadają takie pytanie, co by było, gdyby, nie?
1: No, co by było, gdybym na przykład poszła do lasu, gdzie jest ciemno, prawda? Ciemno, bo ja kilka razy zabłądziłam w lesie, gdzie było w ciemno jak w dupie i skończyło mi się paliwo i taki tam komórka zdechła. No i ja byłam w takich sytuacjach. No i co dalej? No i proszę bardzo.
0: No właśnie, my się boimy ciemności, my ludzie, przepraszam, że mówię za ciebie, nie wiem na pewno, czy jesteś człowiekiem, my ludzie się boimy ciemności, a na przykład dla zwierząt nocnych, to one mogą się dnia może bać, a noc jest dla nich czymś zupełnie naturalnym i wtedy czują się spokojne.
1: No tak, no bo one są, niektóre zwierzęta do nocy przystosowane, tak, mają oczy odpowiednio, słuch, prawda, a człowiek to taki... łysy, ślepy i taki tam.
0: Więc tak jak sobie staram się zbudować w głowie teraz jakiś klimat grozy, to przychodzi mi do głowy mała miejscowość wypoczynkowa, w której są dwa domy na krzyż, jeziorko na środku, jakieś molo, dużo lasu, las przeraża nas, prawda?
1: W jeziorku jakaś dziwna substancja, tak? Która zżera ludzi.
0: Substancja.
1: Był taki film, tak, amerykański. Zresztą,
0: dobry tytuł na książkę albo na film. Substancja.
1: No wiesz, był horror pod tytułem Blob przecież.
0: Bardzo fajny był.
1: Blob.
0: Fajny był, niby taki głupkowaty, ale pamiętam, że podobał mi się.
1: To jest horrorów lat 80. i 90. To po prostu na tym się wychowałam. Będąc małą dziewczynką oglądałam horrory, pochłaniałam. Inne dziewczynki oglądały jakieś tam bajki, czy tam jakieś, nie wiem... kreskówki czy tam coś, a ja siedziałam na podłodze w kucki i na jakimś takim magnetowidzie rozklekotanym oglądałam jeszcze na taśmach wideo pirackie horrory amerykańskie z lat 80. Dobrze.
0: To też był fajny klimat, bo się oglądało takie na VHS-ie te stare filmy i one czasami sobie zaśnieżyły, czasami trzeba było się lepiej przyglądnąć. W ciemności ten telewizorek mały nam świecił, dawał klimat, a dzisiaj może to się zagubiło trochę, bo siadamy sobie przy wypasionej plaźmie jakiejś wielkiej i duży pokój, już nie ma zawalonego meblościankami. No, nie wiem, tak sobie głośno myślę.
1: Ale zobacz, zauważ coś takiego, że w te filmy się oglądało, przynajmniej ja tak miałam, że oglądałam te filmy, na przykład, nie wiem, Piątek 13, czy Koszmar z ulicy Wiązów, czy nawet Martwe zło. Nie dlatego, że to były horrory, o Jezu, to po prostu teraz po latach, no to wiadomo, to są takie kiczowate filmy, że aż głowa boli, ale wtedy dla człowieka, który żył żył w takim szarym, komunistycznym, betonowym kraju, to był taki powiew innego świata. Tam były jakieś fajne samochody, wiesz, fajne domy, nie wiem, kolorowe, mimo tego, że ma, wiesz, była naprawdę słaba kopia tych filmów, ale no i to był taki inny świat. I to ja nie oglądałam tych horrorów, bo to były horrory, strasznie się bałam. Bo ja oglądałam po prostu lepszy świat i te samochody takie specyficzne i te długie kable od słuchawki amerykańska pani domu miała, chodziła po całej kuchni, wielkie ledu, pojemniki z sokiem. No, tak.
0: Tak, to była dla nas trochę egzotyka. Pamiętam, jak oglądałem film Kobra, to był chyba, i porucznik Cobretti sobie tam pizzę po prostu zjadł. I ja się dziwiłem, co on je. I pytałem się kumpli, co to za jedzenie takie dziwne, a oni też nie wiedzieli, no bo pizzy nie było jeszcze w PRL-u i tak i tłumaczyli mi, wiesz, krawiec, to jest takie specjalne jedzenie dla komandosów.
1: A do tego jeszcze oczywiście Kobra, co robił nożyczkami sobie ciął, tak? Zimną pizzę i wokół, to, no po prostu totalna, wiesz, dla mnie była, ach, piękna scena.
0: Właśnie, widzę, że pamięć nie zawodzi.
1: Nie zawodzi.
0: W ogóle fajny film, bo miał swój klimat, nie? To wiesz, miasto w nocy, ci na ziole psychopaci, to fajnie się oglądało. A Freddy też jeden z moich ulubieńców. Mogłem cię przywitać właśnie. Welcome in my radio, bitch!
1: Pięknie. No, następnym razem mnie tak przywitaj, proszę cię uprzejmie, ale poza tym mówię ci, ja oglądałam Freddy'ego właśnie ze względu na te odmienne odmienność kulturową. No tam przecież te, wiesz, najbardziej mi się te z przedmieścia podobały na przykład.
0: Właśnie, przedmieścia.
1: I to jest, i to się akurat tak zdarzało, czy zdarzyło, że najwięcej takich architektoniczno-kulturowo jakichś takich rzeczy, które wchłonęłam, tych amerykanizmów strasznych, imperialistycznych, to było właśnie z horrorów. I to tak jakoś, no może dlatego też tak do tych horrorów nie ciągnęło, żeby poznać jakiś taki, no, nie wiem, może one były jakoś tak specjalnie kręcone, ale no, Amerykę poznałam z horrorów, a może tak.
0: Ale tu widzicie i słyszycie, słuchacze, że tą grozą, tym mrokiem, to człowiek się rodzi chyba z tym. Już mała dziewczynka, mała kałuża, i już tam tylko to ją interesowało. Nie Bolek i Lolek, tylko taka mała
1: będzie
0: dziewczynka na czarno ubrana.
1: Horrory, ale na przykład kiedyś pamiętam, że dziewczynki na moim podwórku się tam wymieniały jakimiś lalkami, a ja na przykład poszłam do sklepu oglądać noże. No.
0: No to jak mówimy o takich właśnie dziewczynkach, to mi się Sok z Żuka przypomina. Tam była taka młoda, mroczna Lidia. Dziewczynka. Lidia. To też był ciekawy film. Sok z Żuka był fajny, bo był i śmieszny, i taki creepy. Tak. Nie straszny, ale creepy. Taki. I to fajnie się oglądało. Bardzo mi się podobał. Tytułową rolę Sok z Żuka, bo tak się nazywał ten straszny jegomość, to grał bodajże Michael Keaton, prawda?
1: Tak. Ucharakteryzowany mam ten film na płycie, oglądam często, aż chyba go porysowałam troszkę, ale uwielbiam ten film po prostu i dlatego uważam, że jeżeli ktoś podchodzi do horroru jako takiego właśnie tak strasznie poważnie, to nie będzie horror, bo mówię, w moich książkach też ludzie mówią, że się można nawet uśmiechnąć, tak więc tak do końca sztywno tych horrorów też nie traktujmy.
0: No, Tim Burton jest wyjątkowy, na pewno założę się, że też sobie cenisz tego twórcę.
1: Tak, on jest jednym z moich ulubionych reżyserów.
0: No proszę. A powiedz, czy u ciebie też jest trochę takiego bartonowskiego klimatu, może?
1: Nie, ludzie mówią, że u mnie raczej jeszcze jest właśnie w tym nieszczęsnym Ymar, dlaczego nieszczęsnym, to powiem za chwilkę, że są klimaty z Lovecrafta, ale ja tam klimatów z Lovecrafta nie widzę, no ale widocznie się jakoś przemyciły.
0: Czyli cię przyrównują do Lovecrafta, mówisz?
1: No też. Ktoś mnie nazywał Stephenem Kingiem spódnicy, aczkolwiek ja spódnicy nie noszę. Tak więc, znaczy, wiesz co, ludzie bardzo lubią porównania, bo tak jest im łatwiej skatalogować, czy wiesz, sam przyrównać, jakoś tak sobie poukładać. Ale ja się ani nie czuję Stephenem Kingiem w spódnicy, ani się nie czuję spadkobiercą mistrza Lovecrafta. Po prostu piszę, jak mi tam w duszy gra. No.
0: To chyba nie jest takie przyjemne dla twórcy, jak jest tak przyrównywany cały czas do kogoś, że właśnie polski Lovecraft, albo tam Rambo w spódnicy, to tak...
1: W spódnicy, coś takiego. No to wiesz, ale to są moim zdaniem normalne reakcje. No, chociaż mówię, no... Ja tych łatek określników naprawdę słyszałam wiele i żadna z nich nie była trafiona do końca i no, trudno się dziwić, że człowiek próbuje coś sobie tam, wiesz, w jakąś szufladkę jakoś tak umieścić, coś zrozumieć i to ja się nie dziwię takim określnikom, ale troszeczkę już mam ich dosyć.
0: A czemu nieszczęsny Ymar?
1: No i to jest moja tak zwana nemezis, ta książka i to... No cóż, to bym musiała, to może na kolejną audycję zostawmy, tak? Bo to naprawdę jest długa opowieść i zahacza o wiele rzeczy z mojego życia i o tym można też powieść napisać, o tym jak Magdusia wydawała Ymar, albo szukała wydawcy, albo co napisała i co jej kolega powiedział, kiedy przeczytał ten Ymar, bo powiedział, że ja się spodziewałam, że ktoś mi powie, ty stara, tu ty przegięłaś, tu nie widać, a tu ewentualnie błąd. A on mi powiedział, ty kurwa, co ty masz nasrane pod deklem, że piszesz takie rzeczy. Ja mówię, no to świetnie.
0: No widzisz, jak to jest. To właśnie dobrze zostawić na następne odcinki. A dzisiaj taka luźniejsza audycja. Jak ktoś by chciał zadzwonić i pogadać z Kałużą, to proszę bardzo, nocne radio, taki jest Skype. I czekamy na wasze telefony. Może macie jakieś pytania co do warsztatu, może jakieś inne. No, a ja tak
1: może
0: podpytam właśnie.
1: Po prostu pytanie, jakiekolwiek. Tam, wiesz, jaki po prostu, bo ja na przykład oczywiście mogłabym tutaj przygotować jakąś pogadankę i tak dalej, wejść tutaj, wiesz, tego, jak tego mądrala, coś tam, ale chciałabym poznać właśnie, co ludzie by chcieli usłyszeć w tej audycji. Nie wiem, co ich interesuje, co... No to po prostu, chciałbym poznać zdanie słuchaczy i tyle.
0: No właśnie, macie tutaj fankę, miłośniczkę i specjalistkę od horrorów, więc możecie tutaj rzucać pomysłami, o czym byście chcieli usłyszeć w audycji Krew z ucha. Krew z ucha trochę jak sok z żuka brzmi. Krew z ucha, sok z żuka.
1: Albo krew, ja podejrzewam, że za jakiś czas ktoś powie, że to krew z dupy, ale z dupy to jest taki youtuber bardzo popularny, więc nie sugerowałabym, żeby... No to tak by było, nie wiem, trochę plagiatowe, nie?
0: No byłoby tym bardziej plagiatowe, że nasz redakcyjny kolega Claude Monet nagrywał audycję z dupy do ust. To też
1: niech będzie krew z ucha, ewentualnie można zmienić, jeżeli pozwolisz, na przykład krew z uszu, żeby tak było bardziej dźwięcznie, whatever, ale nie, tytuł jest spoko, moim zdaniem.
0: Krew z uszu. No, może być, tyle, że powstał już tutaj dżingielek, którego ty chyba jednak nie słyszałaś, bo coś mi tu tak źle ostatnio działa. Jak puszczałem na początku intro, to nie słyszałaś, słyszałaś tylko ciszę, prawda?
1: Coś tam słyszałam, ale to nie było nic konkretnego, co bym mogła się wypowiedzieć w temacie.
0: Aha. Dobra, to my może zrobimy przerwę muzyczną na złapanie oddechu i po muzyczce będzie można dzwonić. No już teraz można, było można, już nie można, teraz muzyka. I wiesz co poleci? Poleci utworek, który na pewno słyszałaś, temat przewodni z Nightmare on Elm Street.
1: To poproszę.
0: No to my wracamy do was za chwilę, na razie się tutaj wyciszamy i za 3,5 minuty jesteśmy z powrotem.

0: Krew z ucha.
1: I już jesteśmy z wami znowu. Audycja Krew z ucha. I gadają do was Magda i Krawiec techniczny. Ja dzisiaj też taki współprowadzący. I już tu mamy pierwszego słuchacza. Dzwoni...
2: Tutaj nie da rady.
1: Dzwoni Grzesiek. Witaj, Grzegorzu. Halo? Słyszymy się?
3: Cześć, słyszymy się?
1: Doskonale, cześć. Doskonale.
3: Cześć. Chyba jestem pierwszym słuchaczem, który dzwoni na audycję Magdy. Tak. Więc w imieniu wszystkich słuchaczy witam cię serdecznie na antenie Nocnego Radia. Bardzo fajnie się was słucha. Ciekawa audycja.
2: Dzięki.
3: Do was obojga mam jakby dwie prośby o poruszenie może dwóch tematów. Najpierw może do Magdy. Czy w jakiejś audycji jakbyś miała chęć poruszyć właśnie tematy warsztatu pisarskiego, może niekoniecznie odnoszącego się akurat do gatunku, którym się zajmujesz, ale konkretnie do warsztatu pisarskiego, jak wygląda cały ten proces w twoim przypadku, jeżeli chodzi o tworzenie książki, jakie były początki, jak pierwsza książka powstawała, bo sama tutaj powiedziałaś dosyć ciekawą rzecz, właśnie, że zaczęłaś od powieści. Ja podobnie jak Krawiec właśnie słyszałem, że sam troszeczkę jakieś drobne opowiadania kiedyś pisałem. Ale to w latach takich bardzo młodzieńczych, bardziej to było uskutecznianie grafomaństwa niż pisanie, więc na pewno byłby to bardzo ciekawy temat, gdybyś tutaj jako osoba, która ma pewne sukcesy na tym polu, jakbyś chciała się podzielić z nami swoim warsztatem, to na pewno byłoby to coś bardzo wartościowego.
2: No nie ma sprawy, nie ma sprawy. Bardzo chętnie.
3: I jeszcze tutaj wiem, że poruszyliście temat Tima Burtona. Ja nie wiem, czy Krawiec w którejś audycji, spoiler, był w ogóle temat filmów Burtona.
1: Chyba nie.
3: Chyba nie. Bo,
1: dobry pomysł.
3: Bo może warto, bo na pewno temat jest ciekawy i może Magda, która jest też fanką, może by wspólnie z tobą poprowadziła taką audycję na temat właśnie Tima Burtona.
2: No spoko.
1: Ja też bardzo chętnie coś wspólnie z Magdą zrobię, wszystko.
3: Bardzo, bardzo fajnie się was wspólnie słucha i myślę, że liczę, że Magda pozostanie na dłużej tutaj w radiu i będzie dosyć długo prowadzić audycję i że właśnie może wspólnie poprowadzicie jakiegoś spoilera o na przykład o Timie Burtonie, o twórczości Tima Burtona albo o jakimś innym filmie z gatunku, ale Tima audycji spoilera o Timie Burtonie na pewno bardzo chętnie bym posłuchał. Myślę, że więcej jest fanów Burtona wśród słuchaczy.
1: No dobra, zakonotowane pomyślimy.
3: No więc, tak, chyba coś
2: zaczęliście mówić. Że tak powiem, będziemy się przygotowywać merytorycznie, bo to trzeba się przygotować, bo to są dobre tematy, ale no mówię, to musimy się przygotować. Myślę, że przygotujemy się, Krawiec, co?
1: Pewnie, ja bardzo chętnie. Jeśli ty znajdziesz czas, to z dziką rozkoszą.
2: No to mamy dwa tematy na kolejne audycje. Warsztat pisarski i Tim Burton.
1: No właśnie, bo to może być właśnie krew z ucha, a nie spoiler przecież. Więc byle, to nie jest ważne. Jaka audycja, ważne, żeby było. No, to jest pomysł już na następne odcinki jakiś.
2: Dobry telefon. Dzięki, Grzesiek.
1: Dzięki, Grzesiek.
3: Więc ja przełożę się na odsłuch, bo fajnie się was słucha, więc nie będę wam dłużej przeszkadzał.
1: Krew z ucha ci nie popłynęła?
3: Jeszcze nie.
1: Dobra, to dobrze.
3: Ale czekam.
2: Nie, no dobra, warto czekać, warto mieć nadzieję. Super, dzięki.
1: Dzięki za telefonik, bywaj.
3: Cześć, do usłyszenia.
2: Cześć, pa, pa.
1: Właśnie, ten warsztat pisarski to na pewno ludzi interesuje, bo to jest już taka no, okazja, żeby się podszkolić, dowiedzieć no czegoś tak, od zawodowca.
2: Ale powiem ci, że to się dobrze składa, że Grzesiek wziął na ten temat, że tak powiem, reflektor skierował, dlatego że niedawno rozmawiałam z moim wydawnictwem i oni sami się pytali, czy ewentualnie ja bym nie prowadziła jakichś takich warsztatów właśnie z literackich, pisarskich, jak to tam się wygląda, jeżeli chodzi o pisanie w ogóle powieści, opowiadań i tak dalej. Ja to bym chętnie podzieliła się z ludźmi moją wiedzą, za przeproszeniem.
1: Czyli to takie warsztaty z warsztatu. Na antenie tym razem Zenon. Witaj, Zenonie.
4: Nie Zenon, bo Ola.
1: A Ola, Floki, witamy.
4: No ja, jakże ja bym mogła nie zadzwonić podczas takiej audycji, no krawcze.
1: Miłośniczka horrorów też.
2: Tak. No to super, witamy.
4: No cześć Magda, super audycja. Cześć, kochana. Jestem już od początku strasznie podekscytowana i bardzo, bardzo czekałam na ten dzisiejszy dzień, aż w końcu będzie ta audycja naprawdę świetna. Bardzo mi się podoba, mi się już od początku zresztą podobała.
5: Potwierdzam, jest ewidentnie w piekło wzięta.
4: Tak.
1: A co tam za jakieś zombie w tle?
4: No właśnie, chyba trzeba to zombie załatwić. No.
2: Dajcie chłopakowi spokój. Dorada,
1: precz z mężczyznami. Dobrze. Dzisiaj tu kobieca audycja. Precz z facetami.
2: A co ty taki jesteś, wiesz? Spokój się. Dobrze.
4: Dobra, to ja chciałam jeszcze się zapytać, nie wiem, czy w dzisiejszej audycji, ale na następnych chciałabym poznać inspirację Magdy. Chciałabym wiedzieć, co inspiruje, że ma takie fajne pomysły na pewno na książki. Chciałabym wiedzieć, od czego to się zaczęło. Poznać po prostu wszystko od podstaw. Co cię najbardziej inspiruje? I jeszcze bym chciała, żebyś może w audycjach poruszała różne tematy horroru, właśnie jak są wszelakie, właśnie takie jak są na przykład slashery, czy te horrory typu Blair Witch Project, prawda? No o snafach to raczej nie będziemy mówić, bo to w zasadzie nic przyjemnego. No i takie stricte o demonach, po krakach, różnych duchach, prawda? To
2: potworach, super. Dobra.
4: Tak, i o gore, właśnie, gore to też uwielbiam, super. I takie komediowe horrory typu właśnie jak Martwe Zło, prawda? To, mózgu.
2: Martwica mózgu, piękna rzecz, klasyczna piękna już. Rzecz,
1: chce ktoś brzoskwinkę?
4: Super, piękna. Nie, piękna.
2: No
4: piękna.
2: Dobra, ale tak, inspiracje zapisałam i podział horroru tak samo.
4: O, super, tak. Najlepiej. No i tak jak tutaj Grzesiek rzucił wcześniej pomysł, jakby była audycja, spoiler właśnie o Timie Bartonie, to też bym była w piekło wzięta.
1: Krew z ucha!
4: Bardzo, bardzo czekam.
1: Krew z ucha! A nie spoiler.
2: No to już mamy, że tak powiem, materiału na raz, dwa, trzy, cztery audycje. Bo to tak.
4: Najlepiej.
2: Podział horroru, warsztat pisarski i Tim Burton. No to będzie o czym gadać.
5: Pani Jucha z ucha, a ja tak jeszcze pragnę przypomnieć, tutaj ta moja kobieta jest taka zacietrzewiona, teraz jest strasznie zaoferowana wszystkim. I cały czas mi tu jęczała, żebyś jej poleciła jakiegoś slashera, że ona się chce.
4: A nie, bo ja ci powiem, Magda, bo ja szukam takiego slashera, bo teraz jak zaczęłaś mówić o slasherach, właśnie. Na początku to mi się przypomniało, że kiedyś szukałam takiego filmu. Może ktoś mi podpowie, co to był za tytuł. Motyw był ogólnie taki, że był tak.

0: to znanie, takie bardzo egzotyczne, tak, które, tak. które bo są takie filmy, które się ukazują w bardzo tam małym nakładzie, nie ma ich w kinach, tak, gdzieś tam wyszło na kasetach w jednym kraju.
1: Dokładnie, są takie, że mi też w głowie coś się takiego telepi, jakaś taka, pamiętam twarz jakiegoś demona, taka miała wypełnienie, te usta i oczy były tak jakby z lawy i to było w jakimś tunelu się dziwnym działo. Ale za cholerę sobie tego nie... Szukałem tego grube lata, nie umiałem znaleźć, kurczę.
2: No na tym polega właśnie urok horrorów tak zwanych hopowych, że oglądasz i potem zapominasz i potem szukasz i nikt nic nie wie.
1: No ale wiesz, inne rzeczy po kolei fajne znajdziesz, nie? Po drodze.
2: No tak, właśnie no myślę, że to po to jest robione, no ale to wiesz, to taka moja dygresja.
0: A tymczasem Potrzeba na czacie sparafrazował tutaj nazwę audycji. Krew z ucha i napisał krew z ucha. Krew z ucha, to mi
2: krew z ucha.
0: Krew z ucha, tak. To mi przychodzi taki już scenariusz do głowy, że właśnie grupa takich małych zuchów w takiej małej miejscowości ukradła parę gwoździ, żeby sobie domek na drzewie zbudować. Nie wiedzieli jednak, iż psychopatyczny właściciel bardzo jest przywiązany do własności swojej materialnej.
1: Ja ci to wam powiem, napisałem tutaj, chciałem napisać to i mi przerwało, puściło mi tą wiadomość, ale jak napisałem, wtedy co pisałem już to Krawcowi, jak ty się mówiłaś, Magda, że jakiś tam pewnie nudny horror, na którym zasnęłaś, to ja napisałem pewnie lśnienie i automat Czatango mnie zbanował za taką herezję, wyobraźcie sobie.
2: No coś takiego. To był Sinister, ale lśnienie też jest nudne, ale no nóż, no cóż, co zrobić.
3: A no Sinister taka średniawka. A czy tam było w tym Sinister było tylko fajne te taśmy, które oglądali, bo one były.
2: Tak. Ale powiem ci, że ja oglądałam i tak obudziłam się, bo oglądałam przy biurku, coś tam sobie ściboliłam i tak patrzę i potem się obudziłam, kiedy już moje czoło dotykało blatu, więc to tam tak troszeczkę było dość mało porywające.
0: Coś tam chrumka.
3: Zgadzam się. I ten potwór z tego Sinister to był po prostu beznadziejny.
2: No dobra, już niech chcieli potwora do mają, no ale przekombinowali troszkę.
3: A bo tutaj wiesz co, jeszcze na czacie kolega pisze o takich kiepskich horrorach typu właśnie Zabójczy Motor, Inwazja krwiożerczych pomidorów z kosmosu. O Jezu, ja oglądałam pełno takich, Mordercza Opona,
2: Opona to jeszcze wiesz, ale te takie mięsożerne klauny z kosmosu na przykład.
3: O Jezu, tak, były klauny z kosmosu, ja lubię ten film.
2: No, tak więc wiesz, horror to jest tak zwana materia gumowa, bo to jest po prostu wszystko tak. Tam. Tak naprawdę, no i...
3: Tak, i jeszcze były Revenge, gdzie choinki świąteczne się mściły za to, że ludzie je ścinają. Super. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, jak mówiłaś, że właśnie jak byłaś taka mała, to siedziałaś przy horrorach, to ja tak samo, naprawdę. I pamiętam, jak już miałam naście lat, jak już rodzice kupili komputer, bo to wiesz, były lata 90, to... inaczej, prawda?
1: Inne pokolenie.
3: Tak. No. Pamiętam, jak sobie robiłam listę filmów na kartce horrorów, które ja sobie muszę ściągnąć, które się ściągały dwa dni, jeden film wtedy jeszcze, prawda?
2: No wiadomo, tak.
3: Ja sobie zapisywałam taką listę tych horrorów, tam Ichi the Killer mi się przypomniał, jak sobie zapisywałam.
1: A ja najlepiej wspominam wypożyczalnię kaset, jak się wchodziło do tej sekcji z horrorami, no, jak się kolesia i się oglądało te wszystkie jakieś okładki Critersów, nie Critersów.
2: Tak. No. Cały urok. Tego już tak. Nie ma, no trudno. No.
3: Nie ma, no najgorszy cały urok. Tak, tam było, po prostu to było cudowne miejsce. Kochałam chodzić do wypożyczalni i patrzeć na
2: pożyczalnia filmów na kasetach wideo. To było coś.
0: Urok niestety pryskał czasami, jak się kasety nie przewinęło. Trzeba było bulić.
1: Trzeba było dopłacić.
2: No. Było też właśnie a propos tych kaset, że trzeba było przewijać. Ja dostawałam zawsze opierdol od pana z tego salonu, no i no nic. Ale horrory to były pierwsze kroki kierowałam właśnie na półkę z horrorami.
3: Ja te horrory po prostu. Pamiętam tego Karła Replikona, jak ja się wtedy go bałam, ale tak go ostro oglądałam po prostu, tak go wykorzystałam non-stop. Dobra, super Magda, naprawdę jestem strasznie podekscytowana, że będzie taka audycja i strasznie ciekawa, co będzie dalej. Naprawdę strasznie cię tutaj witam i jestem twoją największą fanką już od razu.
2: Dzięki kochana, przygotujemy się do audycji i na pewno będziesz zadowolona.
3: Mam nadzieję, to przechodzimy na odsłuch i to cześć, papa, do usłyszenia jeszcze. Pa.
0: Żegnamy słuchaczy i słuchaczki. Słuchaj, znalazłem taką informację, że pisałaś kiedyś o szkodliwości gier RPG.

0: Znaczy, to opowiadanie było pod tytułem RPG.
1: A, to było opowiadanie. Aha, bo to
0: Znaczy,
1: tak w se...
0: szkodliwości, znaczy tak
1: Aha.
0: napisał ktoś tam właśnie o szkodliwości, tak troszeczkę z przekory, ale to było opowiadanie pod tytułem RPG i to było właśnie, horror właśnie był.
1: Czyli coś, czym czasami straszą zakonnice, że przyjdzie zły, jak będziesz grać w te gry
0: To znaczy, wiesz
1: RPG.
0: co, w tym opowiadaniu akurat, bo to się ukazało mówię, to jest opis troszeczkę przewrotny, nawet wiem, kto to napisał, pewnie Stanawski, znając życie, ale czy nawet nie on. No dobra, nieważne. Chodziło o to, że to się ukazało, to opowiadanie, w tak zwanej antologii Zombiefilia. Tam było, tam moje też drugie opowiadanie pod tytułem Die Hard. To było sugerowane tym filmem. Z Bruce'em Willisem i z moim kochanym Alanem Rickmanem. Ale w RPG chodziło o to, że była epidemia takiej dziwnej choroby, w której miasto było mgłą otoczone, takim murem z mgły. I w środku miasta dorośli ludzie zamieniali się w agresywne zombie i tylko zostały się dzieci. I one musiały się bronić przed tymi dorosłymi, którzy chcieli ich, za przeproszeniem, no wiadomo co zrobić. No i dzieci, jakieś dowództwo, które było wojskowe poza tą mgłą, czy poza tym miastem, musiało te dzieci przekonać, że to jest po prostu gra. Taka właśnie RPG. Że oni są małym wojskiem, a to wszystko, co się dzieje, to jest wszystko udawane i to się tak naprawdę nie skończy tym, że ktoś im tam coś pogryzie, czy ich zabije, tylko mają się po prostu bawić w takie rzeczy.
1: Fajny pomysł. Tu właśnie widać, jak dużo zależy od pomysłu, prawda? Na dobrym pomyśle, na patentach dobrych można potem zbudować wszystko, nawet się tak bardzo nie męcząc, chyba, nie? I no to taka jest, no to jest po prostu fundament, nie? Dobry pomysł.
0: No, dobry pomysł to jest fundament, plus jeszcze oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że mówię, ty powiedziałeś, że pisarz musi wiedzieć wszystko, znaczy znać się na wszystkim. No teoretycznie to zależy właśnie na jaki pomysł wpadnie, prawda? I w tym momencie, kiedy ja sobie zdałam sprawę, że ja zaczynam pisać o grze RPG, a nie grałam nigdy w taką grę. No raz, może to było dawno i nieprawda. No to zrobiłam research w temacie, jak to wygląda. Tak, po prostu. Tak więc to jest, no, na przykład mam jakiś pomysł, prawda, że coś tam się dzieje gdzieś w przestrzeni kosmicznej, no to muszę poznać te jakieś tamte. Muszę poznać temat na tyle, żeby móc o nim swobodnie pisać. No nie muszę od razu iść na studia, czy ewentualnie tematyczne, czy doktoratu robić w temacie, ale przynajmniej wykupuję tam jakieś książki z księgarni, bo chodzę do księgarni w temacie i przekupuję internet właśnie i robię miliard wydruków.
1: A dołączył do nas znany i nielubiany człowiek o tajemniczym pseudonimie Potrzeba. Witamy.
2: Witam, witam, witam serdecznie. Witamy cię, krwawa kałuża na pokładzie nocnego radia.
0: Witam
2: Ja
0: cię,
2: chciałbym
0: Potrzebu.
2: zarzucić taki temat związany z horrorami, mianowicie motywy, które są absolutnie do bólu przeeksploatowane, a jednak mimo wszystko bardzo często jednak twórcy zarówno opowiadań, jak i często filmów się o to opierają, jak i o takie wątki, które jakbyśmy do nich nie podeszli, to one się nie zestarzeją i będą straszyły choćby nie wiem co. I tutaj za takie dwa po jednym typie do każdego z tych, tak od siebie wrzucę jako start, ale chciałbym jeszcze oczywiście potem usłyszeć twoją opinię, jak do tego podchodzisz, za taki wątek właśnie przeeksploatowany, taki już, jak już do bólu po prostu wyprany, wyciągnięty i odmieniony przez wszystkie przypadki, to jest dla mnie, gdzie grupa młodych ludzi wyjeżdża sobie do lasu na weekend albo na jakiś kemping i tam się dzieją różne dziwne, złe rzeczy, o czym powstało po prostu mnóstwo, za dużo niepotrzebnych filmów, które nie powinny były często to nawet powstawać, a jeden z takich istotniejszych tematów, który można mi się wydaje nigdy się nie skończy, to jest osadzenie dzieci jako właśnie swego rodzaju tej osi zła. Czy to na przykład w opowiadaniu Stowarzyszenie Dziecięce, czy gdzieś właśnie w jakiejś koncepcji, gdzie tutaj ze strony niewinnego dziecka mamy do czynienia właśnie z taką agresją, morderczą agresją i właśnie tym źródłem horroru. Jakie tutaj byś te wątki wyszczególniła w tych dwóch kategoriach?
0: To znaczy, powiem ci, że to są tak zwane, jak to się mówi, evergreeny horrorowe. I to takie są właśnie sztampowe, które miałeś okazję zauważyć, wyeksploatowane, ale mimo wszystko takim typowym właśnie elementem amerykańskiego oczywiście slashera, to jest grupa młodzieży, która jedzie do lasu i coś tam ich łapie i robi im kuku. I to jest tak zwane, że mimo tego, że wiesz, że wszędzie to jest tak naprawdę, a jeżeli chodzi o dzieci, no to tu jest troszeczkę, powiedziałabym, trudny temat, bo to jednak są dzieci, prawda? Bo to jednak troszeczkę można no tak, powiedzieć, że jeżeli w horrorach jest jakiś tabu, znaczy taki tabu, czy taki temat, powiedziałabym, jeszcze szokujący, to jest właśnie takie podejście do dzieci, czy nawet do takich, w tym serbskim filmie, prawda, był taki moment, nie wiem, czy oglądałeś. Tam wiadomo, tak, to właśnie dzieci, to się kojarzą tylko i wyłącznie z pedofilem i tak dalej, albo właśnie z taką agresją, to w cmentarzu dla zwierząt było właśnie agresywne dziecko. Czy ewentualnie było jeszcze dziecko nawiedzone w jakimś przypadku tam gdzie Renée Zellweger grała taką panią psycholog i tam była właśnie dziewczynka, która okazała się demonem agresywnym zresztą. I to jest moim zdaniem takie... To są tematy niby oklepane, prawda, bo to jednakowoż, ale jednak są tak zwane evergreeny horrorowe i to myślę, że to się nigdy, masz rację, nie skończy. To się
2: nie skończy, ale mimo wszystko, to znaczy z roku na rok coraz ciężej jest mi zobaczyć jakieś pozytywne, coś faktycznie fajnego, coś faktycznie horrorowego, tak żeby się bać. Ja na przykład, ale tutaj już abstrahując zupełnie od kwestii literatury i filmu, chciałbym powiedzieć też o grach horrorowych, typu Resident Evil, czy na przykład The Last of Us, gra konsolowa, która jest niby zombie shooterem, natomiast w tejże grze wcielamy się w człowieka, który na początku tego całego zombie outbreak stracił swoją 11-letnią córkę, która została zastrzelona przez ludzkiego żołnierza, kiedy on próbował właśnie, szukał schronienia i dostaje, i cała gra polega na tym, że dostaje pod swoje skrzydełka 13-letnią dziewczynkę, 2 lata później, czy tam 14-letnią dziewczynkę i musi ją przeprowadzić przez ten cały zombie outbreak i ta relacja właśnie ojca z przyszywaną córką się mniej więcej buduje wokół tego całego świata i tutaj właśnie wczuwając się w postać Joela, w postać tego mężczyzny, muszę przyznać, że to była chyba jedyna taka horrorowa oparta o zombie produkcja, która w jakikolwiek sposób mnie ruszyła, bo podeszła właśnie nie do końca tego sztampowo, tylko wymuszała na tobie wczucie się w rolę tego ojca. I wówczas do tego wszystkiego dookoła podchodziło się zupełnie inaczej. Jeszcze tak, jeżeli właśnie chodzi o nurty, czy dostrzegasz, nie wiem, czy w jakoś współczesnej kinematografii, czy w nurtach książkowych jakieś takie obiecujące nurty, które faktycznie po prostu zadziałają za każdym razem, czy powiedzmy są łatwe do tego, żeby z nich zbudować coś bardzo, bardzo, że tak powiem, wartościowego, jeżeli chodzi o horror, bez ryzyka, że się spotkamy z tym, że to będzie tak oklepane, jak właśnie ten domek w lesie.
0: Wiesz co, może i zauważam z tym, że ci ludzie, którzy piszą takie rzeczy, to oni mają trudność z przebiciem się, bo no, jak zdołałeś pewnie się zorientować, horror w Polsce jest literaturą tak zwaną, jak to się mówi, nie wiem nawet, czy klasy B.
1: No kojarzy się trochę z Grahamem Mastertonem, być może.
2: Zarówno po macoszemu, zarówno przez wydawców, jak i przez recenzentów.
0: No,
2: tak.
0: Dokładnie. Z tym, że no mówię, ja może i tematów jest fajne, są tematy, są ludzie, którzy naprawdę znam, parę osób, którzy fajnie piszą rzeczy i tylko, no mówię, najpierw trzeba troszeczkę ten horror odczarować w Polsce i mam nadzieję, że ja tam jakąś ścieżkę zrobię jakąś ścieżkę dla tych ludzi, że pokażę na przykład, że można jednak normalnie wydać książkę z takim tematem, no Boże kochany, no ja napisałam kosmiczny slasher, że do naszej rzeczywistości przechodzą potwory z innej rzeczywistości i obrońcy też i nie są ludźmi i trzeba się, wnikają w ciało człowieka i szkolą ludzi i mają się bronić przed tymi potworami, ponieważ nasza rzeczywistość jest wielkim, obracającym się sześcianem białym i ściąga z ciemności wszystko, co jest złe i ludzie mają w ogóle są, świat jest zagrożony. No i to jest mój pomysł na powieść, proszę bardzo.
1: Tak sobie myślę, no, że może dobrym mykiem i patentem byłoby przemycenie do opowieści horrorowych tematów survivalowych, które się tak świetnie sprawdziły w grach komputerowych strasznych.
0: Tylko na przykład zobacz, teraz jest na przykład teraz taka tendencja do tego, że powstają książki tak zwane postapokaliptyczne, prawda? I ten cały survival jest tam wciskany. Bo są takie serie postapo, są wydawnicze serie właśnie takie i tam są zombie, ale to nie jest horror jako taki, tylko właśnie postapo, bo teraz zauważyłam tendencję, że sprawy zombie, sprawy mutantów popromiennych to nie jest horror, tylko to jest postapo na przykład.
2: No tak, gdzie ten nacisk jest jednak bardziej kładziony na te zagadnienia środowiskowe, na zagadnienia właśnie techniczne. Tego strachu, bardziej jest takie po prostu spuszczanie się nad tym, jak technicznie rozwiązać, tutaj zadbać o amunicję, tutaj zadbać, żeby sobie coś tam zbudować i tutaj bardziej mamy poradnik działkowca i młodego budowlańca, niż faktycznie coś, co pozwoli nam się bać. Ja na pewno bardzo będę wyglądał tej audycji, o której już tutaj się pojawiła odnośnie warsztatu pisarskiego, ponieważ sam też odrobinkę pisałem i piszę różne rzeczy, bardziej niestety do szuflady, bo nie mam za bardzo nawet pomysłu, co z tym zrobić, ani czy to gdziekolwiek przepchnąć, a to też wrzucić na internet, to też się troszkę mija z celem, bo wiadomo, że nikt tego nie przeczyta.
0: No to znaczy, wiesz co? To znaczy tak, po pierwsze musisz właśnie sobie odpowiedzieć na pytanie, co ty chcesz z tym zrobić. Czy ty chcesz pisać do szuflady tak do końca życia, czy w pewnym momencie po prostu weźmiesz sobie pewną pulę, którą napisałeś i zaczniesz pokazywać, mówiąc brzydko, światu. Ale nie w internecie, tylko analogowo, znaczy wiadomo, znaczy nie analogowo, wysyłając do wydawnictw. Tym, że od razu mówię, tak już ode mnie taką dobrą radę cioci Magdy, nie wiem, czy tam coś, że wydawnictwa nie są zainteresowane opowiadaniami czy antologiami opowiadań jednego autora, tylko to musi być forma większa, czyli powieść.
2: No, okej, rozumiem. To znaczy, to nie jest na pewno coś, czego zamierzam się wstydzić i ukrywać, bo literacko jestem siebie pewny, tak? Natomiast właśnie nie wiem, jak to schodzi od strony wydawniczej.
0: To w ogóle nie chodzi o to, że masz się wstydzić czy coś, nie, bo to chodzi o to, że po prostu właśnie ty wychodząc z propozycją wydawniczą do wydawcy, no to wychodzisz jako tak zwany partner do tak zwanego jakiejś relacji, prawda, bo idziesz, proponujesz, prawda, i to musi po pierwsze być, no mówię, powieść, bo mam nadzieję, że piszesz powieść, tak? Piszesz powieść?
2: Tak. No tak, to znaczy w sumie dwie równolegle ale dobra, no mniejsza o technikalia,
0: tak? Samo jak ja, bo ja teraz też piszę równolegle dwie powieści i to pierwszy raz robię w życiu i mam tak zwane rozdwojenie jaźni, czy tam roztrojenie, bo wiesz, tak dalej, tak więc mówię, że jeżeli kończysz powieść, stawiasz kropkę, wydrukujesz, czy nie wiem, tak jakoś sobie przeczytasz, czy ewentualnie nie ma błędów, czy tak dalej, i ślij do wydawnictw. Od razu.
2: Okej, rozumiem. Jeszcze jedną taką anegdotkę chciałbym przytoczyć i to będzie na zakończenie mojego telefonu, ale to też, że tak powiem, taka wrzutka do ciebie i do Krawca, żebyście się podzielili historią taką dokładnie, być może macie coś podobnego, ponieważ mam dość zabawną historię, w jaki sposób zaczęła się moja przygoda z horrorami. Mianowicie moja matka ma bardzo potężną bibliotekę, dosłownie bibliotekę w mieszkaniu, gdzie ma tam kilkanaście tysięcy przeróżnych książek, no i kiedyś właśnie Kiedy tak zacząłem jako, nie wiem, 12-latek czy coś po prostu pochłaniać wszystko jak leci, to wzięła mnie po prostu na bok i mówi: słuchaj, ale to tutaj możesz sobie brać z tej biblioteki wszystko, ale tutaj jest Egzorcysta, tego nie ruszaj, a tutaj jest Lovecraft ze Cthulhu, tego nie ruszaj, bo nie jesteś młody jeszcze na to gotowy. No to w momencie, kiedy pojechała do pracy, No to pierwsze co, to oczywiście podpitoliłem te książki i wessałem je w ciągu kilku godzin. I tak mniej więcej zaczęła się moja przygoda z horrorami właśnie tymi dwiema książkami. Ja się przełączam na odsłuch i chciałbym was właśnie zapytać, czy mieliście podobne jakieś anegdotyczne wydarzenie, jeżeli chodzi o wasze pierwsze, o waszą taką najpierwszą dziecięcą styczność z tą krwawą, z tą najbardziej złą i najbardziej strasznym aspektem. Tym wyobraźni. Dzięki i do usłyszenia.
1: Dzięki, trzymaj się.
0: Cześć.
1: To był Potrzeba. No właśnie, pierwsze zetknięcie się z horrorami. No u mnie było tak, że jako dzieciak spędzałem często wakacje u ciotki w takiej miejscowości Wilcze. I ona prowadziła sklep. Często jechałem z nią do hurtowni, żeby jej pomagać tam różne rzeczy zapakować i zawsze przy okazji w nagrodę szliśmy do księgarni i dostawałem właśnie jakąś książkę, mi kupowała i to pamiętam, że lubowałem się wtedy właśnie w horrorach Grahama Mastertona.
0: No tak, ja na przykład miałam pierwszą styczność z horrorem, ale to nie literacko. A kiedy miałam pierwszą literacką styczność, to chyba było, przeczytałam Drakulę, ale to było dawno, dawno temu, bo nawet w podstawówce i nie wolno mi było tej książki czytać oczywiście, tak jak tu Potrzeba mówił, że zostałam, że tak powiem, że nie wolno, bo to jest dla dorosłych, Drakula Brama Stokera, a ja wzięłam, właściwie przeczytałam i to był mój pierwszy taki kontakt z horrorem. A drugi to był na koloniach, kiedy poszliśmy sobie na nocną wycieczkę po cmentarzu. Dziewczyńska grupa właśnie. I to był mój drugi kąt. Bo założyłyśmy się, która przejdzie po cmentarzu i będzie miała, nie posika się ze strachu. No właśnie, to tak.
1: No, bo można te doświadczenia podzielić na filmowe i książkowe. Z filmem oczywiście miałem wcześniej styczność. Usiłuję sobie przypomnieć, jaki był pierwszy horror, jaki widziałem i trochę chyba ciężko. Nie wiem, czy to nie był przypadkiem Koszmar z Elm Street. Może to był Evil Dead, Martwe Zło. Jak ci się widzi Martwe Zło na przykład?
0: No ja Martwe Zło mówię, bo w tym takim ciągu horrorowym, który właśnie sobie zrobiłam, kiedy byłam małą dziewczynką, znaczy nie taką małą, nie wiem ile miałam lat, 10 może, to nie było takie małe dziecko, ale takie już kumate, czy więcej może troszeczkę, ale nieważne. I wypożyczam różnych kaset, właśnie prawie takich powiedziałabym kaset, które dziecko nie powinno oglądać, prawda? No ale miałam znajomego w wypożyczalni, no to co to za problem? No i właśnie zaglądałam. Pierwsze to było bodajże to w takiej kopii, w której to nic nie widziałam, a lektor był bardzo taki garażowy, jakby to powiedzieć. I tylko zapamiętałam, że tam ktoś sobie odciął właśnie dłoń piłą łańcuchową i że była jakaś brzydka morda z zieloną widzieliną w tej chatce.
1: A bałaś się czasami po horrorach jako mała dziewczynka, że na przykład, nie wiem, że przyśni ci się Freddy Krueger albo coś w tym stylu?
0: Nie, właśnie nie bałam się. Ani nie bałam się tych takich właśnie opowieści dziwnej treści, bo czasami, wiesz, jak dzieci sobie tam organizowały jakieś wieczorki na jakichś takich wyjazdach tam, prawda, takie straszne opowieści, coś tam o duchach, to ja się nie bałam w ogóle. Tak... Cieszyły mnie, jak to się mówi, cieszyłam się jak nie wiadomo kto, kiedy widziałam reakcję moich koleżanek czy kolegów, nawet piszczeli jak małe dzieci zresztą, tak ze strachu, a ja no nie. Obserwowałam ich reakcje i to zostało do dzisiaj. Ja po prostu obserwuję ludzi i stąd biorę te wszystkie emocje, które tam piszę w tekście, reakcje i tak dalej.
1: Była mowa o wydawaniu książek, o wydawcach. Powiedz, ale tak szczerze, czy z pisarstwa nadal nie da się wyżyć? Czy może się coś zmieniło? W Polsce.
0: W pisarstwa jako takiego to raczej się nie wyżyje, no chyba, że nie wiem, nakupujesz sobie książek i sprzedajesz na wagę, to wtedy, wiesz, wiadomo. Ale tak, żeby... tak, żeby wyżyć i tak, żeby móc związać koniec z końcem miesiąc, to nie. To musi być jakieś dodatkowe zajęcie do tego.
1: No tak się czasami mówi, że jedynym pisarzem, który w Polsce żyje z pisarstwa, jest Andrzej Sapkowski.
0: No, ale to... Tak, ale zobacz, bo to wiesz, no ten człowiek już ma sporo lat, już wiadomo, że trochę tam napisał i może sobie pozwolić, już ma dorobek taki potężny, już ten jego Wiedźmin wypłynął na sprawy i gra, prawda, i ekranizacja Bagiński będzie robił i w ogóle nie wiadomo, co da niewidy, więc to tak naprawdę nie jest same profity z pisarstwa, tylko z tego, co tam mu się to pisarstwo wylało na różne inne rynki, to stąd jest.
1: No tak, Sapek chyba nie jest zbyt zadowolony z pieniędzy, które dostał za tantiemy za grę, za prawa autorskie, tak, do postaci Wiedźmina, bo przeklina tą grę, mówi, że mu smrodu narobiła, że to gówno i że nie wie nic w ogóle o tej grze, bo z graczami się nie zadaje, gdyż przebywa raczej w towarzystwie osób inteligentnych.
0: No tak, to jest typowy Sapek, jak to mówią, bo tak. To już mówię, ja ze środowiskiem fantastów troszeczkę miałam kiedyś do czynienia, w ogóle moja bakcyl pisania to ja miałam, dostałam po książce Kryształowy Gryf Andre Nortona, to nie jest horror, tylko to jest raczej fantastyka, prawda? Mhm. No i jakoś tak się otarłam o środowisko fantastów polskich i właśnie pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to właśnie, że pan Sapkowski, bo nie jestem z tym człowiekiem na ty, ma specyficzny sposób wyrażenia się o tych sprawach, które dają mu dobrobyt i popularność i to jest typowe jego traktowanie sprawy właśnie.
1: No, gdybyśmy mieli być złośliwi, to powiedzielibyśmy, że buc albo coś w tym stylu, ale nie jesteśmy.
0: Wiesz co? No, to nie jest złośliwość, specyficzny to jest po prostu pan. Szczerość, tak? Bo ja wielokrotnie słyszałam, że Sapek jest bucem, ale to mówię, to nie są moje słowa, tylko to są słowa ludzi z, no tam w jakiejś rozmowie padły. No ale to już, wiesz, to każdy sobie pracuje na swój wizerunek, tak więc to nie jest, że coś się bierze z kosmosu. Znaczy, oprócz tego, że się bierze, to wiesz, tak coś z niczego to raczej nie ma.
1: A powiedz, jeśli ktoś by chciał sięgnąć teraz po twoją twórczość, to które dzieła byś poleciła jako te, od których warto zacząć?
0: Od moich książek? Których?
1: No. Co na początek?
0: Boże, święty.
1: Święty Torze.
0: Święty Boże nie pomoże. A nie wiem. Nie wiem. Po prostu to wiesz co, to jest coś takiego, że a jeszcze mnie się spytaj, która moja książka, czy który mój tekst się mi najbardziej podoba, czy który najbardziej lubię. Tak, to... Nie wiem, ktoś sobie mnie wygoogla, co tam napisałam, niech bierze pierwsze z brzegu, zamudam się na winie, bo naprawdę nie, trudno mi powiedzieć w temacie. Nie umiem tak mówić, bo to jest takie fajne, albo co, nie wiem. Napisałam, poszło do ludzi, proszę.
1: To mi wybitnie wyszło, aż z tego jestem... To trzeba mieć z Wałęsy coś wtedy, żeby tak opowiadać. Ta książka uważam, że była przełomem. Ta jest wspaniała, ale nie najlepsza. Najlepsze, co mi wyszło, no i tak to trzeba mieć z Wałęsy coś trochę. No rozumiem, że wałęsizmów, tak, to słabo ci wychodzą wałęsizmy. No dobra... Tutaj
0: powiem ci, że na przykład wiesz, bo ludzie się na mnie patrzą jak na głupią, że ja nie potrafię powiedzieć, och Boże, bo taką napisałam cudowną książkę. Nie, to jest po prostu, to mnie tyle kosztowało, że już jak wyrzuciłam te książki z siebie, już poszły do ludzi i już do nich nie wracam. Ja nie czytam tego, co ja napisałam, tylko że wiesz, tak sobie otwieram i tak, o Boże, czy to ja napisałam? Genialne. Nie.
1: Niosący światło, cukierek albo psikus albo śmierć, RPG, o którym było wspomniane, Die Hard, Inri, Lukrecja, Alda, Żywy, Wizyta odwiecznie sprawiedliwych, dark fantasy, horror, Rodzinna tradycja, to dopiero w dalszym ciągu oczekuje na publikację?
0: Nie, to było opublikowane w listopadowej histerii, tylko tam coś na stronie się, czekam na tak zwany upgrade strony, bo to już było wydane.
1: A cięcie? jest napisane, że nie publikowane.
0: Cięcie będzie w mapie cieni, ale ta mapa cieni też jest jeszcze w antologii opowiadań takich. Zostałam kiedyś zaproszona przez fajnych ludzi. No i tak się stało, że ta antologia troszeczkę 4 lata chyba, czy 5 czeka na wydanie, ale myślę, że w tym roku da radę.
1: Czy najnowszy jest Alvetor?
0: Alvetor Pandemia. Pandemia będzie tak. W lutym. Pandemia w lutym będzie. No i teraz siedzę nad Alvetor Demiurg, bo to będzie czterotomowy, nad trzecim tomem. Trzeci tom ma tytuł Alvetor Demiurg, a i równocześnie piszę powieść pod tytułem Cytrynowa śmierć.
1: A czy Alvetora trzeba czytać koniecznie od początku, chronologicznie, czy niekoniecznie?
0: Można czytać chronologicznie, bo to chociaż jakby się uprzeć, to znaczy, dobrze zacząć od Białego Miejsca i potem jest pandemia.
1: No to wszystko wiemy.
0: Wszystko wiemy. Wiecie, to subcio. Cieszę się.
1: Teraz słuchajcie, do księgarni marsz. A właśnie, a czy można coś znaleźć na YouTubie, tak żeby coś na szybko sobie posłuchać?
0: Na YouTubie można znaleźć, a czy nie, wiesz co, kiedyś był audiobook, ale audiobook to ja mam, Ymar, bo on był puszczany w Krwawej Kałuży na antenie Radia Panteon. Mam pliki, bo Ymar został wydany właśnie jako papierowy, jako e-book, czy tam e-book, oraz jako audiobook. No i jeżeli ktoś się reflektuje, to ja mogę podesłać audiobooka. A na YouTubie jest zajawka, jest trailer do Alvetoru. Krótki zresztą, dłuższy będzie niedługo, bo jeszcze go nie ma.
1: To może zrobimy coś takiego, że każdy, kto skomentuje, kto da jakiegoś komentarza pod tą audycją, to może się do mnie odezwać, a ja postaram się tutaj gdzieś wrzucić audiobooka i będzie taki prywatny link, co? I który można będzie otrzymać. Co
0: no
1: ty
0: dobra, to co? Mam ci przy okazji przesłać tego audiobooka, tak?
1: Tak, to byśmy go wrzucili na serwerek i każdy, kto coś tam napisze, to pierw komentarzyk, potem się do mnie odezwać na Krawiec 2 na prywatny profil i dostaniecie prywatnego linka, tylko nikomu nie dawać, bo wiecie, co się z wami może tu stać.
0: No spokojnie.
1: Możecie zniknąć.
0: To jest taka sprawa, że mogą dawać sobie, znaczy w sensie audiobooka mogą, ale tak, dobrze, to podeślę ci i tam sobie tam czaruj po swojemu.
1: No to fajnie. Dobra, to teraz takie pytanko. Jak wspominasz współpracę z radiem Panteon, tak? Krwawa Kałuża audycja, tak się nazywała?
0: Tak.
1: No i co tam się działo w ogóle?
0: Ja to miałam, że tak powiem, bo to mówię, to producentem był właśnie Korsarz, który się nie mógł dodzwonić z Misterium Grozy. Znaczy Misterium Grozy to jest równoległa audycja, która była też na antenie Radia Panteon, ale Radio Panteon wzięło i umarło śmiercią naturalną, to się zdarza. Mam nadzieję, że Nocne Radio nie umrze tak szybko.
1: Nigdy nie umrze. Jest nieśmiertelne.
0: Nieśmiertelne, dokładnie.
1: Zostanie tylko jedno radio, jak w Nieśmiertelnym. I to na pewno nie będzie konkurencja. No, a słuchaj, niezły głos miał słuchacz Potrzeba, który dzwonił, nie? I on się tutaj deklaruje, że może pomóc w robieniu audiobooków w razie czego. Więc już jakieś kontakty, widzisz, tu się robią.
0: Ale naprawdę? Na serio, serio?
1: No, serio.
0: No dobrze. Pisz Potrzeba książkę swoją, do ciebie mówię. No. Powieść znaczy, kończ kulturalnie i wiesz, wysyłaj i nie przejmuj się drobiazgami.
1: No i oczywiście charytatywnie, for fun i tak dalej, więc może coś. No wiesz, była tu taka koncepcja, żeby zrobić audiobooka, a właściwie słuchowisko na podstawie komiksu The Preacher. Nie wiem, czy znane jest ci to wybitne dzieło komiksowe.
0: Coś mi obiło się o uszy, aczkolwiek ja z komiksami dawno nie miałam do czynienia, ale coś mi mówi ten tytuł, bo ktoś chyba mówił, jakiś Nikodem chyba Cawała mi mówił, bo ja kiedyś chciałam w ogóle umieścić rysunki w drugiej edycji do Ymar, takie szkice czy coś, ale to jeszcze do tematu wrócę, tak więc spokojnie.
1: No, tak więc fajnie, fajnie. O co jeszcze ja tu się mogę ciebie zapytać? Bo tak dzisiaj jest, wiesz, taka no audycja, wiem, że ja tu przepytuję, lampa na twarz i proszę odpowiadać na pytanie.
0: I raz w nery, tak. I proszę, proszę, tylko prawdę i samą prawdę.
1: Mhm. No i bejsbolem po piętach, żeby ślady nie zostawały.
0: Nie było. Mhm,
1: kurczę, się, aż się podnieciłem. Przepraszam.
0: Proszę. No, na zdrowie, wiesz. Żeby ci nie zaszkodziło za bardzo. Się nie podniecaj tak. Zbastuj troszkę.
1: Dobra. A czy są jacyś pisarze, którzy cię szczególnie inspirują, których uważasz za mistrzów? No nie mówię o jakichś tam zrzynkach oczywiście, czy coś w tym stylu, tylko no, tacy, od których coś czerpiesz i traktujesz ich jako takich swoich nauczycieli, inspiratorów?
0: No to mówię, że podświadomie korzystam z tego, co przeczytałam w dziełach mistrza Lovecrafta tak naprawdę. Wydawało mi się, że nie korzystam z tego, ale jednakowoż tam jakieś tam moje tam inspiracje biorę z jego, że tak powiem, dzieł, biorąc pod uwagę, kiedy on tworzy. Był tak, to moim zdaniem jest rewelacyjna sprawa, bo to było dawno i nieprawda, prawda? I traktowali go jako, nie wiadomo, prawda, świra, nie? Jeszcze jest Edgar Allan Poe, bardzo mi się podoba klimat w jego
1: tak,
0: dziełach.
1: Tak, właśnie,
0: klimacik. No i Stephen King niestety, ale to już jest taki klasyk Stephen King, że no to nawet nie ma o czym mówić. Z tym, że ja też nie mówię, no... Mam całą biblioteczkę Stephena Kinga, jego dzieła, niestety, ale... Muszą poczekać na lekturę, bo od pewnego czasu jego dzieła już nie są typowymi horrorami, tylko raczej, nie wiem jak to powiedzieć, dramatami. Już wyszedł poza skalę horroru. Znaczy, no i troszeczkę nudzi, ale to dajmy Stephenowi Kingowi spokój, bo to już jest starszy pan i napisał dużo i może sobie nudzić. No i tak.
1: Ja to lubię na przykład mieszanie różnych gatunków na taką trochę postmodernistyczną modłę i zupełnie mi to nie przeszkadza. Widzę w tym raczej coś właśnie świeżego, nie? I lubię takie zabiegi.
0: Poza tym zobacz, taki synonim mi się trafił, ponieważ mówię, pisarz horrorów kojarzy się właśnie z jakimś, nie wiem, pojebem, tak? Pisarz horrorów równa się pojeb. A Stephen King przeskoczył te określenie i pokazał po prostu, że pisarz horrorów to jest również normalny pisarz. Czy rzemieślnik, czy dramat napisał, nawet fantastyczną książkę jedną napisał, czy fantazy, tak? I to jest już normalny pisarz. Można powiedzieć, że Stephen King próbował odczarować ten horror, tak? Że to nie jest jednakowoż taka gówniana literatura, tylko jednakowoż literatura, no.
1: A ty podejście masz takie, że starasz się właśnie czerpać trochę z innych gatunków i tak urozmaicać, czy raczej jesteś taką konserwatystką trochę, jeśli chodzi o pisarstwo i nie mieszasz jednego z drugim, bo to można się zatruć.
0: Ja mieszam, oczywiście, że mieszam.
1: Mieszasz.
0: Dlatego, że, ale staram się, żeby właśnie tych elementów horroru było jednakowoż, mimo że tam jakiś szlaczek rzuciłam czerwony, prawda, czy tam jakoś, żeby to raczej było tak w przewadze, ale nie... No... Nie jestem aż taką konserwatystką, że nie wychodzę poza linię, tak? No sam powiedziałeś, że przekraczam jakieś tam bariery czy tam coś.
1: No
0: tam,
1: właśnie.
0: Coś, no właśnie.
1: No i a ty z kolei wspominałaś, że mieszasz science fiction z horrorem. To jest fajne. Trochę mi z tej okazji przyszło do głowy, przypomniało mi się Jason X. No, taki kupsztal troszeczkę, ale zdaje się, że właśnie tam się pojawił, bo tam na końcu chyba Jason ląduje w piekle i widać cień Freddiego, jak sobie kapelusz.
0: Freddiego, tak. To znaczy, wiesz co, to jest akurat już takie mieszanie, to jest takie bardziej, powiedziałabym, jak naciągane, jak właśnie majtki licealisty na głowę, tak, bo to, ale to jest zabawa, no mówić, no to nie można poważnie traktować, prawda, takich filmów, no i czego tu się bać, jak to są takie już połączenia, jak na przykład teraz wychodzi seria Obcy kontra Predator, prawda? Gdzieś tam. No, to też łączenie takich... Marvel łączy te wszystkie, tych wszystkich bohaterów. Już ja się pogubiłam w tych wszystkich seriach, tych Obrońców Galaktyki, z Batman z Supermanem, z Wonder Woman i tak samo jest z horrorem. Wszystko się łączy.
1: No, Strażnicy Galaktyki to jest to samo uniwersum. Tylko właśnie to jest DC, czy Marvel? Już sam się pogubiłem.
0: Już nie wiem.
1: Zdaje się,
0: Iron
1: że
0: Man,
1: Marvel.
0: Iron
1: chyba.
0: Man, prawda? Odcinki Iron Mana, tam się pojawiają, ten Thor się pojawia, tam się pojawia jakieś zazębianie, jakieś, wiesz, takie układanki, puzelki. No i no to tak w horrorze jest tak samo, myślę.
1: Ale to jest bardzo dobry myk, uważam, takie budowanie swojego uniwersum. Myślę, że też mogłabyś zyskać na pewno finansowo, gdybyś robiła coś w takim stylu, czyli budowała uniwersum, ale słyszałem, że są u ciebie też jakieś właśnie lekkie nawiązania, że w jednej książce jest nawiązanie do fabuły z innej, ale ten, kto to pisał, zaznaczył, że może nadinterpretuje. No właśnie, jak to u ciebie jest?
0: Nie, no jest nawiązanie, jest. Nie ma tam nadinterpretacji, jest. Dobrze wyczuł, tam jest spokojnie. Ja tak się, tak lekko zazębiam, no bo tak jakoś mi to wszystko się, wiesz, zlewa. No w końcu to ja napisałam i w końcu muszę to jakoś sobie tam poszufladkować w mózgu i to czasami mi tam coś przecieka. Mówię, a dobra, zostawię, już trudno. Już się nie ma silić, znaczy nie ma sensu się silić na oryginalność. Jeżeli coś już piszesz, to już pisz, to już... No tak mogę powiedzieć, tak poradzić.
1: A my tutaj też od pewnego czasu się szykujemy, no już długo, już tak do zażygania. Wiem, słuchacze, że do zażygania o tym gadam i nadal nie ma. Do grania w RPG na antenie. No, były tam takie drobne improwizacje, gdzie wymyślaliśmy sobie scenariusz na bieżąco, to jeszcze inna zabawa. Improwizowane, coś jak Spadkobiercy. No i nawet tam się pobawiliśmy trochę, jakoś to wyszło, no ale szykujemy się cały czas do poważniejszej gry RPG, no i może właśnie Zew Cthulhu. I pytanie, czy jakby była taka gra, to może byś reflektowała na udział?
0: Ależ oczywiście, z dziką przyjemnością. No, dobry pomysł.
1: No to fajnie, to będzie chyba pierwsza tego typu audycja w polskich mediach. No, my tu tacy pionierzy troszeczkę i widzicie i jeszcze...
0: No i bardzo dobrze, bardzo mi się podoba.
1: To jest bardzo dobra koncepcja.
0: Piszę się na to, no.
1: No, tak więc szczerze mówiąc wyczerpałem już pytania, które sobie tutaj zanotowałem do ciebie. Może ty masz jakiś temat, który chciałabyś poruszyć?
0: Wiesz co, ja po pierwsze strasznie dziękuję ludziom, że się, że tak powiem, udzielali, to raz, że zadzwonili i że w ogóle się, no bardzo się cieszę, że ta audycja miała miejsce, bo to ja tu już ochrypłam, tak więc już myślę, że będziemy powoli kończyć, tak uważam. Bo to już wystarczy, tak. Chyba, na pierwszy raz.
1: Tak.
0: I zadowolona w ogóle jestem z sugestii właśnie kolejnych audycji, bo o to mi chodziło, żeby właśnie usłyszeć, co ludzie chcą usłyszeć, o czym mamy gadać, żeby nie było, wiesz, takiej nudy i właśnie takich klusków z olejem. Tak więc już to wszystko sobie napisałam. I jeżeli, że tak powiem, to trzeba tylko się umówić, czy ta audycja będzie w czwartki, czy w jakiś inny dzień, o której godzinie i tak dalej, to żebyśmy sobie wyjaśnili.
1: Dobra, to no, w czwartki już chyba zostanie pod,
0: no dobra,
1: pod
0: dobra,
1: tą nazwą, dobra. Która jest w czwartki, nie ma co tutaj przekombinowywać. No i co, to ja ci też bardzo serdecznie dziękuję. No to tak, prawda.
0: No, ja ci dziękuję jeszcze bardziej, ponieważ mówię ci, gdybyś mnie zostawił samą, to bym tutaj się utopiła, ale myślę, że było dobrze i jestem bardzo zadowolona z tej audycji. Moim zdaniem było fajnie.
1: Pewnie, że tak. No. Tutaj zawsze jest fajnie i jest feedback, co ważne, czyli nie nadajemy sobie w próżnię, tylko są żywi ludzie, dzwonią, gadają, komentują i zostawcie jakieś komentarze pod audycją, mogą być propozycje różne i tak i tak dalej, że tak nie po radiowemu powiem. No dobra, no. Trzymaj się, do usłyszonka.
0: Ja powiem do ludzi, żeby tak tradycyjnie się pożegnam, że niech wam ziemia lekką będzie, a trawa zieloną. Do usłyszenia, moi kochani, w horrorze umiłowani. Do usłyszenia.
1: Do usłyszonka. I niech was trawa nie smyra po jajach. To ja tak się tutaj pożegnam z wami. No i co? Do następnego w takim razie. Dodam, że też mi było bardzo miło. Tak, no i to chyba wszystko już zostało powiedziane, a reszta jest milczeniem. Do usłyszenia.

Krew z ucha. Audycja o horrorach prowadzi Magdalena Kałużyńska.

0: Cześć, dobry wieczór, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Spoilera. Witamy wszystkich miłośników kina, oczywiście. I o kinie będzie jak zwykle. Ale tym razem pogadamy sobie o filmach, które, no właśnie, które dzieją się w tym samym miejscu, właściwie powinno się mówić, których akcja rozgrywa się w jednym, tym samym miejscu. I jak zwykle jestem z Olą, ze współprowadzącą. Cześć, Ola.
1: Hej, hej, wariaty, hej. Dawno nie było przywitania.
0: No tak, dawno nie słyszeliśmy na antenie hej, hej. Co sprawia, że te filmy wcale nie są takie nudne, że są super, że są fajne, że się je przyjemnie ogląda, że są wartościowe, że często wyprzedzają to kino, w którym się ciągle coś zmienia, w którym raz obserwujemy piękną plażę, raz hotel, raz jakieś wnętrze biurowca, biegają, skaczą, podskakują, a tutaj wszystko dzieje się trochę wolniej. Jak uważasz? Ja w ogóle, wiesz co, nie wiedziałem, że te filmy są tak dobre. Zrobiłem sobie dzisiaj taki mini maratonik, obejrzałem kilka tytułów. Przypomniałem sobie, jakie to są filmy, właśnie te, w których akcja się dzieje w jednym pomieszczeniu, w jednej sali, w jednym miejscu. No, można to rozumieć szerzej, bo to może być nawet sklep, albo jakiś cały hotel. No ale przyjmijmy, że nie traktujemy tego tak bardzo dosłownie. No ale może się na początek właśnie zastanowimy, dlaczego te filmy są takie dobre.
1: Czy wiesz co, przede wszystkim wydaje mi się, że sztuką jest zrobić film w jednym miejscu, żeby on nie był nudny i żeby on wywoływał jakieś emocje. Wydaje mi się, że reżyser ma, no i jego ekipa, mają troszeczkę utrudnione zadanie, ponieważ jakieś wszelakie krajobrazy, czy w ogóle miejsca, w których dzieje się akcja, w których są przenoszone, dużo daje. A jednak tutaj, gdzie to miejsce jest jedno, no troszeczkę daje większe pole do popisu może talentu reżysera. Jak myślisz, że to troszkę ma trudniejsze zadanie?
0: Na pewno scenarzysty, bo no, reżysera może też jako tej osoby, która wszystko zbiera do kupy i kieruje planem, ale myślę, że bardzo ważny jest przede wszystkim dobry scenariusz, dobry pomysł na scenariusz, no i dobre dialogi na pewno.
1: Tak.
0: To takie dwie chyba najważniejsze rzeczy. Dobry scenariusz ze świetnym jakimś patentem, jakimś pomysłem i dobre dialogi, ale też rys charakterologiczny postaci samych. One zwykle nie są płytkie, tylko poznajemy je bardziej dogłębnie. No i też pole do popisu dla aktorów, którzy no nie mogą grać byle jak już, bo dźwigają cały film sobą. Już tutaj nie można nadrabiać pięknymi plenerami, szczuć cycem i tak dalej, prawda?
1: Dokładnie tak. Wydaje mi się też, że tak, dla widza, jeżeli widz jest, znaczy widz ogląda właśnie film, którego akcja rozgrywa się przez większość czasu w jednym miejscu, wydaje mi się, że może troszeczkę bardziej związać się z aktorami, może bardziej z bohaterami, nie z aktorami, wczuć się troszeczkę bardziej w film, w całą sytuację, jednak to ma swoje duże, duże plusy.
0: I zastanawiam się, co jeszcze.

0: Jakie jeszcze są atuty takich historii? Może to, że to są zwykle historie dosyć głębokie o życiu, o ludziach, o tym, jak się do siebie odnosimy. Oglądałem dzisiaj na przykład film.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w
0: reklamę.
1: tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: WB. 3 złote. Na dobry początek audycji.
0: WB. Ciekawe, czy to jest ta WB? Chyba tak. Dziękujemy.
3: Chyba tak, widać, że coś tutaj, jakieś związki z Maharadżą są chyba, jakaś komitywa tutaj jest.
0: Tak, tak. Na dobry początek audycji.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. I prosimy nie tylko nas sponsorować, ale i nas kochać, uwielbiać i dzwonić do nas przede wszystkim. Dzwonić do nas i się
3: oczywiście
0: nie krępować. My tutaj nie gryziemy, wręcz przeciwnie, czasem jesteśmy za grzeczni nawet, a czasem jesteśmy niegrzeczni. Na przykład.
3: Tak, dokładnie. W sumie jesteśmy umiarkowani.
0: No. Ty masz, Ola, w ogóle jakiś inny mikrofon niż zwykle?
3: Nie. Wszystko to samo jest. Wszyściutko.
0: Aha.
3: Gdzie mnie słychać?
0: No, mogłoby być lepiej. Słuchajcie, jakąś chyba zrzutę trzeba zrobić na nowy mikrofon dla Floki.
3: A ja mam mikrofon tylko taki w laptopie.
0: No,
3: ja
0: no wiem, mam. No wiem i właśnie o tym mówię właśnie. Ale spoko. I taki właśnie, jak słyszycie, jak ktoś ma nie najlepszy mikrofon, to czasami taki słychać, ale to się nie przejmujemy. Nie to jest najważniejsze, nie jakość mikrofonu, tylko nasze wspaniałe tematy.
3: Aby mi zaraz tu opier.
0: Tak, znany purysta radiowy, smakosz radiowych delicji, by cię tak opierdolił, żeby ci w pięty poszło.
3: Tak.
0: No.
3: Więc widzę, tutaj dałeś okno na podwórze. Obejrzałam dzisiaj trzy czwarte, bo już nie zdążyłam całego, bo musiałam sobie przypomnieć i końcówki nie pamiętam. Bo nie obejrzałam, jeszcze nie zdążyłam, a dawno oglądałam film, więc nie pamiętam końcówki.
0: To może o oknie na podwórze porozmawiamy za momencik, już za chwilę, bo zacząłem mówić o rzezi Romana Polańskiego, nasz wielki rodak.
3: Który nie obejrzałam dalej, możesz mówić.
0: No.
3: Uwielbiam Polańskiego, jestem zła na siebie, ale no cóż, nadrobię.
0: No, niektórzy są źli na Polańskiego też. Swego czasu była taka sprawa. No, ale to nie ulega wątpliwości, że wielkim reżyserem jest nasz rodak. I mówię to bez cienia szydery, bez cienia sarkazmu, bo myślę, że tak właśnie jest. Bardzo mi się spodobał film Rzeź. To jest, no, na początku obserwujemy grupę dzieci z oddali, je widać, one się o coś kłócą. No i jak to dzieci, wokół spora grupka kumpli, koleżanek i dwóch chłopaków się o coś kłóci, zaczynają się popychać. No i jeden chwyta za kij i uderza swojego rówieśnika i mu tam wybija zęba, dzieciaki się rozchodzą. No jak to wśród dzieciaków, jak któremuś coś się stanie, to go zaraz tam obskakują, robi się rejwach. Potem akcja się przenosi już do jakiegoś domostwa. Widzimy dwie rodziny. Szybko łapiemy, że są to rodzice jednego i drugiego chłopaka. No, którzy wiadomo, przy takiej okazji muszą się spotkać i obgadać sprawy. Zaczyna się od tego, że piszą wspólnie list chyba do jakiegoś towarzystwa ubezpieczeniowego, czy coś w tym stylu. No, trzeba załatwić różne formalności. No i zaczyna się też rozmowa o całym zdarzeniu. I ciekawe jest to, że to jakieś takie moje wnioski, moje odczucia względem tego filmu, że na początku widzimy, jak dzieciaki załatwiają ze sobą sprawę szybko, nie? Ciach, tu wryja, tutaj i po sprawie, jakby często już w takiej sytuacji sprawa jest rozwiązana. Często się dzieciaki godzą po tym, jak jeden drugiemu da kopa, a wśród dorosłych zaczyna się pewna bardzo skomplikowana gra. Polega to na tym, że na początku jest miło, próba takiego dogadania się, ale zaczynają się różne gierki, przytyki, dziwne aluzje, no i przede wszystkim ego. Myślę, że tutaj bierze górę i u jednych, i u drugich. Każdy trochę, jak to się mówi, ciągnie w swoją stronę, próbuje coś innym udowodnić albo coś sobie udowodnić. Jest dużo zabawnych scen, na przykład jeden... To są w ogóle dwie bardzo, bardzo różne rodziny. Jedna rodzina to tacy bardziej prości, no taki prosty chłop i jego żona.
1: Sponsorowanie złych
0: bardzo...
1: mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Więc krótka przerwa. Co on tu napisał?
2: 3 złote. Na zajebisty mikrofon studyjny dla Froki oraz na coś do ubrania i do jedzenia.
0: No, 3 złote na zajebisty mikrofon studyjny i coś do ubrania i do jedzenia. No ciekawe, Maharadżo. No to Maharadża to musi być bardzo pomysłowy człowiek, jak on potrafi za 3 złote się ubrać, zorganizować sobie studio nagraniowe. To jestem pełen podziwu dla talentu, ale dziękujemy, dziękujemy.
3: Tak, dziękujemy. Jutro jadę na zakupy.
0: No i tak, i o czym chciałem powiedzieć? Aha, że to są dwie rodziny. Jeden gostek robi, sprzedaje jakieś spłuczki do kibli, drugi z kolei jest właścicielem firmy dużej farmaceutycznej, więc trochę dwa różne światy. Ciągle przerywa rozmowę, bo do niego dzwoni jakiś tam Winston czy tam Wilson i obgaduje jakieś zawodowe sprawy. Miałaś kiedyś, masz takich może znajomych, którzy rozmawiają z tobą i co chwilę odbierają telefon i rozmawiają i załatwiają coś i mówią, przepraszam cię na chwilę, Ola, przepraszam. Słuchaj, no powiedz mu, że ma sprzedać, bo jutro będzie już za późno. Przepraszam cię, Ola, przepraszam. Słuchaj, jutro, tak, ja będę, tak, o 8, nie, o 12, przepraszam cię, Ola, za późno o 12, tak, niech spierdala, powiedz mu, niech spierdala. Przepraszam cię, Ola, Już do ciebie wracam. Dobrze, już z powrotem jestem, Ola. No właśnie, tak, no widzisz, tak to jest, właśnie, zdrówko. O, przepraszam cię, Ola, znowu dzwoni do mnie, no widzisz, sprawy. Tak, Winston, no i nie wiem, masz takich znajomych?
3: Nie, na szczęście nie mam, ale normalnie miałabym ochotę takie udusić. No, już teraz ciebie miałam ochotę udusić.
4: Ja ci poprawię ci ten mikrofon, dobra?
0: A myślałem, że poprawię ci ten, jak mnie będzie dusić, to Zenon poprawi, tak myślałem na początku. On chce mikrofon poprawić, no dobra, to... I poprawi, przyjdzie i poprawi jeszcze skopa. No, tak, wszyscy mnie chcą udusić coś jeszcze i poprawić skopa. Właśnie, może ktoś mi tu na czacie też poprawi skopa. O, 30 osób słucha. Wow, chyba przebiliśmy Daniela Magicala. Jakby jeszcze 3-0 były, to byśmy przebili Daniela Magicala. No ale cóż, gadamy sobie o kinie i o ludziach też trochę, o ludzkich zachowaniach, więc może to nie jest takie ciekawe jak sranie pod siebie na przykład. Czy już poprawiony mikrofon?
3: Test.
0: No, chyba lepiej.
3: Tak, Zenuś to normalnie złota rączka. Dobra, okej, no to się cieszę się.
0: Tak, bo trochę były przesterki. Tak w sumie, wiesz, nie chciałem nawet zwracać na to uwagi, żeby tam cię nie dekoncentrować, żebyś tam się nie zaczęła mikrofonem przejmować za bardzo, ale widzisz, znowu chamstwo wyszło i no cóż. No.
3: Nie, to dobrze, słuszna uwaga, super. Jak jest lepiej, to warto było.
0: Nie... Ja myślę, że zepsułem audycję całą.
3: Na pewno. Dobra, dajesz, krawiec. Nie smutaj.
0: Już mi się nie chce. Kończymy.
3: Nie zostawiaj mnie. Nie.
0: No to dobra, to wracamy w takim razie do rzezi.

0: zgadzam. Ja bardzo lubię filmy Polańskiego. Jeden też mam tutaj w zanadrzu. I to jest słuszna uwaga. On przede wszystkim skupia się na ludziach, potrafi wywołać wielkie emocje. No, ja naprawdę bardzo, bardzo sobie cenię jego reżyserski kunszt, aktorski również.
1: Aktorski? A gdzie on się pojawiał?
0: No przecież Polański grał w swoich filmach też, w Lokatorze przecież zagrał główną rolę, w Nieustraszonych Łowcach Wampirów również. No i w filmie, o którym będę później mówić, też zagrał jedną z głównych ról. Chociaż to nie jest jego film akurat, ale gra w nim. No Polański się pojawia w wielu produkcjach.
1: A
0: Jeżeli
1: jaki
0: nie
1: ma? Tak,
0: oglądałeś
1: tak.
0: Lokatora, to koniecznie musisz nadrobić. Ten film jest fenomenalny wręcz. Naprawdę. To jest 10 na 10.
1: A czy to też jest jeden z tych filmów, których dotyczy dzisiejsza audycja?
0: Wiesz co, i tak, i nie, bo jednak tam większość akcji dzieje się w tej kamienicy, w której owy lokator wynajmuje czy kupuje mieszkanie. Tam się większość akcji dzieje, jednak ona się przenosi tam czasem w inne miejsca, więc myślę, że tak w 100% dopasowany nie jest. Ale gdybyśmy chcieli tak jednak coś upchać troszeczkę na siłę, to zdecydowanie tak.
1: Myślę, że możemy spokojnie. Nie musimy się jakoś tak. Już nie bądźmy takimi peweksami, jak to mawia mój kolega.
0: Nie, masz rację, nie
1: Już
0: trzymam się tak
1: no.
0: sztywno ram, bo akurat tego filmu sobie nie przygotowałam, no ale jeżeli chcesz, no Lokator Polańskiego opowiada nam o takim mężczyźnie, który kupuje w takiej starszej kamienicy mieszkanie. No i tam właściciel mieszkania jest dość specyficzny, tak samo jak i reszta sąsiadów. Okazuje się, że nie są zbyt do niego przychylnie nastawieni, kiedy na przykład przesuwa meble, kiedy robi no, po prostu najzwyczajniejsze czynności u siebie w tym mieszkaniu. Zaraz inni się dobijają, drą się na niego, że hałasuje. On po prostu w pewnym momencie czuje się zaszczuty. Wszystko im przeszkadza, on dosłownie nie może zrobić nic. No wiadomo, jeżeli raz zorganizował domówkę, no to można się domyśleć, co się działo. Po prostu zrobiła się wielka chryja wśród wszystkich, na całą kamienicę. No i to ten motyw takiego zaszczucia, prześladowania się cały czas pogłębia. Nasz główny bohater już boi się po prostu czasem wyjść, wynieść śmieci, no, wykonać jakikolwiek ruch, żeby tylko nie spotkać sąsiada, żeby tylko nie rozdrażnić właściciela kamienicy oraz innych mieszkańców. No, historia jest naprawdę fajna, nie chcę zdradzać dalej, bo ona się później bardzo dziwna staje. Koniec filmu też jest również zaskakujący, nie spodziewałbyś się, ale atmosfera w tym filmie, ten klimat tam jest tak brudno, ciemno. Właśnie mamy ten klimat takiego wyobcowania, zaszczucia. Naprawdę rewelacyjny kino. To jest chyba mój ulubiony film Polańskiego.
1: O,
0: Naprawdę.
1: no to muszę zobaczyć koniecznie
0: Koniecznie, koniecznie
1: Lokator.
0: musisz zobaczyć.
1: Czyli plus, filmy ma od ciebie plusa za atmosferę, za fajne relacje między tam lokatorem,
0: I
1: klimat,
0: sąsiadami, tak.
1: sąsiadami. Właściciel też jest, mówisz, ciekawym bohaterem
0: Jest ciekawym
1: na tym
0: bohaterem.
1: całym
0: Zresztą powiem
1: filmie.
0: ci, że tam dużo sąsiadów jest ciekawymi osobami. Każdy jest inny, każdy ma jakąś swoją fiksację, jakieś swoje przyzwyczajenia. No po prostu każda osoba jest jakaś.
1: No, to tam bym proponował troszkę przyciszyć radyjko. Przede wszystkim jak się nadaje w nocnym radio, to należy wyłączyć radyjko, tak? No to
0: To nie
1: nasz
0: ma tak źle.
1: Zenuś, nasz psotnik tam sobie pewnie odsłuchuje. No ale wiecie już, że tak jest. Ola i Zenon, Zenon i Ola zawsze razem, więc to normalna sprawa. A przypominam, że Zenek ma własną audycję teraz, nieregularną, co prawda, ale zaskakującą. Fajnie, piszę, ja chyba pójdę do drugiego pokoju. Do kibla. W kiblu niech się zamknie. Taki skulony, wystraszony, zahukany.

0: Tak, jak lokator Polańskiego.
1: Jak lokator Polańskiego, tak jest. No i ta audycja, o której mówię, to Cosa Nostra? Chyba pomyliłem tytuł, nie Cosa Nostra. Koza mocna, koza ostra koza, bo to taka ostra koza, to jakoś tak, ostra koza.
0: Kozica.
1: Koza z nosa, chyba, nie, też nie. Zapomniałem. Jakaś koza, no. Prosta koza, taka nasza.
0: Dokładnie.
1: Gdyby ktoś zrobił film o nocnym radio, to byłby taki lokator trochę. Tutaj tacy lokatorzy różni i każdy zupełnie inny. Ciężko dwóch takich samych znaleźć.
0: No tak. Nie chciałabym mieszkać blisko Furiata. Furiat, no offense oczywiście, bo cię bardzo, bardzo lubię, ale lepiej nie.
1: Tak mówisz? Czułabyś się zagrożona? Myślisz, że to
0: Nie,
1: psychopata
0: absolutnie
1: jakiś?
0: nie. Nie, wiadomo, na wódeczkę chętnie byłby zaproszony, prawda? Absolutnie nie, tylko później skutki tego były pewnie słyszalne szeroko.
1: Młoda dziewczyna przeprowadza się do takiej sielskiej okolicy, dostaje dom w spadku. Pierwszego dnia puka do niej młodzieniec, który oferuje grzybki. Ta odmawia i to jest początek thrillera. Potem z tymi grzybkami biega za tobą, siekierą rozpierdala drzwi jak ten Jack w lśnieniu. I tak tą rękę przez tą dziurę z tymi grzybkami, bierz moje grzybki!
0: Kocica alpejska.
1: I się śmieje. Bierz moje grzybki, kocico alpejska! A!
0: Tak, dokładnie. A Zenek, jakim byłby sąsiadem? By tylko do piwnicy cały czas schodził, patrzeć, czy ogórków mu ktoś nie wziął.
1: Tam.
0: I taką poduszeczkę by miał na parapecie.
1: Dokładnie. Są jeszcze takie filmy, które się dzieją na łodzi jakiejś. Czy Nóż w wodzie nie był takim filmem? Już zapomniałem w ogóle o czym to było. Pamiętam, że były też dziwne relacje, że ratują jakiegoś gostka, biorą go na łódź i się okazuje, że on taki nie do końca jest normalny.
0: Tak, dokładnie tak było, ale ja też bardzo dawno oglądałam Nóż w wodzie, więc nie chcę się pomylić. Nie pamiętam za dużo. Musiałabym sobie odświeżyć.
1: No ale tak
0: Zdecydowanie.
1: tylko napomykamy, bo też ponoć dobry film i na pewno go widzieliśmy i ja i Ola, tylko no niektórych rzeczy już tak nie pamiętamy za dobrze.
0: No,
1: Tyle
0: tym
1: tych
0: bardziej, jak się tak
1: filmów.
0: dużo ogląda, prawda? To
1: O,
0: się wszystko
1: dokładnie.
0: już może pomylić.
1: Nóż w wodzie to też Polański był bodajże.
0: Tak,
1: Aż sobie tu sprawdzę.
0: oczywiście.
1: Nóż w wodzie. Niezastąpiony film łeb, nasz przyjaciel w nadawaniu, myślę, często chyba na niego spoglądamy, żeby tam sprawdzić obsadę, rok, nie? Nóż w wodzie, Roman Polański, tak jest. No, chyba sobie przypomnę. Nie wiem, czy to nie był czarno-biały film przypadkiem.
0: Tak, to był czarno-biały film.
1: Zgadza się, czarno-biały, no. Fajne. I znowu mamy sytuację, gdzie poznajemy trochę lepiej tych bohaterów, gdzie oni są bardziej wyraziści, gdzie są fajne takie relacje. Zawsze taki dreszczyk jest, nie? Kiedy ten dziwny, zabrany autostopem, na przykład człowiek, jak w Autostopowiczu z Rutgerem Hauerem, czy inny jakiś sąsiad, który ci przynosi grzybki, no to następuje zawsze taki moment, kiedy coś zaczyna nie grać troszeczkę, nie? I miły z pozoru człowiek zaczyna się dziwnie zachowywać. Ja lubię takie
0: Ja
1: momenty,
0: też.
1: wtedy się tak wszystko zagęszcza nagle.
0: Tak, można się tak, wiesz, wczuć w sytuację, na przykład jak ktoś puka do później do ciebie, siedzisz w tym mieszkaniu, więc to jest naprawdę fajny zabieg.
1: No. Dokładnie. Co tam? To teraz ja, tak? Teraz ja
0: Teraz
1: coś.
0: możesz ty, no.
1: Dobra, to ja jadę z filmem Pokój i nie chodzi tutaj o paks między chrześcijany, tylko o pokój jako pomieszczenie, oczywiście, 2015 rok. Widzimy na początku małego chłopca i jego mamę, która się nazywa Ma, jak mama ma, ma mama. No i oni sobie mieszkają w takiej klitce, ale to jest taka klitka, że mają w jednym pokoju wannę, jakąś szafę, w której ten mały śpi, no więc trochę dziwnie, nie? Creepy, taki, no albo są bardzo biedni, albo no, nie wiem co, no ale szybko dosyć łapiemy, że się tu coraz więcej nie zgadza, bo dzieciak jest przekonany, że poza tym mieszkankiem jest jakiś kosmos, że tam nic nie ma i właściwie no, okazuje się, że oni, zarówno ta kobieta, jak i chłopak, żyją w tym pomieszczeniu i nie wychodzą na zewnątrz. I, a to wszystko za sprawą znowu faceta. Facet to świnia jednak. No i trzyma ich w tym pokoju. No i właściwie pół filmu to są sceny, które pokazują, jak ten chyba pięcioletni chłopaczek, taki mały całkiem, jak on widzi świat dziwnie i po swojemu. No, widzi tak, jak może widzieć dziecko, które całe życie wychowało się w mieszkaniu. Nigdy nie wychodziło na zewnątrz. A drugie pół filmu to jest już po tym, jak oni się oswabadzają, bo oni zostają uwolnieni z tego miejsca i muszą się muszą poznać świat, muszą się zaaklimatyzować w prawdziwym życiu, w prawdziwym świecie. I to jest druga połowa filmu. Zarówno jedną połówkę, jak i drugą ogląda się bardzo ciekawie, no bo po prostu no świetny pomysł, świetny scenariusz. Nie ma tutaj jakiejś takiej kiszki w ogóle. Są same fajne, mądre sceny, fajne dialogi. Nie ma próby silenia się na cokolwiek. Film jest, można powiedzieć, trochę taki prosty w sumie. Prosty, ale oparty na świetnym pomyśle. Gra tam Brie Larson, którą znacie z roli Kapitan Marvel. I możecie się tutaj przekonać, że to jest bardzo dobra aktorka, bo naprawdę świetnie gra. Dzieciak też jest niesamowity. Jacka odgrywa Jacob Tremblay. Bardzo widać młody, zdolny aktor. No, niełatwa rola zagrać takiego dzieciaka. No i też bardzo polecam ten film. Jest świetny. Oglądałem z przyjemnością. No, to jest, zawsze się fajnie ogląda takie filmy, w których bohater musi jakby toczy walkę wewnętrzną i jest on kontra świat, nie? I taki bohater, który wielu rzeczy jeszcze nie rozumie i poznaje je dopiero. Są różne sytuacje, którym musi sprostać i to jeden z takich filmów.
0: Ja tego pokoju nie obejrzałam dalej. Niestety. Dzisiaj... Nie, mam tyle filmów, ja mam taką listę krawędzi i mi życia nie starczy, żeby to wszystko obejrzeć.
1: Dzisiaj same takie filmy, których Ola nie oglądnęła dalej.
0: Dalej. O, taki już się chcesz mnie pozbyć, tak? O, taki właśnie jest. No. A ja też ci dam coś, co ty nie oglądałeś, o.
1: AKG Bierut pisze, że za ten film Brie Larson dostała Oscara. No i nie dziwię się, bo naprawdę świetnie zagrała. No. Nie jest to co prawda Kapitan Marvel. No ale też nieźle, też nieźle. Tak to jest, że dobrzy aktorzy czasami w nagrodę mogą zagrać bardzo wymagającą rolę, na przykład Hulka albo Człowieka Kapcia, wroga Spidermana na przykład. No, i to jest taka nagroda dla kogoś, kto wcześniej doskonale odgrywał emocje, strach, złość, radość i dostał Oscara i w nagrodę może zagrać Człowieka Kapcia.
0: Zawsze coś. Jak się hajs zgadza, to czemu nie?
1: Dokładnie.
0: Dobra, to ja lecę z filmem, który sobie obejrzałam wczoraj. Film włoski pod tytułem Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.
1: Włoski, mamma mia.
0: Tak, Mamma Mia pojawiało się parę razy. Mamma Mia w filmie. No więc tak, film pokazuje nam historię siedmiu osób, siedmiu przyjaciół. Mamy tam, tak, młode małżeństwo, takie z krótkim stażem. Druga para to małżeństwo z takim dłuższym stażem. Trzecia para to też taki typ małżeństwa, który już też jest jakiś czas ze sobą, oraz jeden singiel. No i to jest grupka znajomych, która tam już długi czas się zna, są przyjaciółmi, zawsze mogli liczyć na siebie, prawda? Często się spotykają, łączy ich dużo rzeczy. No i jedna para, terapeutka oraz chirurg plastyczny, organizują u siebie kolację. Pierwszy raz, prawda? Bo to jak wiadomo, znajomi spotykali się już wiele razy, więc wszyscy się schodzą. No i podczas tej kolacji ta terapeutka, gospodyni pani domu, którą gra nasza polska Kasia Smutniak, która jest swoją drogą bardzo ładna, wypisała taką zabawę, że wszystkie osoby, które są właśnie zgromadzone u nich, wyjmują na stół telefony komórkowe i każdy e-mail, każdy SMS, każde połączenie czyta na głos, rozmowę daje na głośnik, żeby nie było żadnych tajemnic. No i wszyscy jedzą, telefony stoją na stole i oczekują, co się będzie działo. No to zaczynają się, przychodzą pierwsze SMS-y, pierwsze połączenia głosowe, z początku niewinne, ktoś tam komuś robi żart, wysyła na przykład jakiegoś spróśnego SMS-a z nieznanego numeru, ktoś się już cały po prostu poci, oblewa potem, co się dzieje, bo obok siedzi żona, no taki żarcik, prawda? Na początku jest wszystko okej, no ale z czasem jednak, jak możemy się spodziewać, zaczynają się małe dramy. Zaczynają wychodzić na wierzch małe kłamstewka, większe kłamstewka, zdrady, skrywane tajemnice. No i oczywiście wiadomo, że to doprowadza do kłótni, do rozstań, do wielu emocji. No i oraz do tego, że jednak przyjaciele oraz małżonkowie tak naprawdę wcale się nie znają. Film jest bardzo, bardzo fajny, bo akcja dzieje się tylko i wyłącznie w mieszkaniu małżeństwa, które jest organizatorami wieczoru. I możemy wyciągnąć wnioski po seansie. Wiesz co, ja doszłam do takiego wniosku, że... Znaczy tak, czy znalazłbyś na przykład osoby, które zdecydowałyby się na to, że siedzimy wszyscy razem, wyciągamy komórki i wszystko, dosłownie wszystko, co przychodzi na na nasz telefon, czytamy głośno, odbieramy na głośnik i wszystko, bez żadnych tajemnic. Bo mnie się wydaje to raczej nierealne.
1: Jak czytałem komentarze ludzi odnośnie właśnie tego filmu, o którym mówisz, możesz przypomnieć tytuł?
0: Dobrze się kłamie w moim towarzystwie.
1: Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. To wszyscy są zgodni, że ciężko by im było pójść na taki układ, a to aż dziwne może trochę, bo no, sam Pan Jezus mówił, tylko prawda was wyzwoli i coś w tym takiego zdrowego jest w mówieniu sobie szczerze różnych rzeczy, no ale to jest takie już odsłanianie się całkowite i udostępnianie jakby swojego życia innym na zasadzie wciśnięcia przycisku, wielkiego czerwonego przycisku z napisem share. I często to robimy dzisiaj w formie cyfrowej, tak jakby, tylko robimy tylko kawałeczek swojego życia. Dajemy ten, który chcemy, a tutaj, z tego co mówisz, bo nie widziałem tego filmu, to jest takie całkowite otwarcie się, ale czemu oni właściwie się decydują na taki ruch z nudów, dla zabawy, w imię jakiejś akcji pod tytułem Zmieniamy siebie i świat, jesteśmy ze sobą szczerzy, z czego to wynikło?
0: Halo?
1: Tak, no teraz się słyszymy.
0: Dobra.
1: Coś przerwało?
0: Chyba tak.
1: Okej.
0: Pani terapeutka, która jest organizatorką zabawy, wydaje mi się, że po prostu chciała sprawdzić, jak to wszystko, czy rzeczywiście, jak działa psychika ludzka, czy rzeczywiście dadzą się na to namówić te osoby. No i oczywiście protesty były, prawda? No ale jednak pomyśleli wszyscy, no nic, raz się żyje, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tylko wiesz, co jest fajne w tym filmie? Że mamy przedstawioną, kurczę, nie wiem, czy to dużo spoilerować, czy nie dużo spoilerować.
1: No, z wyczuciem jakoś, nie wiem.
0: Mamy po prostu przedstawione, powiem tak, to jest niedokładnie tak, ale z wyczuciem. Mamy przedstawione dwie opcje. Jakby wyglądał wieczór, gdyby te telefony zostały na stole, a jak wygląda wieczór, gdyby te telefony nie zostały na stole. Więc mamy dwie tak jakby dwa alternatywne zakończenia. Czy ja uważam, że jest jedno, ale powiedzmy, że można też brać pod uwagę tak, że są dwa zakończenia. Więc w jednym, gdzie te telefony są na stole, wiadomo, wychodzą wszystkie tajemnice na wierzch. Zdrady, wychodzi na to, że znajomy jest homoseksualistą, o czym też swoim przyjaciołom nigdy nie powiedział. No a drugi kończy się tak, że wszyscy są szczęśliwi, nie wiedzą, co się dzieje, nie znają tych tajemnic swojego partnera, swoich przyjaciół, wychodzą jak gdyby nigdy nic, żyją swoim zakochanym życiem dalej. Także ten film wiele mówi o ludziach. Mówi o tym, jak z maleńkiego kłamstewka, naprawdę niewinnego, prawda, może zrobić się, wytworzyć kula śnieżna i z tego już się robi taki bajzel, już nie do ogarnięcia. Dowiadujemy się też, że no niektórzy naprawdę nie mają nic do ukrycia. Jeszcze inni mają ogromne rzeczy, drudzy naprawdę malutkie. Także film jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry. Gra aktorska też nie jest jakaś nie wiadomo jaka, ale jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Także mi się bardzo spodobał. Jestem tym filmem po prostu w jakiś sposób troszeczkę zauroczona.
1: A ty masz takie rzeczy, oczywiście bez jakiegoś tutaj zagłębiania się w jakiekolwiek szczegóły, ale masz jakieś takie sprawy, których byś w życiu nie ujawniła, bałabyś się, nie podzieliłabyś się tym właśnie, jak bohaterowie tego filmu?
0: Tak, no zależy z kim jeszcze, prawda? Na przykład z jakimś tam znajomym, no nie, nie, nie, nie, nie. Mi się wydaje, że każdy ma jednak coś takiego, o rzeczach, o których no niekoniecznie chce się dzielić z innymi. Ja tym bardziej, że jestem na przykład taką trochę bardziej skrytą osobą, więc to już w ogóle. Ale nawet sam fakt tego, że jakby te telefony były na stole, napisałaby do mnie coś moja siostra, na przykład coś takiego bardzo osobistego, no to już też nie chciałabym, żeby ktoś o tym wiedział. Mhm.
1: No, ja chyba mam takie rzeczy, z którymi bym się nie podzielił. Nie wiem, czy chciałbym się tak otwierać, nawet gdyby inni zadeklarowali, że jesteśmy tutaj ze sobą szczerzy w 100%, wszystko sobie ujawniamy. Nie chciałbym. Niektórym łatwiej, nie? Bo niektórzy mają w życiu trochę bardziej poukładane sprawy. No i to łatwo tak powiedzieć. Jesteśmy ze sobą wszyscy szczerzy, jak samemu się ma tam w miarę spoko, no bo tak czasem pewnie też bywa, że ktoś niespecjalnie ma jakieś wielkie tajemnice, no tam nie kradnie, nie zdradza, nie robi jakichś dziwnych rzeczy, no i wtedy może się uśmiechnąć od ucha do wszystkich i powiedzieć, wszyscy kładziemy komórki na stół, wszystko ujawniamy na podobnej zasadzie, jak bogacz może nagle powiedzieć, że tutaj się tego, wyzbywamy dóbr materialnych, bo mu zostanie jeszcze tam dużo, a biedakowi szkoda, no ma tam tylko parę rzeczy. No, ale to tak podsumowując, to czyli co, chyba jesteśmy skazani na takie życie, w którym trochę siebie oszukujemy, trochę ukrywamy przed innymi i tyle, tak to już musi być.
0: Wydaje mi się, że to jest całkiem naturalne, tym bardziej dla takich osób troszeczkę introwertycznych. No nie wszyscy, no są takie osoby, znam takie osoby, które o wielu swoich sprawach i nawet takich dosyć nie intymnych, tylko takich naprawdę, wiesz, które niekoniecznie każdy musi słyszeć, potrafią powiedzieć innym, potrafią powiedzieć obcym, nie wstydząc się tego. No ja na przykład tak nie potrafię, ja nie lubię raczej się, wiesz, otwierać. Tak, aż tak.
1: Tak, są i tacy, którzy bez żenady, bez skrępowania opowiadają o jakichś swoich osobistych rzeczach i tak jakby odkrywają się Także dla innych to jest żenujące i niespecjalnie chcą słuchać, a ktoś ma taką potrzebę, taki ekshibicjonizm jakby trochę mentalny, można powiedzieć. Są i tacy. No ale to ciekawy, tak. To bardzo ciekawy temat ogólnie, ciekawe zagadnienie, na ile tej szczerości w naszym życiu powinno być. No ja jako radiowiec, no to jestem trochę taki ekshibicjonista, często gadam w audycjach o swoim życiu, o swoich tam sprawach. No każdy jakoś tam wybiera sobie drogę, jeden się bardziej krępuje, inny mniej. Może takie nadawanie w radio czasami wynika z jakiejś potrzeby dzielenia się swoim życiem, żeby z siebie coś wyrzucić. Ludzie też czasami dzwonią i opowiadają różne historie. I tak to jest, mamy telefon, odbierzemy. Dobra, już tutaj dołączam do dyskusji. No i się Skype zawiesił, trzeba będzie zresetować po rozmowie, ale póki co jest z nami Unique Orgazm. Witamy, cześć.
2: No dobry wieczór, czy jestem słyszany?
0: Okej. Okay. Jesteś słyszalny.
2: Tak, super. Bardzo mnie rozbawiła ta perspektywa z tego filmu, o którym teraz mówicie, z tym wyłożeniem telefonu na stół, ponieważ ja jestem człowiekiem tak totalnie opuszczonym, że to żenująco zabrzmi, że do mnie w zasadzie pisze wyłącznie bank z przypomnieniem o corocznym ubezpieczeniu mieszkania. Do mnie pisze wyłącznie sieć Heja z przypomnieniem o doładowaniu konta i czasami pracodawca z informacją antycovidową, jakoś teraz to się zdarza. W związku z tym ja z największą ochotą taki telefon bym sobie na stole położył i proszę bardzo, bierzcie i czytajcie z tego wszyscy.
0: Tak, a później strefa premium w serwisie Pornhub została aktywowana.
2: Nie płacę za takie rzeczy. To jest, pornusy powinny być darmowe. Ale dobra, teraz tak, no napisałem na czacie, wymieniłem w sumie dwie rzeczy z takich filmów, które dzieją się wyłącznie w jednym miejscu. I ten pierwszy, który wymieniłem, czyli Blair Witch Project, chodzi mi o część pierwszą tego filmu, bo druga była nieudana. No, odbywa się, całość toczy się tylko w jednym miejscu. Jest to miejsce bardzo takie szerokie, no bo las, wiadomo, że to jest duża przestrzeń. Natomiast ja sobie nie przypominam tam scen, gdzieś ewentualnie może w samochodzie było, jak dojeżdżali na miejsce, ale nie wiem, bo ja tego filmu nie obejrzałem od początku. Jeszcze coś wam powiem na temat tego filmu. Dlaczego on na mnie takie wrażenie zrobił? Ponieważ obejrzałem go tam ładnych kilka lat temu, w chyba telewizyjnej dwójce, i ja byłem przekonany do samego końca, że ten film to jest po prostu dokument nakręcony realnie z czyjejś ręki, ponieważ włączyłem go chwilę po tym, jak już się zaczął. Nie widziałem napisów początkowych, żadnego tam opisu lektora, że tam film oparty coś tam na faktach czy coś takiego. Natomiast wyglądało to tak realistycznie, te kręcenie z ręki, że autentycznie ja się dałem nabrać na to, że to jest film nakręcony i znaleziony gdzieś później na kamerach w lesie i nakręcony naprawdę przez prawdziwych ludzi, a nie aktorów. Tak to wygląda. Nie wiem, czy zgodzicie się czy ze mną, że ten film faktycznie odbywa się tylko w jednym miejscu, bo ja nie widziałem początku, może tam coś było jeszcze.
0: Tak, ten film się odbywa w jednym miejscu, w tym lesie, i tam była scena chyba w jakimś jeszcze opuszczonym tam budynku, ale ogólnie myślę, że możemy to przyjąć, ale ja też mam takie skojarzenie z Blair Witch Project, bo oglądaliśmy to z grupą znajomych, a parę dni później zrobiliśmy sobie szałas w lesie. No i tak był świetnie ten szałas zrobiony, chłopaki się postarali bardzo, siedzimy w tym szałasie, już ciemna noc, wiadomo, w lesie, i nagle słyszymy, ktoś chodzi blisko tego szałasu. Okazało się, wiadomo, że to jakieś zwierzęta leśne, prawda? No ale wiadomo, ja i koleżanka oraz siostra, to byłyśmy już posrane całkowicie, jeszcze po tym seansie, ale wspomnienie fajne, niezapomniane.
2: Dobra. Kiedyś się budowało bazy w lesie. Tak. Na to bazy mówiliśmy faktycznie. Było coś takiego za dzieciństwa. No i jeszcze jedna rzecz, o której wspomniałem, ale to już nie jest film, tylko serial. Chodziło mi o tą pierwszą czarno-białą wersję Rodzinki Adamsów. No tam nie przypominam sobie żadnej sceny poza domem. Chyba nie było.
1: Założę się, że gdybyśmy teraz trochę poszperali, to by się okazało, że rodzina Adamsów to był spektakl teatralny kiedyś. Bo tak, tak często jest.
2: Wielce prawdopodobne, tak.
1: Tak często jest, że te filmy, w których właśnie jest jeden pokój, jakiś dom, jakieś domostwo, to one były spektaklami kiedyś. I zrobienie z tego filmu jest po prostu no, takim naturalnym krokiem. Jak coś jest już dosyć znane i popularne, no to wyciśnijmy z tego więcej i zróbmy przeniesienie tego na szklany ekran, do kin, zobaczmy to w telewizji. No to naturalne jest. Zastanawiam się, jakie jeszcze były takie dzieła tego typu. Na pewno z niektórymi sitcomami tak jest. No bo one są w zasadzie często kręcone z udziałem publiczności, więc to nawet przypomina trochę teatr.
2: No tam, gdzie był Tadziu, Norek i ten gruby Żakowski.
1: Miodowe lata to były...
2: O, Miodowe lata.
1: Tak, to był spektakl, z tego co pamiętam. Mm-hmm. Pierwowzór pewnie też, czyli Honeymooners serial, bo to były takie czasy, no dawne jeszcze, gdzie więcej ludzie chodzili właśnie do teatru na tego typu przedstawienia. Byłem kiedyś w teatrze na czymś podobnym, to się nazywało Mayday. Też byli jacyś lokatorzy, właśnie rozmawiali, wszystko się w mieszkaniu działo. Lubię takie rzeczy.
2: No i na zakończenie mojego telefonu może jeszcze zrobimy takiego zawilca, że wrócimy do korzeni mojego wejścia tutaj, czyli do Pornhuba. No, warto wspomnieć również, że w zasadzie 99, może 98% filmów pornograficznych odbywa się właśnie w jednym miejscu. To
1: piękny przykład.
0: Piękny przykład.
2: Dziękuję uprzejmie za możliwość wypowiedzenia się. Przepraszam ogółem, że tak powiedziałem i do usłyszenia.
1: I całe te. No, trzymaj się. Dzięki. Blair Witch Project. No, mówimy, że...
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, donajcik. Przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, proszę, a będzie jeszcze gorzej.
4: Niemra. 3 złote. Kevin sam w domu, uśmiechnięta buźka, a na serio polecam Snowpiercer, Arka Przyszłości. Akcja dzieje się na pokładzie pociągu, który okrąża Ziemię po apokalipsie.
1: Dzięki, Niemra, dzięki. Mówiliśmy już o Snowpiercerze, nawet dosyć sporo, kiedyś poświęciłem mu całe luźne gadki bodajże. No, a Kevin sam w domu to zdecydowanie, no bo tutaj napisałaś z przymrużeniem oka, ale to w zasadzie jest taki film. Też, który no się tak. Doskonale kwalifikuje do naszego zestawienia, prawda?
0: Oj, tak, tak, zdecydowanie, ewidentnie. To wiesz, to nawet właśnie tak jak mówiłeś, nie musimy tak aż bardzo sztywno się trzymać, bo po prostu jak 3/4 filmu dzieje się w jednym miejscu, no to oczywiście, że tak, już wchodzi do, jak najbardziej tutaj do spoilera.
1: Znając ludzi, to są i tacy wśród naszych słuchaczy, to mówię tutaj to z sympatią, tak trochę sobie jajcuję, ale są i tacy, którzy by mogli do nas zadzwonić i powiedzieć, przepraszam bardzo, ale pierdolicie, w Kevinie była scena, gdzie on wyszedł z domu, więc to się nie kwalifikuje jako film, gdzie się wszystko dzieje w jednym pomieszczeniu, ponieważ się nie dzieje wszystko. W tym momencie uruchomiłem specjalnie na potrzeby tej audycji i muszę wam powiedzieć, że kolejny raz wykazaliście się ignoranctwem. W 30 minucie Kevin wybiega z domu. No, są tacy, myślę, ludzie, którzy tak podchodzą trochę do rzeczy, tak bardzo, wiesz, nie zgadza im się definicja tutaj i kłamiemy po prostu, że wszystko było w domu, bo nie było. No.
0: No tak, oczywiście, przecież są takie osoby, które nawet potrafią się w filmach doczepić do takich maleńkich szczegółów, które absolutnie nie mają żadnego wpływu na fabułę i już przez to nie czerpać 100% satysfakcji z seansu.
1: No a z tym Blair Witch Project to też ciekawa rzecz. Wyobraź sobie, że masz grupę znajomych, chcecie nakręcić jakiś film i twój kolega przychodzi i proponuje, słuchajcie, zróbmy film o, nie wiem, jakaś taka Baba Jaga straszy w lesie czy coś i my, że tacy niby turyści tam, ja mam tu kamerę od wujka, chyba się nada, to jest cyfrówka. Całkiem niezła, ma tutaj, słuchajcie, na płytę można zgrywać i będziemy biegali, tam się bali, coś, że nas tam ściga. Fajne wymyśliłem?
0: Super, kręcimy.
1: Ta, już widzę, na pewno byś powiedziała, idź człowieku, my tu chcemy film zrobić. Ty w ogóle cicho bądź, w ogóle
0: nie grać. I co, ty właśnie bym poszła na to, ja lubię takie akcje, takie klasy, filmy klasy RZ, no to ja kocham, co to, od razu bym się w to wkręcała.
1: No ale nie wydałoby ci się, że to po prostu jest jakieś takie kiepskie, że tak przyszedł i wymyślił, że jakaś tam coś straszy, nie wiadomo co, a my biegamy tam i z kamerą. To by się wydało głupie. Ja bym chyba sam tak zareagował, powiedziałbym, nie człowieku, my tu chcemy naprawdę coś sensownego zrobić, coś co ma ręce i nogi, ty nic nie wymyśliłeś tu właściwie. Idź stąd.
0: Ja bym szła na to, bo to horror, wiesz, jakiekolwiek emocje, ja to od razu miałbym je kupione, bym była.
1: No skoro tak mówisz, to może kiedyś nakręcisz jakiś film.
0: No ja nie, ja to raczej zdolności reżyserskich to nie posiadam. Mogłabym po prostu jakoś zagrać ofiarę jakiegoś stwora czy mordercy.
1: Musimy kiedyś zrobić film Nocne Radio i będziesz grała Olę.
0: O, super.
1: Myślisz, że potrafiłabyś zagrać Olę?
0: No nie wiem. To taka, wiesz, prosta osoba. Myślę, że tak. Nie widzę w niej nic wyjątkowego. Jasne.
1: No to i dobrze, że prosta, to garbatej to bym nie chciał. Humorek mi wraca chyba.
0: A jakbyś musiał Etama zagrać?
1: Ja Etama? To bym chyba dał radę, myślę. Musiałbym trochę przytyć do tej roli, ale czego się nie robi dla sławy.
0: No. Też kiedyś miałem odegrać słynną scenę na balkonie.
1: Musiałbym się przygotowywać do roli. W ramach tego przygotowywania chodziłbym do Biedronki i kupił sobie specjalnie na Allegro jakąś Amigę używaną i się z nią tam zapoznawał, przyzwyczajał się do komputera Amiga. To wszystko w ramach przygotowywania się do roli.
0: Tak. I nakupiłbyś sobie dużo reklamowych worków na śmieci.
1: No. Co my tu jeszcze mamy na liście? 4 pokoje Tarantino.
0: Oj, uwielbiam.
1: A ja się trochę zawiodłem, ci powiem.
0: Naprawdę?
1: Tak. Przestaję, znaczy, może mam, nie wiem, miałem okres naprawdę wielkiej fascynacji Tarantinem, że tak zawieśniaczę trochę po polsku. Miałem okres fascynacji Tarantinem, ale jakoś mi przeszło chyba, powiem ci, bo no, tak właściwie jak się zastanowić, to jest... No, powiedzmy, zdolny facet, śmieszek, który konstruuje swoje filmy z gagów, z serii gagów, trochę na wariata. Owszem, fajne dialogi, dużo humoru, ale żeby go zaraz uznawać za największego reżysera i Jana Pawła II kinematografii światowej, to tak przesada, myślę trochę. I te 4 pokoje mnie,
0: tak,
1: troszkę mnie zawiodły. Ten aktor, który gra tego boja hotelowego, bo jakby ktoś nie wiedział, film opowiada o boju hotelowym, no wszystko się właśnie w tym hotelu rozgrywa i są te wspomniane 4 pokoje, w których są zupełnie inne światy, inne scenki, chyba niezwiązane ze sobą, po prostu tak sobie wymyślił, że trochę o tym, trochę o tamtym. No bo tak, w jednym pokoju mamy jakieś dziwne, odjechane babki, które bawią się w czarownice i odprawiają taki rytuał dziwny i wlewają do jacuzzi różne płyny. Pamiętasz, co to były za płyny?
0: Jejku, nie pamiętam, a 4 pokoje oglądałam dawno temu. Nie, to pewnie krew menstruacyjna, znając życie.
1: Też. Oprócz tego mleko matki, tak. Nasienie mężczyzny.
0: Tak.
1: Łzy zbierane przez rok tam do szkatułki. To tak mi się trochę Jan Paweł przypomniał, który uronił łzę. I ją złapano do szkatułki. I tą szkatułkę możemy oglądać. Nie, przepraszam się, trochę się uniosłem. Zawsze jak mówię o takich rzeczach, to mi serce szybciej bije i tracę panowanie nad sobą. Tak, dziwna scena, odjechane laski. Potem mamy jakąś kłótnię małżonków. I to się strasznie tam zaognia. Potem mamy opiekę nad rozwydrzonymi dzieciakami i ten boy musi się jakimiś takimi dziwnymi dzieciakami opiekować. A na końcu gwiazdora hollywoodzkiego, nie pamiętam, chyba Bruce Willis się w niego wciela.
0: Tak.
1: Tak, niewymieniony w napisach, przez co jakiś pozew przyszedł od Akademii, Związku, Gildii, Stowarzyszenia Aktorów, którzy chcieli tam pozywać Tarantino i Willisa samego. Dziwny świat trochę, nie? Tych artystów. No, a Tarantino i Willis powiedzieli, że Willis tam za darmo grał w ogóle, jako że był kumplem Tarantino i żeby tak nie spinać łydy, nie? I żeby tutaj odpuścić. No i w końcu tam odpuścili pod warunkiem, że nie będzie Bruce Willis, że nie będzie wspominane, że on gra w tym filmie tam na okładkach i coś. No, chyba nie wiem, czy bym chciał należeć do takiego stowarzyszenia jakiegoś dziwnego.
0: A już nie, kije w tyłku.
1: No.
0: Ale tutaj jeszcze, przepraszam, nie chciałam się przerwać,
1: przerywaj,
0: ale tak ktoś pisał, że tak, właśnie, rzeczywiście za każdy pokój odpowiadał inny reżyser.
1: Tak?
0: Tak,
1: czyli Tarantino
0: tak.
1: Jest tylko jednym z reżyserów?
0: Jednym z reżyserów. The Man from Hollywood akurat było tylko jego.
1: Czyli ten ostatni pokój...
0: Tak.
1: Czy tam, no to jak Tarantino, to i Rodriguez pewnie się przyłączył. No, jak
0: oczywiście, że jest Rodriguez, tak.
1: Zgadłem. No tak, no i też nie dziwi nas chyba, że ten pokój, w którym jest ten dziwny zakład i scena z odcinaniem palca, to Tarantino. Musiało być trochę krwi, nie? I trochę takich... I trochę czarnego humoru chyba. Myślę, że czarny humor to jest jednak od Tarantino.
0: Oj tak, zdecydowanie. Zresztą dla mnie cały ten film jest też czarnym humorem. Sam ten boj hotelowy. On jest śmieszny. On to śmiesznie chodzi nawet.
1: Nie przypadła mi do gustu, ci powiem, gra tego aktora, wiesz? Myślę, że czasami aktorzy przesadzają po prostu. Są jacyś tacy zbyt ekspresyjni, ale za to ta ekspresja jest jakby nieprzemyślana i robi się takie pajacowanie zwykłe, nie?
0: No tak, tu się troszeczkę z tobą zgodzę, bo on jest aż wręcz taki teatralnie przesadzony, ale to ma swój urok. To jakoś pasuje do Tima Rotha, podobało mi się to. Nie byłam jakoś szalenie zachwycona, ale tu akurat jakoś jest to dla mnie do zaakceptowania.
1: No w każdym razie takie dosyć typowe tarantinowskie kino. Może mi się dlatego skojarzyło, że to jest wszystko od Tarantino, bo tam jest bardzo dużo absurdów, śmiania się z takiej... Tarantino często nawiązuje chyba do świata show biznesu, albo mamy u niego świat gangsterów, mafii, albo właśnie show biznes, aktorzy i on z tego lubi łacha drzeć. Tak jakby mi się wydaje, że on po prostu jako taki zwykły chłopak wkręcił się w pewnym momencie w ten świat Hollywood, no bo on pracował w wypożyczalni kaset. I kiedy wkroczył w ten świat, to był takim trochę ciałem obcym i stąd wynika jego dystans do tego wszystkiego. Ktoś, kto w tym dojrzewał, to może inaczej do tego podchodzi. Nocna Zmora próbował się tu dodzwonić, ale ani nie mogę odebrać, ani nie mogę anulować i zapomniałem, że Skype się w ogóle zawiesił. Ola, robimy przerwę na chwilkę, dobrze?
0: Okej.
1: Za chwilę do was wracamy.

0: Okej, okay, jesteśmy znowu. Krawiec i Ola, Ola i Krawiec, jak kto woli. Słyszymy się?
1: Halo? Tak, ja się słyszę z tobą.
0: A w tle słyszycie prawdopodobnie Zenusia, który sobie tam odsłuchuje i troszeczkę jest pogłos, ale to tam już...
1: Już założył słuchawki z powrotem. Jak odkłada słuchawki, to wtedy słychać.
2: Słuchawki mam mocne.
0: Co on ma za słuchawki takie, że aż tu słychać? Jakieś takie cholera jasna... Od blachy chyba, takie z blachy w ogóle, wielkie, jakieś 100-watowe. Co za gość, normalnie. Dobra, dołączamy zmorę, nie?
1: Pewnie.
0: Dzwonimy, dzwonimy. Miejmy nadzieję, że zmora nam nie uciekł. Że naszej zmory nie dorwali pogromcy duchów i go nie... Albo jakiś egzorcysta... A, przez chwilę było widać tutaj kawałek czoła, już wiem jak wygląda, ha, ha, ha, ale słuchajcie, ale ma śmieszne czoło, mówię wam.
3: Jakie łyse.
0: Jak co?
3: Jakie łyse.
0: Nie, no nawet nie zdążyłem policzyć włosów na głowie twej, zaprawdę ci powiadam, ale no tak, coś tam widziałem, ale czemu tak krótko, nie zdążyłem wcisnąć print screena, cholera jasna, no.
4: Ja w ogóle... Skype'a cały czas mi sugeruje połączenia wideo. Nigdy nie mogę normalnego połączenia dźwiękowego odebrać. Nie wiem, o co chodzi.
0: No widzisz, jaki ten Skype. Nie rozpieszcza nas. Ciągle jakieś problemy techniczne.
1: Hej, Zmorka, hej.
4: No hej, grzybie.
1: Ty jesteś grzybia kasztan.
0: A propos grzybów, ostatnio słucham i Zenek w tej swojej cywilizacji grzybów zaczyna rozmieszczać Rydzyki w świątyniach grzybowych, Rydzyki. To ciekawe.
4: Rydzyki, które zatruwają inne organizmy.
5: Są grzyby, tylko kamienie.
0: To przepraszam, cholera jasna. Palnąłem głupotę.
1: Czy tutaj Zenusia nie wywołał, niech sobie tam gra.
4: Dobra, to ja tak, bo przyznam się, że nie słuchałem wszystkiego i nie wiem, czy wspomnieliście o dwóch tytułach, dlatego od razu je wymienię. Jeżeli już było o tym mówione, to się Krzysiu rozłączę i pożegnam. Chodzi o 1408.
0: Nie było. Nie było.
4: Nie znasz? O, to nie.
0: Mało, że nie było, to jeszcze nie znam.
4: Tytułem Pokój.
1: Zmorka, przepraszam, oczywiście, że znam. Pokój 1408 uwielbiam.
0: Pokój, tak. Pokój 408.
1: 1408, tak.
0: 1408. Mhm. Pokój no 44, gdzie mieszka zbawiciel. No,
4: to jest oparty o książkę Stephena Kinga pod tym samym tytułem. Chyba w 2006 roku, czyli siódmy nakręcony. No i tam taki szybki zarys fabuły jest taki, że pisarz szukający tematu na swoją jakąś, taki słaby pisarz szukający jakiegoś chwytnego tematu na swoją nową książkę, dowiaduje się o pokoju 1408, w którym było jakieś morderstwo czy coś takiego, czy wszyscy jego dotychczasowi bywalcy nie przeżywali nocy w tym pokoju. No i jest owiany taką złą sławą, ten pokój ogólnie jest zamknięty dla klientów tego hotelu, ale on w jakimś sposobem jednak dostaje się do tego pokoju, aby obalić mit tego pokoju, czy coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie, tam oglądałem. No i sprawa wygląda tak, że normalnie w tym pokoju ma typ piekło na ziemi. I chyba w konsekwencji nie przeżywa z tego, co kojarzę.
0: Piekło na ziemi w pokoju. To tak
4: jak... Piekło na ziemi normalnie, tam ma powodzie, pożary, omamy. Nie wiem, czas chyba staje w miejscu też, czy się cofa. Wszystkie tak jakby jego grzechy i brudy są przywoływane i stają się taką piekło na ziemi, normalnie można powiedzieć.
1: No, to jest naprawdę bardzo fajna ekranizacja książki. Bo tutaj, wiesz co, ja oglądam ten film i on miał dwa różne zakończenia. Oglądam jeden raz z jednym zakończeniem właśnie, a drugi raz, jak sobie oglądam, to miał inne zakończenia. Więc ja wiem, że on w jednym zakończeniu przeżywa, a w drugim nie.
4: A, właśnie, dwa różne, że w jednym przeżył, w drugim nie. Ja widziałem to zakończenie, w którym nie przeżył.
1: Ja dwa widziałam, więc nie wiem, jak to się stało.
0: A słuchajcie, to jest ciekawy temat.
4: Może zależało od rynku, na którym premiera była.
0: A co myślicie w ogóle o takim... zabiegu pod tytułem dwa możliwe zakończenia filmu. Tworzenie takich dwóch
4: zakończeń. Ale że w jednym filmie, czy w dwóch jakichś niezależnych wersjach?
0: Nie, no, ten sam film i dwa różne alternatywne zakończenia, jak w Jason, jak Freddy kontra Jason, gdzie są dwa zakończenia i w jednym wygrywa Freddy, a w drugim Jason.
1: A ja lubię takie coś, podoba mi
4: A
1: się.
4: jak to jest zrealizowane? Bo ja nie do końca rozumiem. Jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli film miał, powiedzmy, premierę w Europie, to ma zakończenie A na przykład w Stanach ma zakończenie B. I to de facto są, powiedzmy, w 80% identyczne filmy, ale w jednym filmie, żeby dwa zakończenia były, to jak miałoby to być zrealizowane, bo nie do końca rozumiem.
0: No ja też nie wiem tak do końca. No są różne edycje filmu, tak jakby, i pewnie jak sobie kupisz na jakimś Blu-rayu, to masz dwie wersje filmu i możesz sobie obejrzeć takie zakończenie, jakie wolisz. Można to pewnie na różne sposoby
4: Pomyślałem, że
0: rozwiązać.
4: masz na myśli taki film alternatywny, że tam możesz sobie, wiesz, przeklikać, że na przykład czy bohater ma skręcić w lewo, czy skręcić w prawo. Jak pójdzie w lewo, to go napadną w ciemnej uliczce, jak pójdzie w prawo, to wezwie sobie taksówkę i tam doprowadzi to w konsekwencji do innego rozwoju akcji i zakończenia.
0: Anna pisze na czacie, są takie gry. No tak, myślę, Anno, że to jest taki zabieg, który właśnie się jakby przeniósł ze świata gier do świata filmu. Trochę.
4: No a to w grach jednak dużo lepiej to jest zrealizowane. Dużo większą imersję mamy i możliwość wpływu na rozwój historyjki przewidzianej niż w filmach. Film jest takim bardzo statycznym medium mimo wszystko. Okej, a drugim filmem jest film pod tytułem Pokój. Nie wiem, czy wspominaliście, czy kojarzycie.
0: Był chyba. Jeśli masz na myśli
1: Był
0: pokój
1: krawiec mówił.
0: z roku 2015, to był.
4: 15 albo
0: O
4: 16, tak. O
0: chłopcu.
4: pięcioletnim chłopcu, który od
0: Tak.
4: urodzenia mieszka w jednym pokoju, tak, bo matka została porwana.
0: Tak jest. Ten już film omawialiśmy dosyć dogłębnie.
4: Okej, no dobra, to
0: Ale
4: fajnie, że chociaż w połowie się wstrzeliłem.
0: to przypomnij, jak możesz jeszcze na koniec, tylko tytuły tych filmów, o których mówiłeś.
4: A więc tak, pierwszy film, ekranizacja Stephena Kinga, Piekło na ziemi, można powiedzieć Piekło w pokoju, pod tytułem 1408 albo 1408. Chyba 1408 jest lepszym tłumaczeniem, bo nawet sam L. Jackson, który występuje w tym filmie i gra chyba dyrektora tego pokoju, to
1: Tego hotelu, tak.
4: 1408 wymawia nazwę tego pokoju.
1: No ja
4: Czyli nie
1: go znam
4: wiem, czy to
1: właśnie
4: jest
1: pod takim
4: angielskiego,
1: tytułem
4: czy jakiś.
1: i pod pokój 1408, no ale wiem o co chodzi. 1408, 1408 na podstawie książki Kinga.
4: Ta, świetny film. Aż chyba sobie go
1: Kiusak
4: przypomnę.
1: go, wiesz, ja sobie go odświeżałam chyba 2 lata temu. Kurde, naprawdę, to bardzo mi się podoba.
0: Agineski wspomina o Misery, też na podstawie Stephena Kinga. No i o tym filmie też powiemy na pewno parę słów. Bardzo dobre kino, bardzo mi się podobał ten
1: Oj,
0: film.
1: tak.
4: A to jest też film, który się wpisuje w dzisiejszy tytuł spoilera, że tam 80% akcji, tak? Bo w ogóle nie kojarzę tytułu. Mizeria, tak?
0: Mizeria, tak. O facecie, który strasznie lubił sałatkę z ogórków ze śmietaną, a
4: Nieźle
0: pewnego
4: to się
0: dnia
4: słucha.
0: dostał od żony surówkę z marchewki i to go odmieniło i zaczął się dziwnie zachowywać, tak.
4: Nieobrane i nieumyte ogórki.
0: Mizeria, tak. To ten film właśnie.
4: Albo mizerny był
0: Polski.
4: ten film.
0: Mizeria. Taki z
4: Dobra,
0: polskich to
4: dobra.
0: co drugi to taka trochę mizeria, ale
4: Dobra, to dzięki za telefon. Trzymajcie się.
0: trzymaj się, Zmora. Hej, no, Zmora często do nas dzwoni, zawsze coś konkretnego powie. Mam taki, słuchajcie, tak nie pokazując nikogo paluszkiem, są tacy słuchacze, słuchaczki, którzy mają czasami trochę pretensje, że ich tam nie lubimy, czy ich tam trochę besztamy, przyciszamy. Często to właśnie wynika z tego, że dzwonicie i nie wstrzeliwujecie się w temat, nie mówicie czegoś konkretnego, tylko tak sobie dzwonicie, bo wam się nudzi. I to prowadzących czasem troszkę irytuje po prostu. Więc jak chcecie zaskarbić sobie naszą sympatię, to na przykład dzwońcie i powiedzcie coś na temat filmów, których akcja rozgrywa się w jednym pomieszczeniu. A nie na przykład, że a se dzisiaj szłem i się potkłem, a niosłem kiełbasę akurat i mi się wysypała i potem z piaskiem była i w zębach mi zgrzytało i cholera jasna, chyba do dentysty muszę i że zęba się uszkodziłem, a to Tu masz takie, tego... No to tak się nie sprawdza do końca właśnie, no.
1: No tak.
0: Nie wiem, Ola, czy się ze mną zgodzisz.
1: Zgodzę się z tobą. Oj, zgodzę się z tobą, drogi kapitanie. Zgadzam się jak najbardziej. Całe rączki królu złote.
0: O, jak ja lubię, jak się ze mną zgadzają ludzie. O, to wtedy się czuję taki dowartościowany.
1: Teraz spróbowaliby się tylko nie zgodzić.
0: No, nie, no my się tu często ze sobą w sumie w radiu nie zgadzamy też.
1: Pewnie.
0: Też tak bywa. I to też niektórych tak irytuje czasami, że się ktoś z nimi nie zgadza.
1: No, tak, bo już taka jest niemiła atmosfera. No, musi być zawsze milutko, fajniutko, spokojniutko.
0: To co, to może opowiemy teraz o tym Misery wspomnianym. Mhm.
1: Dobra.
0: Postaram się to wymówić z odpowiednim akcentem. Misery.
1: Świetnie się poszło.
0: Misery. Misery. Misery, no. Misery. Film Misery. Bardzo fajny. Stefana Króla. Misery. Ola, coś może opowiesz o Misery od Stefana Króla?
1: No, Misery, którą gra... Znaczy, w ogóle chciałam tutaj zaznaczyć, że rola Katie Bates jest po prostu genialna w tym filmie, także nawet dla samej tej roli warto zobaczyć, bo aktorka naprawdę zrobiła tak rewelacyjną robotę, że no, jakbym ją zobaczyła, to bym się jej bała.
0: Ta pani od początku wydawała mi się dziwna, powiem tak.
1: No nie? Tak, ona jest taka bardzo psychopatyczna. Świetnie jej to wyszło.
0: No właśnie, może powinniśmy tą panią nazwać psychofanką po prostu, nie?
1: Oj tak, psychofanka. No właśnie, Krawsuku, uważaj.
0: Właśnie, ja się trochę tak boję, że mnie kiedyś porwie jakaś piękna, cycata, seksowna blondynka z jędrnymi pośladkami i nogami długimi i mnie przywiąże do łóżka i zacznie mi mikrofonem coś przytykać, tam coś robić. Nie wiem, ja się strasznie boję tego. Aż ja dlatego mało z domu wychodzę.
1: Tak. Nie martw się, Krawcuku, ciebie właśnie porwała taka Misery, jak była w filmie.
0: Znając moje szczęście, to tak.
1: No właśnie. No więc dobra, Misery opowiada o... pisarzu, znanym pisarzu, który ma, gdzieś tam jedzie, nawet nie pamiętam gdzie, no i ma wypadek. I znajduje go na rozdrożach, znaczy no, gdzieś tam na poboczach drogi, właśnie jego, taka kobieta, o, kobiecina. Ona się nim opiekuje, zabiera go z siebie do domu, okazuje się, że on jest tam troszeczkę ranny, więc ona go kuruje. No i jednak, wiesz, mówił mu, że jest wielką fanką jego książek, ale że bardzo nie spodobało się jej bodajże zakończenie jednej, czy uśmiercenie jednej postaci w jego bodajże najnowszej produkcji. No więc siłą wymusza na naszym głównym bohaterze zmianę scenariusza w książce.
0: No, tak
1: dobrze
0: to było?
1: Mówię, tak było?
0: No nie wiem właśnie, czy tak to było. Chyba nie. Ona mu, wiesz, no ona nie może, ona pewnie mu tam jakoś delikatnie daje do zrozumienia. To jest może właśnie ta specjalna, specyficzna chwila w filmie, kiedy bohaterka, bohater zaczynają się zachowywać dziwnie, nie? To, o czym wspominaliśmy. I ona pewnie tak daje do zrozumienia temu pisarzowi, że no jesteś gniuszem, naprawdę uwielbiam twoje pisarstwo, masz świetne pióro, uwielbiam twoje nadawanie, Krawcze. Nie, to nie ta bajka.
1: No ale tak, ona go chwali, tak, ona się zachwyca.
0: Ale właśnie, no mógłbyś tutaj ten ostatni zabieg właśnie z tym uśmierceniem bohatera nie do końca właśnie tak...
1: No i okazuje się, że Misery jest psychopatką i znęca się nad naszym bohaterem w wyrafinowany sposób. Chce go zatrzymać przy sobie.
0: Nie, tam jest, no trochę to spłycasz. Ola, jak możesz tak spłycać film? Tak to tam się tak pięknie budował klimat. A ty
1: ale
0: tak,
1: ja nie mówię,
0: a ty
1: że
0: tak
1: się
0: troszkę
1: budował.
0: A ty tak trochę czasami opowiadasz te filmy, tak jakbyś opowiadała, szukam jakiegoś przykładu. Na przykład jakbyś opowiadała Terminatora. No bo słuchajcie, jest taki film, gdzie taki cyborg się przenosi do przyszłości, żeby zabić taką kobietę, która ma urodzić w przyszłości Zbawiciela, który ma te roboty wszystkie, co tam się, prawda, tego, to ma ludzi nauczyć, jak je pokonywać, bo tam się w przyszłości sztuczna inteligencja zyskała świadomość, no. Wiesz, to trzeba budować klimat. Przepraszam, że cię pouczam, nie chcę tutaj robić za papę Smurfa, ale musisz troszkę doszlifować, musisz sobie, moja kochana, zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Z jednej elementarnej rzeczy. Trzeba budować atmosferę. Atmosferę. No.

0: Tusk. Nie jest to wbrew pozorom film o polskiej scenie politycznej. Tusk. Tylko jest film o pewnym takim zwariowanym marynarzu, który gości, uwaga, uwaga, podcastera. Taki mało znany zawód. Podcaster. I okazuje się, że to jest strasznie zryty koleś, który ma jakąś obsesję na temat Morsa, który go uratował z jakiejś podróży, w ogóle się rozbił na krze i ten Mors go tam grzał własnym ciałem. Notabene to przypuszczalnie miał ten Mors swoje jakieś intencje i coś z tego miał, że go tam tym ciałem ogrzewał, tego marynarza. Już nie chcę tu wnikać, żeby nie gorszyć, ale to też trochę takie kino, gdzie jeden z bohaterów, ten, który potem się okazuje totalnym schizolem, jakimś odjechanym kolesiem, stopniowo jakby to jest odkrywane, nie?
1: Ja nie oglądałam tego filmu.
0: Nie oglądałaś Tuska?
1: Widzę, tak. To jest ten jakiś kieł, prawda? Z
0: tak.
1: 2014.
0: Tak, bo Tusk to znaczy kieł, a po kaszubsku pies. I to by też coś tłumaczyło, pies właśnie.
1: Kompletnie, nawet nie miałam go zaznaczonego do obejrzenia, także po prostu tutaj mi dałeś taką nowość, o której w ogóle nie słyszałam.
0: Znając twoje, przepraszam, że tak powiem, specyficzne upodobania, dziwne takie, to może ci się spodobać ten film.
1: O, to super, tak. To jak jest dziwny, poryty, schizowy, to coś dla mnie, na pewno.
0: No, troszkę jest ten film, przepraszam, że tak powiem, popierdolony.
1: I to jest wspaniała recenzja i zachęta.
0: No, dla Oli to jest zachęta, myślę, dosyć dobra. Jak powiem, że jakiś film jest popierdolony na maksa, to Ola już sobie tam w notesiku zapisuje. Koniecznie obejrzeć.
1: Tak, w skali popierdolenia od 1 do 10?
0: 10.
1: O, kurde.
0: 11.
1: Dobra, super. Nadrabiam na 100%.
0: Papież Polski się odezwał na czacie i nie wiem, o co mu chodzi. Napisał Krawiec. Przygoda dla ciebie to taka z Księgi Objawienia z 2006. Co to może oznaczać? I to jeszcze papież napisał.
1: O rany, w końcu go wymodliłeś.
0: I to jeszcze Polski. Cholera jasna. Ale możesz coś jaśniej, papieżu? Księga Objawienia z 2000... No to jakiś film, tak? Księga Objawienia z 2006. Zapiszę sobie, czyli to coś dla mnie. Dobra, to coś się o sobie dowiem znowu. Ja się ostatnio często czegoś dowiaduję o sobie i... No dobra. Na przykład się czasami dowiaduję, że jestem złym człowiekiem. Masz tak czasami?
1: Tak. Ostatnio się dowiedziałam, nie będę mówić od kogo, że jestem złą kobietą.
0: Bo to zła kobieta była. Że tak zacytuję klasyka. No i tak to jest właśnie na tym świecie ogółem, całe te. Dobra, Ola, to teraz twoja kolej. Your move, creep.
1: Dobrze, spróbuję zbudować atmosferę.
0: O.
1: Film pod tytułem Pogrzebany z 2010 roku. W roli głównej Ryana Reynolds, czyli twój Deadpool.
0: O, lubię tego aktora.
1: A ja tak różnie. Tak, no zależy jak leży. Film opowiada nam o takim młodym gostku Polu, który gdzieś tam pracuje w jakimś transporcie, on zaopatruje transport zaopatrzeniowy do Iranu. I pewnego dnia, kiedy jak zwykle jadą w konwoju, wpadają w jakąś zasadzkę i on budzi się w trumnie. I już teraz oglądamy od początku praktycznie film, dzieje się tylko w jednym miejscu, w trumnie. Powiem tak, ja oglądając ten film czułam się bardzo, bardzo niekomfortowo. Jeżeli ktoś ma klaustrofobię, to naprawdę może poczuć się źle. Momentami aż nabierałam głęboko powietrza, bo ta atmosfera w tym filmie i ta praca kamery w ogóle powoduje tak, że ty się naprawdę czujesz, jakbyś był w tym malutkim pomieszczeniu, a ja nienawidzę małych pomieszczeń.

0: naprawdę film zrobił mocne wrażenie właśnie z samego faktu, że ja się czułam dziwnie oglądając go, niekomfortowo i trochę źle momentami. Więc robiło to naprawdę dobry efekt, bo sam film, o ile jest ciekawy, i mamy tutaj zmagania głównego bohatera z tym, żeby mu wystarczyło tlenu. On ma te osoby, które go zakopały w tej trumnie, ma komórkę przy sobie, dali mu telefon komórkowy, także on ma jakieś tam możliwości. Jednak ma też możliwość, znaczy jakieś informacje takie, że na przykład musi mniej mało mówić, nie może głęboko oddychać, żeby ten tlen jakoś sobie po prostu miarkować.
1: Wolniej, musi na przykład wolniej mówić też, na przykład
0: Wolniej mówić. Dobra.
1: ten bohater, ten
0: Tak.
1: bohater.
0: Kurde, dlaczego wszędzie muszę właśnie zawsze dostać uwagę od kogoś, że za szybko mówię, jak nie w pracy, to no dosłownie wszędzie.
1: To nie, to ja o tym bohaterze, że on musi właśnie wolniej mówić, żeby mniej tlenu zużywać i budować sobie atmosferę w tej trumnie. Nie, to już głupoty gadam, przepraszam.
0: Tak, także mówię, jeżeli ktoś chce obejrzeć właśnie film, który naprawdę jest w malusieńkim miejscu, to film Pogrzebany, bo tak jak ktoś pyta, tytuł Pogrzebany z 2010 roku. Film się fajnie kończy, nie będę zdradzała oczywiście jak, ale tak jak mówię, jest niepokojący, jest naprawdę i ogląda się go dziwnie. No i wiesz, sam Ryan Reynolds musiał też z siebie naprawdę wykrzesać dużo swoich zdolności, żeby, bo on jest w tym filmie sam. Tam nie masz nikogo innego. On jest sam w tej trumnie i nic poza tym. Więc tutaj wielki szacun dla niego, bo to jest naprawdę ciężka rola do zagrania. Jesteś sam, mówisz sam do siebie, myślisz głośno, sam ze sobą, no nikogo nie masz. Więc tutaj naprawdę aktor pokazał, że no jest okej. Okay.
1: Ryan Reynolds. Reynolds. Reynolds. Ryan. No, a myślałem, że najbardziej wymagająca jego rola to Zielona Latarnia. Green Lantern z uniwersum DC.
0: No, ale mówisz teraz naprawdę? Green Lantern jest strasznym frajerem.
1: Wspaniały film i Ryan jest dumny z tego, że grał. Nawet jest taka scena w Deadpoolu, gdzie Deadpool się cofa gdzieś tam w czasie i przestrzeni i widać Ryana Reynoldsa, przepraszam, który sobie czyta, właśnie dostał scenariusz jeszcze cieplutki do Zielonej Latarni i taki zadowolony z siebie przegląda i mówi: no, w końcu pierwsza liga. I nagle ma dziurę w głowie i zanim stoi Deadpool ze spluwą dymiącą i mówi: nie ma za co, Kanado. No bo to jest kanadyjski aktor. No, tak trochę sobie drąłacha z tej roli i on sam drzełacha z tej roli, więc
0: Nie dziwne.
1: Zielona Latarnia.
0: Boże, w ogóle jaka nazwa. To ma być nazwa dla superbohatera, Zielona Latarnia. To jest chyba superbohater, nie wiem, w Amsterdamie się nadaje się chyba tylko tak.
2: Czerwona latarnia, jego dziewczyna, która dorabia.
0: No.
1: Czasami te wtręty Zenona są nawet dobre.
0: Tak.
1: A czasami nie.
0: Zależy jak leży.
1: No to muszę zobaczyć koniecznie. Lubię tego aktora. I lubię Deadpoola. I taki film, w którym wszystko się w tej trumnie rozgrywa, tak?
0: Tak, tylko
1: Kurczę.
0: i wyłącznie w trumnie. Tam nie masz nic poza trumną, zapalniczką, Ryanem Reynoldsem i telefonem komórkowym.
1: Wow!
0: Tak.
1: Że ja tego nie widziałem. Pogrzebany, tak?
0: Tak, Pogrzebany, Krawiec. I naprawdę mówicie, jak nawet sobie teraz patrzę na te zdjęcia z tego filmu, to aż mnie normalnie przychodzi dreszcz. Ja tak nienawidzę małych pomieszczeń i powiem ci, że podziwiam, że on w ogóle zagrał w tej trumnie i że on siedział w tym ustrojstwie tyle czasu.
1: Okej, okay. Jak kiedyś w końcu zrobię film o nocnym radiu, to do tej sceny właśnie, gdzie cię ściga furiat z grzybkami, dodam, że się chowasz w szafie i to jest straszna trauma, bo masz klaustrofobię.
0: W szafie to jeszcze pół biedy, ale tak, bo w szafie możesz się poruszać, ale jak masz miejsce, gdzie po prostu nic nie możesz praktycznie zrobić, no to jest coś okropnego.
1: Już widzę tego właśnie, kogo tu obsadzić. Może Borys Szyc. No bo na Mikaja Rurkę nie mamy szans. No umówmy się, poza tym już trochę za stary na furiata. Może jakiś Borys Szyc albo coś. Właśnie tak się rozgląda, trzyma ten słoik ze zgrzybkami. Z grzybkami i tak się rozgląda. Floki tam w szafie. A on tak fi, fi, fo, fam. Czuję tutaj kogoś, kto zjadłby dobrego grzybka. I tak odkręca ten słoik wolno. Słychać takie skrzypienie. A Floki, zbliżenie na Floki i tak kropla potu jej po ciemieniu spada, a potem furiat tak oblizuje tą nakrętkę od słoika. I kropla spada i wyjmuje grzybka, z którego taki śluz skapuje, taki, no bo te grzybki mają taki śluzik. No, ja już to widzę oczami duszy. Cholera jasna, wena mnie roznosi, po prostu czuję tą wenę, rozpiera mnie, ja się tu marnuję po prostu z wami, nadając w radio, powinienem filmy robić. Polski Tarantino, już widzę te nagłówki w Fakcie, w Super Ekspresie. Polski Tarantino. Historia właśnie młody, przystojny, nadający zakłada nocne radio. I sami psychofani, same świrusy tutaj w tym nocnym radio, tacy, każdy tu taki świrus, każdy taki świrus co najmniej jak Autostopowicz z Rutgerem Hauerem.
0: Tak, tak, ale ja sobie też oczyma wyobraźnię, już po prostu widzę tę scenę i tego furiata, bo on furiat ma taki czasem jak Joker, jak się uśmiechnie, to ta buzia jest taka duża, ten uśmiech jest taki szaleńczy, prawda, taki Charles Manson z niego jest, ja już go po prostu widzę w tej roli.
1: No, on tak faktycznie się czasami śmieje, że aż nie może mówić, nie? Tak się właśnie tak śmieje. No, to właśnie taki trochę wariat, no.
0: Tak, tak, pasuje.
1: Już to widzę oczami duszy. Co my tu mamy dalej? Symetria. Jeden z fajniejszych polskich filmów, jak dla mnie, naprawdę ciekawy. Myślę, że nowa jakość, jeśli chodzi o kino więzienne. Jest w ogóle taki gatunek, kino więzienne?
0: Oczywiście, że uwielbiam kino więzienne.
1: Ja też lubię, też lubię. Ale zauważyłaś, że większość filmów więziennych jest strasznie podkoloryzowana. Tak jakby na potrzeby filmu, że to jest... taki świat trochę, wiesz, za mało tego brudu, za mało właśnie takiej naturalności, takiego zderzenia się z tym więziennym światem. To znaczy, jest to pokazane, ale jest to wszystko takie jakby komiksowe, sztuczne troszkę. A w Symetrii Konrada Niewolskiego zupełnie się tego nie czuję. Właśnie to jest ta nowa jakość. Oglądając Symetrię, czułem coś takiego, jak w pierwszych filmach Patryka Wegi, mam na myśli serialowego Pitbulla, który był właśnie taki brudny, nie było silenia się na jakiś tani humor, był fajny dowcip, ale w sumie to był mroczny film o mrocznej pracy policjanta, gdzie jest brud, czuć zapach zwłok, nie? Gdzie jest smutek, przygnębienie i to było świetnie oddane. I moim zdaniem Symetria jest dokładnie tym samym, tylko że właśnie w klimatach więziennych.
0: No tak, no bo wiesz, zazwyczaj w tym kinie więziennym to nie ma innej opcji, żeby akcja działała się gdzieś indziej.
1: Po prostu to jest różnica między polskim kinem a amerykańskim. Tutaj jakby Konrad odkrył to, co jest może naszym polskim atutem. Taka właśnie naturalność, brud, ten slang, wiesz, grypsera, zasady, które rządzą więzieniem i nie jakieś takie wyssane z palca, brudnego dodajmy, żeby tak podkreślić tutaj brud, tylko właśnie jest to oparte, ja nie wiem, czy Konrad przypadkiem nie pierdział w pasiak przez jakiś czas sam i czy to nie są jakieś jego doświadczenia wzięte z życia, bo to wszystko wygląda bardzo naturalnie, on skądś zna ten świat, prawda?
0: Tak, to się z tobą zgodzę, bo jak pierwszy raz obejrzałam Symetrię, to na mnie też zrobił duże wrażenie i też uważam, że jest to naprawdę jeden z lepszych polskich filmów. Bardzo, bardzo lubię. I tak jak mówisz, tam jest właśnie taki brud, ta taka polska rzeczywistość, no ale polska rzeczywistość w tych filmach zazwyczaj jest właśnie taka szaro-bura, ponura, no ale w Symetrii się to świetnie sprawdza.
1: Dokładnie. Dokładnie. W ogóle ten film ma fantastyczny klimat. I ten klimat moim zdaniem wynika z tego, że to się trochę ogląda jak dobry horror, że... Znaczy horror. Wiesz, o co mi chodzi? O to, że siedzimy sobie wygodnie w fotelu i oglądamy zmagania normalnego, wrażliwego kolesia, który zostaje osadzony w więzieniu, w celi, który jest niewinny, który jest takim kolesiem normalnym jak my, który... Jest szansa, że on tego nie wytrzyma, że się załamie i on się zmaga z tym światem właśnie więziennym, z tymi zasadami, próbuje się do tego dostosować. Koniec końców ten świat go jakby wchłania, on musi przyjąć pewne zasady, które rządzą więzieniem. Musi się stać nikim, żeby być kimś. Chciałem coś mądrego powiedzieć, ale mi chyba nie wyszło. Musi się stać kimś innym niż jest, żeby być kimś. No też mi nie za bardzo wyszło. No trudno.
0: Nie masz takiej smykałki, jak to masz filozof do takich po prostu rzeczy. No, no, ale wiem, o co ci chodzi. Dokładnie wiem, o co ci chodzi. Film jest mocny, film jest brutalny. No i no, nie dla wszystkich, prawda? Ale ja też go bardzo, bardzo lubię, naprawdę.
1: Mamy tam bardzo różne charaktery też. To jest też fajne, że Andrzej Hyra gra bardzo takiego dziwnego, cichego gościa, którego inni się boją, bo on coś ukrywa. On po prostu z niego wyszła w pewnym momencie bestia. To był zwyczajny koleś, który miał żonę, ale wszystko stracił. Zabito mu tą żonę, stał się zwierzęciem nagle. Mamy takiego zwyczajnego jakby Sebę, tutaj to jest siwy, ale to jest taki właśnie Seba. Mamy cwaniaczka, który po prostu jest taki hopsiup do przodu i w ogóle, no, Borys Szyc też fajnie zagrał Albercika. No, każdy jest tam inny po prostu. Mamy Mariusza Jakusa, tutaj się trochę wspomagam Filmwebem, który gra Kosiora. Też ciekawa postać. No, po prostu każdy jest inny. To też dużo daje, że możemy obserwować sobie różne charaktery, ale wszystkich łączą te właśnie te zasady, no bo główny bohater Łukasz trafia do celi dla grypsujących. Padło tutaj pytanie, krawiec, grypsujesz? Przepraszam bardzo, jeszcze w życiu żadnej nie zepsułem. Co to za... Jeszcze nie zepsułem gry żadnej, no. Bez takich, dobra? No... Ty, jak jesteś taki cwaniak, to chona solo, przecież kufa, no zjebany kufa, nie? Wzywam cię na Fame MMA w tym momencie, cfelu kufa, będziesz mi to szurał, pajacu, zajebany kufa? Myślisz, że to kufa? Że jesteś tu kimś kufa? Przedłeś do radia, kurwa, świeżaku i cwaniakujesz? To ho, ho, dzwoń kufa, dzwoń do audycji, no, dajesz, taki kozak jesteś? O to dzwoń.
0: Kufa.
1: Sorry, Ola, ale wiesz, tutaj kształcę cwela w tym momencie.
0: Dobrze, jedź cwela, jedź. Dobra, bo zaś będzie, że patocha w nocnym radiu jak zawsze, więc nie ma co.
1: No to jak zawsze, no to w czym problem?
0: A no w sumie racja. A jeszcze jak jesteśmy przy tych klimatach więziennych, a to ja polecę taki brytyjski film więzienny, który uważam, że jest jednym z lepszych właśnie z tego rodzaju. Star Red Up tytuł z 2013 roku. Bardzo, ale to jest naprawdę już kawał brutalnego kina więziennego. W głównej roli mamy, no to jest historia syna. Taki problematyczny nastolatek zostaje przeniesiony do więzienia dla dorosłych, gdzie również tam siedzi jego ojciec. No wiadomo, jaka jest sytuacja pomiędzy ojcem i synem, jest dosyć napięta, nie mają dobrych tych relacji, ale, no, ale jakoś tam później próbują się dogadać, są w jednym miejscu, są w jednym więzieniu, prawda? Ale film jest naprawdę ekstra, bo jest taki właśnie brudny, brutalny, I właśnie nie jest taki dosyć przekoloryzowany, troszeczkę jest, wiadomo, musi trochę być, ale powiem ci, że zrobił na mnie ogromne wrażenie. Więc to jest chyba w ogóle mój ulubiony film więzienny. Mhm. Także Star Red Up z 2013. Jak ktoś lubi takie klimaty, to ewidentnie musi obejrzeć.
1: Papież Polski pisze Samowolka. Tak, zdecydowanie to jeden z tych filmów właśnie, o których mówimy, gdzie wszystko się dzieje w jednostce wojskowej, jak najbardziej, jak najbardziej. I to chyba też taki właśnie film duszny, mroczny, brudny, ściany pomalowane farbą olejną, ludzie, no to takie prymitywy, nie, takie trepy, fajnie się ogląda. No to też, to jest właśnie to stare polskie dobre kino, za którym tęsknię.
0: No, to prawda. Ja ten film oglądałam, pamiętam, gdzieś tam w telewizji chyba leciał i to tak słabo już pamiętam, bo to jest, widzę, że to jest film z 93 roku, więc pewnie gdzieś tam jeszcze jak byłam mała, gdzieś mi tak mignął, bo coś ewidentnie go kojarzę, ale rzeczywiście on był taki brudny, pamiętam, że taki ciemny, no nie? Taki był właśnie naprawdę taki naturalistyczny.
1: Tak, kurczę, zapomniałem o Grześku, naszym kochanym tutaj. Grzesiu, wybacz, przepraszam, się zagadałem zupełnie i zapomniałem o tobie, że tutaj w kolejce jesteś do odebrania. Mam nadzieję, że nie chowasz urazy.
3: Cześć,
0: Luzik. Hej, Grzesiu, hej.
3: Fajnie rozmawiacie, to sobie słucham. A dzwoniłem wcześniej, bo chciałem jeszcze do ekranizacji Kinga nawiązać, bo King w ogóle dużo pisze o grupce ludzi, którzy są skazani na siebie w określonym pomieszczeniu. Czy to nawet będzie tam jeden dom, czy więzienie, czy hotel, jak Leśnienie, tak? Misery, czy Mgła, która książka w ogóle, to jest opowiadanie, taka nowelka, dzieje się całkowicie w tym, dzieje się całkowicie w magazynie, w sklepie. W filmie troszkę tam wychodzą czasem z tego sklepu. Skazanie na Shawshank też się dzieje. 1408, w jednym miejscu 1408, już mówiliście. Sekretne okno, Zielona mila, czy Pod kopułą właśnie. Lubię bardzo dlatego takie klimaty kingowskie. Ten motyw się przewija, to jest fajne. A powiem o trzech filmach, czterech, które się myślę, że łapią definicję kręconych w jednym miejscu, które są genialne. Nie wiem, czy macie na listach, pewnie tak. 12 gniewnych ludzi z 1953 roku. To jest majstersztyk absolutny.
1: Ja pamiętam, nie wiem, a Tarantino zrobił ilu tam ludzi gniewnych, bo tam było... Nie, to była...
3: Nienawistna ósemka, która też się dzieje w jednym miejscu de facto.
1: O właśnie, o ten film mi chodziło. A to powiedz może coś o tej nienawistnej ósemce. Kojarzysz, pamiętasz? No chyba tak. To może coś tutaj opowiesz, bo to jest świetne kino moim zdaniem.
3: Jest świetne kino, bardzo długi to jest film, jak na kinówkę, chyba ponad 3 godziny trwa. I na kilkudziesięciu metrach kwadratowych cała akcja się rozgrywa. Tam nie licząc dialogu przy dyliżansie wcześniej, ale zagęszcza się cała fabuła w jednym pomieszczeniu.
1: No właśnie, słuchaj, jak film, który cały się dzieje w jakiejś zapyziałej gospodzie z kowbojami, którzy gadają ze sobą, może być tak zajebisty?
3: Może być dynamika bohaterów, jak oni się dzielą na dwa obozy, nie od razu, wiadomo, niektórzy są jeszcze niezdecydowani, siedzą pośrodku kadrów, w tle są, ktoś jest przycieniony, na razie nie bierze udziału w dyskusji, nagle przechodzi, jest bardziej oświetlony, z kimś zaczyna rozmowę, ta dynamika jest, no po pierwszym razie tego nie widać, po pierwszym obejrzeniu, po kilku, no widać i no kipi aż z emocji. Widać, że jedni przed drugimi coś ukrywają, bo do gospody zajechała grupa ludzi, która chciała właśnie przyćnieżyć, są się schronić, tak, przynocować, ale coś podejrzana ta gospoda, tak, coś tam nie gra. no i akcja się rozwija. No nie będę może opowiadał. Tak samo jest z filmem 12 gniewnych ludzi, gdzie grupa... Film się dzieje w sądzie, nie de facto w sądzie jako takim, tylko w jednym z pokoi w sądzie, w którym 12 zbiera się, jak oni się nazywają właśnie, ci, co debatują nad wyrokiem.
1: Mam na końcu języka.
0: Przysięgłych.
1: O!
3: Dokładnie, dziękuję. 12 przysięgłych i debatują nad skazaniem na śmierć młodego chłopca, który rzekomo zabił nożem inną osobę, i wszystko od początku, każdy dowód, wszystko przepowiada za winą tego chłopca, i 11 przysięgłych właśnie wchodzi do tego pokoju z zamiarem: o, jest gorąco, już wychodzimy za chwilę, to tylko formalność i dopełnić przyszli. Okazuje się, że jeden jest przekonany i przez ponad godzinę rozbija argumenty innych. Jak tam kadry z takich dużych, pod koniec filmu już mamy kadry prawie same, że na oczy. Tak, to się cały czas zagęszcza, ta atmosfera, jest niesamowita dynamika i filmu czarno-białego, który został właśnie nakręcony w 1953 roku, absolutny klasyk. Jak ktoś nie widział, no to polecam. No to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o takie filmy. Numer dwa, Dodgeville.
1: A czekaj, Grzesiu, nie spieszmy się tak, nie spieszmy. W ogóle, co wy się tak, ludzie, spieszycie? Mamy kupę czasu, możemy siedzieć ile chcemy, a wy tak tutaj szybciutko. Nie, to nie przepraszaj, bo to nic nie zrobiłeś złego, tylko ja jako tutaj Papa Smurf czasami trochę was nakłaniam do tego, żeby trochę zwolnić, że tak powiem. No, bo chciałem się tak trochę ciebie podpytać. Co ciebie kręci w klasycznym kinie, takim właśnie jeszcze czarno-białym? Co sprawia, że lubimy czasem, nie zawsze, bo przyznam, że mnie trochę te filmy czasami męczą, stare, klasyka, ale coś mają w sobie fajnego. Moim zdaniem chodzi tutaj o to, że w tych starszych filmach, właśnie jeszcze czarno-białych, nie silą się tak bardzo właśnie na dynamikę. Nie ma takich szybkich cięć, wiesz, tylko są pauzy, jest budowanie klimatu. No to co właśnie wam dzisiaj trochę tu zarzucam, że się zbyt spieszycie, że macie takie przeświadczenie, że trzeba zawrzeć wszystko w jednym zdaniu. Tu przypomnijmy, są też tacy słuchacze, słuchaczki, którzy są właśnie odwrotnością i jedno zdanie potrafią na przykład tak mówić długo i tak obficie i robić wstępy, dygresje, i oni z kolei troszkę w drugą stronę przeginają, a z kolei kto inny ma tak, że się spieszy strasznie właśnie z mówieniem, tak jakby się ktoś bał, że zbyt długa pauza, którą właśnie zrobiłem, efektowna pauza, coś zepsuje, że ktoś przerwie. No, czasem tak jest, że ktoś właśnie wtedy się wstrzeli i przerwie, ale myślę, że nie należy się tego bać. Zdecydowanie nie należy. No i teraz, jak to powiedziałem, to teraz będą milczeć, cholera jasna, zahukani ci moi tutaj nadający i dzwoniący, zahukani, coś powiesz, to od razu się tu stresują. Krawiec, nie jesteś ryzykiem. No, ja jestem właśnie ryzykiem.
3: Jesteś kamieniem?
1: Ja jestem właśnie takim trochę ojcem ryzykiem, tak. Tak. Właśnie tajemnicą może sukcesu ojca Rydzyka jest to, że on się nie spieszy. Że wszyscy właśnie ci starsi ludzie, którzy już nie potrafią tak, nie mają takiej, tak może, percepcji, że oni odbierają tego ojca Rydzyka dobrze, bo on mówi wolno, starannie waży słowa. Starannie waży słowa.
0: Stop, nie jestem w stanie dłużej tego wytrzymać.
1: No, przepraszam, ale bierz przykład trochę z ojca dyrektora Ola.
0: Dobrze, wezmę, obiecuję, tylko już go nie rób.
1: No to dobra, mamy układ. Nie będę robił ojca dyrektora, a ty się tak nie spiesz.
0: Dobra.
3: To przypomnę, że akcja ojca dyrektora też... Cała dynamika dzieje się w jednym miejscu w Toruniu.
0: To jest dopiero horror.
3: Tak, to ja przejdę do następnego filmu, Dodgeville z 2003 roku.
1: Dudzi, tak?
0: Nie.
1: Dodgeville, sorry.
0: Larsa von Triera film.
1: A, to znam, tak.
0: No ja też, zaje, fajne.
3: Zbił się na wyżyny kunsztu reżyserskiego, żeby zaciekawić na tak długi czas ludzi filmem, który dzieje się na kilku metrach kwadratowych również. Tylko tam nie ma nawet rekwizytów. Idzie krok dalej niż Tarantino. Tam nie ma chatki, karczmy. Tylko jest czarna podłoga, na której to białą kredą czy tą farbą są narysowane kontury niby że mieszkań ludzi, którzy mieszkają tam i tyle, i gra aktorska, więc to jest wyższa szkoła jazdy, niesamowite kino.
0: Tak, Grzesiek, ja się tutaj z tym całkowicie zgodzę, bo ja ten film też obejrzałam nie tak bardzo dawno temu i on robi ogromne wrażenie. To jest naprawdę już o level wyżej, tak jak mówisz. Tam faktycznie nie mamy żadnych dekoracji, tam są po prostu tylko ludzie pozostawieni sami sobie i oni muszą wczuć się, sami sobie wszystko wykreować, co wokół nich jest. To jest naprawdę kawał rewelacyjnego kina. To jest pozycja obowiązkowa. Znasz Krawiec, oglądałeś?
1: No mnie to kino trochę zmęczyło, powiem szczerze. Tak oglądałem i tak takie... Wiecie, jak to jest, jak oglądamy film, który nas odrobinę męczy, to robimy pauzy, gdzieś tam wyjdziemy sobie, zmywamy naczynia, potem wracamy do tego filmu. I tak było właśnie z tym filmem, że po prostu nie obejrzałem tego z zapartym tchem, jak w większości filmów von Triera czy Tarantino, tylko takie przerwy, no takie męczenie wacka, nie? I no jakoś mi nie przypadł do gustu.
0: O, wiesz, no to w sumie fajnie, że masz tutaj troszeczkę odmienną opinię, podoba mi się to. Nie, no ja jestem zauroczona.
1: To jest, na pewno mi się podobała forma, ponieważ to takie stworzenie wrażenia, że to wszystko się odbywa niby na planie, na scenie teatralnej, że całe otoczenie to są takie makiety, jakby tam było coś takiego, nie?
0: Tak.
1: Mhm. To było świetne, no to jest fajny, artystyczny zabieg, który jest, no... Tutaj wielki kciuk w górę, taki wielki jak na kreskówce, mi się tu zwiększa kciuk właśnie, taki olbrzymi kciuk w górę, ale to nie wystarczy, żebym uznał film za wybitny, za fajny, za zajebisty. No, okej, fajnie się to ogląda od strony wizualnej, ale jakiś taki nudny mi się wydał. No ale co kto tam lubi.
0: Tak, to nie jest film dla każdego, zdecydowanie. Rzeczywiście, wydaje mi się, że może nudzić. To na pewno tak. Ale jak już się wciągniesz, to już naprawdę robi robotę.
1: No, za to jak oglądałem Zieloną Latarnię, to tam się dużo działo. Były sceny różne fajne. Tam latał i z tej energii robił takie różne kształty fajne.
0: No i to jest kino, kurwa, a nie.
1: O kurwa, fajnie się oglądało tam. Dużo iskier, bombki, brzdęki, to ja to lubię trochę. Nie, tak się śmieję, ale właściwie no, lubię też takie kino właśnie efektowne, gdzie mamy te sceny epickie, gdzie mamy efekty, gdzie nagle dwie armie na siebie nacierają i 100 różnych superbohaterów walczy ze sobą. I nagle Thor odzyskał swój młot, nagle stał się godny, Spider-Man dostał nowy kostium, a Iron Man skonstruował nową zbroję. No.
3: No proszę, kto by się spodziewał?
0: Naprawdę, ja też jestem po prostu zaskoczona, krawiec.
1: Ale że co?
0: Może robić takie filmy. W życiu się nie spodziewałam.
3: Ja mówię, że Iron Man skonstruował nową zbroję, kto by się spodziewał.
0: A to swoją drogą, no to też. Niesamowite.
1: Tak, i to była taka zbroja zupełnie nowa. Mark Ten. I ona miała takie lasery. I no, nie, przepraszam. Chyba dobrze, trochę dziecinny trochę jestem chyba.
0: No oczywiście, jeszcze komiksy czytasz do tego, to już wiesz co, w ogóle ja nie wiem, niepoważny człowiek jesteś absolutnie.
1: No i Kakie Bierut się oczywiście tu odezwał, no kumasz ziom, kumasz te klimaty. Kakie Bierut wie o co chodzi, jakie to są emocje. A nie tam w jednym miejscu wszystko to, nudy.
0: Dobra, bo tutaj mamy uwagę od Lukacjusza, że odbiegamy od tematu audycji, więc wracamy na tory.
3: To ja wrócę, dodam jeszcze do Dorfville, że tam główną rolę gra Nicole Kidman, która bardzo dobrze zagrała, perfekcyjnie. Swoją rolę, wydaje mi się. Nie znam się na aktorstwie, ale wydaje mi się, że to trudne było i dała radę.
0: Pewnie, super zagrała. Zresztą tam wszyscy rewelacyjnie się odnaleźli w tym filmie.
3: To ja przejdę do ostatniego z mojej listy. No mam jeszcze dwa. 1900, Człowiek legenda o gościu, który wychował się na statku od maleńkości. Jeden z pracowników z kotłowni znalazł malutkie zawiniątko, kiedy już pasażerowie dopłynęli do Stanów i opuścili statek i wziął go na wychowanie i ten to, że człowiek nigdy nie opuścił tego statku i był wybitnym pianistą na nim, zabawiał ludzi i zawsze bał się wyjść na ląd, nigdy tego nie zrobił. Bardzo polecam film, ale bardziej polecam Człowiek z Ziemi o facecie, który się przeprowadzał. I znajomi nie mogli wyłuskać od niego informacji, czemu się przeprowadza, przecież tu ma fajne życie, jest nauczycielem, coś tam robi i w trakcie przeprowadzki w jego domu go odwiedzają, żeby go tak pożegnać. On się postanawia przełamać i mówi, że on jest nieśmiertelny i żyje odkąd pamięta kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy lat. Wszyscy wybuchają śmiechem i zaczyna się rozmowa. A żeby było to grono nauczycielskie, to jeden się znał tam na biologii, drugi na czymś innym i fajne pytania mu zadawali. Chyba ksiądz nawet był, czy ktoś tam jakiś duchowny, nie pamiętam już. W każdym razie z różnego frontu go atakowali pytaniami, czy on sobie jaja robi, czy nie. No i wraz z rozwojem fabuły dowiadujemy się, że o kurde, nie, to może coś w tym być i cała akcja się dzieje właśnie w tym domku, w jednym pomieszczeniu praktycznie. Bardzo polecam, świetny film.
0: No fajny, bo on ma fajne zakończenie. Dowiadujemy się o głównym bohaterze czegoś naprawdę takiego wow.
1: No a to żeś skomentowała tutaj.
0: Gdybym powiedziała, to by był taki spoiler i by nikt nie obejrzał. A to musi być efekt zaskoczenia, o taki efekt ci chodziło, wprowadzenie w atmosferę, w zaskoczenie. No.
1: I że się dowiadujemy o bohaterze czegoś takiego wow.
0: Ale przepraszam, czy to nie jest wspaniała zachęta do obejrzenia? Nie jesteś zainteresowany, jakie to jest wow?
1: No powiem tyle. Wow.
0: No właśnie.
1: No to dobra. To dzięki Grzegorzu za twoje tytuły.
3: Ostatnie spostrzeżenie, mówiliście o Tarantinie, ale o Wściekłych Psach nie słyszałem. To też jest ciekawa sprawa, bo Tarant, To był debiut Tarantina de facto. Taki, no było tam chyba Jackie Brown, ale to taki jeden z najlepszych filmów jego. Niektórzy uważają, że najlepszy i zrobiony za śmieszne pieniądze. I ta sytuacja, że film się dzieje w 98% w hangarze, gdzie się spotykają po akcji, no może nie w 98%, tam w 90%, to było wymuszone malutkim budżetem. I jak fajnie wyszło, to szapoba dla Tarantina.
1: Okej, to na koniec przypomnij wszystkie tytuły, które polecałeś, bo to tak jednak myślę, że warto na koniec wspomnieć właśnie jeszcze raz tytuły.
3: 12 gniewnych ludzi, nie pamiętam, 53 albo 57 rok, Do drzwi, 2003 rok, Człowiek z ziemi, nie pamiętam roku. Te trzy to naprawdę mocne pozycje polecam. I dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i słucham dalej. Cześć.
1: Dziękujemy za możliwość wysłuchania ciebie.
3: Proszę, proszę bardzo.
1: Na Trzymaj razie, się. Cześć. Hej, hej.
0: Cześć, pa.
1: Okej, i mamy następnego dzwoniącego tutaj. I to będzie, myślę, miła niespodzianka, bo dawno się nie słyszeliśmy na antenie. Oj, dawno, dawno, ale jest z nami znowu. Witamy Kubę ze Stanów. Hej, hej.
4: Hej, przyjaciele, hej, hej.
0: Hej.
4: Hej, Ola, słuchaj, bo tak, te spoilery to były okej. Okay. To były okej, okay. Ale z tobą są naprawdę zajebiste, powiem. Słucha się niesamowicie, naprawdę, super, super. Gratuluję i naprawdę super mi się słucha. No.
1: To znając Kubę, to ja już wiem, co on chciał powiedzieć, bo zawsze taki miły, dyplomatyczny, czyli w końcu się da tego słuchać, krawiec, a nie tego twojego pierdolenia. W końcu wartość dodana zdecydowanie, Ola, a jak sam tak gadałeś, to takie nudne, słabe trochę.
4: Znaczy, niedojrzały jesteś, bo ty o tych komiksach i w ogóle, to jakiś taki niedojrzały takie dziecko jesteś, krawiec.
1: Kubuś sobie tu żartuje, bo sam czasami czyta komiksy. Niech będzie, zdradzę wam, też czyta komiksy.
4: Zdarza mi się. Od żony dostałem kiedyś, nie tak dawno, Supermana. Książkę.
1: Jakiego Supermana? Co ty teraz tu pierdzielisz? Kaznodzieje chyba też czytałeś, nie?
4: Pryciela też, oczywiście. Ale
0: o, no elegancko.
4: Uwielbiam.
0: O, ja
4: uwielbiam,
0: też.
4: Absolutnie. I ten. Licytowałem, słuchaj, kapelusz tego, ale nie udało mi się wylicytować.
0: Kogo?
4: Za drogo. No kogo, kurwa? No Spryciera tego...
0: Świętego Mordercy?
4: No święto, rzeczywiście, tak. No i mi się nie udało. Była cała strona poświęcona tym gadżetom z filmu. Są takie strony, ale drogie rzeczy są. Nieważne.
1: Ale czekaj, to ciekawy temat. A do jakiej kwoty doszedł kapelusz świętego od morderców?
4: Nie wiem, tam już w setkach grubych takich szło, że ja zrezygnowałem po... Nie pamiętam. To już jakąś chwilę było, ale po prostu nie miałem ochoty aż na tyle. Wolałem sobie skuter drugi kupić i tyle. Żartuję z tym drugim skuterem, ale po prostu...
1: Ale taki kapelusz, kurczę, ale byś był mroczny.
4: Taki kapelusz, ale nawet było, wiecie, ten taki pindol od kranika. Nie wiem, czy pamiętacie z wersji telewizyjnej. Taki kranik miał zamiast czegoś tam. Też był licytowany, ale to już było zbyt hardcore.
1: Pan Star, któremu odstrzelono genitalia razem z członkiem i miał kranik. Pan Star.
4: Dobra, tak. Ale krawiec mówił, żeby się nie śpieszyć, a ja się zawsze...
0: No właśnie, miałam mówić, ale spokojnie. Uwagi nie zwróci.
1: Tak, Kuba, spokojnie, zamknij oczy, wyobraź sobie, że leżysz na kozetce u psychologa.
4: Czy sam, czy z Olą?
1: U ciebie to...
4: Bo ze mną mi zezwali. Dobra.
1: Niech będzie, że w twoim przypadku to u psychiatry leżysz tam na kozetce. Dał ci takie pigułki, które cię tak spowolnił ci czas i tak... Tak wiesz, też trochę zwolni, buduj klimat tutaj, no.
4: Dobrze. Wróciłem z lasu właśnie i powinienem mieć dobry klimat i powinienem mówić dużo wolniej niż zazwyczaj, ale już jestem z powrotem w DC i się zaczyna. Ale ten, dzisiaj dzwonię, słuchajcie, z filmem mojego syna. Ulubionym filmem. To jest taki czas w życiu człowieka, w którym naprawdę no, jest rewelacja, że ja i mój syn możemy razem oglądać filmy. Circle. Ja nie wiem, jak jest po polsku Circle.
1: Krąg.
0: O, krąg. Super jasne. Jest ten film.
4: Jasne. To mojego syna ulubiony film, który kilka razy już oglądał. Ja go z nim dwa razy więcej nie oglądam. Taki klimat między Cube'em, bym powiedział, a Black Mirror, jeśli chodzi o psychologię jego.
0: Tak, dokładnie.
4: Koniec jest fajny, oczywiście nie zdradzimy, absolutnie nie zdradzimy, jaki jest koniec, ale no, scenografia bardzo prosta, nie wiem, 30 osób w kółku, czy jakiś taki dziwny numer, może 44. Zawierzemy trochę numer, to tylko dla nocnego radia, i ludzie po prostu się eliminują. I oczywiście no, jakieś takie backstory troszeczkę jest, ciekawy tych ludzi i oczywiście ci, co się może zdawali źli, są dobrzy, może dobrzy źli, ale tutaj nic nie zdradzam, ale napięcie jest świetnie budowane i też właśnie no, to taki, mi się wydaje, dobry przykład do dzisiejszego spoilera, bo autentycznie no, jest jeden pokój słabo oświetlony i fajnie to jest zrobione. No nie wiem, klimat jest świetny. No coś chwyciło mojego syna i po prostu no, ja się cieszyłem, że właśnie lubi takie klimaty, bo ja osobiście bardzo uwielbiam. Wam się podobał?
0: To jest, z tobą całkowicie zgodzę, bo ten film jest ekstra. Fajnie, i tak jak mówiłeś, on mówi wiele też o ludziach, ponieważ mamy właśnie zbieraninę tych ludzi i oni sami mogą sterować, kto zginie i oni wybierają. Mamy tam cały przekrój wiekowy, klasowy, bo mamy tam nawet dziecko, mamy kobietę w ciąży, mamy nastolatka, mamy młodsze osoby, starsze osoby, więc tam jest przekrój po prostu każdych z osób. I tam mamy taki motyw, że ci ludzie, oni są sterują za pomocą swoich dłoni, kto ma w tym momencie zginąć. I oni muszą wybierać. Głosują, kto umrze, wybierają, kto będzie następną ofiarą, niektórzy sami się poświęcają.
4: I to ten fakt, że właśnie w pewnym momencie każdy z nas jakby niekoniecznie znajduje swój ulubiony charakter, czy ktoś z kim sympatyzuje, czy może samego siebie gdzieś tam odnajduje, ale w pewnym momencie no, musimy dokonać tego wyboru, kogo byśmy my poświęcili na przykład, tak? Nie wiem, kobietę w ciąży, policjanta, czy tam jakiegoś łysego grubasa. Tak, staruszka. To jest fajne, nie? I teraz pomyślmy, no, gdybyśmy my znaleźli się, no oczywiście nie znajdziemy się w takim kręgu, ale hipotetycznie. Musielibyśmy kogoś... Nie ma opcji, że nie. Jeśli nie, no to też jest jakiś tam głos, który ma jakieś tam znaczenie i możemy być częścią wyboru lub też opt-out, nie wiem, wyłączyć się na samym początku. Fajnie to jest zrobione, no nie wiem. Zasada bardzo prosta, a jednak trzyma w napięciu i koniec jest też taki fajny. No, nie no, rozczarował mnie. Tak. Bo,
0: mnie tak. Też nie. Nie spodziewałam się w ogóle tego.
1: Rok 2021. Słuchacze Nocnego Radia zakładają osadę. W pewnym momencie zaczyna brakować jedzenia. Kogo poświęcą? Już wkrótce na ekranach kin.
4: Ja muszę się rozłączyć, bo mnie już Zenek właśnie eliminuje. Tam widzę, że przycisnął ten przycisk ręką. Kuba, wystarczy. To ja już kończę, uciekam, kochani, bo naprawdę w biegu jestem. Takie życie.
1: Co za jakieś odgłosy wydaje... Onomatopeję z siebie Zeną tam w tle.
4: Ale przed tym, jak się jeszcze rozłączy, to naprawdę, Ola, nie wiem, jak komplementy się robi, dobrze czy źle odbierasz. Naprawdę, twój głos i to, że ta twoja pasja do filmów i ta inność od Krawca powoduje, że ten show, ten spoiler, przynajmniej dla mnie naprawdę zyskał co najmniej 50% w górę.
0: Dzięki, a naprawdę miło mi słyszeć.
1: No, ja też dziękuję, ślicznie to zabrzmiało. Ta inność od Krawca sprawia, że jesteś taka wspaniała, czyli że co? Dobra, Kuba, to już może wystarczy, faktycznie. Już dajmy szansę innym, no.
4: Dzięki, kochani. Pozdrawiam. Trzymajcie się, hej.
1: Cześć. Hej, kup se klej.
0: No, widzisz?
1: Ja się czuję zazdrosny troszkę, bo tutaj cię tak komplementują.
0: No, wiesz, po twoich uwagach najwyższa pora, żebym dobre słowo usłyszała w tym radio. Od ludzi bożych, dobrych, a nie od takiego Krawca.
1: Ja się trochę boję, że moje wspaniałe uwagi świetlane sprawią, że będziesz lepszą radiowczynią? Jak to...
0: Nie, radiowcem. Ja feminatywy nie musisz w związku do mnie używać, więc okej, jestem, mogę być radiowcem i ten. I... Ale widzisz, wszyscy jakoś dzisiaj szybko mówią. Wszystkich upominasz, każdą jedną osobę.
1: Ja też mówię szybko, ale ja umiem. Chyba, że się napiję za dużo, to wtedy mi się dykcja nie klei, siada trochę. Ale tego się trzeba nauczyć. Raz mówić szybko, a raz mówić wolno. Raz mówić głośno, a raz mówić cicho. No, dobrze. Lekcja numer jeden.
0: Dobrze. Nauczanie na ekranie.
1: Tak jest.
0: Dobra, to ja tutaj mam następny film, bo bardzo chcę o nim opowiedzieć, bo on jest naprawdę taki kapitalny. To jest film pod tytułem Zabójczy Bóg z 2017 roku. I wiem, że swego czasu był na HBO, więc może dalej tam jest. To jest film produkcji hiszpańskiej i jest to czarna komedia. Opowiada o tym, poznajemy taką pewną rodzinkę, jest mąż, żona i brat oraz ojciec tego małżonka. Oni są wszyscy w ogóle bardzo komiczni z wyglądu nawet i z zachowania to już w ogóle, bo żona jest taka bardzo otyła, ale taka rubaszna, taka naprawdę fajna, śmieszna babka. Mąż to taki wąsarz, taki trochę januszowaty i taka trochę złośliwa menda. No dziadek taki, no to jak tu dziadek, tak trochę tu narzeka, tu tam, no i braciszek taki lekkoduch. No i oni sobie organizują Sylwestra tam w tym domu tego małżeństwa. To małżeństwo się kłóci, bo gdzieś tam wychodzi, że ta gruba żona miała jakiś romans w pracy i ten mąż jej cały czas tam dogryza, czy tam no, jakieś tam uwagi robi. No i oni są wszyscy tacy naprawdę bardzo komediowi. No i tam organizują sobie tę imprezę i nagle do ich domu ktoś się zjawia w tym domu. Nagle słyszą jakieś hałasy, słyszą, że ktoś chodzi i słyszą, że ktoś jest w toalecie. Tak wszyscy biorą jakieś tam bronie, co mają pod ręką, jakiś taki antyczny miecz, jakiś pogrzebacz do kominka, czy tam inne rzeczy i idą sprawdzić, kto tam w tym WC-cie u nich urzęduje. Otwierają się drzwi i widzą wyglądającego jak menel, małego karła, który po prostu naprawdę wygląda, jakby przed chwilą wypił pół litra jakiegoś denaturatu. I on ich informuje, że on jest Bogiem. Do rana cały świat zostanie przez niego unicestwiony, a oni mają wybrać dwie osoby, obojętnie jakie na całym świecie, które przeżyją. No i cały wieczór polega na tym, że oni rozkminiają, kogo by uratować, jakie te dwie osoby mają przeżyć, dlaczego, za, nie, jak i tak dalej. Oraz chcą, żeby ten mały menelowaty karzeł udowodnił im, że jest Bogiem. No i udowadnia im, że on tym Bogiem jest. No i właśnie mamy rozkminę pomiędzy tym, kogo oni wybiorą, żeby przeżył. No nie będę mówiła oczywiście, jak to się kończy, ale film jest po prostu tak kapitalny, tak fantastyczny, naprawdę, jeżeli macie okazję go obejrzeć, Zabójczy Bóg, to ogromnie polecam. No ja się zakochałam, naprawdę super jest. I ten Bóg, który jest tym menelowatym karłem, to jest taka normalnie parodia, no mówię ci ekstra.
1: Jestem Bogiem, uświadom to sobie, Nocne Radio 44. No. Przepraszam, chciałem tak trochę sparodiować Magika, ale jak zwykle mi nie wyszło.
0: No i film się dzieje w jednym miejscu, bo cały czas akcja dzieje się w tym domku u tego małżeństwa. Ale naprawdę to jest tak piękna, czarna komedia, ale też tak dająca dużo do myślenia, pokazująca wiele rzeczy, więc mocno, mocno polecam, bo musiałam wspomnieć o tym filmie. Karzeł po denaturacie. No tak, on wygląda jak po prostu zmenerowany karzeł, który się okazuje Bogiem.
1: A co myślisz o filmie Kevina Smitha Szczury z supermarketu?
0: Ja nie jestem fanką komedii takich. O. Ale oglądałam to. Oni są rozkoszni. Jay i Cichy Bob.
1: Oczywiście, pojawiają się. Trochę jako postacie drugoplanowe. Dwóch bohaterów, Roddy i ten drugi, co nazwiska nie pamiętam, tracą dziewczyny. W ogóle to było coś nowego w tamtym czasie, ponieważ powstał film, gdzie bohaterami są młodzi ludzie, tacy bardzo współcześni, trochę nieporadni. Przypuszczam, że niektóre słuchaczki nasze powiedziałyby, że po prostu zdzieciniali, ponieważ oni żyją trochę w świecie gier komputerowych, jarania blantów, a to są dorośli faceci, jakby nie było. Ale Kevin Smith lubi takich bohaterów właśnie. No i oni mają misję właśnie odzyskać tam swoje dziewczyny, udają się do supermarketu. To takie trochę nieszczęsne tłumaczenie, ponieważ bardziej by pasowało dzisiaj nazwać to galerią handlową albo ewentualnie hipermarketem. No bardziej taka galeria, ponieważ to jest taki moloch, gdzie jest masa stoisk, różnych atrakcji i wszystko się właśnie tam dzieje. No i mamy takich wariatów, którzy no, podchodzą do życia jak chłopaczkowie. Możemy to nazwać syndromem Piotrusia Pana, nie? I fajny film, mi się bardzo podobał, ponieważ jest na maksa taki właśnie współczesny, poryty, dużo tam się dzieje. Mamy te klimaty typu właśnie narkotyki, seks, no jak to u Kevina Smitha. Jay i Cichy Bob, oni się pojawiają zawsze gdzieś tam w tle, jako dwójka takich no dealerów narkotyków, którzy handlują trawką i być może jeszcze czymś innym, ale no nie wiem, dla mnie to jest fajne kino. Zawsze lubiłem Kevina Smitha właśnie za tą taką świeżość, brak zadęcia, za pokazanie tego świata, którego może trochę się wstydzimy, bo żaden facet pewnie nie przyzna, że jest takim trochę zdzieciniałym, grającym w gry. Tu pozdrawiamy Zenusia.
0: Ale to dobrze. Ja powiem ci, że ja nie lubię takiego sztywniactwa, takiego, wiesz, spiętej łydy, jak ty to mówisz. Musi być trochę dziecinna, to sama jestem trochę dziecinna, więc to ma swój urok, to jest fajne, można pośmieszkować. Dużo lubię dużo śmieszkować. Po co być takim nadętym typem?
1: Ja przyznam, moja droga, że też cenię sobie czasami dobry humor.
0: No tak, więc zawsze w pracy kolega się na mnie wkurza, bo ty zawsze mówisz, Jezu, ale się stało. No ja sobie myślę, weź zluzuj maj ty koleś, naprawdę przecież nic się nie stało. Boże, no jak można być takim sztywniakiem?
1: Dokładnie, jak dzisiaj wracałem z zakupów i psy sąsiada się na mnie rzuciły, prawie że trzymał je na smyczy, to też obróciłem to w żart i powiedziałem, że już kupiłem sobie gaz i kiedyś zajebie te kundle twoje, ty pojebany typie. I jaki pies
0: śmialiście tak... Śmialiście się razem z tego, prawda? Myślę, że to wspaniała historia sąsiedzka. Śmiechu było co niemiara.
1: Tak, mówię mu, jaki pies, taki właściciel. Widzę, że pies ma zryty łeb i właściciel też. I napiszę do spółdzielni pismo w tej sprawie i podburzę innych lokatorów, współlokatorów, żeby w końcu się wzięli i zniszczymy ci życie, ty pojebany typie. I pokazałem mu, że mam gaz i że mam nóż w tylnej kieszeni. I śmiechu było co niemiara. Właśnie ja też tak podchodzę do życia na luzaku.
0: No i tak trzeba żyć elegancko.
1: Nie, żartuję, tak naprawdę spuściłem tylko nos na kwintę i
0: to poszedłem. To była taka wyobraźnia.
1: Tak, tak, i potem nagle takie pach, cięcie i tak. Idę z takim spuszczonym nosem.
0: Ale któregoś dnia, ale jak już się wkur, to cały blok po prostu będzie wiedział. Jak w tym filmie z Michaelem Douglasem, co w korku stał i tak się wkurzył. Jaki to był tytuł?
1: Kojarzę film, ale no właśnie o tym takim gościu, który nagle powiedział, a pieprzę to wszystko i...
0: O, upadek.
1: Upadek, świetny film, tak. Naprawdę, genialny. Jak nie
0: tak,
1: widzieliście,
0: to, krawiec.
1: To koniecznie zobaczcie. Tak, to jest właśnie przykład człowieka, w którym coś pęka. I czuję, że tak jestem, tak tyle o tutaj radio, teatr wyobraźni właśnie, o tyle, o tyle jestem właśnie od takiego stanu, o.

0: No więc dobra. Słucham?
1: Nie, tak sparodiowałem śmiech Zenona trochę. Tak.
0: Ach, kurde, nie słyszałam, bo mnie coś przerywało. Jak taki evil, jakaś taka zła postać z filmu albo z kreskówki.
1: Siedzi tam i sobie i od czasu do czasu...
0: Pewnie kogoś zaciukał w grze.
2: Dobra. Nie, wojnę zaraz będę miał, sztuczna inteligencja się zbuntuje. Sprzedaję wszystkich tych pojebanych robotów.
1: No, dobrze, już dobrze. Już tak, tak, dobrze, już dobrze.
0: Dobra, to jedziemy z filmem. Jakiś czas temu Netflix wypuścił film pod tytułem Platforma. Dobra, no to mówię. Platforma, to jest chyba hiszpański film, z tego co kojarzę. Mamy takie miejsce, takie stu, jak się okazuje, później stupoziomowe. Na najwyższych szczeblach są osoby, że tak powiem, najlepsze, najbogatsze, które mają najwięcej. I jak jedziemy w miarę w dół, to ten poziom tego się obniża. I na samej górze mamy taką wielką platformę, naprawdę dużą, na której jest ogrom jedzenia wszelakiego, napojów alkoholowych, niealkoholowych, no po prostu jedzenie, full zastawiony stół. No i ta platforma zjeżdża w dół, a na każdym piętrze z tych stu, na tych stu piętrach są jakieś osoby. Niektóre same się zgłosiły na ochotnika, niektóre niekoniecznie, niektóre są dobre, niektóre złe. No i ta platforma zjeżdża w dół i zatrzymuje się dosłownie na parę minut na każdym szczeblu. I w ciągu tych paru minut te osoby, u których ta platforma jest z tym stołem, one muszą jeść, ponieważ one nic więcej do tego jedzenia nie dostaną. Nie wiadomo, na następny dzień dopiero. No im zjeżdża niżej, to tym jedzenie się kończy, prawda? Także dla osób, które są po prostu już naprawdę przy samym końcu, nie zostaje nic. No ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że osoby, które są umieszczone na tych piętrach, one nie zostają na każdym, na tym swoim piętrze cały czas. Po prostu one są przerzucane. W pierwszym momencie może być na trzecim piętrze, na samej górze, bo jedziemy od jedynki w dół do setki. No i tam, jak jesteś na tych górnych piętrach, to tego jedzenia masz full, prawda? Bo zanim zejdzie na dół, to jeszcze ci się wszystko zostaje. No ale możesz nagle się obudzić też na 77 czy 44, gdzie już praktycznie nie masz niczego.
1: Jak u Kononowicza.
0: Tak, dokładnie tak. Więc nasz bohater budzi się na wielu piętrach, no i poznaje tam wielu ludzi, dobrych, złych, nawet niektórych, którzy chcą mu pomóc, oraz takich, którzy chcą wręcz przeciwnie, chcą, żeby stało się coś najgorszego. No i mamy świetnie pokazany tutaj obraz. Niektórzy tutaj przyrównują to do kapitalizmu, do konsumpcjonizmu. Widzą w tym właśnie takie rzeczy, że tam u góry, czyli ci najbogatsi, to zawsze mają najlepiej, no i te klasy niższe, ta klasa średnia, później jest ta klasa najniższa, która zawsze musi wszystko walczyć, prawda, pazurami jakoś wyciągać to, co im się należy, no i że też są są jednak te osoby, które tak są trochę zdziczałe, takie patologiczne. Więc tutaj ludzie doszukują się, może i słusznie, właśnie takiej alegorii do współczesnego świata, gdzie nami rządzą i dają nam jakieś ochłapy, resztki i jak ludzie się zachowują, jak ludzie potrafią zachować się w sytuacji, kiedy mają dużo oraz w sytuacji, kiedy nie mają nic, jak nie muszą walczyć o swoje albo jak muszą walczyć o swoje. No więc to jest naprawdę fajny film. Platforma.
1: Platforma. No tak mi się trochę źle kojarzy, platforma, no ale niech będzie.
0: Jeśli ci się kojarzy, to musisz obejrzeć, bo ci się skojarzy dobrze. Naprawdę, jest taki fajny psychologiczny thriller i warto obejrzenia. I tak pozostawia cię z takim rozmyślaniem, z taką myślą. Jak ty byś się czuł, gdybyś był na tym najwyższym piętrze, czy zostawiłbyś coś dla innych? Czy byś się najadł do oporu, bo nie wiedziałbyś, co się z tobą stanie na przykład dnia następnego. Tam jest jeszcze taki fajny motyw, że na przykład nie możesz nic z tego stołu wziąć. Nie możesz sobie schować na przykład jednego jabłuszka, czy nawet jednego kiści winogrona, bo wtedy włączają na przykład bardzo mocne grzanie albo wielkie chłodzenie. Więc nie oszukać ich nie oszukasz.
1: Platforma, zobaczymy, czy jest na cda.pl.

0: CDA. Platforma. Proszę się ze mnie nie śmiać, bo wykupiłem dzisiaj premium w platformie.
1: To tak hasło.
0: 20 ciężko wyżebranych złotych wydałem tutaj bez jaj. No. Na pewno będzie premium i ja se obejrzę. O, jak król, jak lord.
1: Jak jesteś co? Na najwyższym piętrze, na pierwszym.
0: A wy, biedaki, co macie? Ja od kiedy sobie wykupiłem CDA Premium, to już się z plebsem nie zadaję w tym momencie chyba.
1: Ja cię wcale nie dziwię, kto by się chciał zadać z plebsem, jak się ma Premium CDA. Naprawdę.
0: No, tak poczułem taką pogardę jakąś dla tych wszystkich ludzi tu na czacie. Dla tych wszystkich. W ogóle tak się poczułem, że jestem właśnie na tej wysokiej platformie. Może stąd ta nazwa tej partii takiej znanej, Platforma, że to są ci, co na górze mają więcej właśnie. To może to im przyświecało, Platforma właśnie. No, nawet dzisiaj koledze, nie, to wczoraj powiedziałem jednemu, czy to przedwczoraj? Mówię, ty tam jesteś za tą Platformą, to tak wiesz, trochę... Straciłeś w moich oczach, tak trochę, wiesz, tam nic mi nawet o tym nie wspomina i tak, wiesz, i już tam ta twoja platforma, wiesz, wyciągam trochę tak w twoim kierunku środkowy palec wypolerowany tutaj, ale i tak cię lubię, no mimo wszystko. I pamiętajcie, że nawet jak jesteście katolikami, czy tam głosujecie na platformę, okej, dobra, no trudno, no nikt nie jest doskonały, no trzeba ludzi szanować, tak ogólnie, jako człowieka kogoś, nie? Trzeba szanować. Więc spoko, każdy jest człowiekiem, każdemu człowiekowi się należy szacunek, jaki by nie był. A to tutaj, no też ostatnio trochę banów poleciało do różnych słuchaczy. No naprawcie się, ludzie, no po prostu też trochę pracujcie nad sobą, żeby tam coś zmienić w sobie. I tyle mam wam do powiedzenia. Ja jako tutaj dobry glina pewnie zdejmę te bany za jakiś czas, ale to sobie, to macie akurat czas, żeby sobie parę rzeczy przemyśleć, no. Ale uważajcie, bo potem jak wrócicie na łono, że tak brzydko powiem, łono nocnego radia i znowu zaczniecie szaleć jak wkurwiony rybka po 14 piwach, no to znowu przyjdzie Zenek albo potrzeba i dadzą wam bana. I potem znowu czekanie miesiąc, aż krawculek zdejmie. Tak to bywa. No. To co, Ola, powoli kończymy, nie?
1: No tak, popatrz. I wydawałoby się, że takich filmów nie jest dużo, a ja mam jeszcze tyle rzeczy do polecenia. Musimy chyba jakąś część drugą zrobić.
0: A w sumie nie jest to zły pomysł. No.
1: Co? Bo naprawdę mam tutaj jeszcze tyle ciekawych filmów, które są naprawdę warte i które chętnie, myślę, że obejrzą ludzie, więc może zróbmy sobie po prostu drugą część tego spoilera za jakiś czas.
0: Tak, zróbmy, zdecydowanie jestem za. Tym bardziej, że są to najczęściej filmy naprawdę dobre.
1: Tak,
0: tak po prostu.
1: Dokładnie. Tak.
0: Czyli jednak coś jest na rzeczy, że te filmy, których akcja się rozgrywa w jednym miejscu, są po prostu najczęściej fajne, znakomite. Fajnie się ogląda. No.
1: No, naprawdę, więc powiem ci tak, jak się przygotowywałam do audycji, to sobie myślałam, co tutaj może być, ale mi się naprawdę dużo tego nazbierało. Nie jesteśmy w stanie tego przez 2,5 godziny omówić.
0: No. Dobra, to zrobimy drugą część.
1: Super.
0: A tymczasem się z wami powoli żegnamy. Myślę, że to takie ostatnie minuty, żeby do nas zadzwonić.
1: I pochwalić nas.
0: Tak, coś tutaj. No, już można nawet nie na temat coś tu powiedzieć, na przykład, że a ja dzisiaj tam byłem w sklepie,
1: kupiłem kiełbasę.
0: Kupiłem bułkę bez glutenu, a tam patrzę, a tam gluten.
1: Tak. Kupiłem kiełbasę, jak mówiłeś, upadłem, spadła mi kiełbaska, później było piasków niedużo. No.
0: No, możecie też, no nie wiem, czy robimy aftera. Jak wpadnie parę groszy teraz tutaj na spoilera, to zrobię. Ewentualnie, no, mogę pójść na taki układ.
1: Ja jestem po nocy, więc ja odpadam i jutro znowu idę na nockę. No.
0: Tak? Nocki. No ty taka nocna kobieta.
1: No tak, córa piekielna chyba nie będzie dzienna.
0: Grzymisław jeszcze na koniec się pojawił. Witamy.
1: Super.
2: No hej, hej, witajcie.
1: Cześć.
0: Cześć.
2: Chciałbym podziękować za super audycję. Bardzo fajnie się was słucha.
1: Dzięki.
0: O, dziękujemy.
2: I tak rzutem na taśmę chciałbym wrzucić jeszcze taki film, który przy tej okazji mi się przypomniał, którego akcja dzieje się w jednym miejscu. I to jest z paru względów film dosyć ciekawy. To jest film Funny Games z 97 roku. Reżysera Michaela Haneke. Tak, nie wiem, czy znacie.
1: Ja znam, bardzo lubię jego filmy.
2: Tak, tak. Film no, po prostu ryje beret, można powiedzieć. Tak, dlatego oglądałem go bardzo, bardzo dawno temu. Ale no, akcja dzieje się w jednym miejscu, bo w domku letniskowym, gdzie przyjeżdżają państwo ze swoim małym synem. No i do ich domu przychodzą, już nie pamiętam w jakich okolicznościach, ale dwaj młodzi mężczyźni ubrani cali na biało. No i dzieje się coś, o czym ty, Krawcze, mówiłeś na początku, czyli zaczyna być trochę dziwnie, zaczynają się oni dziwnie zachowywać i no krótko mówiąc zaczynają się znęcać najpierw psychicznie, a potem fizycznie nad tą rodziną. No jest to bardzo dziwne, bo napotykają tak naprawdę na bierność z ich strony, tak? Jakąś taką niemoc. Nie mogą z tego się wydostać. Teraz co jest ciekawe jeszcze związanego z tym filmem, to, że w 97 roku ten film powstał i to była właśnie wersja austriacka. Hanekego i ja tą wersję właśnie znam. Ale 10 lat później, w 2007 roku bodajże, Haneke nakręcił wersję amerykańską i to był remake taki praktycznie 1:1. Ja nie oglądałem, tylko znam po prostu po prostu słyszałem, że jest taka wersja amerykańska.
1: Tak, jest. Mhm.
2: Praktycznie, chyba nie wiem, czy na tym samym scenariuszu, no oczywiście są inni aktorzy. Dokładnie.
1: Tak, ale jednak wolę tę starszą. Ci dwaj psychopaci są lepsi. Remake był fajny był, ale jednak ta starsza wersja to jest sztos.
2: No tak jak mówiłem, ja tej nowszej wersji nie widziałem, ale nawet jak patrzę na zdjęcia tych aktorów, to faktycznie ci z tej wersji z 97 roku no, są tacy chyba bardziej przekonujący, bardziej psychopatyczni. Także film fajny, jeszcze fajny pod tym względem, że dzieje się tam bardzo dużo przemocy w tym filmie, ale praktycznie cała ta przemoc dzieje się poza kadrem, czyli nie widzimy tak bezpośrednio tej krzywdy, przede wszystkim tej fizycznej, zadawanej głównym bohaterom, także taka wrzutka, bardzo polecam, jeżeli ktoś nie widział, a właśnie przy okazji tej audycji sobie o tym filmie przypomniałem i chyba sobie go odświeżę.
1: Oj tak, także ja tyle. Jakiś czas temu właśnie odświeżałam. Piotr Blacha pyta, jaki tytuł? Funny Games. I ten film robi cały czas wielkie wrażenie. I właśnie tak jak mówisz, mimo iż tych scen brutalności nie ma tak stricte pokazanych, to jednak one przeszywają. Jest taki klimat psychopatyczny, klimat zniewolenia tej rodziny, można, tak jak mówię, można się wczuć nawet w to, że co ty byś zrobił, gdybyś był tym ojcem, tą matką, no bo dziecko to wiadomo. I, no co jest straszny film, ale jest kozak, naprawdę kapitalny.
2: No, tak, oni
0: też
2: zaczynają
0: czasem...
2: Mów,
0: śmiało.
2: Ci dwaj właśnie prześladowcy wchodzą właśnie w jakąś taką dziwną grę z tą rodziną, stąd też chyba po części tytuł tego filmu Funny Games. Mówią na przykład coś takiego, że założymy się, że do jutra będziecie nie żyć, a wy możecie się z nami założyć, że przeżyjecie. No tak. I się robi tak bardzo, bardzo dziwnie.
1: I wiesz, co jest jeszcze fajne w tym filmie, że on przełamuje tę czwartą ścianę, że ci psychopaci zwracają się do nas, do widza, robią różne gesty tylko do nas i to naprawdę zwiększa jeszcze zajebistość tego filmu.
0: Lubisz przełamywanie czwartej ściany, Ola?
1: Pewnie, tak.
0: Ja też lubię.
1: No, także jak lubisz, to Krawiec obowiązkowo, no, chyba że znasz.
0: Nie. No, ale mam CDA premium i będę znał niedługo.
1: Nie dla biedaka to.
0: Aha, się nadaje, to się ma. Ale fajne, ja też lubię, jak czasami coś jest ukryte. Na przykład czasami bardziej nas podnieca, jak jest trochę zakryte. A czasami się bardziej boimy, jak tylko słyszymy, że coś się dzieje za ścianą strasznego.
1: Dokładnie, tak, tak, tak. I to w tym, ten efekt w tym filmie zdecydowanie jest. Bo ty sobie wyobrażasz, co się tam dzieje. Ty wiesz, że oni robią coś złego, nie wiesz dokładnie co, ale sobie jesteś w stanie wyobrazić, że to jest na pewno coś potwornego.
0: I wyobraźnia pracuje.
1: Tak, tak, tak. A jak ktoś ma jeszcze nawet taką porystą...
2: Z tego też, co pamiętam, to chyba nie do końca znamy motywację tych bohaterów. Po prostu to jest taka... Bezsensowna przemoc trochę.
1: Tak,
2: bezsensowna
1: dokładnie.
2: Przemoc taka niczym tak. Nieumotywowana.
1: Tak, tak, tak, dokładnie. A taki podobny film w klimacie tego to jest Eden Lake. To też mamy małżeństwo, które tam wyjeżdża gdzieś do lasu nad jeziorko i też spotyka właśnie grupkę takich psychopatów i ona w podobny sposób właśnie znęca się nad nimi, tak jak nasi bohaterowie w Funny Games. Chociaż Funny Games lepsze, dużo lepsze. Ale Eden Lake też fajny.
2: No dziwię się, bo zajrzałem tutaj przed telefonem na film Łopi i tak dosyć niskie oceny ma ten film. Tam jedna wersja chyba 6-7, a druga koło 7, także
1: Funny Games
2: troszkę się zdziwiłem. Myślałem, że to taki dosyć...
1: A to też mnie zdziwiłeś. Ale ocenami na filmie nie ma się absolutnie co przyjmować. One są tak wymiarodajne, że to w ogóle absolutnie nie ma co brać pod uwagę tego. Nie wiem, jak Funny Games może mieć ocenę 6.
0: Ja mam pytanie, takie trochę już poza konkursowe. Czy jak Zenon tam w tle chrząka, to coś oznacza? Czy on tak sobie po prostu chrząka?
1: No, no nic to nie oznacza, po prostu chyba coś z gardłem, z krtanią, to są takie, to tak nic nie oznacza.
0: Nie, nie, bo tak się, wiesz, pytam, bo czasami tak się robi, tak właśnie.
1: Nie. Wiesz, jak jesteśmy w sklepie i jesteśmy w różnych alejkach, i słysz, ja wiem, gdzie Zenek jest. Ja po prostu po paru sekundach wiem, gdzie on jest.
0: Aha, aha. Bo myślałem, że to tak, wiesz, że mówimy na przykład o nagich kobietach, a Zenon tam... No, nie wiem. Tak myślałem, że może coś o to chodzi.
1: Nie, to jest chorobowe.
2: Dobra, słuchajcie. Ja przechodzę do odsłuch. Jeszcze raz dzięki za super audycję.
1: Dzięki też. A my dziękujemy za fajny film. Cześć,
0: dzięki,
1: pa, pa.
0: Grzymisławie, i fajnie, fajnie opowiadasz, wiesz, ci powiem, że masz, wyczuwam tak. Smykałkę do opowiadania fajnego, więc
1: tak, tak. Częściej... Fajnie się rozmawia z nim.
2: A to dziękuję.
0: No.
2: Dziękuję, trochę jeszcze się stresuję, ale tak to myślę, że będę częściej dzwonił, jeżeli będę miał coś sensownego do powiedzenia. Bo tak.
1: Oj,
2: z tego
1: pewnie, to... super.
0: Dobra, no to papa. Pa,
2: to, to dzięki jeszcze raz. Pa.
1: Pa, hej, hej.
0: Cześć.
2: Hej.
0: No to kończymy audycję powoli. Wiecie co, z racji może tego, że tak ostatnio fajnie dopisaliście i nasza akcja się tutaj udała, to będzie afterek tak czy owak, mimo że nie wpadł żaden donejcik. Nie bądźmy już takimi tutaj materialistami.
1: Nie, nie, nie, absolutnie nie.
0: Chodzi o to, żeby się tu bawić, żebyśmy sobie siedzieli, gadali i całe te... No, to co, Olu, to ty tam idź się wyśpi. No, odpocznij sobie troszkę.
1: Umawiamy się na część drugą?
0: Pewnie,
1: na
0: że
1: kiedyś
0: tak.
1: Tam? O, to fajnie, cieszę się.
0: Jasne, jasne. No to
3: Odcinajcie to tak, żeby był osobno after i osobno spoiler.
0: Tak, tak, zrobimy osobno.
1: O, to fajnie. Krawiec, daj hasło do CDA Premium. Nie, no żartuję.
0: Nie.
1: Nie, żartuję, no co ty.
0: Moje.
1: Nie, chciałam się pośmiać.
0: Ciężko
1: tylko.
0: Wyżebrane 20 zł. Ja wiem,
1: nie,
0: że
1: ja
0: Pan
1: nie potrzebuję
0: Jezus...
1: CDA.
0: Pan Jezus kazał się dzielić, ale bez przesady już.
1: To napisz na czacie hasło i login.
0: Ta, akurat. To.
1: Nie, no, żeby
0: bardzo wyjechać. Śmieszne. Bardzo no. Śmieszne.
1: No, strefa beki.
0: Dobra, no to trzymaj się, Ola, a od no, siebie cześć. Polecam Dzięki. Od siebie polecam do poduszki Nocne Radio.
1: Oj tak, to jest najlepszy film, w którym akcja dzieje się w jednym miejscu. A ilu bohaterów? To jest przekrój dopiero.
0: I fajne takie o psychopatach trochę, nie? Taki,
1: oj tak,
0: taki
1: tak.
0: Thriller trochę. Tak.
1: Dokładnie. Dobra, Krawculku, dzięki za spoilerka i trzymaj się. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: No cześć, trzymaj się tam ciepło. Hej, hej.

No dobra. To czas zakończyć to przedstawienie. Już. Ja nie widzę żadnych szans rozwoju tej audycji. Spoiler. Już nic, w ogóle koniec. Już kopnę w mikser. Do lombardu zanoszę. Koniec, już nie ma. Już się zdenerwowałem w tym momencie. A tak na serio, to wracam do was za jakieś 5 minut. I będzie już taka luźniejsza audycja, jak to mawiamy. O wszystkim i o niczym. To takie wstrętne radio, gdzie właśnie takie głupoty same. Pijaki, sztajmesy, narkomani i burdel na kółkach. Dzięki za słuchanie, dziękujemy za wasze tutaj telefony, komentarze i za to, że jesteście, no. I za to, że jesteście, jacy jesteście. Jacy jesteście, to jesteście, ale przynajmniej jesteście, no. I o pierdołach, tak, będzie też. Pijaki i burdel mama. O, to burdel mama, ale to o kim? To chyba... może o sobie Anna tak napisała brzydko, ja nie wiem. Burdel mama? To, a ja co, Alfons? Dobra, nie wnikajmy. To ja wracam za parę minut.

Heja, heja, witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie, luźne gadki zwyczajowe. Smędzenie, no właśnie jak to napisałem, wieczorowe smędzenie bez tematu. No właśnie. To może taki tytuł audycji zachęci do słuchania i się zejdą ludzie. Dużą gromadą. Zobaczymy. No, słuchaczy można podzielić na dwa typy ludzi. Odpaliłem papierosa dla podkreślenia tutaj dramaturgii. Dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy słuchają i ci, którzy dzwonią. No, tak powiem trochę po westernowemu. Nawiązując do dzisiejszej oprawy, muzyczka, która mi tu trochę się chyba nie odtworzyło to, co miało, ale gdzieś ta playlista już tu wraca. No, siedzimy sobie i rozmawiamy i oczekuję jakichś tematów ciekawych. Dzisiaj zasady audycji takie, że rób ta, co chce ta, naprawdę. Nie chcę mi się tu pilnować, administrować, sprawdzać, pytać. Po co to komu? Dzwoni kto chce, w ogóle nie pytać się mnie o nic. Ja zarobiony jestem, ja nie mam czasu. Nie wiem, nie orientuję się. Zapracowany jestem. Cześć krawiec, dzisiaj robię ramiona. O, proszę. No to tu wyzwania ma Eurynom. Dzisiaj robi ramiona, jutro nogi, potem jeszcze plecy trzeba zrobić. I poprzeczny łokcia, mięsień. Wiem, że jest nieznany nauce, ale może Eurynom ma na przykład mięsień nieznany nauce do tej pory, poprzeczny łokcia. I o czym wam mogę powiedzieć? No, na przykład ostatnio to jakiś dziwny znowu zbieg okoliczności. Ostatnio w radio leciało na życzenie Matta Imagine Johna Lennona. Nie, to chyba nie było. On... Ale rozmawialiśmy o Beatlesach na pewno przez chwilę. To pamiętam na 100%. Bo jeszcze było Universe, pieśń na cześć Johna Lennona. No i teraz tutaj czytam, że arcybydle pierdol... Ja nie za skrót. Przepraszam, tak. Odbija mi się trochę. Objadłem się. No, na Jasnej Górze o Imagine Johna Lennona. Wszyscy żyją w jakimś utopijnym pokoju. A może ma rację tym razem? To, że ja nie lubię tych różnych abepów i innych papów, to nie znaczy, że nie ma racji. Możemy sobie porozmawiać. Czy żyjemy w utopijnym... Znaczy, czy ta piosenka nam ma nam ukazywać jakąś utopijną, dziwną wizję świata, że bez wojen, bez zazdrości, nienawiści, tak i no wiecie, no fajny świat, nie? Czy to jest jakiś... czy to jest wyobrażenie tylko, Imagine, czy może utopia? No ale tam padają też słowa żadnych kościołów, tak? Świat bez religii, przepraszam, bez religii. No ale to tyczyło się wszelakich religii, różnych, przeróżnych, no. Ale kościół zawsze jest taki jak dziewica, tak tylko mu nadepniesz na paluszek, a on już... Mordują. Krawcuniu, a czym ty taki zapracowany i skąd ten brak dzisiejszej chęci? A czym jest chęć? Porozmawiajmy o tym, czym jest chęć. Dążenie jakieś, tak? Do czego dążenie? Dążenie do tego, żeby było w radiu
dynamicznie i wesoło i żeby cały czas coś się działo, ponieważ kiedy nic się nie dzieje, to ludzie odchodzą, przestają słuchać. Już widzę, tu było 10 słuchaczy, ale przyszło 10 nowych i słuchają, co tu się będzie działo, kochani. Nie. Właśnie dziś jestem w nastroju takim innym trochę. Raczej takim spokojnym. Tak to wygląda. Ciekawe, czy jest jeszcze ktoś spokojny wśród nas, w naszej społeczności, kto mógłby zadzwonić i na spokojnie pogadać. Ja myślę, żeby się znalazły takie osoby. No ale to tak na wagę złota ktoś taki, kto tu zadzwoni i ze mną jakoś tak pogada na spokojnie o czymś fajnym. Chociaż, czy ja wiem, a może to właśnie norma jest u nas w Nocnym Radiu. A marginesem jakimś jest na przykład dzwonienie jakimś, nie wiem, ktoś ma jakiś problem, coś tam, chce kogoś wyzywać. To raczej tak mniej chyba. Raczej w pozytywnym klimacie sobie rozmawiamy chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, co tu jeszcze? No i Imagine Lennona. Zobaczmy na słowa piosenki. Imagine there's no heaven. No ale ja chcę po polskiemu. O, jest. Dobra. Nie ma nieba. Nie ma piekła. Hulaj dusza. O, hulaj dusza. Chciałaby dusza do raju. O, już. Już, a potem narkomaństwo, łachmaństwo i nie będzie niczego. Nie no, nie bądźmy takimi pesymistami. Ja nie jestem takim ślepo oddanym filozofii Krzysztofa Kononowicza. Nie zgodzę się z tym, że nie będzie niczego. Ja myślę, że zawsze jednak będzie coś. Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących po dziś dzień. Aha. I tu pewnie był jakiś zaśpiew. Aha, coś. Wyobraź sobie, że nie ma krajów. Imagine there's no countries. W oryginale, jakby ktoś chciał. Nie ma krajów. To tak twierdzą teoretycy spiskowi, że do tego to zmierza. Rząd światowy, NWO i nie będzie może w końcu krajów. Czy to by było gorzej, czy lepiej? No jakby nie było religii i nie byłoby krajów, to byśmy się nie naparzali, to by było mniej wojen o 90%, może na przykład. Bo zwykle jak się o coś bijemy, to się tak z grubsza. Bijemy o ziemię, religię, nie? O granice, o tereny. Wyznaczamy po wojnie nowe tereny. Ktoś traci, płaci jakby taki haracz, karę, grzywnę za to, że narozrabiał, że wszczynał w wojnę. Jak Francuzi Niemcom rachuneczek wystawili tam na miliardy. Jakieś dzikie. No to więc fajny byłby świat. I teraz pytanie, no ale to bardziej pytanie jest tutaj, czy powinniśmy myśleć o jakichkolwiek utopijnych wizjach, o snuć sobie takie wyobrażenie, że świat jest jakoś się diametralnie zmieni. Może są tutaj też i czarnowidze, i sceptole, którzy twierdzą, że nic się nie zmieni, bo człowiek się nie zmienił już od dawien dawna. I właściwie to cały czas się zachowujemy podobnie trochę. Tylko mamy nowe zabawki, nowe ubranka, bardziej skomplikowany język, łatwiejszy dostęp do wiedzy, do informacji, co się okazało, że ludziom wcale tak znowu nie zależy. Nie rzucili się nagle chyba wszyscy do książek, wszystkie knypy. Co tam mamy dalej? Wyobraź sobie wszystkich ludzi. Próbuję tak trochę zaśpiewać, żeby było bardziej melodyjnie. Żyjących w pokoju. Jakoś tak było. I tu znowu juhu, hu, hu, hu, hu. Bo jest myślnik. Juhu, zaśpiewał artysta jeszcze. No, wszystkich ludzi żyjących w
pokoju. Jaki to jest piękny przekaz. Się wzruszyłem troszkę. To nie wstyd płakać. Nawet mężczyźnie. No, nie no, hasło fajne, fajne, wzniosłe, pozytywne, pożyteczne i w ogóle, i całe te. Fajnie, gdyby wszyscy ludzie żyli w pokoju, tylko jak to zrobić? To strasznie trudne. Ciągle ktoś chce się z kimś o coś bić. Nawet u nas zdarzają się takie rzeczy. Że ktoś do kogoś wystartuje z pięściami słownymi, bo u nas jest to tak słowem bardziej, z pięściami słownymi. Pięknie nazwałem. A co dopiero jak chodzi, jak gra się toczy o dużą stawkę, bo u nas tu to tak o złote gacie, o to czyja racja jest racja najmojsza, bardziej tak o to. Albo, bo ja nie lubię jak ktoś, i tutaj trzeba przytoczyć słowa oponenta, bo ja nie lubię jak ktoś gada takie rzeczy, że... No i tak nawet też tutaj cały czas jakaś zadyma. No to tak co dopiero na świecie, jak gra się toczy o naprawdę wysoką stawkę. Ziemia, surowce, niesamowite bogactwa. Popatrzmy na to, jak na sytuację, w której dokonujesz jakiegoś wyboru, pracujesz dla kogoś, może nie do końca nawet ci to odpowiada, robisz różne rzeczy, ale masz... Może nie gwarancja, ale no dążysz ku temu, żeby po prostu nagle twoje życie się diametralnie odmieniło. Nagle żyjesz sobie w luksusie. W ogóle przestajesz się martwić o dobra materialne i zaczynasz sobie jakoś tam żyć fajnie. Ale już z tym piętnem, że jakąś brudną robotę wykonałeś, wykonałaś. Ciekawe, czy byście się zdecydowali. Kto by się zdecydował na brudną robotę dla szmalu? Jedyneczka na czacie. A kto jest legalistą i ma swoje zasady moralne i w życiu by czegoś takiego nie zrobił dla pieniędzy, to zero. A jakby zrobił, to jedynka. Walka o pomidory u Tomka. Cze. Ary Lamson, no, który ma takie pomidorowe wieści różne, a tym razem walka o pomidory. War of Tomatoes. Jak wojna o tron, coś mi tak się kojarzy. Wojna o pomidory. No, to ładne rzeczy. No, schodzą się powoli ludziska, schodzą tym, którzy przyszli trochę później. Przypominam, że dzisiaj taka dla odmiany nieco luźniejsza audycja, bo zwykle w Nocnym Radio są poważne audycje. Poważnie podchodzimy do kreacji tego medium i w związku z dynamicznym rozwojem. No, tu mam wiadomość z reżyserki, że aktualnie drugi kapitan nie będzie dostępny teraz, ponieważ jest na urlopie. Też redaktor Etamowski, tak, to już jest potwierdzone, że pan redaktor Etam też jakby w najbliższych dniach, że tak powiem, będzie niedostępnym, tak. No więc siedzimy sobie i rozmawiamy właśnie, kija z tyłka sobie wyjmę. O, już lepiej, już mogę normalne radyjko robić. Ale dzisiaj ucztę zrobiłem. No, myślę, że nie jedna osoba tutaj pozazdrości, jak opowiem. Nawet nie wiem, tak sobie trochę się waham, czy opowiadać o tym, jak jem. Komuś może być przykro, kogo nie stać na takie rzeczy. No, nie jada w ten sposób. No to dobrze, jak skoro już tak prosicie. A nie prosicie. No a i tak wam opowiem. Konserwa turystyczna, ale ta lepsza. Najdroższa kiełbasa z Biedronki. Wziąłem kawałek, słuchajcie. Ogóreczki, ale nie takie zwykłe. Tylko ogóreczki chili. Proszę was. Nie, no tak chyba trochę fantazjuję, bo inna konserwa. Gulasz węgierski. Okłamałem was. Czy to są wiarygodne media?
Ja się was pytam, czy to są wiarygodne media, takie jak Nocne Radio w tym momencie? Ja przepraszam, ja samokrytykę muszę złożyć. Najpierw powiedział, że konserwa turystyczna, chciał się przypodobać, tak? Że taką najtańszą kupił, żeby wzbudzić litość, obrzydlistwo. A potem nagle gulasz węgierski, który kosztuje konserwa prawie 10 zł za puszkę. Kurde, okłamałem was, przepraszam. Ale czasami można podać nieprawdziwe informacje w radiu. To się zdarza nawet zawodowcom. No ale w każdym razie paluszki serowe, tylko że wszędzie to jest zagadkowa sprawa. Może ktoś z was wie, i tu mówię już naprawdę serio, bo to jest dla detektywa jakiegoś, kogoś, kto ma żyłkę pierdzącą detektywa, albo detektywki. Detektywka. No. Poznikały mianowicie ze wszystkich sklepów moje ulubione warkoczyki serowe. Nie ma ich. A były wszędzie. A teraz nie ma ich nigdzie. Ja bez tych serków żyć nie mogę. To jest mój słaby punkt. No, ktoś to kiedyś wykorzysta przeciwko mnie, tą informację. Że mam słabość na punkcie tych warkoczyków serowych, ale nie powiedziałem jakich jeszcze. Więc możecie niewłaściwy warkoczyk serowy mi pokazać i ja wcale nie pobiegnę, nie zadziała. Tak więc no to są takie no, warkoczyki. Ser parzony, to jest jakiś ser parzony, taki jasny warkoczyki zapleciony, mocno słony. No, drogie pieruństwo. Trochę dziś prowadzę w stylu Etama, w każdym razie teraz, w tym momencie. A wiecie co? Ja lubię te jego opowieści. Musisz sobie sam zrobić, krawcuniu. O! Z pomocą przychodzi Gosia. Czyżby Gosia miała jakiś własny przepis na takie serki? Ale co tam? Co będę pytał? Sam poszukam. Tylko czego tu szukać? Serki parzone? Warkoczyki? To nie jest to jakieś wędzone, serowe. Kurde, że też wyrzuciłem opakowania. Może gdzieś tu jest. Sprzątam raz na rok. Powinno jeszcze gdzieś tu być opakowanie, jak kupiłem 5 miesięcy temu po serkach. Gdzieś to powinno się walać na podłodze. Nie no, raczej już nie znajdę. Ale muszę, ale wytropię. Dzisiaj w internecie można wytropić. Już i tak tyle o mnie wiecie. Już tyle moich słabych punktów znacie. Wiecie, że podniecam się na widok naleśników. W chwili słabości zdradziłem wam tą informację, że podniecam się na widok naleśników. Ktoś kiedyś to wykorzysta przeciwko mnie. Teraz wiecie już o mnie wszystko. Wiecie, że naleśniki, że kocham żelki i warkoczyki serowe z sera parzonego. Jakie są znane takie marki polskie serowe, to sobie przypomnę. Mlekowita, jakiś tam serozdzich, zdzich ser, zdzich mlek, mlekoździch. Ja się dowiem, co z tymi warkoczykami. Co tam jeszcze się na świecie dzieje? Patrzę tutaj. Na. Morawer pojechał gdzieś do rolnika na wieś jakąś. Oczywiście tam już trawa pomalowana na zielono i cała wieś potiumkinowska pięknie zrobiona. I biegają takie dzieci się bawią, kobiety na krosnach tkają. I śpiewają jeszcze takie pieśni. Jak prezydent przychodzi, to one śpiewają takie pieśni. Prześniczki siedzą, lo, lo, lo, lo, lo. Sobie coś tam przędą, lo, lo, lo, lo, lo. A prezydent idzie i podziwia. To tak jest na polskiej wsi. Nie spodziewałem się. Dla mnie to też zaskoczenie. No i potem przyszli do jakiegoś gospodarza i prezydent pochwalił traktory. To jest wielkie wyróżnienie. Jak byście wy się czuli, gdyby sam prezydent RP pochwalił wasz traktor?
Nie wyobrażam nawet takiego zaszczytu. Chyba zemdlałbym. No. I ładne macie traktory, rzekł. Ładne macie traktory, gospodarzu. A gospodarz odpowiedział, to nie moje, to wypożyczone, panie prezydentu, prezydencie. Premieru, przepraszam, panie premieru. Bo to mi się myli, przepraszam, czemu ja tutaj mówię raz Duda, raz Morawiecki? Pokręciło mi się wszystko. Jak się znam na polityce, Duda mi się z Morawieckim zaczyna już mylić. To przez brak tych warkoczyków serowych czuję. Dobra, zdradzę wam moją największą tajemnicę, ale już taką największą, już więcej nie będzie zdradzania. Jestem takim kosmitą z innej planety, który po prostu te warkoczyki to jest jedyny sposób na... jedyne, co ja mogę jeść na Ziemi, te warkoczyki serowe. Chyba umrę teraz, bo już 2 tygodnie nic nie jadłem, nie ma nigdzie tych warkoczyków. Zaraz. Oni wiedzieli być może, że to jest jedyne, co ja mogę jeść jako kosmita tu na Ziemi i dlatego zlikwidowali te warkoczyki serowe. Żeby zniszczyć, to jest wściekły atak na takich jak ja, kosmitów, którzy mogą jeść tylko warkoczyki serowe. Te warkoczyki serowe znalazłem u... Ale drogo. Na ale drogo, przepraszam. Wełnisty pisze. Na ale drogo. To ja nie chcę, to ja chcę na ale tanio mi znajdź. Nie, na ale drogo. Co to za serwis? Co to wyszukuje najgorsze jakieś rzeczy. Nie, coś takiego było, ale drogo. No to takie kolejne jakieś Ceneo, nie? Ale dobre są te serwisy. No, pewnie trochę nie jest to być może na rękę sprzedawcom tak do końca. Znaczy to jest ciekawe zagadnienie też, nie? Czy takie serwisy, gdzie można sobie porównać ceny, to czy one są... Jak powinni patrzeć na nie różni sprzedawcy? Wydaje mi się, że ci sprzedawcy, którzy zdzierają z nas ostro, to tak, to oni mogą być niezadowoleni. A ci, którzy godzą się na jakąś tam walkę, na konkurencję, na zdrowy kapitalizm, to chyba dobre mechanizmy. Czasem można znaleźć coś, tu kosztuje 100 zł, a tutaj 170, nie? No to kurde. Używajcie, jak ktoś jeszcze nie używał takich serwisów właśnie jak Ceneo, czy porównywarki jakiekolwiek cen, to sobie się zapoznajcie z tematem. Zdecydowanie warto. No ale pewnie niektórzy to mają jeszcze opory, czy zamawiać w ogóle przez internet. No ale to są takie opory, że jak się już to zrobi, to potem się śmiejemy, że to takie proste. Tylko tu wciskasz, wpisujesz, no trzeba trochę... Dla kogoś, kto na przykład nie jest bardzo obyty z komputerami, to różne takie rzeczy, gdzieś tam zarejestrowanie się, właśnie założenie sobie profilu, kupowanie przez internet, takiej osobie to się wydaje bardzo odległe. Ktoś, kto jest takim lamerem komputerowym. No ciekawe, jak to u nas wygląda, ile jest takich osób. No z tego, co wiem, to raz tak, no. Jak mawia Tomasz Filozof, raz tak, no. Różni bardzo ludzie. Jak mówiłem, słuchacze Nocnego Radia dzielą się na 2 grupy ludzi. Tych, którzy dzwonią i tych, którzy trzymają palec na czerwonym przycisku. Tak więc jeśli macie jaja... Nie, to przepraszam, to tak głupio by zabrzmiało w radiu. Jak macie jaja, to dzwońcie, nie? No, tak nie można mówić, bo z wiadomych powodów. Zresztą ostatnio i tak do mnie sami faceci dzwonią. To właśnie zakrzyknę inaczej. Jak nie macie jaj, to dzwońcie. O, to jest hasło na dzisiejszą audycję. Jak nie macie jaj, to dzwońcie. I mam nadzieję, że ktoś się może weźmie sobie to do serca. No, patrzę sobie też na rozwój polskich inwestycji Muzeum Bitwy Warszawskiej. Rok później, no, cały czas, kurczę, budowa robią, nie mogą zrobić. W Osowie, niedaleko Warszawy.
najbardziej zaciekłe walki. No i tak robią, robią i zrobić nie mogą i obiecują. Problem z tymi naszymi posłami jest taki, że oni bardzo lekko sobie traktują obietnice. Sądzę, a nawet jestem przekonany, że w takich stanach to może wyglądać zupełnie inaczej. Jak nie spełnisz swoich obietnic, jak naobiecujesz i nie zrobisz, to jesteś potem już niewiarygodny i może dlatego często, w czym pewnie jest dużo prawdy, pokazuje się tych polityków amerykańskich, że jak oni już mają jakiś plan, to muszą go zrealizować. A u nas to sobie tak rzucają, nie? Tu zrobię, tu będzie inwestycja, tu się zrobi, a potem macha na to wszystko ręką i znajduje sobie nowe problemy, nie? Jakieś tęczowe flagi, czy inne jakieś tam wprowadzanie podatków nowych nam. No i nie wywiązuje się. No bo przypominam sobie ten artykuł takich inwestycji, które obiecują, planują, a potem to się ciągnie latami, to jest dużo. Czasami to może być maszynka do wyciągania pieniędzy, jak ta świątynia opatrzności. I tu milionik, i tu dwa, jeszcze 10 by się przydało. Oj, to 10... Te 20 milionów to kropla w morzu. No, o, tu 100 milionów. No dobrze. To już zaczyna nam się zamykać, tak, no. O, 200. No, to teraz zaczynamy, konkretnie rozmawiać, no. Po pół miliarda. Dobrze. No i tak można z kościołem w nieskończoność rozmawiać o finansach w ten sposób właśnie. To mu się tu przechwala, że ma jaja, bo nie zadzwonię, bo mam jaja. Widzisz, no nie dogodzisz, no słuchajcie, to inaczej, dzwońcie, jeśli macie jaja i jeśli nie macie jaj, to też dzwońcie. No, od pań bardzo lubię telefony. Ale oczywiście nie będę tutaj zaraz tam, tu miła pani, Ale tak ostatnio miałem coś, nie? Tu się śmiali i tam złożyczyli. A co w tym złego, że się troszkę inaczej podchodzi do kobiety, do niewiasty? No co, no wiadomo, że jak podchodzę do dziewczyny, to też ją nie walę w plery z całej siły. Co to, mordo? Tylko inaczej do kobiety, nie? No to na antenie też można trochę inaczej do kobiety. Czy to jest takie strasznie złe? A ja wiem, że to tak czasami głupio brzmi i też nawet, kurde, się łapię za głowę, nie? Jak ktoś tak gada. Tak traktuję kobietę jako jakąś wyjątkową w ogóle istotę nie z tej ziemi, nie? Ufoludek do nas przyszedł. Nie, no, trzeba jak człowieka normalnie, wiadomo, pogadać. Normalnie się zachowywać. Ale będę się upierał przy tym, że kobietom się więcej na antenie przerywa. I to coś mówi na pewno o narodzie danym. Jeśli takie jest zjawisko, że się kobietom notorycznie przerywa wypowiedzi, co widzę, co obserwuję, no to jest coś tutaj do poprawienia. Jaja na miękko. Muszę więcej jajek jeść. Trwają spory właśnie w temacie tego cholesterolu, nie? Czy jak się tych jajek dużo żre, to mamy podwyższony cholesterol, czy nie? Jakoś tak. No, raczej chyba zdrowe jajka, z niczym nie można przeginać, ale tu jajeczko, tam jajeczko, na pewno nie tak łatwo, żeby nam zaszkodziło dobre jajeczko, bo w którym jest wszystko, przypominam, w jajeczku jest wszystko. No i myślę, że warto jeść jajeczko, bo jajeczko, każde jajeczko w innej formie smakuje inaczej, inaczej na twardo, inaczej na miękko, sadzone w szklance, to jajko w szklance ma taki w ogóle specyficzny bardzo smak. Nie wiem, z czego on wynika. Bardzo dawno nie jadłem, ale tam się daje dużo pieprzu, nie? Dużo pieprzu. Inaczej się miesza to białko z żółtkiem i stąd może inny smak jajka w szklance. Masełka się tam dodaje trochę. Ale toście mi zrobili tutaj smaka na jajka, no. Chyba będzie trzeba zjeść dzisiaj te jajka, no. Nie ma wyboru, panie.
A jak w ogóle się zapatrujecie na takie audycje zupełnie luźne, gdzie ktoś po prostu do was gada? Trochę podpatrzyłem to od Etama i też tak zetamizowałem swoją audycję. Trochę, najwyżej się skasuje, no nie trzeba się przejmować, no jak wychodzą. Któreś tam z ostatnich audycji moich pewnie wylecą teraz, bo już tak patrzyłem dzisiaj, którą tutaj. Myślę, żeby trochę selekcjonować content, że przecież można się spotkać, pogadać sobie o dupie Marynie, a nawet pomilczeć na antenie i coś i pośmiejemy się, że pierwsza audycja, gdzie milczymy sobie na antenie, czy cokolwiek, nie? I nie mieć jakichś tam problemów, nawet jak wyszło trochę mniej ciekawie niż innym razem. No kurde, są lepsze i gorsze audycje. To mówię tak, żeby, odnośnie waszej oceny wszystkich twórców, nie? Jak komuś wyjdzie coś gorzej, na przykład, to nie wolno tak od razu, o, już, o, pokazał jaki, o, masz, o, pa jaki, pa, o, pa. No to, tak nie wolno. Trzeba z wyrozumiałością w miarę dać jeszcze jedną szansę, odczekać, no i przede wszystkim zrozumieć, że te audycje zawsze będą trochę ciekawsze, mniej ciekawe. Ja mam jakieś tutaj pomysły, tylko tak dzisiaj to w ogóle myślałem, czy nie zrobić jakiegoś zupełnie eksperymentu i było parę pomysłów, ale w rezultacie mówię, co będę tutaj biegał, skakał, podskakiwał, pajacował, jak jakiś pajac na gumce i tak już na ciebie mówią pajac, ty pajacu jeden, ty przestań pajacować, widzę cię kątem oka, o, znów pajacuję, o, to taki pajac. No, więc już wystarczy, może czasem trochę coś na spokojnie pogadaj, a nie już pajacowo. Lajtowski potwierdza, że w jajeczku jest wszystko. Krawiec w jajeczku jest wszystko, ale zasłania oczy, ma ta małpka z zasłoniętymi, czyli to jest takie o Boż. Więc to taka ironia, to jak wszystko. Że on się chyba nie zgadza, że tam nie ma niczego w jajeczku. To w jajeczku Kononowicza nie ma niczego, może w moim jest wszystko. Nie wiem tak to prawda, co tam takiego jest. Ciekawe, czy jakbym zapytał teraz asystenta Google, z którym pogadałem sobie przez chwilę, jak obcowałem z lepszą komóreczką trochę. A jeszcze Lajtowski pisze, że dobry pomysł na luźniejsze audycje, że takie też mogą być. No i okej. Czy radio lubi ciszę? Jeszcze jak? No dobra. Ciekawe, czy jakbym się zapytał asystenta Google'owego, czy w jajeczku jest wszystko, to czy by odpowiedział. Chyba raczej by się pogubił. Muszę sprawdzić tą sztuczną inteligencję. Może teraz sobie właśnie wezmę tego Xiaomi, no, jakiegoś tam z tych takich średniawek, nie? No bo co tam można mieć w abonamencie? Nie będę dopłacał, nie jestem frajerem. Czy w jajeczku jest wszystko? To chyba trzeba Google na początku napisać. Bo to podobnie działa ta sztuczna inteligencja w telefonie, jak wszystkie te różne googlowskie wynalazki. Ludzie się tak zachwycają, ale tam jest dodane, no, rozpoznawanie mowy i synteza mowy, a tak naprawdę to korzysta z różnych tam googlowskich, myślę, sztucznych inteligencji, algorytmów, wynalazków, technikaliów, serwerów. No, właśnie. No. Nie, już były jakieś telefony do papieża, ale tak ogólnie, ale tu, no, faktycznie. Mogłaby zadzwonić Gosia. Albo może ktoś inny ma też ochotę. Zapraszam. Do papieża. Ucałować mikrofon papieżowi. I pokłonić się przed myszką jego. No, tak to jest. Jak się jest takim papieżem? Co trzeba robić? Trzeba dużo banować, nie? Wywalać tych, co tam są heretykami. Czy co trzeba robić?
Może trzeba przyjść raz do roku na taką odświętną jakąś audycję i podsumować jakoś, że w tym roku wylało się wiele memów nieśmiesznych i no, coś tam opowiadać, nie? Tam odbanowani będą zbanowani. No, jakieś tam mądrości pogadać trochę. Raz na rok tak wszyscy tam się odświętnie ubiorą, jeden nawet włączy streama, żeby pokazać, że ma białą koszulkę i krawat, co prawda taki z komunii jeszcze, taki ze Sky'u, ale zawsze liczą się chęci. No. I jakieś trzeba przemówienie wtedy walnąć. Trzeba kogoś ogłosić świętym, tak? Jest tam status święty? Trzeba świętym kogoś by ogłosić. Na przykład kogoś, kto siedział i słuchał radia 64 godziny, po czym organizm odmówił posłuszeństwa i nie udało się uratować słuchacza. Się wciągnął tak. Po prostu go uzależniło trochę i słuchał tak nocnego radia, słuchał, nie jadł, zmontował sobie nawet taki kibelek, krzesełko, siedział cały czas na kibelku. I słuchał tego nocnego radia. No, smutna historia, smutna. Ale takie przypadki się zdarzają.

że będę ukrywał wszystko, co niekorzystne dla nocnego radia, będę ukrywał pod dywanik. Ciach, ciach, już. Ale będę tam gadał, nie, że musimy walczyć. No, żeby tam ludzi zagadać, już. Mam piwko. Dziś skusiłem się na złotego denara. Nie, no i takie może być. Nie wydaje wam się, że wiele piw smakuje tak samo? Szczególnie tych, co można kupić w hipermarkecie, nie? Wyłączając kraftowe piwa, czy tam smakowe, to tak właściwie no, takie przeciętne, normalne piwo do picia piwne, to smakuje jak piwo. Nie wiem, czy większego wpływu na to, jak nam wchodzi to piwko, czy jaka przyjemność z tego, to czy no chłodne piwko, nie? Ja mam z lodówki. A wy jakie macie? No, w każdym razie ja mam zimniuteńkiego złotego denara. I dobrze z tymi paluszkami serowymi. Kurczę, wiecie co, tak mi przed etamem głupio. I też szkoda mi go, bo ma różne tam życiowe sytuacje niefajne. I on taki, wiecie, zawsze poczciwy, fajny, wesoły. No, czasem smędzi trochę, ale tak ostatnio byłem niemiły dla niego troszkę. Ale to miało polecieć, chciałem tym gnojem wszystkich opryskać, a opryskałem etama za bardzo. O, tak bym się usprawiedliwiał, że chciałem was wszystkich gnojem obrzucać. Chyba, że jesteś jak Ratzinger, niby papaj, a jednak w cudzysłowie z boku. Tylko nie wiem, czy to z boku, że niby jak papaj, a jednak z boku. Czyli ma jakieś dziwne upodobania, tak? Mhm.

No, a z etamem to pomyślałem sobie, że może po prostu jakaś, wiecie, tam akurat tutaj go nie ma. A nie, to będzie słyszał. Już nie wiem, no tak tu się czaić, no po prostu ktoś mądrze powiedział, że jemu to trzeba coś kupić i musi to dostać i już, a nie tam, czy chcesz, czy nie, on zawsze będzie, nie. No tu trzeba coś tam wykombinować, wiecie, o co chodzi, nie? Ja się chętnie przyłączę, oczywiście. Ale nie zamierzam przekazać pieniędzy na żadną zbiórkę. Raczej będzie to artefakt, na przykład moja przepocona skarpetka, oprawiona w ramkę, w antyramę. To wszystko oczywiście no, zdobione, pięknie przygotowane i to zostanie wylicytowane na specjalnej aukcji, zamkniętej. Ale myślę, żeby taką zamkniętą aukcję zrobić, jak na filmach, gdzie tylko tacy obrzydliwi bogacze mogą przychodzić. Tacy ludzie, wiecie, dla których milion wydać, coś zainwestować, to jest inwestycja, nie? I siedzą w takich przygotowanych, specjalnych komorach, światło przygaszone i z podłogi nagle wysuwa się na podwyższeniu takim, na postumencie, ta oprawiona w ramkę moja skarpetka. I oni tam się licytują. Milion, 1 500 000. Przy każdym stoi ochroniarz. Mają dziwne wydzierane symbole na rękach. Jakieś smoki, coś. To jakuza chyba jakaś. Jakuza, onkuza, tykuza, to nieważne. Ciemne typy po prostu. I oni właśnie tak o tą skarpetkę moją się artefakt radiowca licytują. I jak już pada tam 4 miliony i 5, to ja się budzę wtedy. O, no tak, takie życie. No niestety, takiej sytuacji nie będzie. No. To możemy zapomnieć już. Zamiast

zwykłych paluszków polecam paluchy. Paluchy są lepsze. No a wysłuchajcie luźnych gatek. Rzucajcie jakieś pomysły, coś, dzwońcie. No, od początku audycji o to proszę. A tu już pół godzinki pykło, nikt do mnie nawet nie zadzwoni, co? Focha? Focha macie? O, to dobre. Johan pisze, że w Polsce jest Jarkuza. Jarkuza, no właśnie. Czyli taka inna nazwa na PiS, tak? Jarkuza. No, dobre. Pasuje.

jedzie sobie taka Yakuza, te limuzyny, limuzyna Boru, limuzyna Boru, limuzyna Boru, limuzyna Jarka, o jest, potem znowu limuzyna Boru, kuloodporne wszystkie. I nagle gdzieś tam jakieś śmietniki się przewracają, blokada, barykada, wyskakują te borowiki, a tu czerwone błyskawice, takie feministki, te jakieś... I do tego jeszcze różne gender LGBT+, z dildosami wyskakują i atakują tych ubranych na czarno, smętnych, smutnych panów. I nie powiem, co im robią w pupę, w tej ciemnej uliczce, przed tym, jak ich zostawią, leżących na ziemi i krzyczących i piszczących, au, moja pupa. Etam nie działa? Zepsułeś krawiec Etama? Nie, no, w życiu jeszcze nie zepsułem żadnego Etama. Absolutnie. A gdzie Etam? Czy, bo to rozumiem takie pytanie, nie? Czy Etam nie działa? No działa, działa. Coś pewnie będzie nagrywał. Teraz sobie pewnie przerwę zrobił, bo ma różne tam sprawy, jak już mówiłem, życiowe. Musicie się uzbroić w trochę cierpliwości. Ale wróci. I jak już wróci, to pogadamy, żeby wrócił tutaj do radyjka. Chociaż trochę się boję czegoś, jakby to powiedzieć. No... Rozumiem doskonale to, że Etam się może czuć bardziej swobodnie i jakiś taki zrelaksowany, może po prostu mieć przyjemność z tego nadawania, jak nie ciąży nad nim widmo, że zaraz ktoś zadzwoni i go tam zwyzywa, nie? Albo będzie się z nim wykłócał o coś, że coś źle powiedział. Ma po prostu komfort, ma ten komfort. Tu do Etama też teoretycznie może ktoś taki zadzwonić, oczywiście, ale Etam bardziej się chyba czuje, że jest u siebie, jak nadaje na swoim streamie. Ale oczywiście z niczego tutaj nie rezygnujemy, cały czas zachęcamy, takie są plany, żeby Etam ponadawał w nocnym radio i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Ale tak przewiduję, że będzie właśnie trochę zaatakowany w pewnym momencie i pytanie, jak sobie poradzi z tym. Poradzić sobie może akurat całkiem dobrze, może to zluzować i jakoś nakierować audycję na takie tory, jakie mu bardziej odpowiadają. Może konfrontacja jest fajna, weryfikowanie informacji i tak dalej, no nawet zwrócenie komuś uwagi, że się myli, jasne, czemu nie. Tylko pytanie, czy Etam chciałby w taki mieć styl audycji, nie? Ja tam sobie mogę nadawać w przeróżnych stylach, raz tak, raz siak, raz coś przygotuję, raz sobie wejdę i w ogóle nawet notatek nie ma żadnych, ani pomysłu, zupełny spontan, raz coś pomiędzy, różnie to bywa. No, ale ktoś inny może mieć swój jeden ulubiony sposób nadawania, sposób rozmawiania z ludźmi. Etam, jak wszyscy wiemy, jest dobrym gawędziarzem, on lubi gawędzić i snuć jakąś opowieść, nie? To są opowieści, w których niektóre rzeczy się może zbyt często powtarzają, ale jak ktoś się przyzwyczai, to może być taki humor etamowski, nie? Właśnie, no... To się często w satyrze używa, w różnych utworach satyrycznych, takiego motywu, nie? Że ktoś zapomina i ciągle coś mówi to samo, albo... No ale tu też nie chcę przesadzać, bo Etam ostatnio jakby lepiej z tym stoi. Coś ma różne... Przede wszystkim opowiada o swoich aktualnych sprawach, co chyba się podoba wielu ludziom, słuchaczom. Można sobie posłuchać czegoś bardzo takiego niewymagającego, niezobowiązującego. Po prostu ktoś opowiada, co mu tam się przytrafiło. I sobie słuchamy, tak jakby nam opowiadał to ktoś na żywo. Więc czemu nie?

0: Na pewno dobrze, żeby rozmówca, który się trafi na antenie, też ciągnął to do góry trochę. O właśnie, a tutaj ktoś do mnie dzwonił. O proszę, tu nie zauważyłem. Zagapiłem się na inne ekrany.
1: Halo!
0: Hello, witam serdecznie.
1: Witam. Coś pokombinowałeś w ustawieniach chyba, bo widziałem, że jakaś taka znak stopu był przy nocnym radiu. Dziwne to było takie.
0: A widzisz, to właśnie o to chodzi. To jest status nie przeszkadzać. To jak było nie przeszkadzać, to nie przeszkadzać. Nie no, zapomniałem nawet, wiesz, o tym, bo zwykle mam status niewidoczny na albo aktywny. Nie pamiętam już, w każdym razie przy tym nie przeszkadzać, nie słychać dzwonka i stąd też nie słyszałem, to jest ta pułapka, nie, że nie zawsze zauważymy tam czerwoną kropeczkę na ikonce,
1: że ktoś dzwoni. Tak nie znam za dobrze na Skype'ie, tylko dzwonić potrafię.
0: No to i tak dużo.
1: Tak dużo, no.
0: I co tam powiesz ciekawego?
1: A no to ciekawego, no to cały dzień przesiedziałem na Discordzie, prawie, pies mi kota pogonił na drzewo, kot siedzi na drzewie i nie może zejść, co tam jeszcze, no, zamówiłem dwa kebaby, jeden był niedobry, a drugiego jeszcze nie jadłem i... niesmaczne jakieś te kebaby jakieś z libańskiej restauracji. No, babcia wyrzuciła DMT w słoiku, miałem na stole i wyrzuciła i nie wiem gdzie jest. Bo teraz chwilowo u babci jestem, bo będę szedł na wesele siostry w sobotę. Wesele na 150 osób będzie, kurde. To już nie mogę doczekać, że tutaj siedzę u babci już 2 tygodnie, kurde, i tęsknię za Warszawą, za imprezami. Bo poimprezowałbym coś, kurde, no, coś kwasa bym zjadł i poszedł na miksę z pigułą jakąś. O, dziewczynki jakieś by się przydały, to kurde, tej u babci na wsi to nikt Tindera nie ma. Masakra jakaś. A na Badu nie będę wchodził, tam same stare baby jakieś. Wykrzywiane z wąsem.
0: Ach, ten Dariusz, jedyne co mu w głowie to tablety, piguły, kosmitki gołe i seksić się. I potem jakieś dziwne istoty latają po kosmosie, jakieś takie hybrydy. To przez Dariusza. No, a tymczasem dołączył też Lajtowski.
1: Siema.
0: Halo?
2: Siemaneczko.
0: Siema.
2: Hej, kurdeczki, hej. Cześć Krawiec, cześć Dariusz.
0: Cześć. A ty jesteś Light czy Lajtowski, czy to ta sama osoba?
2: To ta sama osoba.
0: A, no wiedziałem.
2: Taki skrót. Póki co. Witam wszystkich słuchaczy. Również.
0: Brzmisz trochę jakbyś pierwszy raz dzwonił do radia.
2: No tak, no, trema Krawiec. Trema to jest coś, wiesz, to nie jest tak jak jazda na rowerze. Bardziej bym to określił jak terapia arszenikiem, czy tam cyjankiem tego potasu, że to tak stopniowo i wchodzi w krew i masz tam pewną odporność. Albo jak terapia tą polipiryną, aspiryną. Są ludzie, którzy są śmiertelnie, no, jak to nazwać? Pewnie Dariusz wie, bo tam tablety dla każdego.
1: A co wiem, bo zamyśliłem się.
2: No jak to jest, jak jesteś, no, masz alergię na coś? Czy tam śmiertelnie jesteś, no... Jak to jest z tymi tabletami?
1: To jest wstrząs anafilaktyczny, jak ktoś ma alergię.
2: No, dokładnie. No, biorąc takie małe dawki, aspirynę, no możesz uzyskać tam odporność na aspirynę.
1: Ja znam takiego wariata, co już popełnił seppuku, a wcześniej kręcił filmiki, że bierze po 20 benzosów na masę, żeby nikt mu tam nie podłożył jakiegoś tabletki gwałtu i on jest na to przygotowany i tak się naśpał chyba, że dostał skręta i 20 razy nożem się, kurde, pociął brzuch. Było w mediach nawet o tym. Kurde, masakra. Znam takiego typa właśnie z internetu, nie? Gość zrobił japońskie seppuku. I harakiri, czy jak to tam? Seppuku z harakiri, już nie wiem.
0: Seppuku, tak wziął i popukał się w czoło. Seppuku, puk, puk, puk. Zrobił seppuku. No, ale to fajnie, że się odważyłeś zadzwonić, Lajtowski. To widzisz, to wymaga odwagi jednak trochę, nie? Skoro się wielu ludzi tremuje troszkę, jest to dla nich jakieś tam wydarzenie, no to jest jakieś wydarzenie, tak jakby cię nagle wyrzucili na scenę gdzieś, nie? I weź tam graj dla publiki.
2: Dokładnie. Dokładnie tak jest, Krabie, tak mówisz. Na radio to jest dynamika, tak? Trzeba mówić, dużo mówić i jeszcze więcej mówić. I tutaj tych prowadzących audycje wszelakie, no podziwiam mocno, mocno, że mają tą odwagę, żeby mówić, tak.
0: Odwagi to już nam nie trzeba, bo z czasem to szybko mija jakakolwiek trema, nie? Ale sztuką jest coś stworzyć wartościowego. No i tu różnie bywa, wiadomo, ale jakoś się kręci. Nie ma co się też przejmować. No a ty raczej już tak słyszę, że z tych, którzy mówią właśnie spokojniej trochę, ważą słowa, no i stąd może tak mówisz, że o, to w radio dynamiki trzeba, to może mi brakuje, może masz takie jakieś przemyślenia tego typu, a to się zupełnie nie trzeba przejmować. Trzeba, jak się mówi trochę wolniej i spokojniej, to trzeba, no niestety, to wtedy trzeba, musi być ciekawiej, nie? żeby to się rekompensowało. A ja dlatego mówię tak szybko, mogę mówić byle co, głupoty jakieś i nic. No,
2: jak się absolutnie, mówi, no. Jeśli chodzi o ciebie, to myślę, że tobie dynamiki akurat nie brakuje. I wiesz, ta ciekawość, tak właśnie, ciekawość. Co powiedzieć, żeby to było ciekawe? Bo w sumie na tym opierają się audycje radiowe, żeby było ciekawie, żeby było może bardziej tajemniczo. Taki, ja może bardziej w tą stronę, że taki kredens pełen głosów.
0: No geniusz, słuchajcie, czy wy to słyszycie? Już od razu tytuł audycji, kredens pełen głosów. Witamy nowego nadającego. U nas to szybko. Proszę, tu masz kluczyki do programu, tu masz hasło.
1: A ja powiem w ten sposób, że kurde, już chyba się uzależniłem od nocnego radio, bo to jest jak narkotyk, wchodzi w krew normalnie, kurde, i czuję się taki pobudzony, jak dzwonię, muszę pochodzić, kurde, nie mogę, należąco nie mogę rozmawiać, dzwonić nie mogę i się śmieję jak głupi do sera, nie wiem o co chodzi, czemu to tak, to jakieś czary jest tutaj, jakaś magia nocnego radio musi być, nie wiem o co chodzi zupełnie.
2: Abrakadabra, to czary i magia. Sekretem jest przepis na
1: gumisio wysok.
0: No, widzicie, taki był stremowany, a już śpiewa na antenie. No.
1: A my, Lajtowie, chyba żeśmy dzisiaj gadali w ogóle.
2: No, tak, rozmawialiśmy na Discordzie.
1: A to kojarzę głos, no kurde.
2: Nie na zdolnym Discordzie przez niektórych. Uwielbianym, kochanym, zacnym, przez niektórych nazywanym kuźnią talentów, a przez innych, to już może pominę.
0: Nikczemnym medium zasranym, zaśmierdzonym, zabrudzonym.
2: Tak jest, gniazdem pełnych żmi, kuźnią, dobra, nie mniejsza o to, jako kuźnią. No tak, Discord. Discord nocnego radia, złą sławą owiane.
0: Mroczna kraina cieni.
2: Nie. Trzeba pamiętać, że jeżeli spojrzysz w otchłań, to otchłań też
1: spojrzy w ciebie.
2: Od to, Dariusz. Tak to wygląda. Także dynamika w radiu.
1: Oj, więcej dziewczynek by się przydało do radia. Jeszcze dziewczynki, musimy ściągnąć dziewczynki jakieś. Reklamować się w klubach GoGo chyba musimy. Jakieś fajne takie, żeby miały czym oddychać. Cycate, dopiaste takie, no, żeby miały ten, co powiedzieć, umiały też. Miały co? Że ten.
2: Miały kosmitki?
1: Tak, też.
2: Kosmitki? Plejadanki? Czy jak to się nazywa?
1: To plejadanki takie, kurde, co do wina i do szklanki. Do tańca i do chłańca.
2: Te plejadanki.
1: No. Zajebiste, mają wszystko.
0: Ale tak, plejadianki to też chyba różne są, no jedna młodsza, druga starsza, jedna z miasta, druga nie. ze wsi.
1: Wszystkie młode są. O, plejadianie się nie starzeją wcale. Wszyscy młodzi są. No. Zobacz jak, odkryli sposób na starzenie się, bo oni pieprzają tak jak ja, full RNC-60, tarczycę bajkalską, olej z konopi. I palą blanty i DMT i są młodzi cały czas.
0: Tarczycę bajkalską?
1: Tak, to jest takie zioło, co wydłuża życie trzykrotnie. Był taki doradca cesarza chińskiego, który żył 271 lat i nawet są jeszcze jego zdjęcia. On cały czas tarczycę bajkalską. Ja też to jem, dużo tego jem. I cały czas jestem młody i się nie starzeję. Jak idę kupić papierosy i się ogolę, to mi nie chcą sprzedawać papierosów, albo piwa mi nie chcą sprzedawać. Mam 32 lata, a wyglądam na 16.
0: No proszę, no to się opłaca, bo taka tarczyca to można już za 27 zeta kupić. Jak to życie wydłuża trzykrotnie, to chyba. Nie ma się co zastanawiać.
1: Tak. Trzykrotnie życie szczurów i myszy człowieka tam chyba ośmiokrotnie wydłuża. Nawet. Czy tam nie za dużo, za dużo. Czterokrotnie chyba wydłuża, no.
0: No proszę.
2: To jak już o tym mówimy, to mógłbyś coś powiedzieć więcej o ludzie żyjącym w Himalajach, którzy jedzą pestki.
1: Moreli.
2: Moreli, tak?
1: Tak.
2: Pewna witamina, która pomaga.
1: No tak, ja mama mi kiedyś kupiła pół kilo pestek moreli, a ja głupi to zjadłem.
0: To prawie może umarłem, z dyni,
1: bo to
0: może z dyni.
1: Cjanku zawiera.
0: No właśnie, z tym cjankiem, no bo też słyszałem, że no nie wolno jeść.
1: No ja miałem takiego skręta, mnie tak kurde wszystko bolało, a kiedyś przedawkowałem wcześniej już cjanek, bo ćpałem LSA, to są takie nasiona, taki rytuał szamański se zrobiłem, ale zapomniałem, że za dużo nasion naładowałem i źle zrobiłem rytuał szamański, bo te nasiona LSA wilca błękitnego, Heavenly Blue odmiana, to trzeba zmieszać ze śliną albo z wodą, żeby ten cyjanek się uwolnił, a zatem 500 nasion i no i tak mnie poskładało, że dostałem śmierci klinicznej i straciłem oddech, no co najmniej 1,5 minuty. Widziałem światło, kurde. I musiałem stworzyć sobie wszechświat na nowo, żeby się w nim na nowo odrodzić i widziałem taki wybuch.
0: No dobra, głowy, taki. Bez dygresji. Zatrzymajmy się przy pestkach z Moreli. Ja jeszcze tylko chciałem sprostować, że to amigdaliny, bo tu czytam ten trujący związek to amigdaliny. Tam rtęć, to nie wiem.
1: No
0: to
1: tak, on podobno zabija komórki rakowe, ten związek amigdalina. I mi się wydaje, że coś w tym jest, bo ci z tego kraju, z ludu Hunza, tam, co mieszkają w Himalajach, to są genetycznie Polacy, którzy przyjęli islam jako swoją religię państwową i tam żyją, kurde, po 150 lat, kurde, średnie wieku do 150 lat prawie, że i tam żyją w taki sposób, że nie mają pieniędzy, tylko praca za pracę, towar za towar, usługa za usługę i tam wszyscy sobie pomagają, mają wodę z lodowca, bardzo zdrową taką, to też bardzo wydłuża życie im, to taką wodę strukturyzowaną, mają sól himalajską i tam hodują owce, ale rzadko jedzą mięso, tam raz na pół roku jedzą mięso. Hodują sobie warzywa swoje na żyznej glebie, warzywa, owoce. I żeby się dostać do państwa Hunza, trzeba mieć pozwolenie od króla państwa Hunza, inaczej tam nikt się nie dostanie. A poza tym to jest tak odległe od cywilizacji, że masakra po prostu. Oni się tam żyją w takim wąwozie, nie? Tam w górach. I wszyscy wyglądają jak Polacy, nie? Mają ten genotyp H1N1, ten nasz polski właśnie genotyp. I marzenie moje największe jest to, żeby zamieszkać tam sobie z ludem Hunza i założyć się rodzinę z jakąś huzianką.
0: No pięknie, pięknie.
3: Tylko dziś na falach nocnego radia recepty na długowieczność. Prowadzi Dariusz.
1: No już prowadziłem z Klopem kiedyś audycję o długowieczności, w sensie, że zadzwoniłem i tam też gadałem o tym ludzie Hunza i o tarczycy bajkalskiej w Fullerenach C60. No i Fullereny C60 też zajebista sprawa, bo to właśnie leczy wszystko i to polega na tym, że fullereny, ta alotropowa odmiana węgla, nie? No to jest tak jakby taka sadza, nie? Sadza. To jakby zetrzeć, jakby, o, ja to sobie robię w ten sposób, że biorę robię fullereny C60, które warte są 600 zł za 1 gram na rynku normalnie, na eBayu można zamówić. No to ja mam za prawie za darmo, bo sam sobie robię. To się opiera na tym, że bierze się gaz, pali się ten gaz i zbiera się sadzę. I w tej sadzy jest właśnie, są cząsteczki, które węgla, które wyglądają jak takie piłki do nogi. I właśnie te cząsteczki, jakie spożyję, to one przyciągają wolne rodniki. I dzięki temu właśnie nie ma się raka i były badania właśnie na szczurach i na myszach. I te podawali właśnie naukowcy mysom fullereny C60 właśnie połączone z oliwą z oliwek i te szczury żyły tam 3 razy dłużej niż te normalnie i myszy też 3 razy dłużej żyły, nie? I teraz właśnie jest hype na te fullereny i coraz bardziej ta wiedza o długowieczności będzie się popularyzowała właśnie i o tarczycy bajkalskiej. No i teraz już mamy ekspresję tego całego oleju CBD na przykład, oleju z konopi i w ogóle też wiadomo, że też olej z konopi jest bardzo zdrowy, nie? No. Możemy kupić sobie susz medyczny, kurde, w aptece, nie? Idziesz do lekarza, mówisz, że boli cię kręgosłup i dostajesz receptę na medyczne konopie, nie? To taka Aurora, tam 10 gram kosztuje 530 zł w aptece, nie? I to jest lepsze niż towar na ulicy, nie? 100 razy. Wiem, bo kupowałem.
0: Tak, tak.
1: No, zajebiście w kopie ta medyczna konopia.
0: No proszę, lekarska. To bym się nie spodziewał. Spodziewałbym się raczej w drugą stronę, że to będzie taka słabsza trochę jakaś, a tutaj... Może są różne, nie? Na pewno są różne.
1: To no są dwie odmiany. Aurora w aptece i red number 2. Ten red number 2 to jest sativa, a ten Aurora to jest indyka. No i można dwie odmiany sobie kupić w aptece normalnie. I jak ktoś ma taki pojemniczek na te
0: Ale to mówisz teraz o Polsce, czy o innym kraju?
1: O Polsce.
0: O Polsce. No, nie, niby się da, no jak ja się pytałem po aptekach, to tu nie mają, tu nie wiedzą kiedy, tu coś, wiesz, takie...
1: Nie, to pierdzenie. Trzeba po receptę iść do kliniki konopnej. Są kliniki konopne i tam każdy lekarz ci przepisze bez względu na to, czy jesteś chory, czy nie, to powiedz, że cię boli ząb czy coś, to dostaniesz normalnie, albo krzyż. Nie? Mój kolega dostał na ból kręgosłupa i teraz ma takie coś, że jak ma ten słoiczek, nie, to nawet jak ma z nielegalnego źródła konopie, to wsadzi sobie do tego słoiczka, to od razu jest legalne. Nikt tego nie sprawdza przecież.
0: Właśnie kolega też ostatnio, jak wcześniej był raczej przeciwnikiem, mówił, no, a po co mi to, jak mogę mieć taniej. No ale ostatnio chyba się przekonał, bo mówił, że chce sobie też tam się postarać o receptę. No, ja się pytałem w aptekach tylko tak ogólnie, czy mają w ogóle, nie? Tam nie chciałem, no bo nie mam recepty. Ale się pytałem, no i problem jest z tym. W małych miasteczkach to w ogóle myślę, że o takich rzeczach to mają to w dupie jakieś, to są nowe wynalazki, będziemy jakieś konopie tu sprowadzać. Jak przecież mi to nie zejdzie. Jak my w środzie mamy tutaj jednego epileptyka, to jest ten od tych, od Nowakowskich, no ten.
1: Nie, no jak jest recepta, to apteka musi złożyć zamówienie. Jak pójdziesz do apteki, to ci złożą zamówienie i przyślą to.
0: Aha,
1: no,
0: aha, normalnie. Aha. W ten sposób. No też można, no. Faktycznie, nie pomyślałem. Dziś w co drugim sklepie można sobie coś zamówić, że ci sprowadzą, nie? To czemu nie w aptece?
1: No, no tak, ja bym chciał, żeby był sklep z lalkami takimi właśnie, sex doll. I nie ma takiego sklepu w Polsce, ale nie będę specjalnie do Krakowa jechał, żeby iść tam, kurde, i sobie kupić lalkę do, do nocnych rozmów takich. a cholera, no, przez neta to, kurde, ten, no, przez neta trzeba zamawiać.
0: Fembota sobie kup, czy jak tam się nazywał, a ten seks robot w Riku i Mortim, co sobie go sprowadzili, kupili w jakimś lombardzie zapyziałym w kosmosie od jakiegoś aliena.
1: No, a tak... co, zaszedł w ciąży ten robot?
0: Tak. Bo to się okazało, że to, no, jak to w lombardzie, no, kupujemy i nie zawsze nam powiedzą wszystko. To była jakaś jedna z bardzo wielu lalek z jakiejś planety, gdzie te lalki są wykorzystywane tam do przenoszenia nasienia tych obcych, coś tam, jakaś taka misja cała, nie? A to nie była taka zwykła seks lalka. To była jakaś tam lalka rozpłodowa jakiejś cywilizacji. No, Lajtowski, a ty jaki, co byś tutaj dorzucił do pieca nam, przed nam tutaj? Lajtowski zasnął chyba. Tacy nudziarze dwaj tutaj siedzą.
2: Na papierosa.
0: A, to spoko. To, sorry, to sobie tam pal. Czyli co, wychodzisz na balkon też, no.
2: Ja już wróciłem z balkonu.
0: A, słynne wyjście na balkon, jak widać, to jest więcej takich przypadków.
2: No, zawsze się trochę szura.
0: A właśnie, to jest dobre pytanie. Kiedy ty wychodzisz na balkon, jak co słyszysz w nocnym radio? Tu, śmiało, wezmę to na siebie, wal!
2: To znaczy, jestem racjonalistą i tak, no mam pewną tą, ograniczone zaufanie, jak na drodze. Jak jeździsz samochodem, no to ograniczone zaufanie jest kluczowe, tak? Bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś ci nie wejdzie na te pasy, złą, słabo owiane, albo no ktoś może przed tobą po prostu gwałtownie zahamować bez
3: bez jakichkolwiek oznak. Po prostu bez przyczyny, nie? Także to ograniczone zaufanie i tak ludzie, którzy jeżdżą, długo jeżdżą, no to znają zasadę 3 sekund. Czyli 3 sekundy przed tobą. To jest taka pragmatyczna zasada, że łapiesz po drodze jakiś słupek albo punkt orientacyjny, no i sobie liczysz odległość, tak, 3 sekund, z jaką prędkością jedziesz. I to się przydaje w życiu. Bardzo się przydaje. No, kiedyś miałem taką sytuację na autostradzie, że to mi uratowało mocno życie. I to tak mocno. Ta zasada 3 sekund właśnie.
0: To, no, trzeba też zawsze mieć na względzie, że to ktoś inny może popełnić błąd, a nie my. I człowiek wierzy we własne siły. Ja jestem super kierowca, ja zawsze dam radę, ja mam super refleks, na badaniach mam wszystko na maksa. No a ktoś inny popełni błąd, nie?
3: Oczywiście. Oczywiście. No też trzeba znać siebie. No. Niestety miałem taki przypadek, że miałem stłuczkę, tak? I no, nie zobaczyłem samochodu, który za mną stał. Zlał się z ogrodzeniem, bo był w tym samym kolorze. Także warto popatrzeć 2 razy w lusterka, albo nawet 3.
0: No i tu postulowałbym może właśnie malowanie płotów, różnych elementów miejskiej nie wiem jak to nazwać, no różne tam płotki, słupki, na różowo. Wtedy one by się pięknie odznaczały, bo nie ma różowych samochodów za bardzo na ulicy i wtedy nie ma tego ryzyka, że się zleje coś.
3: To pojedźmy dalej, krawiec. To na tęczowo w ogóle. W 7 kolorach tęczy. To ten.
0: No, geje byliby zachwyceni, gdyby tak wszystko na różowo nagle.
3: No, w różu, no, różowe samochody, no, mało popularne.
0: Dariusz też by był zachwycony, ale jakby sobie zarzucił 2 kwasy, to wtedy te różowe słupki, przyznaj, żeby ci się podobały po 2 kwasach.
1: 20 kwasów, ja to się nie bawię w jakieś dni w krodawkowanie. No, 20-30 kwasów to spoko dla mnie. No to wtedy coś czuję dopiero, że żyję, że jest jakaś faza. A tak to nie ma żadnej fazy, jak się zje 2 kwasy albo 1. To nie wiem, to nie, to słabo.
0: Czyli taki hardcore dosing to stosujesz,
1: no tak.
0: Tak zwany.
1: Zjadłem 30 kwasów, to dopiero, kurde. Normalnie feria barw, kolory w głowie takie niesamowite, te animacje się takie robią super, kurde, z zamkniętymi oczami, nie?
0: A takie pytanie, ale czekaj, takie pytanie bym ci zadał. A nie boisz się, że ci zaszkodzi?
1: Nie, ja się nie boję niczego.
0: Nie, i dobre podejście, słuchajcie, no. Nie, to nie, jak się nie boi. No, ja bym się trochę bał, że się jakiś głupi zrobię i nie będę do końca wiedział, czym jest rzeczywistość. A nie sądzisz, że może być takie zagrożenie, że przestaniesz rozpoznawać rzeczywistość od, powiedzmy, tego, co sobie wyobraziłeś, albo tego, co ci się przyśniło, od tego, co się stało faktycznie, bo to się nawet robi często przeciętnemu jakiemuś człowiekowi. Mamy takie, to potem nazywamy to albo déjà vu, albo jakoś tam inaczej. To jest, coś przeskakuje z jednej szufladki, stało się, a śniło mi się, że się stało, nie? Tak, ja się boję trochę.
1: Dzisiaj o tym myślałem, no centralnie poruszyłeś temat, który myślałem, żeby nawet poruszyć tutaj, bo miałem takie realistyczne sny, że mieszają mi się, kurde, sny z rzeczywistością i to dzisiaj się zastanawiałem, bo kiedyś widziałem 2 statki UFO z dziewczyną i z jej koleżanką, jak wyszedłem na papierosa na balkon. I teraz się zastanawiałem dzisiaj, czy kurde, to mi się nie przyśniło. Ale pytałem 3 razy dziewczynę, czy my to widzieliśmy później. I ona mówiła, że nie wie, co to jest. Dalej nie jest w stanie określić, co to jest. No, ale myślę, że to też mogło mi się przyśnić, że pytałem ją 3 razy o to, nie? tego taka faza, nie? Już parę lat minęło od tego incydentu, no. A dalej jestem w szoku, że takie coś widzieliśmy w ogóle, nie? To na pewno nie był sen, bo kurde, parę razy się pytałem dziewczyny, czy faktycznie widziała to samo, co ja, nie? I ta koleżanka nasza też to widziała. No, ewentualnie
0: zawsze może być też tak, że to ty jesteś przekonany, masz takie przeświadczenie w głowie zakodowane, być może fałszywe, że koleżanka też to widziała. Może tej koleżanki wcale nie było. Może ona jest tylko w twoich fałszywych wspomnieniach.
1: Nie, ostatnio urodziła się córka. To jest. Ma córę, no. Już, no córkę
0: nie
1: ma.
0: Mówię, że w ogóle sobie ją wyobraziłeś, tą koleżankę, tylko że akurat jej tam nie było w tym momencie, a ty zapamiętałeś, tak masz zapamiętane, że była. Też to są takie przekłamania w głowie czasami.
1: A teraz mam jeszcze lepiej, bo takie coś, co ja widziałem, to takie samo zjawisko, takie UFO pojawiło się w Jerozolimie i tu nagrali 4 kamer. To mogę nawet podesłać linka do tego nagrania, gdzie tam z 4 kamer widać to UFO nad meczetem Al-Aqsa w Jerozolimie, nie? I takie same statki UFO żeśmy widzieli właśnie. Identyczne, to tam setki ludzi to widziało w Jerozolimie, nie? To już mam potwierdzenie tego, że jednak coś tam było. I pytałem nawet kolegę, nie? Kolegę pytałem, czy słyszał kiedyś coś o UFO w mojej rodzinnej miejscowości, i on powiedział, że jego ojciec widział to samo, co ja, tylko w innym czasie, kurde, nad wieżą właśnie tam w naszym rodzinnym mieście, no. A propos snów, to kurde, byłem w ISK i kupiłem sobie, tam wypatrzyłem taką piramidkę z brązu metalową i medytowałem właśnie wczoraj z nią, położyłem sobie ją na głowie i puściłem tam 220 herców, medytowałem mantrę OM i miałem strasznie dziwne sny przez to chyba dzisiaj w nocy. Najpierw miałem takie horrory, że się budzę we śnie, coś mnie goni, jakieś laleczki, czaki, i próbuję się wybudzić w tym śnie i nie mogę, bo się budzę we śnie i nie mogę się wybudzić. A później tak się obudziłem, spocony, i później zasnąłem i miałem sny erotyczne z jakąś bezdomną, która potem okazała się być taką zajebistą laską, że klękajcie narody. I to...
0: Jaka piękna bajka, jak o Kopciuszku czy coś. Kochał się z bezdomną gdzieś tam na kartonach, a ona się potem okazała księżniczką piękną. Zdjęła ten swój żula tak na zameczek, a tam w środku taka piękna kobieta i mówi: pokochałeś mnie, Dariuszu, chociaż myślałeś, że jestem zwykłą menelicą. W nagrodę oddaję ci swą rękę.
2: Zostawiła
0: pan kofelek.
1: Tym bardziej, że w Warszawie kiedyś po imprezie taki porobiony spotkałem taką dziewczynę na mieście i mieliśmy iść na imprezę z przyjaciółmi, ale poznałem tą dziewczynę i poszliśmy do mnie do domu. I okazało się, że ona jest bezdomna, nie? I mieszka w samochodzie, nie? To może to było nawiązanie do tej mojej koleżanki, którą poznałem kiedyś w Warszawie. Buzi nie chciała dać, jakaś dziwna była, to ją wygoniłem z domu.
0: No dobra, panowie, coś na koniec, panie Lajtowski?
2: Fajna, tylko się nie chciała całować. Chciałem powiedzieć tyle, że ten model luźny gadek jest taką przewagą konkurencyjną, jeśli chodzi o tą sferę, nazwijmy to radyjak. To jest fajne, bardzo fajne i takie budujące, że można zadzwonić, można coś powiedzieć od siebie, i jest to luźny, taki imprezowy klimat bez kwasów. W końcu zasady są po to, żeby właśnie nie było kwasów. I tutaj, Krawiec, u ciebie są zasady,
3: jest ekwiparzem i to jest mocno budujące. Podobnie Ethan jest takim typem gospodarza właśnie.
0: I też ma kwasy i zasady. Taki chemiczny jest.
3: No właśnie, jest chemia albo jej nie ma.
0: No, czyli mamy chemię, mamy kwasy, zasady, no.
3: Także kręci się wokół tego. Dobrze było ten pogadać.
0: No, trzymaj. miło, nie? Trzymaj się. Do następnego, hej.
3: Cześć, cześć.
1: No, ja chciałem zapytać, czy masz jakieś informacje o Sandricie?
0: O Sandricie? Nie mam za bardzo.
1: Słyszałem, że jest jakaś dziewczyna z Nocnego Radia, która czeka na mnie. Daria. Daria. Słyszałem, że jest Sandrita. Jeszcze parę tam dostałem informacji, że jeszcze takie dwie dziewczyny są tutaj w Nocnym Radiu wolne i chciałbym się znaleźć dziewczynę w Nocnym Radiu jakąś, żeby było ciekawe tak.
0: Może lepiej tą spod śmietnika, tam jakąś bezdomną. Bo to jest ciekawa przygoda, ja myślę. Też nie masz problemu, jak na randkę przychodzisz, co przyniesiesz puszkę sardynek i pora. Wręczysz pora i puszkę sardynek, wiesz, masz łatwiej, stary. Ja bym poszedł w tym kierunku, a nie tutaj się w Nocnym Radiu rozglądasz. Tu są, wiesz, niektóre panie zajęte, tutaj nie wiadomo, czy se życzą, a tu Lovelas przyszedł i która tu? To jest ta Lolita. No Lolita Sandrita.
1: Jak to panie pisać proszę na czacie, jakbym się Dariusz spodobał, to bardzo chętnie nawiążę kontakt oraz jakąś tam koedukacyjną współpracę.
0: Nocne radio łączy. Teraz
1: no,
0: także
1: powiem, że to jest ten piękny model, mam 2 metry wzrostu, wszystko mam duże i ten. I biedny nie jestem.
0: I tutaj na awatarze widać, że elegancki chłopak, muszka tutaj, blondasek. W tle jakieś meble z paździochów, tutaj jakieś Atari 800 XL. Nie no, żartuję, nie wiem czy paździochy, czy Atari, coś tam jest, ale nie
1: no
0: widać co.
1: No i mam PlayStation, to będziemy mogli grać w PlayStation, możemy grać też.
0: O, to ja się piszę.
1: Dobra. Dobra, to...
0: Jutro się wprowadzam. Ja ci tam posprzątam, pogotuję, popiorę gacie, ale w zamian chcę pograć na tym PlayStation. Bo dobre gry są.
1: No, miałem jeszcze PSP, ale mi kurde ukradli. Złodzieje. Miałem 2 PSP, 2 mi ukradli.
0: No widzisz, może ten, co ja dostałem w prezencie, to jest ten... Nie, ja dostałem PSP Vita, czy tam Vita, Rita Tita.
1: O, jak ta Vita się sprawuje? Dobra jest?
0: Fajna, fajny kawałek sprzętu. Wiesz, nie spodziewałem się, że to takie jest mocne, bo tam chodzą normalnie takie gry, co na PC-cie w nie sobie gram, nie? Don't Starve, Hotline Miami, to nie są duże wyzwania, ale tam są, wiesz, takie 3D całkiem też zaawansowane. Fajnego beat'em up'a sobie pograłem, tam idź w prawo i zabijaj wszystko, co wychodzi z ekranu, też różne fajne gierki są, dużo jest. To mądra maszynka, tylko niektórzy marudzą, że mało gier na to wyszło. No, akurat jestem w dobrej sytuacji, bo dostałem z biblioteką całą gier, nie?
1: Jak to z biblioteką? W sensie, że online, czy na dysku, czy jako tam dyskietki?
0: Online. To już działa tak jak Steam, że ci się ściąga przez internet normalnie, nie? Do biblioteki.
1: No wiem.
0: No, więc to też taka nowoczesna już maszynka, nie? No bo PSP nie miało jeszcze takich bajerów, nie? Że tam internet, przeglądarka. Znaczy internet, YouTube, wszystko to raczej kiepsko działa tutaj. Chociaż da się używać, już nawet nie pamiętam, jakie wrażenia były z kompatybilnością przeglądarki i tak dalej, ale raczej no, wygodnie wiadomo na komputerze, ale no, na pewno dobrze, że jest to ściąganie gier. Kurde, mieliśmy kończyć, a się rozgadaliśmy. Dobra, Dariusz, dzięki za telefon. Trzymaj się, do następnego. Hej, hej.
1: A powiedz mi, czy witacy Nintendo Switch?
0: Wita czy Nintendo Switch? Nie wiem, nie znam się tak dobrze. Nie miałem Nintendo Switcha. Nie bawiłem się nawet tym, wiesz?
1: No, to ja się rozpinam.
0: A ty bawiłeś się? Wiesz co, to zostanie. Może jak chcesz na takie tematy pogadać, tylko jeśli się trochę orientujesz, nie? Bo ja tu mam lepszego znawcę teraz, Etama. Już z nami jest na antenie. Cześć, Etam.
4: Cześć, czekam aż dzwonek przestanie dzwonić, także... O, już przestał, dobra. Mogę mówić teraz. Dariusz, tak się nie śpiesz z tymi dziewczynami, bo wiesz, to czas zabiera, nie będziesz miał czasu na słuchanie nocnego radia, chyba że zakładasz rzeczywiście związek z nocno-radiową dziewczyną, to ci polecę takie gromadzenie, jak będziesz na rozmowach tutaj w grupie i będziesz w grupie, będzie kobieta, to zawsze dołączaj ją do listy osób znajomych na swoim Skype, bo masz taką możliwość i wtedy zgromadzisz sobie tutaj taki bilecik z dziewczętami nocnego radia. Tak zrobiłem ja, no i mam teraz bilecik z dziewczynami nocnego radia. Także kurde, podpowiadam.
1: Masz swój haremik nocnego radia?
4: No haremik to może za dużo powiedziane, bo my się tutaj nie gromadzimy fizycznie, natomiast no mam listę dziewczyn, także fajnie, tak polecam bardzo. I czasami jak będzie rozmowa tutaj grupowa, że tak powiem, to też tak bądź miły, zagaduj, to może się uda jakiś kontakt prywatnie na przykład zdobyć, że tak powiem, poza anteną, nie?
1: No z jedną właśnie wielbicielką z Warszawy już tak nawiązałem trochę kontakt. A to ile tam tych niewiast żeś wyłapał, tam? 7, 8?
4: No ja jestem dżentelmenem, nie będę pokazywał palcami, ale parę jest.
1: No to fajnie.
4: Jest i myślę, że mniej lub bardziej, ale lubimy się i mam możliwość przedzwonić. Myślę, że się nie gniewają. Jako dżentelmen dzwonię raczej ja, także no to wiesz, to tak nie, dziewczyny mają gorzej troszkę od nas i tak trudno im pierwszym się odezwać, więc jak już będziesz miał na liście znajomych, to sobie tam jakoś oznacz, że to z nocnego radia, żebyś potem nie pomylił, nie? I to wtedy zadzwoń pod jakimś tam pretekstem, nie wiem, że się pomyliłeś czy coś, jeszcze nie będę tutaj podpowiadał, to sobie znajdź swój sposób na to, nie?
0: Może zrobimy taki jakiś serwis randkowy, ale tylko dla społeczności nocnego radia. Jakiś tam nocniczek, no. Nocniczek plus, czy tam... Nocne Radio łączy, no i tam można będzie napisać, jestem trochę takim miśkiem w typie Etama, coś o sobie tam, bardzo lubię słuchać tego, natomiast tamten mnie denerwuje, już wiemy z kim mamy do czynienia i ja też lubię słuchać Etama, kochanie, o, to nas łączy, o, coś takiego.
4: No, ja myślicie, że co, że się pokazuje bezinteresownie w kamerce czasami? Chcę pokazać, jaki jestem ładny i jeszcze jaką ładną mam córę do tego, nie? Jakie mi dzieci wychodzą. Także to nie jest, to jest wszystko dobrze pomyślane. Nie? W tym szaleństwie jest metoda, jak to kiedyś ktoś ładnie powiedział. Już wiem, kto to powiedział. Szyszkownik kilku jadek.
0: Szyszkownik kilku jadek?
4: Tak, z King Size, z Machulskiego.
0: Aha. Dawno nie widziałem już tego King Size'a, trzeba sobie przypomnieć.
4: To mówił odnośnie formuły na kafę Biba, Mekonik, woda, dużo wody kranowej. To była formuła na tą recepturę, żeby przejść do King Size'u.
0: No, można też powiedzieć, że w King Size'ie jest być może jedna z najoryginalniejszych, jeśli nie najoryginalniejsza scena erotyczna w polskim kinie. Mam na myśli moment, w którym krasnoludki wspinają się po ciele nagiej, jak ją Pan Bóg stworzył, kobiety, niewiasty, która sobie akurat odpoczywa, leży, no i te krasnoludki biegają po niej. No, fajna, wesoła scenka. Najbardziej oryginalna, erotyczna scena w polskiej kinematografii.
4: No, powiem szczerze, że nawet widać, że dawno nie oglądałeś, bo tam jest tylko jeden krasnoludek i on się wdrapuje jej na pośladek i wpada w takie dziwne miejsce i ona wtedy takim... Katarzyna Figura gra tą osobę, młoda jeszcze Katarzyna Figura,
5: a,
4: ona tak, z takim rozochoceniem mówi, musimy już coś zrobić, żebyś przeszedł do tego King Size'u jak najszybciej, nie? Coś w tym stylu. Nie wiem, czy dobrze zagrałem figurę.
0: Czyli jeden był krasnoludek, to może tym drugim to byłem ja w mojej wyobraźni.
4: Tak, to był ten jeden, w którym ona tam się zakochała, nie? No, podbił jej serce. Zresztą na koniec filmu okazuje się, że bo nie było kobiet krasnoludków, ale na końcu okazuje się, że na trawce przed Pałacem Kultury, no wtedy jeszcze na trawce, teraz tam pewnie już tego nie ma, chłopiec bawi się kolejką i ona również jest krasnoludkiem w tej kolejce właśnie.
0: A zagadka. Jakiego koloru czapeczkę ma krasnoludek? Wiem, że to jest trudne i to jest taka trochę zagadka teologiczna. O tym uczą na seminariach i duchownych naszych. Oni mają takie przedmioty. Ale czy wy wiecie?
4: Ja wiem, bo to się wywodzi z języka rosyjskiego. Krasny ludek, czyli czerwony ludek, czerwono-szapczkowy ludek.
0: No wiedzieli, widzicie. No, znają się na rzeczy.
4: No. Zresztą rzęsi nasz i kobieta prekrasna, czyli przeczerwona, czyli przepiękna, nie? Też się wzięło to od krasnoludków.
0: Właśnie, ale to przekrasna, bo kiedyś to atrakcyjna kobieta to takie miała rumieńce, nie? Takie czerwone, to krasne.
4: Tak, tak, tak. No to właśnie Rosjanki tak sobie smarowały tutaj policzki. Oprócz tego, że usta wymalowane, to jeszcze właśnie policzki, bo to oznaczało taką zdrową kobietę, nie? Dzisiaj miałem właśnie taki sen, bo tutaj coś Dariusz o snach mówił właśnie. Bardzo dziwny, taki psychodeliczny. Właściwie to jeden z tych snów, który śni się dłużej niż czas, który biegnie jak gdyby w rzeczywistości. Był tak rozbudowany, że wydawało mi się, że tam minęło chyba z kilka dni. I miałem właśnie taki sen, że na zakręcie, gdzie w tramwaju jechałem z kolegą, on usiadł na siedzenie, a na nim usiadła puszysta pani, która była tak puszysta, że go po prostu zgniotła. To jest dopiero sen, kurde, psychodeliczny. Potem jeszcze coś było w tym śnie z tą kobietą, ale już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, co jakiegoś psa miała, który ją ryj świni. No takie, no jak to we śnie, nie?
0: Wyobraźcie sobie, że macie taką dolegliwość, że to, co wam się przyśniło, różne dziwne światy, postacie, to potem gdzieś ląduje w tych partiach mózgu i jest tam przechowywane. Gdzie są też informacje o tym, co się przydarzyło wam? I może tak to jest problem ludzi, którzy mają zaburzenia jakieś psychiczne, nie? Że im się miesza w głowie to, co było, z tym, co może będzie, to, co się śniło, z tym, co wydarzyło się, co się w ogóle, czy wydarzyło, czy nie wydarzyło, już nie wiem, miesza się człowiekowi, nie wiem, co jest przeszłość, przyszłość, co jest, a co jest być może, no to straszne musi być takie życie.
4: No, mi się właśnie dzisiaj śniło nad ranem, kiedy miałem drugi sen, właśnie taka sytuacja, to jest taki sen bardzo realistyczny, gdzie właściwie nie było żadnych takich, jakby to nazwać, no, takich rzeczy psychodelicznych, tylko bardzo realny świat, co mi się rzadko zdarza, ale często te sny się sprawdzają później. I słyszałem bardzo głośny i niski przelot odrzutowca nad budynkiem, w którym byłem. I nie wiedziałem tego, bo tego nikt nie mówił, ale wydawało mi się, że to jest początek konfliktu zbrojnego, więc kto wie, czy to się nie sprawdzi w najbliższym czasie. Zazwyczaj około 2 tygodni trwa od takiego snu, kiedy się coś sprawdza.
0: A jak tam akwedukt? Udało się naprawić? Słynny akwedukt?
4: Znaczy, naprawy poszły bardzo dobrze. Znaczy, martwiłbym się bardziej na twoim miejscu, moje skarpetki popękły. Natomiast dosłownie, mam taką wielką dziurę na pięcie, co chyba spowoduje to,

0: 24 do 48 godzin, a to już minęło 3 prawie, no, 3 dni, właściwie to nawet 4 dni, bo to było w nocy z piątku na sobotę. I cisza, nie wiem, może z uwagi na sytuację, ja im tak to tłumaczyłem, że jeżeli państwu nie pasuje, bo ja im na rękę cały czas mówię, jeżeli państwu nie pasuje z uwagi na sytuację ogólną, tą całą, która ma miejsce, to szaleństwo, to może po prostu wy nie macie teraz takich, którzy by chodzili po domach z wiadomych przyczyn, nie? On mówi, że nie, no jak sobie pan życzy, to tego. No ja mówię, no pan se życzy. Pan se życzy. Ja tutaj widzę rzeczy, których nie jestem w stanie sfotografować, a trzeba dotknąć ręką. Tylko, że jak on przyjdzie za tydzień, to ta ściana już wyschnie, nie? I to już nie będzie to. Będę ją musiał specjalnie zwilżyć chyba od nowa, żeby była spocona.
1: No walcz, żeby się nie skończyło tak, że ci zrobią właśnie na rękę. To tak często tak bywa. Jak coś z państwem, nie, no, się załatwia.
0: Pani zapytała swojej krawiec wprost, ile ja sobie życzę, nie, za to odszkodowanie. Ja mówię, wie pan, no ja nie wiem. Ja nie wiem, no to jest kilka kafelków zbitych, no to ja, które facet musiał rozwalić, żeby dojść do sedna sprawy, skąd to w ścianie cieknie, no więc tak te kilka kafelków, to ja wiem, no mówię, z robocizną i z tym, co musiałem za wymiany rur już zapłacić, no to tak bym pewnie oszacował na 1000-1200 zł, żeby nikogo nie naciągać, ani nie tego, no ale tak naprawdę to już wymiany wymaga cała ściana i to już wtedy jest dubeltowo 2,5 tysiąca materiały i tam jeszcze pewnie jakaś duża robocizna, nie? Ale nie sądzę, żebym tyle dostał. Raczej ja do tej pory te odszkodowania, które dostałem, ja dostałem dwa z trzech albo czterech zgłoszonych do tej pory szkód, dwa mi uznali, to pokrywałyby tak mniej więcej jedną drugą. No i gdybym chciał tak wszystko zrobić no, po prostu na wykończenie porządne, nie? Jedno i drugie to była połowa mniej więcej kosztów. Także kiepsko. Ja szczerze mówiąc zastanawiam się nad tym, bo to ubezpieczenie, myślałem zawsze, mówiłem ja, że miałem full wypas, a to kurczę się okazuje, że to jest takie, no niby tam wszystko jest zapisane, nie? Prawie. Poza wypadkami lotniczymi gołębi, nie? Ale kurczę, no nie wiem, no mam wrażenie, że nas oszukują jak na wszystkim w Polsce, nie?
1: Satan Christ 66, Szatano Chrystus 999, no tak, odwrócony szatan, ale myślał, że nie przejrze tego podstępu, ale widzę, że odwrócone szóstki, dziewiątki niby, okej. Okay. Etam, czy ty się znasz na prądzie, bo na takiego wyglądasz, a mam problem z gniazdkami. Chciałby się tam pracować jako elektryk szatana i wymieniać mu gniazdki?
0: Znaczy gniazdka, ja generalnie nie tykam się trzech rzeczy w mieszkaniu. Trzech mediów, czyli wszystkiego. Wody, gazu i prądu. Z tego względu, chociaż raz popisałem się, jeszcze jak u rodziców mieszkałem, popisałem się większym sprytem od elektryków, którzy nie wiedzieli, co się dzieje, że wszystkie korki wywalają, ja znalazłem przyczynę. Raz mi się coś takiego zdarzyło. Natomiast generalnie no, przy wysokim napięciu wolę nie bawić się. Nie? Mm-hmm.
1: Chciałeś coś, Dariusz, skomentować?
2: No, mnie ostro prąd pokopał. A propos tych snów, no to aborygeni twierdzą, że tak naprawdę to żyjemy we śnie, a i tam w tym śnie to, co teraz nasza teraźniejszość jest, to jest sen ich tych aborygenów.
1: A skłaniałbyś się ku temu, żeby wierzyć w takie opowieści aborygenów i uznać, że do czegoś tam doszli w tym kierunku duchowości, widzenia świata, no bo na tym się skoncentrowali. Można im zarzucić, że w czym innym się nie rozwijali, nie chodzili ze smartfonami jak my i nie głaskali paluszkami, tylko co innego robili, no w czym innym się udoskonalili. Chodzi mi o to, czy można... Bo ktoś może argumentować tak przeciw aborygenom, że skoro tak tam dzicy i tego nie znali, to czemu mamy ufać w jakieś ich opowiastki? A właśnie może nie, może oni w tych opowiastkach, w tym w doznawaniu różnych objawień, w intuicji na temat właśnie kształtu naszej rzeczywistości doszli do takiej perfekcji, bo na tym się koncentrowali. To jest cała ich